0: dla gospodarki, dla społeczeństwa. Nie może zwykły Kowalski nie zwraca może na to wielkiej uwagi, to trzeba powiedzieć jasno, że to się odbija na tym, jakie są te usługi publiczne, czy one są, czy starcza na służbę zdrowia, czy nie starcza, czy się obcina kolejne wydatki, kolejne działania na brakujące pieniądze na naukę polską, która znowu w dramatycznej sytuacji się znajduje. No tak się jakoś składa, że jak rządzi tego koalicja obywatelska, to pieniędzy nie ma i nie będzie i problemy z dochodami, z tym, żeby znaleźć menedżerów, którzy chcą, umieją, potrafią podjąć trudne decyzje i zarobić znaczące pieniądze, no jakoś tego ciągle wtedy brakuje.
1: Panie prezesie, to już na koniec do tego samego budżetu. Dość wiele osób mówi, że cały mechanizm SAFE po to miał być dopięty, żeby państwo polskie nie zbankrutowało w tym roku, że te pieniądze mają w jakiś sposób zamortyzować wydatki, chociażby wydatki na zbrojenia i spowodować, że będzie trzeba mniej wydać z budżetu państwa. Jak pan to czytuje? To faktycznie jest tak, że Donald Tusk postanowił zdaniem części prawników nielegalnym ruchem uratować budżet jeszcze na rok wyborczy.
0: To tak trochę wygląda, jak to była taka chwilówka, ale te zaliczka, ta pierwsza zaliczka, no 6,5 miliarda euro, no to można powiedzieć, to jest w skali państwa polskiego i jego problemów z deficytem, można powiedzieć, na waciki. No 20 parę miliardów to brakuje w budżecie NFZ-u, a nie w budżecie państwa. W budżecie państwa ma brakować 300 miliardów, bo taki jest założony deficyt, prawda, prawie 300 miliardów w tym budżecie na ten rok. No to są przecież ogromne kwoty, skąd je wziąć? Unia, Komisja Europejska przymyka oko na rosnący deficyt, na długi polskie, na, można powiedzieć, pewną niestabilność już tego systemu finansów publicznych, ze względów na polityczne sympatie, ale wcześniej czy później król będzie nagi i trzeba będzie, i ktoś to zauważy, zwłaszcza rynki międzynarodowe, a to wpłynie niewątpliwie na koszty obsługi polskiego długu, które są ogromne, już dzisiaj sięgające tam blisko 100-120 miliardów, pewno za chwilę rocznie trzeba pieniędzy, można powiedzieć, oddawać tylko z tytułu odsetek, więc sam SAFE to, że tak powiem, rozłożony na 40 lat, to jest tylko uwiązanie sobie kuli u szyi i to z tym się fatalnie pływa, z taką ciężką kulą u szyi, więc to niczego nie załatwi absolutnie, to są rozpaczliwe ruchy, to są próby rozpaczliwego poszukiwania jakichś pieniędzy, no bo tracimy, zaczynamy słabnąć znacząco jako gospodarka, jeśli chodzi zarówno o kwestie eksportu. Przecież padnie nam polski eksport żywności przez Mercosur. Europa zostanie zalana w dużej mierze żywnością z Ameryki Południowej. A byliśmy znaczącym eksporterem w dziesiątkach miliardów euro polskiej żywności, dobrej żywności, bezpiecznej żywności. Dramatyczne zupełnie przeżywają chwilę polskie przemysły tradycyjne, takie, które zawsze przynosiły dochody i były stabilne nawet w czasach PRL-u jeszcze, przemysł meblarski. To samo dotyczy logistyki, przewozów, transportu. No oni są w dramatycznej sytuacji ze względu na ceny paliw i kryzys w Zatoce Perskiej, wojnę w Zatoce Perskiej, która może w każdej chwili na nowo wybuchnąć ze zdwojoną siłą, ale i przemysł płytek ceramicznych i przemysł nawozowy. No właściwie czego byśmy tam nie dotknęli, ja nie mówię już o przemyśle hutniczym, o górniczym przemyśle. To wszystko jeszcze, na to wszystko nakładają się gigantyczne ceny energii elektrycznej, jednej z najwyższych w Europie, a to zabija polską konkurencyjność, zabija polską opłacalność polskiej produkcji, że polscy przedsiębiorcy właściwie rozpaczliwie widzą, że podnoszą ceny, no bo podrożał im prąd, bo energia elektryczna jest droższa, bo paliwo jest droższe, bo składki będą wyższe. I to wtedy zaczyna ta myśl świtać, właściwie po co ja się tak urabiam, prawda, jeszcze ryzykując upadłość, bo tych upadłości jest coraz więcej, to jest kilkadziesiąt tysięcy rocznie w tej chwili, zwłaszcza tych małych, średnich firm, którym najciężej właściwie wybrnąć z takiej sytuacji, więc finanse publiczne, można powiedzieć, są w stanie katastrofalnym, to jest jazda, jeszcze raz mówię, to jest płynący Titanic na górę lodową, zmierzający nieuchronnie ku katastrofie, ku scenariuszowi greckiemu, jeśli nie nastąpi jakieś opamiętanie, chyba że o to chodzi tej władzy, żeby tak zadłużyć ten kraj, tak, żeby zdewastować te finanse publiczne, żeby już nikt nowy nie miał ochoty sięgnąć po tą władzę. I żeby następca właściwie miał spaloną ziemię. No ale to jest jakaś, można powiedzieć, wizja samobójcza zupełnie, unicestwienia państwa polskiego, więc no miejmy nadzieję, że ktoś się stuknie w głowę i zastanowi się, że no tak się po prostu nie da się zapewnić dochodów budżetowych państwa polskiego, ani napełnić portfeli Polaków tylko zemstą z nienawiści, rozliczeniami, jakąś pogardą dla części narodu, tylko dlatego, że ona po prostu inaczej widzi swoją przyszłość, czy ma inne poglądy polityczne. To jest absurdalne, szkodliwe i to nie ma szansy, że tak powiem, na rozwój, dynamiczny rozwój państwa polskiego, jeśli się kierujemy tylko, można powiedzieć, taką nienawiścią.
1: O czym mówił Janusz Szewczak, były wiceprezes Orlen S.A. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.
3: 12:13 i drodzy Państwo, tak jak zapowiadaliśmy, w studio Radia Wnet jest już nasz pierwszy gość, pan profesor Tomasz Grosse, politolog, europeista, socjolog, także wykładowca związany z Uniwersytetem Warszawskim i autor wielu książek z zakresu polityki europejskiej, ale także szeroko rozumianej geopolityki, ta najnowsza dotycząca Międzymorza, dokładny tytuł Międzymorze, geopolityka, geoekonomia i geokultura. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Panie profesorze, my zaczniemy naszą rozmowę od Bliskiego Wschodu, ale tak naprawdę te wątki są ze sobą połączone, bo nawet we wspomnianej tutaj książce też jest fragment, który jest poświęcony konfliktowi, czy też sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zresztą ostatnio wyczytałam taką sentencję, że każde państwo, które chce być hegemonem, tak naprawdę musi mieć kontrolę nad Bliskim Wschodem, nad tymi strategicznymi miejscami. No i teraz mamy taką sytuację. Prezydent Donald Trump mówi o Iranie. To całkowicie nie do zaakceptowania. Chodzi o te najnowsze jakby wymogi, warunki, jakie stawia Iran, jeżeli chodzi o proces negocjacyjny. Jak perspektywa zakończenia tej trwającej wojny na Bliskim Wschodzie? Czy ona się znów oddala? W jakim jesteśmy tutaj miejscu?
4: No chyba rzeczywiście nie mogą dojść do porozumienia. Oczekiwania obu stron są przeciwstawne. Pomimo tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych wyraźnie poszedł na ustępstwa, zapominając przynajmniej o niektórych oczekiwaniach, które stawiał Teheranowi wcześniej. W związku z tym tutaj Amerykanie, ze względu na to, że Trump nie chce być związany na Bliskim Wschodzie, chce to jak najszybciej zamknąć i tak naprawdę zainteresować się zupełnie innymi frontami geopolitycznymi. A być może najbardziej tym frontem wewnątrzkrajowym, dlatego że wojna z Iranem jest bardzo niepopularna w społeczeństwie amerykańskim. Zbliżają się wybory częściowe, uzupełniające. I Trump chciałby wygasić ten konflikt między innymi z tego powodu. To powoduje, że Teheran, przywódcy irańscy podbijają piłeczkę. I mówiąc krótko, nie ma żadnego albo prawie żadnego porozumienia w tych najważniejszych sprawach pomiędzy obu stronami. Wszystko na to wskazuje, że konflikt będzie trwał, a być może nawet się będzie rozwijać.
3: No właśnie, więc chciałam dopytać, czy ta groźba ponownych uderzeń, dużych, tak masowych uderzeń na Iran jest tutaj realna, no i w takim razie co dalej, nawet na te dzisiejsze, te najświeższe wypowiedzi zarówno strony irańskiej, jak i amerykańskiej, rynek bardzo mocno już zareagował, ponownie mamy skoki cen tych surowców energetycznych. W takim razie czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach? Jaki tutaj scenariusz jest najbardziej, wiem, że zawsze jest ciężko mówić o scenariusz, ale jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny, że będzie eskalacja, będą ponowne ceny, jakby skoki tych cen, bo to jest chyba to, co dzisiaj z perspektywy Europy nas bardzo mocno interesuje.
4: Wcześniej czy później powrót do konfliktu gorącego, moim zdaniem, jest nieuchronny. Myślę, że o tym świadczy przede wszystkim postawa Izraela. Dlatego, że Izrael ma świadomość tego, że to wszystko jest bardzo kruche, te rozmowy pokojowe, że one nie prowadzą do satysfakcjonujących z punktu widzenia Izraela efektów. W związku z tym, przynajmniej biorąc pod uwagę perspektywę państwa izraelskiego, to powrót do rozwiązań siłowych jest w ogóle nieuchronny, jak się wydaje. Teraz tak, perspektywa amerykańska, tutaj już o tym wspomniałem, jest bardzo trudna, dlatego że on jest, myślę o Trumpie, uwikłany. Z jednej strony chce to zakończyć szybko, bo koszty różnego typu są dla niego bardzo wysokie. Z drugiej strony nie chcę tego zakończyć w taki sposób, żeby być oczywistym przegranym i żeby ten konflikt prowadził do wzmocnienia Teheranu, bo na razie to jakby idzie w tym kierunku, że to Teheran wygrywa ten konflikt, nawet jeżeli stracił elitę polityczną w wyniku tej wojny w dużym stopniu i no poniósł też oczywiste konsekwencje wojskowe, militarne. Ale paradoks polega na tym, że ma w tej chwili silną pozycję negocjacyjną, taką taktyczną, nie strategiczną, tylko taktyczną, którą wygrywa. I co zrobi Trump? Trudno przewidzieć, bo jest w pewnym potrzasku. Będzie musiał wybrać i jest możliwa opcja powrotu do opcji do konfliktu wojskowego.
3: No właśnie, ale intuicyjnie wydawałoby się, że dla Trumpa jednak ważniejsza powinna być jego pozycja wewnętrzna, bo przecież to też nie jest taka zero-jedynkowa opowieść, kiedy mówimy o Stanach Zjednoczonych, i że powinien przede wszystkim się tym kierować. Czyli jeżeli społeczeństwo jest zmęczone tym konfliktem, jeżeli odczuwa jego skutki, no to on powinien zrobić wszystko, aby jak najszybciej go zakończyć. Ale rozumiem, że tutaj ta opowieść jest dużo głębsza. Po pierwsze jest administracja izraelska, która ma bardzo duże chyba też wpływy, tak samo w rządzie amerykańskim, prawda? W jaki sposób Izrael, jakie ma narzędzia, jaki lewar, aby wpływać tak mocno jednak na decyzję nadal chyba państwa hegemona, albo takiego, które pretenduje do miana hegemona światowego, że to się po prostu dzieje?
4: No przede wszystkim Izrael ma gigantyczne lobby w Stanach Zjednoczonych, czyli różnego rodzaju Amerykanie pochodzenia żydowskiego, niesamowicie wpływowi i w biznesie, i w mediach. To jest zasób, który Izrael bardzo skutecznie wykorzystuje do lobbingu na Stanach Zjednoczonych. Zupełnie tak na marginesie powiem, że my nie potrafimy w ten lub choćby podobny sposób wykorzystywać naszej Polonii, która między innymi jest w Stanach Zjednoczonych, ale po to, żeby realizować konkretne cele geopolityczne. Więc to jest nauka, która płynie do nas. My tą politykę wobec Polonii mamy, można by powiedzieć, taką bardzo, bardzo zaniedbaną i statyczną, bez polotu, bez ambicji. Ani nie mamy polityki z prawdziwego zdarzenia, żeby tą Polonię zachęcić do powrotu do Polski z ich doświadczeniami, pieniędzmi, wykształceniem i tak dalej. Tylko o tym mówimy zamiast przejść do czynów, ale też nie potrafimy robić tego, co robią tak naprawdę nie tylko Izrael, wiele innych państw, czyli lobbować w imię interesów państwa polskiego.
3: To prawda, że bardzo często słyszę się, nawet rozmawiając z analitykami, którzy na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych, że to jest jakby ogromną, co takie kolokwializm, ale ogromną kulą u nogi, że my po prostu nie mamy lobbingu, nie potrafimy przedstawiać, jakby mamy silne argumenty, często mamy silne karty przecież, których można użyć, ale nie potrafimy dobrze nimi rozgrywać. Ale dlaczego tak jest? To jest tak, że nie mamy, nie wiem, elit, mamy, można by powiedzieć, tak? Czy nie mamy zrozumienia, że na przykład soft power jest bardzo ważne, że można wykorzystywać te rzeczy i że one naprawdę mają znaczenie? Gdzie popełniamy ten błąd?
4: Tak naprawdę, tutaj pani redaktor, myślę, że celowo nawiązała do mojej książki,

0: strategia. Musimy wiedzieć, co my chcemy osiągnąć z punktu widzenia geopolityki jako państwo polskie, a dopiero później budujemy instrumenty i te instrumenty wykorzystujemy. Dobrym przykładem jest polityka historyczna. Ona oczywiście w jakimś tam stopniu w Polsce jest realizowana. Podobnie jak w jakimś tam stopniu mamy politykę polskiego państwa wobec Polonii. Ale ponieważ nie mamy dużej strategii, tej wielkiej strategii geopolitycznej, w związku z tym tak naprawdę nie wiemy, czego my chcemy od tych instrumentów. Czyli mamy politykę historyczną, która tak ogólnie rzecz biorąc dąży do jakiejś sprawiedliwości dziejowej lub dobrego imienia Polski i Polaków, przypomnienia pewnych faktów historycznych, które są na przykład przez polityki historyczne innych państw zniekształcone. To wszystko jest, można by powiedzieć, dobre, ale tym nadrzędnym celem dla każdej polityki, szczególnie zewnętrznej, w stosunkach międzynarodowych, powinna być wielka strategia. Co my chcemy osiągnąć w relacjach z Polonią, wzmacniając Polonię, albo na przykład kształtując taką czy inną narrację, w tym historyczną, na arenie międzynarodowej. Tutaj brakuje wielkiej strategii, ja o tym piszę właśnie przy okazji Międzyborza.
1: Bo ta wielka strategia z perspektywy Polski, z perspektywy państw regionu, to jest właśnie projekt Międzymorze. Realny. Od razu myślę o Unii Europejskiej, o państwach też tej starej Unii, o tym, w jakim żyjemy systemie, o tym, jak przebiegał cały projekt Trójmorza, przecież za czasów też Prawa i Sprawiedliwości, który miał mieć mocno dmuchany wiatr w żagle. No, nie skończyło się to wszystko jakimś dużym powodzeniem, więc ta koncepcja Międzymorza, ona jest piękną opowieścią, jest pewną mrzonką, czy jest realną strategią, którą i mamy takie narzędzia, aby zacząć to budować.
0: No, wróćmy na chwilę do Bliskiego Wschodu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Proszę zwrócić uwagę, powrót Żydów na Bliski Wschód, do ziemi obiecanej, do Judei. Przecież to też była na początku piękna idea, to było, można by powiedzieć, utopia.
1: Tak.
0: Niezwykle trudna do zrealizowania, przez cały świat arabski był przeciwko. Ale nawet Brytyjczycy, którzy stanowili wtedy tę władzę geopolityczną nad Ziemią Świętą, też byli zdecydowanie przeciwko. Nie chcieli wpuścić Żydów. Więc czasami projekty, które są piękne, wręcz utopijne, można przekuć w rzeczywistość. Drugi przykład, znowu żydowski. Oni mają wielką strategię. Oni uważają, że jeżeli zbudują potęgę geopolityczną własnego państwa, szerzej więzy sojusznicze z innymi państwami arabskimi, które przekonają do siebie, do swoich racji, a jednocześnie wyeliminują największą przeszkodę dla stabilizacji regionu, czyli Iran, oni uważają, że są w stanie po pierwsze odnieść sukces geopolityczny, po drugie ustabilizować Bliski Wschód. Jest to zadanie obiektywnie piekielnie trudne. Mhm. Piekielnie trudne. Mają, można powiedzieć, pół świata, a być może nawet dzisiaj cały świat przeciwko sobie, bo przecież ponoszą gigantyczne koszty wizerunkowe, realizując swoją wielką strategię. Mimo wszystko to robią, mają odwagę. I wreszcie trzeci przykład, czy kolejny przykład. Są w stanie przekonać do swojej strategii Stany Zjednoczone, lobbować konsekwentnie przez wiele miesięcy za swoją strategią, pokazując Amerykanom, że też mają swój interes w tym, żeby interweniować. Przecież to nie jest tak, że Amerykanie tylko i wyłącznie skuszeni przez lobbystów izraelskich poszli w tym kierunku. Amerykanom wytłumaczono, że to jest ich interes. Oni w związku z tym postanowili tutaj coś zrobić. I jest moim zdaniem głęboka paralela, jeśli chodzi o Międzymorze. My powinniśmy mieć wielką strategię i przekonywać naszych sojuszników, żeby oni zaczęli z nami realizować tą strategię, bo to jest również w jakimś tam stopniu ich interes.
1: I myślę, że skoro już podaliśmy przykład izraelski, jakby rozdzielając, to jest trudne,

0: Ale powiedzmy, że strategia i polityka to jedno, a niestety te kwestie etyczne, cała dyskusja, którą filozoficznie pewnie też tutaj z panem profesorem, no ja to nie dałabym rady, ale myślę, że inny filozof mógłby godzinami dyskutować, to są dwie różne sprawy, no nie da się odebrać sprawczości i tego, że Izrael osiągnął de facto coś, co w świecie takiej polityki, w jakim my się obracamy, jest pewnie takim strzałem 10 na 10, prawda, że to było trudne. Jednocześnie jest tak, że Międzymorze, bo tutaj mamy przecież, prawda, i kwestię Palestyny i wszystkich tych sąsiadów, osoby słabsze, to się dzieje, zbrodnie wojenne, więc Izrael ma chyba dużo, może być dużo trudniejszy projekt, mógł być dużo trudniejszy projekt do zrealizowania. Jedna mała przestrzeń, wiele osób, które tam chce żyć. Międzymorze tutaj wydaje się, że przecież to powinno się dziać naturalnie. My nie mamy takiej sytuacji, jaką mieli Żydzi, którzy byli wysłani po wojnie na przykład tam aby zasiedlić wzgórza Golan, prawda? Tutaj jest, wydawałoby się, prosta sprawa.
1: Jest tutaj wiele podobieństw i kilka potężnych różnic pomiędzy, nazwijmy to, wielką strategią państwa izraelskiego, a wielką strategią, którą ja proponuję w stosunku do Międzymorza. Podobieństwa są na przykład takie, że można by było wykorzystywać zarówno politykę historyczną, czy naszą mniejszość narodową w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak to robią Żydzi, dla realizowania naszych celów geopolitycznych. Tylko oczywiście my musimy wiedzieć, jakich celów my oczekujemy, a nie, powiedziałbym, popularnie stosować wolną amerykankę, która polega na tym, że improwizujemy, że tak nie do końca wiemy, jaka jest stawka i jakie są nasze cele i po prostu próbujemy coś realizować. Różnica między tymi dwoma projektami jest zasadnicza. Żydzi stosują jednak taktykę imperialną w dużym stopniu, już nie mówiąc o tym, że ona jest bardzo kosztowna z punktu widzenia tego aspektu humanitarnego. My póki co nie mamy aż takich kosztów, natomiast dlatego, że wojna póki co, mimo wszystko, toczy się w Ukrainie, jeszcze nie jest u nas. W związku z tym to nie jest krwawa konieczność prowadzić tego typu wojnę na życie i śmierć, jak toczy Izrael. Najważniejsza różnica polega na tym, że Międzymorze jest projektem nie imperialnym, tylko integracji regionalnej, dobrowolnej, która ma być szansą dla wszystkich państw Międzymorza, ogromną szansą, żeby być silniejszym, bezpieczniejszym i wolniejszym tak naprawdę.
0: Dlatego powinniśmy o Międzymorzu, drodzy państwo, mówić, powinniśmy lobbować. Może my też jako społeczeństwo dzisiaj mamy odpowiednie narzędzia. Widzimy, że przecież to jest tak, że tak naprawdę internet, nasz głos, który tam się niesie, no jest w stanie wywierać konkretny lewar na konkretne decyzje polityczne, więc warto się orientować i wiedzieć, jaka strategia będzie najlepsza dla nas, czy też dla przyszłych pokoleń. A jeszcze tak na zakończenie, bo trochę powiedzieliśmy o tych kosztach wizerunkowych Izraela i nie wiem, czy nie jest tak, że coś już się tutaj wyczerpa, znaczy, że faktycznie Żydzi, którzy odwoływali się do dramatycznych rzeczy, które były, które się działy na ich narodzie, prawda, w czasach już minionych, dzisiaj de facto powtarzając w dużej mierze i robiąc i takie zbrodnie wojenne i to, co się dzieje w Strefie Gazy, już nie mają tej karty w rękach. Świat już nie uwierzy jakby drugi raz i przystali, jakby ta historyczna pozycja ofiary, ona już Żydów dzisiaj nie dotyczy. Ludzie już po prostu drugi raz się nie nabiorą. Czy to może ich jakoś osłabić w tych negocjacjach przyszłościowych, w polityce międzynarodowej, czy raczej to też nie ma znaczenia?
1: Nie, no to ich zdecydowanie osłabia, bo ta narracja historyczna, międzynarodowa, czy upowszechniona w skali międzynarodowej, była potężnym orężem, takim soft power, właśnie takim, byśmy powiedzieć, mogli powiedzieć, orężem geokulturowym. Oni wręcz byli mistrzami, jeśli chodzi o wykorzystywanie tego na wszystkich możliwych frontach, przecież również w stosunku do Polski i w sytuacji, kiedy mieliśmy jakieś tam zgrzyty we wzajemnych relacjach. Więc oni to robili bardzo skutecznie. Teraz ten instrument jest naprawdę bardzo osłabiony. Oni muszą przemyśleć całą politykę historyczną, całą tą narrację typu soft power. Będą musieli to odbudować. Niemniej dzisiaj polityka jest inna. Mamy rozgrzebany konflikt na wielu obszarach i po prostu musimy w miarę możliwości dokończyć sprawę tak, żeby ona była jak najbardziej dla nas korzystna.
0: Panie profesorze, zaproszę pana jeszcze na rozmowę na temat samej książki. Myślę, że ona będzie bardzo ciekawa dla słuchaczy Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Tomasz Grosse, politolog, także europeista związany z Uniwersytetem Warszawskim, autor wielu publikacji, książek. Ta najnowsza to Międzymorze, czyli geopolityka, geoekonomia i geokultura. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Kolejnym gościem Radia Wnet jest Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, komentator polityki i polskiej międzynarodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, mamy najnowsze informacje. Prokuratura Krajowa prowadzi czynności sprawdzające w sprawie wyjazdu pana ministra Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Teraz śledczy chcą ustalić, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości pomagały inne osoby. No, jakbyśmy mogli w kilku słowach podsumować i w ogóle jak interpretować fakt, że Zbigniew Ziobro potwierdził swój pobyt w Stanach Zjednoczonych właśnie teraz.
2: Znaczy, no, Zbigniew Ziobro to jedno z najgłośniejszych nazwisk w polskiej polityce i po raz kolejny to się potwierdza, że cokolwiek się dzieje wokół niego, wzbudza to olbrzymie emocje i wszystkie programy publicystyczne, bez względu na to, jakie to jest medium, zaczynają się teraz od niego i dlatego tak to będzie wyglądało. Oddzielna sprawa, że już abstrahując od samej tam osobistej motywacji sytuacji Zbigniewa Ziobry, nie sądzę, żeby to już tak rzutowało politycznie, jak rzutowało na przykład w październiku ubiegłego roku, wtedy, gdy się rozpoczął ten cały maraton sondażowo bardzo zyskała na tym Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska, to wtedy zaczęły się sondażowe problemy Prawa i Sprawiedliwości. Ten stan rzeczy się utrzymuje, ale z perspektywy wyborów 2027 roku moim zdaniem wynik będzie neutralny. Bo proszę zwrócić uwagę, jakie są teraz komentarze. U Zbigniewa Ziobry nie dzieje się właściwie nic nowego. No już uciekł. Moim zdaniem nie powinien uciekać. Moim zdaniem ta jego ucieczka z Polski, ucieczka od odpowiedzi, jakich oczekują od niego wymiar sprawiedliwości, obciąża jego personalnie, obciąża również całą jego formację. Natomiast na drugiej szali jest pytanie o sprawczość. No na końcu ludzie oczekują sprawczości od władzy. Jeżeli władza obecna za punkt honoru postawiła sobie rozliczanie swoich poprzedników, jeżeli w 100 konkretów było wpisane tyle rzeczy dotyczących rozliczenia między innymi Zbigniewa Ziobry, Mateusza Morawieckiego, Adama Glapińskiego, Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A nie wydarzyło się kompletnie nic. Jeżeli do tej pory rząd, prokuratura nie zdołała nawet doprowadzić do tego, żeby za Zbigniewem Ziobry został wysłany europejski nakaz aresztowania, ENA, no to czy to jest jakiś taki sukces, że Zbigniew Ziobro został zagnany? No, PiS na tym na pewno nie zyskuje, ale też mam wrażenie, że powoli zaczyna tracić mniej niż wydawało się, że będzie tracił, a wręcz właśnie to pytanie o sprawczość będzie tutaj też rządzącym ciążyło.
1: Czyli tutaj sugeruje pan, że to nie będzie miało wielkiego, jakby negatywnego znaczenia w wyborach w 2027 roku, chociaż wizerunkowo.
2: Sugeruję, że chodzi mi w skrócie o to, że rządzący przywiązują do tego ogromną wagę. Widać wyraźnie, że oni liczą, że to będzie wehikuł polityczny niosący ich do zwycięstwa w wyborach 2027 roku. No jeżeli tak liczą na to, no to się bardzo mocno przeliczą.
1: To jeszcze pytanie w takim razie, na ile też możemy tę sprawę rozpatrywać w takim trochę szerszym ujęciu, czyli no, czy ta sprawa Zbigniewa Ziobry może być elementem szerszego sporu między rządem, między prezydentem Donaldem Trumpem, a konkretnie rządem polskim?
2: No ale w jakim sensie? No Włodzimierz Czarzasty już naobrażał Donalda Trumpa. Donald Tusk już naobrażał Donalda Trumpa. Ambasador Rose powiedział, że Włodzimierz Czarzasty jest persona non grata w Stanach Zjednoczonych. No i teraz Włodzimierz Czarzasty po raz kolejny apeluje do ambasadora Rose, żeby się ogarnął. No moim zdaniem w wielu tych kwestiach...
1: Pojawiają się, że ewentualna, nie wiem, odmowa współpracy przy ekstradycji ministra Ziobry, no to będzie takim politycznym...
2: A niech złożą wniosek. No wydaje mi się, że no, w końcu mówimy o demokratycznym
1: państwie prawa.
2: Dokładnie,
1: bo jest różnica między Białorusią, prawda, a sprawą pana, między skromnie pana Poczobuta, a pana Ziobry.
2: No. Dokładnie tak samo. Także jeżeli mają ochotę dochodzić i uważają, że Zbigniew Ziobro rzeczywiście powinien być ścigany, no to w każdej chwili wniosek o ekstradycję można złożyć i poddać go pod weryfikację przez amerykański sąd i zobaczymy, czy zostanie dalej, jaki sposób spojrzy na to amerykański sąd, czy będzie widział w Zbigniewie Ziobrze przestępcę, czy będzie widział w nim więźnia politycznego. No tutaj pytanie o sprawczość polskiego rządu będzie stanęło po raz kolejny stanie przed wielkim znakiem zapytania, dlatego właśnie chowanie się na Węgrzech było łatwo. Przypominam, że Polska, jak się zmienił rząd w 2023 roku, to Węgry Viktora Orbana były traktowane, jakby nie istniały. Ambasador węgierski nie miał dostępu, ambasador węgierski w Polsce oczywiście, nie miał dostępu do żadnych urzędujących polskich polityków, a jednak politycy regularnie się spotykają z ambasadorami różnych krajów, no bo na tym polega i praca ambasadorów, i praca polityków. Węgry zostały z tego wyłączone, no bo Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. No, podobnych sankcji na Stany Zjednoczone nie da się nałożyć z prostej przyczyny, chociażby dlatego, że rozmawiamy teraz o tym, żeby zwiększyć korpus amerykańskich wojsk w Polsce, co jest w interesie Polski, co przyznaje nie tylko opozycja sympatyzująca z Trumpem, ale również strona rządowa. Władysław Kosiniak-Kamysz niedawno dokładnie w ten sposób powiedział. W związku z tym na ambasadora Rose nie można się obrazić z politycznych względów. Zobaczymy, czy inne ścieżki będą uruchamiane i w jaki sposób będzie to wyjaśniane. No, to rzeczywiście wydaje się najsensowniejsze rozwiązanie, złożenie wniosku o ekstradycję, bo wtedy będziemy mieli czarno na białym. Tak naprawdę wyjaśni nam się, jaki jest prawdziwy status Zbigniewa Ziobry.
1: I myślę, że taki wniosek pewnie zostanie złożony. No, poczekamy, zobaczymy, ale skoro mowa... No,
2: aż takim optymistą nie jestem. Łatwiej jest mówić, że Donald Trump jest zły, niż rzeczywiście zażądać dokumentów na piśmie.
1: No właśnie, a ja myślę, że złożą, ale zobaczymy w takim razie.
2: Panie redaktorze. Na ulicy za pół roku i się sprawdzamy.
1: Tak jest.
2: Jeżeli będziemy w ogóle o tym pamiętać na tłoku wszystkich wydarzeń.
1: To prawda, bo to jest wydarzenie, które urosło do ogromnej rangi, a czy jest tak ważne. No ale pytanie o sprawczość. Polska zdecydowała się zaskarżyć umowę Mercosur do TSUE. Jakie to w ogóle ma znaczenie i czy Warszawa naprawdę może jakoś zatrzymać tę decyzję Brukseli?
2: Znaczy są dwie kwestie. Przede wszystkim umowa Mercosur nie została zatwierdzona przez poszczególne rządy, a już weszła w życie. Jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości wstrzymujący jej wykonanie, a mimo to Komisja Europejska zdecydowała się go przeforsować w trybie teoretycznie jakimś tymczasowym do czasu ostatecznych rozstrzygnięć wprowadzamy ją w życie, no ale... To nie jest tak, że jak z Trybunałem Konstytucyjnym, że prezydent podpisuje ustawę i w trybie następczym kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory tak to nie funkcjonowało, także widać, że ta ustawa jest przepychana z ogromną determinacją, bliżej niewyjaśnioną. Dla Polski na pewno to nie jest zainteresowane i tym bardziej mnie to dziwiło, że Polska, poprzedni rząd tutaj może nie zrobił najlepszej pracy, ale obecny rząd na pewno nie wykonał tej pracy, próbowania nie dążył ze wszystkich sił do zatrzymania tejże umowy, albo przynajmniej wyjaśnienia wszystkich wątpliwości z tym związanych. Teraz ta decyzja o skierowaniu sprawy do TSUE jest ewidentnie... Presja polityczna jest bardzo silna, bo właśnie zbliżają się wybory, no i ponieważ zbliżają się wybory, no to jakieś trzeba pozorowane działania podejmować. Ale ja cały czas nie mogę uwolnić się od przekonania, że to jest bardziej ruch na alibi, że staraliśmy się, ale wiecie, rozumicie, sytuacja jest skomplikowana, Unia Europejska, no i musimy, współpraca, Unia Europejska jest taka cenna, taka ważna na ołtarzu współpracy europejskiej. Złożymy Mercosur, a poza tym Polska dostanie tam z funduszu Mercosurowego kilka miliardów euro w ramach osłony dla rolników, którzy będą mogli cierpieć. Tym bardziej, że pamiętajmy o specyfice umowy Mercosur. Ona obowiązuje od 1 maja i to nie jest tak, że rolnicy tą ustawę Mercosur zauważą od razu. To będzie tak kraplało, tak po miesiącu nie będzie żadnej różnicy, po 3 miesiącach nie będzie żadnej różnicy, po pół roku nie będzie żadnej różnicy, bo te zmiany będą minimalne, będą niewielkie, bo to też ta umowa jest wprowadzana nie od razu, tylko jakby etapami rozszerzana jest z każdym kolejnym rokiem. I tak za 3 lata nikt już nie będzie pamiętał, że umowa została podpisana i ona weszła w życie w jakim trybie, a tak naprawdę wtedy będzie oddziaływać. Rolnicy będą bezradnie rozkładać ręce. Taka jest specyfika Unii Europejskiej i nie mam wrażenia, żeby pod tą specyfikę Unii Europejskiej rząd się ustawiał, albo odwrotnie, on się właśnie ustawia pod tą specyfikę Unii Europejskiej zarządzania tym potencjalnymi kryzysami politycznymi, bo kryzys polityczny może wybuchnąć tu i teraz, raczej tego kryzysu politycznego nie będzie za 3 lata, w związku z tym trzeba przeczekać ten pierwszy, najtrudniejszy okres, minimalizować polityczne straty, żeby potem sprawy się toczyły własnym rytmem i rozwijały się w własnym rytmie.
1: No to skoro już mówimy o umowach europejskich, to nie sposób nie skomentować. Podpisana, klepnięta już umowa SAFE. No właśnie, i dwie różne opowieści. Jedna taka, że Polska otrzyma 1 miliard euro, że to jest ogromna szansa i dla naszego przemysłu zbrojeniowego, i dla naszego bezpieczeństwa, ale też dla gospodarki. No i druga opowieść, czyli wielkie niebezpieczeństwo, ogromna pożyczka na okres, który będzie trwał tyle, co cały PRL i będą to spłacać jeszcze nasze dzieci, nasze wnuki. I
2: złośliwe porównanie do PRL.
1: No złośliwe, niesłusiane takie. Ja mówię tylko o dwóch stronach tej opowieści tak naprawdę. No i pytanie, po jakiej stronie tutaj pan redaktor się stawia? Albo co pan myśli?
2: Czyli tutaj wydaje mi się, że powiedziano wszystko na ten temat w kategoriach politycznych. Proszę zwrócić uwagę, że podpisanie tej umowy, nawet specjalnych komentarzy ze strony opozycji czy ze strony Kancelarii Prezydenta nie było, po prostu już traktują to z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast uderza mnie troszkę inna rzecz, w trochę szerszej perspektywie, no bo tak naprawdę teraz przychodzi moment, sprawdzam. Został rząd, zdecydował się to podpisać, mimo że symbolicznie pół Polski wyraża sprzeciw przeciwko tej umowie zadłużającej Polskę na 45 lat, bo podpisu prezydenta nie ma. Drugie pół Polski, które reprezentuje Donald Tusk, za tą umową napiera. I cały czas nie poznaliśmy odpowiedzi na wszystkie wątpliwości z tym związane. No bo termin znamy. Odsetek cały czas nie znamy. A przede wszystkim tego, co nie znamy, w jaki sposób te pieniądze zostaną wydane. Czasu jest bardzo mało. Do końca maja mogą być podpisane te kontrakty tylko i wyłącznie na produkcję polską. I cały czas nie wiemy, jaka to będzie część tego ogromnego budżetu i jakiego typu produkcja będzie uwzględniona. Nie wiemy szczegółów dotyczących kooperacji. Kto tak naprawdę te pieniądze będzie narażał? Przypominamy, i to tak wisi nad nami, że rząd rumuński oprotestował gwałtownie podwyżki ceny niemieckiego Rheinmetallu, że nagle ni z gruszki, ni z pietruszki ceny tam podskoczyły o 30%. A wcale takiego mechanizmu nie można wykluczyć, bo zawsze jak są odgórnie sterowane procesy, pojawiają się nagle helikopterowe pieniądze, tak jak teraz, to pokusa narzucania wyższych marż na produkty, które i tak trzeba kupić, jawi się jako naturalne mechanizmy rynku. Rynek zawsze reaguje w taki sposób. I ciekawe, czy ktoś będzie tego rzeczywiście skutecznie pilnował, żeby nagle się okazało, że po pieniądzach z końca tamtego roku byśmy kupili ten sam sprzęt za 2 razy taniej, niż będziemy kupowali w tym roku, bo nagle jest potrzeba wydawania, bo są pieniądze. No i trzecia rzecz, najbardziej taka moim zdaniem fundamentalna, która mnie uderza i ona mi się rymuje z opowieścią o Mercosurze, rymuje mi się z opowieścią o tej pożyczce SAFE, rymuje mi się z dyskusją o KPO, która przecież cały czas będzie w Polsce. Mamy termin do 31 sierpnia na wydanie wszystkich pieniędzy z KPO. Specyfika tego rządu. Ten rząd nie próbuje kreować autorskich rozwiązań. Wszystkie rozwiązania, jakich dyskutujemy, to są albo rozwiązania, projekty odziedziczone po poprzednikach. Jako przykład widać chociażby pojawiający się projekt IZER, odżywający w ubiegłym tygodniu projekt IZERA. Flagowy produkt rządu Mateusza Morawieckiego, który przez ówczesną opozycję został wyśmiany w sposób absolutnie pełny. Bardziej się niczego chyba wyśmiać nie dało, że tylko ścieli lasy i wiadomo, że przewalają pieniądze. A tu proszę, po 3 latach IZERA okazuje się kluczowa. Tak samo kluczowa się okazał Centralny Port Komunikacyjny, też totalnie wyśmiany, a już także ni stąd, ni zowąd jest teraz bardzo ważny i Polacy tego chcą. Albo realizujemy, albo w obecny rząd albo realizuje projekty poprzedników, albo realizuje projekty przedstawione, zaproponowane przez Unię Europejską. Inwencja własna jest właściwie zerowa. Wypomniała to niedawno pani Pełczyńska-Nałęcz w wywiadzie, że nie ma żadnych pomysłów autorskich tego rządu, no i trudno się uwolnić z przekonania, że tak jest rzeczywiście.
1: To jeszcze może tylko dodam, bo kiedyś Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, on powiedział na temat umowy SAFE, że za mało też mówi się o pewnym zagrożeniu i trochę też o tym dzisiaj rozmawiałam z poprzednim gościem, profesor Tomasz Grosse, mówił o projekcie Międzymorza, ale tak naprawdę mówiliśmy też trochę o pewnym końcu takiego geopolityki, jaką my znamy, czyli że na przykład ta Europa, o której mówimy, może już za 2, za 4 lata okazać się zupełnie inną, bo przecież chociażby w Niemczech, prawda, coraz bardziej popularne stają się konserwatywne, nawet skrajnie prawicowe partie. Tak samo we Francji Marine Le Pen, że może się okazać, że za chwilę tak naprawdę cały ten układ sił się zmieni i to już nie będzie ta Europa, o której mówimy dzisiaj. A wiążemy się wielką pożyczką, wielką umową, a przecież no tutaj pojawiają się wśród czołowych liderów tych partii takie rewizjonistyczne podejście do Rosji. Jest tam dużo dziwnych relacji, powiązań i że to jest też ogromnym zagrożeniem.
2: Znaczy zagrożeń tego typu jest dużo więcej i zarządzać tymi zagrożeniami trzeba, znaczy zagrożeń, no wyzwań cywilizacyjnych, może takie słowo jest pełniejsze, bo tutaj pani wspomniała o politycznej nodze tego projektu, ale kto wie, czy nawet nie ważniejszą tego nogą jest głęboka zmiana polityczna, jaka zachodzi w naszej rzeczywistości. To, że polityka staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, że politycy w pokroju Donalda Trumpa, którzy żyją, surfują na falach chaosu, które sami wszczynają i się w tym świecie najlepiej odnajdują, staną się normą, a nie aberracją, jak cały czas jest traktowany Donald Trump. Donalda Trumpa należy przyzwyczajać się do tego stylu uprawiania polityki, bo za 10 lat będziemy mieli takich Donaldów Trumpów w różnych krajach i na szczeblu międzynarodowym kilkunastu. A przede wszystkim to, co jest największym wyzwaniem w projektowaniu rzeczywistości właśnie tego typu programów jak SAFE, i to może być pułapka, to jest potężna zmiana technologiczna. Piękny wywiad Ilona Muska, twórcy Tesli, właściciela Twittera, wymienić najbardziej SpaceX, no człowieka, który z nowoczesnością jest na ty, udzielił wywiadu w jednym amerykańskim podcastów, w którym prosta rzecz, ale jakże działająca na wyobraźnię, za 5 lat wszystkie aplikacje, jakie mamy teraz w swoich telefonach komórkowych, będą już przestarzałe, będą martwe, zostaną wyparte przez dużo lepsze rozwiązania. W ciągu 5 lat i trudno uwolnić się od przekonania, patrząc w jakim tempie następuje postęp technologiczny, tego nie można wykluczyć. Dotyczy to wszystkiego. Prezydent Zełenski 2 tygodnie temu ogłosił, że Ukraińcy po raz pierwszy zdobyli kawałek terytorium kontrolowanego przez Rosjan bez ani jednego żołnierza. Do wszystkiego udało im się ten cel osiągnąć tylko dzięki dronom i robotom bojowym.
1: No właśnie.
2: I to jest gigantyczna zmiana, która zachodzi. No i też właśnie to też na tym potężny cień SAFE wisi. Czy jak dzisiaj podpiszemy kontrakt, kontrakty musimy podpisywać bardzo szybko, bo do końca maja ten program zresztą też jest stosunkowo krótki.
1: Tak jest.
2: Na ile te pieniądze będzie można w jego ramach przesuwać, właśnie uelastyczniać dostawę, to jest Unia Europejska popełnia jeden historyczny błąd, który jest uniwersalny dla tej struktury od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. Wszystkie zmiany projektuje odgórnie. Zamiast skupiać się na wychwytywaniu inicjatyw oddolnych i ich rozszerzania, budowania, skalowania, jak to się profesjonalnie mówi,
1: tak jest,
2: wymyśla to projekty odgórne. O, na przykład teraz w przyszłym roku wejdzie do gry europejska wersja Starlinka wymyślonego właśnie przez Elona Muska. No świetnie, fajnie, że będzie wreszcie konkurencja. No ale też powiedzmy sobie szczerze, bardzo ważna innowacja została wprowadzona przez Unię Europejską, ale kopia rozwiązania już istniejącego. A gdzie są autorskie pomysły kształtujące rzeczywistość na przyszłość?
1: To prawda, panie redaktorze, i niestety jeszcze zanim te autorskie pomysły wejdą w życie, to najczęściej jest tyle formularzy procedowania, że już wszyscy nas wyprzedzają. Dlatego Unia Europejska przegrywa w tym wyścigu technologicznym, ale zmienia się też jedno, wskazówki zegara, godzina 13, więc Jakub Duszek i czas na wiadomości w Radiu Wnet. prawda. Ja bardzo panu...
2: Mówimy o bardzo dużo o elastyczności, to może czas też zrobimy bardziej
1: elastyczny. To prawda i Radio Wnet jest bardzo elastyczne, chociaż czas, no tak, czas płynie i czas elastyczny nie jest. Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę również. Do widzenia.

0: Nocne powtórki w net. Studio Casino.
1: Dzień dobry Państwu. Zamiast audycji Kiedyś to było, w tym tygodniu i w przyszłym w zasadzie będzie Studio Casino, dlatego że przygotowujemy się do kolejnych urodzin Radia Wnet. 17 urodziny Radia Wnet już się zbliżają. W związku z tym kilku z nas wyjechało w podróż, kilku jeszcze wyjedzie i tak podróżujemy, a tak się okazało, że ja wylądowałam we Włoszech, w Lazium, a konkretnie w miasteczku Casino u podnóży Monte Cassino i stąd dla Państwa codziennie po godzinie 9 nadaję, ale dziś też jest normalnie audycja moja Kiedyś to było, więc dziś zostanie ona w ten sposób przemianowana, ale wcale nie do końca przemianowana, bo właśnie o tym, jak kiedyś tu było, co tu się kiedyś działo, a kiedyś to mówię 82 lata temu, bo zbliża się 82. rocznica bitwy o Monte Cassino, więc o tej historii na początku z doktorem Krzysztofem Jabłonką my będziemy rozmawiać, a później relacja, a raczej opowieść jednej z krewnych, jednego z weteranów bitwy o Monte Cassino. Dłuższa opowieść, na którą Państwa zapraszam, więc jeśli Państwo jeszcze nie byli przekonani, czy audycja Kiedyś to było dziś w tej formie z Cassino powinna być słuchana, to ja Państwa naprawdę zachęcam, bo te opowieści bliskich osób, które pod Monte Cassino walczyły, często też poległy, naprawdę są niesamowite i warto ich wysłuchać i ja Państwa do tego zachęcam, żeby w tym tygodniu po godzinie 9 też Radio Wnet mieć włączone i tę historię Cassino sprzed tych 82 lat, ale też tego Cassino w 2026 roku razem z Państwem będę odkrywała. Aby jeszcze zanim przywitam doktora Krzysztofa Jabłonkę, to powiem Państwu, gdzie się znajduje. Znajduje się w parku miejskim w Cassino. Siedzę na ławce. Ciężko powiedzieć, jaka jest pogoda. Na pewno jest wietrznie, może Państwo to słyszą. I temperatura jest taka, że jak wyjdzie słońce, to naprawdę jest 20 parę stopni i można powiedzieć, że wręcz skwarny. Natomiast jak zajdzie, to warto mieć ze sobą jeszcze jakąś kurtkę, jeszcze jakiś płaszczyk. A siedzę z widokiem niesamowitym, bo przede mną dokładnie góra Monte Cassino i widzę przed sobą klasztor właśnie na tej górze. Przed chwilą zresztą mogłam też usłyszeć dzwony. Dzwony klasztorne, które biły na godzinę 14, a w Cassino trwa teraz siesta. Oczywiście między 13 a 15, tak to jest, czy 16 we Włoszech, że wszystkie sklepy, wszystkie usługi w zasadzie się zamykają. Wszyscy udają się na przerwę obiadową i tak to miasto zamiera, ale nie zamiera Radio Wnet. To teraz będzie rozmowa o tym, co tutaj się działo 82 lata temu z doktorem Krzysztofem Jabłonką i zanim doktor Krzysztof Jabłonka powie Państwu dzień dobry, to czas na gawędę historyczną.
2: Gawęda historyczna. Witam serdecznie Ciebie, Haniu, w pięknym Cassino. Chcę Ci tylko przypomnieć, że to już nie jest Lazio, to już jest Kampania, ponieważ jest za górami, pomiędzy Neapolem a Rzymem, o ile ja pamiętam z antycznych czasów. Natomiast witam również słuchaczy, szczególnie spragnionych wieści o Monte Cassino. Wydaje się, że my Polacy to już powinniśmy wszystko wiedzieć o tym, ale jest jedna rzecz, o której ciągle nasz naród wiedzieć nie chce. Nie byliśmy tam sami. Jak siadłem dobrze do opisu bitwy, to wyliczyłem 14 narodów i to tak prosto z rękawa. Było oczywiście więcej, ale nawet byli Grecy cypryjscy z osiołkami, przecież amunicję nam donieśli. Była Rajputana, bardzo ważna dywizja Hindusów, Górkowie z Nepalu, Kto tam jeszcze z takich egzotycznych? No oczywiście najciekawszą rzecz, którą chciałbym Państwa wtajemniczyć jakby, to jest podejście Nowozelandczyków. Jak Państwo wiedzą, razem z małżeństwem Bąków byliśmy w Pahiatua półtora roku temu, w 80. rocznicę lądowania tam naszych dzieci. Pahiatua jest to wieś w północnej wyspie Nowej Zelandii. I przy okazji odwiedziliśmy dwa potężne muzea w Auckland i w Waiahua, gdzie było w ogóle specjalne muzeum wojska nowozelandzkiego. Ono za bardzo nie wojowało, było w pierwszej wojnie, było w drugiej. I co zauważyłem? Że prawie nie ma śladu o Monte Cassino. Ledwo w Auckland, nie wiem jak w Wellingtonie, ale tam chyba w ogóle militarna część jest słaba, był taki kącik, gdzie zrekonstruowano Nowozelandczyka pod Monte Cassino i powiedziano, że była to jedna z najkrwawszych bitew, w której poległo ponad 400 Nowozelandczyków, ale 3000 trafiło do szpitala. I te 3000 w dużej mierze zmarło, ponieważ to byli ciężko ranni. Oni tak inaczej liczą padłych w boju, a inaczej zmarłych po. Oni są traktowani jako ranni, co kamufluje. To była kilkutysięczna strata w tym narodzie i to Nowozelandczycy bardzo boleśnie odnieśli. No i kiedy tak w owej inskrypcji opisującej ten udział, miała wszystkiego chyba 15 wierszy, na końcu było ostatecznie Monte Cassino zdobył Polish Corps i tak dalej, tutaj daty znane nam 11-18 maj 44 i koniec. No i tak trochę rozmawiam z kuratorami, zarówno w tym Auckland, ale jeszcze bardziej w tym Muzeum Wojska, gdzie w ogóle nie było wystawy. I pytam, dlaczego? A oni odpowiadają, wie pan, no bo jest w remoncie, no a jak długo? Pytam delikatnie. No już trzeci rąk, no a dlaczego? No bo my się wstydzimy tej bitwy. I tu mnie zastanowiło, dlaczego? Że to było, przecież oni ponieśli, bardzo bohatersko walcząc, ponieśli ogromne straty, nie z własnej winy zresztą, tylko z genialnego wręcz rozstawienia systemu obrony, który właśnie na Nowozelandczykach Polacy odkryli. Gdyby nie to, to my byśmy padli tam. I wtedy zaproponowałem temu kuratorowi, że przedstawmy razem tą bitwę. Wasz początek i nasz koniec, ale wspólny triumf. No, wyście zaczęli, poszliście po tych minach. Myśmy już mieli przetarty szlak, a oni tak się, stropił się ten kurator i tak mówi, no my nie możemy się podpinać pod wasz sukces, no chyba, że wy nas zaprosicie. No i teraz jest właśnie problem. Trzeba zaprosić Nowozelandczyków i ponieważ oni byli tuż przed nami, dosłownie pół miesiąca, to trzeba to ująć jako jedność w dwóch fazach. No, wcześniej byli oczywiście tam Amerykanie, korpus brytyjski cały. Była słynna Rajputana. No i jeszcze jeden ciekawy jest element bitwy pod Monte Cassino, mianowicie Francuzi. Nie wiem, Haniu, czy wiesz, że tam byli Francuzi. Mianowicie był tam korpus generała Jouin, który potem został ostatnim marszałkiem Francji. Już teraz podobno nie ma tego tytułu. I dzięki naszemu tak wściekłemu atakowi na główną bazę, ci spadochroniarze, bo to były elitarne oddziały tam niestety, część z nich była nawet Ślązakami, no ale tych przygarnęliśmy potem do korpusu i równie dobrze walczyli przeciw Niemcom. Natomiast Niemcy nie byli w stanie jakby dwóch miejsc naraz bronić. I w tym momencie czołgi francuskie właśnie przedarły się przez rzekę Garigliano, rozejrzyj się tam po parku, gdzieś w stronę morza, w stronę Rzymu, płynie sobie rzeczka Garigliano. No i tamtędy właśnie przeszły czołgi francuskie, które okrążyły już z trzeciej strony klasztor i Niemcy już sobie zdawali sprawę, że już tego nie obronią, tak czy inaczej. No i nasze radiostacje wyłapały, ponieważ świetnie znali nasi radiowcy niemieccy, że się Niemcy będą wycofywać. No i wtedy właśnie dał znać generał Anders, bądźcie gotowi do szturmu, mówi, Niemcy za chwilę się zaczną cofać, to my musimy natychmiast wskoczyć i być tam pierwsi. No i tak rzeczywiście było. Specjalny zwiad sierżanta Czecha wyprawił się na... Sam klasztor nie był specjalnie miejscem bitwy. Niepotrzebnie został zresztą zbombardowany, bo Niemcy się z niego wycofali, potem weszli w te ruiny, no i był problem. No ale jak wiadomo, że właśnie z tych ruin się wycofują, to nasi od Sant'Angelo, czyli od północy, tak nadeszli takim łukiem, no i, ale był symbolem. No i rzeczywiście na ruinach wzniesiono najpierw flagę polską, no i sierżant Czech wyjął trąbkę i zagrał co? Zagrał Hejnał Mariacki. To jest właśnie symbol 10 z minutami. Potem nadleciał samolot, zrzucił kwiaty biało-czerwone i niebiesko-czerwono-białe, które symbolizowały Brytyjczyków i cały Commonwealth. No i dowieszono jeszcze flagę brytyjską dla wspólnego. No, powinna być jeszcze nowozelandzka, bo tych Nowozelandczyków mi naprawdę szkoda, bo oni tak żyją w takim przeświadczeniu, że nie dali rady. No a dali radę tylko naszymi rękami. Taka jest moja historyczna konkluzja takich właśnie bitew, bo jedni nawet ginąc torują drogę następnym, którzy w końcu wygrywają.
1: Słucham cię, doktor, że bardzo wiele narodów brało udział w tej bitwie.
2: Zresztą no, lekko tak, licząc 14.
1: Niektórzy historycy oceniają, że była to, ja gdzieś czytałam, że nawet 21 narodowości podliczono.
2: Tak, masz rację. W samym Commonwealthie przecież jest pełno. Także, no, a my mamy, przecież mieliśmy Białorusinów, słynny Bułhak, przecież Białorus z Polesia, po którego ciele przeszedł cały batalion do ataku. On się rzucił na te miny. Co najśmieszniejsze, przeżył. Stracił nogę oczywiście, ale przeżył to swoje poświęcenie. On nawet ze swoim karabinem w ręku tak wyciągnął się na 2,5 metra i wszystkie miny pod nim wyleciały w powietrze i one wybuchły na boki. W związku z tym no nie rozerwały go, przeżył chłop. No byli Litwini, którzy przechodzili masowo, nawet batalion już pod Ankoną, to już był gotowy batalion. No i byli Ukraińcy, którzy też zwiewali od Niemców do nas. I Korpus Polski, Haniu, był jedynym na kontynencie, na Półwyspie Apenińskim, któremu stan liczebny się zwiększał, a nie zmniejszał, jak wszystkim pozostałym. I to był fenomen. I Amerykanie się dziwili, co się staje, a mówimy, bo my jesteśmy korpusem wyzwoleńczym. Do nas przychodzą ci, którzy się czują ludźmi Rzeczpospolitej. To była zresztą ostatnia bitwa wielkiej, dawnej Rzeczpospolitej.
1: Tak jest postrzegana przez historyków bitwa o Monte Cassino jako ostatnia wielka bitwa dawnej Rzeczpospolitej?
2: No chyba tak, dlatego że tam wszystkie te narody są do odtworzenia. Ja byłem ostatnio razem z małżonką i z małżeństwem Bohosiewiczów na okrągłą rocznicę, kiedy Włosi nam podarowali, nie wiem czy wiesz, ale jak staniesz na cmentarzu, to jesteś na ziemi polskiej. Formalnie już podarowano nam tę ziemię. Ta ziemia do Polski należy, tak można to nazwać. Właśnie wtedy, kiedy się tam spotkał prezydent Włoch z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą, chwała mu za to, i wtedy też właśnie określono, że są tam wszystkie narody Rzeczpospolite, są groby żydowskie, są kilkunastu Tatarów litewskich, jest jeden czy dwoje Karaimów. No i oczywiście są Ormianie, słynny Melik Sołchomianc, który zdobył słynny szczyt 693. A Melchior Wańkowicz, który to wszystko świetnie w trzech tomach opisał, mówi, że on wygrał wojnę. No bo wskutek zdobycia tego szczytu wygrano bitwę, a wskutek bitwy było wyzwolony Rzym. No a jak wyzwolony Rzym, to lądowanie w Normandii. No a jak lądowanie w Normandii, to klęska Niemiec. No więc jaki wniosek, że Melik Sochomianc, Ormianin z Tbilisi, mieszkaniec Polski, obywatel, polski Ormianin, wygrał II wojnę światową. Co najmniej jak Marian Kociniak w naszym trzyczęściowym filmie. No takie właśnie powstawały z humorem, aczkolwiek humor był przez łzy. Oczywiście straty były ogromne, 925 padło. O wiele mniejsze niż pod Lenino, pseudo-Lenino, bo bitwa była pod Trygubową, no ale gdzieś tam Lenino było 20 kilometrów dalej. I większy był sukces, to znaczy efekt tej bitwy no, jest przełamaniem tak gigantycznego frontu, którego naprawdę nie umiano przełamać przez pół roku. Pamiętajmy, lądowanie na Sycylii to jest lipiec 1943 w Salerno, tam niedaleko już od ciebie, lądują jeszcze w końcu 1943 i na początku 1944 roku i nacinają się na tą linię. No, nikt nie przypuszczał, że Niemcy ją tak, ośmielę się powiedzieć, genialnie, choć w służbie zła, ufortyfikują. One się nawzajem po prostu wspierały, te wszystkie punkty. Nikt tego nie przewidział. Wszyscy myśleli, że na którymś miejscu się przełamie. I Niemcy nie przeszkadzali przełamać, tylko potem natychmiast artylerią bombardowali miejsca zajęte. No i w tym momencie wszyscy się musieli cofnąć. To było nie do wygrania. Dopóki właśnie Polacy zrobili jedną rzecz, zaatakowali wszystkie punkty. No i wtedy już nie było tego przenoszenia, bo wszystkie były zaatakowane. No i wytrwali przez ten tydzień, no i już złamali ich opór.

0: podnieść na duchu, że ich ofiara nas wypromowała na zwycięzców, nas wszystkich.
1: O co się bili Polacy pod Monte Cassino? Dlatego, że to
0: ojczyznę.
1: Jest jakaś dyskusja w kręgu historyków. Jest trochę takich, którzy oceniają, że to już była bitwa w zasadzie, czy tak mówią, nie wiadomo o co, w tym sensie, że było już po Jałcie, już było wiadomo, że tej Polski takiej, jaką zapewne byśmy chcieli, by marzyli wtedy ci żołnierze, by jej nie było, ale wydaje mi się, że jest też ta część historyków, która patrzy na to w zupełnie innym kontekście. My patrzymy na to z roku 2026, czy inny był wtedy kontekst w tym roku 1944, czy inne były też to postrzeganie tego z punktu widzenia tych ludzi, dlatego że drugi korpus armii Andersa, tyle co byłam w stanie chociaż w ostatnim tygodniu usłyszeć historii o tych żołnierzach, co oni przeszli, zanim trafili pod Monte Cassino, jest zupełnie bez precedensu, ma zupełnie
0: na skalę drugą wojny. Tak. No, droga Haniu, po pierwsze drugi korpus Armii Polskiej, pod wodzą oczywiście Andersa. Masz rację, korpus przeszedł niesamowite hartowanie, ponieważ złożony był z tych ludzi, których wywieziono gdzie się dało. Nie tylko na Syberię, ale we wszystkie możliwe kąty bywszego Sojuza. I zbierał się w trzech miejscach. Zbierał się w Buzułuku, to jest troszkę za Wołgą. Tam w pierwszą wojnę niedaleko był Gorusłan, gdzie z kolei się 5. Dywizja Syberyjska. Mamy po prostu tradycje już zawołżańskie. Obok była miejscowość Tockoje, do którego głównie trafiły osoby cywilne, tam kobiety z dziećmi i tak dalej. No właśnie te dzieci z Pachiatua. No i wreszcie taki lotniczy, oczywiście bez samolotów, w Tatiszczewie. No i te trzy punkty tworzyły coś w rodzaju armii na uchodźstwie. To się wtedy nazywało. Potem armia w Rosji czy w ZSSR-ze. Pamiętajmy, przez 2S wtedy pisano, bo nikt nie wymyślił jeszcze słowa radziecki. Był sowiecki, po prostu tak jak przed wojną. I ponieważ Związek Sowiecki z ich nimi generałami, ale i zbrodniarzami katyńskimi się strasznie bali tych Polaków i tylko, że się ten cały Katyń wydał. Nie bardzo wiedzieli, co zrobić, więc pierwszy ich pomysł był rzucanie Polaków po kawałku na front. Jak mówiąc językiem sowieckim, niech ich diabli wezmą. Oczywiście oni są ateiści, więc są zabobonni i chcieli po prostu unicestwić tak po kawałku. No i na to się nie zgodził Anders. Powiedział, że nie, cały korpus będzie gotowy i jako taka pięść dopiero możemy wejść do walki. Wcale się nie uchylał. On był gotów pójść pod Stalingrad, jakby trzeba było. Ale wtedy oni mu powiedzieli, no to się wynoś. No to on powiedział, to okej. I załatwił z Brytyjczykami dostawy od drugiej strony. Brytyjczycy nie mogli wjechać na teren sowiecki, ale wymyślono, żeby przed zimą Polaków ewakuować do Uzbekistanu. No, wydawało się, że to kraj ciepły, środkowo-azjatycki, klimat pustynny, no to tam jakoś od mrozów się uratuje. No ale okazało się, że tam znowu zarazy są, cholera i wszystkie inne tyfusy i tak dalej. No i w Jangijul był taki obóz niedaleko, właściwie trudno powiedzieć nie wiadomo czego, no między Samarkandą a Taszkentem, no gdzieś w Uzbekistanie trzeba to znaleźć. No i tam ściekało to wszystko, ludzie z nieprawdopodobnymi perypatiami. Te dzieci z Pachiatua opowiadały nam rzeczy tak nieprawdopodobne, że myśmy aż mieli łzy w oczach słuchając. Przecież dobrze wiedzieliśmy, czego słuchamy. Za każdym prawie dzieckiem, za każdą rodziną, bo tam całe grupy dzieci były z jednej rodziny, był jeden z rodziców, który poświęcił życie. One dzięki ofierze, to, czy to matka zmarła z głodu rodzinie, czy ojciec manterysów zamarł na Buforze, bo pociąg ruszył, kiedy on za żywnością się gdzieś tam i dopadł pociąg, ale już nie był w stanie wsiąść. Siedział na Buforze i zamarł. No i tak wszędzie widać było ofiarę rodziców, żeby te dzieci przeżyły. No i one były takim skarbem naszym. To jest jakby druga rzecz. No i co się działo przy ewakuacji? Mianowicie wyznaczono port w Krasnowodzku. Krasnowodzk to jest dziś w Turkmenistanie. Pewnie się inaczej, Turkmenbasza się chyba nazywa. Nieważne, wtedy pod taką nazwą przeszedł do historii. I dwa potężne tankowce, Baku i jakiś tam jeszcze inny, Shirvan,

0: czy Apcheron, przewoziły mniej więcej kilkanaście godzin z tego portu do coś w rodzaju portu Pehlavi nad Morzem Kaspijskim po stronie już irańskiej. Tam już Persowie, ale tam i Brytyjczycy docierali. No i rzecz wyglądała w ten sposób, że wszyscy wchodzili na powierzchnię. Przecież nie można było w tankowcu być w środku, bo tam było miejsce na ropę, no ale ropy nie było. Więc wożono ludzi, więc wszyscy stali albo leżeli chorzy, no wnoszono tych rannych. To była niesamowita, dosłownie egzodus jak przez Morze Czerwone. To porównywano z Mojżeszem Bezku. Jak wylądowano, to ksiądz otworzył księgę wyjścia i czytał, jak Izrael wyszedł przez to Morze Sitowia suchą nogą. No dosłownie oni tak z tej Rosji wyszli. Ale zdarzały się przypadki niebywałe, które nam Rosjanie opowiedzieli. Mianowicie, jak już odbijał ten okręt, w jednym momencie wszyscy, jak tam byli bez umawiania się, krzyknęli: nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. No Rosjana aż zatrzęsło. Taki jeden był, Konstantinow opisuje, czy tam z jakimś polskim nazwiskiem był jeszcze. I mówi, że aż im ciarki przeszły. Mówi: dobrze, że się tych Polaków pozbywamy, bo by nam Sowiecki Sojusz rozwalili. I zdarzył się przypadek, że kogoś nie chcieli wypuścić. Ktoś się tam z nimi, coś miał, dokumenty nie w porządku, trudno już dzisiaj powiedzieć co. W każdym razie ten niewiele myśląc wyrwał temu całemu żołnierzowi, który go tam kontrolował, i pędził po tym całym molo. To statek przecież przybijał o wiele dalej od brzegu, ale statek już puścił cumy i zaczął się oddalać. I on się rzucił w tą wodę i zaczął płynąć. Wszyscy przerażeni, przecież wysokość 12 metrów chyba miała ta burta, no się nie da. No i wtedy byli tam tacy z cyrku gimnastycznego, jakaś ekipa, bracia byli tacy, taka grupa braci. I oni zrobili most z ludzi, jeden drugiego za nogi trzymał i tak do dołu, aż do samego końca, i ostatni wziął tego, złapał za rękę, tu się trzymał tam za spodnie i on po tych ludziach wszedł na górę. No jaka była radość. Uratowany. Wyrwany z tego piekła, o którym wszyscy wiedzieli, że było piekłem na ziemi. No i gdy dopływali do Pehlavi, też musieli się zatrzymać przed brzegiem. Tam ich dowożono łodziami. To jeszcze łodzie nie dopłynęły, ludzie już skakali do wody, biegli na ten i całowali ziemię wolności. Jednym z gestów, no i wtedy właśnie ksiądz otworzył księgę wyjścia i przeczytał wszystkim zgromadzonym, jak wyszedł Izrael z domu niewoli, z ziemi egipskiej, z ziemi sowieckiej, z domu niewoli. I wtedy coś ciekawego, bo te wszystkie dzieci, niezależnie od płci, dziewczęta były na lewo, chłopcy na prawo, pościągali wszystko, co mieli, do nagusieńka i usypano taki wielki stos i podpalono. Dlaczego? Bo to wszystko było zawszone. Potem dzieciaki takim hasiarkowym mydłem wyszorowano i przywieziono im piękne nowe ubranka.
1: I to o dobrym Maharadży zresztą nieraz na antenie Radia Wnet mogli Państwo usłyszeć. I to jest tak, że ta historia bitwy o Monte Cassino, można powiedzieć, że zaczyna się dużo wcześniej niż tutaj w roku 1944.
0: No bo to już jest finał, to jest kulminacja bitwy. Ta kulminacja drogi.
1: Nie da się
0: drogi
1: na nią patrzeć, nie znając właśnie tej wcześniejszej drogi. To na koniec, bo nas czas goni, a tak chciałam, żeby Państwo jeszcze posłuchali właśnie opowieści jednej z krewnych takiego weterana spod Monte Cassino. W krótkiej odpowiedzi, panie doktorze, jak ktoś by się pana zapytał, czym jest dla pana Monte Cassino, to co by pan odpowiedział?
0: To ja mam odpowiedzieć, czy ten gość, o którym mówisz?
1: Nie, panie doktorze.
0: Dla mnie, droga Haniu, my musimy wiedzieć, co to jest Monte Cassino. To jest kolebka z chrześcijańskiej Europy. Tam jest pierwszy klasztor, który założył święty Benedykt. A zatem myśmy wyważyli drzwi do Europy, które faszyści zagarnęli. Oni zagarnęli serce chrześcijaństwa, ważniejsze od Rzymu w owym czasie. I otworzyliśmy Europę. Dopiero z punktu widzenia Europy ta bitwa zaczyna być potężną bitwą. Gdyż z punktu widzenia naszego to była droga, niektórzy mówią, donikąd. Nie. Droga do chrześcijańskiej Europy, w której my jesteśmy sercem. My, narody Rzeczpospolitej, bo pamiętajmy, byli tam Litwini, Białorusini, Ukraińcy. No oczywiście Żydzi, Ormianie i Tatarzy nasi też. I to wszystko czyni wielki stos ofiarny, który małym kosztem w sumie, jak na taką bitwę, przecież tam stracili poprzednicy nasi trzy razy tyle, dokonał rzeczy

0: na owe czasy niemożliwej. I ta pieśń, która się zrodziła, Czerwone maki, które kwitną z naszej krwi, jest dowodem, jaki wkład włożyliśmy, nie w wojnę nawet, bo w wojnę nas szybko przygasiło tam lądowanie w Normandii i wszystkie inne, w przyszłą Europę, żeby ta Europa była chrześcijańska. Bo tam myśmy krwią za to zapłacili, krwią świętego Benedykta. Pamiętajmy, w klasztorze, jak wpadli tam nasi żołnierze, były tylko cztery osoby, czterech mnichów w najgłębszej krypcie, do której bomby nie dotarły, modlili się u grobu świętego Benedykta. Mówią, my jego nie opuścimy, on nas też nie opuścił. Ta bitwa stoczona była również modlitwą, potężną modlitwą. I pamiętajmy, w krytycznym momencie jednak wszyscy się modlili, którzy tam w tej bitwie uczestniczyli. A w najbardziej dramatycznym, kiedy Polakom zabrakło amunicji, kiedy Niemcy słyszeli te szczękające zamki, że już nie ma dalej, to Polacy gruchnęli pieśnią. Jeszcze Polska nie zginęła. I co poszło w ruch? Kamienie. Grad kamieni, który tak zasypał Niemców, że uciekli i nie śmieli nawet. Już myśleli, że wystrzelają Polaków. Przetrzymano krytyczny moment, nadeszła amunicja, szturm ruszył dalej.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Ja ci dziękuję, Haniu, że zaufałaś mi w ogóle, że jeszcze coś potrafię powiedzieć o tej bitwie. Ja już któryś raz o tym opowiadam. Dowartościowuję, jak mogę, tych Nowozelandczyków ostatnio, a wcześniej Francuzów. Też pamiętajmy, to jest wysiłek wszystkich. No, Francuzi walczyli muzułmanami, ale oni się tam potem źle zapisali, ale byli Francuzami, katolikami. To jest zwycięstwo autentycznie, najładniej widzieć. Widać dobra nad złem. I to sami Niemcy czuli.
1: Doktor Krzysztof Jabłonka, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Bardzo
1: to my teraz
0: dziękuję.
1: Posłuchamy Gwidona Boruckiego, zresztą artysty, który w duecie z Zofią Ternę oboje byli w armii Andersa.

0: Gwidon Brudzki i Zofia Terne, którzy przeszli razem z armią Andersa. W armii Andersa Gwidon Brudzki tu pod Monte Cassino walczył, ale teraz obiecana rozmowa z panią Joanną Golonką, której przodek tu właśnie pod Monte Cassino walczył. Zapraszam państwa do wysłuchania tej rozmowy.
1: Bohaterowie spod Monte Cassino.
2: Skąd pani jest?
3: Z Gliwic obecnie. Jestem z Gliwic wraz z córką Kazimierza Zbiegienia. Przyjechała tutaj mama w latach 80. Ja jestem teraz po 40. Zamieszkuję z mężem w Gliwicach, także troszeczkę dalej niż to miejsce rodzinne, takie właśnie to serce, skąd w ogóle się wzięliśmy, czyli Rozstarzewa w Wielkopolsce, tak, w Gliwicach.
2: To w zasadzie rozmawiamy po to, żeby pani przybliżyła historię, jak rozumiem, swojego w takim razie dziadka?
3: Dokładnie, dokładnie tak. Więc na wstępie chciałabym powiedzieć, że jestem wnuczką Kazimierza Zbiegienia, córką jego córki Marii Golonka i najważniejszej osoby tutaj, która kolekcjonowała te wszystkie dokumenty, która trzyma pieczę nad zdjęciami, która kontaktowała się z Instytutem Muzeum w Londynie, żeby zdobyć pewne rzeczy, pewne archiwa, pewne dokumenty. Moim bratem, Wojciechem Golonka, także chciałabym mu to dedykować, może podziękować, bo to głównie dzięki niemu ta historia cały czas żyje. Próbuję też ją propagować na stronach Monte Cassino, dotyczących Monte Cassino. Także dzięki brat.
2: To może zaczniemy tak, jaka jest ta historia pani dziadka jeszcze przed wojną, kim był właśnie, gdzie się urodził, czym się zajmował przed rokiem 39?
3: Chciałabym nazwać moją wypowiedź 16128. Skąd ten numer? Najważniejsze odznaczenie dziadka, Krzyż Walecznych. Krzyż Walecznych za udział w bitwie pod Monte Cassino, ale od początku. Styczeń, 1 stycznia 1919, Dobromil pod Lwowem, obecnie Ukraina, ale niedaleko teraz naszej granicy, bo 5 kilometrów, czasem tam zajeżdżamy, tam się urodził. Tam się urodził, miał dwójkę sióstr, przeprowadził się do Wielkopolski, w sensie jego tata z mamą przeprowadzili się, niestety tata zmarł w kopalni soli w Bieszczadach. I najmłodsza córka też zmarła. Uczył się do 1933 roku, ale że był z rodziny robotniczej, no to niestety uczyć się dalej nie mógł, więc zaciągnął się do Junackich Chłopców Pracy. No i tam zaczęła się cała ta historia. Mamy 33 rok. W 38 zgłosił się na kolejne ćwiczenia na Podgrudziądz. Tam był wielki, ogromny poligon. I tam 3 miesiące ćwiczył i za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków został wysłany jako ten pochodzący z rodziny robotniczej do Wilna, do techniczno-drogowej szkoły i do czasu wkroczenia wojsk radzieckich 17 września 1939 roku. Tam się szkolił, tam się pracował, No ale niestety się skończyło. Po zbliżeniu się tych wojsk radzieckich do Wilna wysłany został na granicę polsko-litewską i od 39 do 40 z armią 3,5 tysiąca naszych żołnierzy był internowany przez Litwinów i przetrzymywany w owczarniach, w stajniach, no w różnych takich nieciekawych miejscach. Stamtąd już żołnierze radzieccy transportowali ich pod koniec maja 1940 roku do Murmańska. Murmańsk koło Podbiegunowe. W towarowych wagonach. Także nieciekawa historia, ale Murmańsk. Tam, gdzie mapa się na górze kończy, jak to mówi mój siostrzeniec. I podróż trwała kilka dni do czerwca 21 roku. Morze Białe. Co dalej? Z tych 3,5 tysiąca żołnierzy wybrali 150. 150 zostawili, tamtych wysłali w głąb Rosji gdzieś 15 kilometrów do budowy lotniska, a tych 150 nosiło im jedzenie. Czyli średnio 24 kilometry dziennie z suszonymi rybami, z chlebem, z ziemniakami. No i tak 2 tygodnie ciężkiej pracy, po 25 kilo na plecach, po 25 kilometrów dziennie. Częściowo wykończyło młodych chłopaków, bo to byli przecież młodzi ludzie.
2: 19 lat miał dziadek, dobrze liczę, w 39 roku.
3: Tak. Więc taka praca w takich warunkach, dziadek pisze w pamiętniku, bo większość informacji posiadamy właśnie z jego pamiętnika, to moja mama Maria podprogowo, nazwijmy to, zmusiła go do napisania tego pamiętnika. Mamy go, czytamy całymi rodzinami.
2: Czyli to nie jest tak, że pisał będąc tam, zresztą pewnie nie było na czym, tylko po wojnie spisał te swoje wspomnienia.
3: Dokładnie tak, i był mocno na nie, ale najmłodsza córka w końcu go przekonała, więc w końcu ten pamiętnik zapisał. To jest zeszyt A5 do przeczytania, bo miał piękne pismo w godzinę. Także został też umieszczony na stronie Rysiów Monte Cassino, ten pamiętnik w formie PDF-a, udostępniony przez mojego brata. Tam też jest dużo zdjęć, zdjęcia książeczek wojskowych, zdjęcia wpisów, kiedy został ranny, kiedy otrzymał odznaczenia i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj właśnie mój brat działa. I wracając do tej historii po napaści Niemców na Związek Radziecki w 1941, powstał pakt i amnestia. Więc wszystkich tych, którzy byli w Związku Radzieckim, co zrobiono? Utworzono z nich, dzięki generałowi Sikorskiego, Armię Polską, tak? Zalążek Armii Polskiej. Wybrano generała Władysława Andersa. No i ci panowie, ci chłopcy, no już dorośli po 18, rozpoczęli swoją długą, długą, długą podróż, bo z Murmańska poprzez Archangelsk do Saratowa, do Doliny Fergańskiej, głęboko w Azji, pod góry Pamiru w Himalaje, dach świata, zostali przetransportowani. Oczywiście trwało to długo, bo 1942 rok. Tam pilnowali rafinerii. Tam pilnowali rafinerii. Kto by pomyślał, że taki człowiek, który zaciągnął się do chówców pracy, nagle wyląduje w Himalajach i będzie pilnował rafinerii. No i minęło troszeczkę czasu. Po decyzji tutaj naszych generałów przetransportowano ich pod koniec 1942 roku poprzez Bejrut, poprzez Gazę do Egiptu. Więc tutaj już jakby popatrzeć, mamy też taką mapkę, dziadek narysował taką mapę. Miał tylko mapę Europy na formacie A0, więc te Himalaje to tak wyszły bardzo daleko w prawą stronę, poza tą mapę. No ale już pod koniec 43, już gdzieś właśnie przez ten Bejrut, przez Gazę, przez Egipt, czekał na ten docelowy jakby ruch, to znaczy transport w 1944 do Włoch. Po transporcie przez Morze Śródziemne statkami z kolei było bardzo gorąco, bo było tyle ludzi, że musiał tą podróż spędzić na pokładzie z kolei w wielkim upale. Od marca do maja 1944 roku stopniowo przybliżano ich do celu. Cel. Góra Monte Cassino. Klasztor. Strasznie trudny teren. Na pewno słuchacze, na pewno ktoś, kto się interesuje, wie, że tam są same wąwozy i same kamienie. Tak to można nazwać. A na górze wróg. Także dziadek tu się mocno rozpisał nad krajobrazem w tym pamiętniku, ponieważ on był bardzo, bardzo trudny. No i dziadek był w Łączności, czyli wśród tych chłopaków, którzy najpierw wychodzili po to, żeby jak najbliżej być pod koło wroga, po to, żeby przekazywać informacje dowództwu. No i wieczorem 11 maja 1944 roku o 23 rozpoczął się ostrzał naszej artylerii, naszej i angielskiej, brytyjskiej. Możemy dzisiaj tak powiedzieć. I to taki cytat mam zapisany, bo dwa będą tylko, ale ten cytat, który tak łapie nas zawsze za serce, Tadek pisze, że patrząc na tą artylerię, był to wspaniały widok i niezatarte wrażenie, gdy nad naszymi głowami przylatywały z charakterystycznym świstem pociski naszej artylerii. Więc tutaj takie łapiące za serce zdanie pierwsze, a po kanonadzie nastąpiła ich ofensywa, tak? Czyli wojsk polsko-angielskich, i drugi cytat trochę tutaj z takim uśmiechem na końcu. Cytuję: Polacy atakowali, albo raczej walczyli z dzikim terenem, przez który musieli się przedzierać, a Niemcy swoją artylerią kosili nas jak makówki. Więc tutaj takie zobrazowanie tych, co wiedzą, jak się zbiera makówki i jak to wygląda, to jest naprawdę, naprawdę łapiące za serce, ale przedzierali się.
2: No właśnie, pani dziadek miał to szczęście w nieszczęściu. Szczęście miał wielkie, bo przeżył, ale miał to szczęście w nieszczęściu, że był ranny.
3: Tak, i tutaj właśnie przychodzimy do tego momentu. Dzięki właśnie kontaktowi z Londynem mam również wpis oryginalny do dziennika. Podczas tego szturmu dziadek został ciężko ranny w udo lewej nogi. Ta rana była bardzo głęboka, bo mieściły się dwie pięści w niej. Leżał pomiędzy dwiema ogromnymi głazami, z tego co pisze oczywiście w swoim pamiętniku, i to one go uratowały, i taka świadomość tego, że miał gdzieś w mundurze bandaż. No i bandażem to udo powyżej rany obwiązał, aczkolwiek za mocno zaczęła noga cierpnąć, więc nie było dopływu krwi do stóp, więc przez 3/4 nocy odwiązywał, zaciskał, aż w końcu pojawili się sanitariusze, którzy ściągali rannych, nie tylko Polaków, ale też oczywiście Anglików, i no i tak zwieźli go z Monte Cassino, spod Monte Cassino, więc nie uczestniczył w wygranej. 3,5 miesiąca leczył ranę w szpitalu. Potem wrócił do swojej jednostki. No i tutaj jeszcze stacjonowali we Włoszech, ale przetransportowano ich potem decyzją kolejną, przetransportowano ich przez Innsbruck, Dover do Glasgow. I tam przygotowywali, tak naprawdę sprzątali byłe amerykańskie stacjonaty, można to nazwać, baraki. Przygotowywali ich na przyjęcie pozostałych, czy to rannych, czy to żołnierzy, no wojna się skończyła, tak? Więc przyjmowali tych, którzy wracali z Włoch. No i tam decyzją, kto zostawał, kto znalazł jakąś pracę, to zostawał. Dziadek z rzeszą innych oczywiście kolegów zdecydował się wrócić do Polski. No i tam przez Göteborg, Trelleborg wrócił do Gdańska. W Gdańsku byli jeszcze panowie, już osiągnęli dojrzałość, panowie zostali jeszcze przetrzymywani przez 2 tygodnie, tam zabrano im dokumenty oczywiście, no tutaj mieliśmy wtedy ustrój, jaki mieliśmy. Otrzymał bilet darmowy, uwaga, do swojego miejsca zamieszkania, ale przyjechał bez dokumentów. No i tak ten okres wojny, tej tułaczki po całej Europie, ja dużo jeżdżę, ale taka trasa to jest niesamowita historia.
2: I w takim krótkim czasie, czym dziadek się zajmował po wojnie?
3: Dziadek po wojnie miał kawałek ogrodu, nie było to jakieś duże pole, aczkolwiek tam od marchewek przez ziemniaki, pamiętam jak zbieraliśmy tam stonki i topiliśmy niestety. Tam ożenił się oczywiście z babcią Elżbietą, tam urodziła się piątka jego dzieci, pracował w drogówce. Zajmował się drogami. No i tak do emerytury, możemy to dzisiaj nazwać. Działał też społecznie, był bardzo wierzący, a był takim nie sołtysem mianowanym, ale jednak, także we wsi Rostazewo, bo jest to dalej wieś, chyba kiedyś była miasteczkiem, ale przez chwilę. Tam dożył 75 lat, bo zmarł w kwietniu 94, więc znałam go tylko 11 lat, ale też był w Gliwicach u nas. Mamy nagrania taką kamerą tamtych lat, które no, jakościowo nie jest dobra, ale widać dziadka, jak z moją świnką morską siedzi i ogląda wiadomości. więc mamy bardzo, bardzo miłe wspomnienia z tamtych lat. No, ma piątkę dzieci, dziesiątkę wnuków, które starają się właśnie pamiętać o tej historii. Czy prawnuki się interesują? Rzadko, ale chcemy to nagłośnić, opowiedzieć o tym, nie chcemy, żeby ta historia umarła, stąd też właśnie kolekcjonowanie i dzielenie się tak naprawdę tą historią. 16128, szukamy krzyża, ponieważ jeden z jego dzieci postanowił go upłynnić i nie wiem, co za to sobie kupił, aczkolwiek mamy beretkę, czyli to, co się odcina od medalu, mamy dokumenty, oryginały o przyznaniu krzyża walecznych, ale nie mamy samego krzyża. Nie mamy samego krzyża, więc może ktoś będzie tego słuchał. Wiadomo, jest to pamiątka z tamtych czasów, ale dla nas byłaby to nie tylko pamiątka, ale też uzupełnienie historii naszej rodziny. To 16128 jest naszym apelem o kontakt. Oczywiście będziemy skłonni tutaj porozmawiać, także bardzo prosimy o rozpropagowanie tej informacji. Szukamy od dawna, no ale...
2: Na razie bez.
3: Nie ma, tak nie ma, nie? Tak,
2: nie ma, jak to wyglądało, jak pani była, bo znała pani dziadka, miała pani 11 lat, jak zmarł. Czy on coś opowiadał o tych losach wojennych? Czy to są informacje, których pani się dowiedziała już, że tak powiem, w późniejszym czasie, gdzieś może jak już była pani bardziej dojrzała? Czy było tak, że jednak dziadek coś opowiadał?
3: Dziadek był bardzo skryty, nie opowiadał praktycznie nic o tamtych czasach, bo po wojnie był wiecznie inwigilowany, jego korespondencja nawet prywatna była otwierana. No, dziadek dostał odznaczenia nie tylko Krzyż Walecznych, ale dostał medal wojska, gwiazdę za wojskie, gwiazdę Italii, The War Medal brytyjski, Defense Medal brytyjski. No i pracował w takim technicznym zawodzie. Jeśli chodzi o drogi, to też jest jakiś tam aspekt oczywiście związany z ewentualnym konfliktem zbrojnym. No i był wiecznie inwigilowany, także bał się, żeby nie przelać jakichś negatywnych skutków tego jego poprzedniej historii i obecnej pracy na dzieci, no już nie mówię o wnukach, tak? Więc dziadek napisał pamiętnik nie wiadomo kiedy. Dziadek pisał go skrycie i przekazał go mamie w roku 92. Także zdążył jeszcze 2 lata oczywiście żył. Zmarł przy kładzeniu kostki brukowej. W wieku 75 lat kładł kostkę brukową. No, dzisiaj wiedzielibyśmy, że wariat. w takim wieku kostkę brukową kłaść.
2: Zmienił się obraz pani dziadka w głowie już po kilkudziesięciu tak naprawdę latach od jego śmierci, ale też po tym, jak pani tę historię tak zgłębiła szczegółowo, inaczej pani patrzy na ten obraz, który ma pani we wspomnieniach, jednak żywy dziadka.
3: Diametralnie, ale zaczęło się od tego, może nie przeczytania samego pamiętnika, jak w końcu żeśmy go dostali do rąk i ja byłam świadoma w ogóle, co czytam, bo interesuję się ogólnie II wojną światową. Jak już go dostałam do ręki, byłam na tyle dorosła, żeby zrozumieć, co w nim jest napisane, to pierwsza rzecz zobaczyłam na mapę, nie czytając pamiętnika dziadka. Ta mapa jest obrazem takiej tułaczki po Europie, zahaczając przez Azję. I jak zobaczyłam tą mapę, to ona mnie skłoniła do takiego rozważnego przeczytania tego pamiętnika, a nie tylko od deski do deski. No i zmieniło się moje postrzeganie, tak, zmieniło się moje postrzeganie, bo widziałam człowieka, który jest niezwykle uprzejmy, niezwykle miły, pomaga wszystkim, mimo tego, że ma XXX plus X lat, to do każdego sąsiada, do każdej instytucji, która prosiła jakby o pomoc, to zawsze był pierwszy. A tamte czasy, zima, gorąco, Murmańsk, koło podbiegunowe, Himalaje, ta tułaczka cały czas i te sprawy związane z byciem poza domem, bez rodziny, nie pasowały mi do dziadka. Nie pasowały mi do dziadka, bo ja go znałam jako osobę bardzo, bardzo, bardzo bliską i taką zawsze na miejscu, tak? Która w tym Rostarzewie była. No i chciałabym, żeby dalej był, wiadomo, ale tamta historia na stronie Rysiów jest w ogóle jego zdjęcie za czasów młodości na pierwszej stronie w takim skrócie i no zawiesiłabym oko, jakbym go spotkała dzisiaj w takiego przystojniaka gdzieś pod domem. Także w ogóle tamta historia jest zupełnie inna, ale to dopiero po śmierci dziadka, po osiągnięciu tej swojej, powiedzmy, dojrzałości, dopiero wtedy uświadomiłam sobie tak naprawdę, bo ten pamiętnik był dostępny i można go było wcześniej przeczytać. Nie wiem, czy wtedy miało to sens, bo ludzie młodzi też nie powinni być za szybko informowani o tego typu rzeczach strasznych.
2: Co pani sobie myśli, bo ma pani trochę inne pole widzenia, bo ta historia osobiście panią dotyka, osobiście, najbliżej osobiście. Jak się da, jak słyszy pani Monte Cassino, jak zbliża się rocznica bitwy o Monte Cassino, to co pani przychodzi do głowy? Jak pani sobie o tym zdarzeniu myśli? Co pani sobie o tym myśli?
3: Pierwsza reakcja jest taka, że ja pamiętam, jak śpiewałam z dziadkiem piosenki wojskowej. Od O mój rozmalinie przez Wojenko, Wojenko do hymnu o czerwonych makach. Łamie mi się głos, tak? Bo to nie tylko dziadek, tylko wiele, wiele osób w tak trudnym terenie wysłanych. W tak trudnych warunkach taka decyzja, co sobie myślę? Myślę sobie, że dziadek jest tutaj, dziadek jest pochowany w Rostarzewie, dziadek jest w moim sercu, ale kawałek dziadka jest tam, nie? Także gdzieś z tyłu głowy, bo chciałabym tam być, tak? Chciałabym tam być. I oddać też hołd tym, którzy tam zginęli, bo ja mam to szczęście, że dziadek przeżył, że jesteśmy my, że jestem ja, dzięki sanitariuszom, którzy dziadka tam znaleźli też. Ale tak, chciałabym tam być, tak jak jeżdżę na grób dziadka w rocznicę jego śmierci, która notabene niedawno była, tak to cały czas wiąże, bo to się wiąże i z historią nas, naszego kraju, naszego jestestwa tak naprawdę, no i z historią rodziny, nie?
2: A była pani kiedyś na Monte Cassino?
3: Prawie że, a potem był COVID.
2: Czyli może jeszcze kiedyś.
3: Tak, także jest to w planach na pewno. Było to prawie zrealizowane, ale to był akurat czas zakładania maseczek, więc loty zostały odwołane.
2: Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wypowiedzi. I na koniec 16128. Dziękuję bardzo.
0: I to była rozmowa z panią Joanną Golonką, wnuczką Kazimierza Zbiegienia, który właśnie pod Monte Cassino walczył. Ja państwa zapraszam też jutro po godzinie 9 na właśnie relację z Cassino, z którego dziś już z państwem się żegnam. Hania Tracz, Tomasz Rosłyn, do usłyszenia jutro.
1: Nocne powtórki w net.
2: Dzień dobry, panie Konradzie.
4: A witam serdecznie. Proszę państwa, jesteśmy już tutaj, drugi dzień wyprawy tolkienowskiej. Wyjeżdżamy właśnie autokarem z taki hotelik tutaj bardzo przyjemny pod Londynem, ale to już drugi dzień. Wczoraj przejechaliśmy ponad 1000 kilometrów. Koło mnie Ryszard Derdziński. Witam serdecznie. Proszę państwa, Galda Horn, dzień dobry.
5: Galadorn, witam was bardzo serdecznie z przodu autokaru naszego tolkniętego niesamowicie, gdzie jedzie 49 praktycznie tolkienistów i każdy ma swój własny pseudonim.
4: I prawie każdy dlatego tu jest, że ponieważ słuchał Radia Wnet, takie były wczoraj słuchy. Dosteczna sytuacja. Wczoraj przejechaliśmy metrów przez Europę i byliśmy w Lipsku, ponieważ okazuje się, że profesor Tolkien przypuszczał, że jego rodzina pochodziła spod Lipska i dlatego byliśmy koło wielkiego pomnika Bacha i niektórzy nawet odwiedzili grób Jana Sebastiana Bacha. Jak z tym pochodzeniem z Lipska Tolkiena?
5: Tak, myśmy przedwczoraj ruszyli z Katowic i jechaliśmy właśnie przez Lipsk. Odwiedziliśmy centrum miasta, byliśmy także pod pomnikiem Bitwy Narodów. Rodzina Tolkienów wierzyła, że wywodzą się z Saksonii. No i tak domyślnie właśnie Tolkien też opisywał to, że no prawdopodobnie z samego Lipska. Oczywiście tak nie było, to dzięki moim odkryciom wiemy, że pochodzili bardziej z Gdańska oczywiście, a wcześniej z Prus. Natomiast ten Lipsk chcieliśmy odwiedzić z uwagi na to, że wielu z nas bardzo kocha muzykę. No i mieliśmy okazję być nawet na koncercie motetu Jana Sebastiana Bacha pod pomnikiem, popróbować różnych smakołyków, piwa Gozę, kartoflanki i różnych innych ciekawostek, które tam na Starym Mieście Lipskim się znajdują.
4: Powiem tak, wczoraj wieczorem była msza, oczywiście w hotelu, to była taka w pewnym sensie polowa msza. Mamy tutaj dwóch opiekunów, dwóch kapłanów, księdza Anicenta mamy koło siebie. Jak owieczki się sprawują?
6: Są bardzo wierne. Jest to coś takiego, że kiedy się jedzie na taką wyprawę, no to nie jest pielgrzymka, ale jako kapłan chcę sprawować przez świętą, okazuje się, że jest także mnóstwo ludzi, którzy chcą w tym mszy uczestniczyć i uświęcać czas także i wypoczynku. Ja sobie myślę nad takim jednaniem z Konstytucji Soborowej, bodajże Sacrosanctum Concilium, że niech wierni wszystko włączają w ofiarę Chrystusową i tam jest wymienione swoją pracę, cierpienia, życie rodzinne, także i godziwy wypoczynek.
4: No właśnie, wczoraj była niespodziewana taka wizyta w zamku, w którym dostała Anne Boleyn. Czy Tolkien w ogóle się interesował Tudorami?
5: Tak, to oczywiście Anna Boleyn była mieszkanką tego niezwykłego zamku Hever na południe od Londynu. A czy Tolkien interesował się, no bardzo było mu pewnie żal tych żon Henryka VIII, bo Tudorowie, no to nie jest jego ulubiony okres, uważał, że to właśnie nastał wtedy ten zły czas dla Anglii. On chciał, żeby Anglia była katolicka znów, czyli tak jak kiedyś napisała pani dyrektor Muzeum i Biblioteki Bodleńskiej, let England be Catholic again, tak jak wiemy to ze Stanów Zjednoczonych, mamy też podobnego rodzaju hasła.
4: No właśnie, ale z tym Henrykiem VIII to też była taka historia, bo on prawie był świętym kościoła katolickiego, prawda, drogi księże?
6: kilka czy kilkanaście lat wcześniej, kiedy Martin Luther szuka gwoździ i młotka, żeby przybić te swoje tezy do kościoła w Wittenberdze, król Henryk jest stanowczo przeciwny. I wydaje się, że ten cały zamęt, który się rozlewa na Niemcy i na sąsiednie kraje, pojawia się już we Francji, także i w Polsce. Przecież kilka lat później mamy do czynienia z sekularyzacją zakonu krzyżackiego, które staje się pierwszym państwem luterańskim. A wydaje się, że Anglia trzyma się mocno. I w tym momencie papież daje królowi Henrykowi VIII taki tytuł Defensor Fidei, obrońca wiary. No, wydawało się, że wszystko będzie dobrze, ale potem się pojawiła ta kwestia takiego ogromnego posiadania przez króla męskiego potomka i no, królowie mają swoje królowe rękawiczki, a się okazuje, że tutaj zmieniał żony częściej niż rękawiczki, bo ile dobrze pamiętam, było ich 6.
4: 6 żon króla Henryka VIII. Tam wspaniały jest taki obraz, właśnie 6 żon i on w środku jest taki właśnie w tym zamku. Wspaniały ogród, też nieprawdopodobny, to w ogóle taka odrestaurowana w pewnym sensie rezydencja, prawda? Prawda, panie Ryszardzie?
5: Tak, to jest taki świetny przykład takiego zamiłowania w średniowieczu i w tej epoce właśnie feudalnej w wieku XIX-XX, ponieważ ten zamek tak naprawdę w nowożytnych czasach był już ruiną, ale hrabia Astor, wielki milioner ze Stanów Zjednoczonych, właśnie te ruiny zakupił, odnowił, odbudował i wykonano specjalne meble, które były właśnie na wzór tych XVI-wiecznych. Piękny ogród z przycinanymi niezwykle żywopłotami, różnego rodzaju labirynty, w których się grupa pogubiła. No przepiękne miejsce. Myśmy dzisiaj, wczoraj dotarli tam prawie na ostatnią chwilę i dzięki serdeczności i ludzi w porcie i tam właśnie przy tym zamku mogliśmy ten nasz program wczorajszy pięknie zrealizować.
4: No właśnie, samo lądowanie, ja nigdy byłem w Wielkiej Brytanii wielokrotnie, ale zawsze samolotem, a dopłynięcie tutaj do portu, to też te klify angielskie poznałem wreszcie naocznie, coś pięknego. No ale teraz jedziemy do Oxfordu i teraz opowiemy, żebyście państwo troszeczkę się tak nabrali smaka, bo będą kolejne wysprawy tolkienowskie prawie, no na pewno po prostu, bo się okazuje, że to po prostu lista rezerwowa była ogromna, generalnie rzecz biorąc. Będą następne wyprawy i teraz jedziemy do Oxfordu i będziemy między innymi przy grobie Lewisa.
5: Tak, postanowiliśmy rozszerzyć program dla naszych kochanych tutaj uczestników, wspaniałych tolkienowskich pielgrzymów. Także pojedziemy najpierw do kościoła Trinity, na Trójcy Świętej, na grób C.S. Lewisa, a potem pojedziemy od razu też na grób profesora Tolkiena na Wolvercote. Odwiedzimy także kościół parafialny rodziny Tolkienów, domy ich. Chcemy zobaczyć z zewnątrz, gdzie pisany był Władca Pierścieni, a potem przejdziemy się po różnych kolegiach. Szczególnie odwiedzimy kolegium Modlin, tam gdzie Lewis właśnie pracował, gdzie się spotykali Inklingowie i również tam przejdziemy sobie potem pod Bibliotekę Bodleńską, na to tak zwane Stare Miasto Oksfordzkie. Damy też czas naszym wspaniałym tutaj podróżnikom, aby sobie pokupowali fajne książki, fajne pamiątki.
4: Wszyscy mamy tutaj takie identyfikatory. Prawie wszyscy wybrali imię jakieś. Czy będzie dzisiaj nauka języka elfickiego? Troszeczkę chociaż.
5: O, to świetny pomysł. Myślę, że poczekamy z tymi lekcjami na Walię, bo do niej się udajemy już pojutrze. Będą trochę dłuższe przejazdy, a walijski język jest podobny do języka Sindarin, więc będą nawet nie kłenejskiego języka, tylko sindaryńskiego, czyli będziemy jeszcze bardziej, można powiedzieć, elitarni tutaj, bo będziemy znali i rzadszy język i mniej znany profesora Tolkiena.
4: Ja jeszcze wspomnę, że dzisiaj wczorajsza msza wieczorna była odprawiana w rycie rzymskim.
6: No, wszystkie msze, które sprawujemy, są w rycie rzymskim.
4: Z tym, po łacinie była.
6: No właśnie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że język polski. Natomiast z nami ksiądz Paweł, który jest specjalistą od Pisma Świętego, taki ma wykształcenie. Dla niego nie ma problemu przeczytać Ewangelię nie tylko po łacinie, ale i w języku greckim, czyli dokładnie w języku, jakim została ona napisana, a nawet jak ja słucham, sobie niektóre słowa wyłapuję i zastanawiam się, co one znaczą. Ja je znam. Co to znaczy teorein? Teoria. Ja wiem, co to jest teoria. Nagle się okazuje, przecież teorein to jest zobaczyć, widzieć, ujrzeć. Piękne doświadczenie.
4: widzieć, ujrzeć i my oglądamy Anglię. Proszę Państwa, jedziemy autostradą właśnie, tutaj widzę na Stanford kierunkowskaz, chmury, to Państwu opowiemy troszeczkę, chmury są takie angielskie, ale na szczęście, w ogóle wczoraj prawie nie padało, tak szczęśliwie się złożyło, tylko w autokarze troszeczkę, jak jechaliśmy, to pokropiło, ale jak dojechaliśmy do zamku właśnie, w którym się wychowywała właśnie żona króla Henryka VIII, której niestety główki pozbawił później. Niestety, no taka sytuacja. Więc no, jesteśmy pełni, że tak powiem. Czyli tak, dzisiaj Oxford, jutro Birmingham.
5: Tak, jutro chcemy odwiedzić Birmingham śladami przodków profesora Tolkiena i śladami jego drogi do kościoła katolickiego, także odwiedzimy na początku jutro po śniadanku cmentarz, gdzie są pochowani dziadkowie. Tolkiena jest symboliczny grób jego ojca, a potem pojedziemy do Edgbaston, do oratorium, do księży Filipinów, tam gdzie Tolkien był ministrantem, gdzie chodził do szkoły podstawowej, gdzie no, praktykował katolicyzm jako chłopiec i gdzie żył także jego opiekun, jego taki przybrany ojciec, czyli ojciec Francis Morgan. Tam także są relikwie świętego Johna Henry'ego Newmana, także będziemy też o nim jutro wspominać. A potem pojedziemy pod młyn Serhol, przejdziemy się przez taki las, gdzie chłopcy mali, właśnie mały Tolkien, jego brat Hilary, bawili się w Indian i tak dalej. Sobie pooglądamy takie ładne krajobrazy Shire. I chcemy też pojechać do dworu pod Birmingham, gdzie znajdują się wspaniałe obiekty sztuki Arts and Crafts.
4: No właśnie, jutro Birmingham. Przypominam, że Tolkien w ogóle od 13 roku życia był już podwójnym sierotą i wychowywał się pod opieką ojca Francisa. To w ogóle niesamowita historia. Mam nadzieję, że nam się uda jeszcze też opowiedzieć, bo to Holly Ordway napisała taką wspaniałą biografię Tolkiena, duchową biografię, i tam jest opisana historia miłości młodego Tolkiena do ukochanej, z którą no tak nieprawdopodobna ta historia, że chyba poświęcimy jej jedną z rozmów, co?
5: O, byłoby to świetnie. Na pewno. To, ja powiem, że jak ja byłem młodym człowiekiem, takim bardzo młodym chłopakiem, to ta właśnie historia bardzo mocno odcisnęła się też na mojej własnej duszy i bardzo mnie przyciągnęła do Tolkiena i uznałem, że to może być wzór dla mnie do postępowania na całe moje życie. Dlatego ten profesor Tolkien tak bardzo towarzyszy mi tutaj w tym moim życiu. Mam nadzieję, że po kres dni.
4: No właśnie, jeszcze taka techniczna uwaga. Tutaj oczywiście jest ruch lewostronny, ale tutaj dowiedziałem się, że to jednak Wielka Brytania to nie jest jakiś straszny wyjątek i że kiedyś właśnie zawsze był w Europie ruch lewostronny ze względu na przemieszczanie się rycerzy na koniach. I może dwa słowa na ten temat, bo to była piękna historia. Pan Ryszard tutaj nas cały czas, że tak powiem, dowartościowuje cudownymi opowieściami z historii. I ja nie wiedziałem, że lewostronny ruch był właśnie naturalnym ruchem w Europie ze względu na miecze.
5: Ze względu na to, że dominuje u nas praworęczność. Jeżeli jedziemy konno, jesteśmy rycerzem, a jedzie naprzeciwko nas kolejny, inny rycerz, to bezpiecznie jest go wymijać lewą stroną, czyli jechać lewą stroną drogi. Dlatego, że jako praworęczni, gdyby nas zaatakował, no to łatwiej nam na prawo tę rękę wyciągnąć i z nim walczyć, niż na lewo. W związku z tym trzeba było lewą stroną jeździć. I taki ruch tak zwany feudalny w dawnej Europie, no to często był właśnie lewo stronny. To, że my jeździmy prawą stroną, zawdzięczamy w cudzysłowie rewolucji francuskiej i Napoleonowi Bonaparte tak naprawdę, że prawą stroną w Europie.
4: No on wszystko chciał odwrócić do góry nogami, napisał kodeks Napoleona, no i generalnie rzecz biorąc, nasza miłość jest nie taka wielka do Napoleona jak Rzeckiego. Powiedzmy, mili Państwo, dochodzi godzina 9, więc my powoli tutaj lewostronnym ruchem, takim rycerskim, przesuwamy się do Oxfordu. To jest pierwszy odcinek. Będziemy spróbować łączyć się jeszcze dzisiaj, być może u Jaśminy. Będę z nią w kontakcie. Najpóźniej jutro, proszę Państwa, 9:45, kolejny odcinek już z Oxfordu. Tak, jutro będziemy z Oxfordu nadawali.
5: To jutro z Birmingham, a dzisiaj...
4: Birmingham.
5: Tak. No, jest tyle wrażeń i tyle różnych rzeczy się dzieje, że to się łatwo może wszystko pomylić. Ale piszemy, tutaj też Konrad się stara pisać wierszem, wspaniałą relację z naszego wyjazdu, także też może to na naszym czacie jakoś tam opublikujemy na naszym podcaście.
4: No to pa! Dziękuję bardzo. Hurra, teraz okrzyk autokaru dla Radia Wnet.
6: Eglerio! Eglerio!
4: Pa!
1: Tolkieniada z Ryszardem Derdzińskim. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net. Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie zobaczymy, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, ale zobaczymy także, co wydarzyło się w Wielkiej Brytanii w zeszłym tygodniu. Wybory lokalne, które być może troszeczkę umknęły naszej uwadze, ale które pokazują, jakie są tendencje polityczne w Zjednoczonym Królestwie. Zobaczymy także, jak obchodzony był Dzień Europy. To było wczoraj, przepraszam, przedwczoraj, sobota 9 maja. Specjalne życzenia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, a w peryskopie międzynarodowym rozmowa na temat rynku kolejowego w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ponieważ jesteśmy w serwisie międzynarodowym, to będzie przede wszystkim o rynku kolejowym w Czechach, które wyrastają trochę na potęgę kolejową w całej wspólnocie europejskiej. Ale na początek przenosimy się do Zatoki Perskiej, gdzie sytuacja nie zmienia się już od tygodni. Cieśnina Ormus pozostaje de facto zablokowana, choć dzisiaj miał przypłynąć tamtędy iracki tankowiec, a amerykańska marynarka wojenna wciąż blokuje irańskie porty. Przed ubiegłym weekendem znów wydawało się, że porozumienie jest na wyciągnięcie ręki. Informował o tym portal informacyjny Axios, który zwykle jest dobrze poinformowany o tym, co dzieje się w administracji amerykańskiej, w administracji Białego Domu, a sam Donald Trump po raz kolejny ogłosił, że wojna zakończy się bardzo prędko. Te nadzieje jednak okazały się płonne po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych określił odpowiedź Teheranu na amerykańską propozycję porozumienia jako nie do zaakceptowania. Z kolei Irańczycy uważają, że te żądania wysuwane przez Amerykanów są zdecydowanie zbyt wygórowane. Tym samym negocjacje wciąż znajdują się w impasie. Rząd w Teheranie nie zdaje się być gotowy do szybkich ustępstw oraz do powrotu do sytuacji sprzed początku wojny. Tłumaczył to zresztą dziennikarzom minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi podczas swojej wizyty w Pekinie 5 dni temu. Posłuchajmy.
2: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که
3: Nasi chińscy przyjaciele wierzą, że Iran po wojnie różni się od Iranu sprzed wojny. Jego status międzynarodowy wzrósł, a on sam udowodnił swoje możliwości. Dlatego przed nami nowa era współpracy między Iranem a innymi krajami.
1: Chiny to już kolejny kraj sojuszniczy, który odwiedza Abbas Araghchi na przestrzeni ostatnich tygodni. Abbas Araghchi był także w Moskwie kilka tygodni temu, a ta wizyta w państwie środka ważna była z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Chiny są największym nabywcą irańskiej ropy, przez co utrzymująca się blokada cieśniny Ormuz jest dla Pekinu poważnym problemem. Po drugie, minister spraw zagranicznych Iranu przyjechał do Chin mniej więcej tydzień przed rozpoczynającą się za dwa dni wizytą Donalda Trumpa w Chinach i bez wątpienia także po to, aby poznać intencje chińskiego rządu wobec wojny w Zatoce Perskiej. Te pozycje Chińczyków były do tej pory dość powściągliwe. Wbrew temu, co mówią niektórzy członkowie administracji amerykańskiej, na przykład sekretarz stanu Marco Rubio, który stwierdził w zeszłym tygodniu, że operacja Epic Fury została w zasadzie zakończona, wszystko wskazuje na to, że wojna w Zatoce Perskiej nadal trwa, coraz bardziej przypominając zamrożony konflikt. Scenariusz, którego chyba najbardziej obawiały się kraje arabskie Zatoki Perskiej, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy też Katar. Ale o tym, że wojna się nie zakończyła, mówił również w wywiadzie udzielonym dla amerykańskiej stacji CBS premier Izraela Benjamin Netanyahu.
4: It's not over because there's still nuclear material.
3: To jeszcze nie koniec wojny, bo wciąż jest kwestia wzbogaconego uranu, który trzeba wywieźć z Iranu. Wciąż jest infrastruktura wzbogacania, którą trzeba zlikwidować. Wciąż są wrogie podmioty, które Iran wspiera. Wciąż są rakiety balistyczne, które nadal chcą produkować. Dokonaliśmy sporych zniszczeń, ale wszystko to wciąż istnieje i jest jeszcze wiele do zrobienia.
1: W tym wywiadzie Netanyahu stwierdza również, że problem tak zwanych proxies wspieranych przez Iran, takich jak Hezbollah w Libanie czy Houthi w Jemenie, zniknąłby wraz z upadkiem rządu w Teheranie. Przypomnijmy, że według rewelacji dziennika The New York Times to właśnie Netanyahu miał przekonywać Trumpa w dniach poprzedzających atak na Iran 28 lutego, że reżim ajatollahów jest na skraju upadku, doniesienia, którym premier Izraela zdecydowanie zaprzecza we wspomnianym wywiadzie dla CBS. Tych oskarżeń wobec prezydenta USA, że to właśnie Izrael dyktuje politykę amerykańską wobec Iranu, było zresztą, jak wiemy, bardzo znacznie więcej. Również wewnątrz obozu politycznego Make America Great Again, co z kolei przekłada się na rosnący sceptycyzm Amerykanów wobec Izraela, nie mówiąc już tutaj o tym, jak krytycznie podchodzą Amerykanie do sposobu, w jaki wojna w Iranie jest w tym momencie prowadzona. I to najprawdopodobniej właśnie z tego powodu Benjamin Netanyahu chce dążyć do uniezależnienia się od pomocy amerykańskiej dla armii izraelskiej, o czym mówił w wywiadzie dla CBS.
4: I want to draw down to zero the American.
3: Chcę zredukować do zera amerykańskie wsparcie finansowe, finansowy komponent współpracy wojskowej, którą mamy, ponieważ otrzymujemy 53,8 miliarda dolarów rocznie i myślę, że nadszedł czas, abyśmy odłączyli się od wsparcia wojskowego. Nie chcę czekać na kolejny kongres, chcę zacząć teraz.
1: Według Benjamina Netanyahu ten proces może zająć do 10 lat. A pod koniec tygodnia w Waszyngtonie odbędzie się kolejna runda bezpośrednich negocjacji między przedstawicielami rządu libańskiego i izraelskiego w tych samych dniach, w których Donald Trump będzie składał wizytę w Chinach. Dla władz libańskich te rozmowy będą wiązały się z dużym ryzykiem ze względu na rosnące napięcia wewnętrzne wywołane nieustającą kampanią bombardowań, które Izrael prowadzi pomimo oficjalnego zawieszenia broni. Część libańskiego establishmentu politycznego z Hezbollahem na czele oczywiście odrzuca jakąkolwiek możliwość negocjacji z Izraelem, a więcej wiadomości na temat tego, co dzieje się w Libanie, już jutro po godzinie 11.30 w studio Bejrut. Teraz wracamy do tematu hantawirusa na pokładzie statku pasażerskiego Hondius. Temat, który w ostatnich dniach zdecydowanie zdominował sferę informacyjną na świecie.
5: Passengers are heading home today from the hantavirus hit cruise ship, now anchored off Tenerife.
6: Stiamo parlando dell'antivirus che per settimane ha viaggiato a bordo di una nave.
7: Für die Passagiere und einen Großteil der Mannschaft auf der Hondius ist es das vorläufige Ende einer Odyssee.
5: Health officials around the world are racing to contain a deadly outbreak of hantavirus.
1: Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się 1 kwietnia, gdy eksploracyjny statek pasażerski wypłynął z Ushuaii na południu Argentyny ze 150 osobami na pokładzie. 6 kwietnia u jednego z pasażerów pojawiły się objawy przypominające infekcję wirusową i pasażer ten zmarł. 11 kwietnia jego ciało zostało usunięte ze statku na wyspie Świętej Heleny, natomiast małżonka zmarłego, obywatele Holandii. Jego małżonka zmarła, najpierw została przetransportowana do szpitala w Republice Południowej Afryki i tam w Johannesburgu także zmarła. Z kolei na początku maja również na pokładzie statku zmarł kolejny pasażer obywatelstwa brytyjskiego. Jako przyczynę zgonów ustalono zarażenie hantawirusem, a konkretnie jego wariantem Andes, który może przenosić się z człowieka na człowieka. Wciąż trwa ustalanie jednak, jak w ogóle doszło do przeniesienia hantawirusa na pokład statku Hondius. Hantawirusa, którego zwykle nosicielem są szczury. Jednym z możliwych miejsc jest wysypisko śmieci w Ushuaii. To popularne miejsce dla turystów, którzy chcą zaobserwować różne gatunki ptactwa, które po prostu w to miejsce się zlatuje. Po długiej podróży statek Hondius dopłynął do Teneryfy, skąd pasażerowie są aktualnie ewakuowani do swoich krajów. po przyjeździe większość z nich ma zostać poddana izolacji, aby uniknąć dalszych zakażeń. Ale tu trzeba podkreślić, że według Światowej Organizacji Zdrowia ryzyko epidemii jest bardzo niskie, ponieważ wspomnianym wariantem Andes trudno jest się w ogóle zarazić. Cała jednak ta historia ponownie pokazuje ryzyka związane z globalizacją, ryzyka, które mogliśmy już poznać w przypadku pandemii COVID-19. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii, gdzie w zeszły czwartek odbyły się wybory lokalne. Warto podkreślić na wstępie, że te wybory dotyczą jedynie części samorządów, nie wszystkie władze wybiera się naraz, co oznacza, że takie wybory lokalne w Wielkiej Brytanii odbywają się w zasadzie co roku. W tym roku natomiast, w 2026, wybierano około 5 tysięcy radnych oraz członków 136 samorządów. Dlaczego w takim razie tak wiele o tych wyborach się mówi, szczególnie na wyspach? No przede wszystkim dlatego, że Partia Pracy premiera Keira Starmera poniosła sromotną klęskę. Partia, która przecież jeszcze niecałe dwa lata temu zdecydowanie zwyciężyła w wyborach parlamentarnych. Keir Starmer przyjął do wiadomości wynik czwartkowych wyborów, jednocześnie odmawiając podania się do dymisji.
3: Nie zamierzam uchylić się od tych wyzwań i pogrążyć kraj w chaosie. Odnieśliśmy miażdżące zwycięstwo w lipcu 2024 roku. Poprowadziłem wtedy naszą partię do tego zwycięstwa. To 5-letni mandat na zmianę kraju. Musimy zaszczepić te nadzieje i przekonać ludzi, że może być i będzie lepiej.
1: Sytuacja Keira Starmera była delikatna jeszcze przed wyborami, a to w związku z powołaniem przez niego w niejasnych okolicznościach w 2025 roku na stanowisko ambasadorskie w Waszyngtonie lorda Petera Mandelsona, który zamieszany jest w aferę Epsteina. Pytanie w związku z tym, czy Keir Starmer nie zostanie po prostu zmuszony do ustąpienia po czwartkowej porażce. Dwa tygodnie temu na ten temat rozmawiałem z ekspertem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doktorem Przemysławem Biskupem, który stwierdził, że właśnie te wybory mają być tym momentem, a raczej spodziewana już wtedy porażka, mają być tym momentem, w którym Keir Starmer przestanie być premierem, chociaż jak usłyszeliśmy, on sam ustępować nie zamierza. No, ale to trzeba także dodać, że lejburzyści stracili władzę w niektórych swoich dotychczasowych bastionach na północy Anglii. A kto zwyciężył w takim razie w tych wyborach? Na pewno powody do zadowolenia ma Nigel Farage, lider partii Reform, określanej mianem skrajnie prawicowej, ponieważ jego ugrupowanie zdobyło 1400 miejsc w różnych radach miejskich, uzyskując większość często tam, no właśnie, gdzie do tej pory panowali przedstawiciele partii pracy, ale także konserwatyści. Farage zresztą nie mógł ukryć swojej radości po wyborach. Posłuchajmy.
3: Szczerze mówiąc, jesteśmy świadkami historycznej zmiany w brytyjskiej polityce. To teraz najbardziej narodowa ze wszystkich partii i jesteśmy tu po to, aby zostać.
1: Zadowoleni mogą być również Zieloni, których lider Zak Polański słusznie zauważył, że brytyjski system dwupartyjny jest już przeszłością i te wybory to wyraźnie pokazały. Porażka lejburzystów zresztą nie była równoznaczna z sukcesem Torysów, czyli partii konserwatywnej, którzy także stracili setki miejsc w samorządach. Na koniec tej części serwisu międzynarodowego dwa słowa o przedwczorajszym Dniu Europy. Został on, przypomnijmy, ustanowiony w rocznicę zaproponowania przez Roberta Schumana planu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 9 maja 1950 roku. W związku z tym zbieżność z obchodami w Rosji Dnia Zwycięstwa jest w tym samym terminie jest przypadkowa. Sieć jednak obiegły różne filmiki z granicy między Estonią a Rosją. W Narwie, gdzie granica ta biegnie korytem rzeki oddzielającej estońską Narwę od rosyjskiego Iwangorodu. Dwa brzegi, dwa różne święta i tłumy. Jednak trzeba przyznać, że to strona rosyjska była zdecydowanie głośniejsza. W sieci również pojawił się filmik z życzeniami przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen. Posłuchajmy.
3: Dziś zastanawiamy się nad tym, co nas łączy, co czyni nas wyjątkowymi. To nasza zdolność do pielęgnowania naszych różnic i znajdowania siły w jedności. To nasza bezwarunkowa miłość do naszych wartości, demokracji, wolności i równości. A dziś przede wszystkim świętujemy. Świętujemy Europę, która troszczy się o nas, która działa dla nas, która składa się z każdego z nas. Dzisiaj jest nasz dzień. Szczęśliwego Dnia Europy.
1: Przewodnicząca komisji zdaje się triumfować, może dlatego, że według opublikowanego w Dniu Europy Eurobarometru, czyli tego sondażu realizowanego regularnie od 1973 roku na zlecenie Komisji Europejskiej, 75% obywateli państw unijnych uważa, że ich kraje zyskały na członkostwie, a 51% pytanych ufa instytucjom europejskim. Dobra wiadomość dla von der Leyen, która coraz głośniej wzywa do umacniania suwerenności europejskiej. Powtarza to za każdym razem, gdy podpisywane są różne umowy o wolnym handlu, czy to w Indiach, czy to w Australii. No a to wszystko w kontekście mnożących się globalnych kryzysów. Między innymi odpowiedzią na te kryzysy ma być zwiększony stopień centralizacji Unii Europejskiej. A teraz czas na przegląd międzynarodowy.
0: Peryskop międzynarodowy.
1: Nieco ponad tydzień temu swoją działalność w Polsce zakończył czeski przewoźnik RegioJet. Charakterystyczne żółte pociągi można co prawda jeszcze zobaczyć na polskich torach, jednak zlikwidowane zostały połączenia między polskimi miastami. Władze przedsiębiorstwa tłumaczyły te decyzje patologiami rynku kolejowego w Polsce, rynku, który nie jest gotowy na rezygnację z monopolu polskich kolei państwowych. Czy naprawdę tak jest i czy rzeczywiście jesteśmy skazani na usługę jednego przewoźnika kolejowego, podczas gdy w innych krajach europejskich ta konkurencja na szynach jest już rzeczywistością? Z nami jest już na łączach nasz gość, pan Karol Tramer, redaktor naczelny czasopisma Zbiegiem Szyn, również autor książek o tematyce kolejowej. Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Dzień dobry.
1: No to może zanim przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy, czyli rozmowy na temat tego, w jaki sposób Czechy stały się taką, albo nie, może zacznijmy od tego właśnie. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że w ogóle czescy przewoźnicy, bo mówimy o RegioJecie, którego już nie ma, ale mówimy także o Leo Express, robią taką ekspansję nie tylko w Polsce, ale ogólnie rzecz biorąc w całej Europie.
8: No ta ekspansja przede wszystkim dotyczy krajów Europy Środkowej plus plany Leo Expressu na rozwój działalności w kierunku Niemiec, ale to głównie te kraje to Austria, Słowacja, Węgry i też Polska częściowo. Z czego to wynika? No to wynika z decyzji, którą rząd czeski podjął kilkanaście lat temu. Mniej więcej w latach 2009-2010 podjęto decyzję, które były no, otwarciem szerokim drzwi dla konkurencji, dla tamtejszego państwowego przewoźnika czeskie Drachy. I zdecydowano się tam najpierw w odniesieniu do jednej linii, ale no głównej magistrali biegnącej z Pragi przez Pardubice, Ołomuniec do Ostrawy, na to, żeby zdjąć dotacje dla pociągów państwowego przewoźnika czeskie Drachy i tym samym umożliwić no, warunki konkurowania z tymi połączeniami innym przewoźnikom. No i tak powstali dwaj przewoźnicy kolejowi czescy prywatni, RegioJet i Leo Express. Leo Express już właściwie teraz można powiedzieć, że nie jest przewoźnikiem czysto prywatnym, ponieważ kilka lat temu połowę udziałów w tej spółce kupiły państwowe koleje hiszpańskie Renfe. No ale to pokazuje, że otwarcie rynku, znaczy wycofanie monopolu dla państwowego przewoźnika, no spowodowało, że przewozy kolejowe stały się produktem eksportowym Republiki Czeskiej i no, pobudziło rynek, pobudziło aktywność przedsiębiorców, biznesmenów do tego, żeby wchodzić w taką branżę jak przewozy kolejowe.
1: Ale od kiedy to się zaczęło? Kiedy ta decyzja strategiczna została podjęta? I również drugie pytanie, no, bo jest też kwestia taboru. Skąd ci przewoźnicy biorą ten tabor potrzebny do takiej ekspansji?
8: No to się zaczęło w 2010 roku, w 2011 roku to były początki działalności tych dwóch przewoźników, którzy potem rozszerzali swoją działalność na różne kraje, też zaczynali brać udział w przetargach, które są równolegle do tej konkurencji komercyjnej, organizowane przez państwo czy czeskie regiony. na obsługę konkretnych linii, konkretnych obszarów danego województwa i obecnie Leo Express i RegioJet nie tylko prowadzą działalność komercyjną, no te takie połączenia niedotowane, ale również wykonują usługi na zlecenie państwa czy czeskich regionów i tym są też zainteresowani w kontekście Polski. Tego nie ukrywają. Leo Express już nawet wziął udział w dwóch przetargach organizowanych przez województwo kujawsko-pomorskie na obsługę linii Brodnica-Rypin i Wierzchucin-Laskowice-Pomorskie, ale no, przegrał te przetargi spółka Arriva, która no, też jest prywatnym przewoźnikiem działającym w Polsce i jest obecna w województwie kujawsko-pomorskim od lat, no zaoferowała lepszą cenę i wygrała. Ale to pokazuje, że Leo Express już konkretnie był zainteresowany obsługą też takich zleceń publicznych i RegioJet też tego nie ukrywa. No Leo Express również obsługuje połączenia dotowane, organizowane przez państwo słowackie między Bratysławą a Dunajską Stredą. Czyli ta decyzja podjęta kilkanaście lat temu przez państwo czeskie o tym, żeby otworzyć tory dla konkurencji, no spowodowała, że ci przedsiębiorcy no, rozwijają swoją działalność nie tylko w Czechach, ale też w krajach sąsiednich. A Tabor? Tabor pochodzi, po części są to używane składy kupowane w innych krajach, ale też na przykład RegioJet dla obsługi kontraktu w regionie usteckim na zachodzie Czech kupił dużą partię taboru od polskiego producenta, jakim jest PESA. Czyli można powiedzieć, że polski przemysł też jest beneficjentem tego ożywienia rynku kolejowego, które dzieje się w Czechach.
1: No to w takim razie, co stało się w Polsce, ponieważ no, RegioJet, ekspansja, może wydawało się, że historia sukcesów nie tylko w Czechach, ale w innych krajach europejskich. No i tutaj dość takie głośne wejście na rynek polski, później kontrowersje związane z tym, że części zapowiadanych tras RegioJetowi nie uda się obsłużyć, no i wreszcie to dramatyczne i niespodziewane chyba wyjście. Co wydarzyło się w ciągu tych ostatnich tygodni?
8: Wyjście rzeczywiście było niespodziewane, bo właściciel RegioJetu, Radim Janczura, na początku kwietnia udzielił wywiadu czeskiemu portalowi ekonomicznemu Euro.cz, gdzie powiedział, po pierwsze, no to najbardziej odnotowane w Polsce słowa to było, że Polska to piekło, ale dodatkowo powiedział, że mimo to wycofanie się z Polski jest no, niedopuszczalne, nie zakładają tego, bo byłaby to wielka przegrana ich, po czym dwa dni później, dosłownie po ukazaniu się tego wywiadu, na stronie RegioJet pojawiło się oświadczenie, że jednak z Polski się wycofują. Tak więc rzeczywiście ta sytuacja była dosyć dynamiczna i pełna zwrotów akcji. I no tutaj można mieć po pierwsze zarzut do RegioJetu i do jego właściciela, że mimo doświadczeń z wchodzeniem na inne rynki, co rzadko było związane z rozwijaniem czerwonego dywanu przed tym przewoźnikiem, no uznał, że w Polsce wszystko będzie w porządku i nie będzie żadnych przeszkód. Trochę zawierzając deklaracją polityków, którzy zwłaszcza w początkowym okresie, w latach 2024-2025, kiedy RegioJet podejmował decyzję o wejściu na polski rynek, no mówili w samych superlatywach o konkurencji. Tym uśpili trochę czujność Radima Janczury, który uznał, no, że skoro politycy w Polsce mówią, że konkurencja jest wspaniała, przynosi tylko korzyści pasażerom i nawet konkurencyjni przewoźnicy, tacy jak PKP Intercity, jego zarząd też wypowiadał się tylko pozytywnie o konkurencji, no to uwierzył, że nie będzie żadnych przeszkód. Tymczasem W praktyce, jak już RegioJet uruchamiał swoje pierwsze pociągi, okazało się, że te przeszkody są tworzone dla tego przewoźnika. I to były i takie sprawy, jak na przykład blokowanie przez PKP, które zarządza dworcami kolejowymi, blokowanie wynajęcia RegioJetowi przestrzeni na własne kasy biletowe czy poczekalnie dla pasażerów. Taki standard RegioJet ma w różnych miejscach, w Brnie, w Pradze, ale też w Wiedniu, że są takie specjalne poczekalnie, gdzie pasażerowie RegioJetu mają takie dosyć komfortowe warunki oczekiwania. Ale przede wszystkim problemem było to, że PKP zablokowało sprzedaż przez PKP Cargo stacji postojowej w Warszawie, bo RegioJet wygrał przetarg na zakup tej stacji postojowej w ramach tego, że PKP Cargo generalnie wyprzedaje swój majątek, to ogłosiło, że chce sprzedać stację postojową na warszawskiej Pradze. I RegioJet tutaj zaoferował najwyższą cenę, 55 milionów złotych. I to ta transakcja została przez PKP zablokowana. Czyli spółka matka, jaką jest PKP, zablokowała transakcję prowadzoną przez spółkę córkę PKP Cargo, która byłaby szkodliwa dla innej spółki córki, czyli PKP Intercity, by spowodowała, że RegioJet by tak na trwałe zapuścił korzenie w Polsce, mając swoją stację postojową, to by znacząco zwiększyło jego możliwości. I oczywiście
1: Stacja postojową, czyli tam, gdzie te pociągi po prostu są serwisowane.
8: Tak, serwisowane, utrzymywane, myte. I póki tej stacji postojowej RegioJet nie miał, a nie miał do końca, do tej transakcji nie doszło, musiał wynajmować w różnych miejscach te miejsce do serwisowania pociągów. Nie był w stanie mieć tyle taboru w Polsce, ile planował. I oczywiście ta stacja postojowa byłaby kupiona w takim stanie, że wymagałaby remontu, to jeszcze co najmniej kilka, jak nie kilkanaście miesięcy potrzebne byłoby do dostosowania tej stacji do potrzeb RegioJetu, ale strategia tego przewoźnika zakładała, że przez jakiś czas on może działać na takich trochę wariackich papierach, ale jak ta możliwość zakupu tej stacji się odsuwała w czasie i właściwie stawała się już nierealna, to przede wszystkim wpłynęło na decyzję RegioJetu. Natomiast zwraca się uwagę na to, że RegioJet rzeczywiście funkcjonował w Polsce na tych wariackich papierach i wychodzą różne sprawy związane z na przykład traktowaniem pracowników, czy były opłacane składki. Różne takie informacje wychodzą. To jest przedmiotem kontroli różnych, czy Państwowej Inspekcji Pracy i zobaczymy, jakie będą wyniki. Natomiast to też trochę się wpisuje w ten taki model nieco przypominający to, jak na rynku lotniczym zachowuje się Ryanair. To znaczy RegioJet jest razem ze swoim właścicielem takim krnąbrnym uczestnikiem rynku kolejowego. Na przykład jak były problemy z wejściem do Słowacji kilka lat temu, Radim Janczura wykupił billboardy na granicy czesko-słowackiej, gdzie było napisane "Witamy w kraju korupcji", bo uznawał, że tutaj jakieś korupcyjne kwestie spowodowały, że on nie może swobodnie rozwijać działalności w Słowacji. Więc ten sposób komunikacji Radima Janczury też prowokował polskich decydentów kolejowych czy politycznych, że nie jest to człowiek spolegliwy, taki, z którym można spokojnie się porozumieć, tylko dosyć tak na przykład ujawniał komunikację SMS-ową czy tam na jakimś komunikatorze z prezesem PKP Intercity. I takie rzeczy też powodują, że na tą konkurencję czy PKP Intercity, czy Ministerstwo Infrastruktury patrzyło w taki sposób, że skoro Radim Janczura tak się zachowuje, my nie będziemy tym bardziej mu pomagać.
1: Ale czy to już może ostatnie pytanie, ponieważ zostało nam półtorej minuty. Czy w ogóle polski rynek kolejowy jest gotowy na tę konkurencję? Ona już gdzieś tam jest obecna, ale czy tutaj, co jeszcze musi zostać zrobione, aby żebyśmy zobaczyli kiedyś Trenitalię, nie tylko RegioJet na polskich torach na Centralnej Magistrali Kolejowej?
8: Polski rynek kolejowy przede wszystkim, i to pokazały całe te miesiące, kiedy RegioJet funkcjonował i te różne problemy, i niezależnie od tego, co sądzimy o RegioJecie, to wnioski, jakie się nasuwają po tej krótkiej historii RegioJetu na polskich trasach, są takie, że struktura polskiej kolei nie jest dostosowana do konkurencji. To znaczy na przykład to, że zarządca infrastruktury dworcowej, która powinna być do dyspozycji nieograniczonej wszystkich przewoźników, czyli tym zarządcą jest spółka PKP, jest jednocześnie ta spółka spółką matką dla przewoźnika PKP Intercity. I nagle okazuje się, że mimo problemów z pustymi lokalami na dworcach, ważniejsze dla PKP jest to, żeby tych lokali nie udostępnić konkurentowi PKP Intercity, niż żeby zarobić na wynajęciu tych lokali właśnie tej spółce. Tak więc mamy problemy przede wszystkim, i to chyba powinien być wniosek na przyszłość, mamy problemy, że struktura polskiej kolei wciąż nie jest dostosowana do tego, żeby taką konkurencja w sposób jasny i taki niewzbudzający wątpliwości mogła korzystać z tej infrastruktury, która powinna być do dyspozycji różnych przewoźników samorządowych, prywatnych, zagranicznych, a tutaj z tym wyszedł dosyć widoczny problem.
1: Problem, o którym na pewno jeszcze będziemy mówili. Pan Karol Tramer, redaktor naczelny czasopisma Zbiegiem Szyn, był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
8: Dziękuję bardzo.
1: I tak już minęła godzina 16:00. Oddaję już głos nas. No właśnie, będzie teraz serwis informacyjny Radia Wnet, później już popołudnie Wnet, a ja państwa zapraszam na jutrzejszy serwis międzynarodowy o godzinie 15:30, który poprowadzi, tak jak dzisiaj, Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
0: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.
9: Przy telefonie Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry państwu.
9: I dodam, że też były sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, ale to za czasów rządów premiera Mateusza Morawieckiego. To prawda.
10: Tak, oczywiście. Krótko, bo pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy, około niepewny rok byłem odpowiedzialny za górnictwo.
9: I do tego jeszcze Ruda Śląska, żebyśmy o wszystkim powiedzieli. Ciężka sprawa, jeśli chodzi o polskie górnictwo, ciężka sprawa, jeśli chodzi o polską energetykę, to zapytam się o przeszłość. Co się panu wtedy udało zrobić, albo jaką wiedzę pan nabył na temat tego, co dzieje się na Śląsku, co dzieje się z polskimi kopalniami?
10: Przede wszystkim to, że staraliśmy się o to, aby polskie górnictwo utrzymać w takiej kondycji, żeby nie trzeba było tej branży likwidować rabunkowo, tak jak teraz jest takie zagrożenie. Staraliśmy się wypracować najlepsze rozwiązania zarówno ze stroną społeczną, jak i z Unią Europejską. Przedłożyliśmy wniosek notyfikacyjny, który miał w jakiś sposób legalizować zawartą z umowę społeczną ze stroną społeczną. To, czego nie udało się zrobić, to, że nie udało się tej notyfikacji do końca doprowadzić, ale jak widzimy, opcje rządzące już przez 3 lata, mimo tego, że w Europie siedzi przy sterach, też nie potrafią tego zrobić, choć obietnice były. Tak więc to górnictwo rzeczywiście, ma pan rację, od wielu, wielu lat boryka się z wieloma problemami. Niestety polityka unijna, polityka Zielonego Ładu i dekarbonizacji prowadzi do tego, że na siłę próbuje się tą branżę zlikwidować, i stąd wszystkie problemy, zarówno górnictwa, jak też, czego wcześniej chyba się nie domyślano, jak też przemysłu hutniczego, koksowego. To wszystko takie domino, które nakłada się jedno na drugie, i niestety ten przemysł ciężki na kontynencie europejskim, a i w Polsce, w bardzo, bardzo trudnej sytuacji.
9: Wszedł trochę rząd premiera Mateusza Morawieckiego i Prawo i Sprawiedliwość w tą zieloną politykę, w tą dekarbonizację Polski. Myśli pan, że to było błędem?
10: Myślę, że zbyt łagodna nasza polityka względem Unii Europejskiej. Uważam, że to nasze stanowisko powinno być twardsze. Tak jak powiedziałem, ja byłem krótko, kiedy pojechałem do Brukseli notyfikować umowę społeczną. Tam bardzo ostro też postawiłem pewne sprawy i też było widać, że chyba Unia Europejska, komisarze nie do końca rozumieją nasze potrzeby, nie rozumieją choćby tego takiej prostej rzeczy, panie redaktorze, czym jest u nas ciepło systemowe. Na przykład oni kompletnie nie rozumieli tego stwierdzenia, czym jest ciepło systemowe. To, że my cały kraj ogrzewamy za pomocą ciepłowni, całej tysięcy kilometrów rurociągów i tak dalej. No jeśli się jakby robi jedno prawo dla całej Europy, nie patrząc na to, że każdy kraj jakby inaczej troszeczkę musi budować swój miks energetyczny w oparciu o inne uwarunkowania, no to wtedy się popełnia błędy i Europa się z tego powinna wycofać. Ja mniej więcej w tej konwencji tłumaczyłem komisarzowi, że my potrzebujemy spokoju, potrzebujemy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o transformację. Też czasu potrzebujemy, bardzo dużo czasu i nie może się to odbywać raburkowo. I tak jak powiedziałem, no uważam, że troszkę za łagodnie. Ja się starałem być troszeczkę bardziej, jakby to powiedzieć, wymagający. No i mnie się nie udało tego dokonać, ale tak teraz jakby widzę z perspektywy czasu, że no jeśli mnie się nie udało, a byliśmy w Europie jako PiS opozycją, a teraz Donaldowi Tuskowi, który miał wszystko załatwić, też się nie udaje notyfikować tego. To znaczy, że Europa po prostu nie rozumie Polski i nie chce też Polsce jakby przyznać tych warunków transformacji, więc jeśli Europa się z tym tego nie rozumie, uważam dziś z perspektywy czasu, że powinniśmy po prostu iść własną drogą.
9: A to znaczy wyjść z Unii Europejskiej?
10: Nie, to znaczy po prostu realizować interes Polaków i to nie jest tak prosto, żebyśmy wychodzili z Unii Europejskiej. Unię Europejską trzeba reformować i kiedy druga strona po prostu, człowiek dojrzewa do takiego i Polacy, polski rząd, polski prezydent też powinien dojrzeć do tego, że jeśli Europa nie chce rozumieć tego, że no za chwilę zapłacimy ogromną cenę za dalszą realizację Zielonego Ładu, no to my nie będziemy mieli wyjścia. To nie jest kwestia tego wychodzenia z Unii Europejskiej, czy nie wychodzenia z Unii Europejskiej. To jest kwestia tego, czy Polacy będą mieli ogrzane domy, czy elektrociepłownie nie upadną, czy nasze zakłady przemysłowe nie upadną. To jest taka decyzja.
9: No tak, ale to
10: myślę, że to jest w pierwszej kolejności, o to trzeba będzie zadbać. A w Unii Europejskiej po prostu no bicie twardym stanowiskiem z tym, że no trzeba to reformować. I jak widzimy, tam jest już, zaczynają to rozumieć, bo to nie tylko nasz problem się okazuje, to problem całej Europy. Więc teraz troszeczkę ten klimat do ostrzejszej postawy chyba jest lepszy niż jeszcze 3-4 lata temu.
9: Ale już jest zadekretowane, że wydamy 1 000 miliardów złotych na transformację energetyczną w ciągu najbliższych 10 lat. Już wiemy, że niektóre umowy, takie daleko idące umowy na temat cen prądu, które będą pochodzić z wiatraków czy z energii odnawialnej, będą bardzo wysokie dla polskiego przemysłu i dla polskich rodzin. Co z tym możemy zrobić? Przecież tego wszystkiego nie da się z dnia na dzień wywalić do śmieci.
10: No nie da się, ale też jakby można to cywilizować. To znaczy ja przede wszystkim uważam, że to rzeczywiście ma pan rację. Tu jest potrzebna decyzja, najlepiej gdyby była to decyzja europejska, ale no każde państwo musi patrzeć w pierwszej kolejności na swój interes i to widzimy, że Niemcy trochę nam pokazują, że oni patrzą na swój interes, panie doktorze. Ja tylko podam jeden przykład. Kiedy cała Europa i było to ostre prawo dekarbonizowania, kiedy w Niemczech zaczęły się pojawiać blackouty, to oni ruszyli w węgiel brunatny, najgorszej jakości węgiel, który jest najbardziej powoduje duże emisje i nie oglądali się na nikogo. Dali sobie na 5-letnie pozwolenia na otwieranie nowych kopalń, otwieranie elektrowni po to, żeby ratować własną gospodarkę. Nikogo nie pytali, załatwili to po cichu i realizowali swoją agendę. I dokładnie Dokładnie tak, żeśmy powinni również robić u siebie. A to, co już poszło do przodu, no trzeba to cywilizować, trzeba zdjąć podatek ETS, on jest bezsensowny. Trzeba pozwolić rynkowi się transformować w sposób naturalny, a nie wymuszony przez papiery. Bo papier przyjmie wszystko, a gospodarka niestety i ludzie na to mogą nie umieć odpowiedzieć, czy też będzie to zbyt kosztowny ciężar, żeby...
9: Ale tu mamy taką sytuację, że gdzieś państwo polskie gwarantuje jakimś firmom, niekoniecznie polskim, że ten prąd będzie w takiej i w takiej cenie. W związku z powyższym, jeżeli zerwiemy taki kontrakt, to będziemy musieli płacić odszkodowanie. Już tak się zdarzało na przykład przy prywatyzacji PZU nieudanej, kiedy musieliśmy zapłacić karę 14 miliardów złotych za to, że PZU z powrotem wróciło do Skarbu Państwa.
10: Panie redaktorze, to ma jakby też dalszy ciąg tematu. To znaczy, proszę zauważyć, co się dzieje. Ja absolutnie uważam, że te gwarancje ceny, chyba z czego one wynikają? One wynikają z ogromnego kapeksu, to znaczy z ogromnych nakładów inwestycyjnych, dzięki którym mają powstać. Między innymi na przykład offshory na morzu, między innymi elektrownie atomowe. I teraz każdy inwestor chce mieć zapewniony zwrot z kapitału i to, że te inwestycje będą opłacalne. Stąd te kontrakty przy dzisiejszych cenach energii, bo gdyby te ceny energii miały być niższe, to może się okazać, że tak duże nakłady na te OZE-owe elektrownie mogą się okazać nieopłacalne. I teraz pokazuję, z czym konkurują elektrownie węglowe dzisiaj, przez lata nie mogące inwestować we własne zasoby. Konkurują z tym, że tamta energia ma być dotowana, a ta energia z węgla jest karana ETS-ami. To nie jest rynek, to Europa się pomyliła, nie da się wypchnąć paliwa, które posiadamy, nie da się go tak jednoznacznie wypchnąć z rynku na rzecz niestabilnych źródeł energii, które w dodatku wbrew pozorom nie generują aż tak taniego prądu i to jeszcze w dodatku niestabilnego. Mamy absolutny chaos, to jest pomyłka polityki energetycznej Unii Europejskiej i z tej pomyłki, już jakby nie każąc siebie, trzeba jakoś wyjść z twarzą, więc jakby no potrzebna jest korekta nie tyle dzisiaj naszej polityki, tylko korekta polityk europejskich. I jeśli tego Europa nie zrozumie, nie może być łatki. Panie redaktorze, dzisiaj proszę zauważyć, dzisiaj się nakłada łaty. Na przykład upada przemysł hutniczy w Europie, to próbuje się ten przemysł hutniczy sztucznie jakimiś dotacjami ratować. To przecież jest jakaś kompletna bzdura. Jeśli tego się całego nie zreformuje, to nie ma sensu.
9: No ale przecież to przerwę na chwilę, bo przecież pan widzi, że szefowa Komisji Europejskiej nawet nie mrugnęła okiem ze zrozumienia całej tej sytuacji energetycznej Europy, tylko dalej brnie w kierunku Zielonego Ładu i Europa nie tylko właściwie nie odchodzi od Zielonego Ładu, ale jeszcze zaostrza tą politykę.
10: Kompletnie niezrozumiałe. Ja się z panem zgadzam i jak ja czasami słucham te wahnięcia, to znaczy najpierw ostre protesty społeczne, wtedy Europa się troszeczkę wycofuje. Ursula von der Leyen się troszeczkę wycofuje, robi dwa kroki do tyłu, po czym spotykają się te państwa, siadają do stołu i ustalają, że będzie jeszcze ostrzej. Kompletne jakieś absurdy. Oczywiście oni to ustalają w ten sposób, że idziemy ostrzej, ale będziemy pomagać w tych miejscach, w których grożą upadki. Czyli tak, zaostrzmy podatki, zbierzmy więcej kasy, opodatkujmy jeszcze dodatkowo państwa w innych przestrzeniach po to, żeby tam, gdzie nam będzie upadać, żebyśmy mogli załatać dziury jakimiś dotacjami. No, ja tak jak mówię, można w ten sposób prowadzić politykę, ale to jest polityka prowadząca do upadku potęgi europejskiej. No, patrząc na wszystkie inne kontynenty, żaden z kontynentów w ten sposób nie kształtuje swojej gospodarki, tylko Europa.
9: A jak pan myśli, dlaczego my jesteśmy w taki bierny sposób przyzwyczajeni do tego, że płacimy tak wysokie rachunki za energię?
10: Panie redaktorze, jakby pan prześledził cały ten proces wprowadzania Zielonego Ładu, to bardzo fajnie zostało to wykonane. To znaczy została sprzedana społeczeństwu taka idea, że oto trzeba stworzyć zieloną planetę opartą o energię OZE. Stworzono taki piękny kocyk zielony, taką historię zieloną, która wbrew pozorom, jak się sprzedają obywatelowi Europy, to ona fajnie brzmi. Wszyscy chcemy takiego cudownego rozwiązania. Tylko po wielu latach wprowadzania tego, machania tym zielonym kocykiem, okazuje się, że żadne parametry na świecie nie zmieniły się, wręcz przeciwnie. Wydobywamy więcej węgla, świat emituje więcej CO2, spalamy więcej węgla. Tylko w tym wszystkim Europa podupada. Nic więcej się nie wydarzyło.
9: Do tego mamy wojnę. Taka była na dziś idea posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby sprawdzić, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa. Czy wie pan, co się dzieje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej?
10: Jastrzębska Spółka Węglowa płaci cenę oczywiście tego, o czym rozmawiamy od kilku minut, czyli płaci cenę polityki Zielonego Ładu i upadającego przemysłu hutniczego, niskich cen węgla na świecie. I tutaj oczywiście muszę, węgla koksowego, muszę to tutaj przyznać, ale jednocześnie Jastrzębska Spółka Węglowa płaci również cenę kompletnego braku zarządzania tą spółką od co najmniej 3 lat od przejęcia tej spółki przez rząd Donalda Tuska. I to widać gołym okiem. Ja mogę tylko kilka przykładów podać, żeby nie być gołosłownym. Po pierwsze, zostawiliśmy tą spółkę z ogromnym bagażem kapitału. Prawie 8 miliardów złotych kapitału zysku w tej spółce, którą można było gospodarować i z którym można się było przygotować na trudne czasy. A co się dzieje w tej spółce? Panie redaktorze, zmieniono kilku prezesów. Tą spółką przez długi czas zarządzał prezes, który nie miał zielonego pojęcia o górnictwie, wyciągnięty z jakiejś spółki, która w ogóle nigdy nie zajmowała się żadną branżą ciężką. Przyszedł prezes, który przestał

0: którą spółkę, ta stronę ta spółka ma iść, zaczyna się rozsprzedaż majątku tej spółki po to, żeby łatać dziury. Tą spółkę chce się zapożyczyć w Agencji Restrukturyzacji Przemysłu, a także na rynkach finansowych na prawie 5 miliardów złotych, bo takie działania zapowiedział minister Bałczun. To jest jakieś próba pogrzebania tej spółki i skasowania jej w ogóle z obrotu gospodarczego. To jest po prostu, jestem przerażony tym.
1: To powiedzmy, jakie byłyby konsekwencje tego dla polskiej gospodarki?
0: Panie doktorze, to jest spółka, która zatrudnia dzisiaj 30 tysięcy pracowników. Wokół tej spółki jest mnóstwo firm, które żyją z tej spółki. To jest w moim przekonaniu około 200 tysięcy osób, które funkcjonuje w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ta spółka jest strategicznym spółką dla Jastrzębia Zdrój. Ja sobie nie wyobrażam, gdyby ona miała upaść, jak poradzi sobie Jastrzębie Zdrój i okoliczne miasta.
1: Ale nie mówmy o górnikach, tylko mówmy o Polsce.
0: A nie mówię już o tym, że jest to jedyna spółka w Europie, która posiada węgiel koksowy, który to węgiel jest nam potrzebny do wyrobu stali. Nie wszystko da się wykonać, jeśli chodzi o transformację, o budowę, wykonać tylko i wyłącznie przetapiając złom. Musimy produkować stal. I jeśli my chcemy pozbawić się takiej perły i oddać to, nie wiem, w cudze ręce, być może doprowadzić do upadku po to, żeby ktoś to kupił za złotówkę i żeby to dopiero później odżyło, no to ja mówię o tym, że tej spółki nie możemy. To jest spółka bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwa, które dzisiaj musimy odmieniać przez różne przypadki. Przez energetykę, przez produkcję stali, przez dostęp do własnych surowców i tak dalej.
1: A proszę powiedzieć, do czego jest stal potrzebna?
0: Panie doktorze, a proszę mi powiedzieć, do czego nie jest dzisiaj potrzebne, jeśli chcemy się rozwijać. Mówimy o budowie elektrowni atomowych. Z czego będzie? Z polimerów będziemy tą elektrownię atomową budować, konstrukcje wszystkie. Mówimy o rozwoju infrastruktury, mówimy o rozwoju kolei, mówimy o rozwoju metra, PSL chce metra wszędzie budować. Panie doktorze, wszędzie tam jest potrzebna stal.
1: I czołgi.
0: Rozumiem, że mamy, a już nie mówię o zbrojeniówce przecież, do której ta stal jest potrzebna, ale to wymieniłem tyle branż, w których potrzebna jest stal. Czy chcemy to wszystko robić z indyjskiej stali? A panie redaktorze, jak na końcu zlikwidujemy sobie ten przemysł, to proszę mi wierzyć, że ta indyjska stal już nie będzie taka tania i ci, którzy będą mieli do niej dostęp, będą mieli ją do Europy wysłać, to odpowiednią cenę za to zapłacimy.
1: A proszę powiedzieć, a jaka jest konsekwencja upadku fabryki kotłów w Raciborzu?
0: Panie redaktorze, to jest kolejny łańcuszek, który mógłbym opowiadać. No bez własnej fabryki kotłów nie będziemy w stanie
1: w
0: wielu branżach funkcjonować. No, będziemy skazani na dostarczanie tych elementów nawet już nie z Europy, bo w Europie wszędzie jest problem związany z produkcją tego typu elementów, ale spoza Europy. No, widzimy proszę zauważyć, wybuch wojny na wschodzie powoduje, że nie mogą do nas dopłynąć dostawy ropy naftowej. Przecież to dotyczy każdego jednego towaru, gazu, stali i wszystkich innych elementów. My musimy patrzeć, Europa dzisiaj musi patrzeć na to, żeby obronić własne surowce, być samowystarczalną, na ile się tylko da, bo nie da się, ale na ile się tylko da, powinna być samowystarczalna i to jest kierunek dla Europy, a przede wszystkim dla Polski.
1: Ale tak, Jastrzębska Spółka Węglowa, z tego co wiem, ma kłopoty z płynnością. Fabryki kotłów już nie ma. No i co my z tym zrobimy? No trzeba popłakać się. Powinno w Sejmie, powinna być taka ściana płaczu, gdzie posłowie stają, ci, którym zależy na rozwoju Polski, i sobie płaczą, bo co mogą zrobić?
0: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, ja dzisiaj trochę, my jako posłowie opozycji jesteśmy bezsilni, no bo za to odpowiada rząd. My próbujemy na rządzie wymuszać pewne decyzje. To się parę razy udało. To stwierdzenie, tak zwane presja ma sens, ona się parę razy udała. Myśmy zmusili rząd Donalda Tuska częściowo do działań, które dzisiaj na szczęście zapobiegają pewnym nieszczęściom, które się w Polsce dzieją. Ale my nie mamy innego wyjścia. Musimy naciskać, musimy wymuszać. Stąd dzisiaj te kontrole. Te kontrole to nie było żaden nalot. Myśmy chcieli porozmawiać z prezesami spółek, może podpowiedzieć, może udzielić też jakichś rad, pokazać, że my nie jesteśmy dla tych prezesów wrogami, tylko szukamy wspólnych rozwiązań, czego Donald Tusk i jego rząd, ministrowie nie rozumieją, że przecież można się wspólnie naradzać, a nie robić sobie na złość, szczególnie w tych miejscach, w których ta jedność jest potrzebna. Przecież nie będzie sporu co do tego, żebyśmy usiedli przy jednym stole i poszukali najlepszych rozwiązań dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, tylko że ten rząd nie chce szukać z opozycją tych rozwiązań,

0: tylko chcę szukać, bo sam recepty, tylko ja uważam, że tą receptą dzisiaj, dlatego dzisiaj postawiłem na wywiadzie taką tezę, że niestety receptą jest pozbycie się tych aktywów ze Skarbu Państwa. No, Tusk po prostu chce to sprywatyzować, doprowadzić do upadku i sprywatyzować, wyprowadzić na rynek prywatny, aby te problemy mu zniknęły. To najgorsza metoda. A przerabialiśmy to w poprzedniej ośmiolatce Donalda Tuska. Dokładnie te same mechanizmy i niestety tutaj się nic nie zmieniło. My próbujemy wywierać nacisk, to pozostaje opozycji. Mamy nadzieję, że uda nam się również przez ten nacisk spowodować, że ludzie przestaną ufać temu rządowi, no bo to żyjemy w demokracji, staramy się demokratycznymi sposobami doprowadzić do zmiany władzy. No i mamy nadzieję, że wtedy będziemy mogli realnie ratować te perły w koronie polskiej gospodarki.
1: A nie udało się uratować kopalni Krupiński. My dużo mówiliśmy o kopalni Krupińskiej, należała do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tam też są pokłady węgla, ale tam to wszystko zostało już zaorane, zasypane. Nie ma.
0: Tak, panie redaktorze, ja bardzo wraca to pytanie o kopalnię Krupiński. Rozumiem, że to ma być taki przytek do rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak, kiedy mówimy o górnictwie. Ja, panie redaktorze, za mało czasu, żeby wytłumaczyć. Bardzo chętnie bym usiadł i widzom wytłumaczył raz na zawsze, na czym polegało to, co dzisiaj próbuje się postawiać w różnym świetle. Panie redaktorze, kiedy w 2015 roku przejmowaliśmy górnictwo, zarówno koksowe, jak i węglowe, to ja tylko przypomnę. JSW praktycznie była do likwidacji, była prawie że w stanie upadłości. To były te kopalnie węgla koksującego. Kompania węglowa praktycznie w upadłości. Wszystkie kopalnie praktycznie do zamknięcia. Część przekazana już do SRK. Między innymi kopalnia Makoszowy, której nie udało nam się z SRK już wyciągnąć. Kilka innych zakładów, które tamten rząd przekazał. Musieliśmy na nowo skonstruować, jak uratować górnictwo w bardzo trudnym czasie, bo przecież Donald Tusk nie zostawił nam gospodarki w dobrej kondycji, tylko w fatalnej kondycji. Zorganizowaliśmy ratowanie całego tego przemysłu. Udało się uratować zasadniczo większość kopalń, całość tego, żeśmy to postawili na nogi. Rzeczywiście ma pan rację, kopalni Krupińskiej wtedy nie udało się uratować. Ale ja też przypomnę, że ta kopalnia Krupińska została poprzez zarządzanie tamtego rządu doprowadzona do takiej sytuacji, w której odnotowywała 1 mld zł straty. Nikt o tym nie mówi, tylko się mówi Krupiński z pokładami i tak dalej. Nie mówi się o tym, że kopalnia Makoszowej, żeby ją wyciągnąć ze spółki restrukturyzacji kopalń, potrzebne było 400 milionów, których w budżecie nie było po prostu wtedy. To są takie fakty, o których się nie mówi, tylko się to zaokrągla do takiego zwykłego stwierdzenia. Patrzmy na to, co się nam udało uratować, a w rzeczywistości... Wtedy te nasze działania spowodowały, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, tak, te kopalnie do dziś istnieją.
1: Tak, czujemy, że powinniśmy wybrać się do Rudy Śląskiej, tym bardziej, że tam jest kopalnia, która ma bardzo podobne imię jak pana nazwisko. Czy nie ma takiej kopalni?
0: Nie ma. W Rudzie Śląskiej dzisiaj mamy...
1: Nie, nie w Rudzie, a nie ma kopalni Wesoły? Albo Wesoła?
0: Wesoła, kopalnia Mysłowice Wesoła.
1: Mysłowice Wesoła.
0: To jest w moim okręgu w mieście Mysłowice. Ona funkcjonuje, działa i ma się na szczęście dobrze. U mnie w Rudzie Śląskiej jest kopalnia Bielszowice, kopalnia Ruda, ruch Bielszowice i ruch Halęba. To są te dwa ruchy, które pozostały połączone ze spolone kopalnie dzisiaj jedna kopalnia Ruda.
1: I do tego, co się dzieje na Śląsku, jeszcze w tym poranku wrócimy. Będziemy rozmawiać z szefem Solidarności z kopalni Silesia. To też tam się coś wydarzyło i coś się dzieje. A teraz stawiamy trzy kropki. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Pozdrawiam wszystkich.
1: Nie można też tak żartować. Marek Wesoły, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Popołudnia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Szczecin 98,9 FM.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
4: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
3: Czas na motorsport.
4: Najszybsza audycja w Polsce.
3: Zapraszają
4: Piotr Nałęcz
3: i Kamil Kowalik.
4: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
8: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

Bardzo dużo dzieje się na ulicy, dużo przed domami, a więc tutaj wszystko jest sprzedawane, przeróżne przysmaki, no bo Tajlandia to nie jeden twierdzi, że najlepsza kuchnia świata, ale też nie wstydzą się Tajowie i turyści często próbować bardzo różnych smaków, bo tutaj znane są smażone owady albo skorpiony na patyku, albo balut, czyli kacze jajo z zarodkiem lub słynny o średnio przyjemnym zapachu owoc durian, którego jedzenie w publicznych miejscach w Singapurze jest zakazane. Ale o tych potrawach jeszcze później trochę będzie. Bardzo proszę o pozostawienie takiego skrewka wyrozumiałości, ponieważ 2 godziny snu to tylko to, co było mi dane przez ostatnie wiele godzin spać. To była długa podróż. Najpierw 5 godzin do Abu Dhabi, a później 6 godzin z Abu Dhabi do Bangkoku. To jest audycja, która będzie niejako zastępować Wacława Pokrzywdzonego i Misia, który wiem, że bardzo często przytaczał bardzo wiele wspaniałych cytatów. Ja nie wiem, czy mam taką umiejętność, natomiast mam przed sobą pewną książkę. Jest to być może Państwu znany pisarz John Steinbeck, Podróże z Harleyem. No to przypomnijmy słowo, to amerykański powieściopisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1962 roku za realistyczny i poetycki dar połączony z subtelnym humorem i ostrym widzeniem spraw społecznych. Tak została uzasadniona ta nagroda, którą dostał nasz autor. A dlaczego o nim mówię? Dlatego, że chciałabym na początek tej podróżniczej audycji przeczytać Państwu pierwsze zdania, bo to będzie chwilka, jak się zaczyna ta książka, którą wziąłem ze sobą w podróż. Wydaje mi się, że to są idealne słowa do tego, żeby chociaż w namiastce opowiedzieć o tym charakterze podróży. Kiedy byłem bardzo młody i czułem uporczywe pragnienie znalezienia się gdzie indziej, ludzie dojrzali zapewniali mnie, że dojrzałość uleczy te zachcianki. Kiedy zaś lata określiły mnie jako dojrzałego, przepisanym lekarstwem miał być wiek średni. W średnim wieku zapewniano mnie, że starszy wiek uśmierzy moją gorączkę. A teraz, kiedy mam lat 58, może załatwi to zgrzybiałość. Nic nie poskutkowało. 4 chrapliwe ryki syreny okrętowej nadal jeżą mi włosy na karku i wprawiają moje stopy w ruch. Odgłos odrzutowca, rozgrzewanego silnika, nawet klapotanie podkutych kopyt na bruku wywołują dawny dreszcz, suchość ust i zmęczenie oka. Rozpalają dłonie i wywracają żołądek wysoko pod żebrami. Inaczej mówiąc, nie poprawiam się. A mówiąc dalej, jak ktoś raz jest włóczęgą, zawsze włóczęgą będzie. Obawiam się, że ta choroba jest nieuleczalna. Stwierdzam to nie żeby pouczać innych, ale żeby poinformować siebie samego. Kiedy wirus niepokoju zaczyna opanowywać człowieka niesfornego, a droga zaczynająca się tutaj wydaje się szeroka, prosta i miła, ofiara musi najpierw znaleźć w sobie dostateczny i dobry powód do wyjazdu. Nie jest to trudne dla prawdziwego włóczęgi. Ma on w sobie cały las powodów, z którego może wybierać. Następny musi uplanować swoją podróż w czasie i przestrzeni, obrać kierunek i miejsce przeznaczenia. Na koniec zaś musi ustalić szczegóły wędrówki. Jak jechać, co zabrać z sobą, jak długo podróżować. Ta część owego procesu jest nieodmienna i nieśmiertelna. Notuję ją tylko dlatego, ażeby nowicjusze we włóczęgostwie niczym nastolatki w nowo wyklutym grzechu nie uważali, że sami ją wymyślili. Z chwilą, kiedy wędrówka jest już zaplanowana, przygotowana i wprowadzona w czyn, pojawia się nowy element, który wysuwa się na plan pierwszy. Wyprawa, safari, eksploracja jest pewną istotnością różną od wszystkich innych podróży. Ma swoją osobowość, temperament, indywidualność, jedyność. Podróż jest osobą samą w sobie. Nie ma dwóch jednakowych. A wszelkie plany, zabezpieczenia, regulacje i przymusy są bezowocne. Po latach zmagań stwierdzamy, że nie my robimy podróż. To podróż robi nas. Przewodniki, plany, jazdy, rezerwacje ustalone i nieuniknione rozbijają się w drzazgi o osobowość podróży. Dopiero kiedy to się uzna, może rzetelny włóczęga odsapnąć i wziąć się do dzieła. Dopiero wtedy odpadają rozczarowania. Pod tym względem podróż jest jak małżeństwo. Niezawodnym sposobem popełniania błędu jest myśleć, że się nad nią panuje.
Teraz

Teraz, kiedy to powiedziałem, czuję się lepiej. Jakkolwiek tylko ci, którzy sami tego doświadczyli, potrafią mnie zrozumieć. Tak rozpoczyna się ta powieść, podróże z Harleyem, bo to było właśnie tak, że w wieku 58 lat, w roku 1960, John Steinbeck postanowił zwiedzić Amerykę. Amerykę, o której przecież tak dokładnie pisał w swoich wielu, wielu powieściach wcześniej. I wraz ze swoim psem przemierza kamperem kolejne stany, autostrady, lokalne drogi, zaprzyjaźnia się z kierowcami ciężarówek, spotyka niedźwiedzie w parku Yellowstone i starych przyjaciół. A ja trochę ściszam głos, ponieważ pani, która pracuje w hostelu, w którym się zatrzymałam, właśnie podeszła do takiej małej świątyni. Świątyni to jest bardzo duże słowo, państwo sobie wyobrażają pewnie wielki budynek, ale to jest taka malutka, taka trochę jak szopka z pośrodku złotą buddą i trzymając w ręku wianek, modli się, zamknęła oczy i złożyła ręce. Mam nadzieję, że nie będziemy jej przeszkadzać. O tym oczywiście także będzie, bo jesteśmy w Tajlandii, drodzy państwo, w krainie zwanej Krainą Uśmiechów, a 90% osób tutaj to buddyści. Tajlandia dzieli się na górzystą północ, centrum z rzeką Chao Phraya oraz południe z tysiącami wysp i turkusową wodą. W tym momencie właściwie można powiedzieć, że jest taki czas, który niektórzy uznają za czas odetchnienia, dlatego że pada deszcz, może nie jakiś bardzo intensywny, ale popaduje i to słońce jest na chwilę schowane, chociaż za chwilę państwu powiem dokładnie, jaka jest temperatura. Według planów to czerwiec jest takim najbardziej obfitym w deszcze miesiące. Tajlandia, jeżeli chodzi o ustrój, jest bardzo ciekawa. Przeszła drogę od absolutnej monarchii do konstytucyjnej. Władza jest scentralizowana w Bangkoku, czyli właśnie gdzie studio wyjazdowe Radia Wnet się znajduje, ale król cieszy się najwyższym autorytetem. Przed 1932 rokiem była monarchia absolutna, a dziś od 1932 roku monarchia konstytucyjna. Król jest głową państwa, ale władzę sprawuje parlament i premier. A ja patrząc na kolorowe ulice i ptaki i całą masę roślinności, która właściwie teraz bardzo dziękuję za pogodę i jest w stanie pić po to, żeby tak bujnie wyrastać zielono. Mówię do państwa i uśmiecham się, bo to jest taki hostel dla tak zwanych backpackersów, czyli z reguły młodych ludzi, chociaż nie zawsze, którzy postanowili, mając jedynie plecak, często nawet nieduży, przemierzać świat. I te kraje Azji, dalekowschodniej Azji, tych tak zwanych Indochin, są bardzo często wyborem, czyli Filipiny, Tajlandia, Malezja, Kambodża, Laos, dlatego że jest tutaj bardzo, bardzo tanio. I teraz właściwie może słowo o cenach. Jakie tutaj są ceny? Bardzo przyjemne. 10 zł to 89 batów. Przed chwilą zapłaciłam za kawę 30 batów, czyli 3,34 w dokładnym przeliczeniu. Teraz otworzę kartę menu hostelu, w którym się znajduję, bo oprócz tego, że można tutaj się zatrzymać, umyć i wyspać, to także można zjeść. Proszę pamiętać, że oni tutaj wiedzą, że przyjeżdżają tu turyści, a więc mogą być tutaj ceny troszkę zawyżone, co nie znaczy, że wysokie. Pancake, czyli naleśniki, 85 batów, a jak już mówiłam, 89 to jest 10 zł. Two eggs on toast, dwa jajka na toście, przygotowane z prepared the way you want it. Taką drogą, jak tylko chcesz, 70 batów, czyli troszkę mniej niż 10 zł. Wędrujemy do kawy, bo przecież to jest ten trunek, który z rana musi się pojawić. Pewnie nie u wszystkich, ale o, jest herbata. Herbata czarna, 45 batów, a więc ceny bardzo przyjemne. Mając w kieszeni 1000 batów, naprawdę możemy tutaj zaszaleć, drodzy państwo, ale polecam, żeby jednak mieć gotówkę, bo nie wszędzie zapłacimy kartą, a właściwie w większości miejsc i na pewno tych, których warto zjeść, kartą nie zapłacimy. Czyli im bardziej miejsce wygląda na takie, w którym lepiej nie kupować jedzenia, tym bardziej
polecam, żeby tam właśnie jedzenie kupić. Och, taka zagwostka. I trochę o słowach, bo to przecież słowa, a przede wszystkim w radio, mówią nam bardzo dużo o kraju. Tutaj mamy, to może się nam z Portugalią kojarzyć, rozdzielenie, że inaczej brzmi dziękuję i dzień dobry mężczyzny, a inaczej kobiety. Dziękuję w przypadku mężczyzny to będzie kapon krap, a w przypadku kobiety kapon ka, z takim przedłużeniem tego a na końcu. Jest to tak rozdzielone, ponieważ to ka jest może takie łagodniejsze i dla kobiety ta łagodniejsza forma, oczywiście tego tłumaczyć nie muszę, chociaż mamy różne czasy. Dzień dobry. Dzień dobry również jest podzielone sawadi ka, kobiety, i sawadi krap, takie mocniejsze z R, powiedzą mężczyźni. Nie wiem, jak będą sobie radzić w dzisiejszych czasach pogubień płciowych, ale już może nie będziemy wchodzić na takie tematy. Godzina 11:29 w Tajlandii. Ja będę powtarzać też tą polską, żeby Państwa nie zmylić, żeby to nie było tak, że Państwo przypadkiem zaspali, ale no i te dźwięki na bieżąco, bo przejeżdżają cały czas skutery. Tutaj można sobie wypożyczyć skuter, nie sprawdzają prawa jazdy. Absolutnie nie zachęcam do żadnych ryzykownych ruchów, ale mówię jak jest. Kasku również nosić nie trzeba i to jest właściwie chyba najbardziej popularna forma transportu. Po pierwsze jest chłodno, wieje, po drugie jest szybko, pomiędzy samochodami można omijać ładnie korki i znajdować się w miejscu dużo szybciej. A jak to bywa w tej daleko wschodniej Azji, kto ma pieniądze, ten ma samochód, a więc samochody tutaj są bardzo duże i często stoimy w ogromnych korkach. No, w końcu jesteśmy w Bangkoku. To miejsce będzie wymagało kilku na pewno audycji, ażeby je chociaż trochę przybliżyć. Za chwilę połączymy się z Maćkiem Mikurdą, który jest na Filipinach. Zrobimy takie pomieszanie studiów azjatyckich. Tam zresztą dużo dzieje się w polityce, a więc Maciej nam troszeczkę przybliży ten temat, ale wcześniej, jeżeli jest już gotowy utwór tajski, żeby Państwu chociaż trochę oddać tej muzyki, to dzisiaj rano jadąc z lotniska do mojego hostelu w taksówce, w takiej, której było bardzo zimno, chłodno, bo oni uwielbiają klimatyzację, leciał właśnie ten utwór. No więc posłuchajmy i za chwilę wracamy na jedną z gwarnych ulic Bangkoku.

0: I tak w ten sposób mam nadzieję, że oddaliśmy jeszcze bardziej klimat Tajlandii, stolicy Tajlandii, Bangkoku, gdzie Radio Wnet się znajduje. A przed chwilą miała miejsce bardzo ładna scena. Otóż tutaj obok mnie w hostelu, ja jestem na zewnątrz, trochę Państwu opiszę ten anturaż. To jest hostel taki, w którym głównie są młodzi ludzie, backpackersi, dlatego jeszcze wielu nie widać, ponieważ zapewne śpią. Przypominam, że jest godzina 11:35 w Tajlandii, ale tutaj można sobie wyjść i siedzieć w takim właściwie ogrodzie na zewnątrz, ponieważ jest cała masa bardzo wysokich drzew doniczkowych, które niemalże zasłaniają, powodując tylko takie prześwity na drogę i na to, co się dzieje w poniedziałkowy dzień na ulicy Bangkoku, a jesteśmy w dzielnicy Thanom, która znajduje się dokładnie w centrum królewskiego i administracyjnego Bangkoku. Królewskiego, bo tutaj obok jest marmurowa świątynia, tak zwana marmurowa świątynia, zbudowana za króla Ramy V. Proszę śledzić social media Radia Wnet, tam na pewno się pojawi. A co do uroczej sceny, to tutaj obok mnie, wśród tych drzew, na takim podniesieniu, tak jak już mówiłam, stoi taka malutka, trochę jak szopka, mam nadzieję, że nikogo w ten sposób nie obrażę, bo to jest taka, powiedzmy, mikroświątynia. W środku oczywiście jest, no właśnie, może nie tak oczywiście, bo tutaj 90% wyznawców wyznaje, znaczy 90% ludzi wyznaje buddyzm, ale tu obok mnie to świątynia Bramy. Skąd to wiem? Ponieważ przed chwilą jedna z pań, które tutaj pracują, podeszła, postawiła szklankę wody, a ja się podniosę i zobaczę, co już tutaj stoi. Otóż no stoją jakieś napoje, stoją słodkości, stoją jakieś cała masa kadzidełek, a więc są to takie dary. No i ja się zapytałam pani, która bardzo się zawstydziła, jak zobaczyła mikrofon, co to jest i dlaczego tutaj przy tym to się składa. I w tłumaczu, jak dobrze, że mamy internet, wpisała i przetłumaczyłyśmy z języka tajskiego na polski, że to świątynia Bramy, do której ludzie przychodzą, by spełniać życzenia. Tak to tutaj wygląda. Mam nadzieję, że nasze życzenie o tym, żeby przestało padać, się spełni, ale nie wiem, czy koniecznie tutaj będziemy z tym życzeniem świątyni Bramy przychodzić. Ale wiem jedno, że po drugiej stronie jest już Maciej Mikurda, Studio Filipiny. To ja może zacznę od pytania, ponownie cytując Johna Steinbecka, który powiedział, że jak ktoś raz jest włóczęgą, zawsze będzie włóczęgą. Obawiam się, że ta choroba jest nieuleczalna. I Maćku, chyba mogę cię określić włóczęgą. Powiedz, czy się zgadzasz, czy też się tak określasz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. W sumie to tak przypomniało mi się, że rzeczywiście ostatnio zostałem przedstawiony tutaj pewnej osobie na Filipinach, no i ona mnie zapytała, gdzie mieszkam. Tak się zawahałem chwilę i powiedziałem, że jestem bezdomny, no bo rzeczywiście nie mam w tym momencie stałego tutaj miejsca zamieszkania, tylko się po tych Filipinach włóczę. Więc wszystko wskazuje na to, że twoja diagnoza jest słuszna, rozpisane jest mi włóczenie.
0: Moja nie, ja się może do niej przychylam, a diagnoza Johna Steinbecka. No właśnie, ty pewnie całą masę takich świątyń też widzisz, chociaż Filipiny są krajem katolickim, ale buddyzm też tam jakoś jest obecny. Ale nie o religii, a o polityce. Dzieje się na Filipinach. Co się dzieje dokładnie? I powiedz dokładnie też, gdzie przebywasz, bo poza tym, że jesteś bezdomny, to na pewno w jakimś miłym miejscu noc spędzisz.
1: No teraz jestem na południu Filipin i całkiem niedaleko, godzinę drogi samochodem od miejscowości Davao. Davao z kolei to jest miasto, które zasłynęło między innymi tym, że było żelazną ręką rządzone przez Rodrigo Duterte, który w tym momencie jest sądzony w Hadze. No i ten Rodrigo Duterte doczekał się też córki, która jest tutaj bardzo rozpoznawalną politykiem. Właściwie na tyle jest popularna, że wydawało się, że ma już w kieszeni zwycięstwo w następnych wyborach prezydenckich. No i opozycja, czy właściwie przeciwnicy polityczni Sary Duterte, próbując nie dopuścić do tego zwycięstwa, w 2028 roku rozpoczęli proces impeachmentu przeciwko niej. I to ma o tyle dużą wagę, o tyle dużą rangę, że jeżeli rzeczywiście Sara Duterte, która obecnie jest wiceprezydentem Filipin, zostanie usunięta ze stanowiska, nie będzie mogła wystartować w tych następnych, nadchodzących wyborach. Problem w tym, czy właściwie to wydarzenie, o którym wspomniałaś, że wczoraj niższa izba parlamentu, kongres filipiński, przegłosował właśnie tę procedurę impeachmentu. Teraz sprawa trafi do Senatu i jeżeli tam Senat również potwierdzi tę decyzję, no to Sara Duterte straci stanowisko i pożegna się z kolejnymi wyborami prezydenckimi.
0: Ach, to jest to miejsce, które ja pamiętam z wyprawy dookoła świata, że w którym się działo bardzo, bardzo dużo politycznie. Ty akurat z tego co wiem, obracasz się w środowisku, które Sarę Duterte popiera.
1: No rzeczywiście, jakoś tak się składa, że częściej spotykam tutaj tych polityków, którzy są związani z obozem klanu Duterte. To jest dość specyficzne środowisko, no, ponieważ ci ludzie głównie reprezentują, jak się wyrażę, lud. Czyli mamy z jednej strony Marcosa, który jakoś jest bardziej kojarzony z elitami i z drugiej strony mamy Rodrigo Duterte, jego córkę Sarę Duterte i oni też mają taki bardziej prosty język, prosty sposób bycia, prostsze komunikaty, które trafiają głównie no, do zwykłych ludzi, do przeciętnego Filipińczyka. Także no, też ta decyzja wczorajsza kongresu, ona została przyjęta tutaj z dużym niepokojem, no, ponieważ ludzie no, mają takie wrażenie, że te przyszłe wybory no, zostaną im w jakiś sposób ukradzione, że nie rozstrzygnie się to w sposób demokratyczny, nie będą mogli głosować na wybraną przez siebie kandydatkę, tylko w wyniku procedur prawnych zostanie ta kandydatura utrącona. No i rzeczywiście jakoś mam więcej znajomych, nawet szczerze mówiąc, przedwczoraj się widziałem z osobistym prawnikiem Sary Duterte, więc też o tym wszystkim rozmawialiśmy. No to środowisko jest bardzo mocno zaniepokojone. No i jeżeli do tego impeachmentu dojdzie, no to obawiam się, że tu na Filipinach no, może być bardzo niespokojna sytuacja, nie tylko politycznie, ale również wtedy na filipińskiej ulicy.
0: I na pewno o tym Państwo usłyszą, jeżeli tak się stanie. Maciej Mikurda, oczywiście studio Manila, chociaż obecnie nie w Manili, ale na pewno opowiada. Zresztą to jest gdzieś taki też plan, żeby się te szlaki nasze wspólnie przecięły. A teraz trochę odchodząc od polityki, bo ja akurat mam przed sobą menu. Menu, które jest na pewno troszkę zawyżone, ponieważ jestem w dość takim turystycznym miejscu. Jak już mówiłam, hostel głównie dla backpackersów z Europy. Chociaż nie tylko, ale tak chciałabym porównać. Myślę, że ty masz, Maćku, w głowie te ceny, ale tutaj jeszcze szybko przybliżę Państwu przelicznik. 10 złotych, polskich złotych, to 89 batów tajskich, a czarna herbata kosztuje 45 batów. No to można sobie obliczyć, kawa, bo może to jest to, co kogoś interesuje bardziej, na przykład americano 50 batów. No to jeżeli 89 to jest 10 zł, no to sobie to szybko liczymy. Czy podobnie jest na Filipinach, czyli mniej niż 5 zł zapłacimy za kawę?
1: Jak najbardziej. To oczywiście zależy w jakim miejscu. No wczoraj byłem na lotnisku w Manili właśnie, bo dopiero wczoraj tutaj przyleciałem na południe i kawa tam kosztowała 7 zł na lotnisku. Natomiast tutaj w jakimś w takim przydrożnej jadłodajni, no to myślę, że to jest kwestia, nie wiem, złotówki, 2 zł za kawę. Tu rzeczywiście jest o wiele taniej, chociaż słyszałem, że jeszcze taniej jest w Wietnamie. Nigdy tam co prawda nie zawędrowałem, ale podobno tamte ceny są jeszcze bardziej konkurencyjne. No jest to niesamowite, że my teraz z naszymi polskimi zarobkami to możemy się tutaj czuć jak paniska w Azji, bo rzeczywiście no, ceny zachęcają, żeby tutaj przylatywać i wypoczywać.
0: Dokładnie tak. Za chwilę się zapytam, jeżeli się to uda, bo tutaj wywędrował. Chyba pierwszy obudził się czyżby ranny ptaszek. 11:45 w Bangkoku. Przypominam, tutaj gość hostelu, w którym także się zatrzymałam, na razie szuka zapalniczki i jestem w stanie przeczytać, co ma napisane z tyłu. Social media killed romance. Drodzy Państwo, social media zabijają romantyzm albo romans. Jedno przecież z drugim jest jakoś na pewno połączone. Może uda nam się troszeczkę filozoficzniej o to zapytać. Na razie trwa dialog pomiędzy tutaj Tajem, który użyczył ognia, raczej zapalniczki, naszemu koledze. I jest śmiech, i jest dialog. Maćku, bardzo Ci dziękuję za tę pigułkę. Za chwilę może uda się wysłuchać rozmowy, którą nagrałeś. To jeszcze bardzo proszę opowiedz, z kim, gdzie, a na zakończenie słowo, co widzisz, bo ja już tutaj przedstawiłam anturaż tego zielonego hostelu. Jestem ciekawa, jak bardzo nasze widoki się od siebie różnią.
1: No, ja jestem akurat w biurze gubernatora po raz kolejny, tutaj dość często bywam, ale gubernatora na południu, więc w tym momencie patrzy na mnie z portretu sam gubernator, obok portret prezydenta Marcosa, a obok wiceprezydent Sary Duterte, o której przed chwilą wspominałem. Przepraszam, o co mnie jeszcze zapytałaś, to pierwsze pytanie, bo jakoś mi to...
0: Rozmowa z księdzem.
1: A, to jest niezwykła sprawa. W ogóle po pierwsze jest niesamowite, że Filipiny, które są tak katolickim krajem, potrzebują misjonarzy. I o tym między innymi pytałem właśnie księdza Dariusza, który tutaj przebywa na Mindanao też. I okazuje się, że tu jest stosunkowo niewiele powołań kapłańskich. W związku z tym polscy księża zasilają szeregi kapłanów filipińskich. No i rozmawialiśmy o tym, jakie tutaj... jakie zadania stoją przed polskimi kapłanami, to też okazuje się, że nie chodzi tylko i wyłącznie o niesienie tutaj jakiejś pomocy, wsparcia duchowego, posługi kapłańskiej, ale bardzo często nasi polscy misjonarze no, stoją też na pierwszej linii, jeżeli chodzi o niesienie zwykłej ludzkiej pomocy, zwłaszcza w sytuacjach katastrof, kataklizmów naturalnych, o które tutaj na Filipinach no, nie trudno, bo właściwie każdy sezon deszczowy przynosi tajfuny, lawiny błotne i wydarzenia, które zabierają ludziom ich cały dobytek, a czasami niestety zabierają ich bliskich. Także no, niesamowita historia księdza Dariusza, który tu przybył wiele lat temu, który tutaj wciąż jest, no i który właśnie na tych dwóch planach, i planie duchowym, i planie materialnym, wspiera filipińskie społeczeństwo i reprezentuje też, myślę, godnie nasz kraj, Polskę.
0: Taką rozmowę nagrałeś, no więc jeżeli się nie uda dzisiaj, bo ona jest troszkę dłuższa, to wypuścimy jutro w dzienniku z podróży, bo na pewno będziemy jeszcze wracać na Filipiny. Maciej Mikurda, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia i zobaczenia, Maćku, nawet niebawem.
1: Przesyłam uściski do Tajlandii i do zobaczenia. Cześć.
0: Godzina 11:48 w Tajlandii, 12:48 na Filipinach, a 6:48 w Polsce, w Warszawie. Ze studia przy krakowskim przedmieściu Szymon Chrystianus audycję realizuje. A teraz posłuchamy utworu. Było o Filipinach, o tym akcencie się pojawić, jak mówimy o tym państwie, a więc teraz także utwór katolicki wykonywany w języku filipińskim. Słuchamy, poznałam go, poznając właśnie przyjaciela Maćka Mikurdy imieniem Nuel. Kiedyś, jak razem jechaliśmy samochodem na uniwersytet, to był miły i zaprezentował mi właśnie ten utwór. Czy Państwu się spodoba?

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: Dokładnie tak i o nich Państwu opowiadamy. Jesteśmy w Bangkoku, gdzie godzina 11.53, a w Polsce 6.53, to znaczy, że jeszcze chwila i poranek wnet. Dzisiaj prowadzi Łukasz Jankowski, ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A teraz powiem słowo o tym, co dzieje się w Bangkoku i co poza imprezami, co poza jedzeniem, bo niektórzy twierdzą, że tajskie jedzenie to jest, i to wiele osób tak twierdzi, jest jednym z najlepszych na świecie, pikantna kuchnia, bardzo mięsna kuchnia nie przeszkadza, ale to, co jest jeszcze takim elementem, który przyciąga turystów chociażby do tego, żeby oglądać, ale też żeby trenować, to narodowy sport Tajlandii, czyli Muay Thai, tak zwany tajski boks, sztuka walki, która angażuje naprawdę całe ciało. I tutaj teraz, jak spacerujemy ulicami, ciasnymi ulicami Bangkoku, bo to jest tak, że mamy chodnik, ale na tym chodniku jest wszystko. Na tym chodniku ludzie parkują skutery, rowery, samochody, które zajmują znaczną część chodnika, więc jak tutaj by sprowadzić do Bangkoku wszystkich tych, którzy chociażby w Warszawie robią zdjęcia samochodów, które stoją na chodniku, to myślę, że mogłoby zabraknąć pamięci w telefonie. I przeciskamy się pomiędzy stolikami, pomiędzy bujnymi, wysokimi doniczkowymi kwiatami i możemy zauważyć czasami, a jeszcze warto powiedzieć, że prawie na każdym kroku stoi Taj lub Tajka i sprzedaje jakieś przepyszne jedzenie. Mają do tego takie specjalne wózeczki. My je możemy kojarzyć na przykład z różnych festynów. Wata cukrowa albo popcorn. To są takie wózeczki, które mogą razem z nami odjechać. Bardzo wygodne. Widzimy też Tajów, którzy podróżują nimi po ulicach Bangkoku. No i właśnie przeciskając się i czując te bardzo różne zapachy i oglądając różne kolory, możemy usłyszeć, bo to już troszkę wcześniej słychać, i spojrzeć w prawo, a tam właśnie odbywa się taka walka. Jest trenowany tajski boks, albo to jest trening, albo to już są zawody. No i każdy może się przypatrzeć, czy dołączyć, to raczej bym nie radziła, chociaż znając naturę Tajów, nie byłoby w związku z tym żadnej awantury. No i tak, po niektórzy znam takich twierdzą, że to jest może zbyt brutalne i wolą sobie pójść obejrzeć na przykład skaczące małpki, które też potrafią być brutalne, albo przypatrzeć się którejś z pięknie płynących rzek, ale wiemy, że to przyciąga, to dotarło do Europy. Tajski boks jest bardzo, bardzo trenowany, ale jeszcze jest tak zwany sepak takraw, czyli gra, w której zawodnicy przebijają rattanową piłkę nad siatką, używając stóp, kolan, klatki piersiowej i głowy. To się też zdarza. No i walki kogutów. To właśnie codzienne dźwięki ulic Bangkoku. Walki kogutów, no to coś, co może już naprawdę nas zgorszyć, ale to się tutaj dzieje. Ludzie są bardzo w to zaangażowani, stawiają bardzo duże pieniądze i właściwie też spacerując, co audycji mam w planach zrobić. Nie wiem, czy człowieka nadal na tej antenie słychać, ponieważ dotarł do mych uszu bardzo dziwny dźwięk. Ale jest złota zasada. Dopóki nikt ci nie powie, że cię zerwało, to należy audycję prowadzić, drodzy Państwo. Jest godzina 11.56. Po dwóch godzinach snu za chwilę kończę dziennik z podróży, żeby troszeczkę bardziej się wyłonić na ulicę Bangkoku, z kimś może porozmawiać, wypożyczyć sobie skuter i się przejechać. Dla wielu osób właśnie teraz, w maju, to będzie idealna pogoda, ponieważ słońce jest za chmurami, ale obiecałam Państwu prognozę pogody. To tak się też stanie, chociaż to jest troszeczkę jak na Helu, że zapowiadają, że będzie lało, a tutaj deszczu ani kapka. Natomiast dzisiaj w Bangkoku jest, drodzy Państwo, dokładnie, i zaraz powiem, czy odczuwalna jest podobna. To są te sekundy, które dzielą do tego, żeby internet lepiej zadziałał. No ale niestety internet nie chce działać. No więc ja mogę tylko powiedzieć, że mam wrażenie, że jest 43, że są 43 stopnie. Człowiek się lepi, ja to nazywam klimatem krokodyla, no ale tak to jest. Człowiek pojechał do daleko wschodniej Azji, a więc musi liczyć się z tym, że taka będzie pogoda. Od poniedziałku do czwartku. Zapraszam Państwa na te opowieści. Na razie przez najbliższe dni będzie to dziennik z podróży z Bangkoku, a później któraś z wysp, bo pamiętajmy, że to jest ponad 500 wysp, które należą do Tajlandii. Przepłynięcie dostanie się najczęściej promem z Bangkoku. To jest chwila, zależy jak daleko oddaloną od Bangkoku wyspę się wybierze, ale to są takie miejsca, na których na pewno należy się znaleźć i o których należy Państwu także opowiedzieć na antenie Radia Wnet. To jeszcze ostatnia szansa, żeby powiedzieć, jaka jest pogoda, bo przecież to się Państwu należy, ale internet nie chce z nami współpracować. No więc ja się już pożegnam, używając tajskiego określenia dziękuję, które dla kobiety brzmi kakon krap. Tak brzmi dla mężczyzny, przepraszam. Kapon ka brzmi dla kobiety, a więc tutaj to trzeba na pewno. A jeszcze warto się skłonić, oni bardzo to doceniają, kiedy się skłaniamy, kiedy tak kiwniemy głową. Plus jeszcze a propos takich wyrazów szacunku, jak odbieramy, to należy wziąć je w dwie ręce. Kiedy wystawiamy jedną, to jest raczej oznaka braku szacunku, ale przecież nam to Tajowie raczej wybaczą. Godzina 11.59 w Bangkoku, 6.59 w Polsce. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz. Tym z Państwa, którzy już się obudzili, życzę dobrego i owocnego dnia. Tym, którzy się budzą, życzę przyjemnego i spokojnego obudzenia. Za chwilę serwis informacyjny, później oczywiście poranek Radia Wnet. Do usłyszenia już jutro od godziny 6. Kontynuacja dziennika z podróży. Wszystkiego dobrego.
0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże małe i duże.

0: Dzień dobry, minęła siódma. W tym wydaniu wiadomości pismo do ambasady USA w sprawie Ziobry i Romanowskiego, zawieszenie broni z Iranem w fazie podtrzymywania życia oraz koniec akcji na zakażonym wycieczkowcu. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Prokurator skierował do ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, pana Tomasa Rose'a, pismo z prośbą o ustalenie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają obecnie na terytorium Stanów Zjednoczonych, a jeżeli tak, to kiedy i na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę, wynika z komunikatu prokuratury krajowej. Prokurator wnosi też o podanie informacji, czy podejrzani powoływali się na status uchodźcy albo wystąpili o azyl. Jak czytamy dalej, z prośbą o pomoc w ustaleniu powyższych okoliczności prokurator zwrócił się również do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na antenie TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że w charakterze świadka w sprawie został wezwany redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Wczoraj rzecznik prokuratury Piotr Nowak przyznał, że mimo wcześniejszej narracji za Zbigniewem Ziobro nie wystawiono żadnych międzynarodowych nakazów aresztowania. Zawieszenie broni z Iranem jest w fazie podtrzymywania życia, powiedział Donald Trump, nazywając najnowszą propozycję Teheranu stekiem bzdur. Jak przekazali przedstawiciele amerykańskiej administracji, propozycja zawierała pewne ustępstwa dotyczące programu nuklearnego. Trump zaproponował także zawieszenie federalnego podatku od paliw, aby pomóc złagodzić skutki wzrostu cen wywołanego wojną. Jak wyjaśnia Associated Press, decyzja w tej sprawie musiałby zatwierdzić kontrolowany przez republikanów kongres. Podatek przynosi rocznie ponad 23 miliardy dolarów wpływu. W ubiegłym tygodniu ceny benzyny w USA wzrosły do ponad $4.50 za galon. Szefowa brytyjskiego MSW domaga się, by premier Keir Starmer przedstawił harmonogram swojej rezygnacji, podaje BBC. Wśród najwyższych rangą polityków narastają jednak podziały dotyczące przyszłości premiera. Jak ustalono, Mahmud pozostaje w mniejszości w gabinecie, który ma dziś rano odbyć formalne posiedzenie. Downing Street wymieniło 6 polityków zajmujących najniższe szczeble w strukturze rządu po tym, jak zrezygnowali oni lub wezwali Starmera do przedstawienia harmonogramu przekazania władzy. Liczba deputowanych Partii Pracy, którzy domagają się rezygnacji Starmera lub wskazania terminu jego odejścia, wzrosła już do 72. We wcześniejszym przemówieniu Starmer zapewniał, że udowodni niedowiarkom, iż się mylą i nie zamierza ustępować ze stanowiska. Tymczasem wezwania do szybszego odejścia premiera płyną także z prawego skrzydła lejburzystów. Statek wycieczkowy MV Hondius, na pokładzie którego wykryto przypadki hantawirusa, wypłynął z hiszpańskiej Teneryfy do Holandii po ewakuacji ostatnich 6 pasażerów oraz części załogi, podaje Reuters. Ewakuowani na Teneryfie pasażerowie i członkowie załogi wsiedli do autobusów, które przewiozły ich na miejscowe lotnisko, skąd zostali przetransportowani 2 samolotami do Holandii. Poinformowało holenderskie MSZ, które przekazało, że członkowie załogi dokończą kwarantannę w kraju. Z kolei, jak powiedziała hiszpańska minister zdrowia, samolot z pasażerami ma po wylądowaniu w Holandii kontynuować lot do Australii, a decyzję dotyczącą miejsca ich kwarantanny podejmą australijskie władze. Oprócz Brytyjczyka na pokładzie samolotu znajduje się bowiem 4 Australijczyków i mieszkający w kraju kangurów obywatel Nowej Zelandii.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, na południu kraju przejściowe opady ciągłe, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 2 cm, a w Tatrach nawet do 7. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie od 19 do 20.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
1: To była autopromocja.
2: Nie oszukuj się. Moim zdaniem najgorsza, najsmutniejsza choroba, na jaką możemy cierpieć, to samo oszukiwanie się. Dlaczego? Bo samo oszustwo to potężna siła działająca w naszym sercu. To wielka siła, której szatan używa, by nie dopuścić, abyśmy otrzymywali to, co Jezus ma dla nas i stali się tym, czym Bóg pragnie, byśmy byli. Ale łatwo mówić, trudniej zrobić. Ludzie nie tylko słuchają tego, co mówimy, ile patrzą na to, co robimy. Stare powiedzenie, że czyny mówią głośniej niż słowa, jest absolutnie prawdziwe. Nie inaczej podchodził do tego Jezus. Powiedział przecież w Ewangelii: nie każdy, który mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To może brzmi trochę szorstko, ale przyznajcie sami, żeby przekonać się, czy coś jest prawdą, trzeba to przetestować. Tak więc mam następujące pytanie. Czy swoją wiarę w Jezusa traktujemy serio, czy też się oszukujemy?
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Krzysztof Skowroński melduje się posłusznie i zapraszam na poranek wnet. Żurek w szoku, taki jest tytuł w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennej. Bardzo dużo informacji w gazecie i w Rzeczpospolitej, i w Gazecie Polskiej Codziennej, i oczywiście w dzienniku Gazeta Prawna na temat tego, że były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o informacje z Gazety Polskiej Codziennie, to nie tylko Żurek jest w szoku, ale też informacja o tym, że prokuratura krajowa wezwała na przesłuchanie w charakterze świadka redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza. Ale nie o Żurku i nie o byłym ministrze sprawiedliwości będzie początek poranka. Zaczniemy od urodzinowych podróży małych i dużych i powiemy i przekażemy Małgosi Kleszcz informację, że brawurowo rozpoczęła swoją podróż do Bangkoku. Świetnie opowiedziała o tym, co dzieje się w stolicy Tajlandii i zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchiwania tych audycji, które będą od 6 do 7 rano, bo miś również wyjechał na chwilę, pojechał załatwiać jakieś prywatne sprawy i w tajemnicy Państwu powiem, że poza granicę naszego kraju, ale nie do Stanów Zjednoczonych, tylko do Włoch, a tam jest w tej chwili Hanna Tracz w kasino, opowiada o bitwie o Monte Cassino, ale opowiada o tym też, co w kasino się dzieje. Dzisiaj jest dzień uroczystej mszy świętej, rocznica śmierci generała Andersa, rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego. Taki to jest 12 maja 2026 roku, a żeby Państwu powiedzieć, jakie błędy człowiek może popełnić między 6 a 7 rano, napisałem 12 kwietnia 2025 na karteczce, ale już to poprawiłem. Zaczynamy poranek wnet od rozmowy. Połączymy się ze Spałą. Tam jest Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Solidarności i jest pan Mariusz Romańczuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: I zaczniemy od raportu. Wczoraj w popołudniu wnet rozmawialiśmy o Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która przeżywa kryzys, być może kryzys płynnościowy. Jastrzębska Spółka Węglowa 3,4 miliarda złotych straty, a co dzieje się w kopalni Bogdanka?
1: A w kopalni Bogdanka pomału zaczynamy iść tą samą drogą. W tamtym roku, w połowie roku, ostrzegałem ja sam osobiście, że widzimy pierwsze symptomy przejadania pieniędzy, które mamy odłożone. Rok się zakończył, gdzieś tam na 850 milionów gotówki było w spółce. Teraz już mamy informacje z pierwszego kwartału, jeszcze nieoficjalne, tylko wstępne wyniki, które mówią, że mamy EBITDA, czyli pieniądze takie. Z tej EBITDA finansujemy sobie, załóżmy, inwestycje, CAPEX, z tego się finansuje. 26 milionów EBITDA to jest jakieś 100, kilkadziesiąt za mało, żeby sobie sfinansować to, co jest potrzebne, żeby odnowić, bo musimy co permanentnie odnawiać sobie ilość wykonanych wyrobisk i tak dalej. I jeżeli w tym tempie będą pieniądze znikać, ta EBITDA przy produkcji, przypomnę, ponad 2 miliony ton, plan jest 8, to teraz widać, że powinniśmy wydobywać około 2,5 miliona kwartał w kwartał, żeby wyjść na zero praktycznie, czyli musielibyśmy przy tym poziomie cen, jaki mamy teraz aktualnie, wydobyć 10 milionów ton węgla. To jest wtedy nasz ten BIP, czyli break-even point, w którym jesteśmy na zero. Czyli to jest mało realne, bo jeżeli tam pierwszym i czwartym kwartale można byłoby to sprzedać, to znowu kwartał drugi i trzeci, kiedy zapotrzebowanie energii jest dużo mniejsze, elektrownie mniej produkują prądu, no to wtedy nie ma gdzie tego upchnąć. Magazynu też nie mamy takiego, żeby sobie zmagazynować. Także sytuacja jest nieciekawa.
0: Rozmawiałem wczoraj z przewodniczącym Solidarności Kopalni Silesia, który z kolei mówił o właściwie takim przemyślanym planie doprowadzenia do tego, żeby kopalnia była w upadku, żeby nie mogła się już podnieść z kolan. Czy już coś takiego pan myśli o tym, o Bogdance?
1: Powiem tak ogólnie sytuacja, bo rozmawialiśmy tutaj wczoraj z kolegami, bo mieliśmy Radę Sekretariatu i wszyscy z wszystkich spółek energetycznych i węglowych spłyną takie same nieoptymistyczne informacje, mniej lub bardziej te spółki są wszystkie w trudnej sytuacji. No, u nas jeszcze tragedii nie ma, już jest źle. Już Jastrzębska to w ogóle jest tragiczna sytuacja. PGG podobnie. Południowy Koncern Węglowy też. Tam na szczęście oni mają jeszcze finansowanie, które dostają w ramach tej pomocy, którą jeszcze z dawnych czasów, czyli tamten rząd poprzedni ustalił sobie z górnikami, tak zwana umowa społeczna, a pozostałe spółki, no poza może KGHM-em, ale tam też dociskają ich mocno, bo z tych informacji, które mamy, niby, że zmniejszono podatek ten od kopalin, ale inne daniny wzrosły, także, a w tym roku oceniają, przy tych cenach miedzi ten podatek to wyjdzie nie 3, a pewnie z 8 miliardów złotych, gdzie tylko zdzieli około 500 milionów, oni mają potężne inwestycje do wykonania. Ogólnie wygląda tak, jakby to górnictwo w ogóle jest niekochane, tak to wygląda w Unii Europejskiej, a u nas po prostu realizujemy to samo. Chcemy pozbyć się górnictwa w ogóle przemysłu z Europy. Tak to wygląda.
0: Niekochane w przypadku Polski, istotne i niezbędne do tego, żebyśmy nie mieli blackoutów, żeby nasz system energetyczny działał, a do tego, żeby pewne marzenia Polaków się spełniły. Tymi marzeniami są niskie ceny prądu, a nie najwyższe ceny prądu w Europie.
1: Te ceny to jest pochodna podatku, para podatków, czyli ETS-u, bo bez tego produkcja energii z węgla brunatnego i węgla kamiennego, węgiel brunatny byłby najtańszy, węgiel kamienny tu zaraz, dopiero później byłyby pozostałe źródła tej energii tak zwanej OZE, tak? Ja specjalnie nie używam określenia odnawialna, bo ona nie jest odnawialna. Tak by to wyglądało. No gaz jeszcze też jest drogi, gazu nie mamy. Praktycznie cały wolumen, który będziemy musieli wyprodukować tej energii z gazu, będziemy musieli cały wolumen gazu sprowadzić z zagranicy przy tych zawirowaniach, które mamy na rynku. To jest nie to, że będzie drogi. Może tak być, że go nie będzie. I to będzie dopiero problem. Blackout będzie się zbliżał dużymi krokami. Mamy wyłączyć bloki węglowe w Bełchatowie, że tam skończy się też już złoże, bo do 35 czy tam 6 roku mamy tego węgla już tam w Bełchatowie nie mieć. Prawdopodobnie tak będzie. Przypomnę tylko, że Niemcy do 38 założyli sobie funkcjonowanie bloków na węgiel brunatny z możliwością rewizji jeszcze tego. Także ja obawiam się, że skończy się tak, że będziemy kupować energię z węgla brunatnego, ale wydobywanego w Niemczech.
0: Spotkaliśmy się kiedyś

0: produkcję z tych starych jednostek, starych, one są, jeżeli trzeba by było, to one mogą funkcjonować jeszcze długo. Bo elektrownia to jest zespół urządzeń, które można sobie wymieniać, odnawiać i tak dalej. I te są to instalacje głównie lat 70. i początku 80., ale w świetnym stanie technicznym utrzymane. Kwestia tylko robienia przeglądów i takich, które wynikają z przepisów. I to może funkcjonować, polać sobie cały czas. Elektrownie, które są wyremontowane i za chwilę będą zamykane. Dolna Odra, z tego co słyszałem, że tam te bloki dwa były przystosowane do tych konkluzji patowskich najnowszych, a mamy w tym roku je zamknąć. Także idziemy w kierunku, idziemy na ścianę tak naprawdę.
1: I tym bardziej to jest dziwne, że jest taki projekt sfinansowany zresztą przez NCBiR, który pokazuje, że można właściwie stworzyć nowe bloki, nową elektrownię, która jest praktycznie bezemisyjna, czyli to są nowoczesne sposoby. Jest jeszcze sposób zgazowania węgla. Te wszystkie sposoby nowoczesne są obecne, ale my postanowiliśmy z tego nie skorzystać.
0: No ja przypomnę, był taki nawet list intencyjny podpisany już w 2009-2010 roku z Puławami Bogdanka na instalację zgazowania. Tam miał być produkowany metanol w ilości chyba 500 000 ton. Taką ilość już, nie wiem jak teraz, ale wtedy sprowadzaliśmy z zagranicy. Wyobraźmy sobie, jakby wyglądała sytuacja Puław, gdyby ten metanol, bo to jest substrat taki do produkcji nawozów też, był produkowany z węgla. Na pewno byli dużo w lepszej sytuacji, bo te zawirowania, jeżeli chodzi o ceny gazu, by ich nie dotknęły. A tutaj azoty praktycznie też są w takiej samej sytuacji jak Jastrzębska Spółka.
1: Czyli ta równia pochyła dla energetyki, dla właściwie można powiedzieć dla polskiej gospodarki cały czas jest obecna i z 20 gospodarka świata z pana punktu widzenia, bo pewno nie wszystkich, bo są wystacza się.
0: Zgadza się, przynajmniej te takie koła zamachowe tej gospodarki, krwioobieg, tak? To energetyka to jest podstawa, że nie ma energii elektrycznej stabilnej, taniej w miarę i ogólnodostępnej, to wtedy jest problem. No, nikt tutaj nie przyjdzie, nawet jeżeli by tania siła robocza, jak w Bangladeszu, to nikt nie przyjdzie tutaj inwestować, jeżeli nie ma energii, bo niestety na energii wszystko się, niestety lub stety się wszystko od energii się zaczyna.
1: Solidarność zbierała podpisy w sprawie referendum dotyczącego Zielonego Ładu. To referendum na skutek chyba umowy między Solidarnością a prezydentem Karolem Nawrockim zostało zgłoszone przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ja patrzę na sondaż, który jest w Rzeczpospolitej. 58% Polaków uważa, że pytanie, które chciał zadać i czy chce zadać prezydent Rzeczpospolitej jest tendencyjne. 37% uważa, że jest neutralne. A pan co sądzi o pytaniu, które chciałby zadać w referendum prezydent Karol Nawrocki?
0: To jest prawdziwe pytanie moim zdaniem, bo trzeba stawiać sprawę jasno, tak jak się sprawy mają, bo faktycznie to się przełoży na koszty, wyższe koszty życia, tak? I tak pytanie to należałoby zadać. Można by było zadać w inny sposób, ale nie wiem dlaczego miałby zadać prezydent to pytanie w inny sposób.
1: I tak najprawdopodobniej, nie wiem, może to się już stało, Senat nie wyda zgody na zrobienie tego referendum, także będziemy w tym samym punkcie, w którym byliśmy. A czy Solidarność coś zamierza zrobić? Czy to jest tak, że Związek Zawodowy Solidarność ma w sobie ten pierwiastek myśli o Polsce, czy tylko myśli o pracownikach?
0: Z tych rozmów wczorajszych wynika, że to my myślimy nie tylko o pracownikach, myślimy też i o bezpieczeństwie kraju, tak? Jeżeli chodzi o energetykę, jeżeli chodzi o górnictwo szeroko pojęte, bo tutaj u nas, jak ktoś mówi górnictwo, to myślę teraz o górnictwo węgla kamiennego, nie tylko górnictwo węgla kamiennego, ale węgla brunatnego, rud miedzi, soli. Mamy problemy wszędzie praktycznie, kopalnie inowosławskie, na których budowane są kawerny solne, to też tam praktycznie trwa od kilku już miesięcy.

0: Więc strajk głodowy, rotacyjny, to jest bezpieczeństwo głównie energetyczne kraju, jeżeli chodzi o magazynowanie paliw i gazu. My mamy bardzo małe magazyny, bo to chyba 3,5 miliarda metrów sześciennych możemy zmagazynować. Przy rosnącym zużyciu gazu to jest pestka, można powiedzieć. Ale no przecież mamy magazyny za Odrą, no i może tam korzystajmy. To takie są pomysły na to. W sumie wszyscy, może nie głośno, ale trzeba mówić, że praktycznie wrócimy pewnie biznes as usual i wrócimy do rosyjskiego gazu. I to jest marzenie większości chyba niemieckich przemysłowców i chyba nie tylko, bo i u nas pewnie też pewnie by się znaleźli chętni na ten gaz. Będziemy znów budować potęgę Rosji, a w sumie tak nie skłamię chyba, że i powiem, że to powinien być najbogatszy kraj świata. Nie wiem, po co pchają się w wojny, mogą to robić, mogliby to robić bez czołgów i też by dużo na tym polu mogli wygrać.
1: 1000 miliardów złotych w ciągu 10 lat mamy wydać na modernizację energetyki i ta modernizacja do czego doprowadzi?
0: Ta modernizacja jest potrzebna tylko i wyłącznie dlatego, że jest rozbudowa tych niestabilnych źródeł energii. Trzeba budować magazyny i praktycznie przy tej modelu energetyki takiej konwencjonalnej to by było niepotrzebne. Kwestia tylko wymiany starzejących się, nie wiem, transformatorów i tak dalej, które z czasem trzeba wymienić, chociaż to są bardzo żywotne urządzenia. I tych miliardów, setek miliardów nie trzeba byłoby wydawać. My mamy inne potrzeby. My pędzimy chyba ze wszystkim w kierunku katastrofy, bo za chwilę nie trzeba będzie wojny, bo będzie druga Grecja. I tutaj tak się zadłużymy, że praktycznie nie będzie można tego spłacić. No i to będzie problem nie tylko przyszłych pokoleń, ale jeszcze tych, które teraz tutaj funkcjonują.
1: I to potencjalne bankructwo Polski, rozmowa o tym jest obecna w czasie tego Kongresu Solidarności?
0: Tak, bo chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego sfinansować w taki sposób, jak... No wszędzie jest problem braku pieniędzy. Zadłużamy się w tempie astronomicznym. Służba zdrowia nie działa. Problemy w każdym obszarze życia gospodarczego. Ludzie chyba tego jeszcze nie dostrzegają, bo bezpośrednio ich tego to nie dotyka. Ale jak się pójdzie ktoś do szpitala czy do lekarza, to z tym się niestety spotka. Czy jeżeli zobaczy, jaki będzie rachunek za prąd za chwilę, jeżeli wejdzie ETS2 i wtedy opodatkowane zostaną pozostałe, czyli takie konsumpcja prywatna nośników energii. Nie wiem dlaczego, jaka jest idea tego, ale to nie służy na pewno tutaj nam, Polakom.
1: Czy jest jakiś plan Solidarności? Czy Solidarność zmierza do jakiegoś protestu, do jakiejś manifestacji, do jakiegoś strajku, czy nie?
0: Powiem tak, mamy zaplanowaną manifestację na 20 maja, to tam koło siedziby radia będziemy na Placu Zamkowym. Oprócz nas jeszcze inne centrale związkowe bardziej lub mniej będą uczestniczyć też w tej manifestacji. Mamy przyjąć tutaj na kongresie, wczoraj na Radzie przyjęliśmy kilka stanowisk i to później dzisiaj jest kongres też nasze stanowiska upublikuje, czyli odnośnie właśnie tam Jastrzębskiej Spółki Węglowej, sytuacji właśnie Grzegorza Babija, jeszcze kilku innych rzeczy związanych, no jest na przykład te kopalnie soli, siarka. Powiem tak, jest jakaś niemoc taka chyba ogólnie, podam przykład siarki. No, mamy kopalnie, jedyne chyba w Europie, potężne złoża. Jest to złoże, o którym teraz mowa, to jest 50 milionów ton siarki, a całe zasoby kraju to jest 500 milionów, z tego można powiedzieć połowa jest w jakiś sposób taki mniejszy lub większy rozpoznana. To nawet jedno to złoże, o którym teraz jest mowa, 50 milionów to jest blisko do Połańca, tam koszty by były dużo niższe wydobycia. Tona siarki kosztuje ponad $1000. przy 50 milionach zasobów, to jest 50 miliardów dolarów, które leży w ziemi. Mamy technologię, mamy źródło ciepła w postaci elektrowni Połaniec. Nie ma woli, żeby to wydobywać.
1: Ale kiedyś była wola, to chyba były minister sprawiedliwości, pan Jaskiernia, może się mylę, no był dumny z tego, że zatopił kopalnię siarki.
0: To jest surowiec, to jest bezpieczeństwo nie energetyczne, ale bezpieczeństwo żywnościowe. Siarka jest potrzebna, czy ktoś chce, czy nie chce, do produkcji nawozów sztucznych. I możemy tą siarkę mieć naprawdę bardzo tanio, bo to jest wytop otworowy. Polska technologia wytopu tej siarki. Wiadomo, no, jakiś tam wpływ na środowisko jest też, ale dużo, dużo pieniędzy leży w ziemi, no 50 miliardów przy tych cenach oczywiście. To jest jakieś 180 miliardów złotych, które możemy wydobyć przy tym tempie wydobycia, które to jest złożone na 20-30 lat do eksploatacji i moglibyśmy na tym dobrze zarabiać, mieć swoje surowce. Powinniśmy na swoich surowcach głównie opierać, bo koszty ponosimy tak czy siak. Jeżeli tym ludziom nie damy pracy, będziemy musieli w jakiś sposób dać im zasiłki. I takie liczenie zero-jedynkowe powinno się bardziej do tego wchodzić nie finansowo, a ekonomicznie.
1: A jak by pan nazwał politykę, którą reprezentuje i którą prowadzi rząd premiera Donalda Tuska?
0: Tego nie można nazwać polityką. Można było użyć określenia, które kiedyś powiedział marszałek Piłsudski, że tam poryszczać, prowadzać, a nie politykę robić. No to polityki tutaj gospodarczej nie ma.
1: Dziękuję za rozmowę. Mariusz Romańczuk, Solidarność, Kopalnia Bogdanka był gościem. Poranka Wnet jest godzina. Dobrych obrad panu życzę.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia wszystkim życzę. Deszczowa spała, ale deszcz też jest potrzebny.
1: Ależ się wyspała.
0: Tak, zgadza się.
1: Jest godzina 7:31.

0: A nie wiem, czy już Państwu mówiłem, że jest godzina 7.31, ale jeśli nie mówiłem, że jest godzina 7.31, to w takim razie powiem. Jest, proszę Państwa, 7.31. W studiu pan Piotr Wojciechowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I książka w okładce, właściwie to jaki kolor? Pomarańczowy, w dłoni silnie ściśnięty Pałac Kultury. Jak Państwo oglądają kanał YouTube Radia Wnet, to pokazuje książkę Piotra Wojciechowskiego. Służby specjalne.
1: Projekt tutaj... Wojciecha Kurkucia.
0: Projekt Wojciecha Kurkucia. I otwieram, mam zakładkę. Antypaństwo w państwie, czyli kilka słów o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, bo my czekamy na aneks do raportu. Już pan minister Antoni Macierewicz powiedział, że ma 900 stron ten aneks. Tak jest?
1: Tego nie wiem dokładnie, bo ja nie brałem udziału w pracach nad aneksem w 2007 roku, ponieważ nie byłem wtedy członkiem komisji weryfikacyjnej do spraw wojskowych służb informacyjnych. No ale mogę sobie tylko wyobrazić, co w tym aneksie jest, a struktura chyba już jest rzeczywiście znana, tak? Liczba, więcej ilość tam załączonych kserokopii dokumentów. No czekamy, tak? Niecierpliwością, szczerze mówiąc. W tym roku 20 lat mija od daty powzięcia przez Sejm RP decyzji o likwidacji wojskowych służb informacyjnych i powołaniu do życia w ich miejsce służby kontrwywiadu wojskowego i służby wywiadu wojskowego.
0: To prawda, były wybory w 2005 roku i te wybory to była przyszła koalicja PO-PiS, to pamiętamy. I jednym z głównych pytań w czasie tych wyborów, czy jesteś za likwidacją wojskowych służb informacyjnych? I z tego, co pamiętam, również premier Donald Tusk, wtedy Donald Tusk, przewodniczący Donald Tusk również był za likwidacją wojskowych służb informacyjnych.
1: No takiej koalicji po stronie tak zwanych postsolidarnościowych ugrupowań, jak pan redaktor pamięta, dawno już nie było, żeby prawie jednomyślnie głosowali za jakąś ustawą, w szczególności dotyczącą służb specjalnych i likwidacji WSI. Poza jedną osobą, panem Bronisławem Komorowskim, późniejszym prezydentem RP.
0: Ale jak się okazało, relacja między tymi służbami perelowskimi, a tymi potencjalnymi postsolidarnościowymi koalicjantami jest zupełnie inna. Prawo i Sprawiedliwość w momencie, kiedy rządziło, powiedziało, nie ma emerytur dla byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Platforma Obywatelska przywróciła te emerytury, koszty dla państwa duże, bo miliardowe.
1: No, ale to bądźmy uczciwi. Od 7 lat Trybunał Konstytucyjny nie rozpatruje sprawy, która zawisła przed nim, dotyczące właśnie stwierdzenia konstytucyjności bądź niekonstytucyjności tej dezubikacyjnej ustawy. I to jest pokłosie, to znaczy to, co robi minister spraw wewnętrznych, administracji, cały rząd, czyli wypłacania tych, tak powiem, różnic wynikających właśnie z tej ustawy ograniczającej emerytury i renty byłych ubeków, no to jest spowodowane brakiem tego rozstrzygnięcia.
0: Że Trybunał Konstytucyjny się...
1: Tak, ucieka od tego tematu i bardzo konsekwentnie. Ja nie wiem, czy opinia publiczna pamięta, ale na początku, jeśli dobrze pamiętam, to był rok 20, były wyznaczone w przeciągu następnych kilkunastu miesięcy chyba 3 terminy ogłoszenia wyroku. I od tego czasu, one spadały z wokandy, i od tego czasu Trybunał, tak powiem, zachowuje się jak trzy małpki, które zasłaniają buzię, oczy i uszy i nie chce tej sprawy dotykać. I to jest pokłosie tego, bo gdyby Trybunał rozstrzygnął na korzyść bądź nie, już jakby ja nie dyskutuję, wtedy minister spraw wewnętrznych nie miałby tej możliwości zawierania ugód po prostu przed sądami pracy powszechnymi i wypłacania tym ubekom tych różnic wynikających właśnie ze stosowania tej ustawy.
0: I tak z ich punktu widzenia to były po prostu oszczędności, bo pewno się te różnice wypłaca razem z odsetkami, bo takie są
1: ponad reguły. 3 miliardy złotych już wypłacono z kasy budżetu.
0: Bogate państwo. Przed chwilą pan Mariusz Romańczuk mówił o złożach siarki wartych 50 miliardów dolarów. Teraz mówimy o 3 miliardach dolarów. 1000 miliardów wydajemy na transformację energetyczną. No dobrze, ale to na chwilę odejdę od raportu WSI. Czujemy, że państwo jest w jakiej kondycji? Państwo polskie. Jak pan czuje?
1: Demontowane. państwo jest demontowane, gospodarka jest demontowana. Wszystkie działania skutkują osłabieniem potencjału i funkcjonowania jego. Wszystkie praktycznie największe inwestycje od CPK poczynając zostały w jakiś sposób albo spowolnione, albo w ogóle sparaliżowane i odeszły. Więc to są konsekwencje ponad dwuletnich tych rządów.
0: A służby specjalne? A
1: służby specjalne to już w ogóle zostały, że tak powiem, zdemolowane czystkami, które nastąpiły zaraz po wyborach, czy też parę tygodni po wyborach październikowych 2023 roku. Upolitycznieniem tych służb, ostatnio chyba wydaje mi się, że to miało miejsce 3 dekady temu, to pan redaktor powinien pamiętać, tak zwana afera pułkownika Lesiaka, czy też dezintegracji ugrupowań, legalnych ugrupowań politycznych.
0: Szafa Lesiaka, nie wszyscy pamiętają.
1: Kompromaty, przybijanie opon, bardzo operacje specjalne wobec liderów. To chyba wydaje mi się, że dopiero trzy dekady temu coś takiego miało miejsce, jak teraz widzimy, tak? Że się po prostu materiały i ludzi służb specjalnych wykorzystuje do bieżącej walki politycznej, głównie dyskredytacji opozycji, niszczenia tej opozycji. I taką rozbiegówką oczywiście były wybory zeszłoroczne prezydenckie, gdzie w sposób, poniżej pasa wykorzystywano akta z postępowań sprawdzających wobec kandydata na urząd prezydenta obecnie, doktora Karola Nawrockiego, potem generał Gromadziński, Tomasz Szatkowski, Sławomir Cęckiewicz, pułkownik Mariusz Kozłowski, etc., etc. No, jeżeli pan redaktor pyta od razu, co z tym trzeba zrobić, no to trzeba zlikwidować te formy, te służby.
0: Ale jak likwidować służby? Bo to jest skomplikowana operacja i tutaj tak jak przy okazji WSI pisze pan w książce, no to jest tak, że likwidacja to znaczy... Gdzie jest agentura, gdzie jest, kto jest głową, kogo należy zwolnić, kogo nie należy zwolnić, jak należy to wszystko poprzestawiać. Operacja model, na żywym organizmie.
1: Model zaproponowany przez Lecha Kaczyńskiego, pamiętajmy, że to w wyniku konfliktu przecież de facto w rządzie, w łonie rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego, czyli chodziło tutaj o osobę Radosława Sikorskiego, który był ówczesnym ministrem obrony, który wziął w obronę de facto Wojskowe Służby Informacyjne.
0: To prawda.
1: Prezydent Lech Kaczyński przeniósł to do siebie, te rozwiązania legislacyjne, i to on złożył swój projekt i on zainicjował to postępowanie i też był motorem, sprężyną polityczną do tego, żeby doprowadzić do uchwalenia tej ustawy i potem tego procesu. Natomiast on był za krótki. On trwał 2 miesiące. Przez te 2 miesiące, czy też komisja likwidacyjna, jak miałem ten zaszczyt razem ze Sławomirem Cęckiewiczem brać udział, czy potem komisja weryfikacyjna, po prostu nie miała jakby czasu na to, żeby rzeczywiście w sposób dogłębny sprawdzić to, o czym pan redaktor mówi, o tym podziemiu, deep space, stakes, które w WSI sobie mogły wykształcić przez te kilkanaście lat po transformacji ustrojowej w sposób działalności bezkarnej, bez jakiejkolwiek praktycznie kontroli.
0: I ponieważ zna pan bardziej ten świat, nazwijmy to świat podziemny, to inaczej pan czyta to, co się dzieje to, co widać, czego doświadczamy. Czy to działanie tego podziemnego świata dawnych wojskowych służb bezpieczeństwa, albo tych, których oni naznaczyli, jest widoczne?
1: Jest widoczne poprzez chociażby głosy polityków prominentnych, obecnych, którzy wywodzą się ze świata postkomunistycznego, w ogóle z postkomuny, tak? Tutaj najlepszym przykładem jest oczywiście marszałek Czarzasty i to, co on wygadywał wczoraj u Bogdana Rymanowskiego w poranku Radio Z, to jest właśnie widzialny efekt, moim zdaniem, oddziaływania tego środowiska pozastrukturalnego na tych polityków. Ta obrona, ten sprzeciw, histeryczny sprzeciw wobec ujawnienia aneksu, ten bełkot, jakieś konfabulacje związane z, nie wiem, jakimiś mordami studentów arabskich, którzy po likwidacji zostali zamordowani, jak wrócili. Naprawdę to jest kosmos już, ale to moim zdaniem jest takim termometrem tej histerii.
0: Bo marszałek Czarzasty pewno w zalakowanej kopercie dostał aneks do tego, żeby się z nim zapoznać.
1: No ale to pan redaktor słyszał, co powiedział pan marszałek.
0: Nie, właśnie nie
1: słyszał.
0: Że on
1: nie otworzył tych worków, które otrzymał, bo teraz jest ustalane, ja to tu cytuję, skąd te worki pochodzą, skąd te materiały pochodzą. Nie otworzymy, dopóty nie odpowiemy sobie na pytanie, kto to przysłał, w jakim trybie. To jest jakiś mrożek już. No.
0: Bo ty mówi o workach 900 stron, nie pakuje się w worki przecież.
1: No, ale jeżeli polityk, marszałek Sejmu mówi takie banialuki, że 20 lat temu dokonano jakichś masowych egzekucji, jakiejś agentury w OSI na Zachodzie, czy też po powrocie do krajów arabskich, no o czym tutaj mówimy? No? Przecież to jest, i mi to aż trudno komentować innym niż językiem niż Barei, Mrożka,
0: ale
1: czy Kawki.
0: Ale to nie jest ani Kawka, ani Mrożek, ani Bareja, tylko jest nasza polska polityczna rzeczywistość.
1: Tak, i dlatego wracam do...
0: druga osoba
1: tak,
0: w państwie.
1: Tak, i dlatego wracam do tej, do, znaczy mojego poglądu, że to jest miara, jakby to powiedzieć, oddziaływań tego środowiska, głównie skupionego wokół, moim zdaniem, generała Dukaczewskiego, że on jest pierwszym takim komentatorem, czy w TVN24, czy w tego typu mainstreamowych mediach, gdzie nogami się zapierają i rękoma, żeby ten akt symboliczny, bo umówmy się, że po 18 latach ta wiedza zgromadzona w tym uzupełnieniu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, który został opublikowany w lutym 2007 roku, nie wydaje mi się, że była jakąś tam miała silne rażenia bomby atomowej i tak dalej. Jest to akt, że tak powiem, historyczny, analityczny, ale on przypomina, czy też sprowokuje do przypominania dyskusji i zapoznania na powrót opinii publicznej, czym wojskowe służby informacyjne były i czym była transformacja ustrojowa Polakom zafundowana na przełomie 1989 i 1990 roku i lat 90. Wydaje mi się, że to są głównie obawy z ich strony. Tak?
0: Bo to było to rozłożenie kart, czy rozsypanie kapitału, na podstawie którego potem stworzył się ustrój III Rzeczpospolitej.
1: Tak, tak. Dokładnie
0: półoligarchiczny,
1: tak.
0: Bo on nie jest tak. Taki oligarchiczny tak. W 100%, bo to jest... Tak.
1: No ale przede wszystkim zakotwiczenie tego państwa, czy też struktur siłowych tak zwanych, tak, jakim był w PRL-u, w Kremlu, w sowieckości. To były moskiewskie struktury po prostu, przez nich zarządzane, tak, które bezkarnie, bez jakiejkolwiek weryfikacji, ja mówię o WSI w tym momencie, przeszły do rzeczywistości Rzeczpospolitej, III Rzeczpospolitej i które były no, bezpiecznikiem dla tej transformacji, która została de facto zaproponowana, ukształtowana przez parę, generał Jaruzelski i generał Kiszczak.
0: No dobrze, ale oni zostali, tak się mówi chyba w języku służb, odwróceni. Było takie słynne zdjęcie premiera Millera, czy wtedy ministra spraw wewnętrznych, jak wchodzi do budynku CIA i na tle tego wielkiego napisu CIA się dał sfotografować, pokazać, ja teraz jestem proamerykański, niech żyje NATO.
1: Tak, i w przeciwieństwie do polityków solidarnościowych, posolidarnościowych, to on przywiózł ze Stanów Zjednoczonych decyzję o rehabilitacji pułkownika Kuklińskiego.
0: To też jest
1: prawda?
0: Ciekawe.
1: Dokładnie tak. Natomiast w tej książce jest świetna przedmowa Jana Parysa, byłego ministra obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, komentatora, publicysty obecnie, który też dotyka, mówi jasnym językiem o tym problemie odwrócenia, o którym pan redaktor mówił, tych służb właśnie PRL-owskich, polegający na tym, że Jankasi z tego skorzystali i to oni byli beneficjentem tego odwrócenia. No i jeżeli my dyskutujemy teraz o służbach specjalnych, to musimy sobie szczerze i dogłębnie powiedzieć, że nie do końca one są po prostu suwerenne. Właśnie ze związków tych, o których mówimy w latach 90.
0: To dlaczego my przez tyle lat nie potrafiliśmy tego zrobić? Tak silne jest to państwo wewnętrzne, to państwo niewidzialne?
1: A to proszę zapytać, tutaj zaprosić Mariusza Kamińskiego, który przez 8 lat był ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych, przez 6 lat był minister spraw wewnętrznych administracji, łączył te funkcje w ramach unii personalnych, że przy warunkach takich, że tak powiem, z większości parlamentarnej w Sejmie, która rządziła, premiera, który był najdłużej urzędującym premierem, prezydenta pochodzącego z tego obozu, nie przeprowadzono tego, o czym mówimy.
0: Zastanawiał się pan kiedyś albo zadawał pytanie, jak to się stało, że ten chłopak z Gdańska, tak nazwijmy Donalda Tuska, który się chwalił tym, że żył w rodzinie blisko stoczni, że obserwował i rok 70 i rok 80 związał się i przywrócił życie postkomunistom w polityce polskiej. Dlaczego on to zrobił?
1: Myślę, że to są powody głównie polityczne, tak? Szukania po prostu sojuszy i przyjaciół no, w obszarach, które niestety do tej pory są silne. No. I to jest po prostu czysty cynizm polityczny. Natomiast nie chcę jakby tutaj bronić premiera, ale proszę sobie wyobrazić, przypomnieć sobie sytuację z zeszłego roku odebraniem odznaczenia tajnemu współpracownikowi pseudonim Panna, czyli Janta Lange-Welgontarczy, która jest podejrzewana o współudział w zamordowaniu księdza Franciszka Blachnickiego. Ta inicjatywa wyszła, że tak powiem, no, ze środowiska, że tak powiem, dziennikarsko-publicystyczno szerokiego. I wszyscy obawialiśmy się, że premier nie podpisze kontrasygnaty pod postanowieniem odebraniu jej odznaczenia. Zrobił to w ciągu 3 dni.
0: A bo jaki miał wybór?
1: A miał taki wybór, że mógł nie podpisać. Jak wiele rzeczy nie podpisuje, czy też nie kontrasygnuje dla prezydenta RP obecnego.
0: Ale nie słyszałem, żeby minister Żurek powiedział, że to jest sprawa, którą trzeba natychmiast wyjaśnić. Inne sprawy wyjaśnić.
1: A to myślę, że pan minister Żurek tą sprawą się powinien zająć. Trafiła do niego w zeszłym miesiącu interpelacja posła Tomasza Rzymkowskiego, bardzo mocna. I jeżeli pan minister Żurek, to jest, że powiem, z tego miejsca apeluje do niego, odwołuje się do tradycji niepodległościowej, bo był przecież członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, to mam apel i prośbę, nawet tak bym powiedział żądanie, żeby nad tą interpelacją się poważnie pochylił i rzeczywiście zasięgnął, że tak powiem, rękoma i z wzrokiem swoim. Dlaczego od 3 lat śledztwo w sprawie zamordowania księdza Franciszka stanęło w miejscu?
0: Znaczy Mariusz Kamiński też był w Konfederacji Polski Niepodległej?
1: Nie wiem.
0: Nie pamiętamy.
1: Wydaje mi się, że nie.
0: To by było na pewno...
1: Absolwent tego samego liceum, co mój.
0: Słucham?
1: Absolwent tego samego liceum, co mój.
0: Ale to by się...
1: Dobrego, tak, 20 w Warszawie, tak. Podobnie jak Jacek Sasin, tylko że młodszy bym kolegą.
0: No proszę.
1: Tak. Jaka... Dobre liceum, naprawdę, o dobrych tradycjach takich, jaka, opozycyjnych.
0: Jaka ta Warszawa jest mała?
1: Bardzo.
0: Państwu, a ten świat sekretny pewnie jeszcze mniejszy. Polecam państwu książkę Służby Specjalne, a panu Piotrowi Wojciechowskiemu bardzo serdecznie
1: Dziękuję
0: za wizytę w studiu Radia Wnet. Jest godzina 7:48.
2: Radio.

0: Z tematów ważnych zajmiemy się przez chwilę pszczołami, jeśli to jest możliwe. Kazimierz Kiejdo, pszczelarz, jest, mam nadzieję, gdzieś obecny w eterze. Nie widać pana, ale słychać.
1: Tak, jestem. Widać. Spróbujemy, może kamerę uruchomimy.
0: A to jest bardzo dobry pomysł.
1: To jak... Uprawnień zezwól teraz bodaj.
0: Tak? No tak, zezwól uprawnień. O, i teraz pana widzę.
1: Dobrze, dziękuję.
0: Jaki ten świat jest piękny, jeszcze piękniejszy ten świat byłby, gdyby nie kilka rozporządzeń rządzących, które między innymi mają dotyczyć pszczół. Jakie to są rozporządzenia i jakie konsekwencje grożą?
1: Z pewnością, otóż panie detektorze, drodzy państwo, sytuacja jest tego rodzaju, że w ślad za rozporządzeniem unijnym z 2024 roku nasze Ministerstwo Ochrony Środowiska podjęło działania zmierzające do tak zwanej ochrony bioróżnorodności. Na czym to polega? To jest szerokie dosyć pojęcie. Mnie konkretnie, jestem, jak pan redaktor zauważył, jestem pszczelarzem i mnie konkretnie ten wycinek interesuje. Otóż nie wiadomo na jakiej podstawie, jak i dlaczego stwierdzono, że czy takie założenie przyjęto, że pszczoły stanowią zbyt dużą presję na środowisko innych pszczołowatych i wskutek czego należy podjąć jakieś racjonalne działania dotyczące rozmieszczenia pasiek, lokalizacji pasiek, krótko mówiąc ograniczenie jak gdyby działania pszczół na pszczołowate. Założenie takie, że pszczoły odbierają bazę pożytkową dla pszczół innych pszczołowatych. Z mego punktu widzenia, a pszczelarze zajmuję się pszczelarstwem, mam dziś 67 lat, a pszczelarstwem zajmuję się od dziecka, bo jeszcze rodzice z Wileńszczyzny przywieźli ule w kuszkach w 1945 roku. A więc doświadczenia mam dosyć dużo. Nigdy nie zauważyłem, żeby tutaj następowała na tej płaszczyźnie jakaś kolizja. Otóż uważam wręcz odwrotnie, że na przykład w relacji pszczoły, co się da, co my jako pszczelarze damy radę zauważyć, bo tych pszczołowatych jest około 400 gatunków, ale najbardziej popularnym powiedzmy jest trzmiele czy pszczoły murarki. Tutaj w ogóle nie zachodzi konkurencja, a wręcz uzupełnianie się, bo na przykład pszczoła ma języczek długości do 7 mm, te kaukaskie powiedzmy, gdzie czasami z policzyny czerwonej może wziąć miód, natomiast trzmiele mają języczki dużo dłuższe, od 14 do nawet do 24 mm, a więc zupełnie inna baza pożytkowa, można powiedzieć, trzmieli, inna baza pożytkowa pszczół. Dalej idąc, trzmiel lata do 150 metrów, nie zachowuje wierności kwiatowej, pszczoła odwrotnie zachowuje wierność kwiatową, na dużo dalsze loty lata, odbywa dużo dalsze loty. Dalej trzmiel wychodzi w temperaturze już 10 stopni na pożytek pszczoły, jeszcze niekoniecznie pszczołom potrzebna temperatura minimum 12, nawet 15 i większe temperatury, a więc tutaj nie ma żadnej kolizji. Uważam, że przyjęte zostało błędne założenie. Wskutek tych założeń i planów, jakie przyjął nasz rząd, to jest projekt oczywiście, który rząd ma złożyć do września tego roku, powstała sytuacja taka, wskutek tych zapisów, jakie w projekcie były przyjęte, że będziemy musieli wyprowadzić się na przykład z różnych form ochrony przyrody, a przynajmniej ograniczyć naszą tam działalność w różnych formach ochrony przyrody. przyrody jest u nas dzisiaj około 30% naszego kraju. A więc proszę sobie wyobrazić, co będzie się działo, jeżeli będzie takie działanie podjęte. Poza tym uważam, niezbadany problem, nieprzeanalizowany problem.
0: To zadam pytanie, co będzie się działo, jeśli takie działanie będzie podjęte?
1: Jeżeli takie działania będą podjęte, więc automatycznie, ja myślę, że drastycznie zmniejszy się populacja pszczoły miodnej, która jest podstawowym zapylaczem. Ona to jedyny owad, który żyje gromadnie, który jest w stanie wiosną bardzo szybko zapylić duże areały monokultury. Jeszcze pozwoli pan redaktor, na chwileczkę wrócę do tematu uzasadnienia. Czy wykazania tych niewłaściwych działań. Otóż przyjęto, że wskutek działania właśnie konkurencji o pokarm pszczoła miodna wyparła pszczołowate. Pszczołowate, jeżeli populacja ograniczyła się, to wskutek właśnie monokultur, wskutek presji chemicznej. Przede wszystkim były ugory, były miedze, tam były całe siedliska różnego rodzaju oazy, można powiedzieć, przyrodnicze. Tam był, tam była pszczoła, pszczołowata, jakaś tam był zając, tam był, było inne stworzenie czy miedzy. A dzisiaj to wszystko zginęło. I uważam, że jeżeli ograniczymy pszczołę miodną, to będzie miało drastyczny wpływ na pokarm. Przecież pszczoły zapylają rośliny. Jak twierdzą naukowcy, to, co otrzymuje pszczelarz, to jest zaledwie 20% tego, co pszczoła daje dla gospodarki narodowej. To proszę sobie wyobrazić, ile produktów będzie mniej, różnego rodzaju owoców i tak dalej, i tak dalej. No to niewyobrażalne skutki. I dlatego uważam, że nie złe założenie, złe przyjęte założenie i prowadzi do błędy, założenie prowadzi do błędu.
0: A dobrze, ale czy, bo mówimy o jakimś rozporządzeniu, o jakimś projekcie. Czy wiadomo, kto się podpisał pod tym projektem? Skąd ten projekt pochodzi? Kto jest jego ojcem albo kto jest jego matką?
1: Projekt jest z Ministerstwa Ochrony Środowiska, z tego co wiem. Ktoś tam, no, z ramienia pszczelarzy, wiem, że wypowiadała się na konferencji z pszczelarzami pani profesor Gajda. No wiem, z pełnym szacunkiem dla jej wiedzy i tak dalej, jest fachowcem na pewno od chorób pszczelich. Natomiast myślę, czy ktokolwiek, kto przygotowywał, czy to był fachowiec, czy nie fachowiec, na pewno nie zostało to poprzedzone dogłębną analizą, bo przygotowując taki projekt należałoby zrobić analizy porównawcze, a więc tych pszczołowatych z pszczołą miodną, zobaczyć, co, gdzie jest, gdzie ta konkurencja.
0: A popatrzmy od strony takiego, od strony rynkowej. No, gdyby tak było, gdyby ten projekt wszedł w życie, to czyja byłaby korzyść ekonomiczna?
1: Ja myślę, że na pewno korzyści ekonomicznej byłoby niewiele. Per analogia może było dać przykład zielonych certyfikatów. Co my z tego mamy? Jedną udrękę mamy jako kraj, a jaki jest skutek? No widzimy. Przecież to są podobne, uważam, rozwiązania. Ale to jest moje takie zdanie, gdzie uważam, że przy monokulturze na pewno pszczołowaty się nie zwiększy. Mój przykład z własnego podwórka. Mam pasiekę wędrowną. Rozłożę je latem, koncentruję na zimę. W jednej pasiece stoi pień, stary pień, dziurawy pień, w którym bardzo dobrze się mają pszczoły, pszczołowate, dzikie pszczołowate. Jest ich dosyć dużo w tym starym, podziurawionym pniu i nie przeszkadza im to, że stoi obok, że są wśród pasieki 70 rodzin pszczeli. Wcale się dobrze mają. A więc to jest, ukazuje, że nie jest to tak, że pszczoła stanowi konkurencję dla pszczołowatych. Ja uważam, że raczej uzupełniają się wzajemnie. Przecież Weźmy motylkowate, rośliny motylkowate, gdzie nektarnik jest głęboko osadzony. Tam pszczoła go nie weźmie, tam nektaru z tego. Tam tylko czmiel to ten nektar potrafi wziąć, czy pszczołowate, które mają dostatecznie długi języczek. I wiele innych roślin. Tam jest w świecie natury pszczoły jest bardzo szeroka też specjalizacja.
0: Dobrze, ale to pytanie, czy zła wola, czy głupota, czy ideologia? Ja może stać za takim rozporządzeniem.
1: Ja myślę bardziej, że to trzecie rozwiązanie, drugie i trzecie. I zła wola, może zła wola, ale ideologia, a dwa nieprzemyślane działania, o tak bym powiedział. Bardzo nieprzemyślane działania. I przecież jesteśmy jako pszczelarze też jesteśmy za ochroną przyrody, za tym, żeby...
0: Tak jak i my wszyscy. Panie Kazimierzu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Trzymamy rękę na pulsie. Razem.
1: Pozdrawiam.
0: I Kazimierz Kiejdo, pszczelarz, był gościem Poranka Wnet. Krótki komentarz, skoro pan Piotr Wojciechowski został w radiu. Krótki komentarz nie tyle do pszczół, czyli do polityki premiera Donalda Tuska. Do czego ona zmierza?
2: Na przykładzie tej sprawy pszczół?
0: Są pszczoły, tekstylia, rozporządzenia, jest energetyka, są służby specjalne, jest komplet.
2: I pszczoły
0: do tego wszystkiego.
2: Znaczy to, tak, jak dobrze ja się nie znam, uwielbiam miody, słodzę kawę właśnie miodem, ale to jest jakieś takie puzzle do tego, że ten rząd podejmuje decyzję jakoś w oderwaniu od społeczeństwa, prawda? Ponad tym społeczeństwem. Nie zachęca i nie lubi jakichś takich głębszych konsultacji i zaangażowania takich ludzi właśnie, czy też środowisk, które reprezentują określone grupy, czy zawodowe. Nie? To jest takie odcinanie się jakby od nas, tak?
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Wojciechowski był gościem Poranka Wnet, a Jakub Duszak w okularach, jedynkach, dwójkach, trójkach, czwórkach, piątkach.
3: Jedyneczki.
0: Tak? No, ale jako wygląda po prostu, bo jest pisarzem, więc musi mieć okulary.
3: Koniecznie.
0: Pisarz w okularach. Jakub Duszak i wiadomości.

0: 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Miliardowe straty polskich kopalń, pismo do ambasady USA w sprawie Ziobry i Romanowskiego oraz zawieszenie broni z Iranem w fazie podtrzymywania życia. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Coraz większy kryzys w kopalni Bogdanka. Na koniec poprzedniego roku 850 milionów gotówki było w spółce. Według wstępnych wyników z pierwszego kwartału w kasie brakuje około 26 milionów przeznaczonych na odnawianie wyrobisk, mówił przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Bogdanka Mariusz Romańczuk.
2: Orbita, przypomnę, ponad 2 miliony ton. Plan jest 8. Teraz widać, że powinniśmy wydobywać około 2,5 miliona kwartał w kwartał, żeby wyjść na zero. Czyli musielibyśmy przy tym poziomie cen, jaki mamy teraz aktualnie, wydobyć 10 milionów ton węgla. Czyli to jest mało realne, bo jeżeli tam w pierwszym i czwartym kwartale można byłoby to sprzedać, to znowu kwartał drugi, trzeci, kiedy zapotrzebowanie energii jest dużo mniejsze, no to wtedy nie ma gdzie tego upchnąć, że sytuacja jest nieciekawa.
0: Mówił przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Bogdanka Mariusz Romańczuk. Z kolei według opublikowanego wczoraj raportu Jastrzębska Spółka Węglowa zanotowała 3,4 miliarda złotych straty. Prokurator skierował dziś do ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce pana Thomasa Rose'a pismo z prośbą o ustalenie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają obecnie na terytorium Stanów Zjednoczonych, a jeżeli tak, to kiedy i na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę, wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej. Prokurator wnosi też o podanie informacji, czy podejrzani powoływali się na status uchodźcy albo wystąpili o azyl, jak czytamy dalej. Z prośbą o pomoc w ustaleniu powyższych okoliczności zwrócono się również do polskiego MSZ-u. Na antenie TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że w charakterze świadka w sprawie został wezwany redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Wczoraj rzecznik prokuratury Piotr Nowak przyznał, że mimo wcześniejszej narracji za Zbigniewem Ziobro nie wystawiono żadnych międzynarodowych nakazów aresztowania. Zawieszenie broni z Iranem jest w fazie podtrzymywania życia, powiedział Donald Trump, nazywając najnowszą propozycję Teheranu stekiem bzdur. Jak przekazali przedstawiciele amerykańskiej administracji, propozycja zawierała pewne ustępstwa dotyczące programu nuklearnego. Trump zaproponował także zawieszenie federalnego podatku od paliw, aby pomóc złagodzić skutki wzrostu cen wywołanego wojną. Jak wyjaśnia Associated Press, decyzję w tej sprawie musiałby zatwierdzić kontrolowany przez republikanów kongres. Podatek ten przynosi rocznie ponad 23 miliardy dolarów wpływów. W ubiegłym tygodniu ceny benzyny w USA wzrosły do ponad $4.50 za galon. Szefowa brytyjskiego MSW domaga się, by premier Keir Starmer przedstawił harmonogram swojej rezygnacji, podaje BBC. Wśród najwyższych rangą polityków narastają jednak podziały dotyczące przyszłości premiera. Jak ustalono, Shabana Mahmud pozostaje w mniejszości w gabinecie, który ma dziś odbyć formalne posiedzenie. Downing Street wymieniło 6 polityków zajmujących najniższe szczeble w strukturze rządu po tym, jak wezwali oni Starmera do przedstawienia harmonogramu przekazania władzy. Liczba deputowanych partii pracy, którzy domagają się rezygnacji premiera lub wskazania terminu jego odejścia, wzrosła już do 72. We wcześniejszym przemówieniu Starmer zapewniał, że udowodni niedowiarkom, iż się mylą i nie zamierza ustępować ze stanowiska. Tymczasem wezwania do szybszego odejścia premiera płyną także z prawego skrzydła lejburzystów.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy, w centrum i na wschodzie, przelotne opady deszczu, a na południu kraju przejściowo opady ciągłe. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Mazowszu miejscami burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 2 cm, a w Tatrach do 7. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni cieplej, na wschodzie do 19. A nawet do 20 stopni.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
7: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
8: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
10: To była autopromocja.
12: Okno w studiu Radia Wnet jest otwarte, deszcz w Warszawie nie pada, ale jest dosyć chłodno i przyjemnie, bo przecież czasami narzekamy na upał, czasami narzekamy na zimno, a właściwie pogoda zawsze może być przyjemna. Patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą i czekamy na połączenie z panem Jackiem Sariuszem Wolskim. Handel w sieci pod lupą to nie... Fiskus ma raport o internetowych transakcjach i zabrał się za kontrolę. A, no to ciekawe. Zabrał się za kontrolę. Dobrze. Szuka działających na czarno. Nie powinien natomiast prześladować tych, którzy pozbywają się starych, prywatnych rzeczy. No dobrze. Co mamy jeszcze w tej Rzeczpospolitej? Ucieczka. Druga ucieczka Zbigniewa Ziobro. Tak, to jest... Zobaczymy, co na drugiej i trzeciej stronie. Poczwórny prezent dla Tuska. Co to może być? Kto zyskuje na ucieczce byłego ministra sprawiedliwości za ocean? Dla PiS to problem, bo Ziobro jest ciągle w centrum uwagi. Dla KO to także, bo nie dotrzymuje swoich obietnic. No dobrze, nie będę czytał gazet. Zamykam gazety, odkładam gazety i my posłuchamy w poranku wnet Adele.

co się dzieje, takie alarmujące SMS-y wysyłam do pana Jacka Sariusza Wolskiego, ale my przejmujemy się tym oczywiście, bo chcemy porozmawiać o tym, co szykuje nam w Unia Europejska, co szykuje nam Komisja Europejska. Jest artykuł na ten temat w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna. Dwa scenariusze dla budżetu Unii Europejskiej. Instytucjom unijnym zależy na dopięciu nowego budżetu jeszcze w 2026 roku, czyli w tym roku, by trudnych negocjacji nie skomplikowały wybory w dużych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce i oczywiście we Francji. Czyli wybory, czyli demokracja może skomplikować procedurę przyjmowania nowego budżetu Unii Europejskiej, więc należy się spieszyć. A jak i w jaki sposób się spieszą, to pytanie chcę i mam nadzieję, że w dzisiejszym poranku zadam panu Jackowi Sariuszowi Wolskiemu, tym bardziej, że przygotowaliśmy 25 minut na rozmowę z panem Jackiem Sariuszem Wolskim, bo nie tylko temat budżetu Unii Europejskiej, oczywiście temat SEJF, temat szczytu. Pan prezydent Donald Trump wybiera się do Pekinu, tam spotka się z prezydentem Chin. Może będą panowie rozmawiać o takim większym szczycie, do którego doproszą prezydenta Putina. Może to będzie tak, jak było to dawno, dawno temu, kiedy podzielono świat na strefy wpływów. Może i tym razem to wszystko się wydarzy na takim trójstronnym szczycie, to zobaczymy. Jest wojna na Ukrainie, jest w ogóle wiele, wiele tematów, które można poruszyć z panem Jackiem Sariuszem Wolskim. SEJF, choćby pożyczka, czy ta pożyczka jest już podpisana, czy te pieniądze, które ma pożyczyć Komisja Europejska, by pożyczyć i by repożyczyć je Polsce, czy one już są na kontach Komisji Europejskiej, a może gdzieś ktoś przewodzi jakąś ciężarówką te pieniądze dla Polski. To oczywiście dowcip, ale my w ramach tego dowcipu pozostaniemy w klimacie Jamesa Bonda i posłuchamy Tiny Turner.

Patrzę w oczy żyrafie i się pytam, a co ty na to? Napisaliśmy razem SMS-a do pana Jacka z Saryusza-Wolskiego. Alarm, ale nie ma odzewu. Alarm, panie Jacku, alarm. Taki alarm często się rozlegał w filmie James Bond. No to trzecia piosenka, a później połączymy się z Dmytro Antoniukiem i posłuchamy, co działo się na Ukrainie w ostatnim czasie.

0: Wojna na Ukrainie.
1: Kijów i Dmytro Antoniuk, można powiedzieć codzienny, a przynajmniej cotygodniowy raport o tym, co dzieje się na froncie, co dzieje się w Kijowie, co dzieje się w polityce ukraińskiej. Dmytro, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
1: Zacznijmy od linii frontu. Wczoraj widziałem taki materiał, który dotyczył Krymu i odcięcia Krymu od źródeł energii, że na Krymie jest 60 tysięcy rosyjskich żołnierzy, są czołgi, są oczywiście inne narzędzia wojenne, instrumenty wojenne i te wszystkie instrumenty nie mogą być używane, dlatego że Krym został odcięty i od prądu, i od transportu z Rosji. Czy to prawda?
2: Częściowo. Prawda jest taka, że my uderzamy oczywiście w infrastrukturę energetyczną, która łączy Krym z Rosją, a też już ostatnio coraz więcej mamy informacji o tym, że nasze drony dolatują do nowej trasy, którą Rosja wybudowała na okupowanych terenach Ukrainy, mianowicie w obwodzie donieckim i zaporowskim, która łączy Rostow nad Donem z Krymem. Czyli to, co oni tam przerzucają do Kryma, co jest niezbędne i bardzo potrzebne dla okupacyjnych wojsk rosyjskich w tej półwyspie, jest już pod ukraińskim ostrzałem. Nie zawsze, nie wszystko, ale nasze drony tam dolatują, co robi po prostu użycie tej trasy śmiertelnie niebezpiecznym dla Rosjan i z tego ja osobiście bardzo się cieszę.
1: Pod ukraińskim ostrzałem są też te cele daleko w głąb terytorium Rosji. Czy ostatnio doszło do jakiegoś spektakularnego ataku na infrastrukturę rosyjską?
2: Nie, na razie nie mam takiej informacji i być może nie będzie jej jeszcze do jutra. Dlaczego? Bo wcześniej był taki rozjem, tak? Niby Rosja nie wystrzeliwała dużej ilości dronów, jak to bywało wcześniej. No a odpowiednio Ukraina też nie robiła takich uderzeń w głąb do Rosji. Ale tej akurat nocy już doszło znów do kolejnego ataku zmasowanego rosyjskiego, czyli ponad 100 dronów jak najbardziej leciało mianowicie w Kijów i w obwód kijowski. Jest odnotowany pożar na jednym z mieszkalnych wieżowców w dzielnicy Oboloń w Kijowie. Na szczęście nikt nie został zabity lub ranny, ale znów my mamy ten sam obraz wojny, który mieliśmy przed 8 maja. Czyli niektórzy nawet tak ostrożnie spodziewali się, że być może ten rozjem, który tak naprawdę na linii frontu nie było żadnego rozjemu, tam Rosja nadal atakowała, ale ta naprawdę nie wystrzeliwała takiej dużej ilości tych dronów. To być może ten rozjem może potrwa jeszcze dłużej, ale dzisiaj wiemy, że nie. Że Putin nadal kontynuuje swoją wojnę, która dla jego życia osobistego jest niezbędna i myślę, że w tej nocy, która jest przed nami, myślę, że Ukraina będzie coś robić w odpowiedź na te drony rosyjskie.
1: Ale naprawdę były 2 albo 3 spokojne dni w Kijowie i na całej Ukrainie?
2: Oprócz regionów bliskich do linii frontu. Naprawdę było spokojnie, tak.
1: A w regionach, które są blisko frontu? I powiedz, jak patrzymy na mapę, to jest ta linia demarkacyjna wyznaczona przez prezydenta Putina, tak nazwijmy ją, linię demarkacyjną w cudzysłowie. To jak daleko wojska rosyjskie są od tej linii, od takiej zdobyczy terytorialnej, która byłaby satysfakcjonująca dla Rosji?
2: W obwodzie, przepraszam, donieckim pozostało do tego, żeby żeby całkowicie okupować ten obwód, około, myślę, 50-60 kilometrów, tak w linii prostej, do kolejnych obwodów, które znajdują się od linii frontu na zachód. Ale z taką prędkością posunięcia, którą ma wojsko rosyjskie ostatnio, no to znów już podliczono, że to zajmie około 30 lat, żeby okupować tą przestrzeń, która pozostała. Chociaż z jednej strony jest już informacja o tym, że wczoraj na przykład Rosja miała drobne takie sukcesy na linii frontu w obwodzie donieckim, ale jest to nie do porównywania z tą prędkością, która miała rosyjska armia, wojsko rosyjskie jeszcze w zeszłym roku.
1: Często mówimy ofensywa, kontrofensywa, czy taka spektakularna, większa ofensywa wojsk rosyjskich się szykuje, czy coś wiadomo na ten temat, czy to jest ta walka pozycyjna, która trwa na Ukrainie, dalej będzie trwała i dalej ten przebieg wojny będzie taki sam, jakiego doświadczamy od wielu miesięcy.
2: Faktem jest to, że Rosja przerzuca kolejne posiłki kolejnych żołnierzy, szczególnie na front w obwodzie donieckim przede wszystkim, ale też i w obwodzie zaporożskim, tam blisko od Hulajpola. Ale i też jest informacja o tym, że Rosja próbuje przeprowadzić wielką ofensywę wiosenną, letnią, ale patrząc na to, jakie ona ma sukcesy lub w ogóle ich nie ma, to raczej to taka wojna pozycyjna, bo ona jest prodyktowana tym... No, pierwszeństwem dronów, tak? Dronów, które robią niemożliwym takie normalne użycie techniki, sprzętu, ciężkiego sprzętu. Już no, prawie nie mamy takich ataków rosyjskich, kiedy oni rzucają przeciwko nam czołgi lub wozy opancerzone. To jest no, rzadko. Więc mówić o tym, że są jakieś duże ataki, duże sukcesy z każdej ze stron, po prostu nie wypada.
1: Czasami tak, jak może nie wypada powiedzieć tego, co zamierzam powiedzieć, że wojna na Ukrainie stała się takim poligonem doświadczalnym. Drony, roboty, sztuczna inteligencja, człowiek wycofany gdzieś kilka kilometrów od linii frontu, a to wszystko się dzieje zdalnie, tak na dobrą sprawę w świecie rzeczywisto-wirtualnym.
2: Niestety jest to prawdą i no, opośrodkowym, nie bezpośrednim takim potwierdzeniem tego być może też była wizyta wczorajsza ministra obrony Niemiec Pistoriusa, który przyjechał do Ukrainy, żeby zawrzeć, tutaj podpisać kolejnych ponad 10 umów z producentami broni ukraińskiej, no, czyli dla Niemiec i w ogóle dla każdego, moim zdaniem, dla każdego państwa w Unii Europejskiej, taka współpraca z zbrojeniarzami ukraińskimi jest wygodna. Co nie wyklucza tego faktu, że dla nas, my jesteśmy w bardzo niewygodnym takim, w takiej pozycji, kiedy po prostu jesteśmy tarczą Europy i jest tak, że jeżeli nie będzie nas, to oczywiście Rosja pójdzie dalej. Ja jestem w tym przekonany na europejskie kraje, więc dla krajów europejskich jest no, w w niektórej mierze wygodnie, że ta wojna trwa, bo ona pozwala robić już nowocześniejsze typy uzbrojeń, które też pozwolą tym krajom bronić się skuteczniej w przyszłości.
1: To było słychać na kongresie zorganizowanym przez Portal Defense 24 w Warszawie. Ukraina często była na ustach. Wszyscy mówili to, Ukraina tamto. Był panel polsko-ukraiński. Czy obecność polskich firm jest odczuwalna? Czy w ogóle wiesz coś na temat obecności polskich firm na Ukrainie?
2: Mówisz o producentach broni?
1: Mówię o producentach broni, o takich, tych, którzy patrzą, jakie są eksperymenty ukraińskie, w jaki sposób Ukraina organizuje się i zorganizowała się do obrony własnego terytorium. I nagle?
2: Tak, tak, jestem.
1: Dmytro, nie wiem, czy słyszałeś pytania, było skomplikowane, z przyjemnością je powtórzę.
2: Ja pytałem, czy chodzi o producentach broni polskich
1: tak,
2: na Ukrainie.
1: I ja odpowiedziałem tak.
2: Wiem, że tacy producenci są. Nie mogę nazwać nazw tych firm, ale oni są, chociaż no, na przykład w porównaniu do producentów niemieckich jest ich zdecydowanie mniej. I to mnie zaskakuje, bo Polska przecież jest bliżej do Rosji, w ogóle ma granicę niestety z tym enklawem rosyjskim w Królewcu. Więc uważam, że taka współpraca polsko-ukraińska byłaby no po prostu i jest niezbędna dla nas, dla naszych krajów. Więc spodziewam się, że będzie coraz więcej takiej współpracy. No chociażby jestem optymistą pod tym względem, że są już kontakty, jak wiemy, między historykami polsko-ukraińskimi, są przeprowadzenie dalej ekshumacje na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. No i spodziewam się, że będzie też współpraca, większa współpraca między producentami broni Polski a Ukrainy.
1: To na zakończenie powiedz, jaka jest polityczna sytuacja, jak sobie radzi prezydent Zełenski z tym konfliktem z parlamentem, czy z tą obstrukcją parlamentarną?
2: Konflikt jest, ale nadal jeszcze parlamentarzyści ukraińscy są, powiedzmy, pod kontrolą prezydenta i rządu ukraińskiego. Czyli oni rozumieją i przede wszystkim Zełenski i rząd Ukrainy rozumie, że my potrzebujemy tych kredytów, tych pieniędzy od MFW, tak, od tego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. A to od nas wymaga, od parlamentu ukraińskiego, wymaga przyjęcia uchwał, które nie są popularne wśród Ukraińców. Jednak mimo wszystko jeszcze takie uchwały są w procesie decydowania, czyli parlament ukraiński nad tym pracuje. Chociaż tak, coraz więcej widać, że parlamentarzyści przede wszystkim z partii Sługa Narodu, Sługa Ludu, która jest partią Zełenskiego, coraz więcej takich parlamentarzystów opowiadają się za taką swoją niepodległość od prezydenta i no, w zasadzie jest tak, że Ukraina jest parlamentarno-prezydenckim krajem, ale w rzeczywistości cała władza należy do prezydenta Zełenskiego i no, naszego rządu. Zobaczymy. Na razie jeszcze nie powiem, że jest taki bardzo ostry konflikt między prezydentem a parlamentem. Na razie jeszcze jest nadal współpraca.
1: O czym powiedział Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
1: A my przeniesiemy się do Wilna.

0: W Wilnie zebrali się europejscy konserwatyści i reformatorzy, a wśród nich europoseł Bogdan Rzońca, polityk z Podkarpacia i polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam państwa i pozdrawiam rzeczywiście z Wilna.
0: I po co EKR zbiera się w Wilnie?
1: W Wilnie mamy taką sesję EKR-u i wśród tematów, które będziemy omawiali z gospodarzami, z władzami z Litwy, ale także z politykami z całej Unii Europejskiej, którzy są wśród konserwatystów, będziemy mówić o kryzysie Unii Europejskiej, o problemach związanych z tożsamością Unii, z korzeniami Unii Europejskiej, a także o kryzysie demograficznym, o roli Stanów Zjednoczonych względem Unii Europejskiej, no i generalnie o sytuacji samej Unii Europejskiej, w którym kierunku ona ma się rozwijać, bo ta centralizacja Unii Europejskiej jest bardzo dokuczliwa, a to, co robi Komisja Europejska i co proponuje na przyszłość, to pachnie po prostu jednym wielkim centralizmem, więc o tych sprawach w bardzo międzynarodowym gronie będziemy tutaj w Wilnie przez 2 dni rozmawiać.
0: Czyli między innymi o projekcie wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej.
1: Tak, od pieniędzy nie da się uciec. Te wieloletnie ramy finansowe to, no można powiedzieć, taka podstawa funkcjonowania Unii na przyszłość. No i z tym jest ogromny dzisiaj problem, dlatego że do końca nie wiadomo, jak te wieloletnie ramy finansowe będą wyglądały, na ile Unia Europejska będzie w stanie w ogóle dotrzymywać kroku Stanom Zjednoczonym i Chinom, no bo drastycznie spada udział Unii Europejskiej w światowym PKB. Jeszcze kilkanaście lat temu to było 28%, dziś to jest 18%. Chiny, Stany Zjednoczone uciekają, Unia Europejska natomiast gęźnie w potwornych długach. No trzeba powiedzieć to bardzo wyraźnie, nigdy w swojej historii Unia Europejska nie była tak zadłużonym projektem, jak jest, i nigdy nie proponowała nowych podatków, które będą obciążać w dużej mierze przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej. Więc panuje takie powszechne przekonanie, że Unia Europejska sama zapędziła się w kozi róg. To, co działało dobrze, no na przykład wspólna polityka rolna, jest w tej chwili rozkładana na czynniki pierwsze, bo rolnicy europejscy protestują. Rolnictwo europejskie może znaleźć się w kryzysie na skutek podpisania umowy z Mercosurem. Już do Unii Europejskiej płynie żywność niesprawdzona pod względem jakości. No i do tego dochodzi ten największy problem, mianowicie Europejski Trybunał Obrachunkowy w raporcie swoim poinformował, że pieniądze wydatkowane na plany po pandemii, na te plany odbudowy, nie przynoszą dobrego efektu. To jest świeży raport, który jeszcze nie był omawiany w Parlamencie Europejskim, ale już zaczynamy go czytać i tam Europejski Trybunał pokazuje, że poszczególne kraje Unii Europejskiej no, na swój sposób używają pieniędzy unijnych, które miały gospodarkę Unii Europejskiej popchnąć do przodu, a okazuje się, że nie wiadomo, co się buduje za te pieniądze. Nie wiadomo, jakie są koszty tych inwestycji, które poszczególne kraje prowadzą przy pomocy wsparcia pożyczonych pieniędzy przez Unię Europejską. No i nie wiadomo, jaki będzie efekt ostateczny, więc no niestety to wszystko dotyczy także Polski, bo znowu w Polsce ukazał się chyba dzisiaj czy wczoraj raport Najwyższej Izby Kontroli, w której nowy szef NIK-u informuje, że pieniądze, które były na tak zwany Krajowy Plan Odbudowy, zostały użyte do bieżących działań i tylko 10% z tych pieniędzy jak dotąd, czyli z tych 58 miliardów euro, które gdzieś zostało zainwestowane, tylko 10% trafiło na inwestycje bezpośrednie. Więc jest ogromny bałagan finansowy i generalnie finansów Unii Europejskiej. I to, że od 1 stycznia trzeba będzie spłacać ten dług zaciągnięty w 2020 roku i on będzie wynosił rocznie około, ta spłata będzie wynosiła rocznie około 30 miliardów, no to jest, tak powiem, czarny sen komisarza Serafina, naszego komisarza z Polski, no, który musi znaleźć te pieniądze i proponuje wobec tego nowe podatki, które wywołują drgawki u firm, przedsiębiorców i przeciętnego Europejczyka, więc sytuacja jest niezwykle skomplikowana. No, jak jeszcze do tego dołożymy kwestie związane z z kryzysem na Ukrainie, z wojną na Ukrainie wojną w Iranie, no to wszystko to wygląda bardzo źle i tym się martwimy. Unia przestaje być istotną częścią, rozwojową częścią świata.
0: Kraje Unii Europejskiej w sumie są zadłużone na 15 bilionów euro, czyli 15 tysięcy miliardów euro. Astronomiczna suma. Teraz dochodzi do tego kredyt, który bierze Komisja Europejska i żerują kraje Unii Europejskiej. To wszystko się nie spina, mówiąc potocznie.
1: Tak, to jest bardzo groźne i najgorsze jest to, że jakby nie ma takiej świadomości, że ten dług to jest pana dług, to jest mój dług, to jest dług przeciętnego urzędnika, nauczyciela, lekarza w Unii Europejskiej, przedsiębiorcy. I to jest najgorsze, że nie ma tej świadomości. Jest taki nonsens w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unia wywiera presję na poszczególne kraje, żeby się nie zadłużały, mówi o procedurze hamowania nadmiernego deficytu, a sama Unia nie ma żadnych warunków ograniczających zadłużanie. No i jeszcze proponuje teraz to Draghi, doradca, główny doradca, pani von der Leyen, następne kredyty, następne długi, żeby sprostać wyzwaniom konkurencyjnym płynącym z Chin czy ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo, w którym miejscu jesteśmy, a przecież powiedzmy, kryzysy finansowe nie biorą się znikąd. One się biorą z braku zaufania do systemów finansowych w poszczególnych krajach. I może zadziać się tak, że ta bańka finansowa w pewnym momencie pęknie i za to wszystko będziemy płacić my. Bo nie ma kontroli nad długiem ani w Polsce w tej chwili. Przypomnę Państwu, że my w tej chwili płacimy, obsługując dług zagraniczny, około 100 miliardów złotych. No proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy te pieniądze mieli i dali na edukację czy na zdrowie, byłoby zupełnie inaczej. No a dług Unii Europejskiej to jakby powiększa ten kryzys finansowy Unii Europejskiej i cały świat o tym wie, więc nie, do końca brak tej kontroli nad długami, czy to Unii, czy w poszczególnych krajach, no może doprowadzić do kolejnego kryzysu i on będzie bardzo dramatyczny dla przeciętnego mieszkańca.
0: Tak, że jest na to lekarstwo przynajmniej na 10, a może 15 lat, to jest centralizacja Unii Europejskiej, wprowadzenie Węgier, Polski do strefy euro, czyli wzmocnienie Europejskiego Banku Centralnego, pozbawienie suwerenności, możliwych suwerennych decyzji państw Unii Europejskiej i centralizacja władzy. Czy to nie jest lekarstwo? Czy nie jest to sposób rolowania długu między innymi państw narodowych, które już nie mogą dalej się zadłużać, jak Włochy, jak Francja, jak Hiszpania, czy teraz już do tego zaszczytnego grona dołączy Polska?
1: No, my musimy jednak pamiętać, że my jesteśmy biedniejszym krajem niż Włochy, niż Francja. I nie można tak stosownie długów tych krajów porównywać do naszego długu. My niestety żyjemy w takiej ułudzie w tej chwili w Polsce, że wszystko jest dobrze. Tymczasem to, że jest tak, jak jest, to wynika właśnie z tego potwornego zadłużania, które ma miejsce w Polsce od 3 lat, odkąd rządzi Donald Tusk. I o tym się bardzo niewiele mówi. Natomiast próba centralizacji Unii Europejskiej, o czym pan mówił, to także jest ślepa droga. Pamiętajmy, że Związek Radziecki był niezwykle scentralizowanym tworem, no i on upadł na skutek niewydolności finansowej, gospodarczej. I to samo może być z Unii Europejskiej, więc centralizacja nie jest rozwiązaniem dla Unii Europejskiej. Rozwiązaniem są takie decyzje, które spowodują, że będzie kontrola nad wydatkami i będziemy patrzeć, jak działa gospodarka w poszczególnych krajach i w Unii, a nie możemy przyjmować w Unii Europejskiej takiego założenia, że jeśli jest wojna w tej chwili, to my przesuwamy pieniądze z różnego rodzaju wydatków w Unii Europejskiej na obronność i to jest okej, ale zostawiamy stare wydatki, czyli Unia musi zacząć oszczędzać. Jeśli nie będzie oszczędzać, a dodawać nowe priorytety, zadłużać się, to jest tylko sygnał do tego, że krach może nastąpić bardzo, bardzo niespodziewanie i to przyniesie opłakane skutki samej Unii Europejskiej. Centralizacja nic nie załatwi. Ona może rzeczywiście tylko zrolować na jakiś czas problemy, ale banki nie podarują, a poza tym no, gospodarka sama upomni się o swoje, więc będzie powrót do inflacji, będziemy mieć problemy z drożyzną energetyczną, no a może i tak być, że zabraknie towarów, bo droga energia powoduje ucieczkę firm z Unii Europejskiej na inne kontynenty.
0: Bo jest ta jedna decyzja, której nie podejmie Komisja Europejska, czyli zmiana polityki energetycznej, odejście od ETS-ów, odejście od tych wszystkich opłat po to, żeby odżyła energetyka i odżyła gospodarka europejska, która jest, Draghi mówił o deregulacji gospodarki, ale tak jak obserwujemy, co dzieje się w gospodarce polskiej, to są kolejne reguły narzucane przez rozmaite rozporządzenia Unii Europejskiej.
1: To jest w tej chwili taki obłęd ekonomiczny moim zdaniem i takie bardzo, tak powiem, taka próba ucieczki do przodu. Proszę zwrócić uwagę, co robi pani von der Leyen. Jedzie do Indii, podpisuje jakąś umowę, do Ameryki Południowej, rozmawia z Australią. No wszystko to w podtekście jest interes niemiecki, ale z drugiej strony jest też no, brak realnej oceny tego, co naprawdę dzieje się w poszczególnych krajach. I jeśli my dzisiaj mamy problem ze znalezieniem 30 miliardów w Unii Europejskiej na spłatę długu zaciągniętego na te plany odbudowy, realnie to jest około do spłaty 600 miliardów euro od 1 stycznia 2028. I jeśli mówi się o wprowadzaniu podatku od śmieci, podatku od firm, o podatku od elektrośmieci, żeby było jasne, podatku od firm, podatku od tytoniu, to widzimy znowu fiskalizm Unii Europejskiej. To się przestanie podobać. Wyborcy tego nie wytrzymają. Jeśli jakość życia i koszty życia będą w Unii rosły, no to my już mamy taki znakomity przykład, o którym się też bardzo mało mówi. Zachęcałbym do głębszej analizy. Mianowicie jest taki fundusz globalizacji w Unii Europejskiej. Co miesiąc już 6. firma belgijska wyciąga rękę, bo upadają firmy w Belgii. Co miesiąc to się dzieje. W Szwecji upadła firma Nordvolt, zwolniła 7 tysięcy ludzi. To się wszystko dzieje w tej chwili w Unii Europejskiej. I co się okazuje, że te firmy z bogatych krajów wnioskują do Unii Europejskiej o pomoc na przekwalifikowanie pracowników. Więc Unia zaczyna działać jak urząd pracy, który pomaga upadającym pracownikom w przekwalifikowaniu. No nie o to chodziło w Unii Europejskiej, więc mamy potwornie skomplikowaną sytuację, którą trzeba realnie ocenić, a mogą to zrobić tylko eurorealiści i też o tym będziemy tu w Wilnie dyskutować.
0: To żeby jeszcze pogorszyć humor słuchaczom Poranka Wnet, to powiedzmy o tym, że zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej.
1: To jest fakt. Ta żywność, która napływa, jest albo niesprzebadana, albo już skażona. To udowodnili, zdaje się, fachowcy w Grecji i w Hiszpanii. Wobec tego mamy potworny problem z żywnością. No to jest element też bezpieczeństwa. Zdrowa żywność, tak? Więc jeśli nawet tego nie potrafimy przypilnować i rozkładamy w tej chwili coś, co dobrze działało, czyli wspólną politykę rolną, no to jest samozagłada Unii Europejskiej. Nikt się nie powinien z tego cieszyć. Ja również się nie cieszę, bo uważam, że ten projekt ma swoje szanse, no ale przy takich rządach, przy rządach pani von der Leyen i powiem wprost, no, jej skład rządu europejskiego, Komisji Europejskiej, to jest skład młodych ludzi, którzy nie mieli doświadczenia wcześniej z normalną gospodarką, z biznesem. To jest, Unia staje się takim ideologicznym projektem, w którym dominuje zadłużanie i opowieść, że my jak będziemy razem, to będzie samo dobre. No nie będzie, bo rzeczywistość gospodarcza za oknem skrzeczy zupełnie inaczej. Nie chcą odejść od ETS-u, chcą wprowadzić następny ETS, tylko czekają, ETS-2 tylko czekają, aż odbędą się wybory w Europie w 2027 roku, no bo będą to kluczowe wybory we Francji, w Polsce, w Hiszpanii, więc przekładają wprowadzenie ETS-2 od 1 stycznia, czy na 1 stycznia 2028, a to tylko będzie pokazywało, że energia w Unii Europejskiej będzie 5 razy droższa jak w Stanach Zjednoczonych i w Chinach i to będzie kolejny krok do katastrofy gospodarczej w Unii Europejskiej.
0: Jest gorzej, bo ci, którzy prowadzą politykę Unii Europejskiej, wierzą, przynajmniej ci młodzi, że to, co robią, to jest dla dobra, nie tylko dla Unii Europejskiej, ale dla każdego człowieka i każdego obywatela, że ratują w ten sposób świat.
1: Ja obserwuję tutaj wycieczki, które przyjeżdżają do Parlamentu Europejskiego z różnych krajów. Rzeczywiście jest dużo młodych ludzi i obserwuję tych, czasem słucham tych, którzy oprowadzają te wycieczki i oni mówią, że no, Unia Europejska to niebo. W zasadzie nikt nie porusza z młodymi ludźmi kwestii upadku firm, drogiej energii, no, problemów z pracą, problemów z ciepłą wodą. 25% mieszkańców Unii Europejskiej nie ma dostępu do ciepłej wody. W tej chwili rodzi się wielki kolejny problem, brak mieszkań w Unii Europejskiej. Powstała już specjalna komisja w parlamencie na ten cel i co się okazuje? No, komisja jest, ale pieniędzy nie ma w Unii Europejskiej na budowanie mieszkań socjalnych. To wszystko muszą zrobić rządy krajowe. No więc jest ta opowieść o niebiańskiej Unii Europejskiej i z drugiej strony fatalne wyniki gospodarcze Unii Europejskiej.
0: Ale w opowieść o niebiańskiej Unii Europejskiej wierzy przynajmniej te 500 tysięcy migrantów, którzy są gdzieś na wybrzeżach Libii gotowi do tego, żeby do Unii Europejskiej wkroczyć.
1: No niestety jest tak, bo mamy zapaść demograficzną w Unii Europejskiej. Francja, Niemcy i kraje Zachodu opierają swoją działalność, że tak powiem, na ludziach, którzy przyjadą i wykonują najczarniejszą pracę tutaj na Zachodzie. Oni już tego nie potrafią robić sami, więc szukają rąk do pracy, ale to jest oczywiście wszystko złudne, to niewystarczające. Ci, którzy przyjeżdżają, też się organizują, żądają lepszych płac myślę, że będą wielkim problemem. Ci migranci przybyli na zaproszenie pani von der Leyen, będą wielkim problemem dla całej Unii Europejskiej. Pakt relokacyjny, migracyjny niczego nie zmieni, on pogorszy tylko sytuację, bo słyszymy, że następne setki tysięcy ludzi czeka na wyjazd do Europy, bo tu jest dobrze. To wszystko naprawdę wymaga głębokiej rewizji i to mogą zrobić, jeszcze raz powtórzę, tylko ludzie, którzy chcą normalnej ekonomii w Unii Europejskiej.
0: A ciekawy jestem, czy jest jakiś raport albo wiedza na temat tego, jak wielu migrantów, czyli ludzi, którzy, muzułmanów, mówiąc wprost, jest w rozmaitych europejskich armiach.
1: To jest też wielki problem. Ja go sygnalizowałem. Słyszałem o tym, że w armii holenderskiej, belgijskiej jest to wielki problem, bo mówi się tak popularnie, że nie wiadomo, w którą stronę oni będą strzelać, nie daj Boże, gdyby do czegoś doszło. Więc mamy problem z armiami europejskimi, mamy problem z technologiami, bo nie ma dobrych, najlepsze technologie obronne mają Amerykanie i Koreańczycy, no a tutaj właśnie wymyślono ten program SAFE, żeby budować fabryki broni. No wtedy, kiedy jest wojna, nie buduje się fabryk broni, tylko się kupuje najlepszy sprzęt u tych, co produkują coś najlepszego, co jest do obrony poszczególnych krajów. Mamy tutaj w ogóle stawiane wszystko na głowie w tej chwili w Unii Europejskiej i budowana jest taka autarkia z takim domysłem, że w przyszłości jak wypchniemy Stany Zjednoczone z Unii Europejskiej, to będzie dużo, dużo lepiej dla Unii Europejskiej. No nie będzie. Nie będzie, bo sami nie damy rady i poważni eksperci wprost mówią, że zagrożenie, które płynie ze strony Putina, wymaga kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi, z technikami obronnymi, które ma ten kraj. Jeśli będziemy wciskać taką ciemnotę, przepraszam za wyrażenie, że sami sobie damy radę i przy pomocy dronów ukraińskich obronimy całą Unię Europejską, no to jest to paradoksalne myślenie i bardzo, tak powiem, trudne do przyjęcia dla kogoś, kto obserwuje rzeczywisty stan sytuacji, bo armie europejskie są także w rozsypce. Obronność niemiecka jest bardzo słaba. Jest problem z naborem do armii w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Nie ma na to pieniędzy, więc bo wiele krajów po prostu przełożyło swoje priorytety. No my na przykład z Unii Europejskiej planujemy, takie są założenia, wydać po 2020 2028 roku 200 miliardów euro z budżetu Unii na pomoc dla krajów poza Unią Europejską. No jest, to jest szlachetne może, ale czy nas na to dzisiaj stać? Czy nie powinniśmy budować, że tak powiem, swojej obronności na granicach Unii Europejskiej i przeznaczać jak najwięcej środków dzisiaj właśnie na ten cel, a nie na ideologiczne problemy, które... typu gender, które przynoszą no, może chwałę lewicy europejskiej, ale nie stanowią o bezpieczeństwie Unii Europejskiej.
0: To na zakończenie pytanie. Może pan coś wie na temat rozporządzenia dotyczące roślin modyfikowanych genetycznie? O tym był program w studiu Ostoja, że taki proces jest w Parlamencie Europejskim. Coś pan o tym wie, czy nie?
1: Niestety nie wiem nic na ten temat.
0: To będziemy w takim razie poszukiwać na ten temat wiedzy, bo niedługo ma być jakieś głosowanie. Bardzo serdecznie panu dziękuję za spontaniczną odpowiedź na nasz apel o taką rozmowę w dzisiejszym poranku. Bogdan Żońca na
1: dziękuję
0: straży.
1: Bardzo zawsze miło z państwem się rozmawiać.
0: Prosto z Wilna, gdzie spotkali się politycy KR-u. Poranek powoli kończymy. Szymon Chrystianius go zrealizował. Jakub Duszak wiadomości za chwilę państwu przedstawi. Konrad Tomaszewski coś poprawia na YouTubie. Zbliżają się nasze 17 urodziny. Z tej okazji mamy urodzinowe podróże małe i duże, więc po wiadomościach Hanna Tracz opowie państwu, co dzieje się w kasino pod Monte Cassino. Dzisiaj ważny dzień. Kolejna rocznica śmierci generała Andersa, ale też rocznica śmierci marszałka Piłsudskiego, bo to jest 12 maja, rok 2026, godzina 9, czas na wiadomości.

0: Minęła dziewiąta w tym wydaniu wiadomości. Rosja i Ukraina po zawieszeniu broni, miliardowe straty polskich kopalni oraz pismo do ambasady USA w sprawie Ziobry i Romanowskiego. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Ukraina uderza w infrastrukturę energetyczną, która łączy Krym z Rosją. Pojawia się coraz więcej informacji, że ukraińskie drony docierają do trasy wybudowanej przez Rosję na okupowanych terenach obwodów Donieckiego i Zaporowskiego, która łączy z Krymem Rostow nad Donem, mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk.
2: To, co oni tam przerzucają do Kryma, co jest niezbędne i bardzo potrzebne dla okupacyjnych wojsk rosyjskich na Półwyspie, jest już pod ukraińskim ostrzałem.
0: Tej nocy doszło do kolejnego zmasowanego ataku dronowego na Kijów.
2: Ponad 100 dronów jak najbardziej leciało w Kijów i w obwód kijowski. Jest odnotowany pożar na jednym z mieszkalnych wieżowców w dzielnicy Oboloń w Kijowie. Na szczęście nikt nie został zabity lub ranny, ale znów my mamy ten sam obraz wojny, który mieliśmy przed 8 maja.
0: Myślę, że w najbliższych godzinach Ukraina odpowie Rosji na ten atak, mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Wołodymyr Zełenski powiedział z kolei, że Rosja nie ma zamiaru zakończyć trwającej od ponad 4 lat wojny, a Kijów przygotowuje się na kolejne ataki. Zełenski wygłosił te słowa w momencie, gdy dobiegało końca zawieszenie broni wynegocjowane przy udziale Stanów Zjednoczonych, związane z 81. rocznicą zwycięstwa Związku Radzieckiego nad Niemcami. Wypowiedź ukraińskiego prezydenta padła 2 dni po tym, jak Władimir Putin zasugerował, że konflikt zbliża się do końca. Prokuratura skierowała do ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce pismo z prośbą o ustalenie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają obecnie na terytorium Stanów Zjednoczonych, a jeżeli tak, to kiedy i na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę. Wynika z komunikatu prokuratury krajowej. Prokurator wnosi też o podanie informacji, czy podejrzani powoływali się na status uchodźcy albo wystąpili o azyl. Jak czytamy dalej, z prośbą o pomoc w ustaleniu powyższych okoliczności prokurator zwrócił się również do polskiego MSZ. Na antenie TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że w charakterze świadka w sprawie został wezwany redaktor naczelny telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Wczoraj rzecznik prokuratury Piotr Nowak przyznał, że mimo wcześniejszej narracji za Zbigniewem Ziobro nie wystawiono żadnych międzynarodowych nakazów aresztowania. Coraz większy kryzys w kopalni Bogdanka. Na koniec poprzedniego roku 850 milionów gotówki było w spółce. Według wstępnych wyników z pierwszego kwartału w kasie brakuje około 26 milionów przeznaczonych na odnawianie wyrobisk, mówił przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Bogdanka Mariusz Romańczuk.
3: Orbita, przypomnę, ponad 2 miliony ton. Plan jest 8. Teraz widać, że powinniśmy wydobywać około 2,5 miliona kwartał w kwartał, żeby wyjść na zero. Czyli musielibyśmy przy tym poziomie cen, jaki mamy teraz aktualnie, wydobyć 10 milionów ton węgla. Czyli to jest mało realne, bo jeżeli tam w pierwszym i czwartym kwartale można byłoby to sprzedać, to znowu kwartał drugi i trzeci, kiedy zapotrzebowanie energii jest dużo mniejsze, no to wtedy nie ma gdzie tego upchnąć, że sytuacja jest nieciekawa.
0: W poranku wnet mówił przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Bogdanka Mariusz Romańczuk. Z kolei według opublikowanego wczoraj raportu Jastrzębska Spółka Węglowa zanotowała 3,4 miliarda złotych straty. Brazylijski aktywista Thiago Avila wrócił do São Paulo po zatrzymaniu i deportacji z Izraela, gdzie, jak twierdzi, był torturowany oraz był świadkiem nadużyć wobec palestyńskich więźniów podczas 10 dni spędzonych w areszcie, donosi Reuters. Avila oraz obywatel Hiszpanii Abu Keszek byli uczestnikami drugiej flotylli Global Summit, która wypłynęła z Hiszpanii 12 kwietnia, próbując przełamać izraelską blokadę Strefy Gazy poprzez dostarczenie pomocy humanitarnej. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do Izraela po przechwyceniu flotylli przez Izrael. Izraelskie siły, ponad 100 innych propalestyńskich aktywistów trafiło natomiast na Kretę. Nowa fala przemocy w stolicy Haiti zmusiła w weekend setki ludzi do ucieczki z domów, pisze Associated Press. Wczoraj rodziny koczowały wzdłuż drogi prowadzącej do głównego lotniska kraju. Gangi przejęły kontrolę nad ponad 90% stolicy wyspy Port-au-Prince. Od czasu zabójstwa prezydenta Jovenela Moise w lipcu 2021 roku. W oświadczeniu opublikowanym wczoraj organizacja Lekarze Bez Granic poinformowała o ewakuacji swojego stołecznego szpitala po intensywnych starciach, do których doszło tam w niedzielę.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy, w centrum i na wschodzie. Przelotne opady deszczu na południu kraju, opady ciągłe. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 2 cm, w Tatrach nawet do 7. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie 19-20 stopni.
1: Wiadomości sportowe.
4: Szymon Chrystianus, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek wygrywa z Naomi Osaką 6-2, 6-1 w 1/8 finału Italian Open w Rzymie. Jest to turniej WTA rangi Masters 1000, czyli wielki szlem ma większy prestiż. Naomi Osaka jest właśnie czterokrotną zwycięzczynią wielkiego szlema, a Iga Świątek pokonała ją w zdecydowanym stylu i zdominowała rywalkę. Przegrała tylko 3 gemy. W ćwierćfinale zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą jutro w godzinach dziennych. Iga Świątek jest trzykrotną triumfatorką tego turnieju. Robert Lewandowski w transmisji na kanale sportowym zapowiedział, że będzie na najbliższym zgrupowaniu kadry, które odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Będą to mecze towarzyskie z Ukrainą i z reprezentacją Nigerii. Oczywiście to mecze towarzyskie, ponieważ niestety reprezentacja Polski nie dostała się na tegoroczny mundial. Ale ciekawa jest motywacja tej decyzji. Głównie Robert Lewandowski, który przypominam ma prawie 38 lat, umotywował tę decyzję ze względu na świętej pamięci trenera Jacka Magierę, który był asystentem Jana Urbana. Robert Lewandowski łączył się z Barcelony, gdzie świętował zdobyte mistrzostwo Hiszpanii z drużyną FC Barcelona. No świętował między innymi z Wojciechem Szczęsnym. Przypominam, Barcelona przypieczętowała zdobycie tego tytułu przez zwycięstwo w prestiżowym El Clasico w niedzielę nad Realem Madryt. Cracovia wczoraj zremisowała 0-0 bezbramkowo z Radomiakiem. Cracovia walczy w tym momencie o utrzymanie w lidze. Ma problemy po zmianach właściciela i prezesa. Abdul Tapsoba z Radomiaka otrzymał czerwoną kartkę w 60 minucie, ale to nie pomogło Cracovii w zdobyciu przewagi bramkowej. Pau Sanz zmarnował w ostatniej akcji dogodną sytuację strzelecką, dlatego pasy muszą zadowolić się punktem i teraz nad strefą spadkową dzielą ich dwa oczka. Natomiast Radomiak ma 8. miejsce. Kolejnym klubem, który walczy o utrzymanie, jest Tottenham Hotspur. Stołeczna drużyna z północnego Londynu zremisowała wczoraj wieczorem z Leeds United 1-1. Tottenham walczy o to utrzymanie, żeby uniknąć tego spadkowego 18. miejsca, również ze stołeczną drużyną West Ham United, która w niedzielę przegrała z Arsenalem. Matty Stell trafił z 16 metra w 50 minucie, natomiast sprokurował dość kuriozalnego karnego. Próbował wybić piłkę z własnego pola karnego przewrotką. Jego noga trafiła w biegnącego Ethana Ampadu. Z powodu deliberacji i długiej procedury VAR sędzia doliczył aż 13 minut. Rzut karny wykorzystał Dominic Calvert-Lewin w 74 minucie. Bramkarz czeski Antonin Kiński ratuje Tottenham przed porażką. Dlatego zdobywają punkt i podobnie jak nasza Cracovia Polska jest 2 punkty nad strefą spadkową, ma 38, West Ham ma 36. Jutro wieczorem mecz z drugiego końca tabeli, Manchester City, który goni Arsenal, zmierzy się w zaległym meczu z Crystal Palace. Natomiast wieczorem w NBA, właściwie u nas rano, 2 godziny temu zakończył się mecz Los Angeles Lakers z Oklahoma City Thunder. Oklahoma wygrała ten mecz w Los Angeles 115 do 110. Jest to kolejny sweep, czyli wygranie serii playoffów 4 do 0 obok New York Knicks, które dokonało tego wczoraj w nocy. Możliwe, że jest to być może łabędzi śpiew LeBrona Jamesa, legendy amerykańskiej koszykówki, bowiem koszykarz obecny Los Angeles Lakers ma już 41 lat. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie kontynuował karierę po tym sezonie. Poza tym Cleveland Cavaliers pokonuje Detroit Pistons 112 do 103 i 43 punkty Donovana Mitchella. I stan playoffów na razie, na ten moment, tych dwóch wschodnich drużyn w półfinale wynosi 2 do 2. Dzisiaj San Antonio Spurs zmierzą się po raz kolejny z Minnesota Timberwolves, oczywiście dzisiaj w nocy. To był sport. Szymon Christianus, do usłyszenia.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
10: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
11: Siedemnaście dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
8: Była autopromocja.
10: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
12: Studio Casino.
13: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus, godzina 9.13, dziś 12 maja, witam się z Państwem z miasteczka Casino, a konkretnie siedzę przy placu Świętego Benedykta, Piazza Benedetto i tu piękny kościół, o którym kiedyś Państwu opowiem, a raczej to, co z niego zostało, bo całe miasteczko Casino w trakcie II wojny światowej w zasadzie zostało zrównane z ziemią. O tych rzeczach też będę Państwu w tych audycjach opowiadała, a w tle słyszą Państwo dźwięk rzeki płynącej, rzeka Rapido, która tutaj płynie. Rzeka Rapido i zapamiętała ona bardzo dobrze ten czas tutaj wojenny. Dziś ważna rocznica, wtorek 12 maja, to jest 56. rocznica śmierci generała Władysława Andersa i o godzinie 11 dziś będzie miała miejsce msza święta na polskim cmentarzu wojennym. Tam też się udamy, tam też się udam. Właśnie z tego placu rusza autobus. Nie jest to takie łatwe, żeby na wzgórze Monte Cassino się dostać, dlatego że te godziny odjazdu są nieliczne, tak to trzeba powiedzieć, bo może 3 razy, może 4 razy w ciągu dnia ten autobus odjeżdża. Także 9.55, mam nadzieję, że ten autobus tu się zjawi, że uda się w niego wsiąść. wsiąść i uda się wyjechać tymi serpentynami, bo to prawie 7 kilometrów serpentyn, którymi można się dostać na wzgórze Monte Cassino. Na Monte Cassino można się dostać i dziś mam nadzieję, że to się uda, bo właśnie uroczystości, gdzie dziś mija 56. rocznica śmierci generała Władysława Andersa, a to jest właśnie 12 maja tego roku. Na nich ma być też obecna córka pana generała. Być może uda się z nią porozmawiać. Taki jest plan, a w dzisiejszej audycji plan jest taki, żeby państwu opowiedzieć co nieco o jeszcze tym, jak Cassino zwiedzać, jak ten region wzgórza Monte Cassino, bo to nie tylko miasteczko Cassino zwiedzać, o tym będziemy rozmawiać, ale chciałam państwu powiedzieć o czymś, co najbardziej mi się tu podoba, poza zapachami, poza tą rzeką, która tutaj płynie i którą państwo może słyszą w tle. Jest to klasztor, a konkretnie część tego klasztoru, mianowicie dzwony klasztorne, które nie wiem, czy o każdej pełnej godzinie, chyba nie, ale biją z tego wzgórza i tutaj w dolinie, tu u podnóża Monte Cassino można je usłyszeć, więc ja specjalnie wczoraj te bijące dzwony nagrałam i teraz państwo posłuchają, jak te dzwony biją.

0: Z nami na łączach pan Jarosław Rubin, który prowadzi blog o podróżach po Włoszech, który odbywa już od 25 lat. Blog nazywa się Ital Jarek. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, Jarosław Rubin. Dodam też, że prowadzę blog Monte Cassino i okolice.
0: Tak jest i też jest pan autorem przewodnika Monte Cassino i okolice szlakiem drugiego korpusu polskiego. To ja na początek zapytam, dlaczego właśnie Monte Cassino, dlaczego tu pan zawędrował i dlaczego aż na tak długo pan zawędrował, aż tak się pan zainteresował tym miejscem, że powstał przewodnik, że jest blok, jaka jest ta historia?
1: Pierwsza to historia nieco rodzinna. Wujek mojej żony był żołnierzem 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Jest pochowany we Wrocławiu, tu gdzie mieszkam, więc to jest to pierwsze połączenie z Monte Cassino. Drugie połączenie to jest takie, że w 80. rocznica bitwy minęła 2 lata temu, w 2024 roku. I 2 lata przed tą rocznicą zobaczyłem, że od 89 roku nie wydano żadnego przewodnika, który prowadziłby po okolicach Monte Cassino. Więc stwierdziłem, jeżeli nikt się za to nie zabrał, to może ja, który tyle jeżdżę do Włoch, zabiorę się i napiszę ten przewodnik jako swoisty hołd dla żołnierzy drugiego Korpusu Polskiego, którzy walczyli na ziemi włoskiej, a ponad 1000 jest pochowanych na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino.
0: Przewodnik jest poświęcony pamięci wachmistrza Antoniego Niewęgłowskiego.

0: punktu widzenia pana Ziobry trudno liczyć tutaj na uczciwe potraktowanie przez prokuraturę i przez polski sąd. No ale to jest obciążenie. I to, że jest to obciążenie, pokazują sondaże, które wskazują, że znacznie większa grupa Polaków niż tylko wyborcy koalicji rządzącej mają krytyczne nastawienie do tego, co robi pan Zbigniew Ziobro. Natomiast w drugą stronę to też działa. To znaczy jest to obciążenie dla PiS-u, ale jest to również obciążenie dla koalicji. No bo jednak to jest trochę wystrychnięcie na Dudka, wcześniej pana Adama Bodnara, teraz pana ministra Żurka. Pan Ziobro się stał symbolem tej, w cudzysłowie, patologii, którą chciałaby obecna władza zwalczać. No a tutaj pan Ziobro pokazuje figę z makiem lub też gest Kozakiewicza i spokojnie przemieszcza się za ocean. No to jest dosyć kompromitujące dla pana ministra Żurka.
1: No, być może pokazuje pewną nieudolność, ale wczoraj padła tutaj taka teza, że no tak naprawdę to wcale jakby premier Donald Tusk czy pan Żurek wcale nie chcieliby, żeby pan minister Ziobro tutaj wrócił, bo to by im wytrąciło pewną kartę z ręki, którą tak dobrze rozgrywają i tak naprawdę na której próbują zbić kapitał polityczny.
0: Jest to słuszna uwaga, ale mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem. To znaczy, z jednej strony pan Ziobro jest trochę jak gorący kartofel i w ogóle ja bym zwrócił uwagę, jaka była sekwencja wydarzeń, jeżeli chodzi o zwycięstwo pana Petera Modziora na Węgrzech, gdzie moja opinia jest taka, że wypowiedzi pana premiera Modziora na temat tego, że trzeba będzie rozwiązać problem tutaj właśnie pana Ziobry i pana Romanowskiego, wypowiedzi wygłaszane zaraz po zwycięstwie miały walor ostrzeżenia dla obu panów. Nie chcę tutaj mieć z wami problemu, macie trochę czasu, zanim zabierzemy się za was, wyjedźcie. I rzeczywiście oni ten sygnał odebrali i wyjechali. Natomiast z punktu widzenia polskiego rządu, no, paradoks polega na tym, że z jednej strony oni byliby tutaj też problemem, no bo proszę sobie wyobrazić sytuację, w której pan Ziobro ląduje w areszcie, a musiałby wylądować w areszcie, no chyba że sąd by się nie zgodził. Mało prawdopodobne, ale zawsze jest to możliwe. No i coś mu się dzieje w tym areszcie, czyli nie wiem, ma nawrót choroby, remisję nowotworu i tak dalej. No już nie mówię o gorszym scenariuszu, nie chcę tego głośno mówić. No to by był jednak ogromny problem dla tego rządu. Ale z drugiej strony fakt takiej ostentacyjnej wręcz ucieczki za ocean i właśnie pokazania tego gestu Kozakiewicza też jest problemem. Więc właściwie, no gdybym ja miał tutaj taką trochę spiskową teorię snuć, to bym powiedział, że niedobrze, że pan Ziobro wyjechał i lepiej by było dla tego rządu, żeby on tu był, ale najlepiej byłoby zrobić to tak, żeby on tutaj trafił z wnioskiem prokuratury o areszt tymczasowy przed sąd, ale żeby było wiadomo, że ten sąd tego wniosku nie uzna. O, i gdyby tak to się dało dopiąć wszystko, to by było idealnie. No ale jak wiadomo, tego typu kombinacje często się nie udają.
1: To prawda. Idealnie też było przynajmniej z perspektywy polskich rolników, czy też części polskich rolników, aby ta umowa z państwami z grupy Mercosur została faktycznie przyblokowana. Wczoraj pojawiła się informacja o tym, że Polska złożyła skargę do TSUE. Ale co to tak naprawdę oznacza?
0: No, oznacza to tyle, że jest to druga skarga dotycząca, bo przecież TSUE bada zgodność tej umowy z traktatami na wniosek Parlamentu Europejskiego, co nie przeszkadzało zastosować tę umowę tymczasowo za zgodą Rady Unii Europejskiej. Mówię tutaj o procedurach, które są w świetle prawa europejskiego jak najbardziej niestety legalne, ale też trzeba pamiętać, że ta decyzja Komisji Europejskiej, żeby właśnie tymczasowo tę umowę, no tymczasowo trzeba to wziąć w cudzysłów, tymczasowo tę umowę zastosować, była co prawda legalna, ale była też ostentacyjnym lekceważeniem opinii Parlamentu Europejskiego, co powinno nam również dać do myślenia, bo to pokazuje, jak funkcjonuje Unia Europejska i jej mechanizmy. A zatem to skierowanie przez Polskę skargi na umowę, dobrze, że to się stało. No szkoda, że dopiero teraz, dobrze, że to się stało, natomiast to niczego nie wstrzymuje. TSUE takimi umowami zwykle zajmuje się dobrze, że ponad rok, dwa lata, więc no do tego czasu sprawy mogą wyglądać już zupełnie inaczej. Może też być tak, że orzeczenie TSUE, jeżeli w końcu zapadnie, to ono niejako zapadnie już w pewnej próżni.
1: Tak, i to jest niestety bardzo, bardzo prawdopodobny scenariusz. No i mamy teraz dużą grupę, ważna gałęź gospodarki, bo to są rolnicy, są producenci też żywności. To już nie jest tylko związane z Mercosurem, ale chociażby susza, chociażby, nie wiem, cena ziemniaków, która wynosi obecnie około 20 groszy. To jest naprawdę, to więcej płacimy za pudełko zapałek.

0: niż dzisiaj producent żywności dostaje za swój towar. No i pytanie, czy więc mamy kolejną bardzo niezadowoloną grupę społeczną. Rozmawialiśmy wielokrotnie na antenie Radia Wnet o kryzysie w służbie zdrowia. I jak obecnie wygląda pozycja premiera Donalda Tuska, pozycja rządu, biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje? Czy to jest realny problem?
1: Pani redaktor, mamy kolejną grupę, bo przypominam, że rozpoczął się protest środowisk naukowych, związany jeszcze z tym, że środowiska naukowe uważają, że dostają za mało pieniędzy. No o tym też byśmy mogli porozmawiać. Ja uważam, że takie protesty polegające po prostu na domaganiu się pieniędzy mają raczej średni walor. Chciałbym, żeby środowiska naukowe zaprezentowały swoją wizję poradzenia sobie z patologiami na uniwersytetach, pokazały, jak lepiej można wdrażać wynalazki i tak dalej. Ale odłóżmy na bok walor merytoryczny tego protestu. Ważne jest to, że jest kolejna jeszcze grupa, właśnie tym razem środowiska naukowe, która jest niezadowolona z tego, co się dzieje. I oczywiście, że to obciąża rząd. No zawsze takie protesty obciążają rząd. Tylko że trzeba też pamiętać, trzeba widzieć to wszystko w pewnym szerszym układzie. Siła danej władzy jest również, należy ją również rozpatrywać w relacji do siły opozycji. No i teraz, jeżeli spojrzymy na największą partię opozycyjną, już o tym rozmawialiśmy, kwestia projektu ustawy o kryptowalutach, kwestia właściwie braku, mimo wielokrotnych zapowiedzi, jakiegokolwiek nowego programu, no podobno gdzieś tam ten program na spotkaniach z ludźmi jest opracowywany, ale jeśli on będzie miał takie punkty, jak właśnie ta ustawa zakazująca kryptowalut, no to pożal się Boże. Więc tutaj widzimy, że pan Donald Tusk, jeżeli jest wciąż dosyć silny, relatywnie silny, to jest silny słabością swoich przeciwników. Ja miałem okazję rozmawiać, właściwie bezpośrednio przed naszym spotkaniem, rozmawiać z Marcinem Paladę, analitykiem sondaży znanym. I on wskazuje, że relatywnie zsumowana siła prawicowej, umownie prawicowej opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości plus dwóch Konfederacji, no już nawet nie stoi w miejscu, ale zaczęła lekko spadać. I że to powinien być absolutnie sygnał ostrzegawczy dla wszystkich tych formacji.
0: W takim razie, co tutaj musiałoby się zadziać, aby ten trend teraz odwrócić? Znaczy, powinno być jakieś otrzeźwienie w Prawie i Sprawiedliwości? Pan prezes Jarosław Kaczyński powinien wymienić sobie doradców?
1: Nie, pan prezes Jarosław Kaczyński powinien odejść z polityki. To jestem akurat absolutnie pewien, że PiS z nim na czele nie ma już czego szukać. To będzie partia schodząca. Oczywiście bardzo powoli, nie z jakimś tąpnięciem, przynajmniej dopóki pan Jarosław Kaczyński będzie na czele, ale schodząca. Więc bardziej tu problem bym widział w partiach, które chcą ją zastąpić. Na przykład właśnie w takich publicznych demonstracjach niezgody pomiędzy dwoma liderami Konfederacji Wolności i Niepodległość, czy w tym, że Konfederacja Wolności i Niepodległość jednak trochę traci różne okazje do tego, żeby w sposób zorganizowany, merytoryczny zająć stanowisko. Myślę, że to również jest problem finansów, bo to jest partia, która dysponuje stosunkowo małymi finansami, jeszcze ma problemy, jak wiadomo, z subwencjami, a bez finansów nie ma porządnego think tanku, bez finansów nie ma porządnego zaplecza merytorycznego, które mogłoby spokojnie przy Konfederacji być, no ale właśnie ten problem finansowy powoduje, że go nie ma. Na przykład, jeżeli pani zapyta polityków Konfederacji, czy oni robią sondaże, takie pogłębione sondaże, jakie wiadomo, że robi i Koalicja Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość, nie robią. Dlaczego nie robią? No bo te sondaże są drogie i ich po prostu na to nie stać. A one też pozwalają dobrze wyczuć nastroje społeczne.
0: To prawda. No i teraz jak jeszcze już podsumowując i na zakończenie naszej rozmowy o tej polskiej scenie politycznej, no jak patrzyliśmy na poszczególne jakby założenia programowe partii liberalnych w koalicji rządowej, no one naprawdę były różne po prostu, tak? Tam był rozstrzał ogromny. Podobnie jeżeli chodzi o jakieś takie ideologie, ale no utrzymują, rząd jest, mamy wszędzie te kryzysy tak naprawdę, gdzie nie spojrzeć, o których mówiliśmy. Pan powiedział, bo słabość opozycji. Dlaczego ta szeroko rozumiana prawica, skoro wydawałoby się, że tutaj, jeżeli chodzi o jakiś taki patriotyzm gospodarczy, o te takie podstawowe rzeczy, no to mówi jednym głosem, jest tak słaba obecnie.
1: No tu byśmy mogli cały długi program na to poświęcić. Każda ze słabości tych, czy właściwie każda z tych formacji ma inne swoje słabości. Prawo i Sprawiedliwość ma jedną podstawową słabość, sztywną strukturę i jedynowładztwo i decyzję, żeby w żaden sposób nie przerobić, nie przetrawić swoich 8 lat rządów. To jest moim zdaniem absolutnie główny problem Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj. To jest partia, która cały czas powtarza, nie popełniliśmy żadnego błędu w ciągu 8 lat.
0: Zrobiliśmy... No tak, ale można powiedzieć, że to samo powtarza premier Donald Tusk. I jest. I że też tak naprawdę on jest tam cały czas tym liderem.
1: Bo... Premier Donald Tusk rządzi pierwszą kadencję i w tej chwili ma aparat władzy za sobą. To jest zupełnie inna sytuacja. Mhm. Gdyby pan premier Tusk, bo proszę zobaczyć, jak on podszedł do pewnych swoich działań z poprzednich niemalże dwóch kadencji swoich rządów. To jest właśnie ta dosyć zasadnicza różnica pomiędzy jego podejściem a podejściem PiS-u. On na przykład powiedział, na co nigdy nie było stać pana Jarosława Kaczyńskiego, tak z wiekiem emerytalnym zrobiliśmy błąd. Ja bym tego dzisiaj nie zrobił. Tak powiedział Donald Tusk przed objęciem władzy, przed wyborami w 2023 roku i to mu zaprocentowało. No, nie słyszałem takiej wypowiedzi na przykład, jeżeli chodzi o Polski Ład ze strony pana Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli on mówi, że coś było źle, to tylko na tej zasadzie, że a jakiejś grupie się nie spodobało. Nie, że myśmy zrobili coś źle, tylko że ale tam komuś się nie spodobało, ale tak w ogóle to było super. To była słuszna decyzja, tylko ktoś tam jej nie docenił, prawda? Nie zrozumiał. To jest podstawowy problem. Jeżeli natomiast chodzi o pozostałe dwie partie, dwie korony, no partia pana Grzegorza Brauna jest bardzo specyficzna i jest tak szczególnym fenomenem, że tutaj chyba trudno cokolwiek przewidywać. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić zarówno sytuację, w której ona dostaje o 2-3 punkty procentowe więcej w wyborach niż wychodzi w sondażach, jak i taką, że dostaje 2-3 punkty procentowe mniej i ledwo na przykład przekracza próg. Natomiast Konfederacja, no to jest dużo poważniejszy problem, bo to jest kwestia tego, jak bardzo można wciąż godzić linię Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei, jak współpracują ze sobą liderzy, no i w którym momencie chcą już tę władzę objąć, ta rozbieżność, o której wcześniej mówiłem.
0: I tutaj na razie postawimy trzy kropki, bo to na pewno tematy, do których jeszcze będziemy wracać na antenie Radia Wnet. Pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, między innymi do rzeczy, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I drodzy Państwo, teraz chwila muzyki, kwiat jabłoni, więc zagramy po polsku. Było, minęło.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
2: Odyseja wyborcza.
3: Drodzy Państwo, 10:36 na zegarach. W takim razie my rozpoczynamy Odyseję Wyborczą, a teraz mamy, a już nawet kontynuujemy, a nie rozpoczynamy, przepraszam. I mamy teraz połączenie z kolejnym gościem. Pan dr Jarosław Sachajko, poseł Koła Poselskiego Wolni Republikanie, także poseł, który też no, zajmuje się od wielu lat sprawami polskich rolników. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko, a tak precyzyjnie obecnie to jest demokracja bezpośrednia w ubiegłej kadencji.
3: Tak jest.
4: Kukiz 15, Wolni tak. Republikanie, to wszystko są właściwie te same marki, tych samych postulatów. Polska musi być państwem suwerennym, bezpiecznym, a konsumenci mają prawo, a politycy mają obowiązek zapewnić im właśnie zdrową, bezpieczną polską żywność.
3: Oczywiście, że demokracja bezpośrednia. Panie pośle, to przejdźmy w takim razie do tematu numer jeden, czyli zaskarżenie umowy z Mercosur do TSUE. Czy to jest realna próba jej zatrzymania, czy raczej tylko polityczny gest wobec protestujących rolników i czy w ogóle to jest jakieś konkretne narzędzie?
4: Panie redaktor, szanowni państwo, to nawet nie jest gest. To jest po prostu taka tania, paskudna, PR-owska zagrywka. Pójdźmy chronologicznie. PSL w kampanii wyborczej, w swoich obietnicach wyborczych, bodajże na stronie 8 napisali, że wypowiedzą umowę z Mercosurem. Umowę, która była negocjowana przez 25 lat. I nagle, jak koalicja 15 października, rząd 13 grudnia dochodzi do władzy. Jest przyspieszenie przygotowania i podpisania tej umowy. No i słyszymy, mieliśmy w międzyczasie wybory prezydenckie, tu słyszeliśmy wielkie słowa, nawet uchwała Sejmu była, że nie zgadzamy się na tę umowę. I tutaj była mowa o tym, że tak, zaskarżymy. Tu minister Krajewski z mównicy po moich wnioskach formalnych mówił, że przygotuje taki wniosek do TSUE. Bo ja w grudniu ubiegłego roku dwukrotnie miałem wnioski formalne, za drugim razem nawet przygotowałem taki projekt. Do złożenia, wprost do złożenia. Dlaczego to było ważne, aby złożyć ten wniosek w grudniu? Bo to było przed podpisaniem umowy przez panią Ursulę von der Leyen. Jeżeli on by wówczas był złożony, to pani Ursula von der Leyen nie mogłaby podpisać tej umowy, ponieważ przed podpisaniem TSUE musiałoby się wypowiedzieć. Ale nie. Były tylko właśnie kolejne słowa, konferencje, wniosek nie był złożony. W tym roku Prawo i Sprawiedliwość również przygotowało taki wniosek i mieliśmy tutaj punkt na sali plenarnej. I również słyszeliśmy, tak, my przygotujemy taki wniosek. Dlaczego było ważne, żeby to chociaż złożyć w styczniu tego roku? Ponieważ w styczniu tego roku Rada Unii Europejskiej przegłosowała sobie tymczasowość. Czyli przegłosowała sobie to, że pomimo tego, że ta umowa nie jest przyjęta, nie jest ratyfikowana przez wszystkie państwa, to handelek będzie mógł mieć miejsce. I dalej tego nie zgłosili. Ja kilka razy tutaj na sali plenarnej zwracałem im uwagę, jak również w interpelacjach, że od 1 maja będzie handel. Więc i czym prędzej trzeba to złożyć, tak, aby nie rozpocząć tego handlu, nie rozpocząć zalewania żywnością z Mercosuru Europy, bo idąc dalej chronologicznie, rząd cały czas mówił, że nie rząd, PSL, mówił, że to złoży, no i rzeczywiście złożył to po tym, jak już handel się rozpoczął. I oni precyzyjnie wiedzą, że raz się bankrutuje, że zalanie tą no, niezdrową, niepewną żywnością z Mercosuru spowoduje jeszcze gorsze warunki na europejskim rynku dla polskich rolników. Więc tu żadne hamulce, o których tam mówił PSL i Parlament Europejski, nie pomogą polskim rolnikom. To takie odgrażanie się, że polska inspekcja będzie sprawdzała precyzyjnie tę żywność. No jak będzie sprawdzała? To musiałaby zrobić kontrolę na zachodnich granicach. Przecież jest to nie do zrobienia fizycznie, no ale na konferencjach to brzmi ładnie, będą tego pilnowali. Tylko polscy rolnicy wiedzą o tym, że mamy, my jako Polska, jesteśmy dużym producentem żywności. 40% tej żywności, którą my produkujemy, wysyłamy do Unii Europejskiej i zalanie rynków Unii Europejskiej spowoduje to, że my nie będziemy mieli co zrobić z tymi 40% naszej nadprodukcji. Więc to wszystko w tej chwili robi, mówi PSL, to jest po prostu takie paskudne mydlenie oczu rolnikom, że my coś chcemy zrobić, bo jakby chcieli zrobić, to by zrobili. Tylko ten rząd zrobił wszystko, żeby umowa z Mercosurem była podpisana. Bo pamiętamy, jeszcze w grudniu Włochy dołączyły się do tej mniejszości blokującej. I co zrobił premier Donald Tusk? No na konferencji powiedział, że po tych poprawkach Parlamentu Europejskiego polski rolnik i konsument jest zabezpieczony. No i Włochy wycofały się, wynegocjowały dla swoich rolników dodatkowe pieniądze i powiedziały, no skoro Polska tutaj mówi, że ona poprze tę umowę z Mercosurem ustami pana premiera, to po co nam się narażać, skoro i tak nie będzie tej mniejszości blokującej? Negocjujemy jak najlepiej dla naszych rolników. Więc mamy rząd taki, no, takich politycznych oszustów, którzy w kampanii pięknie opowiadają, a później realizacja jest taka, jak w tej chwili widzimy. Dlatego jako już Kukiz 15, Wolni Republikanie, Demokracja Bezpośrednia mówimy o zmianie ordynacji wyborczej. Żeby właśnie tacy kuglarze polityczni, którzy pięknie opowiadają, po prostu w parlamencie się więcej nie pojawili.
3: To teraz pytanie w takim razie, co jeszcze mogą zrobić rolnicy? No bo będą pewnie protesty, zresztą nie tylko polscy rolnicy, podkreślmy, prawda, bo tutaj to jest dużo, dużo szerszy problem, ale jak rozumiem, to tyle, tak? Nie ma więcej narzędzi, większego już takiego lewara politycznego, aby jakkolwiek zastopować jeszcze ten handel, tą umowę.
4: Tak, nie ma, tylko rolnicy muszą zacząć myśleć o własnym interesie, czyli nie mogą dalej zwodzić się takimi pustymi obietnicami. W tej chwili rolnicy muszą usiąść i liczyć swoje koszty produkcji, bo to właściwie wszystkie branże w tej chwili mają problem nadprodukcji, właściwie wysokich kosztów produkcji, a jednocześnie bardzo niskich cen skupu. I dlatego tutaj organizowanie, samoorganizowanie się rolników w jakieś spółdzielnie, grupy producenckie, tak żeby z jednej strony kupować taniej, a z drugiej strony starać się właśnie pokazywać większy wolumen, to zjednoczenie rolników, wymuszać, mocne słowo, ale no, jedyne adekwatne, na podmiotach skupujących, bardzo często niepolskich, a szczególnie przetwórstwo jest nie w polskich rękach, znacznie lepsze ceny, bo proszę zauważyć, no, te ceny, które otrzymują rolnicy, to jest jakaś śladowa w tej chwili część tych cen, które później konsumenci widzą w sklepach. I jest jeszcze gorzej, bo niestety w latach 80., 90., 2000 nawet oddano handel w obce ręce i teraz te supermarkety, hipermarkety są takimi końcówkami przywożenia produktów z własnych rynków, z rynków zagranicznych. I to jest kolejne zastrzeżenie dla rządzących. Kto ma sklepy, ten dyktuje cenę i towary. I tu dalej nie można opowiadać, że jest wolny rynek, bo jaki to jest wolny rynek, jeżeli w Polsce przetwórstwo oraz handel jest w obcych rękach, w lwiej części, no, w znacznej części, a w Europie Zachodniej, w każdym państwie większość handlu, większość przetwórstwa jest w lokalnych rękach. Tu najlepszymi przykładami są, nie wiem, Dania, Holandia, ale i Francja czy Hiszpania, gdzie spółdzielczość jest w rękach rolników i rolnicy z tamtych państw zyskują na całym łańcuchu dostaw. Nie tylko na produkcji produktu podstawowego, ale również na skupie, przetwórstwie i handlu. I wtedy rolnicy mają, mają zysk ze wszystkich elementów od pola do stołu.
3: To jeszcze powiedzmy o jednym bardzo ważnym czynniku i takim, który, no, z którym dzisiaj boryka się już, można powiedzieć, chyba 3/4 kraju, mianowicie ogromna susza. My przecież mamy wiosnę i to i ta susza jest taka jak co najmniej pod koniec lata. Rolnicy alarmują, piszą też do nas maile. Czy jest świadomość w rządzie tego, że to jest ogromny problem i że trzeba jakoś już teraz wyjść z pomocną ręką, zacząć mieć jakąś strategię, bo...
4: Nie ma żadnej świadomości, ponieważ to, co powiedziałem wcześniej, mamy takich kuglarzy politycznych, którzy działają tu i teraz i dużo po czasie. Ja na samym początku tej kadencji wysłałem do pani minister klimatu, ale i do pana ministra rolnictwa cały projekt właśnie racjonalnego, skutecznego sposobu walki z suszą. Ponieważ jeżeli nie zaczniemy retencjonować wody tam, gdzie ona spadła, a szczególnie na łąkach, to z żadną suszą nie ma możliwości wygrania. No w tej chwili słyszymy już ostrzeżenia w miastach, że trzeba retencjonować wodę, trzeba przestać podlewać trawniki, bo jest mało wody w rzekach i w studniach. No ale skąd ona tam ma się wziąć, skoro ta woda nie jest zatrzymywana na łąkach? I ten pomysł, który przedstawiłem, to nie jest mój pomysł, to jest pomysł takich ekologów, ale ekologów zgodnie ze sztuką, z wiedzą, którzy pokazują, że na łąkach można, jeżeli byśmy tylko o 10 cm zwiększyli lustro wody na łąkach, to mamy zretencjonowane więcej wody niż we wszystkich sztucznych zbiornikach dotychczas wybudowanych, a można na wielu łąkach podnieść to lustro wody o 60-80 cm. Taki mamy potencjał, tylko to nie może być tak, że w tej chwili rolnicy są karani za to, że przy powodzi czy przy jakiejś tam nadmiarze wody retencjonują wodę na własnych łąkach, później te łąki im gniją, a rząd umywa ręce. Retencjonowanie na wody na łąkach jest kilkukrotnie tańsze niż przetrzymywanie tej wody w sztucznych zbiornikach. Ale rolnikom nie chce się za to płacić. Uważa się, że to się samo będzie robiło. No bo tutaj pani minister, pan minister chcą wybudować kolejny zbiornik, chcą przeciąć wstęgę, chcą się znowu pokazać, o ten zbiornik to dzięki mojemu zaangażowaniu powstał. Więc mamy nieodpowiedzialnych ludzi w polityce, którzy nie myślą na 5, 10, 15 lat do przodu, którzy zostawiają Polaków, to rozmawiamy w tej chwili o rolnikach, ale to będzie strata dla wszystkich Polaków, bo skutki suszy będą w tym roku wyjątkowo poważne, bo tak jak pani redaktor powiedziała, w tej chwili już mamy suszę taką jak pod koniec lata, więc mam nadzieję, że jednak ten rząd nie zostawi rolników samych sobie i będzie pomoc suszowa. Tylko tu nie chodzi o to, żebyśmy co roku wydawali pieniądze z budżetu na kolejne rekompensaty związane z suszą. Tylko ten system, ten problem rozwiązać systemowo. Tak jak powiedziałem, zacząć retencjonować wodę na łąkach, w lasach, tam gdzie ona opada, a nie próbować dalej opowiadać, że będziemy zalewali łąki, żeby z nich robić bagna. Czyli pozbywali się możliwości produkcyjnych. Dzięki temu, że zwiększyłoby się lustro wody na łąkach, to tej trawy byłoby więcej. Można byłoby tę trawę spożytkować w biogazowniach później. Tylko no, tu trzeba mądrych ludzi, którzy będą patrzyli na całą gospodarkę i całą Polskę, a nie ideologia. Każdy sobie w swoim ministerstwie coś tam robi, zupełnie jest to niepowiązane, czyli wielkie pieniądze idą niby na ochronę klimatu, zamiast najprościej, co można zrobić, zapłacić rolnikom właśnie pieniądze, żeby oni chronili klimat, żeby retencjonowali wodę i wtedy nie mamy problemu z suszą, nie mamy problemu z odszkodowaniami.
3: Panie pośle, pan jest już teraz w Sejmie. Dzisiaj Sejm będzie rozpatrywał 4 projekty ustaw, te związane z cyfrowym rynkiem, czyli kryptowalutami. No i teraz tak, mieliśmy, prawda, te 2 poprzednie zakończyły się wetem prezydenta Karola Nawrockiego. Prawo i Sprawiedliwość proponuje tutaj zupełny zakaz, a pan poseł... Do czego się przychyla? Co pan myśli o tym?
4: Ale tu nie chodzi o... już trzeba do wszystkiego podchodzić racjonalnie, a nie ideologicznie. Socjologowie, naukowcy już dawno o tym wiedzą, piszą, że od 12 do 18% społeczeństwa ma tendencję do zachowań takich niebezpiecznych. Palenia papierosów, picia alkoholu, hazardu, szybkiej jazdy. I to nie da się upowiedzieć, że no, my zrobimy ustawę taką zakazującą przekraczania prędkości. Nie wolno przekraczać prędkości, nikt nie będzie przekraczał prędkości, albo ustawę właśnie taką prohibicyjną, że nie ma żadnego alkoholu. To samo z ryzykiem, bo kryptowaluty to jest po prostu hazard. Większość osób na tym traci, 70% inwestorów w kryptowaluty na tym traci, ale widzimy, że są osoby, które chcą to robić. Więc jeżeli są osoby, które chcą to robić i będą to robiły albo w Polsce, albo za granicą, no to trzeba, aby te pieniądze zostawały w polskim budżecie. I o tym mówi pan prezydent, o tym ja wielokrotnie mówiłem tutaj z mównicy sejmowej, że nie możemy się z jednej strony pozbywać możliwości rozwoju tego rynku w Polsce, a z drugiej strony no, państwo musi mieć nadzór nad tym rynkiem. Ale koalicja rządząca robi sobie z tego żarty. Po prostu wykorzystuje to politycznie do uderzania w pana prezydenta, bo przy przepisach, które są dobre, no, robią tak dużą nadregulację, że właściwie te projekty, które przedstawia rząd, niczym się nie różnią od tego projektu, który przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, że w Polsce nie będzie rynku kryptowalut. Bo jeden i drugi projekt do tego samego zmierzają. Te rozwiązania rządowe, cały czas już trzeci raz w tej chwili przedstawiane, bo te projekty nie różnią się w swoim skutku, no doprowadzą do tego, że w Polsce nie będzie rynku kryptowalut. To nie znaczy, że Polacy nie będą inwestowali w kryptowaluty. Będą inwestowali w kryptowaluty tylko w firmach i na rynkach zewnętrznych. Jesteśmy w Unii Europejskiej, no i jest otwarty rynek, no i będą zyskiwały budżety estońskie, niemieckie, hiszpańskie, francuskie, a straty będą dla polskiego społeczeństwa. Mam nadzieję, że koalicja rządząca no w końcu się otrząśnie, bo oni dostali od Polaków mandat do racjonalnego rządzenia Polski. Oni nie dostali Polski na własność, że teraz my i będzie wszystko tak, jak my sobie życzymy, wbrew woli obywateli. I znowu wracam do zmiany konstytucji, zmiany ordynacji wyborczej, żeby właśnie tacy opowiadacze, jakich mamy w tej chwili przy rządzie, no po prostu nie mieli więcej większości w parlamencie, żeby ktoś, kto idzie do wyborów i obiecuje, składa solenne obietnice, że coś zrobi, to żeby rzeczywiście to robił. A na razie to mamy tylko właśnie taki hejt, skłócanie społeczeństwa i granie na takich niskich emocjach, najbardziej prymitywnych, przepraszam. No.
3: Powiedział dr Jarosław Sachajko, poseł Demokracja Bezpośrednia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Drodzy Państwo, 10:55, w takim razie jeszcze mamy chwilkę do wiadomości, które punktualnie o godzinie 11:00, no to muzycznie Blondie pod numerem 1 na naszej liście.

0: Minęła 11:00, w tym wydaniu wiadomości miliardowe straty polskich kopalń. Pasażerowie MV Hondius wylądowali w Holandii oraz Trybunał Wojskowy do sądzenia palestyńskich bojowników. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Coraz większy kryzys w kopalni Bogdanka. Na koniec poprzedniego roku 850 milionów gotówki było w spółce. Według wstępnych wyników z pierwszego kwartału w kasie brakuje około 26 milionów przeznaczanych na odnawianie wyrobisk, mówił w poranku wnet przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Bogdanka Mariusz Romańczuk.
2: Orbita, przypomnę, ponad 2 miliony ton. Plan jest 8. Teraz widać, że powinniśmy wydobywać około 2,5 miliona kwartał w kwartał, żeby wyjść na zero. Czyli musielibyśmy przy tym poziomie cen, jaki mamy teraz aktualnie, wydobyć 10 milionów ton węgla. Czyli to jest mało realne, bo jeżeli tam pierwszym i czwartym kwartale można byłoby to sprzedać, to znowu kwartał drugi i trzeci, kiedy zapotrzebowanie energii jest dużo mniejsze, no to wtedy nie ma gdzie tego upchnąć, że sytuacja jest nieciekawa.
0: Mówił przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Bogdanka Mariusz Romańczuk. Z kolei według opublikowanego wczoraj raportu Jastrzębska spółka węglowa zanotowała 3,4 miliarda złotych straty. Unia Europejska planuje zaprosić przedstawicieli afgańskiego rządu talibów do Brukseli na ich pierwszą oficjalną wizytę, aby omówić możliwości deportacji części afgańskich migrantów z powrotem do Afganistanu, podaje Reuters. Państwa zachodnie odmawiają uznania talibów od czasu, gdy islamscy bojownicy 5 lat temu ponownie przejęli władzę w Afganistanie. Rzecznik Unii Europejskiej poinformował, że planowane spotkanie w Brukseli jest organizowane w odpowiedzi na prośbę kilku państw członkowskich. Termin rozmów nie został jeszcze ustalony, a samo spotkanie nie oznacza uznania talibów przez Unię. Unijni urzędnicy odwiedzili już Kabul podczas spotkania w styczniu, a obecnie UE pracuje nad potencjalnym kolejnym spotkaniem na szczeblu technicznym w Brukseli z faktycznymi władzami Afganistanu, aby kontynuować te rozmowy, powiedział rzecznik. Parlament Izraela przyjął późnym wieczorem ustawę powołującą Trybunał Wojskowy do sądzenia setek palestyńskich bojowników, którzy uczestniczyli w ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Zdaniem parlamentarzystów ma to pomóc w przezwyciężeniu narodowej traumy. Izrael przetrzymuje obecnie szacunkowo od 200 do 300 bojowników. Dokładna liczba pozostaje tajna, schwytanych na terytorium Izraela podczas ataku, którym dotąd nie postawiono żadnych zarzutów. Specjalny Trybunał Wojskowy utworzony na mocy nowej ustawy, któremu przewodniczyć będzie 3-osobowy skład sędziowski w Jerozolimie, będzie mógł sądzić również osoby zatrzymane później w Strefie Gazy, podejrzewane o udział w ataku lub o przetrzymywanie bądź znęcanie się nad izraelskimi zakładnikami. Dwa samoloty z 28 pasażerami statku wycieczkowego MV Hondius, na którego pokładzie doszło do ogniska hantawirusa, wylądowały w Holandii. Samoloty wylądowały na lotnisku Eindhoven krótko po północy, przewożąc 8 obywateli Holandii. Władze wcześniej informowały, że pozostali pasażerowie różnych narodowości mają kontynuować podróż z Holandii do swoich krajów. Tymczasem, jak pisze Reuters, holenderski szpital, w którym leczony jest pacjent zakażony hantawirusem, objął kwarantanną 12 członków personelu jako środek zapobiegawczy po tym, jak próbki krwi i moczu były obsługiwane bez zastosowania zaktualizowanych i bardziej rygorystycznych procedur. Ukraina uderza w infrastrukturę energetyczną, która łączy Krym z Rosją. Pojawia się coraz więcej informacji, że ukraińskie drony docierają do trasy wybudowanej przez Rosję na okupowanych terenach obwodu donieckiego i zaporowskiego, która łączy z Krymem Rostow nad Donem, powiedział korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk.
3: To, co oni tam przerzucają do Kryma, co jest niezbędne i bardzo potrzebne dla okupacyjnych wojsk rosyjskich na Półwyspie, jest już pod ukraińskim ostrzałem.
0: Tej nocy doszło do kolejnego zmasowanego ataku dronowego na Kijów.
3: Ponad 100 dronów jak najbardziej leciało w Kijów i w obwód kijowski. Jest odnotowany pożar na jednym z mieszkalnych wieżowców w dzielnicy Oboloń w Kijowie. Na szczęście nikt nie został zabity lub ranny, ale znów my mamy ten sam obraz wojny, który mieliśmy przed 8 maja.
0: Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk, a prezydent Ukrainy powiedział, że Rosja nie ma zamiaru zakończyć trwającej od ponad 4 lat wojny, a Kijów przygotowuje się na kolejne ataki. Zełenski wygłosił te słowa w momencie, gdy dobiegło końca zawieszenie broni związane z moskiewską paradą zwycięstwa 9 maja. Wypowiedź ukraińskiego prezydenta padła 2 dni po tym, jak Władimir Putin zasugerował, że konflikt zbliża się do końca.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
1: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
8: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
7: Czas na motorsport.
8: Najszybsza audycja w Polsce.
7: Zapraszają
8: Piotr Nałęcz
7: i Kamil Kowalik.
8: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
11: Cześć, moja Teresa Sochcicka
12: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
11: Radia Aktywni.
12: W każdą środę o godzinie 14.10.
11: Zapraszamy, będzie się działo.
12: Liczymy na Was.
13: Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
6: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: 11.12. Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest pan profesor Mariusz Miąsko, profesor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie, także ekspert, który specjalizuje się w wojskowości, w szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
1: Polska podpisała w piątek umowę z Komisją Europejską w sprawie finansowania zbrojeń z instrumentu SAFE. Mamy zielone światło na tę linię kredytową, przeszło 43 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. No i mamy już też informację o tym, że Polska Grupa Zbrojeniowa przyspiesza z umowami po podpisaniu właśnie przez Polskę tej umowy. Wszyscy zastanawiamy się, jak będą realizowane te kluczowe kontrakty, co konkretnie tutaj będzie się działo, no i czy nie ma tego ryzyka na przykład podnoszenia cen na rzeczy, na sprzęt, który i tak będziemy musieli kupić. Jak, panie profesorze, pan tutaj ocenia te ryzyko? Czy to jest historyczna szansa dla naszego przemysłu obronnego, czy raczej właśnie trochę działanie w chaosie, w pewnym pośpiechu?
2: O, pani redaktor, tutaj ja się muszę, że tak powiem, odnieść do pani tezy z pierwszego zdania, że Polska podpisała umowę. To jest, bym powiedział, śmiała teza. Ja uważam, i to mówię jako prawnik, ja uważam, że podpisali tę umowę fizycznie dwaj panowie, pan Kosiniak-Kamysz i pan Domański. Absolutnie nie podzielam poglądu, że tę umowę podpisało państwo polskie. Mam temu silne argumenty. I takie, bym powiedział, na poziomie oceny obecnego stanu prawnego wynikającego z konstytucji i wynikającego z moich prywatnych doświadczeń historycznych przy wdrażaniu do polskiego systemu prawnego umów międzynarodowych.
1: Tutaj, drodzy Państwo, na moment zgubiliśmy głos pana profesora Mariusza Miąsko. No tak, ja powiedziałam, że Polska podpisała w piątek, polski rząd podpisał w piątek umowę z Komisją Europejską w sprawie finansowania tych instrumentów z programu SAFE. A mam... Tak, panie profesorze, bo tutaj na moment zaginął pana głos. Nie wiem, czy teraz się słyszymy.
2: Tak, ja słyszę cały czas bardzo dobrze i wyraźnie.
1: Dobrze. To w takim razie wróćmy. Pan mówi o tym, że ta teza, że to Polska podpisała, jest niezgodna w pana opinii.
2: No to jest śmiała teza. Ja uważam, że tę umowę podpisał prywatnie pan Kosiniak-Kamysz i pan Domański, nie państwo polskie. I ku temu posiadam silne argumenty, zarówno wynikające z treści Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz tej części legislacji, która nawiązuje do zasad podpisywania umów międzynarodowych, jak i z tej części historycznej, w której osobiście uczestniczyłem przy wdrażaniu umów międzynarodowych do systemu państwa polskiego. Jeżeli chodzi o tę część wynikającą z konstytucji, to oczywiste jest, że musiały zaistnieć dwie okoliczności, a mianowicie musiało dojść do ratyfikacji tej umowy. Jest umowa międzynarodowa, konstytucja wymaga ratyfikacji umów międzynarodowych, a po drugie jeszcze musiał zostać spełniony kwantyfikator w postaci zgody prezydenta. Żaden z nich nie wystąpił, a musiały wystąpić obydwa i to jeszcze na dodatek kumulatywnie. A teraz przejdźmy do tej części historycznej. Otóż proszę Państwa, w Polsce obowiązują między innymi takie dwie umowy międzynarodowe, kluczowe. Jedna to jest AETR, a druga to jest ATP. Z Państwu nie mówię te skróty, ale wszyscy Państwo ich doświadczacie. AETR dotyczy jakiegoś niespełna miliona osób w Polsce, czyli kierowców, którzy realizują w transporcie międzynarodowym, świadczą usługi kierowania pojazdami lub też są zatrudnieni na podstawie umów o pracę w tym zakresie. Dostarczane ją nam wszystkie produkty po całej Europie. I oni wykonują transport na podstawie właśnie tej umowy międzynarodowej AETR. Identycznie jest taka umowa ATP i wszyscy rano idziemy do sklepów i kupujemy cokolwiek z obszaru spożywczego. I to wszystko, 100% tych produktów jest realizowanych, przewożonych w formule i formie tej właśnie umowy międzynarodowej. Musicie Państwo wiedzieć, że w obydwu tych przypadkach zauważyłem na jakimś tam etapie, że państwo polskie MSZ po prostu najprawdopodobniej nieświadomie przez przypadek nie wdrożył tych umów międzynarodowych, nie ratyfikował ich i musiał nowa wszcząć procedurę ratyfikacji i zostały, ta procedura została przeprowadzona w tym konkretnym przypadku, w tych dwóch przypadkach na mój wniosek, na moją prośbę. Tak też się stało, MSZ ratyfikował te umowy i dopiero weszły do polskiego porządku prawnego. Dlaczego miałoby być inaczej w przypadku jakiejkolwiek innej umowy niż w tych przypadkach, w których ja osobiście uczestniczyłem? Oczywiście, że nie ma jakiejkolwiek dwubiegunowości i nie może być dwubiegunowości na poziomie regulacji prawnych. Ona występuje wyłącznie na poziomie, bym powiedział, stricte politycznym. Zapotrzebowanie tymczasowego zapotrzebowania politycznego, dlatego uważam, że jest to umowa prywatna dwóch osób, nie jest umowa Polski. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia dotyczy szerszego problemu. No bo proszę zwrócić uwagę, że my mamy taką narrację niestety, znaczy nie media prawicowe, tylko bardzo często jest tak, że te media, które reprezentują, takie odnoszę wrażenie, że reprezentują stronę rządową, zapraszają do udziału w audycjach wojskowych i zadają takie pytanie, co państwo, czy państwo chcielibyście pieniądze z sejf? No, który generał chciałby pieniądze z sejf? Który pułkownik nie pieniędzy? W ogóle to nie o to chodzi, że jest safe czy nie safe. Który odpowiedzialny dowódca powiedziałby nie podwyższyć stanu obronności państwa polskiego?
1: No zresztą to jest też pytanie kierowane do obywateli, bo jest taka narracja, że przecież no, Polski nie stać na to, aby odrzucić 180 miliardów złotych. To jest...
2: I tutaj, ale problem polega na tym, że gra się taką zbitką w sposób bardzo nieelegancki i niebezpieczny dla funkcjonowania państwa polskiego. Gra się taką zbitką, prawda, powiedzieć intelektualną. To znaczy zadaje się generałowi pytanie, czy chciałby pan mieć więcej sprzętu, który służyłby obronności? Więc oczywiste, że odpowiada, że chciałbym mieć więcej, no bo który generał by nie chciał mieć więcej? Ale jednocześnie zbija się to z informacją, że w takim razie trzeba podpisać sejf, ponieważ nie mamy innej alternatywy. Po pierwsze, o ile wiemy, to prezydent zaprezentował inną alternatywę finansowania, a po drugie trzeba ustalić, na ile ta konstrukcja i ta formuła jest dla nas korzystna finansowo, i tym bardziej, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej skorzystały z tej formuły. To jest rzecz fundamentalna. Ale tutaj jest, sięgamy troszeczkę, ja bym powiedział, głębszego problemu, bo dlaczego w ogóle jest możliwa ta dyskusja społeczna, która trwa już od kilku tygodni, na temat tego, czy można wprowadzić umowę międzynarodową w taki lub w inny

0: napisane, żeby premier, który jest przecież z wykształcenia historykiem, nie jest prawnikiem, w tym konkretnym przypadku, zresztą taka jest w Polsce decyzja, że premierami są historycy z jakiegoś powodu.
1: Panie profesorze,
0: premier,
1: a żeby też nasza...
0: inny minister, muszę przeczytać samemu przed te przepisy.
1: Muszę panu tutaj na moment przerwać. Spróbujemy, bo czasem tak jest, że jakieś chochliki tam coś namieszają, a może pogoda, trochę deszczu, ale ten deszcz jest potrzebny, bo wszędzie susza, natomiast przerywa nam połączenie. W związku z tym spróbujemy zadzwonić do pana nie przez WhatsApp, a w inny sposób. I mam nadzieję, że za moment to połączenie będzie już bardziej stabilne, a ja w tym czasie jeszcze przekażę państwu trochę informacji. Zacznę od tej, że mamy godzinę 11:21 na zegarach, a przejdę do informacji związanej, no właśnie dalej z naszym tematem, czyli z programem SAFE. Sprawa zaliczki z SAFE. Wiceszef MON podał potencjalny termin jej wypłacenia. Pan minister Paweł Zalewski poinformował dziś w Brukseli, że Polska powinna spodziewać się wypłacenia zaliczki z programu obronnego SAFE w najbliższych dniach. Zapowiedział, że będzie rozmawiać w Brukseli o tym, że o tym, aby właśnie SAFE miał swoją drugą odsłonę. No i jakich kwot powinniśmy spodziewać się, jeżeli chodzi, czy jakiej części powinniśmy spodziewać się. Tutaj, jak powiedział pan minister, zakładamy, że w najbliższych dniach to będzie 15% całego tego budżetu, czyli w pierwszej kolejności Komisja Europejska wypłaci zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. No i też, jak jeszcze zapowiedział pan minister, tu będą te rozmowy kontynuowane, w jaki sposób Unia Europejska powinna dalej realizować swoje zadania w dziedzinie obronności. No właśnie, program SAFE to jest szalenie istotny temat, drodzy państwo. On dzisiaj jeszcze też wróci na antenę Radia Wnet. Zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk. Po godzinie 12 będzie przedstawiciel Agencji Uzbrojenia, który opowie też o szczegółach tego programu SAFE. A teraz wracamy do rozmowy. Pan profesor Mariusz Miąsko, czy się słyszymy?
2: Tak, ja słyszę bardzo wyraźnie.
1: My teraz, panie profesorze, również, no to kontynuujmy w takim razie.
2: No więc, szanowny panie redaktor, szanowni państwo, to jest w ogóle to, co się obecnie dzieje, ten chocholi taniec, który trwa od kilku tygodni, to jest nic innego jak pokłosie większego problemu systemowego państwa polskiego, który sprowadza się do sposobu, w jaki pisze się, zostały napisane kluczowe polskie przepisy. Między innymi polska konstytucja oraz cała, można powiedzieć, gama, bo nie wszystkie ustaw, kluczowych polskich ustaw. One zostały napisane w taki sposób, że później siadają profesorowie prawa, konstytucjonaliści i bardzo często nie są pewni, co oznaczają, co znaczą poszczególne części, treści, frazy. My często mówimy, że tokeny na poziomie semantycznym albo na poziomie semiotycznym konstytucji. I są takie dwa przypadki. Jeden tam już omówiliśmy, czyli przypadek SAFE, gdzie wiele osób zastanawia się nad tym, dlaczego premier, dlaczego ministrowie nie potrafią odczytać treści konstytucji lub treści innych ustaw, które mówią o tym, jak należy lub jak nie należy ratyfikować umów międzynarodowych. I to oczywiście z jednej strony może być kwestia natury politycznej, po prostu takie zapotrzebowanie, taka decyzja polityczna, ale z drugiej strony, ponieważ to jest coś, co się powtarza, można powiedzieć, od lat, a wręcz od dekad, ta niejednorodność interpretacji tych przepisów, w szczególności konstytucji, to być może jednak należy zacząć się zastanawiać, czy to nie jest głębszy problem, czy to nie jest problem ze sposobem, w jaki została Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej napisana.
1: Na
2: identyczny problem.
1: Tak, przepraszam, że ja tu przerwę, ale bo bardzo też mi zależy, żeby w kilku słowach opowiedział pan już też o propozycji, bo te problemy są i my wszyscy tak naprawdę jako społeczeństwo też już widzimy, że jest to ogromne wyzwanie, ale państwo, no, była taka prezentacja na Politechnice Warszawskiej, prawda? To chyba w marcu, czyli całkiem niedawno, i jest jakaś konkretna propozycja.
2: Tak, od wielu lat, w zasadzie to od 16 lat, współpracując dwa zespoły naukowe, jeden, ja reprezentuję Szkołę Główną Mikołaja Kopernika w Warszawie, pan profesor Marek Krutkiewicz reprezentuje Politechnikę Wrocławską. Od 16 lat pracujemy nad zmianą konstrukcji systemu prawnego, poczynając od konstytucji poprzez wszystkie inne akty prawne, zmianą sposobu metodologii i doprowadzenia do pierwszego na świecie deterministycznego systemu wykładni prawa i semantycznej reprezentacji prawa. Tak to brzmi może mało przyjaźnie, ale sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że czy będzie się premierem, czy będzie się ministrem, czy będzie się zwykłym obywatelem w dowolnego szczebla i dowolnego wykształcenia, czytając treść przepisu, będziemy znali z góry zakres rozstrzygnięcia, bo to jest nam fundamentalnie potrzebne.

0: tego bodajże maja Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak Państwo wiecie, wydał taki środek zabezpieczający w sprawie dotyczącej sędziów. Co do tej kwestii trwa w Polsce znowu od dłuższego czasu spór. Spotykają się profesorowie, którzy nie potrafią, między sobą dyskutują i nie potrafią określić jednoznacznie, czy sędziowie zostali powołani w sposób prawidłowy, czy też nie zostali powołani w sposób prawidłowy bez podpisu i akceptacji pana prezydenta. I ten stan należy zakończyć. I rzeczywiście zaproponowaliśmy w wyniku naszych prac naukowych, tych dwóch ośrodków akademickich, czy profesorów reprezentujących, bo może, żeby ściślej to tak trzeba powiedzieć, że profesorów i zespołów reprezentujących te dwa ośrodki akademickie, zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie, nowego systemu prawnego, unikalnego na skalę światową. I faktycznie jesteśmy zapraszani aktualnie i prezentujemy na zaproszenia ten system w wielu ośrodkach akademickich w Polsce, za granicą, w tym Azji. Jesteśmy w trakcie takiego cyklu prezentacji i myślę, że trzeba najwyższa pora, żebyśmy otwartym tekstem zaczęli mówić o konieczności zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polski. Wiem, że politycy, kiedy o tym rozmawiamy, my jako przedstawiciele środowiska naukowego, z przedstawicielami środowisk politycznych, to politycy mówią, że to jest nie do zrobienia, to się nie może zadziać, ponieważ nie ma takiego konstruktu, póki co matematycznego, który by na to pozwalał. Ale proszę Państwa, my obywatele musimy wymusić stworzenie i opracowanie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego że to jest nam absolutnie potrzebne. Ona obecnie jest napisana, nie tylko Konstytucja, ale w szczególności Konstytucja oraz ustawy są napisane takim językiem, które pozwalają na wielorakość rozstrzygnięć przy tej samej treści i tym samym kontekście. Tak oczywiście nie może być, ponieważ to atakuje po fundamentalne nasze prawa do godności ludzkiej. No nie może być tak, że czytając ten sam przepis, trzech sędziów dokonuje trzech różnych rozstrzygnięć. Zresztą mamy, widzicie Państwo, dowody na tą tezę, że tak właśnie funkcjonuje system prawny, czyli niedeterministyczny, niestabilnie, my mówimy, że stochastycznie, przypadkowo inaczej mówiąc, są słynne rozstrzygnięcia, które bulwersują opinię publiczną z ostatnich tygodni.
1: To prawda, prawda? I przy okazji osłabiają też państwo polskie, dlatego to bardzo ważne, aby to eksperci i praktycy zajmowali się takimi sprawami i cieszymy się, że jest ta świadomość wśród naukowców, wśród prawników i coś tutaj zaczyna się dziać. Panie profesorze, myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy, bo też ten kryzys w polskim wymiarze sprawiedliwości, ten kryzys konstytucyjny, on pewno szybko się nie rozwiąże, więc naturalnie będziemy też te sprawy komentować. A tutaj bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Pan profesor Mariusz Miąsko, profesor Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, także ekspert zarówno jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, obronności, polityki międzynarodowej, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę.
1: Miłego dnia również pozdrawiamy. Drodzy Państwo, no i powoli Odysa wyborcza dobiega końca, ale oczywiście nie dobiega końca nasz dzień antenowy. Dzisiaj jeszcze bardzo dużo ciekawych rozmów. Wspominałam, że temat Sejm wróci tuż po godzinie 12. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Szymon Chrystianus zrealizował Odysę wyborczą. Dziękuję także całej ekipie, która pracuje i wrzuca te rozmowy zarówno na portal. Zachęcamy, mamy nową odsłonę www.wnet.fm, a także na nasze media społecznościowe, czy też na YouTube'a Radia Wnet. Jaśmina Nowak, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm.
3: Reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.
5: Radio Wnet uszami słuchaczy.
6: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny im. Generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: Dzień dobry, czyli Sabah el Khair, Hon Beirut. Dzisiaj ze studia Beirut pozdrawia Kazimierz Gajowy, ale nie będziemy dzisiaj tylko w takim bardzo małym towarzystwie, bo tak naprawdę w studiu Beirut jest dość dużo, dużo ludzi. Przede wszystkim mamy tych, którzy na co dzień mieszkają w miejscowości Debel. Tak, szanowni państwo, w dzisiejszej audycji Studia Beirut przenosimy się na południe Libanu, do wspomnianej miejscowości Debel, jednej z chrześcijańskich miejscowości położonych blisko granicy z Izraelem. To teren szczególnie dotknięty ostatnimi wydarzeniami wojennymi, bombardowaniami i dramatem ludności cywilnej. Wielu mieszkańców musiało opuścić swoje domy, jednak część rodzin pozostała tam na miejscu. No, często są to osoby starsze, schorowane albo takie, które też nie chciały opuszczać swojej ziemi. Kilka dni temu do Debel dotarł konwój humanitarny z pomocą dla mieszkańców, dla tych, którzy tam pozostali. Wśród uczestników był tam również były wójt gminy Debel, człowiek doskonale znający lokalną społeczność i dramaty ludzi, którzy tam pozostali. Czyli naszym gościem jest dzisiaj pan Eli Luka, były wójt miejscowości Debel. Dzień dobry, Sabah el Khair.
1: Sabah el Khair, hona Beirut.
0: Tak, czyli tu Beirut. Ja na początku od razu mam takie pytanie. Panie wójcie, większość, a może nikt, znam chyba dwie osoby z naszych słuchaczy, nigdy nie było w Debel. Jak wygląda dzisiaj ta miejscowość? Polandyje ma bierafu, tak chyba się jak Debel. Kiefer wada aliom Debel, haber naszła jak Debel.
1: اليوم الوضع كتير صعب بدبل لأنه نحن صرنا منطقة محاصرة وضمن الخط الأصفر.
0: To jest sytuacja dramatyczna, ciężka, dlatego że nasza miejscowość nie tylko, że leży przy granicy z Izraelem, ale leży właśnie na tak zwanym terenie poza terenem żółtej linii.
1: كل شيء جمالا مقطوع فوق باستثناء القافلات المساعدات اللي عم تطلع لعنا بتوجيه من كاريتاس.
0: Tak naprawdę wszystkiego brakuje. Jedyną rzeczą, jedynymi artykułami, które tam docierają, to docierają dzięki konwojom, w tym przypadku również Caritasu.
1: واخر كونفوا كان من يومين تقريبا بوجود الكاريتاس اب سمير غاوي وجود السفير الاول للسفير البابوي السكرتير الاول للسفير البابوي وجود سيدنا المطران شرب العبد الله والرابطه المارونيه للانتشار يعني الرهبنه المارونيه.
0: Tak, czyli tutaj pan wójt wymienia tych wszystkich, którzy wzięli udział w tym właśnie konwoju. Na czele był szef Caritasu, prezydent Caritasu, ojciec Samir Rawi, był również przedstawiciel nuncjatury, sekretarz aktualnego nuncjusza, ksiądz monsignor Jakub, jak również przedstawiciele tak zwanych związków maronickich, które zadbały o to, by ten konwój tam po prostu dotarł. Czyli możemy powiedzieć, że to była podróż w jakiś sposób też w nieznane. Jak to się odbyło? Czy to było bez jakichś zdarzeń, które mogły być dla was niebezpieczne? Haber naszła i kif tlatu minwen, kif usyltu adeszła hatuaet, wennemtu wila erachirichim.
1: أول شيء بدي أوجه لهم تحية لكل اللي كانوا معنا مثل قلنا مثل كاريتاس للمطران للسفارة البابوية للرؤساء.
0: Przede wszystkim chcę pozdrowić tych wszystkich, podziękować, którzy z nami byli, czyli przedstawiciele Caritasu, jak również nuncjatury, biskupa i wszystkich tych, którzy nam towarzyszyli.
1: اللي هن متضمنين دائما معنا ومبارحة لمسنا هيدا الشيء على الأرض لأنه أخذت معنا الطريق 72 ساعة لوصلنا على المنطقة لفوق ووصلنا المساعدات.
0: Żeby dotrzeć z tym konwojem, potrzebowaliśmy aż 72 godzin, czyli 3 dni. A ile jest kilometrów? Kam kilometr, Emiltu?
1: هي الطريق من بيروت لفوق لضيعتنا 120 كيلومتر بالعادي بتاخد ساعة ونص ساعتين إلا ربع
0: To zaledwie 120 kilometrów i w normalnych czasach to w zasadzie godzinę 20, godzinę 30 tam docieramy. A co się działo po drodze? Szuszara, Tarik.
1: اللي صار انه نحن خلال الخميس كان لازم ننطلق تحت على الليطاني بمنطقة سور وبنمشي كونفوا كان طويل فيه كتير كمايين مساعدات للمنطقة وحاجاتها.
0: Był to długi konwój, składał się z wielu samochodów i w zasadzie do rzeki Litani dotarliśmy bez większych problemów. A potem co się działo? Baden się kan pisir.
1: نطرنا ست ساعات بقلب سور تقريبا اجى بعد الظهر قرار انه ممنوع تطلعوا بك تنتظروا
0: Dotarliśmy do Tyru, czekaliśmy tam 6 godzin na pozwolenie, by dalej kontynuować na południe, ale okazało się, że przyszedł rozkaz, że jechać tam nie możemy. Siu!
1: بقيت جمالا لما اخذنا اخذوا قرار انه ممنوع نطلع بقي كل شيء بارضه فوق بمنطقه الصور بانتظار الموافقه لليوم الثاني.
0: Musieliśmy poczekać aż do następnego dnia, czyli cały ten konwój został zatrzymany na drodze i czekaliśmy, co dalej będzie.
1: واليوم الثاني كل اللي كنا بالكونفوا طلعنا من الصبح كمان وضلينا للساعة 1 الظهر لقدرنا اخذنا قرار بالدخول من بعد صور.
0: Nie wystarczyło czekać z tym konwojem do rana. Jeszcze nam to zabrało ładnych kilka godzin, aż do godziny pierwszej, drugiej po południu, by dostać pozwolenie, żeby jechać dalej. I co, jechaliście dalej, tak? Kontup trochu laudam.
1: Tariq sa'ab kier, bedy khabarkun hala bittafsil, shu kan yisir ma'ana.
0: Nie, to nie było takie łatwe, mówi pan Eli, zaraz wam powiem, co się po drodze z nami działo.
1: انطلقنا بمواكبة الجيش اللبناني نوجه لهم تحية وكان طول الكونفوا شي كيلومتر ونص كان طول الكونفوا.
0: Pierwszym blokiem był blok naszego wojska Armii Libańskiej, pozdrawiamy ich, a cały ten konwój miał długość aż 1 kilometra.
1: وصلنا على المنطقة لفوق لعنا الحمد لله بخير وسلامة نزلنا الاغراض حطتنا برماش وبعين ابل وبدبل والساعة 4:30 كان لازم نكون عم نترك المنطقة.
0: Dotarliśmy do naszej miejscowości, do Dybel, przekazaliśmy tą pomoc, dalej również do innych miejscowości jak Rmejsz u Ain Ybel i na tym miałoby się chyba zakończyć. U Hekelhal, skalazem w terdzie, a u Myszkek musieliście wracać.
1: لأنه الكونفو بس يوصل لازم يرجع 4:30 كان لازم نرجع التقينا برميش ونطلعنا.
0: Tak naprawdę mieliśmy czas do godziny 16:30. O 16:30 mieliśmy się wszyscy z tego konwoju na nowo zebrać i stamtąd wyjechać. A co się stało potem, Siusar?
1: عندنا مسار واحد اللي فينا نمشي فيه، الكونفوي كله بده يمشي بهيدا المسار بالتنسيق مع الميكانيزم واليونيفيل. مشينا فيه وصلنا على محل.
0: Musieliśmy być też w jakiś sposób akompaniowani przez siły międzynarodowe ONZ-u UNIFIL, jak również przez tak zwany mechanizm. Jest to przedstawiciele wielu państw, które miały gwarantować rozejm. I dalej przyjechaliście i co się stało?
1: يعني من بعد ما انطلقنا مسافة شي 15 كيلومتر وصلنا على محل رغم كل الدمار اللي كان موجود على الطريق منطقة عسكرية وفيها منطقة إيطالية كانت وفيها أعمال عسكرية كبيرة.
0: Po 15 kilometrach dotarliśmy do miejscowości, których praktycznie nie ma, są całkowicie zniszczone, a na tym terenie jest tylko i wyłącznie jeszcze siła unifilska składająca się z żołnierzy włoskich.
1: يعني رغم كثافة القصف والدمار اللي موجود الطرقات يعني منا أكثر من أربع أمتار المسموح نمشي فيهم وصلنا على منطقة فيها غارة كبيرة ومسكرة نهائيا وما في طريق غيرها.
0: Mieliśmy pozwolenie nie zbaczać z takiego wąskiego pasa, który miał nie więcej jak 4 metry szerokości, a po prawej i po lewej była możliwość, że tereny są zaminowane, aż w pewnym momencie cały ten nasz wracający konwój został zatrzymany przez olbrzymi wybuch.
1: اضطرينا للأسف للرجوع هلا عم نحكي الساعة 7 كنا بعدنا ضمن قريبين على الكامب الطيري الساعة 7 تقريبا
0: o godzinie 7 w takiej, po południu, w takiej sytuacji zdecydowaliśmy się, żeby wrócić do najbliższego miejsca, gdzie możemy się schronić, a tym miejscem była jednostka wojskowa UNIFIL-u, TIR. To byli Polacy, Hajtunik Fibolandyje, Bichaj.
1: اضطرينا نرجع على المكان الامن اللي هو مركز الطير اللي فيه بولندي الجيش البولندي والجيش الايرلندي.
0: I udało nam się powrócić, zawrócić, dotrzeć do właśnie tej bazy TIRI. W tej bazie znajdują się żołnierze polscy z kontyngentu UNIFIL-u, jak również Irlandcy. I co, zostaliście przyjęci z tak baluką?
1: ايه اكيد نحن دائما مرحب فينا هونيك كان يعتبر المحل الوحيد الامن لانه ما بقى فينا نتنقل بالليل ضمن المناطق العسكريه.
0: Tak przyjęto nas tam i w zasadzie o tej godzinie 19 po południu każdy krok, który byśmy uczynili poza tą bazę, był dla nas po prostu krokiem śmiertelnym, krokiem bardzo niebezpiecznym.
1: أكيد الاستقبال كان كتير جيد خاصة من بعد عناء طويل وصلنا العالم كله عطشاني معنا أولاد معنا ناس كتير أول شيء دغري بطلعوا بلشوا يأمنوا لنا مي ويشربوا العالم
0: Tak przyjęto nas tam bardzo życzliwie, zaopatrzono nas w wodę i w pożywienie, zwłaszcza że z nami w drodze powrotnej były też kobiety i dzieci, wszyscy przestraszeni i no, wycieńczeni.
1: وقد ما كان الكونفوا كبير وفي ناس معنا كتير ما كان في جوا قدرة استيعابية لتقدر تستوعب كل الناس اللي كانت موجودة.
0: Nasza grupa była tak liczna, że nawet w tej bazie wojskowej nie było takiego miejsca, byśmy mogli gdziekolwiek spocząć, wypocząć czy spać. W takim razie, gdzieście spali? Fajzenłemnym tu, Jan Michajlejl.
1: هيدي المشكلة انه فين يستقبلوا عدد معين فأصر الجميع انه خلاص بننام كلنا بالسيارات مع بعضنا.
0: Nie było innej możliwości jak tylko taka decyzja podjęta przez wszystkich. Zostajemy w tych właśnie pojazdach, w samochodach i musimy jakąś tą noc przeżyć.
1: يعني كانت تقريبا صارت الساعة واحدة وجه الضوء وبكلش كل واحد يجهز حاله بنام بسيارته كلنا سوا كل واحد نام بسيارته وتكى في ناس اضطرت تنام على الأرض.
0: Kto się zmieścił w samochodzie, to spał w samochodzie, reszta czymkolwiek przykryta po prostu na gołej ziemi spoczęła, by doczekać rana.
1: لأنه ما في قدرة استيعابية جوا تستوعب كل هالعالم اضطر الجيش البولندي والجيش الإيرلندي أخذوا الأطفال والنساء فوتوهم لعندهم وأمنوا لهم منامة واهتموا فيهم.
0: Tak jak powiedziałem, nie było możliwości, żeby przyjąć nas w jakichś godnych warunkach, dlatego też żołnierze polscy i żołnierze irlandzcy podjęli decyzję, że tylko dzieci i kobiety będą mogły być zakwaterowane w bardziej godnych ludzkich, choć żołnierskich warunkach.
1: قضينا الليل هونيك وطلع علينا نهار وصلنا ناطرين من اول شروق الشمس من الساعة 7 ناطرين انه ننطلق بكونفويتنا باتجاه بيروت.
0: O godzinie 7 byliśmy już wszyscy gotowi, by wyjechać w stronę Bejrutu i czekaliśmy tylko na pozwolenie.
1: بقينا كلنا ناطرين من الساعة 7 للساعة 1 الظهر لاجى الاوكي انه نقدر ننطلق.
0: I znowu to nasze czekanie było długim czekaniem, bo znów aż do godziny 13 po południu musieliśmy czekać, aby otrzymać pozwolenie, by ruszyć w stronę Bejrutu. No i co, już teraz się to udało? Poszliście i pojechaliście szybko? Bacałach dejan się tu halas bisura, sopl Bejrut?
1: بعد الساعة واحدة انطلق الموكب ومشينا باتجاه بيروت بس كمان وصلنا على محل مسكر الطريق.
0: Tak, ale nie było znowu tak pięknie, bo w pewnym momencie dotarliśmy do takiego miejsca, że droga po prostu urywała się, była zamknięta.
1: فاضطروا انه يشوفوا وين في طريق بديلي فتنا بقلب طرقات ضيقة بقلب الضيع لقدرنا ظهرنا من هيدي المنطقة العسكرية الخطرة.
0: Dlatego też odpowiedzialni za konwój zaczęli studiować inne możliwości drogi i takimi właśnie wąskimi dróżkami poprzez to miasteczko zniszczone daliśmy radę, żeby jechać do przodu. No i co? Koniec końców. Dotarliście do tego Bejrutu, Usyltu, Bejrut Aysea.
1: الحمد لله الحمد لله وصلنا تقريبا شي الساعة 5 على بيروت بس كل الليل من الليل لتاني يوم لوقت ما مشينا نحن موجودين بمنطقة عسكرية بامتياز وكل الليل قصف وطيران وتفجيرات.
0: Tak, w końcu około godziny 17 po południu dotarliśmy do Bejrutu, odetchnęliśmy, a w naszych sercach i w naszych głowach było to wszystko, cośmy w tych dniach, w tych godzinach przeżyli, bo była to po prostu mordęga pod ostrzałem, pod przelatującymi samolotami, zniszczonymi drogami, wyburzonymi miasteczkami. No tak, ale chyba też mieliście swego rodzaju satysfakcję i radość, że tym, którzy tam pozostali i są nadal, po prostu dostarczyliście żywność. Basakit, Janekanen, Konfarak, Bialkulubkom, Leanno, Edertu, Wasaltu, Kulsisuch, Nekanubichaz, jak u nich bliźnu.
1: دخولنا للمنطقة لضيعنا كان الفرح فرح يعني لا يوصف فرح لا يوصف لأنه أهالينا كانوا حتى منتظريننا لهم يومين يعني الفرحة كانت عوجوهم بتعبر بطريقة أنه كأنه شيء عظيم وصار قدامهم.
0: No tak, mówi pan Eli, że to jest nie do zapomnienia nigdy, ta radość w oczach i w głosach i w ogóle w gestach, jaką wyrażali ci ludzie, którzy tam na nas czekali i na to wszystko, co myśmy im po prostu dostarczyli. Od dwóch dni mieli nadzieję i w końcu to wszystko się spełniło. Dobrze, panie Eli, możemy powiedzieć, że ta akcja została zakończona. To pytanie, czy będą następne? هون خلاص توهاي كونفوا بتكون بعد كونفوا بالمستقبل برايك؟
1: ايه اكيد لانه نحن يعني نحن اهالينا فوق من دون مواكبتنا من هون لعندهم يعتبر مشي هن بحسوا فينا مثل كيف الزرع اللي بحاجه للمي هيك بدي اعطي هذا المثل الزرع اللي بحاجه للمي بس توصل هالمواد لعندهم نوصل نحن فوق لعندهم بحسوا مثل انه ارتبوا من اول وجديد.
0: Tak, tak, oczywiście będziemy musieli nadal myśleć o następnych konwojach, bo po prostu to, co my dostarczamy, to mogę powiedzieć jako przykład dla spragnionego, który umiera z pragnienia braku wody, tak oni umierają z braku wszystkiego i to, żeby oni tam mogli kontynuować życie, żeby mogli przeżyć, to my będziemy musieli im pomagać. No dobrze, ale do następnego konwoju, który na pewno będzie miał miejsce według pana, pani Eli, co tak naprawdę 3-4 najważniejsze rzeczy, które będą potrzebne, które musimy tu zgromadzić przed tym, nim do tego konwoju dojdzie. Jany, halla, bichajła, takie bydnam hadder, jany, agratu, kursi, jany, a ty nie masa si tletisza, a hamsi bydna dabberon, jany, ta bilteni konwłam druchlach, nie klasznuk.
1: هن هلا بالنسبة لمأكولات الحبوب عندهم مأمنة يعني هلا بحاجة صاروا لفواكه ولخضروات وهيدي المشكلة طلعت الفواكه والخضروات من هون لفوق ما بتضاين كتير بالطقس الصعب.
0: No tak, jeżeli chodzi o tego typu jak różnego rodzaju mąka, zboża, kaszy, ryż, inne rzeczy, to im na razie na pewno wystarczy. Cierpią z powodu braku witamin, z powodu chociażby owoców czy warzyw, których nie ma, które nie można dostarczyć. Będzie trudno, ale będziemy starali im się to dostarczyć. I co jeszcze, Siuba?
1: Yani بحاجة أكيد لمواد تعقيم ومنظفات لأنه هيدي بتضاين وفيها توصل.
0: Tak, również środki czystości wszelkiego rodzaju są bardzo, bardzo potrzebne, bo po prostu, żeby przeciwdziałać jakimkolwiek epidemiom czy zarazkom.
1: والأهم هو الدواء, يعني من دون دواء فوق ما في يستمر.
0: A chyba najważniejsze z najważniejszych to są jednak lekarstwa. Bez lekarstw po prostu ci ludzie dalej nie poradzą sobie w żaden, ale to w żaden sposób. No i na koniec to pytanie, kiedy to się skończy? Rajak. إلى أين أم تم نخلص؟
1: المشكلة إنه ما حدا بيعرف اليوم يقول بكرة وما حدا عارف لوين ده.
0: Problem polega na tym, że nikt tego nie wie, my też tego nie wiemy, ciągle sobie życzymy i mówimy, że by to było już jutro i my też powiedzmy, możemy śmiało powiedzieć, że oby to oby to było jutro. W międzyczasie, szanowni państwo, no dziękujemy. Shukran ktir, monsieur Eli. Unech na... będziemy na pewno działać.
1: الشكر الاكبر للشعب البولندي اللي واقف دائما جنبنا وبحب حيي كل اللي كانوا معنا بالكونفو من اصغر شخص لاكبر شخص على تحملهم هالصبر ليقدروا يعطوا شويه حياه لمنطقتنا.
0: Ja ze swojej strony, mówi pan Eli, chcę podziękować wszystkim Polakom, wszystkim tym, którzy nam wspomagają i to robię w imieniu tych wszystkich, którzy otrzymują naszą pomoc, waszą pomoc, która dociera. My też dziękujemy za to wszystko, co pan Eli robi i nie tylko on, ze swoją całą rodziną i ze swoimi przyjaciółmi. My po prostu zawsze, jak już się wspieraliśmy, tak będziemy ich wspierać nadal. Na razie mogę tylko tyle powiedzieć, że będą takie możliwości i to już wkrótce, że wszelkiego rodzaju pomoc będzie mogła dotrzeć również i z Polski. W tym momencie takim najprostszym, ale bardzo owocnym sposobem jest po prostu pomoc finansowa, która dociera i nie tylko środki, które z Polski dotrą, ale również te, które tutaj, chociażby jak wspomniane warzywa i owoce, że będziemy mogli zakupować tutaj i starać się jak najszybciej w sposób bezpieczny tam je dostarczać. No cóż, to dobro, które czynicie, szanowni państwo, szanowni przyjaciele Radia Wnet, Studia Bejrut, ono by nie było możliwe, gdyby to właśnie Radio Wnet nie istniało i gdyby się nie rozwijało. My wiemy, że jesteśmy już blisko następnych urodzin tego radia, to możemy tylko być dumni, że ono jest, że ono funkcjonuje, że ma takie studia jak Studio Bejrut. Dlatego na pewno o matkę naszą Radio Wnet musimy dbać, żeby ono miało po prostu środki i możliwości do jego funkcjonowania. Czyli to zawsze na pierwszym miejscu poprzez znany Patronite. Wiemy, jak to się robi, wspomagamy. Jakby jeszcze coś zostało z państwa dobroci dla naszej działalności tutaj poprzez Fundację Fenicja, którą można znaleźć na stronie fenicja.org.pl czy na Facebooku Fenicja, to będziecie wiedzieli, co robimy, jak robimy i dokąd po prostu zmierzamy. Wielkie, wielkie dzięki w imieniu właśnie takich osób jak pan Eli, jak cały ten konwój, jak organizacje, z którymi już współpracujemy i którym będziemy współpracować w przyszłości. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Do usłyszenia. Kazimierz Gajowy, Eli Luka, były wójt i aktualny wolontariusz naszej Fundacji Fenicja. Dziękujemy.

0: Punktualnie godzina 12. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wiadomości w Radiu Wnet. Sprawa zaliczki Safe. Wiceszef MON podał...
1: Wiadomości Wnet.
0: A te, drodzy Państwo, zaczynamy od potencjalnego terminu wypłacenia zaliczki z Safe. Wiceminister obrony Paweł Zalewski poinformował dziś w Brukseli, że Polska powinna spodziewać się wypłacenia zaliczki jeszcze w najbliższych dniach. Minister Zalewski zapowiedział, że będzie rozmawiał w Brukseli o tym, by Safe miał swoją drugą odsłonę. Z programu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać ponad 43 miliardy euro, a w pierwszej kolejności Komisja Europejska wypłaci zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. O tej sprawie będziemy rozmawiać także tuż po godzinie 12 na antenie Radia Wnet, więc zachęcamy, aby zostać razem z nami. Coraz większy kryzys w kopalni Bogdanka. Na koniec poprzedniego roku 850 milionów gotówki było w spółce. Według wstępnych wyników z pierwszego kwartału w kasie brakuje około 26 milionów przeznaczonych na odnawianie wyrobisk, mówił przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Bogdanka Mariusz Romańczuk.
2: Orbita, przypomnę, ponad 2 miliony ton. Plan jest 8. Teraz widać, że powinniśmy wydobywać około 2,5 miliona kwartał w kwartał, żeby wyjść na zero. Czyli musielibyśmy przy tym poziomie cen, jaki mamy teraz aktualnie, wydobyć 10 milionów ton węgla. Czyli to jest mało realne, bo jeżeli tam w pierwszym i czwartym kwartale można byłoby to sprzedać, to znowu kwartał drugi i trzeci, kiedy zapotrzebowanie energii jest dużo mniejsze, no to wtedy nie ma gdzie tego upchnąć, że sytuacja jest nieciekawa.
0: Mówił przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Bogdanka Mariusz Romańczuk. Z kolei według opublikowanego wczoraj raportu Jastrzębska Spółka Węglowa zanotowała 3,4 miliarda złotych straty, a całą rozmowę znajdą Państwo na portalu www.wnet.fm. Unia Europejska planuje zaprosić przedstawicieli afgańskiego rządu talibów do Brukseli na ich pierwszą oficjalną wizytę, aby omówić możliwości deportacji części afgańskich migrantów z powrotem do Afganistanu, podaje Reuters. Państwa zachodnie odmawiają uznania talibów od czasu, gdy islamscy bojownicy 5 lat temu ponownie przejęli władzę w Afganistanie. Rzecznik Unii Europejskiej poinformował, że planowane spotkanie w Brukseli jest organizowane w odpowiedzi na prośbę kilku państw członkowskich. Termin rozmów nie został ustalony, a samo spotkanie nie oznacza uznania talibów przez Unię Europejską. Unijni urzędnicy odwiedzili już Kabul podczas spotkania w styczniu, a obecnie Unia Europejska pracuje nad potencjalnym kolejnym spotkaniem na szczeblu technicznym w Brukseli z faktycznymi władzami Afganistanu po to, aby kontynuować te rozmowy. Parlament Izraela przyjął późnym wieczorem ustawę powołującą Trybunał Wojskowy do sądzenia setek palestyńskich bojowników, którzy uczestniczyli w ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Zdaniem parlamentarzystów ma to pomóc w przezwyciężeniu narodowej traumy. Izrael przetrzymuje obecnie szacunkowo od 200 do 300 bojowników. Dokładna liczba pozostaje tajna, schwytanych na terytorium Izraela podczas ataku, którym dotąd nie postawiono zarzutów. Specjalny Trybunał Wojskowy utworzony na mocy nowej ustawy, któremu przewodniczyć będzie 3-osobowy skład sędziowski w Jerozolimie, będzie mógł sądzić również osoby zatrzymane później w strefie Gazy, podejrzewane o udział w ataku lub o przetrzymywanie bądź znęcanie się nad izraelskimi zakładnikami. Dwa samoloty z 28 pasażerami statku wycieczkowego, na którego pokładzie doszło do ogniska hantawirusa, wylądowały w Holandii. Samoloty wylądowały na lotnisku w Eindhoven krótko po północy, przewożąc 8 obywateli Holandii. Władze wcześniej informowały, że pozostali pasażerowie różnych narodowości mają kontynuować podróż z Holandii do swoich krajów. Tymczasem, jak pisze Reuters, holenderski szpital, w którym leczony jest pacjent zakażony hantawirusem, objął kwarantanną 12 członków personelu jako środek zapobiegawczy po tym, jak próbki krwi i moczu były obsługiwane bez zastosowania zaktualizowanych i bardziej rygorystycznych procedur. Ukraina uderza w infrastrukturę energetyczną, która łączy Krym z Rosją. Pojawia się coraz więcej informacji, że ukraińskie drony docierają do trasy wybudowanej przez Rosję na okupowanych terenach obwodu donieckiego i zaporowskiego, która łączy z Krymem Rostow nad Donem, mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk.
3: To, co oni tam przerzucają do Kryma, co jest niezbędne i bardzo potrzebne dla okupacyjnych wojsk rosyjskich na Półwyspie, jest już pod ukraińskim ostrzałem.
0: Tej nocy doszło do kolejnego zmasowanego ataku dronowego na Kijów.
3: Ponad 100 dronów jak najbardziej leciało w Kijów i w obwód kijowski. Jest odnotowany pożar na jednym z mieszkalnych wieżowców w dzielnicy Oboloń w Kijowie. Na szczęście nikt nie został zabity lub ranny, ale znów my mamy ten samy obraz wojny, który mieliśmy przed 8 maja.
0: Myślę, że w najbliższych godzinach Ukraina odpowie Rosji na ten atak, mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja nie ma zamiaru zakończyć trwającej od ponad 4 lat wojny, a Kijów przygotowuje się na kolejne ataki. Zełenski wygłosił te słowa w momencie, gdy dobiegało końca zawieszenie broni związane z moskiewską paradą zwycięstwa 9 maja. Wypowiedź ukraińskiego prezydenta padła 2 dni po tym, jak Władimir Putin zasugerował, że konflikt zbliża się do końca. I drodzy Państwo, do końca również zbliżają się wiadomości w Radiu Wnet, ale jeszcze czas na pogodę, 12:06 na zegarach.
1: Prognoza pogody.
0: No i witam Państwa w serwisie pogodowym. Dzisiaj chłodno i pogoda i aura, można powiedzieć, nie zachęca do spacerów nad Polską. Wyraźnie widać dynamiczną i miejscami nawet niebezpieczną aurę. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i burzami, które w wielu regionach mogą przynosić bardzo duże ilości wody w krótkim czasie. Ale to od razu dopowiem, że z tej sytuacji cieszą się na pewno rolnicy czy producenci żywności, bo 3/4 kraju objęte jest suszą. W związku z tym ten deszcz jest potrzebny. No tylko wiadomo, chodzi o to pewnie, aby nie było go w jednym miejscu zbyt dużo. No i tak, najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w pasie, gdzie te opady mogą być ulewne i długotrwałe. Lokalnie nie można też wykluczyć podtopień, szczególnie właśnie w miastach i na terenach słabiej przepuszczalnych. W trakcie burz też możliwy jest silniejszy wiatr, a nawet punktowo grad, co może spowodować dodatkowe utrudnienia zarówno na drogach, w komunikacji lokalnej, ale ten grad również oczywiście potrafi zniszczyć uprawy. Temperatura pozostaje umiarkowana, a pogoda będzie bardzo zmienna od właśnie tej spokojniejszej, pogwałtowne, intensywne zjawiska, więc na bieżąco warto śledzić ostrzeżenia meteorologiczne i zachować ostrożność, szczególnie w trakcie podróży. A my, drodzy Państwo, ja już teraz zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk na wywiady i jej rozmowy, a my usłyszymy się punktualnie o godzinie 13.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Lato w Half Price.

0: Brands.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
2: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
3: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
4: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
5: i Radek Kruciński. Zapraszamy na audycję
4: Radia Aktywni.
5: W każdą środę o godzinie 14.10.
4: Zapraszamy, będzie się działo.
5: Liczymy na Was.
6: Co dzieje się w kasino? 30-tysięcznym miasteczku u stóp wzgórza Monte Cassino? Od 11 maja codziennie po godzinie 9 zapraszam do wspólnego odkrywania historii, ale też teraźniejszości tego miejsca. Hania Tracz.
0: To była autopromocja.

0: samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy audycję w samo południe i dzisiaj będziemy rozmawiać o ważnej bardzo sprawie, o sprawie, o której mam wrażenie mówi się już od bardzo, bardzo wielu miesięcy, a teraz doszło do finału. Mówię oczywiście o programie SAFE. Unijny instrument SAFE na mocy umowy Polska otrzyma ponad 43 miliardy euro na obronność w postaci pożyczek gwarantowanych właśnie przez budżet Unii Europejskiej. Jak wyglądają te procedury? Jak wygląda dokładnie ten mechanizm? O to zapytamy naszego gościa. Z nami jest już pan pułkownik Grzegorz Polak, Agencja Uzbrojenia. Dzień dobry, panie pułkowniku.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Proszę nam powiedzieć, jaki jest udział Agencji Uzbrojenia w całym tym dużym, ogromnym przedsięwzięciu?
1: No, Agencja Uzbrojenia jako realizator zadań postawionych w zakresie pozyskania sprzętu w tej chwili negocjuje kontrakty i zadania, które będą zawierane w najbliższych dniach i miesiącach.
0: Co to znaczy negocjuje?
1: Cóż to znaczy negocjuje? Trwają spotkania z wykonawcami, producentami sprzętu wojskowego, jaki mamy pozyskać i w ramach podpisanej umowy.
0: W ramach podpisanej umowy, to powiedzmy, ile teraz w tej pierwszej transzy, bo mówimy o dwóch jakby filarach, tym głównie polskim, później tym łączonym, międzynarodowym. Ile to będzie dla sektora prywatnego polskiego, ile dla sektora państwowego? Jakby pan nam mógł powiedzieć o liczbach, o finansach, jak to się kształtuje?
1: Znaczy tutaj ciężko rozdzielić, natomiast samo rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, to ustanawiające instrument na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Europy, czyli ten tak zwany potocznie SAFE, ma jakby daty krytyczne, gdzie w pierwszej dacie do 30 maja musimy zawrzeć umowy tak zwane single procurement, gdzie zawieramy je, gdzie one są dedykowane tutaj na nasz rynek polski. I to, co ważne, w ramach tych umów będziemy zawierać z polskim przemysłem ponad 70%, blisko 75% umów trafi do polskiego przemysłu, niezależnie też od jego jakby struktury właścicielskiej. Tutaj nie rozgraniczamy, czy to jest przemysł państwowy, czy prywatny.
0: 75%, czyli mówimy w granicach 120-130 miliardów złotych, to jest ta pierwsza transza tylko na rynek polski i tylko do polskich podmiotów.
1: Nie mówimy tutaj o pieniądzach, dlatego że trzeba też pamiętać, że to są zadania. W ramach tej daty, do której jesteśmy jakby dowiązani w miarę sztywno, mamy zrealizować akurat te zadania, czy to będzie, ich będzie jakaś tam ilość, bo niektóre będą łączone, niektóre będą pojedyncze. W każdym razie to są zadania dedykowane na polski rynek. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że pozostaje nam jeszcze możliwość tego, żeby kontynuować te zamówienia w ramach procedury common procurement, czyli na wspólnym rynku europejskim.
0: Ale to już po 30 maja. Na razie skupmy się tym,
1: co jest dokładnie, tak jak pani redaktor mówi.
0: Do 30 maja, tak jak pan powiedział, to jest około 75% z tych 180 miliardów złotych. I tutaj rozumiem, wszystkie spółki są
1: tutaj
0: polskie.
1: Tutaj też pozwolę sobie pani redaktor przerwać. O kwotach nie mówimy, ale ta kwota, którą pani wskazuje, to jest kwota w całości udzielonej.
0: Ale pan powiedział o 75%.
1: Tak, natomiast tak, ale tu trzeba pamiętać, że w ramach tego instrumentu są finansowane również zadania inne, nie realizowane przez Agencję Uzbrojenia i dlatego też co do nich się nie mogę odnieść, a tym samym nie mogę potwierdzić tej kwoty.
0: Co to znaczy inne?
1: Te, których nie realizuje Agencja Uzbrojenia.
0: A kto je realizuje?
1: No cóż, No, chyba bym wolał się nie wypowiadać na temat, kto je realizuje. Na pewno są to zadania realizowane przez inne rodzaje sił zbrojnych, bym powiedział, w ten sposób, które nie są prowadzone przez Agencję Uzbrojenia, jeśli chodzi o same procedury zadaniowe. Nie weszły w nasz pakiet. Pamiętajmy o tym, że Agencja Uzbrojenia pozyskuje czy realizuje zadania, które wynikają z harmonogramu i z centralnych planów rzeczowych, których autorem jest sztab generalny, który wskazuje, jakie zadania, w jakim czasie i w jakich konkretnych ilościach, jeśli chodzi o sprzęt, mamy pozyskać.
0: No bo jest taki przekaz, że to Agencja Uzbrojenia będzie dysponowała środkami SAFE, a teraz pojawiają się jakieś inne podmioty, panie pułkowniku?
1: Nie. Agencja Uzbrojenia dysponuje środkami sejfowymi w sensie takim, znaczy generalnie to też można było wrócić jeszcze do ciutkę wcześniej, może żeby uświadomić,
0: wróćmy,
1: że finansowanie jest zawarte w ustawie o obronie ojczyzny, gdzie są wskazane te parametry budżetowe i funduszu wsparcia, który zostanie zasilony tymże właśnie mechanizmem sejf, który jakby to powiedzieć, jest bardziej w tej chwili dedykowany, uzupełnia ten Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych o taką rozszerzoną możliwość dedykowania go na polski rynek. A tym samym my jako realizator, jako wykonawca zamówień mamy te źródła finansowania jasno wskazane.

0: wsparcia, czy inaczej realizujemy na chwilę obecną 75% umów ogólnych, czyli z tych ponad 60, to jest blisko 50 umów, które musimy zawrzeć do końca
1: maja.
0: A te
1: tutaj firmy, mówimy, te systemy, tak, które właśnie są na stronie u Państwa, polskasafegov.pl, to są...
0: Nie obserwowałem tej strony, przyznam szczerze, nie mam jej przed sobą, nie widzę, co tam jest. Ja wiem, co my jako agencja realizujemy. W tej chwili negocjujemy zadania na około tych blisko 50 umów i to jest realizowane w Agencji Uzbrojenia.
1: No ale te 50 umów to jest ile? Około 100 miliardów, 20 miliardów, 30 miliardów?
0: Ale tak jak, no to wie pani, to jest tak jak w ramach negocjacji nie wiemy,
1: ale
0: jaka
1: takie
0: to będzie finalna kwota. No ciężko powiedzieć, jak negocjacje trwają, jak to się zakończy finalnie. Zresztą na to też nie za bardzo pomaga nam, pozwala nam polskie prawo, bo ustawa Prawo Zamówień Publicznych jasno wskazuje.
1: No dobrze, rozumiem, ale tak mniej więcej, dobrze,
0: rozumiem,
1: ale tak mniej więcej jakby pan miał powiedzieć sektor prywatny, a państwowy, bo prosiłam, żeby jakby można było to przygotować, to jaki jest procent? 60 państwo, 40 prywatny sektor, czy inaczej?
0: Tego też nie da się tak na wprost przerzucić na takie liczby, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że zadania realizowane przez nawet Polską Grupę Zbrojeniową są też w jakiejś mierze wykonywane przez podwykonawców dla ich potrzeb. W związku z tym no, nie ma takiej jakby możliwości na wprost wskazania, jaki to będzie bezpośredni przelicznik procentowy,
1: no, ale
0: sektor
1: mniej więcej.
0: Prywatny, sektor państwowy. Są oczywiście takie podmioty jak, nie wiem, Grupa WB czy inne, które dostarczają od wielu, wielu lat siłom zbrojnym swój sprzęt i stanowią i są tak zwanym rynkiem prywatnym, sektorem prywatnym i tu wiadomo, że jest to taki bezpośredni dostawca, ale są też i poddostawcy.
1: No właśnie, teraz pytanie o tych podwykonawców czy poddostawców, bo branża na to zwraca uwagę i do nas też takie informacje, panie pułkowniku, docierają. Czy Agencja Uzbrojenia przewiduje w tych umowach, czy one są zapisane w tych umowach, że czy będą takie mechanizmy zabezpieczenia, że nie będzie właśnie poddostawca, podwykonawca spoza Polski?
0: No już mówię, tutaj chyba dość precyzyjnie się na ten temat jest wypowiada samo to rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, gdzie są wskazania mówiące o tych 65%. Jeśli chodzi o ten zapis, jest dość jasny i klarowny. Sama istota zawierania umów w ramach tej formuły single procurement do 30 maja też wskazuje na i daje tą możliwość dedykowania tych zamówień do polskiego przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o realizację tych zadań, ona będzie realizowana głównie z polskim przemysłem obronnym. Niezależnie od jego, tak jak powiedziałem, własności.
1: Czyli tak jak pan mówi, są kontrakty z polską firmą i podwykonawcy mogą być z zagranicy, ale nie może to przekroczyć 35%, dobrze rozumiem?
0: Nie. To po prostu chodzi o to, że produkt, który będzie finalnie wyprodukowany, ma spełniać warunek tej kwalifikowalności, czyli te 65% jego komponentów jest polskiej produkcji.
1: No tak, czyli 35 może być z zagranicy. No,
0: Tak. Można przyjąć, tak można to rozumieć.
1: Tak można to rozumieć, czy to są tylko podwykonawcy, te 35%, o których mówimy, ma być z Europy, czy może być spoza Unii Europejskiej?
0: Unia, znaczy tutaj rozporządzenia też na pamięć nie znam, od razu zaznaczam, natomiast w rozporządzeniu jest wskazanie, że to jest sam instrument SAFE, jest dedykowany na rynek europejski, jest tworzony przez struktury Unii Europejskiej, tym samym powinien być to wykonawca z Unii Europejskiej.
1: Powinien, a musi, to zazwyczaj duża różnica, panie pułkowniku.
0: Znaczy, dlatego też powiedziałem, że nie znam aż tak dobrze tych zapisów, musiałbym się z nimi lepiej zapoznać. Wydaje mi się, że musi, natomiast pewnie są jakieś możliwości, które to umożliwiają, ale nie chciałbym społeczeństwa w błąd wprowadzić i niedaleki jestem od tego. Nie, to nie jestem autorem, to też nie jest pytanie jakby
1: to tutaj
0: nie jest pytanie do Agencji dotacji uzbrojenia, jeśli chodzi o samo rozporządzenie, my nie jesteśmy jego autorem.
1: My no po ale prostu... państwo też te negocjacje oczywiście prowadzą i gdzieś mają... Dokładnie. Na to...

0: nie
1: spory
0: tak.
1: wpływ, no to bo z jednej strony mówi pan 65 w Polsce, 35 tak. może być poza, a z drugiej strony słyszymy od między innymi premiera jednego i drugiego wicepremiera, że 89% to polskie firmy zbrojeniowe pozyskają. No to jakoś tak to jest. Się... jaka jest recepta na to, że te 89 to jest na pewno tak będzie i nie będą podwykonawcy z zagranicy dostawać też pieniędzy, tylko polski kapitał. Jakie tu są regulacje, które to zapewniają?
0: Znaczy jeszcze raz, same regulacje opisane w tymże rozporządzeniu mówią o tym, jak ma się rozkładać sam proces zakupowy, procentowy, jakie te warunki należy spełnić. Natomiast jeśli chodzi o 89%, to mi się wydaje, że te wypowiedzi dotyczyły chyba finansów, a nie tak, ale nie chcę też, bo nie wiem, do której wypowiedzi pani redaktor nawiązuje, tak?
1: No, cały czas
0: chyba chodziło tutaj o ilość środków, jakie trafi do Polski,
1: no tak.
0: tak? No tak, ale to są dwie różne rzeczy, dlatego że trzeba też pamiętać, że nawet w formule common procurement występują firmy, podwykonawcy z różnych krajów, w tym i Polski. Także
1: no właśnie,
0: nie musimy
1: więc
0: być
1: dlatego...
0: tutaj liderem, możemy być firmą, możemy być zamawiającym, gdzie szereg podmiotów polskiego przemysłu występuje i realizuje zadania
1: no więc,
0: na potrzeby
1: tak, no więc
0: krajów.
1: Tak, więc ja dlatego się zastanawiam i myślę, że dużo osób, które usłyszały te procenty, że 89 czy 90% mają zarobić polskie firmy zbrojeniowe. No jeżeli polska firma zbrojeniowa będzie zlecała to podwykonawcom z zagranicy czy innym podwykonawcom, no to już nie trafiają do tej firmy zbrojeniowej, tylko gdzieś indziej, tak? Docelowo.
0: No powiem w ten sposób. Generalnie środki trafiają do polskiej firmy. Natomiast no, trzeba też pamiętać o tym, że ten pieniądz rozliczany jest na polskim rynku, a my jako agencja uzbrojenia mamy możliwość weryfikowania tych zakupów zgodnie z tym rozporządzeniem unijnym, tak? Więc to podlega weryfikacji.
1: Pojawiła się taka informacja, że przynajmniej jedna firma, nie wiem czy było ich więcej, to pytanie do pana, dowiedziała się 8 maja podczas właśnie tego ogłaszania i z tej listy, o której teraz rozmawialiśmy, o tym, że bierze udział w programie SAFE. Wcześniej wysyłała pisma między innymi do Agencji Uzbrojenia czy Ministerstwa Obrony Narodowej i nie była informowana, nie było odpowiedzi, czy bierze udział w tym programie. Później 8 maja okazało się, że tak. Ile jest takich firm i czemu tak późno państwo informują daną firmę o tym, że w ogóle ma się w takim programie znaleźć? Czy więcej jest takich firm?
0: Przyznam szczerze, że od pani pierwsze słyszę, że jest, że były, czy są, czy, czy gdzieś się znajdują takie firmy, dlatego że o tym jeszcze raz przypomnijmy może tutaj słuchaczom samą procedurę. Jeżeli opracowana lista, pamiętajmy o tym, że ona była dość szeroka, później została zawężona i z tej zawężonej listy też została jakaś tam stworzona lista, zawsze jest rezerwowa, natomiast to sztab generalny określa swoje potrzeby w zakresie sprzętowym, tak, ażeby miał odpowiednie zdolności operacyjne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa. Agencja Uzbrojenia ma za zadanie zrealizować postawione zadania i ujęte w tym planie, harmonogramie w tym czasie i w takiej ilości, jak jest to ujęte. I to są dokumenty istotne. Natomiast dalszą kolejnością jest to, że mając już ten dokument, który wskazuje, jest dla nas tym drogowskazem, jest niejako taką receptą wystawioną przez lekarza, którą mamy zrealizować. Zapraszamy wykonawców, tych, których zadania te obejmują, do negocjacji i rozmawiamy tak, ażeby w ramach tej daty wyznaczonej rozporządzeniem do tego dnia 30 maja zawrzeć finalnie kontrakt na zakup. Nie wydaje mi się, bo zresztą te firmy, te podmioty gospodarcze, których sprzęt wojskowy znalazł się na tej liście, były informowane i z którymi były prowadzone rozmowy już od bardzo, bardzo długiego czasu. Tym bardziej, że one są, tak jak mówiłem, w dość zaawansowanym trybie negocjacyjnym w tej chwili. ciężko mi by było znaleźć taką firmę, która by się dowiedziała dzisiaj. Proszę powiedzieć jakiś przykład, to może mi pozwoli bardziej rozjaśnić.
1: Poza anteną, albo jak ta firma zgodzi się, to oczywiście to przekażę. Ale jeszcze pojawił się taki artykuł, to już na koniec naszej rozmowy, że niestety branża boi się. Ja wysyłałam panu taki link z rozmowy na naszej antenie z panem Tomaszem Grodeckim. Jest to dziennikarz, który zajmuje się też tymi sprawami. I branża w wielu przypadkach obawia się, bo mogą stracić zagraniczne kontrakty, bo... Przynajmniej tak mówią przedstawiciele branży, niektórzy, że rząd promuje daną, a nie inną firmę i często pytania właśnie związane o transparentność tego procesu. Na jakich kryteriach się wybiera daną firmę, a przede wszystkim... No te firmy zbrojeniowe są bardzo zaniepokojone tym, że jest na przykład wielomiesięczna rozmowa czy wielomiesięczne kontakty z daną firmą. Później przyjeżdża przedstawiciel rządu czy przedstawiciel SAFE i promuje tę, a nie inną firmę i branża po prostu może niektóre firmy stać przed widmem nawet bankructwa czy upadku.
0: Bardzo złożone pytanie. Jeszcze raz może wrócę do tego, co jest chyba takie klucz sprawy. To jest, mi się wydaje, dość transparentne i prosto obwarowane przepisami. Jeszcze raz wrócę do rozporządzenia unijnego, jak i do naszej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdzie są wskazania i normatywy prawne, które pozwalają nam działać w taki sposób, ażeby wypełnić tę naszą rolę zadaniową, jaką postawił przed nami Sztab Generalny, wskazując zadania, jakie mamy zrealizować do końca maja, czyli typując, już mówiąc tak kolokwialnie, ten sprzęt. Więc to jest chyba takie w miarę, wydaje się, czytelne. I tu wystarczy zapoznać się zarówno z rozporządzeniem, jak i z ustawą i wiadomo, w jaki sposób, dlaczego jest...
1: Czy tak jest do końca, bo nawet nie znamy treści umowy, jaka została podpisana w piątek. Kiedy my ją w ogóle poznamy?
0: Bo jak było
1: KPO, to była znana ta umowa, były dokładne analizy.
0: Umowę. Agencja, ja mogę się wypowiadać za Agencję Uzbrojenia, natomiast i też mam zaszczyt być rzecznikiem tejże agencji i za zadania przez nas realizowane, natomiast...
1: Przedsiębiorcy mówią o tym, że nie ma szczegółów tego programu, tak, że po stronie polskiej była długi czas cisza, później pojawiła się umowa i raptem podmioty, czy te główne założenia, które mają być spełnione i w sumie ludzie nie wiedzą, do kogo mają się zgłaszać.
0: Nie wiem skąd się bierze taka retoryka. Wydaje mi się, że tak jak wcześniej powiedziałem, wszystkie podmioty gospodarcze uczestniczące, już tak mówiąc kolokwialnie, bardzo w tym programie SAFE, ale tak naprawdę realizującej dostawy zgodnie z tymi...
1: Czyli każdy mógł się zgłosić do tego programu, czy to ministerstwo typowało, do kogo się zgłasza?
0: Nie, dlatego że tutaj nie można się zgłosić do programu, dlatego że my...
1: Dlaczego? Tak, skoro są zamówienia
0: pozyskujemy sprzęt zgodnie z treścią rozporządzenia Izby.
1: Ale mamy zamówienia publiczne, chwileczkę, mamy zamówienia publiczne.
0: Tak, gdzie jest wskazane, w jaki sposób możemy...
1: I mamy zamówienia publiczne, no chyba każdy słuchacz też dokładnie to wie, są zamówienia publiczne, składają państwo ofertę i zgłaszają się firmy, tak? I która jest najlepsza, ta wygrywa, a tutaj jak było?
0: Tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, jakie możliwości i jaki asortyment w tej chwili jest pozyskiwany.
1: Ale ja rozumiem, tylko czy była taka otwarta procedura? Czy po prostu ktoś sobie wybrał tę firmę,
0: tę firmę? My korzystaliśmy z zapisów prawa, ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczących tego, że dokonujemy zakupu innego i prowadzimy rozmowy z firmami, z podmiotami, które do tej pory w ramach już realizowanych wcześniej umów, czyli po pierwsze rozszerzamy, czy inaczej...
1: Czyli nie było dostępu dla wszystkich firm.
0: Wcześniej podpisane, czyli to jest jakby jedna rzecz. Rozszerzamy umowy, które żeśmy realizowali. Więc
1: rozumiem,
0: możliwości jakby rozpisania...
1: Dlaczego? Dlaczego nie ma? Dlaczego nie ma takiej możliwości?
0: Bo mamy taką możliwość, ażeby po prostu zgodnie z przepisami prawa w procedurze z tak zwanej wolnej ręki przystąpić do negocjacji z producentem sprzętu wojskowego, czyli realizować to zadanie z kontrahentem, który ten sprzęt wojskowy produkuje po prostu.
1: Rozumiem, tylko że na przykład jak są dwie czy trzy firmy, które ten sprzęt w Polsce produkują, no to jaka jest to uczciwość byśmy, tutaj? I to są pieniądze, jeżeli, to są, tak jak pan mówi, to są zamówienia publiczne, to są pieniądze tak. nas wszystkich, to dlaczego jedna firma ma wygrać, a nie inna?
0: Znaczy nie ma jedna firma, jeżeli ta jedna firma jest jedynie
1: no dobrze, jeżeli jest jedyna, a jeżeli są dwie albo, jeżeli jest jedyna, no to rozumiem.
0: Jeżeli by były dwie albo trzy tak. i by pozwalały nam tylko na to przepisy prawa, z całą pewnością byśmy realizowali to w taki, a nie inny sposób. Natomiast na tą chwilę zadania, które mamy do zrealizowania do 30 maja wpisują się dokładnie zarówno w rozporządzenie, w treść rozporządzenia, jak i w ustawę prawo zamówień publicznych. I zaraz pani powiem dokładnie, w który też paragraf tego prawa, bo nawet nigdy się go na pamięć nie uczyłem. Ale
1: po prostu jest takie
0: poczucie. Artykuł 410 mówi o tym, że dopuszczalne tryby udzielenia zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zamawiający może udzielić zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówień z wolnej ręki w przypadku określonych w niniejszym dziale. I z tego też artykułu korzystamy.
1: Państwo z tego artykułu korzystacie. Branża nie jest zadowolona, bo mówi tutaj o nepotyzmie, czy też o wyborach Ministerstwa Obrony Narodowej i braku transparentności poprzez też brak umowy, ale rozumiem to pytania już do Ministerstwa Obrony Narodowej, tak?
0: No myślę, że warto każdemu zadawać pytania. Każdy w swoich właściwościach powinien na nie udzielać odpowiedzi.
1: Rozumiem też, że to już naprawdę ostatnie pytanie. Nie powtórzy się sytuacja z Rheinmetallem i z tym, co wydarzyło się w Rumunii. Nie będzie nagłego wzrostu cen, kosztów po stronie kontrahentów. Mamy zabezpieczenia w umowie takie.
0: Oto trwają negocjacje, żebyśmy wynegocjowali jak najlepsze warunki zawarcia kontraktu.
1: Czy 30 maja poznamy listę oficjalną już tych umów?
0: Czy my znamy listę? Lista
1: czy poznamy 30 maja już ostateczne podpisane umowy,
0: myślę,
1: kwoty i tak dalej?
0: Myślę, że ona będzie publikowana zawsze na stronach i Agencji Uzbrojenia i zawsze w momencie zawierania umowy, kontraktu informujemy o tym i to jest informacja publiczna. Natomiast do czasu trwania negocjacji czy w ramach trwania negocjacji takich informacji nie publikujemy i nie udzielamy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nieco więcej państwu rozjaśniliśmy, oby
0: no ja się cieszę, tak. Że tak. Troskę pani wyraziła społeczeństwa. Mam nadzieję, że ja trochę rozjaśniłem i proszę wierzyć, że przepisy prawa bardzo, bardzo w sposób taki rygorystyczny regulują ten proces pozyskania sprzętu, również związany z finansowaniem z mechanizmu SAFE.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan pułkownik Grzegorz Polak, Agencja Uzbrojenia, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
1: A my teraz, drodzy państwo, posłuchajmy chwilę muzyki i wracamy dalej do tematu SAFE z nieco innej perspektywy.

0: Reklama.
1: Nasz naród jak lawa.
2: Gen wolności.
3: Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
5: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
6: To będzie opowieść o wojownikach.
4: Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
5: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
7: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
9: W samo południe. I drodzy Państwo, jest godzina 12.44, a my dalej kontynuujemy rozmowę na temat SAFE, bo to duże pieniądze, to jest niemal ponad 180 miliardów złotych, a w naszym studio Jakub Krysiewicz, założyciel Instytutu Suwerenności. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu.
9: A także pan Michał Kowalski, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Pośle.
11: Witam serdecznie. Dzień dobry.
9: Więc na początek panowie, co w ogóle sądzą panowie na temat SAFE, ale może zanim to nastąpi, to posłuchajmy pana wicepremiera, ministra obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi o tym, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o SAFE. Słuchamy.
12: Bronimy naszych rodzin, bronimy naszego terytorium, każdego centymetra naszej ukochanej ojczyzny i zjednoczonej Europy. To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, bo Polska dostaje największe wsparcie z Unii Europejskiej, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje.
9: Polska jako pierwsza podpisuje program SAFE. Nie cieszą się panowie z tego, że jesteśmy tym liderem? Panie Jakubie?
10: Jeśli mogę, to trochę sprostuję pana tutaj ministra obrony narodowej. Unijny SAFE Zero, przepraszam, unijny SAFE jako rozporządzenie Unii Europejskiej nie został powołany i zainicjowany przez Polskę. Jest to dyskusja, która trwała jeszcze przed Brexitem między państwami członkowskimi, szczególnie Europy Zachodniej, na temat, jak zwiększyć potencjał ekonomiczny przedsiębiorstw w sektorze obronnym państw Europy Zachodniej.
9: Ale jako pierwsi podpisujemy tę umowę, to chyba ten wydźwięk.
10: A to ten wydźwięk jest jeszcze ciekawszy, bo podpisujemy umowę w walucie obcej, na którą powinien wyrazić na tą umowę zgodę Sejm, czego nie wyraził i która de facto narusza naszą suwerenność.
9: Panie pośle, pan się cieszy z tego, że jesteśmy liderem, pierwszym krajem?
11: Pani redaktor, temat Sejm to jest temat bardzo szeroki. To jest katastrofa, jeżeli chodzi o postępowanie ministrów Kosiniaka-Kamysza i Domańskiego, a przede wszystkim Donalda Tuska, który bał się podpisać tej umowy. To jest wyrok gospodarczy na państwo polskie. Składaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość 19 poprawek do tej ustawy, które gwarantowały polskim przedsiębiorcom to, że te pieniądze miały faktycznie trafić do polskich firm. Niestety ta poprawka odnośnie przekierowania tych pieniędzy do polskiego gospodarki, polskiego przemysłu zbrojeniowego została odrzucona.
9: No w ogóle ustawa została cała zawetowana.
11: Dzisiaj, więc... tak, znaczy jeżeli byłyby te poprawki, to moglibyśmy jeszcze na ten temat dyskutować. Dzisiaj mamy również, nie mamy brak mechanizmu antykorupcyjnego w wydawaniu tych pieniędzy. Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało zlikwidowane. Na szczęście wczoraj pan prezydent zawetował tą ustawę, więc miejmy nadzieję, że jakiś element antykorupcyjności będzie w tym procesie. Ale co jest najważniejsze, my nie wiemy tak naprawdę, Jakie jest oprocentowanie? Pani minister Słopkowiak mówi, że dopiero po wypłaceniu pierwszej czy drugiej transzy dowiemy się, jakie będzie oprocentowanie, także tak naprawdę to jest jakaś w ogóle fikcja gospodarcza.
9: No ale jak pan Kosiniak-Kamysz mówi wyraźnie, że to jest zastrzyk ogromny dla polskiego
11: panie redaktor,
9: przemysłu zbrojeniowego i że jednak,
11: znaczy nikt nie kwestionuje, no, nikt nie
9: dla rodzin i na pokolenia jest to nam potrzebne.
11: Nie wiem dla jakich rodzin, nikt nie kwestionuje tej sumy, natomiast my kwestionujemy sposób pozyskiwania tej pożyczki, bo nie dość, że będziemy musieli ją spłacać, nie wiadomo na jakich warunkach, to zapożyczamy się w euro. Dzisiaj kurs euro to jest jakieś 4,25, 4,30. Nie mamy żadnej gwarancji, jaki będzie ten kurs euro za rok, za dwa, a już nie mówiąc o 5 czy 45 latach. To jest w ogóle jakieś nieporozumienie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że pan prezydent Karol Nawrocki wspólnie z panem prezesem Glapińskim przedstawili polski wariant sejfu, czyli kwotę 185 miliardów złotych. Czyli się zapożyczamy złotówkę, gdzie nie płacimy żadnego oprocentowania czy żadnej prowizji. To jest pierwsza rzecz. Wydajemy kiedy chcemy, gdzie chcemy i na co chcemy. Bo wracając do tego niemieckiego sejfu czy tego europejskiego sejfu, to tam jest wyraźnie napisane, że zamówienia mogą być realizowane tylko i wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Czyli de facto automatycznie wykluczają się firmy zbrojeniowe ze Stanów Zjednoczonych czy z Korei. A Niemcy dzisiaj, ostatnie zdanie, Niemcy dzisiaj zamawiają sprzęt w Stanach, bo wiedzą, że najlepszym sprzętem i dostępnym od ręki jest sprzęt amerykański, nie niemiecki.
9: To dzisiaj będziemy w takim dużym cudzysłowie maglować trochę wypowiedzi pana ministra, pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. To teraz posłuchajmy o tym, co mówi w kontekście polskich kolei i inwestycji właśnie w tym sektorze.
12: To jest moment historyczny. To jest wielki moment dla Polski, dla Europy, dla bezpieczeństwa naszych dzieci i naszych wnuków. To jest wielki moment dla całej wspólnoty, która działa na rzecz pokoju, dobra, sprawiedliwości, piękna, czyli naczelnych zasad, jakim służymy w Polsce, konstytucyjnych zasad opisanych bardzo precyzyjnie w naszej preambule.
9: Jakub Krysiewicz przysłuchuje się tym słowom. No, mamy zapewnienia odnośnie transportu kolejowego, odnośnie tego, że ta branża też zyska na programie SAFE. Jakie są przeciwwskazania?
10: Ja bym tu zadał pytanie, z jakiego funduszu zostanie sfinansowana ta branża transportowa i kolejowa, bo w tej chwili ta przecież proponowana ustawa unijnego sejfu nie weszła w życie, jest zawetowana przez prezydenta, a jak rozumiem, w tej chwili domniemuję, że ta umowa sejf zrealizowana przez ten rząd ma zasilić Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, więc to jest pytanie natury pierwsze prawnej, a po drugie, no tu ciągle mamy wątpliwości konstytucyjne. To, co pan poseł wspominał, zadłużenie się w zagranicznej walucie wymaga zgody Sejmu, ale też tracimy jeszcze coś innego z oczu, ponieważ tam istnieje zasada warunkowości, to podwójnej. A Trybunał Konstytucyjny w 2010 roku stwierdził, że siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej są istotnym elementem państwowości. Artykuł 90 Konstytucji mówi, że my możemy pewne prerogatywy oddać innym organom, ale znowu na drodze ustawy. Więc tutaj tego też nie ma i to nie wybrzmiało.
9: Panie pośle, powiedział pan o tym programie Safe Zero, ale to chyba już pieśń przeszłości, prawda? To już nie ma szans na to, chociaż z drugiej strony słyszymy pana Kosiniaka-Kamysza, który mówi o tym, że te pieniądze oczywiście też by się przydały.
11: Pani redaktor, nie wiem, czy to jest pieśń przeszłości. Ten projekt leży na stole. Ten projekt nawet nie był procedowany przez rząd. Został wyśmiany, zlekceważony, tak jak wiele innych projektów prezydenckich. A szkoda, ponieważ on gwarantował to, że będziemy mogli wydawać te pieniądze tylko i wyłącznie w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, że nie będziemy mieli gigantycznego zadłużenia. Dzisiaj przypomnę, że zadłużenie w stosunku do PKB, to jest tak się powinno liczyć zadłużenie państwa, wynosi prawie 65%, czyli jesteśmy już ponad 5% powyżej alarmującego stanu, który jest niedopuszczalny. Jak Prawo i Sprawiedliwość oddawała rządy w 2023, to zadłużenie wynosiło 49% w stosunku do PKB. Dzisiaj mamy 65%, więc gigantycznie się zadłużymy. zrobimy, biorąc sejf z Unii Europejskiej. Nie będziemy mogli tych pieniędzy spożytkować na sprzęt, jaki chcemy. Tutaj szanowny mój przedmówca mówił o tej zasadzie warunkowości. To jest prawda. To jest też jednym z naszych punktów w poprawkach, żeśmy mówili o tym, żeby ten mechanizm warunkowości wyłączyć. On nie został oczywiście wyłączony, chociaż twierdzi się, że nie ma tego w zapisach umowy, ale ten zapis umowy jest na pewno. Co się może wydarzyć? Liczymy na to, że za półtora roku zmieni się władza w Polsce, że będzie rządził szeroki obóz prawicowy i wówczas po zaciągniętych zobowiązaniach przez rząd polski, dzisiejszy rząd polski, może się okazać, że Unia Europejska, Bruksela wstrzyma nam wypłatę tych środków na zakup tego sprzętu pod jakimś tam, że tak powiem, wyimaginowanym argumentem, że w Polsce jest kolejny raz łamana praworządność, czy Polska nie spełnia jakichś kryteriów i co będzie wówczas? Wówczas będziemy bardzo mocno zadłużani, nie będziemy mogli zapłacić, ponieważ pieniądze będą wstrzymane. Tak jak było z KPO, nic się nie zdarzyło, nic się nie wydarzyło prawnie, a już po przejęciu władzy te pieniądze zostały odblokowane. I co więcej, 90% tych pieniędzy zgodnie z raportem NIK-u, który został opublikowany jakiś miesiąc temu, stwierdził, że 90% poszło na zobowiązania państwa, czyli to te pieniądze powinny być zwrócone, ponieważ zapisy Krajowego Planu Odbudowy mówiły o tym, że ma pójść na inwestycje, na wskrzeszenie gospodarki po pandemii, a te pieniądze zostały przejedzone i zostały spożytkowane na zadłużenie. To pierwsza rzecz, a druga rzecz, wracając jeszcze do tego konkretnie pytania, czy to jest pieśń przeszłości? Nie, no ten projekt jest aktualny, pan prezydent nigdy nie mówi, że to wycofuje. Pan prezes Glapiński również podtrzymuje tą propozycję, więc mam nadzieję, że rządzący się, że tak powiem, zreflektują w odpowiednim momencie i z tego skorzystają.
9: No to pytanie a propos właśnie tego projektu Safe Zero, o którym rozmawiamy. Pojawiają się głosy między innymi też przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, którzy mówią wyraźnie o tym, że nie może być tego projektu zero, ponieważ Narodowy Bank Polski sam jest zadłużony i że w tym kontekście nie ma to racji bytu.
10: Narodowy Bank Polski nie może być zadłużony,
11: dokładnie,
10: bo zawsze może wyemitować walutę. Natomiast tak, ja znam te argumenty członków Rady Polityki Pieniężnej. Trzeba je uznać i poważnie do nich podejść i je potraktować. Natomiast mamy już przykład w ramach Unii Europejskiej, że tego typu operacje polegające na sprzedaży, a następnie odkupieniu tej samej ilości złota i wygenerowaniu przez to zysku takiego księgowego,
9: tak?
10: Są znane i je zrealizował w ubiegłym roku Bank Francji. Bank Francji sprzedał 120 bodajże 6 ton złota, je odkupił i zrealizował przez to zysk na poziomie 12,8 miliarda złotych.
9: Czy nie mają panowie takiego wrażenia, że najbardziej to, co budzi nawet niepokój albo daje dużo do zastanowienia, to, że my w ogóle nie znamy treści tej umowy, tak? No bo nawet jak pan wspomniał, panie pośle, o KPO, no to jednak warunki i umowa odnośnie Krajowego Planu Odbudowy była znana, można było do niej sięgnąć, a tutaj nie wiemy de facto nic. Klucz wyboru też do końca nie jest jasny. Wiemy, że Agencja Uzbrojenia i MON mogą korzystać z tak zwanej wolnej ręki, więc no, słyszymy branżę przede wszystkim, która mówi, no jest jakaś taka mgła informacyjna.
11: Jest mgła informacyjna, jeżeli pan pozwoli jednym zdaniem, ale też wiele polskich przedsiębiorstw związanych właśnie z przemysłem zbrojeniowych, czy podwykonawców, czy spółek zbrojeniowych jest sparaliżowanych tym, że nie mają dostępu do informacji, czy są w ogóle na tych listach, czy będą mogły z tego programu niemieckiego Safe skorzystać. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Nie znamy umowy, nie znamy warunków, na jakich będziemy to spłacali, ale powiem państwu więcej. Ja prywatnie uważam, że to jest celowa pułapka Unii Europejskiej, tak żeby Polskę zadłużyć, bo to będzie niesamowite, to będzie największe zadłużenie w historii w ogóle naszego państwa. I to będzie łatwy sposób do przyjęcia euro. Czyli jeżeli za kilka lat się okaże, że jesteśmy tak mocno zadłużeni, wówczas Bruksela powie, słuchajcie, my wam lekko to umorzymy, zmienimy warunki, coś tam wam, że tak powiem, damy jakąś prolongatę, ale przyjmijcie euro.
9: Myśli więc tutaj pan, że to jest możliwy scenariusz? Tutaj zwracam się do pana
10: Jakuba. Jest to jeden z możliwych scenariuszów, jak najbardziej. Ale tak myślę, jeszcze krótszy można znaleźć scenariusz równie niebezpieczny, a to mianowicie wykorzystanie tej podwójnej warunkowości do wywierania nacisku na polski rząd i to niezależnie, pani redaktor, kto będzie rządził w przyszłości w innych tematach. No, mamy niedługo pakt migracyjny, który będzie bardzo gorącą dyskusją. on już jest, ale będzie jeszcze u nas się zaogni, bo będziemy pewnie zmuszani przyjmować całe tabuny imigrantów. No i wtedy Komisja Europejska może ten instrument doskonale wykorzystać w negocjacjach i przymuszeniu naszego rządu do odpowiednich zachowań.
9: No ale przecież pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wyraźnie o tym, że jest to ogromna szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. To posłuchajmy ostatniej wypowiedzi pana premiera, no i jego argumentów, które jednak myślę też znaczna część społeczeństwa popiera.
12: A tydzień rozpoczynamy od bardzo ważnej umowy z PKP Cargo, z Ministerstwem Infrastruktury, z panem ministrem Klimczakiem, po to, żeby ten sprzęt wojskowy, szczególnie ten sprzęt ciężki, można było szybko transportować, żeby mobilność militarna, czyli zdolność do przemieszczania się naszych wojsk i wojsk sojuszniczych była jak na najlepszym poziomie, żebyśmy docierali na czas tam, gdzie wojsko jest konieczne, tam, gdzie wojsko musi być i musi chronić naszych terytoriów, musi chronić naszych wartości, musi chronić wszystkich Polaków.
9: To już wcześniej o tym wspominałam, że ta szansa dla PKP, tutaj pan się odnosił do tego, no ale jednak to są argumenty, które myślę przekonują wielu Polaków do tego, że jest to ogromna szansa dla Polski.
11: Pani redaktor, ani za grosz nie wierzę panu ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Powiem dlaczego. Ja jestem z Pomorza, reprezentuję okręg pomorski. Tam jest planowana budowa drogi ekspresowej Via Pomerania z Bydgoszczy do Ustki, czyli droga o znaczeniu militarnym, tak aby szybko przerzucić wojska natowskie z północnego okręgu do Ustki. I rząd Koalicji Obywatelskiej, gdzie jest właśnie Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, gdzie jest minister infrastruktury, uciekło mi teraz nazwisko, był przed sekundką, Klimczak, nie zabezpieczyli w tym roku ani złotówki na opracowanie wariantów. Są trzy warianty, trzy korytarze tej drogi. Ta droga jest niezbędna, żeby Pomorze było bezpieczne. Dzisiaj się buduje elektrownia atomowa w Choczewie, w powiecie wejherowskim, czyli w niedalekiej odległości od Ustki. Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Infrastruktury nie zrobiły nic, aby zabezpieczyć. Mówiono o tym rok temu, że będzie zabezpieczone 100 milionów złotych na wytyczenie korytarza tej drogi ekspresowej. Natomiast dzisiaj, jak przeglądamy budżet państwa, nie ma tam ani złotówki, a Kosiniak-Kamysz jeszcze pół roku temu mówił, że pieniądze się na to znajdą, więc ja absolutnie nie wierzę w żadne słowo pana ministra Kosiniaka. To są rzeczy, których się fajnie słucha, że jest bezpieczeństwo, że będą pieniądze i tak dalej, ale przypatrując się nawet tym poprawkom, któreśmy zgłosili do tej ustawy i one zostały odrzucone, czyli ja patrzę z punktu widzenia politycznego, nie ma żadnej gwarancji, że te pieniądze trafią do polskiego przemysłu i będą spożytkowane we właściwy sposób.
9: I ostatnie zdanie, Jakub Krysiewicz.
10: Jeśli te pieniądze trafią, bo oczywiście jak każdy z nas, jak tu siedzimy, jesteśmy za rozwojem naszego przemysłu, ale jeśli one trafią, to przepłyną przez nas system finansowy i trafią do ostatecznych beneficjentów, czyli koncernów, które są położone w Europie Zachodniej.
9: Jak to będzie wyglądało? Myślę, że 30 maja dowiemy się więcej, bo wtedy ma być opublikowana już ta pierwsza lista podmiotów polskich. Pan Michał Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
9: I pan Jakub Krysiewicz, Instytut Suwerenności. Dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję panom, dziękuję państwu. My się słyszymy za kilka minut i czekamy na państwa telefony w tym ważnym temacie. Samo południe.
0: Tu Marcin Styczeń. Polecam wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

0: Minutka po godzinie 13. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wiadomości w Radiu Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że podczas obecnego posiedzenia posłowie zajmą się 4 projektami ustaw dotyczącymi rynku kryptoaktywów. Chodzi m.in. o projekt rządowy, prezydencki, a także propozycję Polski 2050 i Konfederacji. Dopiero po zakończeniu prac nad nimi procedowany ma być nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości zakładający całkowity zakaz działalności związanej z kryptowalutami w Polsce. Marszałek Czarzasty ocenił, że sytuacja wokół rynku kryptowalut przypomina pewną politykę, pewien chocholitaniec, a polityka Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie jest niezrozumiała. Marszałek Sejmu zwrócił też uwagę na kontrowersje wokół giełdy Zonda Krypto i zapowiedział dalsze wyjaśnianie sprawy. Drugie czytanie projektów ustaw dotyczących rynku kryptowalut ma odbyć się jeszcze w tym tygodniu, a o tej sprawie rozmawialiśmy dziś na antenie Radia Wnet z redaktorem i publicystą Łukaszem Warzechą i cała ta rozmowa jest już teraz do wysłuchania na portalu wnet.fm. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ma rozmawiać z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w sprawie ministra Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Polski rząd zapowiada działania zmierzające do sprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości do kraju. Prokuratura rozważa wystąpienie o międzynarodowy nakaz aresztowania. Departament Stanu USA odmówił komentarza w sprawie, powołując się na poufność danych dotyczących postępowań i osób objętych ochroną konsularną. Temat wywołuje polityczne komentarze zarówno w kraju, jak i za granicą. Opozycja oskarża rząd o wykorzystywanie sprawy politycznie, natomiast koalicja podkreśla konieczność doprowadzenia do wyjaśnienia wszystkich postępowań dotyczących byłego ministra sprawiedliwości. Polska odpadła z konkursu piosenki Eurowizji 2026. Reprezentująca nasz kraj Alicja Szemplińska nie awansowała do finału konkursu po wtorkowym półfinale. Występ polskiej reprezentantki był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Przepraszam. Jednak nie zdobył wystarczającego poparcia widzów i jurorów. 4 minutki po godzinie 13 to były wiadomości w Radiu Wnet.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
11: Звичайно разом. Аудиція для українців в Польщі.
10: Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
11: Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
10: Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
11: Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побиті в Польщі.
10: Пізнаємо історію і культуру.
11: Познаємо історію і культуру.
10: Слухайте програму «Перемагаємо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
11: Слухайте в Радіо ВНЕТ цо вторик о годині 22.
12: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
13: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
14: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
15: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
9: To była autopromocja.

0: dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, jestem z Państwem do godziny 14, Tracy Chapman z nami również w tle, Szymon Chrystianus też uśmiecha się i mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, któż jest z nami?
1: Dzień dobry, Małgorzata z Warszawy. Ja wiem, że dzisiaj to jest taki dzień z dominującymi tematami zbrojeniowymi, ale ja też chciałam poruszyć taki aktualny temat egzaminów ośmioklasistów, które rozpoczęły się wczoraj, a na antenie Radia Wnet w ogóle o tym fakcie nie słyszę. Mój wnuczek właśnie te egzaminy zdaje. Trzymajmy za młodych kciuki. Wczoraj był egzamin z języka polskiego. No marzę, aby nasz język ojczysty był szanowany na dobrym, poprawnym poziomie, żebyśmy dbali o jakość języka polskiego na co dzień i na antenie. Dzisiaj odbył się egzamin z matematyki, też ważna dziedzina. No i życzę zdającym egzamin, żeby dostali się do wymarzonych szkół, bo wyniki tego egzaminu o tym decydują. Od tych młodych zależy przyszłość naszego kraju, a więc wspierajmy ich. No może jakiś młody człowiek by się wypowiedział, co sądzi o egzaminach i jak to wygląda z ich perspektywy. No i chciałam poprosić o piosenkę W szkole wolności Wojciecha Młynarskiego.
0: Dziękujemy bardzo, my również pozdrawiamy i trzymamy za tych wszystkich, którzy zdają egzaminy, oczywiście kciuki. I kolejny telefon właśnie widzę i odbieram. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, Tomasz Zomianek się kłania. Witam panią redaktor, panią Magdalenę.
0: Witam serdecznie i słucham serdecznie.
2: Chciałbym powiedzieć, że chciałbym pochwalić pana ministra Zbyszka Ziobrę. Zrobił świetny ruch. Obnażył pana ministra, jak on się nazywa, ten barszcz biały, jak on ma, o Jezus. A nie, to nie barszcz biały, przepraszam, tylko pan Żurek, przepraszam, pomyliło mi się. No i chciałem powiedzieć, że tak samo życzę, trzymam kciuki za ośmioklasistów, niech mniej smartfonów, niech więcej się uczytają książek. No i tyle, pani redaktor. No. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. I trzymamy kciuki. A ciekawa jestem, co państwo sądzą o tym programie Save, bo też o tym dzisiaj rozmawialiśmy i nie ukrywam, że dużo wcześniej na naszej antenie państwo o tym mówili. No to za kilka chwil wracamy i czekamy na telefony.

0: I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam panią, moją ukochaną redaktor Uchaniuk. Nieprawdopodobna inteligencja, muszę to powiedzieć.
0: Dziękuję.
1: I słucham. I muszę pani jeszcze raz pochwalić, bo bardzo pani merytorycznie prowadzi te rozmowy, a szczególnie ta rozmowa z tym agentem uzbrojenia, z tym oficerem. Bardzo merytoryczna, bardzo go pani fajnie dociskała. No, wypadło to nie za bardzo z jego strony, powiem. Bardzo słabo. No bo widzimy, że to jest jedna mętna woda, prawda? No, ja w tej chwili byłem w Giedrzwałdzie, bo jestem tu, no ja nie przedstawiłem się, przepraszam, Jan z Nowego Targu. I byłem teraz na takiej właśnie pielgrzymce w Giedrzwałdzie. I tak przejechaliśmy przez całą Polskę i powiem tak, piękna jest ta Polska, tylko że już nie nasza.
0: Dziękujemy bardzo. Coś jeszcze?
1: I także brońcie tego. My tutaj na Podhalu też się jakoś gromadzimy, bo to już jest nie Polska. To już nie jest nasza Polska. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam, szczególnie panią, pana Mędrzeckiego, pana Wybranowskiego, oczywiście szefa. No i w górę serca, żebyśmy to obronili, bo jest bardzo groźnie.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. I godzina 13:15, a my dalej odbieramy telefony, bo dzisiaj telefon jest, jak widzę, używany dużo przez państwa. Odbieram. I dzień dobry, kto jest z nami, kto po drugiej stronie?
2: Witam serdecznie, Krzysztof.
0: Witamy i słuchamy.
2: Pani redaktor, pani pyta o safe. No safe, no to jest, że tak powiem, no masakryczna decyzja, no. Kosztem Polaków pan premier chce, że tak powiem, na budżet Niemiec nareperować, a my to będziemy spłacać. No i uważam, że jest to dla rządzących teraz, że tak powiem, numer życia. No, czekali tyle lat, że to są gigantyczne pieniądze. Firmy zbrojeniowe, proszę pani, trzecia gospodarka, że tak powiem, która się rozpędza, chodzi o biznes. Wydaje mi się, że zrobili numer życia. To, że nie podpisał to pan premier Tusk, to oznacza, że no coś jest nie tak. No, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak pani redaktor to ocenia.
0: No, myślę, że jest to dosyć dziwne, że szef rządu się nie podpisuje, ale no ministrowie to akceptują, tak? I jakiś konsensus musiał być.
2: Pod płaszczykiem, to znaczy oczywiście, że no, trzeba się zbroić absolutnie, ale nie za wszelką cenę pod płaszczykiem tego, że tak powiem. Mówię jeszcze raz, jest to, że tak powiem, deal życia. To jest deal życia, to są gigantyczne pieniądze. To jest tak, jakby teraz ktoś normalnemu Kowalskiemu zaproponował, przyszedł jakiś przedstawiciel banku do domu i powiedział, że udziela im pożyczkę, ale nie wiadomo, jaki będzie procent za 5 czy za 10
0: ciekawe
2: lat.
0: Ciekawe, jaki procent, jakby tak było postawione pytanie, jaki procent Polaków zgodziłby się na taki kredyt? Myślę, że nie wiem.
2: Polacy są uśpieni, widać. Z tego, co ja widzę, to po takim numerze to powinni Polacy wyjść na ulicę, no, że zadłużają na pokolenia młodych Polaków, dzieci, wnuków, a to jest cisza. Nikt nic o tym nie mówi. No jest to przerażające, no ale taki mamy naród. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Jest godzina 13:17 i za kilka chwil odbierzemy kolejny telefon. Ja przypominam 572-296-545 i teraz naciskam zieloną słuchawkę. I ktoś jest po drugiej stronie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja dzwoni Andrzej z Pryszczyna i chciałbym powiedzieć na temat sejfu. Pan Donald Tusk żadnych umów takich poważniejszych nie podpisuje, ponieważ wie, że to jest wszystko niezgodne z prawem. Daje podpisywać, ja powiem, tak delikatnie, takim ma swoich głąbków, jakby to powiedzieć, Kosiniaka-Mysz, i pan Domański, którzy podpisują, będą brali odpowiedzialność za to wszystko, bo to jest wszystko nielegalnie podpisane. Druga rzecz jest taka, co my możemy mówić na temat sejfu, jak i w ogóle tej umowy nie ma. Gdzie ją można przeczytać?
0: Umowy nie ma, jest tylko rozporządzenie, które wdraża,
3: no właśnie.
0: Ale umowy między Polską a Komisją Europejską niestety nie ma.
3: No właśnie, i o czym tutaj jest wszystko jakaś fikcja, science fiction z tym sejfem. No a w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby ratować gospodarkę niemiecką, tak samo jak z wiatrakami, z tym wszystkim. No, o to chodzi. Siemensów i tych innych tych. A jeszcze chciałbym powiedzieć na temat Kosiniaka, Kamysza i PSL-owców. Ja należałem do PSL-u i powiem tylko tyle, że to jest ostatni ich kadencja w tym. Ludzie już ich mają dość. Oszustów, którzy za stołki i oddają, sprzedają Polskę. Za stołki tylko i stanowiska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie. To teraz chwilę muzyka prosto z Brazylii i czekamy na telefony.

0: I kolejny telefon. Kto jest po drugiej stronie? Dzień dobry.
1: Piotr, Kujawsko-Pomorskie. Pozdrawiam całe radio, słuchaczy. Chciałbym przypomnieć taki dowcip. Bardzo krótki, aczkolwiek no stary, ale dużo mówiący. Gdy spotyka się dwóch ekonomistów, tych, co w naszej telewizji wyjaśniają nam te meandry różnych zagadnień ekonomicznych, no jeden drugiego się pyta: słuchaj, o co chodzi w tym deficycie budżetowym? A ten drugi mówi: no zaraz ci wyjaśnię. No nie, wyjaśnić to ja potrafię. I to jest koniec dowcipu. Także nie zawsze ci te osoby jakby potrafią chwycić ten temat. Czego zmierzam? Zmierzam też do następnej jakby reguły, gdzie, proszę pani, gdy wydajemy własne pieniądze na siebie, to je wydajemy oszczędnie i celowo. Gdy wydajemy czyjeś pieniądze na siebie, wydajemy je celowo, bo wiemy, co nam potrzeba, natomiast już nie za bardzo oszczędnie. Gdy wydajemy własne pieniądze na kogoś, wydajemy je

0: do 1989 roku, czy tam sprzedawanie majątków za granicę i tak dalej, no polega właśnie na tym. Wie pani, Benito Mussolini już kiedyś stwierdził, taką dał definicję faszyzmu, że faszyzm to jest zawsze, proszę pani, wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. To też jest klucz naszych gospodarek, gdzie państwo chce zawładnąć każdą naszą sferą. Gdy państwo chce, państwo jest jakby tym hegemonem, który tworzy te wszystkie niedobre struktury i w ekonomii, i w państwie, i w obyczajach. Także faszyzm to nie jest palenie Żydów w piecach. I państwo, proszę pani, nie powinno się zajmować działalnością gospodarczą. Działalnością gospodarczą się źle zajmuje państwo i zawsze to źle robiło. To widać o wszystkim. Także tak samo ze szkolnictwem jest, proszę pani. Na targowisku możemy kupić zdrowe owoce, nie wybierzemy skwaśniętych owoców, natomiast w edukacji musimy wybierać, proszę pani, to co mamy. Jeżeli w Polsce jedna osoba, dajmy na to minister edukacji narodowej, potrafi zakazać odrabiania prac domowych w całej Polsce, to jest bardzo niebezpieczny precedens. Szkoły nie mają autonomii swojej. Jeżeli ten minister jest teraz jakimś tam wysokoliberalny, czy jak go tam nazwał, czy poprzednio był bardziej katolicki, jak przyjdzie minister edukacji narodowej, muzułmanin wprowadzi islam do szkół. Tak nie można takiej władzy zostawiać państwu. To samo z kopalniami państwowymi. Jeżeli są niedochodowe, proszę w prywatne rączki oddać i kopalnie będą dochodowe. Korupcja, proszę pani, tworzy się zawsze na styku państwa i prywatnej działalności. W Polsce mamy setki koncesji, gdzie trzeba iść pocałować urzędnika w rękę, żeby dostać pozwolenie na jakąkolwiek działalność.
1: No i tutaj w przypadku SAFE jest właśnie bardzo duża ta zależność i to połączenie publiczno-prawne.
0: Pani, na SAFE to... Tak, ja rozumiem. Na SAFE to trudno bić piany w ogóle, pani. To jest w ogóle... No, takie dziwactwo, proszę pani, że nas strach pomyśleć, no, żeby ktoś nas zadłużał i tak dalej, nie? Tak samo, że pani z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Musimy sobie zadać jedno proste pytanie. Co się stanie, jak w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym dojdzie do korupcji? Powołamy następne biuro antykorupcyjne, znowu obsadzimy stanowiska.
1: No to jaka recepta, niech pan powie w dwóch
0: słowach.
1: Przepraszam,
0: recepta jest ograniczyć rolę państwa w wielu działalnościach. We wszystkich ograniczyć rolę państwa. Jeżeli rząd się zmienia i w tym czasie te synekury i te etaty, które dostają ludzie z danej partii rządowej, nawet dyrektorów basenów się wymienia, gdzieś w uzdrowiskach pracują ci ludzie, proszę pani, to jest coś niesamowitego, plus odprawy i tak dalej, zadłużają nas, proszę pani, ograniczenie roli państwa jest jedyną receptą na poprawienie tego, bo możemy bić pianę, możemy rozmawiać na ten temat, możemy wiele osób wysłuchać. Natomiast jeżeli nie pójdziemy w kierunku ograniczenia roli państwa, obywatelom trzeba dać własność przede wszystkim. Przecież my traciliśmy własność. Urzędnik może wejść do każdego domu, zobaczyć tam do pieca. Proszę pani, my nie jesteśmy właścicielami. Jak ja mówiłem nieraz na Zachodzie czy w innych państwach, mówiłem, że ja nie mogę drzewa u siebie na ogrodzie wyciąć, to się, proszę pani, dziwili niemiłosiernie. Jak to ty nie możesz w własnym ogrodzie drzewa wyciąć? Ja mówię, no nie mogę.
1: To dyskusja bardzo długa i...
0: No długa, ja chciałem tylko tych punktów poruszyć, bo one są kluczowe, one są istotne, nie? Bo tak samo mówię pani, no bym bardzo też prosił, żeby się jakby tam pochylić nad tym tematem, w tym kierunku, bo to jest ścieżka do uzdrowienia państwa.
1: Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję, bo widzę kolejne też telefony.
0: Dobrze, i bardzo bym prosił też pani, no zainteresować się procesem pana Grzegorza Brauna, on jest bardzo interesujący. Tam się dzieją naprawdę super rzeczy. I jeżeli jako, a poza tym, wie pani, pan Milei też w Argentynie zrobił poważną reformę, zmiany w gospodarce. I ja bym też chętnie studio Argentyna posłuchał. Dziękuję bardzo za
1: dziękuję,
0: uwagę.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Za zbyt dużo wątków.
1: Dziękujemy, dobrego dnia. Pozdrawiamy, a my teraz w drugą stronę. My zadzwonimy, mamy już połączenie. Basia Konarska, która chce państwa zaprosić na piękne wydarzenie. Dzień dobry, Basiu, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam również serdecznie i rzeczywiście chciałabym zaprosić z całego serca na przepiękne wydarzenie, długie wydarzenie, takie ciągnące się przez kilka dni. Maj jest miesiącem rotmistrza Pileckiego. Jutro mamy jubileuszową rocznicę, 125 lat temu urodził się rotmistrz Pilecki i Instytut Pileckiego przygotował bardzo inne, ciekawe,

0: urodziny, w których chciałby pokazać rotmistrza Pileckiego od takiej strony człowieka,
1: mniej znanej,
0: męża,
1: prawda?
0: Kochającego.
1: Trochę. Mniej znanej.
0: Mniej znanej i generalnie mniej znanej, jeśli mówimy w ogóle o bohaterach narodowych, a rotmistrz był człowiekiem bardzo, bardzo ciekawym, był wspaniałym mężczyzną, wspaniałym mężem, wspaniałym ojcem, człowiekiem, który miał bardzo wiele pomysłów, był bardzo radosny. Ten festiwal oczywiście opowiada o całym życiu rotmistrza Pileckiego, ale mamy jutro rocznicę jego urodzin, więc chcielibyśmy celebrować to życie, pokazać, jak w tym czasie, kiedy nie było wojny, te prawie 20 lat pokoju, jak rotmistrz przepięknie budował dom, jak bardzo mocno, pięknie kochał swoją żonę. Chcielibyśmy pokazać też rotmistrza od tej strony, jak on proponował wspaniale spędzać czas i korzystać z życia, też życia wspólnego w małżeństwie, w rodzinie. Zaczynamy już właściwie dzisiaj symultanicznie w dwóch miejscach będziemy od rotmistrza opowiadać, czyli Dom bez kantów, krakowskie przedmieście 11 i Sienna 82, czyli nasza siedziba, siedziba Instytutu Pileckiego. Ale jutro zaczynamy od potańcówki historycznej, bo mało kto wie, ale rotmistrz Pilecki i jego żona Maria byli mistrzami tańca. Oni bardzo lubili tańczyć, korzystali z tych wieczorków tanecznych. Nawet kiedyś rotmistrz powiedział, że nie możemy tyle tańczyć, bo ludzie pomyślą, że jesteśmy hulakami. I my chcieliśmy zrobić taką potańcówkę historyczną, otworzyć Dom Państwa Pileckich, bo nasz instytut od dzisiaj wygląda trochę jak świat rotmistrza Pileckiego. Czyli odtworzyliśmy takie części jego domów, różnych mieszkań, miejsc, które były dla niego bliskie. Mamy taką część obozu harcerskiego z czasów, kiedy był skautem. Też niewiele osób wie, że rotmistrz produkował etykiety do perfum, że zajmował się również tym, no musiał w różny sposób zarabiać na swoje życie, też kiedy była wojna i chcieliśmy bocianie gniazdo, mamy tą ławeczkę zakochanych, otworzyliśmy kawałek sadu, no mamy naprawdę ten świat rotmistrza Pileckiego, o którym bardzo mało mówimy, bo my bardzo często zamykamy się i w tej części biograficznej na tej ostatniej dacie, tak, na tej dacie śmierci mówimy o tym, ile rotmistrz zrobił dla Polski, pomijając tą całą wielką część tych prawie 20 lat okresu międzywojennego, gdzie naprawdę budował rodzinę, budował niezwykłe małżeństwo, był człowiekiem bardzo radosnym, wesołym. No i na to chcieliśmy Państwa zaprosić. Dużo filmów. Też oprócz tego, że mamy tą rekonstrukcję, że wehikułem czasu przenosimy się do czasów i miejsc bliskich rotmistrzowi, to chcemy też pokazać nigdy dotąd nie pokazywane dokumenty, że jeszcze można coś nowego o rotmistrzu opowiedzieć. Mamy też premierę albumu o rotmistrzu Pileckim, ale też to, co jest niezwykłe, udało nam się zaprosić artystów do współpracy. Marek Piekarczyk, lider zespołu TSA, byłego zespołu TSA, razem z Adamem Bałdychem, czyli dwóch wspaniałych muzyków, zagrają koncert 23 maja. Zagramy koncert dla rotmistrza. To będzie koncert o miłości, o przyjaźni, o tych wartościach, które teraz dla nas, my moglibyśmy z nich korzystać. Wszystkie takie atrakcje, które proponujemy w ramach festiwalu, są oczywiście za darmo. Mamy też Noc Muzeów w dwóch miejscach, czyli też Debek Krakowskie Przedmieście 11 i nasza siedziba, czyli Sienna 82. I wszystkie te oczywiście atrakcje są wstępem wolnym, są za darmo. I podczas, jeśli będziemy tutaj Państwa gościć u siebie, będziemy rozdawać też te bilety na koncert, głównie na projekcjach filmowych, czyli nasze strony społecznościowe. Instytut Pileckiego www albo Facebook i tam wszystkie szczegóły i myślę, że jutro ta potańcówka z tortem, z takim gościnnym domem rotmistrza Pileckiego, to będzie pierwsza odsłona takiego pięknego oblicza Witolda Pileckiego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy jeszcze wracać i opowiadać o tym pięknym festiwalu związanym właśnie z postacią rotmistrza. Dziękuję. Barbara Konarska była naszym gościem.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia
0: bardzo.
1: Basiu.
0: Do usłyszenia. Dziękuję
1: do usłyszenia.
0: Bardzo.
1: Pozdrawiamy. A my czekamy, drodzy Państwo, na Państwa telefony. Nadal 572. O, i już jest kolejny telefon, to ja odbieram. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Łukasz Studziński z Lublina.
1: Witamy.
2: Bardzo miło, że znowu się dodzwoniłem. Ja w sprawie prac domowych. Otóż, proszę Pani, Pan, który przed chwilą dzwonił, bardzo dobrze mówił o tym, że państwo nie powinno wielu rzeczy robić, nakazywać i zabraniać. I tak samo państwo nie powinno ani nakazywać, ani zabraniać odrabiania prac domowych. To powinna być sprawa między nauczycielem, a uczniami i rodzicami. Są takie badania dostępne przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, bardzo długo tam badane. Na Uniwersytecie Duke profesor Cooper się tym bardzo długo zajmował. Zdaje się, że teraz to już będzie ponad 80 lat zgromadzonych badań. Są takie badania z Japonii, z Belgii na pewno. W Polsce też są naukowcy, którzy tym się zajmują. I proszę sobie wyobrazić, zwykle prace domowe są przeciwskuteczne.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie za ten głos.
2: Naprawdę zapraszam, żeby Państwo się zainteresowali tym i zaprosili sobie naukowca, który o tym opowie, bo ta wiedza taka, tak zwany chłopski rozum, a dzieci muszą odrabiać lekcje, tymczasem tak nie jest. To służy przede wszystkim, odrabianie lekcji służy przede wszystkim nauczycielowi do ustalenia, czy uczeń jest mu posłuszny.
1: A to my mamy taką informację, że jutro Radio Wnet będzie najprawdopodobniej nadawało z Lublina od godziny 12.
2: A może złożę wizytę kurtuazyjną?
1: Bardzo chętnie. Myślę, że będziemy gdzieś w okolicach Starego Miasta. Taki mamy plan.
2: Niesłychanie. No.
1: Ostatnim razem, jak gościłam w Lublinie, byłam w takiej pięknej, malowniczej restauracji Sielsko-Anielsko, o ile dobrze pamiętam nazwę. Zna pan?
2: Czyli obok rynku. Pewnie, że znam to.
1: No to mogę powiedzieć, że na 90%, ale gdzieś w okolicy, myślę, że gdzieś tam, więc zapraszamy Państwa z Lublina, żeby do nas dołączyli bardzo, bardzo chętnie, bo to w ramach...
2: Może się uda, bo mam takie możliwości czasowe.
1: Bardzo się cieszę, więc...
2: Jako stały słuchacz.
1: Będziemy Państwa informować, mam nadzieję, że już w poranku powiemy więcej, później w Odysei, dokładnie podamy miejsce, ale od godziny 12 do 14, bo to taka nasza pierwsza wyprawa w Polsce w ramach urodzin. Ja i pan redaktor Krzysztof Skowroński.
2: Nie może być sam pan prezes.
1: Tak, no przyjedziemy. Mam nadzieję, że wszystko...
2: Muszę się naprawdę zmobilizować i być może państwa jakoś ugoszczę, może oprowadzę, może coś...
1: Bardzo, bardzo serdecznie możemy się umówić nawet o 11.30 albo 11 na kawę.
2: 11.30, dobra, będę patrzył.
1: Ja zaraz panu napiszę swój numer telefonu już prywatny.
2: SMS-a.
1: Tak.
2: Super.
1: Wszystkiego bardzo dobrego. Nie ma przypadku. Umówieni. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
2: Dzięki. Do widzenia.
1: Do jutra. I tak to, drodzy Państwo, jest, że spontanicznie udaje się też umówić. Tak więc czekamy na kolejny telefon, kto do nas zadzwoni. A już widzę telefon z Wielkiej Brytanii. I co robię? Odbieram. Halo, halo. Dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry. Słuchacz Piotr z tej strony. Chciałem bardzo pozdrowić panią z Instytutu Pileckiego, która przed chwilą mówiła o tym festiwalu Pileckiego. To jest fantastyczne, że jest możliwość, aby poznać to, jakim Rotmistrz był człowiekiem na co dzień, bo to był niesamowity facet, także w takim zwykłym życiu codziennym dokonywał wspaniałych rzeczy. To jest taki również wzór dla naszej takiej codzienności, bo te jego największe akty odwagi, to z czego jest nam najbardziej znane, to jego niewyobrażalne bohaterstwo, to są rzeczy, które po prostu przerastają ludzkie pojęcie do tego stopnia, że wiele osób, słysząc o nich, zaczyna myśleć, że to musiała być jakaś postać niemal nierealna, albo że patriotyzm jest czymś dostępnym tylko do takich absolutnie wyjątkowych jednostek. A patriotyzm można również realizować w takim życiu absolutnie zupełnie codziennym. I tutaj pan Rotmistrz Pilecki może być świetnym przykładem. Także tak, to jest bardzo fajna akcja. Gdybym miał troszeczkę bliżej, z przyjemnością się wybrał. A natomiast chciałem powiedzieć o rozmowie, która była tutaj wcześniej. Z kim to pani rozmawiała? To był ktoś z Agencji Uzbrojenia Wojskowego?
1: Tak, to był pan pułkownik Grzegorz Polak, tak, z Agencji Uzbrojenia.
3: Piękne nazwisko. No widzi pani, wysłuchałem to, bo no, o Sejfie już miałem wcześniej troszeczkę zdanie wyrobione i takie, powiedzmy, no dość ostrożne i krytyczne, ale teraz mam jeszcze bardziej. Okazuje się, że my mamy niecałe 3 tygodnie do wydania niewyobrażalnej fury Siana i oni w zasadzie nie wiedzą, na co oni chcą to wydać. Zasłania się tutaj informacjami nie do końca jednymi, tym, że są jeszcze prowadzone przetargi, rozmowy i tak dalej, ale no tak, że tylko powiem, facet przychodzi do radia na wywiad, który wie, na jaki będzie temat, i on nie jest w stanie podać tam żadnych konkretów. Więc jak oni chcą nas przekonać teraz do tego, że to było słuszna decyzja, aby podpisać tą umowę? Bierzemy pieniądze i nie wiemy, na co my chcemy je wydać. Zgodzę się, one są potrzebne, ale czy jest potrzebne branie tego z Unii Europejskiej, branie na nie wiadomo jaki procent i na tak długi okres czasu? Kto ma minimalne pojęcie o kredytach, ten wie, że w kredycie nie liczy się tylko wysokość tego procentu, ale jak długo my będziemy tą kwotę spłacać. Bo jeżeli będziemy spłacać przez 40 czy 50 lat 3%, to i tak będzie więcej niż byśmy spłacali przez 20 lat po 6%. Przecież to jest bardzo łatwo policzyć. To jest, no, matematyka chyba nie najwyższych lotów, więc to chyba każdy może sobie z grubsza ogarnąć. A, i jeszcze jedno, bo dzisiaj jest taka bardzo fajna rocznica, okrągła stuletnia przewrotu majowego. Ja chciałem zapytać, czy jest jakaś planowana audycja z tej okazji.
1: Ale wie pan, chyba wyczytał pan trochę moje myśli, bo ja się dzisiaj zastanawiałam, czy zrobić program o safe, czy jednak zrobić krytyków przewrotu, niektórzy mówią przewrotu majowego, niektórzy mówią zamachu majowego i zwolenników. I jednak nie zdecydowałam się na ten program, ale może go zrobię w przyszłym tygodniu na przykład, bo to przecież...
3: No koniecznie, bardzo chętnie bym posłuchał, szczególnie, że mamy, no, że tak powiem, w naszym środowisku zarówno osoby, które, no, sympatyzują z Piłsudskim, które nie sympatyzują.
1: To ja panu serdecznie polecam, tak, to ja panu serdecznie polecam i państwu serdecznie polecam. Najnowszy miesięcznik Uważam, że Historia i jest tam właśnie, dlatego, bo jestem, mówię o tym, bo jestem na bieżąco z tą lekturą i czyta się to naprawdę jak świetną książkę sensacyjną, jakie były kulisy zamachu czy przewrotu, jak inni wolą, majowego. Jest pan profesor Żaryn, jest pan profesor Wysocki, dwa różne zupełnie spojrzenia, no i kulisy tego wydarzenia, więc bardzo serdecznie polecam, żeby sobie pogłębić też wiedzę od profesorów, historyków, którzy się spierają o ten okres podczas II RP.
3: No pan profesor Żaryn, to się domyślam, jakie może.
1: No właśnie,
3: tam.
1: Że to ja Piłsudski ma tak przykład, krew na rękach.
3: Posłucham może Krzysztofa Jabłonki na ten temat. To mogłoby być bardzo, bardzo ciekawa.
1: Dobrze. Mam nadzieję, że może uda się w popołudniu wnet. Dziękuję bardzo i dobrego dnia życzę.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, to my muzycznie dalej w Brazylii i czekamy na państwa telefony. O Jezus Maria.

0: I kolejny telefon. Wiem, że nasz słuchacz z Białegostoku.
1: Tak, tak, Adam z Białegostoku. Dzień dobry wszystkim. Wie pani, najpierw tak może trochę humorystycznie. Wiele telefonów jest w stylu łubu-dubu, łubu-dubu. Niech nie żyje nam prezes naszego klubu. Niech żyje nam. No ja wiem, że radio jest fajne, ale ludzie troszeczkę... Teraz na temat. Więc a propos, bardzo mądrze mówił pan przede mną a propos tej pożyczki Safe. Ja nie wiem, czy kiedyś ktoś poruszył temat w tym stylu, że w tej chwili Polacy na rachunkach, na lokatach, rachunkach oszczędnościowych mają około 2,5 biliona, biliona złotych. Ja mam też kilkadziesiąt tysięcy. Gdyby mi rząd, państwo zagwarantowało, zaproponowało obligacje na przykład wojenne, za oprocentowanie ciut lepsze, na przykład 3-letnie, 5-letnie, gdzie my moglibyśmy z tym pieniądzem robić, co chcemy jako Polacy, to jakieś tam ustawy, nie ustawy, gdzie odsetki zostałyby w naszych rękach, czemu się o czymś takim nie pomyślano? Przecież uruchomić te 2,5 biliona. Ja ani ekonomiści nie słyszałem, żeby o tym mówili, ani nic jakoś tak, no, tak cicho. No, nie wiem dokładnie, jaki był plan pana prezydenta i pana Glapińskiego. No ale nasze pieniążki uruchomić, to byłoby fajne. A też co do poprzedniego telefonu, jeszcze wcześniejszego, jeżeli w szkołach chcą zlikwidować matematykę, to nie ma co się dziwić, że właśnie nie będą wiedzieli, jak działają procenty. Tak samo ta pani minister, która nie została odwołana. Dla niej rachunki, jak za zapisu płaciłem za prąd w zakładzie 44 zł, teraz płacę 98. To znaczy, że teraz jest mniej niż przedtem. I tak to mniej więcej śmiesznie wygląda. Ale przykro.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i życzymy dobrego dnia.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, pozdrawiamy. A ja odpowiadając na telefon przedmówcy jeszcze, tak, dzisiaj będzie rozmowa o przewrocie, czy jak inni mówią, zamachu majowym. Profesor Chwalba będzie gościem Mikołaja Murkocińskiego. Będzie także Michał Drewnicki, radny PiS z Krakowa, no bo przecież referendum zbliża się wielkimi krokami i na pewno trzeba o tym opowiedzieć, ale również Wojciech Diduszko będzie gościem Mikołaja Murkocińskiego, bo zachęcam państwa, w Warszawie rozpoczął się festiwal, jeden z najlepszych festiwalów filmów dokumentalnych w Polsce, Millennium Docs Against Gravity. To już jest 23. edycja i powiem państwu szczerze, że naprawdę z roku na rok jest coraz lepiej. I jeszcze temat energetyki. Wiemy, że Mikołaj Murkociński poruszy w dzisiejszym popołudniu wnet. 13.44, czekamy na państwa telefony. 572-296-545 i teraz reklama.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Po reklamie.
0: I kolejny telefon, teraz będzie damski głos. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Ja chcę powiedzieć, mówi Elżbieta, ja chcę powiedzieć ostatniemu panu, który się pytał i wypowiadał na ostatnie tematy Sejf polityki polskiej i rozwoju wszystkich wypadków w Polsce, to opowiada szczegółowo i logicznie pan Artur Bartoszewicz przedstawia swoje analizy, a poza tym pan Marek Jakubiak w sprawach wojskowości i wszystkich całej ekonomii, wszystkich zagadnień. I tu są te tematy poruszane szczegółowo, a poza tym chłodnym okiem wszystko przedstawia i analizuje. Zapomniałam nazwisko
0: pan tego Miłosz Lodowski. Miłosz Lodowski,
7: pan
0: pozdrawiamy.
7: Miłosz Lodowski, tak. On to wszystko ujmuje w pigułce. I to są te osoby, które wyjaśniają, uszczegółowiają poszczególne sprawy i uważam, że te osoby powinny rządzić w państwie. Jakby te osoby, ta trójka rządziła państwem polskim, to my byśmy dzisiaj byli ponad niebo, ponad horyzonty. Dziękuję. Takie
0: dziękuję
7: są
0: bardzo.
7: Moje spostrzeżenia.
0: Dziękujemy bardzo, ale też widzę, że bardzo dużym echem odbiła się sprawa zorganizowania imprezy techno przed Pałacem w Wilanowie. Wiemy, że jest obowiązujący bezwzględny zakaz deptania zieleni, ale została zorganizowana taka impreza właśnie dla miłośników muzyki techno. Bilety kosztowały około 500 zł. Jak patrzę teraz na zdjęcia sprzed Pałacu Wilanowskiego w Wilanowie, to można powiedzieć, że jest de facto cały ten plac i park przy Pałacu Wilanowie zdemolowany. Internauci już piszą o tym, że w firmie Awake Events właśnie w Radzie Nadzorczej tejże spółki zasiada Omena Mensah, która jest małżonką Rafała Brzuski. Dostali oni zgodę między innymi od dyrekcji, od Ministerstwa Kultury. No i teraz ciekawe, kto poniesie odpowiedzialność za de facto zdewastowanie tego placu i teraz odwiedzający nie widzą tego pięknego miejsca. Dzień dobry, kto do nas dzwoni?
6: Dzień dobry, ja chciałam tylko tak krótko zapytać, o której będzie ta potańcówka jutro?
0: O której będzie? Już sekundkę, wie pani, muszę to sama sprawdzić, już szukam.
6: Dobrze, to ja poczekam już na antenie.
0: Ale to niech pani powie, skąd pani dzwoni?
6: Zmianówka.
0: I jak u pani? Popadało teraz słoneczko?
6: Pogoda cudowna, tak, padało. Właśnie lubię deszcz.
0: Pięknie jest po deszczu, Rześko, a po tańcówka tak. Też Rześka o godzinie 19.
6: Aha, no trochę późno.
0: No jak to po tańcówka?
6: A jakie utwory tam będą
0: nie
6: grane?
0: Nie wiem, wspólne świętowanie i będą rytmy tanga.
6: Aha, to bo my z mężem tańczymy.
0: No to świetnie. A kroki oraz historię tanga przybliżą Angelika Panowicz i Jacek Pluta, którego znają państwo z naszej anteny, a przede wszystkim ze spektaklu.
6: No my jesteśmy starej daty, my znamy kroki.
0: No to świetnie, to tym bardziej zachęcam i pięknego wieczoru w takim razie życzę.
6: Dziękuję
0: bardzo. Miks dzisiaj jest tematów i serdecznie zapraszamy. Tak, potańcówka będzie do tańca, zagra na żywo Quarteto Re Tango, zespół wirtuozów, którzy w wyjątkowy sposób łączą muzyczny profesjonalizm z autentyczną radością wspólnego grania. I to wszystko właśnie jutro w Instytucie Pileckiego. A my mamy kolejny telefon. I skąd ten telefon jest? Z bliska, z daleka, kobieta, mężczyzna, niespodzianka.
8: Dzień dobry, Zbigniew z Warszawy.
0: A, dzień dobry.
8: Pani ulubiony telefonista i odwrotnie.
0: Tak, słuchamy.
8: Ja dzwonię z takiego, dzisiaj rano prezes Kowloński prowadził rozmowę z przedstawicielem kopalni Bogdanka. Wczoraj Jastrzębska Spółka Węglowa. No wszystko po prostu pada. Nie ma tam pieniędzy, wszystko zanika. Wydobycie w szczególności zanika. Spółka Węglowa Jastrzębska oddaje w zastaw najlepsze kopalnie Bogdanka. Nie inwestuje w ściany, więc nie będzie mogła wydobywać. Jak to wszystko zrozumieć? Pan z Bogdanki powiedział, że to już wojna nie będzie potrzebna. I w sumie ma rację, bo to jakby można powiedzieć sobie, to jest prawdziwa wojna hybrydowa, ale żeby zobrazować jeszcze sytuację dokładniej, to w ubiegłym tygodniu odbył się w Warszawie Kongres Transformacji Energetycznej, który jest poświęcony neutralizacji ciepłownictwa, to znaczy dekarbonizacji, żeby zamienić to na gaz, a w końcu przeprowadzić elektryfikację, czyli zeroemisyjne ma być ciepłownictwo, co jest generalnie no bardzo trudne, ale temu właśnie służy likwidacja kopalń lub odwrotnie, likwidacja kopalń służy temu procesowi dekarbonizacji. Oczywiście pieniądze, miliardy, dziesiątki miliardów, setki miliardów złotych w to musi pójść. Organizatorem tej konferencji był Klub Energetyczny. Taka enigmatyczna instytucja. Najbardziej nie wiadomo, co to jest. Uczestnicy, no to spółki Skarbu Państwa, oczywiście, no bo państwo bierze na siebie cały ten wysiłek. No, minister energii, ministrowie ta środowiska, czy tam klimatu i tym podobni, no Orlen, inni tam firmy gazowe. No i oni tam debatowali nad tym właśnie, jak najszybciej zdekarbonizować ciepłownictwo i przeciwdziałać dezinformacji tej transformacji energetycznej. No i tak po prostu chciałem się podzielić takimi smutnymi wnioskami, znaczy może tyle wnioskami, ile obserwacjami, że to, że upada Bogdanka, spółki węglowe, no to właśnie jest za sprawą tej polityki, która jest prowadzona.
0: Wszystko się łączy.
8: Wszystko się łączy. To wszystko niestety prowadzi państwo, ponieważ tak durnowate i niszczycielskie działania może tylko prowadzić państwo, które nie jest rozliczane, nie jest nastawione na zysk, bo korporacje takie czy inne, no to zawsze dążą do osiągnięcia jakiegoś zysku przedsiębiorstwa. Mhm. A państwo sobie może pozwolić na całkowitą, całkowitej destrukcji, a potem wyprzedaż, czy co to tam zostanie z tego wszystkiego. No i tylko tyle.
0: I aż tyle. No,
8: i aż tyle. Także przepraszam.
0: Dziękujemy bardzo.
8: Refleksje.
0: Nie no, wszystko się łączy. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. I do usłyszenia, w piątek.
8: No, właśnie, jak nie my, to kto?
0: Właśnie, do widzenia i do usłyszenia. Zapraszamy do słuchania audycji w piątkowy poranek po godzinie 9:00. Właśnie również o energetyce, a dzisiaj o godzinie 18:00 energetyka i klub przyjaciół metali ziem rzadkich, który wiem, że państwo również bardzo sobie cenią i lubią. A my lubimy odbierać od państwa telefony i kto tam jest z drugiej strony?
9: A to ja dzwonię, proszę pani, w sprawie tych...
0: A to ja jestem też tutaj, a ja może pan tak, się przedstawi?
9: Tak. Piotr Kujawsko-Pomorski. Ja dzwoniłem, pan dzwonił w sprawie prac domowych.
0: Chciałbym tam polemika, tak.
9: Tak. No nie polemika, jako uzupełnienie. Nie polemizuję z tym poglądem.
0: Słuchamy.
9: Dzień dobry. Jeszcze raz ja dzwonię do tego pana, co powiedział na temat prac domowych, że one są niezasadne i tak dalej. Oczywiście zgadzam się, że te badania były przeprowadzone, ale one były przeprowadzone w szkolnictwie normalnym, nie? Czyli w japońskim, pan mówi, belgijskim, amerykańskim, gdzie jakby odbiega od naszego państwowego szkolnictwa, które teraz no niestety upada na twarz. Jeżeli w szkole nauczycielka potrzebuje 30 minut na uspokojenie klasy, nie ma żadnych dyscyplinujących mocy ani możliwości. Nie można nazwiska dziecka wymienić, proszę pani, nie można wskazać dziecka chulgającego. Do tego jeszcze dochodzą Ukraińcy, dochodzą dzieci niepełnosprawne wprowadzone do klas, które zaburzają lekcje. No trudno tu powiedzieć, żeby prace domowe były nieskuteczne, nie? Bo jednak one są tam wymagane i tak jak ten pan powiedział, również w szkole powinno to być. A jeszcze chciałbym dodać, że pani, w sprawie właśnie tych ekonomistów. Ostatnio byłem na targowisku i pani na targowisku wyjaśniła mi, dlaczego my bierzemy te kredyty zagraniczne w dewizach. Ja mówię, to dlaczego? Ona mówi, proszę pana, to jest proste. To jest tak proste, że aż śmieszne. Tu nie trzeba wielkiej ekonomii. Mówi, proszę pana, sklepy wielkopowierzchniowe wyprowadzają zyski za granicę. Wyprowadzają je w dewizach. Nasza złotówka nie jest złotówką mocną, bo my nie produkujemy ani samochodów, ani motorów, ani żaglówek, ani czołgów, proszę pani, ani elektroniki, ani telewizorów. Przecież my bardzo mało produkujemy przemysłu i ewentualnie kurczaki eksportujemy, nie umieszczając innych eksporterów. I powiedział, proszę pana, gdyby dolar był po 3 złote, prawda, a kupowany słoik majonezu w sklepie wielkopowierzchniowym Lidlu, czy tam podobnych sklepach, kosztuje 15 zł, no to właściciele tych sklepów wyprowadzają 5 dolarów z Polski. Natomiast gdyby złotówka była słaba i ten dolar by był po 10 zł, to za ten słoik majonezu wyprowadzał 1,5 dolara. Tak i ta pani to wytłumaczyła. Dlatego się bierze te potężne kredyty, żeby złotówka była mocna, bo złotówka kiedy jest mocna? Nie jest wcale prawdą, moim zdaniem oczywiście, że nagromadzone złoto wzmacnia złotówkę u nas. Złotówka się bierze z pracy, z eksportu, ale ta złotówka, proszę pani, jest mocna wtedy, kiedy na rynek wpływa dużo walut, a dużo walut wpływa przy zadłużeniu naszym. Także my tu jesteśmy podwójnie oszukiwani, w pewnym sensie można to nazwać, podwójnie jesteśmy, proszę pani, no, osłabiani finansowo. Skoro raz, że musimy te kredyty spłacać zaciągane nie w naszym imieniu, a poza tym no też dofinansowujemy nie nasz kapitał i tak dalej. Wie pani, także tutaj tak chciałbym się odnieść, wie pani, do tak zwanej odpowiedzialności polityka. Polityk nie ma żadnej odpowiedzialności, moim zdaniem. Ja mam większą odpowiedzialność jadąc na rowerze niż polityk, który przewraca miliony i gdzieś tam przetrwoni pieniądze złymi decyzjami i tak dalej. Nie? Wie pani, no tutaj no cała ta sytuacja, tak jak mówię, państwa, no jest chora. Nie? Jakby nie mówić, jest chora i no, to wymaga jednak
0: uzdrowienia. Dobrze. Dziękujemy bardzo za ten głos i pozdrawiamy serdecznie. Zostały nam 2,5 minuty. A czy jeszcze ktoś do nas zadzwoni? A to się okaże za... chciałam powiedzieć za kilka chwil, ale już mamy kolejny telefon. Dzień dobry. O, jakie tam szumy.
10: Dzień dobry. Mówiła pani?
0: Tak, mówię. Pani mówi już do wszystkich.
10: Aha, więc ja tylko króciutko, pan wcześniej mówił o jakichś swoich oszczędnościach, w technikie buruchomych w sprzyjających okolicznościach. No i trochę mi zabrakło pani komentarza, tak jakby to, wydaje się, że to fajny pomysł, jakby to nie za bardzo panią zainteresowało.
0: Zawsze no nie wiem, bo nie uważam, że to jest, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby sięgać do oszczędności Polaków. No jeżeli dobrowolnie by to zadeklarowali, to tak, ale myślę, że
10: no tak, bo...
0: nie wiem, czy ludzie oszczędzają po to, żeby dawać na zbrojenie swojego państwa. Może niektórzy tak.
10: No, chociaż pod tym względem, żeby skomentować, bo wie pani, ja się mam za dyletanta, ale zabrzmiało mi to interesująco, co szczerze widać, bo tam jest szczera chęć. No i podobała mi się też bardzo pierwsza część tej wypowiedzi a propos budu, bo rzeczywiście tego jest chyba trochę za dużo. No i korzystając jeszcze z pigułce, nie bardzo lubię odnosić się do dawnych rzeczy pod tym relacją z głowy, ale widać sam, że pan profesor Jabłonka chyba, tak, który o bliskich narodach wschodnich. Pan doktor, tak. Zrobił świetną audycję ostatnio o Czeczenii, bo ja nie zawsze słucham, to są dość długie rzeczy, albo słucham fragmentarycznie, ale to o Czeczenii to było coś z mojej bajki, zwłaszcza, że ja bardzo, bardzo cenię Czeczenów, kiedyś właśnie byłam na festiwalu, o którym pani wspominała przed chwilą i ojej, nie wiem, czy to pani, bo słyszałam kilka stacji agent Gravity, to pani mówiła?
0: Tak, przed chwileczką mówiłam.
10: To przepraszam, wszystko się miesza w głowie, przepraszam bardzo, ale tak mam. No więc tam kiedyś kilka lat temu był wstrząsający reportaż o Czeczenii i dziwi się zawsze, jak słyszę same negatywy o Czeczenii. No trzeba z tym coś zrobić, bo to robi złą robotę i nie tylko Czeczenia, także Kurdowie, a ta audycja to był właśnie, to było to, to strzał dziesiątkę i to jest naprawdę fantastyczne.
0: To się cieszę.
10: Zrobienia dla pana profesora, dziękuję i miłego dnia.
0: I tym telefonem, drodzy państwo, dzisiejszą audycję telefony kończymy. My słyszymy się jutro, godzinie 12 właśnie z Lublina. Jutro rano podamy państwu dokładny adres, ale na pewno będą to okolice Starego Rynku właśnie w tym pięknym mieście na wschodzie. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk i dziękuję państwu bardzo. Zapraszam na audycję kabaretu od, to widzę już, Ryszarda Makowskiego, a później Mikołaj Murkociński, Popołudnie Wnet, a teraz Jakub Duszak i Wiadomości.

0: Dzień dobry, minęła 14. W tym wydaniu wiadomości: podejrzany o spowodowanie wypadku posła Litewki nie trafi do aresztu. Małżeństwa jednopłciowe premier wzywa do pracy oraz Kuwejt oskarża Iran o atak na chiński projekt. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Nie trafi do aresztu kierowca, który spowodował wypadek posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. Zgodnie z zażaleniem obrońcy uchylił natomiast inne stosowane wobec podejrzanego środki zapobiegawcze. Poinformowali obrońcy podejrzanego, mecenas Dariusz Kawalec i rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Premier Tusk wzywa parlamentarzystów do pracy nad przygotowaniem ram ustawowych odnośnie możliwości zawierania małżeństw jednopłciowych w Polsce. Premier przed dzisiejszym posiedzeniem rządu odniósł się do kwestii transkrypcji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zobowiązaliśmy się i będę tego też osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów w pierwszym rzędzie. Jest to więc kwestia praworządności, wyjaśnił Donald Tusk, dodając, że kwestia związków jednopłciowych to kwestia godności i praw człowieka. Ukraina integruje technologię Palantir z systemem planowania uderzeń dalekiego zasięgu. Minister obrony Michajło Fedorow ogłosił rozszerzenie współpracy po spotkaniu z dyrektorem generalnym firmy Aleksem Karpem, podaje Czarne Niebo News. Kluczowe efekty partnerstwa to zaawansowana analityka i AI wspierająca planowanie operacji wymierzonych w rosyjskie zaplecze gospodarcze i logistyczne. Wspólna platforma umożliwiająca ponad 100 firmom dostęp do realnych danych z teatru działań. Trenowanych jest tam obecnie przeszło 80 algorytmów wykrywania i przechwytywania celów, czy też przetwarzanie masowych zbiorów danych w celu optymalizacji obrony powietrznej i działań na linii frontu. W październiku ubiegłego roku umowę z amerykańskim gigantem podpisało również polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Polska Armia i Palantir Technologies będą współpracować w obszarach sztucznej inteligencji, technologii i cyberbezpieczeństwa. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer odrzucił wezwania do rezygnacji, mówiąc ministrom, że będzie dalej rządził mimo destabilizujących ostatnich 48 godzin, podczas których nasiliły się żądania przedstawienia harmonogramu jego odejścia po dotkliwej porażce Partii Pracy w wyborach lokalnych, pisze BBC. Podczas posiedzenia gabinetu Starmer, który sprawuje urząd premiera od niespełna 2 lat, powtórzył, że bierze odpowiedzialność za jedną z najgorszych porażek wyborczych lejburzystów, ale podkreślił, że nie rozpoczęto żadnej oficjalnej procedury zmierzającej do przeprowadzenia wewnątrzpartyjnego głosowania nad przywództwem. Kilku lojalnych ministrów wyraziło wobec niego poparcie. Kuwejt oskarżył Iran o wysłanie uzbrojonej grupy paramilitarnej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w celu przeprowadzenia nieudanego ataku na jedną z należących do Kuwejtu wysp, gdzie realizowany jest finansowany przez Chiny projekt portowy. Iran nie odniósł się do zarzutów, jednak w połączeniu z trwającymi atakami w różnych częściach regionu zwiększają one ryzyko ponownego wybuchu otwartej wojny na Bliskim Wschodzie, pisze AP News. Oskarżenia Kuwejtu o irański ślad w tym incydencie pojawiły się tuż przed planowaną podróżą Donalda Trumpa do Pekinu.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
8: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
6: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
8: To była autopromocja.

0: Wilkiem.
1: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy.
2: Nie ma sensu ścigać się z zegarem. Do tej pory nie wygrał z nim nikt. Lecz ocalić warto wspomnień parę. Warto pisać dobrych uczuć skrypt.

tu patrzeć w przyszłość całkiem dziarsko, gdy przywiewa dziwne wieści wiatr. Romantyzmu dziś jak na lekarstwo, plotki dziś ważniejsze z

Życie nieustannie nas doświadcza, czasem więcej, czasem trochę mniej. Lecz porażka to nie zawsze fraszka,

0: Dzień dobry Państwu, tutaj jako 14 we wtorek, to może już Państwo zauważyli, że wtedy jest kabaret Otto. Dzisiaj no, dwuosobowo w studiu Andrzej Tomanek,
1: Ryszard Makowski.
0: Także bardzo nam miło, że możemy się z Państwem tutaj przywitać. Może Jędrek powiesz, dlaczego wybrałeś tak sentymentalną piosenkę na początek?
1: Dlaczego sentymentalna? Po prostu należy się wobec tego wszystkiego, co się dzieje, a dzieje się tak dużo, że w zasadzie trudno to ogarnąć, to czasami jak nie wiesz już, jak się zareagować, to się po prostu śmiej. No i ta puenta na koniec, że można po prostu sobie pogwizdać na to wszystko i tyle. No bo no zobacz, no ile tematów w zeszły tydzień przeniósł, prawda? Podróża między Węgrami a Stanami. Senator, który tam walczył o paznokieć syna, już nie jest w tej partii, w której był.
0: No, mnóstwo, świat cały czas buzuje.
1: Cały czas się buzuje, coś się dzieje. No.
0: Natomiast ja jestem pod wrażeniem, no, przeważnie słucham, ale jestem pod wrażeniem dzisiejszych telefonów, które Magda Uchaniuk tutaj odbierała i świetnie z Państwem konwersowała na przeróżne tematy. Ale był taki pan, który przedstawił się bodajże z Nowego Sącza, mam nadzieję, że nie pokręciłem. I on mówił, że właśnie tutaj jechał z Giedrzwałtu w kierunku właśnie Nowego Sącza. Ja w Giedrzwałcie też byłem chyba 2 lata temu, to wbrew pozorom nie jest tak dawno. Tam rzeczywiście ludzie się modlą, sam się też pomodliłem dosyć dużo. No i ten pan powiedział, że Polski nie ma. I to jest tak, że...
1: Bardzo mocno powiedział.
0: Powiedział mocno, ale ja tu się z nim w zupełności zgadzam. Mnie nie wypada tu jako redaktorowi wesołemu, prawda, wygłaszać takich tez.
1: No, bardzo tutaj, smutnych tez.
0: No takich, no, troszkę kategorycznych. No, ale zgadzam się, że no, państwa nie mamy. No, chcieli nam wtrynić Mercosur, mamy wtrynione. Chcieli nam wtrynić SAFE, mamy wtrynione. Chcieliśmy mieć CPK, nie mamy. Chcieliśmy mieć koleje, nie mamy.
1: Ale zobacz, jak sprytnie na przykład to SAFE albo SAFE, bo już nie wiem, jak wymawiać.
0: SAFE. Można sobie wsadzić w SAFE.
1: Jak wymyślili to, bo to przecież, żeby taką pożyczkę zaciągać w tej wysokości, to musi być zgoda i Sejmu, i prezydenta. Natomiast ponieważ tej zgody nie było, jeżeli chodzi o stronę prezydenta, to wymyślono, że to będą takie w tej liczbie, ale takie małe pożyczki. I wtedy już...
0: No tak, ale tak jak no tutaj akurat Magda miała całą audycję między 12 a 13 na ten temat, że rzeczywiście no, nie ma tej umowy do wglądu, ani nie ma tego oprocentowania.
1: No, o tym.
0: Ani nie ma, jakie te transze będą, a przede wszystkim nie wiadomo, na co to pójdzie. Mnie najbardziej irytuje, że PiS nie próbuje w ogóle bronić pożyczek, które wtedy brał, no, które brał pan minister Błaszczak. To były konkretne pożyczki na konkretne czołgi. I te czołgi przyjechały i było tam jeszcze, nie wiem, jak to się rozwinęło, ale jeśli chodzi o Koreę, to w drugiej części tej pożyczki była też rozbudowa polskich zakładów, które miały budować części do tych czołgów. No i ta pożyczka była racjonalna. Czy ona była na wyższy procent, to być może było, ale była na krótszy czas. Pamiętajmy o tym, że pożyczka, nawet jak jest nisko procentowana na 45 lat, to trzeba spłacić generalnie dużo więcej.
1: Tym bardziej to, co powiedziałeś, że nie wiemy na co. Tych produktów jeszcze nie ma. To, co zostało za czasów PiSu kupione.
0: No to były konkretne rzeczy.
1: To są konkretne rzeczy, które już u nas są. Już te wszystkie rakiety, już te wszystkie bozy wojowe, one już są.
0: Ale tak jak...
1: zresztą tak samo to nie tylko się tego tyczy. Zobacz, no wielka sprawa w związku z tym funduszem społecznym, czy jak to, o co jest...
0: Funduszem Sprawiedliwości.
1: Sprawiedliwości, prawda? Nagle się okazało, że jak był... Już zapomnieliśmy o tym, że w zeszłym tygodniu były straszne pożary lasów wokół Biłgoraja, prawda?
0: No i tak.
1: I nagle się okazało,
0: że przydawały się wozy strażackie.
1: Te wozy strażackie, na które ten fundusz szedł, nagle...
0: Został roztrwoniony.
1: No.
0: Nie, no tak jak mówię, tu rzeczywiście jest tak. Ani nie mamy wymiaru sprawiedliwości. Poza Radiem Wnet i paroma innymi mediami praktycznie nie mamy wolnych mediów. To jest w ogóle coś niebywałego, żeby na te media wolne ludzie się musieli składać. No. Tamte media, ja się zastanawiam nad jednym. Czy powinno się płacić abonament na media w likwidacji? Bo wiem, że trzeba, ale czy to nie powinno być w jakiś sposób podważone? No media są w likwidacji, dlaczego na nie płacić abonament?
1: Wiesz co, to jest jeszcze w ten sposób, no tak, to jest, masz rację, natomiast jeszcze te inne media głównego nurtu, które powiedzmy utrzymują się niby z reklam, niby dlatego, że wiemy, że są domy reklamowe, które finansują...
0: Domy mediowe,
1: tak, ale ja oglądam tam wiadomości też i tam jest, powiem ci, że gdybyś oglądał tylko tamte wiadomości, to jest zupełnie inne życie, inna bańka. To jest tak, jakby ludzie oglądali świat zupełnie inaczej. No.
0: Tak się...
1: No,
0: trochę się roześmiałem ze swoich prywatnych spraw, no bo dzisiaj miałem taką sprawę w sądzie. To jest tak, jakbyś słuchał moją siostrę przed sądem. To jest zupełnie inny świat niż ja znałem. No, ale to już jest sprawa prywatna.
1: No widzisz,
0: prywatna zupełnie.
1: Jeśli możesz się śmiać, to się śmiej.
0: To nie jest do śmiechu.
1: Ja wiem, ale to poczucie tego absurdu, no, prawda? Że zdajesz sprawę z tego, że nam się wmawia coś, a widzimy, że to jest zupełnie inaczej.
0: Ale to jest najzabawniejsze, że moja siostra nauczyła się, że można przed sądem kłamać, ile się chce, i to nie pociąga żadnych konsekwencji. Bo to nie jest jakieś tam nasze pierwsze zetknięcie w sądzie. I tak ona powinna zostać scenarzystką seriali, według mnie, bo ma taką wyobraźnię. Tak leci, że to po prostu, ja bym nie dał rady chyba. No.
1: No,
0: może nie powinienem tu swoich prywatnych spraw, ale jakoś tak się zeszło, jak zacząłeś mówić o tym dwumyśleniu, o tej innej rzeczywistości, no to po prostu trochę mnie to ruszyło niepotrzebnie, bo prywaty nie powinno się tutaj przed mikrofonem i przed ekranem, bo dzięki pani Ksenii Parmańczuk można nas oczywiście oglądać na naszym kanale. To pan Tomasz Rosłon cały czas czujnie patrzy na te klawisze, na te wszystkie pokrętła, żebyście państwo mogli nas słyszeć, no i żebyśmy też słuchali piosenek. A propos piosenek, no to w tej chwili jesteśmy w trakcie drugiego singla do płyty, znaczy związanego z płytą Prawdziwa Inteligencja, która ma mieć premierę kiedy?
1: 26 maja.
0: Tak jest, 26 maja.
1: A ten drugi single miał premierę dokładnie tydzień temu, w Radio Wnet, o godzinie 14:15.
0: To są pierogi, więc proponujemy państwu nasz drugi singiel z płyty Prawdziwa Inteligencja.

0: Tak, usłyszeliście państwo głos Wiesława.
1: Tak, są pytania, dlaczego Wiesława nie ma, bardzo zasadne. No akurat tak się złożyło, że jest w podróży, wybrał
0: jest
1: się.
0: Podróży,
1: ale nie,
0: tym razem
1: Grecji,
0: nie do
1: Grecji, tym razem jest gdzieś
0: powody
1: w Polsce.
0: Powody osobiste, bardzo
1: wybrał
0: osobiste.
1: Wybrał się na pewien czas, ale przeciągnęło się i na dzisiejszą audycję. No niestety nie dał rady dojechać, ale oczywiście duchem jest z nami. No... Ta piosenka Pierogi to jest taki typowy przykład produkcji zasmażkowej Wieśka, bo to on jest autorem tej piosenki. Piosenka wpada w ucho, jest sympatyczna i być może stanie się przebojem. To jest tak, że nasze piosenki niestety dosyć wolno się lansują. Zasmażka to się tak naprawdę lansowała
0: lata,
1: z 5-10 lat.
0: Lata całe,
1: bo ona
0: już opowiadaliśmy przecież.
1: Tak, ale śpiewaliśmy ją pod koniec 80-tych lat. Natomiast no tak naprawdę to dopiero dzięki TVP2, dzięki festiwalom w Opolu. Ta piosenka zaistniała i dzisiaj jest no jakimś tam no naszym hitem. To już lato też przez parę ładnych lat, chociaż chodziło w lecie z radiem. Wakacje też przez parę ładnych lat. No tutaj było trochę łatwiej, bo na koniec to uczniowie i nauczyciele śpiewali gremialnie. Wakacje!
0: A propos to już lato, to YouTube, albo YouTube, jak to woli. Wczoraj mi podpowiedział teledysk To już lato, ale nie ten taki, co kręciliśmy na plaży w Gdańsku, tylko taki z koncertu. Ja o tym zapomniałem, że tam było tak, że założyliśmy czarne okulary przeciwsłoneczne i publiczność też miała okulary
1: tak?
0: przeciwsłoneczne.
1: Ja tego nie pamiętam.
0: Bardzo żywiołowa wersja.
1: No, przez te lata żeśmy trochę rzeczy zrobili. No, mnie czasem ktoś mówi, a pamięta pan taki żart tam z tej nitki, jaka ta nitka, jakby ją tam z tego garnituru wyprócić, to by tam sięgała do księżyca.
0: Bo tej, nie,

0: teraz na tych streamingach, na Spotify'ach jesteśmy, na tych Tidalach, na tych wszystkich tam, co państwo no, sobie zażyczą.
1: Gdzie tylko można znaleźć, tak. Wróćmy jeszcze do tematów takich organizacyjnych, bo zapraszaliśmy państwa na 30 maja na koncert,
0: tak, to prawda,
1: który miał być koncertem promującym właśnie pojawienie się naszej nowej płyty, Prawdziwa Inteligencja. No z przyczyn niezależnych od nas,
0: od organizatorów musimy przełożyć
1: tak
0: to.
1: Jest.
0: Przekładamy na 19. Bilety oczywiście zachowują...
1: Czerwca.
0: Na 19 czerwca, no na 19
1: tego
0: maja
1: roku.
0: Nie damy już naczyń, no może byśmy dali radę. No ale na 19 czerwca przekładamy ten koncert, to jest piątek, w dobrym miejscu. Jeżeli ktoś będzie chciał zwrócić bilety, to jest taka możliwość, ale jeżeli nie będzie chciał zwrócić, to ten bilet będzie ważny także 19 czerwca. Także no przepraszamy za pewne zamieszanie, no ale czasem są siły wyższe niż człowiek może sobie z nimi poradzić i tutaj taka siła właśnie.
1: Od tego są plany, żeby się też zmieniały.
0: Miejsce. No właśnie, no, jak powiesz
1: tak
0: o swoich planach Panu Bogu, to możesz go bardzo...
1: To on bardzo rozśmieszy. Tak jest.
0: Proszę państwa, no to może teraz zagrajmy nasz drugi singiel, który był pierwszym singlem.
1: Mówisz o planecie.
0: Planeta jest na liście Polish Chart. Znalazła się na 18 miejscu w ostatnim notowaniu.
1: To w sumie wysokie miejsce, jak tak, ilość tych piosenek, które są tam reprezentowane.
0: Tam są naprawdę, proszę państwa,
1: bardzo
0: dobre piosenki. Tak. To jest tak, że to lista Polish Chart nie jest taką listą, że się co umieści, to od razu nie wiadomo, jakie wysokie miejsce. Na to miejsce w pierwszej 25, bo to jest tam ważne, żeby być w 25, to trzeba sobie troszeczkę zasłużyć.
1: Zasłużyć, zaśpiewać, zapracować.
0: I mieć głosy państwa, za które oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy. No ale to jest tak, że ta planeta no dosyć dobrze wypadła, jeśli chodzi o podbijanie w internecie. Doszła do 5. miejsca w podbijaniu, bo to przez 7 dni od premiery można podbijać.
1: Na YouTubie.
0: Tak, na YouTubie i doszła do bardzo dobrego miejsca. No, także może proponujemy państwu Planeta
1: płonie. O nie.

0: Tam. No dzisiaj nie płonie, dzisiaj pada deszcz w Warszawie, nie wiem jak reszta Polski.
1: Tym bardziej, że to z tym płonie, no to jest też, że to chodzi o to, nie chodzi tutaj o to, że się klimat trochę ociepla, bo być może się ociepla, nie chodzi o to, że są pożary, bo pożary zawsze były, jak pamiętam, nawet kiedyś taki wielki pożar w Socho był opisywany w piosence bodajże, więc no po prostu...
0: Ale no to, wielki pożar mieliśmy w zeszłym tygodniu, już o tym wspominaliśmy.
1: No tak, no, tu chodzi o to, że po prostu pod pozorem tego, że się dzieje coś w klimacie, mamy tutaj no jakieś tam pieniądze wyłożyć. No przecież to tak jak mówię, jak byliśmy, już mówię to w kółko chyba, ale tak jak mówię, że jak byliśmy w Bogatyni, no to pan burmistrz nam powiedział, że tam jest tak, że w cenie prądu to 78% jest ETS.
0: No to już nie ma jeszcze kolejne. Tu państwo, tutaj, coś, bo państwo coś piszą do nas, Maciej Paciorkowski prosi o, słyszał piosenkę zresztą świetną dwa tygodnie temu, to była świetna książka, czy moglibyśmy podrzucić akordy do niej? No.
1: Prawdopodobnie tak, bo to jest tak, że ja tę piosenkę chyba wykonywałem w Kafe Piosenka, a wtedy jak wykonywałem, to spisywałem te akordy. Jak ich nie spisywałem, to spiszę, ale wiem, że u mnie w tych dawnych piosenkach było zawsze trochę zmyłek, więc muszę się trochę nakombinować, żeby je odtworzyć.
0: Natomiast Lew 581 zwrócił się chyba do nas.
1: No, chyba tak.
0: Starcy, wnuki pilnować. Kto was chce jeszcze słuchać?
1: No, ja tu miałbym pewien problem, bo mój wnuczek jest we Włoszech, no więc tutaj nie bardzo mógłbym go,
2: proszę,
1: mogę go pilnować.
2: Proszę się nie czepiać wieku, no mamy już swoje lata.
1: Ja to tak myślę, że kiedyś to starszych ludzi szanowali, a teraz...
0: No, ale kiedyś, to wiesz. Teraz no, starcy, wnuki pilnować.
1: No, nie wiem, znaczy, to jest śmieszne, że rzeczywiście, no, jakieś tam te swoje lata mamy, ale ja tych lat nie czuję, nie wiem, czy to tak już będzie do końca, ale ich nie czuję.
0: A pan Lew to w jakim wieku ciekaw jestem, no. Jeżeli ale młody, no to całe życie ma jeszcze przed sobą.
1: Pewnie 98.
0: W każdym razie pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Proszę państwa, to jest jeszcze taka jedna sprawa, którą powinniśmy poruszyć, ponieważ jak uruchomiliśmy singiel w zeszłym roku Pierogi, to była okładka.
0: W zeszłym tygodniu.
1: W zeszłym tygodniu, tak? Tak. Coś źle powiedziałem? Tak?
0: Nie, powiedziałeś w roku. Ale
1: a, to się zdarza, to dobrze.
0: W naszym wieku, wiesz, tak, lata to, szybko mijają.
1: Tak, tak, rzeczywiście. No. No i to jest tak, że... Poszła taka okładka z taką panią, no, z dosyć bardzo odsłoniętym biustem.
0: Dekoltem.
1: No i to było tak, że w zasadzie to, bo te teledyski dwa Wiesiek zrobił od razu, czyli teledysk Planeta Płonie i teledysk do Pierogów. I Planeta Płonie poszła na antenę, natomiast Pierogi wisiały na naszej stronie, czekały na odpalenie. Mhm. No i potem zamówiliśmy okładkę do tych Pierogów. Można ją na naszej stronie zobaczyć, to jest taki robot, który ma Pierogi, ponieważ nawiązujesz do naszej okładki płyty. Niedługo tę okładkę płyty państwu zaprezentujemy. Jeżeli ktoś będzie chciał być nabywcą tej płyty, to też podamy jakieś namiary, gdzie można się w tę płytę zaopatrzyć. No i to jest tak, że poszła ta okładka, my mieliśmy tutaj jakieś tam swoje sprawy i dopiero po pewnym czasie się zorientowaliśmy, że są pewne kontrowersje.
0: Są kontrowersje, że no troszeczkę seksistowska jest ta okładka. No tak, zwracamy uwagę na co innego niż
1: no tak, że
0: niż
1: szukamy
0: jest
1: takich
0: tej piosenki.
1: Chwytów i tak dalej. No i rzeczywiście i tę okładkę zmieniliśmy. Oczywiście no nie dało się w całej sieci, bo sieć to sobie tam zapamiętuje, więc
0: to
1: jak
0: prawda.
1: Państwu wyskakuje okładka z taką tą kobietą,
0: tą panią,
1: to proszę do nas nie pisać o adres, bo to jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Więc takie, były tam takie pytania, gdzie
0: czyli
1: można
0: pani
1: tę panią
0: sztuczna.
1: Spotkać.
0: Tak. Sztuczna.
1: To pani trochę sztuczna jest, więc tutaj no, no nie jest brzydka oczywiście. To była, Biesiek to zamieścił w teledysku jako parodię tych pań, no nie u nas, bo u nas aż tak nie ma, ale tam na świecie są takie panie bardzo ładne, bardzo rozdęgliżowane, które są pogodynkami. No. I to miała być parodia na taką pogodynkę, która...
0: No tam z tekstu to wynika.
1: Tak. Mhm. Że to... No ale tak się złożyło, jak się złożyło, to jest tak, że zmieniliśmy to, ponieważ no nie jesteśmy też
0: zwolennikami. Już ta pani nie reklamuje tej piosenki.
1: No, ale
0: przede
1: ale,
0: wszystkim.
1: Ale w teledysku występuje. Także jeżeli ktoś się przyzwyczaił do tej pani, to polecamy, zawsze ją tam może jeszcze spotkać. Jeśli chodzi o kulturę wysoką, to
0: od
1: tak
0: couture?
1: Się... Słucham?
0: Od couture. Wysoka
1: tak,
0: kultura.
1: To zgadzam się. Tak,
0: tak
1: jak,
0: Ryszardzie.
1: Tak, wiem,
0: tak
1: wiem,
0: moja elito, przedstawiciel elity.
1: W językach to tak jest, no. Ale żeś mnie zaskoczył po prostu, no, że będziesz tu z językami wyskakiwał. No dobra, no, nie spodziewałem się, następnym razem to musisz mnie uprzedzić.
0: Ale, bo ja wiem, w jakim kierunku zmierzasz tej kultury.
1: No to proszę.
0: Proszę bardzo, no, widzieliśmy wszyscy, co się działo w królewskim pałacu w Wilanowie.
1: Znaczy widzieliśmy przede wszystkim, co się działo już po.
0: Już after, tak, już after party.
1: Tak, ponieważ no, to ja trochę jestem zszokowany, bo ja akurat jestem częstym wizytatorem parku Wilanowskiego i muszę przyznać, że ten park jest naprawdę dobrze utrzymany. Jestem też częstym wizytatorem parku Łazienkowskiego, czy po prostu Łazienek.
0: Ogrodu Botanicznego często, tak, przecież
1: Ogrodu
0: też tam
1: Botanicznego
0: zaglądasz.
1: Też już byłem, już byłem oglądać bzy 9 maja, to jest taki mój termin, że chodzę na bzy. Jeszcze te bzy powinienem raz pojechać, bo obejrzeć, bo już się fajnie rozwinęły, ale jeszcze troszkę może by tam im brakuje do takiej pełni, więc mam nadzieję, że w tym tygodniu jeszcze ten ogród botaniczny będzie na moim azymucie.
0: No, ale w każdym razie... jeżeli ktoś z Państwa nie był jeszcze w Wilanowie, to jest to naprawdę piękne miejsce z pięknym parkiem, bardzo zadbanym.
1: I tu właśnie chciałem powiedzieć, że...
0: Tak, no, proszę.
1: Że ten park jest naprawdę bardzo zadbany i ci, którzy tam zajmują się tą zielenią, naprawdę robią to w sposób perfekcyjny. Łazienki też są zadbane, też nie można powiedzieć, ale ten Wilanów akurat wydaje mi się, że ma jakąś taki malutki sznyt, że jest odrobinkę wyżej.
0: Jest przede wszystkim tak, strefa ciszy. Nie wolno deptać trawników.
1: Tak.
0: Są tam jakieś gatunki.
1: Rowerami nie można
0: wjeżdżać. Nie wolno jeżdżać rowerami, nie wolno słuchać głośnej muzyki. To już
1: tak
0: chyba
1: jest.
0: Mówiłem. Są jakieś ptaki, które tam i zwierzątka,
1: no i teraz mają okres lęgowy.
0: Teraz mają okres lęgowy.
1: To wszystko było jasne. No.
0: Nie wolno. I tam, nie wiem kiedy to się, w niedzielę odbyło się?
1: Z 9 na 10 chyba.
0: Czyli 10 to był, to no, była niedziela. Z soboty na niedzielę.
1: Niedawno.
0: Odbyła się wielka impreza, wielki event Technoparty.
1: Tak, po którym, do 4 rano.
0: Po którym ten Wilanów, ten trawnik, to wszystko wyglądało jakby tam po prostu przeszła, nie wiem, no kręcili film o II wojnie światowej albo nie, coś. No, no,
1: w każdym razie to jest tak, że...
0: Trawnik zaorany.
1: Że, no to jest tak, że ja byłem dyrektorem Domu Kultury i robiłem imprezy masowe. Mam nawet takie odpowiednie zezwolenia, odpowiednie papiery, że mogę robić te imprezy masowe. Więc na tych imprezach masowych się, no, trochę poznałem.
0: Nawet nie trochę.
1: Więc to jest tak, ja to robiłem w Parku Praskim, no ale w Parku Praskim jest specjalna muszla. To jest tak też, że to jest blisko Ogrodu Zoologicznego i było to wszystko ustalane z dyrekcją Ogrodu Zoologicznego, że to no, oczywiście do 22, no bo to nie było mowy, żeby to trwało dłużej. Natomiast no, było tak, że ta muszla jest równolegle z ratuszową.
0: Mm-hmm.
1: I to powodowało to, że ten dźwięk nie leciał bezpośrednio na zoo.
0: Odbicia,
1: i, tak. I były prośby, mm-hmm. no, żeby nie było nagłych zmian natężenia dźwięku. Że jak już tam śpiewają, to niech śpiewają na jakimś poziomie, że to wtedy zwierzęta się tam przyzwyczajają i to ich nie
0: drażni.
1: Nie drażni, nie męczy. Tylko żeby nie było nagłych jakichś tam wybuchów, że jaka fajna impreza i tak dalej. No więc to się da zrobić. Natomiast no, tutaj w tym pałacu, który zresztą na przykład ma bardzo, bardzo ładne ekspozycje zimą. Polecam Państwu, tam są zimę. Zimą jest magiczny, botaniczny i są
0: śpiewające. Oświetlone tak, są.
1: I są te tańczące ogrody, bodajże tak się nazywa, Wilanowie. Naprawdę warto zobaczyć. Natomiast to, co zobaczyłem na tych zdjęciach, no to mnie jednak trochę zbulwersowało, bo tam pamiętam, że jakieś dziecko poleciało na ten trawnik, to już pan strażnik za tym dzieckiem podążał, że nie można, że to tam jeszcze jeździ taki, po tym trawniku jeszcze jeździ taki robot, który strzyże trawę. No więc teraz chyba jest trochę bezrobotny momentami.
0: Ale wiesz, mnie zastanawia to, że no przecież taką imprezę, która się odbywa na terenie Warszawy, trzeba zgłosić wcześniej, prawda? Ktoś musi dać na to zgodę. Okazało się, że zgodę na to nie dosyć, że... władze miasta stołecznego Warszawy dały. Dało też, ponieważ to też podlegało pod Ministerstwo Kultury i Sztuki. Tak, też zgoda poszła z ministerstwa.
1: I pałac w Łazienkach podlegają pod Ministerstwo Kultury i Sztuki.
0: I Dziedzictwa Narodowego. Ale to jest, tak jest.
1: Jest Ministerstwo Kultury i Sztuki. Jest dyrekcja pałacu, która też podejmuje decyzje, prawda? Poza tym, no, żeby zrobić imprezę masową, no to trzeba mieć zgody wielu służb. No to trzeba mieć zgodę policji, trzeba mieć zgodę straży.
0: No to wiadomo, to musi być impreza pilnowana, musi być karetka pogotowia, która jest ochrona, to wszystko wiemy.
1: Wiele osób musi na to wydać pozwolenie.
0: No. Ale...
1: A dlaczego nie wydało?
0: No bo nikt praktycznie o tym nie wiedział, że to się odbędzie.
1: Nie, nie dlatego. Dlatego, że ta fundacja, która to robiła, należy takiej pani, która jest tutaj dobrze usytuowana politycznie.
0: Mówisz o jednej z najbogatszych pań, no ponieważ jest żoną jednego z najbogatszych Polaków.
1: Tak, no tak, więc podejrzewam, że tutaj no ciężko też takie rzeczy wysnuwać, ale no, no człowiek nie jest aż takim no, już no, drugiej kategorii Sherlockiem Holmesem.
0: Żeby no tak, nie, żeby no starcy w końcu jesteśmy, prawda?
1: Żeby nie połączył takich...
0: tych kropek.
1: Tych kropek, czy tych kresek, jak to czasem mówię. No, ale proszę
0: Państwa, ale podobno było tak, że, bo jeszcze raz do tego wrócę, że ta impreza zjawiła się znienacka, bo nigdzie nie było żadnej informacji na ten temat, że takie technoparty...
1: bo bilety były sprzedawane.
0: No bardzo drogie, chyba po 500 zł.
1: To nawet tego nie wiem.
0: Natomiast z tego, co też wyczytałem, gdzieś były protesty mieszkańców Wilanowa, żeby tej imprezy nie robić, a mimo wszystko jednak. Chyba, że były założenia takie, o których nie wiemy, że ten park miał iść do remontu całkowitego
1: nie,
0: i że...
1: On nie wymaga remontu. Tak jak
0: no
1: mówię,
0: przecież wiem, ale, gościem, ale, więc... ale wiesz, że można nam wymówić wszystko. Można, tak nam wymówić, można nam wymówić, że te drzewka, które są z Niemiec sprowadzane, u nas takich drzewek nie ma.
1: Oczywiście.
0: I to są sadzonki, które mają po 30 lat, więc wiesz, wszystko nam można wymówić, naprawdę.
1: Jeszcze z drugiej wojny światowej.
0: Jeszcze...
1: takie cenne. No, ale w każdym razie to jest tak, że no, ja na to patrzę, że jako tam no, mimo wszystko przedstawiciel tej kultury i tak jak mówię, zorganizowanie imprezy masowej to nie jest prosta sprawa. Jeszcze w tym przypadku konserwator zabytków przecież. No. Gdzie oni wszyscy byli, no więc, że wszyscy nagle uznali, że to kapitalny pomysł. Kapitalny, to może zaśpiewamy.
0: Nie, poczekaj, Pajczon jeden napisał, tak, kabaret to szoki, niedowierzanie, czego nie wolno zwykłym ludziom, a inni strzelają z granatnika w komendzie głównej policji. No tak było.
1: No ale to w komendzie to się nie niesie aż tak daleko.
0: Ale jak walnie w komendzie, to rzeczywiście.
1: To różne rzeczy tam się na świecie wydarzają.
0: Że tak.
1: To poczekaj, to może zaśpiewamy, bo mamy nową przyśpiewkę.
0: Ale proszę nie bardzo.
1: No, mamy nadzieję, że zaśpiewamy to tak jak trzeba, ponieważ no, wymyśliliśmy to, co to dużo mówić, tak jak zawsze przed chwilą, więc zaraz wejdę może w tekst.
3: Wejdź, Ryszardzie, w tekst, bo starcy już nie pamiętają, tak jest, co śpiewać mają.
1: Dobrze. Przed pałacem w Wilanowie było technoparty, cały trawnik zdarty i bruk też wytarty. Tam, gdzie rower zakazany, tir

0: Grupy Rock.
1: Tak jak kiedyś.
0: No jestem pod wrażeniem naszego talentu, że my wymyśliliśmy piosenkę przed chwilą.
2: Zaśpiewaliśmy ją. Jeszcze pamiętamy.
0: Tak jest. Zaśpiewaliśmy ją. No tutaj na potrzeby zajawki Radia Wnet. Pan Jakub nas zawsze tutaj bardzo sympatycznie nagrywa. Ukaże się ona pewnie jako nasza przyśpiewka dzisiaj. Jak tylko dojadę tam, gdzie mogę to obrobić i obrobię to. Proszę państwa, no co tu dużo mówić. Może posłucham jakiejś
1: piosenki.
0: Bardzo
1: cię proszę.
0: Piosenka. Jadę na Eurowizję.

0: Ta piosenka też się ukaże na naszej najnowszej płycie, bo na tej płycie są piosenki z lat 2024-2026. No, część była w programie właśnie o takim tytule Prawdziwa Inteligencja, czyli Śpiewam po polsku, która jeszcze się będzie w programie Jadę na Eurowizję i Mural klęczą. Ale oprócz tego 12 premierowych piosenek napisanych w zeszłym roku, napisanych teraz trochę. Czemu się tak
1: na mnie patrzysz? Ja się tak uśmiecham i patrzę na ciebie, bo mi się tak skojarzyło jeszcze a propos Wilanowa i tej imprezy Technoparty, że można by było tak zaśpiewać. W Wilanowie albo w łazienkach potańczymy przy fajerwerkach.
0: Potańczymy na zacnych alejkach.
1: Tak jest.
0: No, proszę Państwa, to jest tak, że ja to patrzę na to tak, że tutaj tak jak mówisz nam, że były pewne protesty społeczeństwa, żeby nie. No to i to społeczeństwo jest w ogóle nieuznawane. No. Tym bardziej, że to jest największy skandal, bo to jest miasteczko Wilanów. No.
1: Ale zobacz, ale jak pan prezydent zwraca się, żeby właśnie zapytać społeczeństwo o pewne rzeczy, no to jest atakowane, że żadne referendum... Absolutnie nie. No po co społeczeństwo ma się... Przecież jedna z najważniejszych, największych demokracji, czyli mówię o Szwajcarii, to polegała się na częstych referendach.
0: A tu wiesz, o czym mówisz.
1: A tu wiem, o czym mówię.
0: Bo Jędrzej był 10 lat w Szwajcarii, więc trochę się orientuję, jeśli chodzi, to nie jest temat zasłyszany z drugiej ręki, nie? Więc, proszę Państwa, no to jest też tak, ale...
1: Przepraszam jeszcze, tylko tak mi się przypomniało a propos referendum, bo 24 maja w Krakowie się ma odbyć referendum. Czy chcą jeszcze mieć prezydenta tego,
0: no,
1: którego
0: chcą,
1: mają?
0: Na pewno.
1: Ale nie, ale fajnie, bo ten pan prezydent, który chce być jeszcze prezydentem po tym referendum, to rozsyła jako, wiesz, prezydent miasta, czyli samorządowiec, rozsyła coś takiego, że nie iście na referendum. To bardzo mi się podoba.
0: Jak to się mówi, może no, każdy orze jak może.
1: No,
0: prawda jest taka, że tutaj nie ma społeczeństwa obywatelskiego. To społeczeństwo obywatelskie jest według mnie zupełnie omamione tą propagandą.
1: Niestety, która się sądzi codziennie, to prawda.
0: Jak pani redaktor Dorota Gawryluk w stacji Polsat wygłosiła nagle taką sekwencję na temat SAFE, która akurat była prawdą. No to Boże, jakie to wydarzenie się okazało.
1: Tak, nagle prawdę.
0: Że na przykład w Polsacie powiedzieli prawdę. No przecież to ludzie nie mogli się nadziwić. No, oczywiście większość krzyczy, że to kłamstwo, że to oczywiście pisowska propaganda, no bo to jest takie, jeżeli z czymś się nie zgadzamy, to musi być pisowska propaganda. To jest ten PiS jednak zrobił ogromną karierę. Nie robi z tej propagandy, nie? Bo PiS tej propagandy nie robi, tak jak mówiłem na początku audycji, dziwię się właśnie, że nie ma pokazane eksplicite, jak wyglądały te zakupy broni za czasów PiS-u, za czasów pana Błaszczaka, tylko tak zgadzają się, że stawia się nagle znak równości między tamtymi zakupami, a tym SAFE, które jest nie wiem, przekrętem chyba milenium, bo to trudno inaczej nazwać.
1: Znaczy mi się wydaje, że to SAFE, ten SAFE ma po prostu spłacić te długi, które są budowane przez ten rząd codziennie,
0: to są jakieś
1: makabryczne kwoty, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, które to idzie już blisko 2 biliony. Biliony. To nie są...
0: Ale to jest ile?
1: Miliardów?
0: Nie znam się aż tak na liczeniu. Do tego nigdy nie liczyłem. No co ty? No. Ale to jest po prostu... No, dla mnie to jest fascynujące, że... O tę Polskę walczyły pokolenia. No. I my tę Polskę teraz w jakiejś formule jeszcze mamy. I nie ma jakiejś takiej w nas jakiegoś takiego ognia, że coś się dzieje nie takiego. Wiele osób jest zadowolonych, ja rozumiem. No, niektórzy mają stanowiska, jakieś w tych spółkach Skarbu Państwa, dużo ludzi korzysta z tego. U nas biznes też w większości polega na tym, że masz jakiś dobry układ z władzą. No bo na tym, czy samorządową, czy na tą wyższą. Często na tym polegają te biznesy. Więc gdzieś mimo wszystko, jakoś ten nasz naród, co jak ta lawa jest, jednak gdzieś tam, powinien być ten odruch, że chyba musimy coś zrobić. Ja tu nie chcę wzywać do jakichś nie wiadomo...
1: Bardzo poważnych tematów dotykasz,
0: Ryszardzie. Ale to mnie troszeczkę martwi, bo ja tak jak ten pan zauważył, już jestem starszy i tego mojego czasu w tym radiu i w ogóle na tej ziemi pewnie aż tak dużo nie ma. Ale mimo wszystko zawsze tę Polskę miałem w sercu. W 80-tych latach się nałaziłem tutaj na demonstrację na Starym Mieście.
1: Każdy z nas się nałaził. Zastanawia mnie ten optymizm rządzących, dlatego że jeżeli ta pożyczka jest wzięta 45 lat i ktoś będzie spłacał, tylko że za te 45 lat według wszelkich prognoz to nas już będzie troszeczkę mniej w Polsce, już pomijając to, że...
0: Pomijając już tego typu rozważania, bo ile nas będzie, to nie wiadomo. No, Jasnowidz Jackowski w ogóle tutaj jakoś tam rozsiewa wizję, że Polska będzie podzielona na trzy części. No nie wiem,
1: oj,
0: czy będzie.
1: Oj, oby nie.
0: No,
1: nie,
0: nie. No,
1: ale tu pan Jasnowidz się
0: mylił. Ale to też jak się na to wszystko patrzy, to nie jest wykluczone, bo mamy ogromną ilość społeczeństwa, która zgadza się na wszystko. Bo przecież dla mnie do takim punktem jest CPK. Kiedyś tam ten kanał Zero zrobił jakąś ankietę. 90% za CPK. Wszyscy za CPK. Teraz CPK? A co to jest CPK?
1: Znaczy teraz to zupełnie, wiesz, przeszło na tor boczny, tak i tak dalej. No, kiedyś my mieliśmy tak w programie, że mówiliśmy, tak, historia lubi się powtarzać.
0: A ja nie.
1: To Andy dopowiadał. Natomiast rzeczywiście, no warto poznać historię, bo wiele rzeczy...
0: No, ale lepiej, żeby się ta historia nasza nie powtarzała.
1: No właśnie.
0: Bo to dużo ludzi mówi, że taki XVIII wiek się zrobił. No,
1: chodzi
0: lepiej,
1: o to, żeby
0: z tej
1: historii wyciągnąć wnioski właśnie, żeby to się nie powtórzyło. A warto znać tę historię.
0: A propos historii. Piosenka, którą napisał Wiesiek, śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem, nie mogła chodzić w polskim radiu. Chociaż ją zgłosiliśmy jako singiel do Polskiego Radia, do Agencji Muzycznej. Ta piosenka się nie nadawała na antenę w polskim radiu. W wielu radiach też się nie nadaje na antenę. Na szczęście w Radiu Wnet możecie jej państwo posłuchać. Panie Tomku, proszę bardzo.
1: Śpiewamy po polsku.

0: Nasz czas minął, to znaczy na dzisiaj.
1: Na dzisiaj.
0: Ja, proszę Państwa,
1: szybko organizacyjnie. Bilion to jest 12 zer, inaczej milion milionów.
0: Tylko, dużo. Że w Ameryce jest inaczej, ale to już inna sprawa.
1: No, ale my jesteśmy w Polsce, panie Ryszardzie. W Ameryce jest kto inny.
0: Tak, proszę Państwa, 30 maja
1: przenosimy na 19 czerwca.
0: Przenosimy go na 19 czerwca w dobrym miejscu. Będzie to premiera naszej płyty. Dzisiaj rozpoczyna się druk tej płyty. Także płyta na 26 będzie. Prosimy się jakoś tam interesować, jeżeli ktoś jest zainteresowany oczywiście tą płytą, prosimy się interesować na naszych mediach. Czyli na Facebooku nawet może zrobimy nawet takie zapytanie, kto jest zainteresowany tą płytą. Miejmy nadzieję, że ktoś jest.
1: No mam też taką nadzieję, że
0: tam jest dużo piosenek i to akurat te single, które puszczamy, są takie troszeczkę społeczne, jak my to nazywamy, natomiast na tej płycie jest dużo piosenek lirycznych.
1: Lirycznych, refleksyjnych.
0: Tak, lirycznych, refleksyjnych, także myślę, że...
1: Z bardzo dobrym tekstem.
0: Jak to się mówi, dla każdego coś miłego. Proszę Państwa, no dzisiaj pan Tomasz Rosłon zrealizował tę audycję. Pani Ksenia Parmańczuk doprowadziła do tego, że nas oglądaliście Państwo i to dzisiaj nawet był rekord, bo ponad setka obserwujących.
1: W którymś momencie 106
0: tak,
1: osób
0: to
1: było.
0: Jak na nas to w ogóle jest, proszę Państwa, niewiarygodny wynik.
1: Naraz 106
0: tak.
1: osób.
0: Proszę Państwa, no musimy kończyć. Skończymy piosenką, do której mamy pewien sentyment, ponieważ ona została napisana już w tym momencie, jak się z powrotem
1: reaktowaliśmy,
0: zeszliśmy,
1: tak.
0: Jak spojrzeliśmy sobie w oczy i doszliśmy do wniosku, że więcej nas łączy niż dzieli. No kiedyś nas też może aż tak dużo nie dzieliło, ale jednak coś.
1: Jednak zdecydowanie więcej nas łączy.
0: No oczywiście, no, żeśmy razem przeżyli masę wspólnych, wspaniałych momentów. A teraz dobre dni z dobrych lat. Kabaret Otto, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ryszard Makowski.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Wiesław Tupaczewski w podróży.
0: Tak.

0: Dzień dobry, minęła 15. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Obowiązująca procedura wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest częściowo niezgodna z konstytucją. Taką decyzję ogłosił prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Chodzi o zasady związane z wyborem sędziów przez Sejm. Zdaniem sędziów TK procedura nie może wynikać z regulaminu Sejmu i opierać się na uchwale. Zapisy powinny być zawarte w ustawie. Zdaniem TK w przypadku, gdy legalność wyboru dokonanego przez Sejm jest kwestionowana, a przepisy dotyczące wyboru zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, obowiązek nie może być uznawany przez prezydenta za bezwzględny. Zgodnie z tym orzeczeniem marcowy wybór sześciorga nowych sędziów Trybunału był niekonstytucyjny. Premier Tusk wzywa parlamentarzystów do pracy nad przygotowaniem ram ustawowych odnośnie możliwości zawierania małżeństw jednopłciowych w Polsce. Premier przed dzisiejszym posiedzeniem rządu odniósł się do kwestii transkrypcji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zobowiązaliśmy się i będę tego też osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów w pierwszym rzędzie. Jest to kwestia praworządności i godności oraz praw człowieka, powiedział Donald Tusk. Nie trafi do aresztu kierowca, który spowodował wypadek posła Łukasza Litewki. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. Zgodnie z zażaleniem obrońcy uchylił natomiast inne stosowane wobec podejrzanego środki zapobiegawcze. Poinformowali obrońca podejrzanego, mecenas Dariusz Kawalec i rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Ukraina integruje technologię Palantir z systemem planowania uderzeń dalekiego zasięgu. Minister obrony Mykhajło Fedorow ogłosił rozszerzenie współpracy po spotkaniu z dyrektorem generalnym firmy Aleksem Karpem, podaje Czarne Niebo News. W październiku ubiegłego roku umowę z amerykańskim gigantem podpisał również polski MON.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Po reklamie.
4: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
5: Dzień dobry. Muzyczne Studio 37 i powoli wkraczamy w 17. w oktawę 17. rocznicy istnienia Radia Wnet i wciąż mawiamy, że nas

duetetu Nas nie dogonia. Spieszę z informacją, że powstaje moich 17 opowieści o największych hitach z lat 2009-2026. To wszystko na 70-latkę jeszcze nie. To wszystko na 17 Radia Wnet.

Ależ to był hicior. Rok pański 2003. Duet tu 200 km pastychno. 200 km, 200 km pastychno. Panie i panowie, 30 maja główne obchody 17. rocznicy istnienia Radia Wnet. Sobotnią porą wielkie spotkanie ze słuchaczkami i słuchaczami, bo bez was nie istniejemy. I przypominam, patronite.pl/radiownet. Ale można też nam podarować nową konsolę, aby dogonić tych, którzy technicznie może lepsi od nas, ale niekoniecznie muzycznie i treściowo. A na 17. rocznicę istnienia Radia Wnety 17 muzycznych opowieści o 17 hiciorach, gdzie m.in. i Gautier. Ale będzie też opowieść o polskiej muzyce. Także Radio Wnet to muzyka warta słuchania. A czasami przypominam też Bogu Rodzice w wersji formacji Opozycja. Maj, rok pański 2026, 17. rocznica istnienia nas, Radia Wnet.

Opozycja, panie i panowie, Bogu Rodzica, rok pański 1995, płyta, która czasami powraca do nas. Natomiast jeżeli chodzi o polskie hiciory 17 lat istnienia Radia Wnet, to po polsku będę opowiadał o hiciorach, gdzie pada słowo wnet, panie i panowie. No i nie wiem, czy wiecie, ale największą wieszczką, jeżeli chodzi o polską piosenkę i istnienie Radia Wnet, jest bez wątpienia Irena Santor i kompozytorzy i autorzy tekstów do tejże piosenki. Nie wierzycie? Na prawo most, na lewo most.

0: pierwszym z miast.
1: Na prawo most, na lewo most piosenki powojennej Warszawy Irena Santora. Przypomnę, że autorką słów, gdzie pada nazwa Radia Wnet i dokładnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to oczywiście Helena Kołaczkowska, bo autorem muzyki wielki Alfred Grandstein. W gronie piosenek po polsku, o których będę opowiadał a propos hitów Radia Wnet.
2: Gentlemen, lady punk, a do-do.
1: Będzie i o tej piosence tyle, że w języku polskim. Dudu, wersja z winyla, tytuł Drop Everything, pierwszy album po angielsku grupy Lady Punk. Dudu, Lady Punk.

No bo w oryginale jest dużo więcej nas i więcej będzie wnet. Szlagier ze słowem wnet. Takich pieśni nam trzeba, piękne twórczyni i zacni kompozytorzy.

Dudu gościnnie na saksofonie Cezary Ślązak. Album Drop Everything, Lady Punk. No bo w tej piosence z pierwszej płyty grupy Lady Punk pada słowo wnet, a skoro wnet to kościół i te organy w Tucznie.

0: A co też Krzysztof Skowroński opowiadał o początkach Radia Wnet, piękne słuchaczki i zacni słuchacze? Opowiadał właśnie tak.
1: Radio Wnet. Postaram się mówić krótko. Radio Wnet powstało w 2009 roku. To znaczy najpierw była... A może zacznę od tego. Najpierw pracowałem w Radiu Z przez 10 lat. Moim mistrzem, nauczycielem był założyciel Radia Z, Andrzej Wojciechowski. On mnie nauczył sztuki radiowej, także uczyłem się sztuki radiowej od najlepszych. Potem był taki bunt w Radiu Z w 2000 roku. Uznaliśmy, że jest taki moment, w którym albo zwycięży, bo wtedy Radio Z było bardzo taką mocną firmą, i że albo zwycięży duch informacji i wolności, albo zwyciężą słupki, tabelki i wszystko inne, co jest związane z wiedzą radiową. 28 osób w ciągu jednego dnia złożyło swoje wymówienie. Bunt trwał przez mniej więcej półtora miesiąca. Po tym czasie okazało się oczywiście, że przegraliśmy, no tak, przegraliśmy, to się grupa 28 powstała, spółka z o.o., chcieliśmy mieć radio i rzeczywiście staraliśmy się o koncesję radiową. Doszliśmy w tym staraniu prawie do końca, znaczy był taki moment, w którym człowiek, który w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji był prawą ręką sekretarza Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a sekretarzem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był wtedy Włodzimierz Czarzasty. Umówił się ze mną na spotkanie i powiedział: dzień dobry panie prezesie, tak? To znaczy oznaczało, że Grupa 28 dostaje koncesję. Mieliśmy dosyć oryginalny pomysł na radio, że dostajemy koncesję, tylko to jeszcze wymagało jednej takiej skromnej deklaracji, tak? Jedna skromna deklaracja, wskazano pierścień, który należało pocałować, żeby transakcja, żeby mogła mieć miejsce. I powiedziano, ten pierścień jest do pocałowania jutro między godziną 12 a 12.07. Jednocześnie krótki wykład miałem na temat tego, że zmienia się w takim momencie sytuacja egzystencjalna człowieka, który będzie miał radio, że oczywiście jak będziesz chciał, to możesz być dziennikarzem, ale tak naprawdę to jest biznes, to jest już coś innego, tak? Więc pijąc Coca-Colę, to dwa razy w życiu byłem w takim barku w Grand Hotelu w Warszawie, tam się tam to było takie ulubione miejsce młodych komunistów, tak? Tam się wszystko odbywało, w Grand Hotelu w Warszawie. No więc pijąc tą Coca-Colę pomyślałem sobie, że jednak nie jestem owocem dojrzałym do tego, żeby czyjkolwiek pierścień całować i pochylić głowę i uznać, że to jest tak właśnie. Więc następnego dnia już się nie stawiłem na spotkanie z tym kimś. Jeżeli na końcu będą Państwo ciekawi, kim był ten ktoś, to powiem oczywiście.
2: Może od razu mówisz, wszyscy są ciekawi.
1: No to był pan Marek Ungier, tak? Tak, znana postać u

na pełnoletność za rok, jak dotrwamy. Ale to zależy od Państwa. patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. Radio Wnet, medium prawdziwie publiczne. Bo tylko my rozliczamy się przed

Wcześniej to był tytuł tego nagrania Spinning Away z albumu Wrong Way Up. John Cale i Brian Eno. A w finale, panie i panowie, Konstancja Kochoniec, nasza umiłowana pani kompozytor For Fear, Spring Ach You. Zepki ziemia, no i cóż, 30 maja specjalna premiera specjalnej kompozycji na 17 Radio Wnet. Tomasz Wybranowski, Muzyczne Studio 37. W finale Konstancja Kochaniec, Feel for Feel, Spring of You.

0: I jak co wtorek, kilka chwil po godzinie 15, jak co czwartek, kilka chwil po godzinie 15, Muzyczne Studio 37. W tle For Feel, Spring Ach You, pod tytule Konstancja Kochaniec z epki Ziemia. A maj to niezwykła pora, bo w tym roku wchodzimy w oktawę 17. rocznicy istnienia Radia Wnet. I o tym muzycznie, o tym audycyjnie, słownie, metaforycznie na naszej antenie. Tomek Rosłoń z Państwem zostaje przy konsoletach w Warszawie. A ja mówię ku dobru, piękno, światło, miłości, szacunkowi do samych siebie za chwilę. On ci to Mikołaj Murkociński, serwis międzynarodowy o 15.30.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: www.wnet.fm. Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Gen Wolności.
5: Młodzież w walce z komuną.
6: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
8: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.
10: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
11: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj będziemy dużo podróżowali po całym globie, ponieważ najpierw Stany Zjednoczone, a raczej Zatoka Perska, później Wielka Brytania, później Daleki Wschód i na zakończenie w peryskopie międzynarodowym z powrotem w Zatoka Perska. Ale tak jak już mówiłem, zanim przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, kilka słów na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, wojna irańsko-amerykańska. Przypomnijmy, że negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem ponownie znalazły się w ostatnich dniach w impasie po tym, jak Donald Trump uznał odpowiedź Irańczyków na amerykańską propozycję porozumienia za, tutaj cytat, nie do zaakceptowania. Wczoraj z kolei prezydent USA stwierdził, że to zawieszenie broni obowiązujące od 8 kwietnia znajduje się aktualnie pod respiratorem. Posłuchajmy.
12: Przeczytałem ten kawałek śmiecia, który nam przysłali. Nawet nie dokończyłem. Stwierdziłem, że nie będę tracił czasu na czytanie. Zawieszenie broni jest w dużej mierze podtrzymywane przy życiu. Tak jakby wchodził lekarz i mówił: proszę pana, pańska bliska osoba ma 1% szans na przeżycie.
11: Tym kawałkiem śmiecia jest oczywiście odpowiedź irańska, ale władze w Teheranie, przynajmniej w tych oficjalnych komunikatach, nie zdają się zbytnio przejmować oburzeniem Trumpa. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Baqir Ghalibaf napisał wczoraj na platformie X, że Iran jest gotowy do odpowiedzi na wszelką agresję amerykańską. Natomiast 16 godzin temu ten sam Ghalibaf ponownie napisał na X, tym razem ostrzegając, że zaakceptowanie 14-punktowej odpowiedzi Iranu na propozycję amerykańską jest jedyną możliwością zakończenia wojny, że nie ma żadnej alternatywy. Tymczasem według serwisu informacyjnego Axios wczoraj Donald Trump spotkał się ze swoimi doradcami, aby omówić możliwość wznowienia operacji wojskowych przeciwko Iranowi, aby ponownie spróbować wymusić na Teheranie pewne ustępstwa, w szczególności jeżeli chodzi o jego program jądrowy. Prezydent Stanów Stanów Zjednoczonych nie wykluczył również wznowienia projektu Pokój, polegającego, przypomnę, na zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus przez amerykańską marynarkę wojenną. Projekt, który w zeszłym tygodniu został zawieszony po około 24 godzinach od jego wejścia w życie. Ostatecznie udało się przeprowadzić dwa statki płynące pod banderą Stanów Zjednoczonych. Wreszcie te ostatnie godziny to także nowe rewelacje dotyczące niedoszłego uczestnictwa Kurdów irańskich w kampanii przeciwko reżimowi w Teheranie. Pamiętamy, że Kurdowie zamieszkują te zachodnie prowincje kraju i początkowo w tych pierwszych tygodniach wojny mówiono o tym, że mogliby oni wziąć udział w obaleniu reżimu w Teheranie, ale według informacji podanych przez dziennik Jerusalem Post, Donald Trump miał zablokować ich zaangażowanie pod wpływem nacisków ze strony Turcji, pomimo swojej ich publicznych wypowiedzi oraz deklaracji, że Stany Zjednoczone dostarczały Kurdom broń. Do wojny w Zatoce Perskiej wrócimy jeszcze w drugiej części programu, ale teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, ponieważ tam ważą się losy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera po porażce kandydatów Partii Pracy w zeszłotygodniowych wyborach lokalnych. Wczoraj jeszcze Keir Starmer wykluczał ustąpienie ze stanowiska. Proponuję, abyśmy posłuchali krótkiego z nim wywiadu już po poznaniu wyników wyborów.
12: Nie zamierzam uchylić się od tych wyzwań i pogrążyć kraj w chaosie. Odnieśliśmy miażdżące zwycięstwo w lipcu 2024 roku. Poprowadziłem wtedy naszą partię do tego zwycięstwa. To 5-letni mandat na zmianę kraju. Musimy zaszczepić te nadzieje i przekonać ludzi, że może być i będzie lepiej.
11: Dzisiaj wydaje się jednak, że koniec Keira Starmera jest bliższy niż mogłoby mu się wydawać. Z nami na łączach jest już korespondent Radia Wnet w Londynie, Alex Sławiński, gospodarz studia Londyn. Dzień dobry, Alex.
5: Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Kiedy słucham Keira Starmera, to po prostu nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. To prawie jak komedie samego Charlesa Chaplina, podczas których również i płakaliśmy, i śmialiśmy się. Raczej to drugie trochę częściej nam się zdarzało. Faktycznie Keir Starmer robi bardzo dobrą minę do bardzo złej i przypomnę słabej gry, ponieważ jest po prostu marnym premierem i wprawdzie po czwartkowych wyborach okręt Keira Starmera jeszcze nie zatonął, ale już odbijają od niego kolejne szalupy. Jess Phillips, dotychczasowa safeguarding minister w obecnym rządzie, jest już kolejną osobą, która opuszcza jego gabinet. W liście rezygnacyjnym pisze: liczą się czyny, a nie słowa. Nie jest ona jedyną osobą, która odchodzi ze swojego stanowiska. Jak donosi BBC, Alex Davis-Jones również odbiła od burty Titanica, zwanego jeszcze brytyjskim rządem. W swoim poście na platformie X zwróciła się do premiera, by w interesie kraju już ustawił datę swojego odejścia. Dzisiaj również Miata Farnborough ogłosiła swoje odejście. Kolejni mistrzowie, kto wie, czy również nie zrezygnują już w najbliższej przyszłości. Czy to skłoni Starmera do odejścia? Jak na razie nic na to nie wskazuje, albowiem premier ogłosił, jak słyszeliśmy jeszcze przed chwilą, że nadal ma zamiar rządzić. Zwłaszcza, że po ogromnym powyborczym chaosie wielu polityków Partii Pracy wyraziło swoje pełne wsparcie dla szefa rządu, być może zatoną razem z nim. Jednakże 80 deputowanych do Izby Gmin z ramienia lejberzystów wezwało Starmera do odejścia. Przypomnijmy, w czwartkowych wyborach samorządowych w Anglii lejberzyści stracili mnóstwo stołków w lokalnych radach, zdobywając 1068 stanowisk. Przyszli zaledwie jako drudzy po partii Reform UK Nigela Farage'a, zdobywającej aż 1454 miejsca. Tego się zresztą spodziewaliśmy. W porównaniu do poprzednich wyborów lejberzyści stracili 1498 miejsc, czyli naprawdę sporo, i ostatecznie wylądowali na drugiej pozycji. Jednakże kolejnym przegranym, bo nie tylko o Partii Pracy dzisiaj mówimy, była Partia Konserwatywna, która przeszła jako czwarta z zaledwie 801 radnym, również sporo tracąc i ostatecznie znajdując się poza zwycięskim pudłem, przegrywając nawet z liberalnymi demokratami, którzy zawsze przychodzili jako trzeci, a czasami nawet czwarci, więc również i konserwatyści nie mają powodów do dumy. Przypomnijmy, czwartkowe wybory to nie tylko wybory cząstkowe do angielskiego samorządu, ale również do lokalnych parlamentów Szkocji i Walii. I tutaj również lejberzyści nie mieli czym się popisać, albowiem w Szkocji ponownie wygrała Scottish National Party, zaś w Walii Plaid Cymru, czyli lokalne partie nacjonalistyczne, których jednym z celów jest oderwanie tych krain od korony. Wygląda więc na to, że czasy Starmera dobiegają końca, jednak na razie nie widać jeszcze widma przedwczesnych wyborów parlamentarnych, ale już coraz częściej mówi się, że premier musi odejść. Na jego następczynię typowana jest obecna minister zdrowia US Streeting, która jednak pytana o podobny scenariusz uciekła od pytań dziennikarzy. Jaka będzie przyszłość? Mam nadzieję, że już w najbliższą niedzielę podczas audycji Studio Londyn, która startuje o godzinie 9, będziemy mogli wam powiedzieć więcej o tym, co wydarzyło się w bieżącym tygodniu. Bardzo dziękuję tobie, bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom. Pozdrawiam. Serdecznie.
11: Również pozdrawiamy. Aleks Sławiński prosto z Londynu. A teraz przenosimy się na Filipiny, gdzie zakończył się 46. szczyt liderów państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, tak zwane ASEAN. Głównym tematem tego spotkania były konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. Wiemy, że te państwa azjatyckie w sposób szczególny zostały dotknięte bieżącym kryzysem energetycznym. A wiemy to między innymi z relacji naszego korespondenta Macieja Mikurdy, który jest na Filipinach. I teraz wywołam pana redaktora. Halo, halo, czy się słyszymy?
13: Dzień dobry. Ja słyszę pana głośno i wyraźnie.
11: Ja również, to jednak jest niesamowite, że słyszymy się z dwóch w zasadzie krańców świata tak dobrze, ale no właśnie, do rzeczy. Czemu, czy w ogóle ten szczyt, który miał miejsce teraz na Filipinach, w Cebu, jeżeli się nie mylę, był ważny, był ważniejszy od innych takich spotkań przywódców ASEAN-u?
13: No rzeczywiście na pewno ten kontekst trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie i wywołanego przez ten konflikt kryzysu paliwowego, który bardzo dotkliwie dotknął ten rejon Azji, szczególnie Filipiny, no nadał większego znaczenia niż zwykle spotkaniu 11 przywódców państw, które miało, tak jak pan wspomniał, miejsce w Cebu na Filipinach. Także oczywiście siłą rzeczy omawiano tutaj potencjalne rozwiązania, jak na przyszłość można byłoby uchronić się przed podobnymi sytuacjami. No, tu są dwa elementy. Oczywiście po pierwsze budowanie wspólnych regionalnych rezerw surowców paliwowych. Jest tutaj oczywiście temat Malezji, która posiada własne złoża ropy naftowej, których wydobycie można byłoby zwiększyć. No i oczywiście potencjalne wydobycie z Morza Południowo-Chińskiego, również nazywanego zachodnio-filipińskim. To jest bardzo duży potencjał energetyczny, bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o możliwość zaopatrzenia regionu w ropę naftową. Tu jednak ta współpraca właśnie państw ASEAN no, byłaby bardzo istotna, bardzo pomocna, ponieważ Filipiny skonfliktowane z Chinami i nie posiadające wystarczających technologii ani zasobów najprawdopodobniej samodzielnie nie mogłyby podjąć się w tym momencie takiego przedsięwzięcia, no a korzystając ze wspólnych technologii, korzystając z jakichś może wspólnych budżetów, taka rzecz mogłaby się udać. No ale omawiano też rezerwy innego ważnego z punktu widzenia Filipin rejonu surowca i uwaga, jest nim ryż. No to może nam Polakom wydawać się dosyć zaskakujące, no ale jeżeli weźmie się pod uwagę, że ryż jest podstawą żywieniową państw rejonu, a już szczególnie Filipin, tutaj ryż je się na śniadanie, na lunch i także na kolację. Większość Filipińczyków naprawdę je ryż 3 razy dziennie, a czasami jeszcze na deser, więc temat cen ryżu, temat produkcji ryżu, temat eksportu ryżu, no i oczywiście nieprzerwanego zaopatrzenia w ryż jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. I pomysły na to, aby no nie tyle stworzyć właśnie takie rezerwy ryżu, bo one co ciekawe już istnieją, ale ten mechanizm jeszcze wzmocnić, jeszcze usprawnić na tym poziomie międzynarodowym był jednym z tematów tego szczytu ASEAN, państw ASEAN. Co więcej, istotną też sprawą jest kwestia wspólnej sieci energetycznej, ponieważ tutaj wiele państw cierpi na przerwy w dostawie prądu. No, takim państwem są oczywiście też Filipiny, zwłaszcza tutaj, gdzie znajduje się, czyli na południowej wyspie Filipin, Mindanao. No, ten problem jest nieustanny. Tutaj zdarzają się po prostu blackouty, przerwy w dostawie energii. Stąd jest taka idea, która już od wielu lat funkcjonuje między państwami regionu, żeby stworzyć wspólną sieć, która umożliwiłaby zarówno sprzedaż energii pomiędzy państwami i też poprzez stworzenie przepływów linii energetycznych między państwami usprawnienie tej sieci i doprowadzenie do tego, że będzie ona bardziej stabilna. No to jest taka wizja, która gdzieś funkcjonuje od lat, była omawiana, no, czy zostanie wcielona w życie, to myślę czas pokaże. Innym takim tematem, który również został wywołany podczas tych spotkań, jest wspólna digitalizacja, bo to jest również rzecz, która czeka dopiero wiele z tych okolicznych tutaj państw. No na Filipinach proszę sobie wyobrazić, że wiele danych jest zebranych po prostu w takich tradycyjnych, przechowujących papierowe dokumenty archiwach. No i kiedy człowiek chciałby dokonać zebrania jakichś certyfikatów, nie wiem, aktu urodzenia i aktu na przykład o tym, że nie jest w związku małżeńskim, to bardzo często musi odwiedzić kilka urzędów, musi długo stać w kolejkach. No i oczywiście to też jest często przyczyną korupcji, no bo płaci się po prostu pod tak zwanym stołem, żeby ten proces przyspieszyć. To dotyczy też innych państw okolicznych. Także te państwa no, mają również taką wizję przeprowadzenia wspólnej digitalizacji swoich zasobów, no aby ona była do pewnego stopnia też ujednoliceniem w rejonie tych metod cyfryzacji i też usprawnienia pozyskiwania danych między państwami. Kolejna taka ważna rzecz to traktat o ekstradycji, bo tutaj państwa już od lat próbują wypracować jakieś wspólne zasady dotyczące zapobiegania ucieczkom przestępców między państwami regionu. Taki traktat został wypracowany w ubiegłym roku, ale nie został jeszcze ratyfikowany. No, prezydent Filipin Ferdinand Marcos w takim symboliczny sposób podpisał ten akt tuż przed rozpoczęciem szczytu, no, aby też pokazać taką wolę do tego, żeby ustalenia tych spotkań, które odbywają się cyklicznie, no, miały jakieś przełożenie na to życie praktyczne, a nie były tylko i wyłącznie dyskusjami, które nie kończą się żadnym realnym działaniem.
11: Powiedział redaktor Maciej Mikurda, korespondent Radia Wnet na Filipinach. Bardzo dziękuję i dobranoc chyba już w tym momencie.
13: Tutaj późny wieczór rzeczywiście. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam pana. Do usłyszenia.
11: I my również pozdrawiamy, a jeżeli zapamiętamy ten szczyt ASEAN, to być może również dlatego, że w sposób bardzo efektowny przybył na ten szczyt sułtan Brunei swoim samolotem, jumbojetem, który pilotował on sam i później już wyszedł z tego samolotu jako prezydent. Ale to już taki smaczek, czas w tym momencie na peryskop międzynarodowy.
10: Peryskop międzynarodowy.
11: W dzisiejszym peryskopie przenosimy się jeszcze raz do Iranu, choć dużo mówimy o wojnie w Zatoce Perskiej i choć dużo się mówi o tym i w Radio Wnet, ale także w mediach na całym świecie, to informacje płynące z wewnątrz kraju są bardzo skąpe, a to ze względu przede wszystkim na trwające przerwy w połączeniach internetowych. Czy pomimo tej blokady można się mimo wszystko czegoś dowiedzieć, no, jeżeli chodzi o to, jak w tych realiach wojennych żyją mieszkańcy Iranu i przede wszystkim co myślą na temat tego, co się dzieje od 28 lutego. Jest już z nami na łączach nasz gość, pan dr Mateusz Kłagisz, iranista, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: To właśnie, czy pan może, zacznijmy od mediów, czy śledzi pan te media irańskie i również czy jest jakaś aktywność, jeżeli chodzi o media społecznościowe wśród Irańczyków, jeżeli mają oni jakikolwiek dostęp do internetu?
14: Znaczy, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że media oficjalne nie mają większego problemu z przekazywaniem treści, pewnych odpowiednio spreparowanych treści kierowanych czy to dla potrzeby własnych obywateli, czy też w przestrzeń międzynarodową, i to są takie treści bardzo buńczuczne, nastawione bardzo agresywnie, powiedziałbym bardzo złowieszczo względem Stanów Zjednoczonych czy Izraela, dowodzące tego, że społeczeństwo irańskie jest zwarte i gotowe dalej bronić republiki. Jeśli chodzi natomiast o takie bardziej prywatne kontakty, z tym rzeczywiście jest problem. To nie jest tak, że nie możemy nic powiedzieć na temat tego, co się dzieje wewnątrz Iranu, bo nie mam żadnych kontaktów ze znajomymi, z przyjaciółmi. Natomiast te kontakty są utrudnione i tutaj nastroje są zupełnie inne, powiedziałbym, niż to, co przekazuje oficjalna propaganda. Więc nie jest Iran ostatecznie odcięty od przekazu międzynarodowego. Jest z tym pewien problem, ale mimo tego jesteśmy w stanie pewne wnioski co do nastrojów społecznych, a te są bardzo złożone i bardzo różne, wysunąć.
11: To gdybyśmy mogli przyglądać się tym nastrojom właśnie.
14: Pewnie.
11: Co mówią Irańczycy?
14: Znaczy, ja bym tutaj przede wszystkim wydzielił takie dwie narracje. Jedna narracja to jest ta część społeczeństwa, która mimo wszystko jednak w jakimś stopniu z Republiką Islamską jest związana. I to jest taka relacja, jak wspomniałem, bardzo prowojenna. Gotowa na poświęcenie, gotowa na obronę rewolucji, obronę republiki. Natomiast w takich bardziej prywatnych, czy ta druga część, powiedział, to są takie narracje bardzo, przepraszam, tak wzdycham, bo to są takie narracje naprawdę bardzo trudne. To są często urywane komunikaty, czy takie niepełne, z których jasno wynika rozczarowanie, smutek, a nawet powiedziałbym jakaś rozpacz, czy brak takiej nadziei na poprawę sytuacji. Takie przekonanie, że oto znaleźliśmy się jako społeczeństwo, przynajmniej część tego społeczeństwa, w jakiejś takiej ślepej uliczce, z której nie bardzo wiadomo, jak się w tym momencie wydostać. I to nie chodzi tylko i wyłącznie już o jakieś naloty, nie wiem, o jakieś bombardowanie, czy w ogóle o wojnę, ale to, że właściwie społeczeństwo, przynajmniej w części społeczeństwo irańskie, uważa, że znalazło się między takim młotem i kowadłem i nie jest w stanie sobie wyobrazić swojej dalszej przyszłości, bo to jest kwestia nie tylko walki o wolność osobistą, jakąś niezależność myślenia, o swobody demokratyczne, ale proszę pamiętać, że w wyniku tej wojny gospodarka irańska, która i tak była w kryzysie od dłuższego czasu, naprawdę jest w jeszcze większym kryzysie. To jest zawsze trochę takie trudne, jak gospodarka, która jest w kryzysie, może być w jeszcze większym kryzysie, ale rzeczywiście tak jest. W tym momencie ocenia się, że inflacja sięga 50%, co oznacza, że tak naprawdę ceny rosną nieustannie, a siła nabywcza pieniądza spada. Jest po prostu źle i te nastroje społeczne są bardzo złe, pełne rozczarowania, żalu i takiego przeświadczenia, że chyba jesteśmy w ślepej, tak jak mówię, w ślepej udliczce, z której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób się wydostać. I to jest chyba najsmutniejsze i najgorsze w tym wszystkim, to znaczy brak takiej nadziei, że może być lepiej. A przecież jeszcze kilka miesięcy temu, to znaczy przy okazji grudniowo-styczniowych protestów, wydawało się Irańczykom, a przynajmniej części Irańczyków, że jednak mają jakiś realny wpływ mimo wszystko w obliczu brutalności tego reżimu na jakieś zmiany, w stanie wymusić jakieś zmiany w państwie irańskim. W tym momencie...
11: No właśnie, bo się mówi, że ta wojna tak naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie sytuację wewnętrzną, że ona doprowadziła do wzmocnienia reżimu ajatollahów. Czy rzeczywiście tak jest?
14: Tak, to prawda. To znaczy... Ona zdecydowanie paradoksalnie umocniła władze centralne, dając im do ręki jeszcze więcej narzędzi pozwalających na kontrolowanie społeczeństwa. Bo przecież proszę pamiętać, że na początku tych nalotów tegorocznych Izrael, Stany Zjednoczone wielokrotnie nawoływały Irańczyków do tego, żeby wyszli na ulicę. A ja muszę przypomnieć tutaj, że od razu w obliczu ataków władze irańskie poinformowały czy przekazały społeczeństwu, że jakiekolwiek formy protestu, jakiekolwiek formy sprzeciwu względem polityki państwa takiej będą traktowane jako zdrada stanu i karane z należytą surowością. Przecież od czasu do czasu docierają do nas i pojawiają się gdzieś tam takie w mediach informacje mówiące o kolejnych skazanych młodych ludziach, którzy brali udział w grudniowo-styczniowych protestach i są skazywani na karę śmierci. I te wyroki są wykonywane. To pokazuje determinację i ze strony rządzących gotowość do sięgnięcia po najsurowsze rozwiązania i takie wyraźnie daje do zrozumienia społeczeństwu irańskiemu, ale też pewnie przestrzeni, takim w ogóle społeczeństwu międzynarodowemu przekazuje taką informację, że reżim istnieje, ma się dobrze i wbrew pozorom wcale te naloty wojskowe, wcale, nie wiem, usunięcie najwyższego przywódcy, czyli Alego Chameneiego, półtora miesiąca temu nie podkopały, nie osłabiły systemu politycznego w Iranie. Zresztą nie mogły, bo tak naprawdę to nie jest system, który powstał wczoraj. To jest system, który jest bardzo dobrze okopany, usadowiony, umiejscowiony w kontekście irańskim i ruszenie go z posad nie jest możliwe. Przynajmniej nie, w tym momencie nie jest możliwe. Nie było możliwe dwa miesiące temu. W postaci takich nalotów wojskowych. Więc paradoksalnie trzeba powiedzieć, że ten system, który od środka jest systemem przegniłym, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, trzyma się mocno i umocnił się dzięki zagrożeniu zewnętrznemu, nawet w sytuacji, w której wcale nie może liczyć na powszechną mobilizację własnego społeczeństwa,
11: czy to nie doprowadzi do tego, że w sumie na rękę jest władzą w Teheranie, aby ta wojna w jakiejkolwiek formie, najbardziej tej zamrożonej, konfliktu zamrożonego, że ona w sumie jest im na rękę w tym momencie?
14: To jest bardzo dobre pytanie. W perspektywie krótkoterminowej zdecydowanie tak. Perspektywie długoterminowej już niekoniecznie, dlatego że jednak gospodarka ma swoją wytrzymałość i władze i establishment irański nie może doprowadzić do kraju do zupełnej ruiny. To byłoby także po części ze szkodą dla niego samego. To jest pytanie i rzeczywiście jak długo ten konflikt może trwać. Wydaje mi się, że Irańczycy zaczynają się do niego po prostu powoli przyzwyczajać. Widzą absurdalność tego konfliktu, widzą też brak zgody ze strony Teheranu na realizację postanowień czy realizację wymagań Waszyngtonu. Zresztą ze strony Waszyngtonu widzimy podobne opory w niektórych kwestiach. Więc rzeczywiście ta wojna przychodzi w stan takiego częściowego zamrożenia, ale tak jak mówię, gospodarka irańska może wcale tego nie wytrzymać. Chociaż trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że państwo irańskie od 47 lat musi radzić sobie w bardzo różnych, dziwnych, niesprzyjających mu okolicznościach ekonomicznych w postaci sankcji. Być może władze w Iranie, to widać w tym momencie bardzo wyraźnie, że władze w Iranie, przynajmniej te osoby, które są najbardziej decyzyjne, to są osoby, które są zdecydowane ogromnym kosztem społecznym prowadzić taką wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, powiedziałbym, podjazdowo. Te środowiska bardziej ugodowe to są środowiska, które w tym momencie nie mają aż takiej siły przebicia i nie mają aż takich możliwości modelowania i moderowania polityką wewnętrzną w Iranie, by w jakiś sposób społeczeństwu irańskiemu ulżyć. A więc ten koszt wojny rzeczywiście jest przerzucany na społeczeństwo irańskie i jest przerzucany na to społeczeństwo irańskie celowo. Wie pan, to jest tak, proszę państwa, to jest też taki zabieg psychologiczny. Źle jest w kraju, dlatego że duszman nimi zore, dlatego że wróg nie pozwala, żeby było dobrze. Więc to też jest pewnego rodzaju wojna psychologiczna i działanie psychologiczne względem własnego społeczeństwa.
11: To już ostatnie pytanie. Reza Szach, tak, jeżeli dobrze pamiętam, następca tronu, który już miał jechać do tego Teheranu. Nie ma go ostatnio jakoś w mediach, a przynajmniej się o nim nie mówi.
14: To prawda. Reza Szach junior, nazwany tak na cześć ojca założyciela dynastii pahlawijskiej, ostatnimi czasy jest zupełnie nieobecny. No ale bądźmy też szczerzy, czy jest w stanie coś Irańczykom zagwarantować, czy jest w stanie Irańczykom coś dać w tym momencie? Ja nie widzę tutaj żadnego pola do popisu, w którym mógłby się pojawić, na którym mógłby działać, więc po prostu odsunął się na bok, ponieważ w tym momencie nie jest potrzebny w tej dyskusji irańsko-amerykańskiej o przyszłość relacji między tymi dwoma krajami. To jest, okazuje się być po prostu taka postać, którą chyba od czasu do czasu Amerykanie będą wyciągali z kapelusza, mówiąc i machając szachem, że mogą go użyć. Nie oznacza to oczywiście, że nie mamy wśród Irańczyków zwolenników monarchii, a przynajmniej jakichś monarchistów. Jest ich zdecydowanie więcej niż kiedyś, ale chyba jednak nie jest to jeszcze ten moment, by można było rzeczywiście powiedzieć, że monarchia pahlawijska to jest to, co będzie dla Iranu najlepszym rozwiązaniem. Bo chyba i sytuacja dzisiaj polityczna i ideologiczna i też taka intelektualna w Iranie, czy to w Iranie, czy to w diasporze irańskiej, jest trochę inna i powrót monarchii to jednak jest już pewnego rodzaju anachronizm.
11: I tutaj musimy postawić trzy kropki, ponieważ do tematu będziemy wracali. Pan dr Mateusz Kłagisz, iranista Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem Serwisu Międzynarodowego. Dziękuję i do usłyszenia.
14: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
11: Ja również państwu mówię do usłyszenia, ponieważ słyszę się z państwem już za kilkanaście minut w popołudniu w net, ale wcześniej serwis informacyjny, natomiast tymczasowo tylko kłania się państwu Mikołaj Murkociński i słyszymy się już mniej więcej za 10 minut.
15: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry, 16.01, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Nie trafi do aresztu kierowca, który spowodował wypadek posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. Z kolei zgodnie z zażaleniem obrońcy sąd uchylił inne stosowane wobec podejrzanego środki zapobiegawcze. Poinformowali obrońca podejrzanego, mecenas Dariusz Kawalec i rzecznik prokuratury okręgowej Bartosz Kilian. Zażalenia złożyła zarówno prowadząca śledztwo prokuratura rejonowa w Dąbrowie Górniczej, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego, jak i obrona, według której stosowanie jakichkolwiek środków zapobiegawczych jest bezzasadne. Obowiązująca procedura wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest częściowo niezgodna z konstytucją. Taką decyzję ogłosił dziś prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Chodzi o zasady związane z wyborem sędziów przez Sejm. Zdaniem sędziów TK procedura nie może wynikać z regulaminu Sejmu i opierać się na uchwale. Zapisy powinny być zawarte w ustawie. Zdaniem z Trybunału Konstytucyjnego w przypadku, gdy legalność wyboru dokonanego przez Sejm jest kwestionowana, a przepisy dotyczące wyboru zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, obowiązek nie może być uznawany przez prezydenta za bezwzględny. Zgodnie z tym orzeczeniem marcowy wybór sześcioorganowych sędziów Trybunału był niekonstytucyjny. Ukraina uderza w infrastrukturę energetyczną, która łączy Krym z Rosją. Pojawia się coraz więcej informacji, że ukraińskie drony docierają do trasy wybudowanej przez Rosję na okupowanych terenach obwodu donieckiego i zaporowskiego, która łączy z Krymem Rostow nad Donem, mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk.
2: To, co oni tam przerzucają do Kryma, co jest niezbędne i bardzo potrzebne dla okupacyjnych wojsk rosyjskich na Półwyspie, jest już pod ukraińskim ostrzałem.
0: Tej nocy doszło do kolejnego zmasowanego ataku dronowego na Kijów.
2: Ponad 100 dronów jak najbardziej leciało w Kijów i w obwód kijowski. Jest odnotowany pożar na jednym z mieszkalnych wieżowców w dzielnicy Oboloń w Kijowie. Na szczęście nikt nie został zabity lub ranny, ale znów my mamy ten sam obraz wojny, który mieliśmy przed 8 maja.
0: Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Z kolei Wołodymyr Zełański powiedział, że Rosja nie ma zamiaru zakończyć trwającej od ponad 4 lat wojny, a Kijów przygotowuje się na kolejne ataki. Zełański wygłosił te słowa w momencie, gdy dobiegało końca zawieszenie broni związane z moskiewską paradą zwycięstwa 9 maja. Wypowiedź ukraińskiego prezydenta padła 2 dni po tym, jak Władimir Putin zasugerował, że konflikt zbliża się do końca. A Ukraina integruje technologię Palantir z systemem planowania uderzeń dalekiego zasięgu. Minister obrony Mykhajło Fedorow ogłosił rozszerzenie współpracy po spotkaniu z dyrektorem generalnym firmy Aleksem Karpem. Podaje Czarne Niebo News. Kluczowe efekty partnerstwa to zaawansowana analityka i AI wspierająca planowanie operacji wymierzonych w rosyjskie zaplecze gospodarcze i logistyczne, czy też wspólna platforma umożliwiająca ponad 100 firmom dostęp do realnych danych z teatru działań. W październiku ubiegłego roku umowę z amerykańskim gigantem podpisało również polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Polska Armia i Palantir Technologies będą współpracować w obszarach sztucznej inteligencji, technologii i cyberbezpieczeństwa.
3: Prognoza pogody.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju do 30 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni. Cieplej na krańcach wschodnich do 17-18, a na obszarach podgórskich chłodniej. Około 8.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Ramafuni marze, avec mes souvenirs.
8: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
1: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
0: Czas na motorsport.
1: Najszybsza audycja w Polsce.
0: Zapraszają
1: Piotr Nałęcz
0: i Kamil Kowalik.
1: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
3: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: Godzina 16.10 się minęła w Warszawie, minęła w Krakowie, przy krakowskim przedmieściu, gdzie Popołudnie Wnet, które właśnie się rozpoczyna, realizuje Tomasz Rosłon. A ja kłaniam się serdecznie ponownie, Mikołaj Murkociński. Jesteśmy z Państwem do godziny 17.30 i w dzisiejszym popołudniu wiele tematów, te lokalne, a być może już państwowe, ponieważ porozmawiamy na temat referendum w Krakowie, które ma odbyć się już 24 maja. To jest rozmowa, od której zaczniemy dzisiejszy program, ale później porozmawiamy także o rynku, o rynkach energetycznych, a konkretnie o tych wielkich zyskach, które aktualnie rejestrują wielkie przedsiębiorstwa naftowe. Mówimy oczywiście tutaj o wielkich wzrostach cen ropy naftowej, ale także gazu, które no właśnie służą tym przedsiębiorstwom. No i wielka debata w świecie, w Europie, czy w jaki sposób te przedsiębiorstwa powinny przyłączyć się finansowo oczywiście do niwelowania tych negatywnych skutków szoku, kryzysu energetycznego, z którym mamy do czynienia. Później trochę kultury, festiwal Millennium Dogs Against Gravity, a po godzinie 17 po serwisie watykańskim zobaczymy, co wydarzyło się w Warszawie 100 lat temu. Porozmawiamy o przewrocie majowym z profesorem Chwalbą. Ale i to w sumie też będzie taki akcent krakowski, ponieważ to Uniwersytet Jagielloński, więc zaczniemy i zakończymy ten program krakowsko, ale no właśnie, najpierw referendum i nasz pierwszy gość, pan Michał Drewnicki, radny Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, jest już z nami. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: No i tak, wczoraj akurat przechadzałem się po Krakowie, piękne popołudnie, i napotkałem na swojej drodze młodego wolontariusza w niebieskiej kamizelce, który wręczył mi taką gazetkę pod tytułem na pierwszej stronie "Już niedługo, co dalej z Krakowem?" i taki podtytuł "Nieuchronny zmierzch partyjno-medialnego Krakówka". Czy rzeczywiście to nas czeka 24 maja? Czy tak należy odczytywać to referendum?
2: No to referendum rzeczywiście jest takim zrywem oddolnym obywatelskim. Oczywiście no potem partie polityczne, czy też lokalna partia, czasem tak mówimy o Łukaszu Gibale, wsparli akcję, natomiast sama inicjatywa była stricte oddolna. No i wszystkie te działania, które obserwujemy, począwszy od rozpoczęcia zbiórki podpisów, wolontariuszy, przygotowanych materiałów, to były oddolne działania. Więc dużo na to wskazuje, że ta władza po prostu odejdzie, że prezydent Miszalski po tym szoku de facto, jaki zaserwował nam mieszkańcom poprzez zawiedzione nadzieje i oczekiwania, no, sondaże pokazują, że referendum będzie skuteczne i się uda. Natomiast oczywiście wszystko w rękach mieszkańców. Domyślam się też, że to, czy będzie ważne referendum, czy nie, wyniknie tak naprawdę często z jakiejś nawet bieżącej emocji, tak? Pogoda może na to wpłynąć. Pamiętając, że Miszalski wygrał tylko 5000 głosów, tutaj być może również będzie ta przewaga bądź brak w bardzo małej ilości. Każdy głos jest ważny, by 24 maja zdecydować.
1: Tak, tutaj zresztą przypomnijmy, że aby wynik referendum był wiążący, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców. To w przypadku prezydenta, ponieważ to jest również głosowanie za odwołaniem przeciwko Rady Miasta. Tutaj próg jest trochę wyższy, ale no właśnie, jak pan ocenia ten czas przedreferendalny, ponieważ o tym, że to referendum już się odbędzie, wiemy od jakiegoś czasu. Jaki jest pana komentarz, jeżeli chodzi o to, co z jednej strony robi Aleksander Miszalski, aby się obronić, a z drugiej strony w jaki sposób przebiega ta kampania po stronie zwolenników referendum?
2: Kampania jest tak naprawdę taka dość spokojna, bym powiedział. Oczywiście są przypadki, one są oczywiście wyciągane na wierzch, na światło dzienne, pokazywane. Takie, nazwijmy to, negatywne. Natomiast zasadniczo jest bardzo spokojna. Powiem tak, no, referendum zaczęło się bardzo mocno w momencie, gdy komitet referendalny, tam 21 osób złożyli ten wniosek o referendum. Wtedy zaczęli się dość mocno, kilka, nawet set osób w ciągu pierwszych dni wyszło na ulicę. Już pierwszego dnia byli na ulicach ludzie, wolontariusze, którzy zbierali te podpisy. Więc to był taki bardzo mocny start. Potem partie polityczne, w tym Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy się włączyli, inne środowiska, więc to było bardzo mocne. Teraz troszeczkę ta kampania, tak to nazywamy, ona troszkę przygasła. To znaczy nie ma tutaj takiego jednego ośrodka, który, nie wiem, codziennie by wrzucał temat, codziennie byłaby konferencja prasowa. Ona raczej toczy się takim, powiedziałbym, organicznym tempem, to znaczy różne środowiska, różne tematy wrzucają, różne akcje. Ja na przykład sam tworzyłem spoty internetowe, bo się na tym znam. Bierzemy udział w debatach, jeśli są. Natomiast no to jest to, punktujemy prezydenta z czego nie robił, bo to jest też taki troszeczkę paradoks, że Michalskiego bardziej się krytykuje za to, czego nie robił, niż za to, co robił, tak? Bo znany jest raczej z lenistwa, przynajmniej taka jest nasza ocena, niż z tego prawdziwego działania. A jeśli już coś robił, no to były to dużo negatywnych rzeczy, jak choćby podwyżki wszystkich możliwych podatków i opłat w Krakowie, no prawie wszystkich, bo oczywiście nie wszystkich. Kwestia związana z obniżaniem dotacji dla przedszkoli publicznych, niesamorządowych, czy dla żłobków. Były sprawy związane ze strefą czystego transportu, więc tych tematów było dużo. Więc jakby...
1: Chociaż ostatnio prezydent Michalski próbuje się wycofywać, czy też łagodzić stanowisko, no tam chociażby w kwestii biletów, z tego co pamiętam, też w kwestii jakiegoś dopracowania zasad obowiązywania strefy czystego transportu.
2: Tak, powiem tak, rzeczywiście w momencie, gdy referendum zostało zgłoszone i były zbierane kolejne te progi punktowe, jak myśmy się śmiali, czyli liczby podpisów referendum, Michalski nagle ogłaszał wycofanie się z czegoś. Było tak, że na przykład Rada Miasta Krakowa i jego radni przegłosowywali wydłużenie strefy płatnego parkowania. Referendum już miało 40 tysięcy podpisów. Michalski stwierdzał, że jednak się wycofa z tej płatnej niedzieli, tak? No więc chodziło do takich kuriozalnych rzeczy. Mniej więcej jak ktoś nie jest z Krakowa, no to można to porównać do Rafała Trzaskowskiego, który w czasie kampanii wyborczej nagle stwierdził, że on pójdzie w Marszu Niepodległości. No to był mniej więcej podobny poziom absurdu i żenady, więc ja sądzę, że Michalskiemu nie dość, że nie pomogły, to jeszcze zaszkodziły takie nagle wycofywanie się rakiem pod wpływem opinii publicznej i strachu, że straci stołek w referendum. Zresztą nawet jego zwolennicy go zaczęliśmy krytykować. Dochodziło do takich mocnych sytuacji. Natomiast co dzisiaj Michalski robi? No w pierwszym momencie zaczął atakować referendum mieszkańców Inceptor. I to było widać, że tam kompletnie wystraszyli się tego. Nikt nad tym nie panował. Był kompletny chaos. Radni sobie, prezydent sobie, urzędnicy sobie zaczęli atakować mieszkańców, że to jest referendum nienawiści, że ci, co podpisują, to są hejterzy. Straszono ludzi przed podawaniem PESEL-ów i podpisywania tego wniosku, że komitet referendalny będzie brał kredyty na te dane, które będzie kradł i pozyskiwał w jakimś niecnym celu. No do takich kłamstw i manipulacji dochodziło. Potem mówi się, że przyjechali doradcy od Donalda Tuska do Michalskiego, a przynajmniej gdzieś tam z centrali partii. Trochę zmienił podejście i dzisiaj zasadniczo jeździ, po prostu spotyka się za oczywiście pieniądze urzędowe. Co chwilę ma spotkania z mieszkańcami w ramach działania urzędu. Wypuszcza potężną liczbę gazet miejskich za publiczne pieniądze. 220 tysięcy egzemplarzy jednego numeru gazety, a tych numerów teraz w ramach tych akcji były co najmniej dwa. No więc wyobraźmy sobie, jaka to jest skala za publiczne pieniądze, no żeby właśnie przekonywać, jakim to nie jest wspaniałym prezydentem. No i pojawiły się ostatnio takie anonimowe, znaczy niepodpisane gazety, które są powieleniem de facto tej propagandy urzędowej oficjalnej. Jaki to Michalski nie jest wspaniały, no to takie anonimowe gazety od dwóch dni zalewają Kraków i skrzynki pocztowe w mieście. Nikt się do tego oczywiście oficjalnie nie przyznaje, no ale to jest ewidentnie nielegalne działanie w ramach kampanii referendalnej.
1: Jaka jest według pana szansa, że rzeczywiście uda się uzyskać taką frekwencję, aby to referendum było ważne? Ponieważ tutaj coś, o czym nie powiedzieliśmy, no, prezydent Miszalski wezwał tych, którzy nie zgadzają się z tym referendum, żeby po prostu zostali w domu, żeby nie udali się na głosowanie. To czy no właśnie uda się według pana uzyskać te ponad 150 tysięcy głosów, aby ten wynik był wiążący?
2: Będzie bardzo trudno, ponieważ jak popatrzymy na wyniki, to prezydent Miszalski zostawał prezydentem, na niego głosowało 133 tysiące osób. Tak? My potrzebujemy 20 tysięcy osób więcej. Na Gibałę, czyli jego głównego kontrkandydata z drugiej tury, który no, był jego kontrkandydatem, głosowało tam 128 tysięcy, czyli potrzebujemy 30 tysięcy więcej niż głosowało na przeciwnika Miszalskiego dwa lata temu. To będzie oczywiście bardzo trudne, bo weźmy też pod uwagę, że no, mieszkańcy finansują, de facto ta kampania referendalna jest z pieniędzy tutaj mieszkańców, trochę mówi się, że daje Łukasz Gibała, trochę jakiś wpłat innych, komitet to prowadzi. Natomiast urząd i druga strona albo w ogóle się nie odzywa, albo robi wszystko, żeby ludzie nie poszli. No więc tutaj tak naprawdę wynik może być dużym zaskoczeniem. Może być zarówno bardzo wysoka frekwencja, bo ludziom się nie podoba rzeczywiście to, co Miszalski robi i też w jaki sposób to robi, tak? Czyli że wykorzystuje publiczne środki do tego, by w jakiś sposób chwalić siebie i do tego referendum przez to zniechęcać. Z drugiej strony są też ataki soku z buraka, tak? Te wszystkie hejterskie portale związane z Koalicją Obywatelską też ruszyły i z Warszawy siedzi jakiś ktoś i za nie wiadomo jakie pieniądze atakuje tutaj inicjatorów referendum, mieszkańców i broni Miszalskiego, tak? No do tego doszło, że taki hejt wymyślają, proszę sobie wyobrazić, że straszą tym, że jak Miszalski zostanie odwołany w referendum, to przyjdzie tutaj Grzegorz Braun z braćmi kamratami i zniszczą dzielnicę niegdyś żydowską Kazimierz. No,
1: właśnie. Skoro pan właśnie powiedział to, o czym mówi Miszalski, czyli że Aleksander Miszalski, co to będzie, jeżeli on zostanie odwołany, to właśnie porozmawiamy może o tym, co dalej, ponieważ zakładając, że to referendum się uda, że rzeczywiście prezydent Miszalski zostanie odwołany, wiemy, jakie są dalej procedury, ale jaka gwarancja, że no właśnie nie zostanie wybrany inny kandydat, wywodzący się no chociażby z tego samego środowiska, co Aleksander Miszalski. Przecież wiemy, że w

0: gdzie uda się odwołać włodarza jednego z największych miast Polski, pamiętając, że do tej pory nie było tej kadencyjności, więc gdzie ci włodarze miast, tak jak Majchrowski, 5 kadencji, tak jak pan świętej pamięci Paweł Adamowicz, kilka kadencji, tak jak inni, to byli królowie na Włościach, samodzierżawie wręcz tam panowało, tak? Tutaj mieszkańcy pokażą wtedy, że to już nie te czasy, gdzie tanią propagandą, dominacją jakąś tam medialną, siłą urzędu, logiem partyjnym, że to wszystko załatwia sprawę. Więc Koalicja Obywatelska będzie po przegranym referendum będzie w całkowitej defensywie i w Krakowie, ale też sądzę, że dość mocno zdziwiona w Polsce, tak, że w ich bastionie da się ich pokonać. Więc sądzę, że gra jest warta tutaj świeczki i później wszystko się może zdarzyć. Prezydentem może zostać Łukasz Gibała, może zostać jakiś kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość czy partię.
1: No i właśnie, kto by to był?
0: My nie mamy jeszcze kandydata. Na razie te rozmowy no nie chcą się tak do końca toczyć, bo my nie chcemy dzielić skóry na niedźwiedziu. To byłoby dzisiaj sądzę też o tyle niemądre, że zawsze takie rozważania jakieś tam napięcia powodują. My staramy się raczej teraz łączyć i wspólnie pracować, żeby Michalskiego udało się odwołać. Natomiast później będziemy oczywiście pracować nad tym, żeby ten kandydat był i żeby Koalicja Obywatelska nie sięgnęła ponownie po władzę, a będzie ku temu duża szansa. No więc powiem tak, no, kto będzie kandydatem, wszystko przed nami.
1: Czyli rozumiem, że jakieś tam przygotowanie do tego dnia po tym referendum, zakładając raz jeszcze, że będzie ono udane, że uda się odwołać Aleksandra Michalskiego, że jakieś już przygotowania do tego scenariusza trwają w strukturach Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.
0: Myśmy tak postanowili, że do tematu wrócimy, żeby nie było tutaj żadnych, nie wiem, niesnasek, dzień po referendum. W poniedziałek, czyli 25, wrócimy do tematu i będziemy rozmawiali, kto tym kandydatem będzie, czy to będzie ktoś z samorządu, czy może ktoś z parlamentarzystów, czy może ktoś w ogóle zupełnie inny, czy być może poprzemy kogoś, nazwijmy to w ramach jakiejś profesury, żeby był kandydatem prawicy. Wszystko przed nami.
1: Powiedział pan Michał Drewnicki, radny Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, życzę wszystkim dobrego dnia i 24 maja pamiętajmy, pójdźmy na referendum.
1: I proszę również słuchać Radia Wnet w Krakowie. A na właśnie, skoro mówimy o Krakowie, to w tym momencie na stronie internetowej Interi pojawił się ciekawy artykuł Dawida Serafina na temat budżetu, na temat zadłużenia Krakowa. Wiemy, że miasto jest najbardziej zadłużonym wielkim miastem w Polsce. Tytuł artykułu: tak Michalski ratuje budżet, w Krakowie muszą pożyczać na pensje nauczycieli i motorniczych. Pozwolę sobie tylko przeczytać Państwu wstęp do tego artykułu. Lid. Miało być uzdrowienie budżetu Krakowa, a tymczasem magistrat musi zaciągać kolejne pożyczki, by nie zabrakło pieniędzy na pensje motorniczych, urzędników czy pracowników żłobków. Z pożyczek opłaca też rachunki za funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej. Jak naprawdę wygląda budżet Krakowa? To artykuł, który aktualnie znajduje się na głównej stronie Interi, interia.pl, i również inna wiadomość dosłownie sprzed kilku chwil. Nie żyje aktorka i wokalistka, artystka Stanisława Celińska, która zmarła w wieku 79 lat. Mamy informację, która została podana na mediach społecznościowych. Joanna Trzcińska, która napisała: z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Postaramy się posłuchać jakiejś piosenki Stanisławy Celińskiej piosenki Stanisławy Celińskiej może jeszcze w dzisiejszym programie. Natomiast teraz posłuchamy piosenki Serża Gainsbourga, piosenki, która wprowadzi nas w kolejny temat dzisiejszego popołudnia, temat energetyki, ropy naftowej, rynków ropy naftowej. Słuchamy Serża Gainsbourga, Torrey Canyon.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
3: Popołudnie wnet.
4: I my, tak jak już mówiłem, patrzymy na to, co dzieje się w Zatoce Perskiej, ale patrzymy również na to, jakie są efekty tego kryzysu energetycznego, o którym tyle mówimy, który tyka naszych kieszeni, ponieważ możemy się o tym przekonać na naszych stacjach benzynowych. Mówimy także o inflacji w wielu krajach, ale mówimy także w kontekście tego kryzysu o pęczniejących portfelach i aktywach różnych przedsiębiorstw naftowych, ale nie tylko, ponieważ to są również banki, to są również inne przedsiębiorstwa, ale skoro mówimy właśnie o tych koncernach naftowych, to naturalnie przy wyższych cenach gazu oraz ropy ich przychody są bardzo wysokie, są znacznie wyższe. No przykładowo British Petroleum właśnie, które pojawia się w tej piosence, której przed chwilą słuchaliśmy, odnotowało dwukrotny wzrost zysków do 3,2 miliarda dolarów w pierwszym kwartale 2026 roku. No i oczywiście pojawiają się pytania, czy nie należałoby w jakiś sposób redystrybuować te środki, aby przeciwdziałać temu kryzysowi energetycznemu, który nas dotyka. Z nami jest już na łączach pani Diana Maciąga, specjalistka do spraw gazu, Polska Zielona Sieć, ekspertka Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: To zacznijmy właśnie od tej debaty, która pojawiła się już w kilku krajach na temat tego, w jaki sposób te przedsiębiorstwa naftowe, powiedziałem British Petroleum, ale mówimy no chociażby o Shellu, mówimy także o Total, o Eni, ich jest znacznie więcej, w jaki sposób mogłyby one w jaki sposób mogłyby one przeciwdziałać, czy też no właśnie przyczynić się do tego, aby zniwelować te negatywne skutki wojny na Bliskim Wschodzie?
5: Trudno mówić o tym, że same te spółki, same koncerny mogłyby się do tego przyczynić, bo na pewno nie zrobią tego z własnej woli. To nie są instytucje charytatywne i tak naprawdę to od nas, od naszych politycznych decyzji zależy, czy przynajmniej część tych nadmiarowych zysków zostanie zwrócona społeczeństwu. Bo przecież to nie my odpowiadamy za wojnę, to nie jest nasza wina, że ceny paliw tak drastycznie wzrosły, ale to my, jako obywatele, konsumenci energii, ten koszt ponosimy. No a zarabiają na tym właśnie najwięksi giganci. Stąd pojawia się już po raz kolejny postulat, aby objąć te tak zwane nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych podatkiem. Właśnie od nadzwyczajnych zysków.
4: Ale o takich podatkach to już się mówi bardzo dużo. To częściej się mówi w kontekście wielkich korporacji. I to jest coś, co no gdzieś tam utyka, czy to na poziomie legislacji narodowych, czy też na poziomie Komisji Europejskiej. Do jakiego konsensusu trzeba by dojść, aby właśnie stworzyć taki jakiś podatek, aby zmusić te wielkie koncerny do tego, aby dzieliły się tymi swoimi ponadmiarowymi zyskami?
5: Otóż jest to możliwe i mamy już precedens. Dlatego, że po wybuchu wojny w Ukrainie na poziomie unijnym została wprowadzona tak zwana opłata solidarnościowa. I to właśnie był podatek od zysków koncernów energetycznych, paliwowych, który obejmował który wynosił 33% od zysków powyżej 20% tego nadmiaru. I w ciągu roku w ten sposób udało się odzyskać 28 miliardów euro. A analitycy też wskazują, że gdyby uniknęło się wtedy pewnych tak zwanych dziur i kruczków, to mogłoby być nawet 74 miliardy. Tak więc precedens istnieje i można go wprowadzić.
4: Tak, i skoro mówimy także o tym, że jednak rządy próbują się interesować tymi wpływami, to we Francji dzisiaj zresztą francuski parlament wezwał na dywanik prezesa, no właśnie koncernu Total Energy, Patricka Pouyanné, aby zażądać wyjaśnień, w jaki sposób chce on przyczynić się do tego, aby w jakiś sposób podzielić się tymi wielkimi zyskami. No ale dobrze, załóżmy, że już mamy taki fundusz, że te kwoty rzeczywiście są wpłacane. W jaki sposób one powinny być inwestowane? W co powinny być inwestowane? Ponieważ mówi się tutaj w kontekście tych wydarzeń o wznowionym zainteresowaniu alternatywnymi źródłami energii, odnawialnymi źródłami energii.
5: Pamiętajmy, że mamy już w tej chwili drugi kryzys w ciągu 4 lat. Kryzys, który jest nie tylko związany, a w zasadzie wręcz wywołany przez paliwa kopalne. Wcześniej przede wszystkim przez gaz, teraz gaz i ropa. Dlatego zerwanie z tym uzależnieniem to jest de facto nasza racja stanu, bo tylko w ten sposób możemy się uodpornić na następne kryzysy. Które będą prawdopodobne. Stąd rzeczywiście inwestycje w transformację energetyczną, w elektryfikację, we wszystkie działania, które tak naprawdę sprawią, że nie będziemy musieli wykorzystać kolejnego metra sześciennego gazu, kolejnej baryłki ropy, to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Ale w tym krótkim terminie, doraźnie, tego typu zyski właśnie z tego podatku powinny być przeznaczone do wsparcia, dla doraźnej ulgi dla tych odbiorców energii, paliw, którzy są najbardziej wrażliwi, gdyż o nich akurat nie możemy zapominać. Zresztą uważam, że taki podatek od nadzwyczajnych zysków na paliwa kopalnych powinien w ogóle wejść na stałe do polityki fiskalnej państwa.
4: No ale czy to nie jest takie troszeczkę, nie powiem marzenie ściętej długowy, ale no w kontekście tego, co działo się, no powiedzmy sobie szczerze, jeszcze przed wybuchem wojny, kolejne informacje o tym, że te wielkie koncerny paliwowe, że tną inwestycje, czy też kwoty, budżety przeznaczone na rozwój odnawialnych źródeł energii. Mowa tutaj oczywiście przede wszystkim o amerykańskich przedsiębiorstwach. Czy to nie jest czy istnieje wola polityczna, aby rzeczywiście myśleć na temat tych odnawialnych źródeł energii, aby postrzegać je w sposób, jako rzeczywiście źródła, które mogą stanowić jakąś alternatywę dla energii płynącej z paliw kopalnych?
5: Ja bym się nie przywiązywała do tego, co się dzieje w Stanach, bo pamiętajmy, że ten w zasadzie bezprecedensowy atak na transformację, na energetykę odnawianą w Stanach jest efektem stricte nastawienia obecnej administracji.
4: Ale to jest pewien trend, który też pokazuje się, nie?
5: Mhm.
4: To jest pewien trend, który jest.
5: Sama ta administracja jest bardzo mocno związana z sektorem paliw kopalnych. Natomiast właśnie nie należy tak naprawdę oczekiwać od koncernów paliwowych, że będą podejmowały działania, które de facto narażają ich własny model biznesowy. Zresztą, tak jak popatrzymy na zyski koncernów paliwowych jeszcze w 2024 roku, z ich zysków przede wszystkim sfinansowane zostały dywidendy i ekspansja wydobycia paliw. Natomiast na OZE wtedy poszedł 1% zysków tych największych. Stąd transformacja energetyczna nie powinna się opierać na jej decyzjach. To powinna być nasza polityczna, ekonomiczna decyzja, nasza jako społeczeństwa. A społeczeństwo i w Unii Europejskiej, i w Polsce chce rozwoju odnawialnych źródeł. Nie możemy pozwolić na to, żeby dalej naszą politykę energetyczną kształtowały i pisały koncerny paliwowe.
4: Ale mówimy, jeżeli mówimy o tej, no właśnie, transformacji, czy elementem tej transformacji energetycznej jest także energetyka jądrowa, ponieważ to raczej to głównie o niej się teraz mówi, no oczywiście z jednej strony w Polsce, ale także mowa jest, no chociażby o odnowieniu tych wielkich elektrowni jądrowych, no chociażby we Francji, która czerpie zdecydowaną większość swojej energii właśnie z różnych siłowni jądrowych. Czy to według pani jest element tej energetycznej transformacji?
5: Nie będę się wypowiadać na temat stricte przypadku francuskiego, bo on jest kompletnie różny od tego, co się dzieje w Polsce. Moim zdaniem ten kierunek, jakim jest rozwój od zera energetyki jądrowej w Polsce, nie ma absolutnie żadnego sensu. Bo po pierwsze nie rozwiązuje problemów, które my mamy w tej chwili. Będą one narastać w kolejnych latach. Jeżeli nawet taka elektrownia zostanie wybudowana, no to jest kwestia lat 40. I tak naprawdę bloki jądrowe pokryją niewielkie kałą część zapotrzebowania na energię, a kompletnie nie nadają się technicznie, technologicznie do współpracy z odnawialnymi źródłami energii. Dlatego moim zdaniem absolutnie nieracjonalne jest wydawanie ponad 100 miliardów złotych na program, który da nam niewiele zysków, a nie przyniesie nam w zasadzie żadnej poprawy w tej chwili. No i pamiętajmy też, że energetyka, w sensie energia jądrowa, to jest najdroższa energia przez pierwsze 30 lat działania takiej elektrowni, czyli dopóki nie spłacą się wszystkie kredyty.
4: To już może na zakończenie naszej rozmowy, czy... No właśnie, czy to wszystko, o czym mówimy, nie jest taką troszkę utopią, czyli właśnie rozwój odnawialnych źródeł energii pod wpływem jakiegoś kryzysu, ponieważ dużo mówiono także o tym, no chociażby w okresie koronawirusa, z tym, że wtedy mówiono o tym, aby zrezygnować jakoś z tych długich, wydłużonych łańcuchów dostaw, żeby postawić na takie skrócone łańcuchy dostaw, aby no jakoś też sprawić, aby ta ekonomia była bardziej lokalna. To oczywiście zupełnie inna tematyka, ale czy no właśnie, nic z tego nie wyszło i czy tutaj to tak naprawdę nie jest taki sam kasus, że mówimy o pewnej sytuacji, która ma miejsce teraz w tym momencie, czyli kryzys energetyczny, ale no właśnie, gdy wojna się zakończy, to w zasadzie żadnych zmian pod tym względem nie będzie.
5: Nie do końca się z tym zgodzę, dlatego że o skracaniu łańcuchów dostaw przez ostatnie lata nie tylko dużo się mówi, ale też wiele się stało. Natomiast szczególnie ubolewam nad tym, że Unia Europejska nie wyciągnęła do końca lekcji z kryzysu gazowego, który nastąpił po inwazji Rosji na Ukrainę. Bo już wtedy wiedzieli, że moglibyśmy, wprowadzając właśnie efektywność energetyczną, nowe technologie OZE, moglibyśmy zastąpić ten cały rosyjski gaz po prostu innymi rodzajami energii, ale też innymi technologiami, które tego gazu nie potrzebują. Natomiast niestety ze względu na gigantyczny lobbying ze strony amerykańskiego sektora gazowego, przede wszystkim LNG, czyli gazu płynnego, no ta polityka dostała takiej schizofrenii, bo rzeczywiście z jednej strony rozwój OZE, ale z drugiej nastąpiło potężne uzależnienie po prostu od nowego dealera, czyli od Stanów Zjednoczonych. I to jest całkowite przeciwieństwo właśnie tego, o czym pan mówi, czyli tego skracania łańcuchów dostaw, ale inne kraje idą w tą stronę. I ten kryzys, który w tej chwili obserwujemy, szczególnie wpłynął na rynki azjatyckie, które były dużo bardziej uzależnione od gazu płynącego przed cieśnieniem Ormus niż Europa. Tamte kraje zdecydowanie odwracają się od gazu. A wręcz kraje, o których byśmy zwykle nie myśleli jako o liderach transformacji, takie jak chociażby Pakistan, kompletnie zmieniły swoje nastawienie i chcą całkowicie uniezależnić się od tego typu paliw. Dlatego to nie jest kwestia utopii, to jest kwestia naszych wyborów. Dlatego, że nie jesteśmy skazani na paliwa kopalne, technologie już istnieją. Ja nie mówię, że to jest działanie, które będziemy prowadzić przez rok, i że tak powiem, rzucimy paliwa kopalne. Nie, transformacja to jest długoletni proces. On już trwa na szczęście. Natomiast należy go kontynuować, nie należy go też spowalniać.
4: Powiedziała pani Diana Maciąga, specjalistka do spraw gazu Polska Zielona Sieć, ekspertka Koalicji Klimatycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
4: A my teraz posłuchamy piosenki. Perry Como zmarł w 2001 roku, 25 lat temu, 12 maja. To też posłuchamy piosenki tego amerykańskiego artysty włoskiego pochodzenia. Piosenka będzie neapolitańska.

0: Popołudnie Wnet.
1: A teraz już w Popołudniu Wnet czas na odrobinę kultury i będziemy mówili o filmach, ponieważ trwa 23. edycja największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce, czyli Millennium Docs Against Gravity. Jest już z nami dyrektor festiwalu konkursu polskiego, Wojciech Diduszko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałem tylko zrobić małą poprawkę. To nie jest tylko największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, ale największy festiwal filmowy w Polsce. On przebija też festiwale filmów fabularnych i drugi największy festiwal filmów dokumentalnych w Europie. Także Polak potrafi...
1: Już myślałem, że pana przebije, bo ja też chciałem powiedzieć, że to rzeczywiście drugi największy w Europie. No ale tak, festiwal, który...
2: Tak, powtarzamy nie, to, bo mamy się czym chwalić i no, to jest ogromne wydarzenie. Wielkie święto kina.
1: Festiwal, który trwa i którego filmy w ramach tego festiwalu są wyświetlane w różnych miastach. Co to za filmy i czym się charakteryzuje ta tegoroczna edycja?
2: To są filmy dokumentalne. Pokazywane są w 7 miastach w Polsce: w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Wrocławiu. Wszystkie tutaj szczegóły można znaleźć na stronie mdag.pl. Kończymy 17 maja, także jeszcze tych trochę dni zostało. Jeżeli pan pyta o taką tendencję, która jest w tym roku na festiwalu, najbardziej popularne filmy, to chętnie odpowiem o tym, że Polacy i Polki szukają w tym momencie filmów o kontaktach z naturą, o takim wyciszeniu, o przyjaźni, o byciu ze sobą. Takie dwa największe...
1: Zresztą hasłem przewodnim to chyba poszukiwania właśnie.
2: Tak, poszukiwania siebie, poszukiwania właśnie takiej utraconej więzi z naturą, ale to nie jest żadne ezoteryczne, ekologiczne bajdurzenie, tylko taka naprawdę prawdziwa opowieść o tym, czego nam w życiu brakuje. Tutaj jednym z największych przebojów jest film Pieśni lasu, francuski film Vincenta Mounier, który we Francji widział ponad 1 600 000 widzów. Tutaj na festiwalu się cieszy ogromną popularnością. Także jeżeli ktoś chce go złapać w kinie, to zachęcam do szybkiego kupienia biletów. To jest film o tym, jak ojciec reżysera i jego syn chodzą po lesie. To się dzieje we Francji w Ogezach i szukają głuszca, który to głuszec ze względu na zmiany klimatyczne już w Ogezy opuścił. Można go znaleźć w Norwegii, do której się udają. Ale oczywiście to jest pretekst do wspólnego spędzania czasu, do rozmów. Niesłychanie wyrafinowany formalnie film, przynoszący takie ukojenie. Za muzykę odpowiada Warren Ellis, to jest współpracownik Nicka Cave'a. Bardzo takie fizyczne. Przed chwilą tutaj, jak słyszą państwo, taki szum w tle, to jestem po prostu w holu kina. Spotkałem Vincenta Muniera przed chwilą. Niesłychanie człowiek, taki też ciepły, miły, uduchowiony w dobrym tego słowa sensie. I publiczność polska takich filmów szuka. Drugim filmem polskim, który jest na podobny temat, też mówię o podróży, o bliskości z naturą, o więziach międzyludzkich, są Kandydaci śmierci Macieja Cuska. Ten film powstawał przez 17 lat. Specjalnie takie filmy lubię, kiedy widać, jak bohaterowie zmieniają się, dojrzewają. Maciej Cuska zabrał swojego syna Stanisława na początku filmu Maluszka i jego dwóch przyjaciół i kręcą razem horrory. Oczywiście to kręcenie horrorów to był taki precedens do spędzania razem czasu i potem przez 17 lat, no jak to w życiu, i zdarzają się dobre momenty, złe momenty, gorzkie, wspaniałe, cudowne. To jest film o mężczyznach, którzy przebywają razem. Ci chłopcy stają się mężczyznami, patrzą w ognisko, popijają piwo i rozmawiają o życiu. Niesamowita sprawa. Bardzo prosty koncept, a jednocześnie bardzo wyrafinowany w przypadku obu tych filmów.
1: Ale także filmy, które odnoszą się do teraźniejszości, do wojny. To chyba taki film Marlinka, z tego co wyczytałem, który opowiada historię ukraińskiego miasta.
2: Tak, Marinka to jest, jeżeli ktoś ze słuchaczy, słuchaczek pamięta, taki niesamowity radziecki film z lat 80. Idź i patrz. Elena Klimowa, to jest według mnie taka dokumentalna wersja tego filmu. To się dzieje w okupowanym przez Rosję Donbasie, która ta okupacja się zaczęła w 2014 roku. Niesamowity taki wizualny esej opowiadający o wielu bohaterach, o takich ludziach zawieszonych pomiędzy Rosją, pomiędzy Ukrainą, nad których głowami przewala się wielka i bardzo okrutna historia. Tak, jednym z najważniejszych bohaterów jest trójka braci, którzy zostali z domu dziecka trafili do różnych rodzin. Dwóch zostało w Ukrainie. Jeden dzisiaj walczy po stronie Rosji, okupantów, a drugi walczy po stronie Ukrainy. Dla obu jest to naturalny wybór. To też pokazuje, jak różnie ludzkie losy mogą się ułożyć. A trzeci z braci jest Amerykaninem, bo został zaadoptowany przez amerykańską rodzinę i chce dołączyć na tą wojnę. Ale właśnie nie do końca dla niego jasne jest, po której stronie. To też taki, to jest artystyczny film, w taki bardzo ciekawy sposób pokazuje chaos wartości, jakich doświadczamy. Jest też bardzo piękny, taki bardzo emocjonująco zrobiony wizualnie, wręcz hipnotycznie. Jest wielkie kinowe doświadczenie. To jest takie wrażenia, których nigdy nie odniesiemy, oglądając film na linku. Możemy tego doświadczyć tylko w kinie. Bardzo zachęcam do zobaczenia filmu Marinka.
1: To w takim razie jeszcze pytanie o to, w jaki sposób ten festiwal się zmienił, bo to już 23. edycja. Dzisiaj to już największy festiwal w Polsce pod wieloma względami, drugi największy w Europie. Co, jak gdyby miał pan tak popatrzeć do tyłu?
2: Festiwal rzeczywiście stał się ogromnym wydarzeniem. To jest konsekwentna praca. To jest 24 lata w tym momencie pracy, budowanie więzi. Jeżeli się porównujemy do festiwali w Cannes, w Wenecji czy w Berlinie, to te wszystkie największe festiwale czy Sundance, no rzeczywiście, no każdy ma, w przypadku Wenecji to już 60 czy 70 lat, ale każdy startował bardzo dawno temu i to jest taki efekt organiczny. Jeżeli się robi konsekwentnie coś, jeżeli się robi coś z miłością, jeżeli coś się robi z pasją i przede wszystkim, co jest dla nas bardzo ważne, z szacunkiem dla widza, to się nie może nie udać. Oczywiście no plus ciężka praca i jeżdżenie po całym świecie, dogadywanie tych filmów, patrzenie na różne strony. To, co jest dla nas najważniejsze, to rzeczywiście, że my nie stawiamy tylko i wyłącznie na filmy artystyczne, nie stawiamy tylko na filmy zaangażowane, ale stawiamy też na filmy bliskie widzom, łatwe w komunikacji, na ważne tematy. No i oczywiście w idealnym świecie jest to, jeżeli ten artyzm, zaangażowanie i bliskość widza łączy się w jednym dziele. Staramy się o bardzo różnorodny program. Staramy się też rozwijać sekcję industry. Festiwal Millennium Dots Against Gravity stał się w tym momencie takim miejscem, gdzie się spotyka branża dokumentalna z całego świata. Amerykanie przyjeżdżają do Warszawy i za chwilę lecą do Cannes. Dzisiaj dokładnie o 10:40 z lotniska Okęcie odleciał wesoły samolot, gdzie 50-60 osób leciało od nas do Nicei. No i już wielokrotnie słyszałem, że w Warszawie jest po prostu lepiej.
1: Ponieważ dzisiaj zaczyna się 79. Festiwal Filmowy w Cannes właśnie, który potrwa do 23 maja, to
2: gości.
1: Tak. Gościa, trzyma pan, tak.
2: To jest, tak mówię, pół żartem, pół historia, ale to jest naprawdę ważne. Kiedy jeszcze paręnaście lat temu, no, Warszawa nie była takim naturalnym wyborem dla ludzi ze Stanów, którzy wyrwać się stamtąd, to jest 2 tygodnie poza domem. Tak, dla ludzi, którzy pracują w tym biznesie, to jest bardzo dużo, ale dla nich teraz Warszawa stała się takim naturalnym przystankiem. Bardzo się z tego cieszymy i powinniśmy być z tego dumni.
1: My również jesteśmy dumni. Bardzo dziękuję za ten wywiad. Pan Wojciech Diduszko, dyrektor festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, był gościem Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję i do zobaczenia w kinie.
1: I do zobaczenia w kinie. A ja tylko przypomnę, że festiwal potrwa do 17 maja i filmy w ramach tego festiwalu można oglądać w kinach w 7 miastach, w Warszawie, w Wrocławiu, w Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz w Bydgoszczy. Tak więc jeszcze jest czas, aby do kina się udać. A my teraz, skoro o kinie mowa, to jako takie interludium przed serwisem watykańskim posłuchamy muzyki z filmu Żandarm się żeni. To klasyka filmu francuskiego. A ja się słyszę z Państwem po godzinie 17:00. Porozmawiamy już o historii.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik, wieloletni papieski dyplomata. Jan Paweł II wywierał silny wpływ na króla Baldwina, wynika z ujawnionych zapisków belgijskiego monarchy. To dzięki jego wsparciu zdecydował się na tymczasową abdykację, by nie podpisywać ustawy aborcyjnej. W Nigerii nasilają się prześladowania chrześcijan. W stanie Taraba od września ubiegłego roku zniszczono 217 kościołów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo, wtorek to już tradycyjnie dla papieża dzień wolny od pracy. Do Watykanu Ojciec Święty powróci wieczorem. W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik. Miał 79 lat, od 1978 roku pełnił służbę w watykańskiej dyplomacji. Z wdzięcznością wspominam jego wierną służbę jako przedstawiciela papieskiego w różnych krajach, a następnie jako członka niektórych dekasterii Stolicy Apostolskiej, napisał Leon XIV w telegramie kondolencyjnym.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Belgii ukazała się nowa biografia króla Baldwina, który sprawował władzę w latach 1951-1993. Opierając się na niepublikowanych dotąd dokumentach i prywatnych zapiskach króla, autor ukazuje nie tylko jego głęboką wiarę, ale również żywą relację z Janem Pawłem II.
2: Jak twierdzi autor biografii, profesor Vincent Dujardin, Jan Paweł II był jedną z postaci, która wywarła największy wpływ na belgijskiego króla. Cytuje on m.in. nieznany dotąd list Baldwina po zamachu na papieża w 1981 roku. Król uznaje w papieżu namiestnika Chrystusa. Przez ciebie objawia on swoją miłość i moc. Kiedy cię widzimy i słuchamy, zbliżamy się do Jezusa, napisał belgijski monarcha. Baldwin przeszedł do historii jako król, który w 1991 roku nie zgodził się podpisać ustawy aborcyjnej. Wiedział przy tym, że ceną za ten gest może być obalenie monarchii, a nawet wygnanie. Jak pokazują dokumenty, król konsultował swoją decyzję z Janem Pawłem II i kardynałem Ratzingerem. Jak precyzuje autor, nie pytał ich o radę. Prosił jedynie o wyjaśnienie moralnych aspektów swej decyzji. Dzięki ich wsparciu pozostał wierny swemu sumieniu.
1: Przypomnijmy, że od grudnia 2024 roku trwa proces beatyfikacyjny króla Baldwina. Został on otwarty na wniosek samego papieża. W diecezji Wukari na wschodzie Nigerii dramatycznie pogarsza się sytuacja chrześcijańskich społeczności rolniczych. Kolejne ataki w stanie Taraba przynoszą ofiary, masowe przesiedlenia i zniszczenia kościołów.
3: Od września fala przemocy w południowej części stanu Taraba zmusiła do ucieczki prawie 100 tysięcy osób. O dramatycznym bilansie ataków poinformował biskup diecezji Wukari Mark Maigidan Zukwein. Wśród przesiedlonych jest 16 księży. Zniszczono też domy 8 kapłanów i 217 kościołów. Według agencji Fides ataki dotykają przede wszystkim społeczności rolniczych, głównie chrześcijańskich wiosek zamieszkanych przez lud Tif. Napastnik są najprawdopodobniej bandy muzułmańskich pasterzy Fulani. Po spaleniu domów i kościołów atakujący często zajmują ziemie pozostawione przez mieszkańców zmuszonych do ucieczki.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja. A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
8: Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
9: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
10: To była autopromocja.
4: Radio Wnet uszami słuchaczy.
11: Uwielbiam Państwa, uwielbiam, wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować, jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
12: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
13: Południe Wnet.
14: I witam się z Państwem ponownie. Mikołaj Murkociński przy mikrofonie. Za konsoletą Tomasz Słon. Jesteśmy z Państwem do godziny 17.30. Popołudnie Wnet trwa. Już za chwilę porozmawiamy na tematy historyczne, na temat przewrotu majowego, który miał miejsce równo 100 lat temu, ale tak jak już mówiłem przed serwisem watykańskim, dzisiaj rozpoczyna się 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Chyba ten najbardziej prestiżowy festiwal kina światowego i no właśnie, może jeszcze kilka słów na ten temat. W tym roku przewodniczącym jury będzie reżyser południowo-koreański Park Chan-wook i też taki dość taki szczególny festiwal, przede wszystkim dlatego, że w tym roku będzie znacznie mniej filmów amerykańskich. To głównie wynika z tego, że jest takie jak na razie mniejsze zainteresowanie świata Hollywood kinem autorskim, filmami autorskimi. A jeżeli jeszcze mówimy o tym festiwalu, to także dlatego, że jak co roku jest bardzo ładny plakat. W tym roku można zobaczyć na tym plakacie Susan Sarandon oraz Gina Davis na planie filmowym filmu Thelma i Louisa. To takie kilka informacji na temat festiwalu w Cannes, o którym będziemy oczywiście opowiadali na antenie Radia Wnet. A teraz już czas na muzykę. Na muzykę posłuchamy znowu muzyki filmowej, a potem już rozmowa z profesorem Andrzejem Chwalbą.

0: Popołudnie Wnet.
1: I z nami na łączach jest już kolejny gość Popołudnia Wnet, profesor Andrzej Chwalba, historyk związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, specjalizujący się w historii XIX wieku, ale także w historii Krakowa i najnowszych dziejach Polski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
1: Oraz autor książki w wydawnictwie Czarne, książki pod tytułem Maj 1926, zamach, którego miało nie być. O co chodzi w tym tytule? Dlaczego zamach, którego miało nie być?
2: Tak, no bo po pierwsze Piłsudski takiego planu nie miał. Wbrew temu, co wielokrotnie i po okazji czytać w podręcznikach sięgających do czasów PRL-u, kiedy ta opowieść mitologizowana, tak naprawdę nieprawdziwa, się pojawiła. Po drugie, zamach nie musiał się odbyć. Aczkolwiek były napięcia, ale te napięcia między wynikały z tego, że polska scena polityczna była naprawdę zabetonowana i zabarykadowana. Wzajemnie strony się ostrzeliwały. Jedni byli za Dziadkiem, czyli za Piłsudskim, drugi przeciwko niemu. Celem Piłsudskiego było, to wyraźnie artykułował, poczynając od 1923 roku, przyjęcie przez Sejm ustawy, która by mu gwarantowała naczelne dowództwo wojskowe w czasach pokoju i naczelne dowództwo na wypadek przyszłości wojny, bo nie uważał sobie, że ktoś inny poza nim spełnia oczekiwania narodu, oczekiwania społeczeństwa, oczekiwania państwa. Ale z drugiej strony opozycja, czy stronnictwa centrowe, czy stronnictwa prawicowe, no chętnie by go wysłały już na przyspieszoną emeryturę, a miał dopiero 57, 58 lat. Powiadano, że no Dziadku, zrobiłeś swoje, no już czas twój się dopełnił, może spokojnie dalej mieszkać sobie w Sulejówku, bawić się córkami, podlewać kwiatki, ustawiać pasjansa i pić w godzinach wieczornych herbatkę. Już ci dziękujemy. Czyli nie było woli politycznej, co też mądrością zawsze klasy politycznej, mówicie, poszukiwanie kompromisu. Przyjęto założenie. Biorę wszystko i przeciwnikowi nic nie jestem w stanie dać. Uważano, że Piłsudski się po prostu skończy, zmarnieje i dalej będziemy mogli prowadzić swoją własną politykę. I niebezpieczeństwo, że na wypadek wojny państwo nie będzie miało swojego naczelnego wodza, był naprawdę zagrożeniem realnym, bowiem z dotychczasowego prawa i konstytucji nie wynikało, kto poza tym, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, kto będzie prowadził działania w imieniu Rzeczpospolitej w wypadkach właśnie zagrożenia wojennego i wypadku wojny. Piłsudski chciał to porządkować, nie było mu dane, stąd to zwielokrotniało napięcie, padały oskarżenia coraz mocniejsze z obu stron, no i bo ten stan w końcu okazał się już taki, że Piłsudski sięgnął do środków ostatecznych, chciał zdymisjonować premiera, który od dwóch dni sprawował władzę w Polsce, mianowicie Wincentego Witosa.
1: Mnie intryguje to, że, znaczy może nie intryguje, ale to jak wiele określeń stosuje się do tego, aby określić to, co wydarzyło się w maju. No, w tytule pana książki pojawia się termin zamach, ale mówi się także o przewrocie, mówi się także o puczu, mówi się o zamachu stanu. Co właściwie się wtedy wydarzyło? No, pamiętamy to spotkanie na moście Poniatowskiego w Warszawie z prezydentem Wojciechowskim. No i wreszcie dramatyczna decyzja, która musiała zostać podjęta przez żołnierzy, którzy musieli się opowiedzieć albo po stronie rządu, albo po stronie Piłsudskiego.
2: Nie, może nie, oczywiście żołnierze tak, ale żołnierz na wojnie. A
1: czy dowództwo raczej.
2: Jest to wojna, no właśnie, podejmują oficerowie. Aczkolwiek, no i mieliśmy takie sytuacje, takie przypadki, że żołnierze wbrew swoim oficerom buntowali się. Najczęściej to były takie sytuacje, kiedy oficerowie wierni rządowi i prezydentowi nakazywali strzelać do żołnierzy marszałka i osobiście do do marszałka i oni odmawiali. Dochodziło do można powiedzieć, rokoszu wojskowego. Tak, tych określeń jest bardzo dużo i to nie jest, powiedziane, tylko pojęcie synonimiczne. To nie jest kwestia wymienna. Niektórzy jeszcze mówią zamach Józefa Piłsudskiego, podkreślają. I nie mówią zamach stanu, wzmacniają. Inni z kolei to osłabiają, powiadają, że to taki poziom przewrót, ktoś tam wydarzył, nic w zasadzie się takiego szczególnego nie wydarzyło. No, trochę tych ludzi zginęło, ale to trochę powiadają z ich woli, bowiem za ich przyczyną, bowiem zamiast siedzieć w domu i oglądać z daleka przebiegający konflikt, no gapili się temu, co się dzieje, a więcej uczestniczyli w działaniach wojennych, czy to przetaczając armaty, czy budując schrony, takie nawet ziemne, pomagając żołnierzom najczęściej, czy z reguły żołnierzom Piłsudskiego. Ale właśnie tu jeszcze, jeśli można, jest ten moment, bo Piłsudski jedzie rano 12 samochodem do Belwederu, tylko z adiutantem. No gdzieś tam parę kilometrów za nim podążają ułani, no to jest 300 między szabel ułani lubelscy z Mińska Mazowieckiego w celu nie udziału w działaniach zbrojnych, tylko żeby pokazać Wojciechowskiemu, uwaga, jeśli nie ustąpisz tym razem, czy kolejnym razem, to dojdzie do buntu żołnierzy. Czyli to była taka presja psychologiczna, ale no cóż, Piłsudski znany był z tego, że był i fajterem, i ryzykantem. No i to jest taki przykład raz takiej manifestacji, powiedziałem, no trochę w polskim stylu, czyli improwizowanej. Po drugie, no jest to przykład też i grania z ogniem, no bo jak się okazało, Wojciechowskiego nie było. Nie wiemy, czy do zamachu by doszło. Bowiem do rozmowy między obu panami no też nie doszło. Więc zdenerwowany na Piłsudskiego Wojciechowski, który pojechał do Spały, żeby odpocząć, postrzelać sobie, bo miał strasznie ciężki tydzień, próbując powołać kolejny rząd, a szło jak po grudzie, wraca, jak jego adiutant zanotował, no wyjątkowo rozeźlony. Palił papieros za papierosem i widać było z tego, że bardzo był zły na Piłsudskiego. Dlatego uznał, że ta lista jego kapitulacji, ja wielokrotnie kapitulował przed Piłsudskim, przyjmował jego żądania, co do choćby obsady Ministerstwa Spraw Wojskowych, no tym razem powiedział nie. I to wyraźnie wybrzmiało w czasie krótkiej rozmowy. I to jest ten moment decydujący. Wtedy zaczyna się zamach, bowiem obie strony gromadzą siły i półtorej godziny później padną, zresztą ze strony rządowej, pierwsze strzały. Piłsudski zakazał swoim żołnierzom strzelania, bowiem no miał tą iskierkę nadziei, że Witos i Wojciechowski, widząc no gromadzące się siły ściągane przez jego zwolenników z głębi Polski, no ustąpią, skapitulują, będą się bali rozlewu krwi i sami się podadzą do dymisji. Na przykład niektórzy ministrowie już 12 maja namawiali Witosa, żeby jednak się podał do dymisji, bo to jest bez sensu. Niech ten Piłsudski w końcu stworzy rząd i zobaczymy, co on potrafi.
1: Jakie były konsekwencje tego wydarzenia później, jeżeli chodzi o losy tej II Rzeczpospolitej? Czy to ten zamach, ten pucz, ten przewrót, czy on stworzył tak głębokie podziały w tym establishmencie politycznym tamtego czasu, które były trudne do zasypania? W ogóle jak powinniśmy mówić dzisiaj o tym wydarzeniu z perspektywy no właśnie tych 100 lat?
2: No, powinniśmy mówić o tym, że głęboka polaryzacja, dzisiaj często używane słowo, też możemy mówić o takiej głębokiej polaryzacji i brak możliwości porozumiania się, porozumiewania się w sprawach strategicznych, pryncypialnych. No w końcu Piłsudski proponował no jednak rozwiązanie kwestii najważniejszej polityki zagranicznej, polityki wojskowej, a w obszarze polityki zagranicznej no polskie władze ponosiły porażkę za porażką. Jej autorytet jej, czyli Rzeczpospolitej, ten autorytet słab. I teraz Piłsudski wyrasta w oczach ludu, mieszkańców Warszawy, Polski, wyrasta na męża opatrznościowego. Ma olbrzymi kapitał zaufania, olbrzymi kapitał, bowiem siłą jego jest legenda. To jest wartość, której musimy docenić, bowiem żaden inny polityk nie miał tak silnego, może, oparcia w legendzie, którą sam kreował. Czy Polska uległa wzmocnieniu pod względem gospodarczym, militarnym? To jest temat zupełnie na inną rozmowę. No, wrzesień 1939 roku nie pokazałby decyzję coraz wąższego kręgu ludzi z kręgu właśnie, można powiedzieć, pierwszej brygady, bo to głównie pierwsza brygada Legionów stanowiła zaplecze kadry, odsuwanie osób, które były kompetentne, i przyjmowanie tej zasady mierni, ale wierni, oni mają służyć marszałkowi, no to przeciwko Polsce zaczęło się stopniowo obracać. Ale pierwsze lata były całkiem dobre, nie tylko znośne, dobre. Bezrobocie niewielkie, koniunktura przemysłowa, dobry budżet, polityka scaleniowa następowała i modernizacja państwa. No i autorytet państwa na pewno się podniósł, ale później kryzys gospodarczy, śmierć Piłsudskiego, dekompozycja obozu władzy, walka frakcji, to doprowadziło do rozbicia Piłsudczyków. Bo łączył ich marszałek. Nie ma marszałka, nie ma wodza, no to faktycznie skazani jesteśmy na wzajemną bijatykę, co wiadomo prowadziło do osłabienia państwa. To też jest jakaś lekcja płynąca z historii. Warto, żeby politycy z obu stron barykady dzisiaj jednak tą lekcję dokładnie poznali, bowiem to jest też pewna nauka, która może im przynieść w trudnych rozmowach na temat strategii Rzeczpospolitej na lata.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: I tak, proszę Państwa, zanim mówiłem na chwilkę, ale już ponownie wracamy z ostatnim pytaniem w takim razie odnośnie przewrotu majowego. Czy Piłsudski był pewny swego w roku 1926? Czy też dużo ryzykował?
2: No bardzo, bardzo dużo ryzykował. Nie był pewny swego, dlatego że takiego scenariusza nie zakładał. I Piłsudski wydaje się taką, powiedziałem, postacią o stalowych nerwach, o niezwykle silnej psychice. No, był rzeczywiście bardzo zręcznym politykiem, mężem stanu.

0: dziennikarza, czy Orlis Rescher, czyli ten, który dowodził później wojskami piłsudskimi, wybitny kawalerzysta, czy on nie uratował Piłsudskiego. I odpowiedziałem tak, on uratował, teraz też to odpowiadam, tak odpowiadam, bowiem Piłsudski gdzieś tam leżał na kanapce, wydawał się zupełnie, jego myśli są gdzieś daleko dalej, nie był w stanie podejmować żadnych decyzji i to przez wiele, wiele godzin. Był naprawdę obolały, zmienił na twarzy, załamany. Widać, że nie przewidywał takiego obrotu sprawy, dlatego jak już, można powiedzieć, poczuł się nieco lepiej, proponował różnym politykom nawiązanie kontaktu z Witosem Wojciechowskim w celu jeszcze 12 wieczorem wynegocjowania warunków przerwania ognia. Ale Wojciechowski uznał, że będziemy się bić do końca, zamachowca, buntownika musimy ukarać.
1: Nie ukarać się, no ale... Ale do tego nie doszło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan profesor Andrzej Chwalba, historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem Popołudnia Wnet. I tak zbliża się godzina 17.30. Już za chwilę audycja Rafała Wosia, Woś Wnet. A my się pożegnamy piosenką w wykonaniu Stanisławy Celińskiej, która, przypomnę, zmarła dziś w wieku 79 lat. Ja słyszę się z Państwem jutro o godzinie 15.30 w serwisie międzynarodowym. Dziękuję Tomaszowi Rosłanowi za zrealizowanie Popołudnia Wnet, które poprowadził Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Popołudnie Wnet. www.wnet.fm.
1: Reklama.
2: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty.
4: Najbliższe spektakle 16 i

0: 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła, spektakl teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
0: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Po reklamie.

0: Woź w net.
1: No, przekonują nas czasem, że Wielka Brytania strasznie żałuje wyjścia z Unii Europejskiej, że siedzą ci Brytyjczycy i płaczą i chcieliby wrócić, ale już nie mogą, bo klamka zapadła. No cóż, dzisiaj postaram się Państwa przekonać do tego, że takie stawianie sprawy jest, no, w najlepszym wypadku myśleniem życzeniowym, a w najgorszym czymś w rodzaju manipulacji. Manipulacji, która ma na celu pokazać, że z Unii Europejskiej nie da się wyjść, a wszyscy, którzy wyszli, no to marny ich los. Chcecie wiedzieć więcej, to zostańcie ze mną tutaj w Radiu Wnet. To jest program Woź Wnet, ale także tam w internecie na kanale YouTube'owym naszego radia. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku i to jest ta data, którą przyjmujemy i nazywamy ją umownie Brexitem. Oczywiście cały proces rozpoczął się znacznie wcześniej. W tym roku minie 10 lat od referendum. Referendum 23 czerwca 2016 roku. Brytyjczycy zostali zapytani o to, czy chcą zostać, czy opuścić Unię Europejską. Wówczas wypowiedziało się w tym referendum prawie 3/4 uprawnionych do głosowania mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. Za wyjściem z Unii Europejskiej głosowało prawie 52% z nich, przeciw 48%. Nie była to różnica mała. Za było 17,5, prawie 17,5 miliona ludzi, przeciw około 16 milionów. Tamta decyzja była wynikiem takiego, no, dość dziwnego procesu, w którym rząd, ówczesny rząd, rząd torysowski, rząd partii konserwatywnej, na którego czele stał David Cameron, formalnie premier, konserwatywny premier, to referendum zapowiedział i rozpisał. W 2013 roku powiedział, że chce zapytać Brytyjczyków o to, czy chcą w Unii pozostać, czy ją opuścić. Jednocześnie ten sam rząd namawiał ludzi do głosowania za pozostaniem w Unii Europejskiej. To, co chciał wówczas osiągnąć Londyn, to był rodzaj wstrząśnięcia Europą, wstrząśnięcia Brukselą, z namówienia Europy do tego, żeby, no, nie szła tą drogą, którą wtedy szła i którą, bo powiedzmy sobie szczerze, nadal idzie. Sytuacja potoczyła się tak, że Wielka Brytania najpierw zagłosowała za wyjściem, a potem z tej Unii Europejskiej faktycznie wyszła. Proces nie był łatwy, proces się ślimaczył, no i to z wielu powodów. No, po pierwsze dlatego, że nie jest łatwo Unię Europejską opuścić. Wcześniej nic takiego się w historii nie wydarzyło, więc był to precedens. No a po drugie, mam wrażenie, że i strona unijna bardzo starała się Brytyjczykom rzucać kłody pod nogi, żeby to nie był rozwód aksamitny. No, panowało i panuje nadal coś w rodzaju takiego wielkiego rozgoryczenia. Zwłaszcza Europa i zwłaszcza ta strona euroentuzjastyczna uważa wyjście Wielkiej Brytanii za rodzaj zdrady. A jak to po zdradzie i jak to po związku zakończonym w wyniku właśnie takiej zdrady, ta strona, która czuje się zdradzona, w tym wypadku Europa kontynentalna, no, robi wszystko, żeby pokazać, że ta, co odeszła, to zła kobieta była i teraz ma na pewno dużo gorzej i bardzo żałuje i bardzo by chciała wrócić, no ale teraz już nie możemy. Trzeba również pamiętać o tym, że wewnątrz samej Wielkiej Brytanii sprawa Brexitu była problemem, można by powiedzieć, klasowym, można by powiedzieć, problemem starcia establishmentu z ludem. Nie jest żadną tajemnicą, że za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej głosowały raczej klasy społeczne słabiej sytuowane, głosowali raczej ludzie biedniejsi, natomiast bogatsi, elity były za tym, żeby w Unii Europejskiej pozostać. Jak się patrzy na wyniki brytyjskiego referendum sprzed 10 lat, to sprawa jest absolutnie oczywista. Niektóre części Londynu, te najbogatsze części Londynu, głosowały za pozostaniem w stosunku mniej więcej 70-30, a były takie obszary w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w tych okręgach takich poprzemysłowych, tam gdzie przemysł, wytwórczość, górnictwo, przemysł stoczniowy został w ciągu ostatnich 20-30 lat kompletnie wygaszony, tam te relacje wyjścia do niewyjścia były dokładnie odwrotne. To znaczy 70% za wyjściem, 30% mniej więcej za pozostaniem. No i trzeba pamiętać, że do dziś elity brytyjskie, elity opiniotwórcze, w tym elity medialne, są na resztę społeczeństwa ciężko obrażone. No dla nich wyjście z Unii Europejskiej jest czymś, czego oni nie chcieli, no i z czym do dziś się nie pogodzili. W efekcie mamy do czynienia z takim pompowaniem argumentów pokazujących, że opuszczenie Unii Europejskiej było błędem. Oczywiście publicystyka publicystyką, tutaj każdy może mieć swoje zdanie, no ale jak do gry wejdą cyferki, jak do gry wejdą analizy ekonomiczne, no to klękajcie narody, wszyscy mają się odsunąć i to w pełni i bez żadnego mrugnięcia okiem zaakceptować. No i coś takiego właśnie się dzieje. Brytyjska opinia publiczna i co za tym idzie również europejska opinia publiczna bombardowana jest takimi badaniami, takimi analizami, które pokazują, jak wiele Wielka Brytania straciła na wyjściu z Unii Europejskiej. Jedna z ważnych takich analiz to jest analiza z końca ubiegłego roku autorstwa kilkorga ekonomistów związanych między innymi z Bundesbankiem, z Bankiem Anglii oraz z kilkoma uniwersytetami. Nazywa się to The Economic Impact of Brexit. No i teza tego badania, tego paperu jest następująca. Brexit doprowadził do spadku PKB Wielkiej Brytanii na osobę, czyli per capita, od 6 do 8% właśnie w ciągu tych 10 lat, które minęły, no wprawdzie nie od samego Brexitu, bo to jest dopiero rok 20, no ale od początku tego szoku związanego z porażką referendalną. W ekonomii można w ten sposób szacować wpływ jakichś wydarzeń, zanim się jeszcze tak formalnie ziszczą. No, rynki finansowe zaczęły nastawiać się na rzeczywistość pobrexitową już w momencie, kiedy referendum zostało rozstrzygnięte i tutaj ten moment, w którym de facto doszło do rozwodu, no miał drugorzędne znaczenie. Więc patrzą ci ekonomiści, spojrzeli ci ekonomiści, proszę państwa, na ostatnich 10 lat i właśnie wyszli z taką cyferką, a właściwie z takim przedziałem, z takim przedziałem od 6 do 8% i uważają, że o tyle Wielka Brytania była w tym okresie do tyłu w porównaniu z tym, co by było, gdyby w Unii Europejskiej pozostały. To oczywiście taka wiadomość jest fantastyczna dla wszystkich tych, którzy chcą pokazać właśnie to, o czym mówiłem na początku. Chcą pokazać, że Wielkiej Brytanii nie opłacało się wyjście, że to było bardzo źle głosować za wyjściem i jest to największy błąd Wielkiej Brytanii, bo ja wiem, może od czasu wycofania się z Indii albo i gorzej. No i tak, no i wpuszczenie takiej analizy w opinię publiczną buduje nam bardzo piękny argument, no tylko, że jak z każdą analizą ekonomiczną bywa, warto się jej bliżej przyjrzeć, żeby zobaczyć, czy tu nie mamy przypadkiem, proszę państwa, do czynienia z jakimś rodzajem manipulacji. Bo wydaje mi się, że mamy. I nie tylko mnie się tak wydaje. Coś bardzo podobnego wynika z bardzo ciekawej pracy angielskiego ekonomisty Juliana Jessopa, która zainspirowała mnie do opowiedzenia państwu właśnie o tym jaki jest ten faktyczny wpływ Brexitu na brytyjską gospodarkę. No bo co robi ów Jessop? No ów Jessop pokazuje, że ta analiza, która twierdzi, że te 6 czy 8% więcej PKB mogliby Brytyjczycy mieć, gdyby nie wyszli z Unii Europejskiej, gdyby nie byli tacy głupi, nie wyszli z Unii Europejskiej, to byłoby właśnie o te 6 czy 8% PKB na głowę w ciągu tych 10 lat więcej. No jest, można by powiedzieć, no w najlepszym razie czymś w rodzaju myślenia życzeniowego, a w najgorszym razie właśnie nielichą manipulacją. Żeby zrozumieć, co Jessop zarzuca tej analizie, trzeba powiedzieć na początek, jak się tego typu analizy robi. No, jak sprawdzić coś, czego nie ma, a co mogłoby być. W ekonomii, w języku badań ekonomicznych takie analizy nazywa się analizami kontrfaktycznymi. Musimy zbadać sytuację, która nie zaszła, ale mogłaby zajść. Jak sprawdzić, co by było, gdyby, na czym oprzeć taką analizę? No, zazwyczaj robi się to, proszę Państwa, w ten sposób, że bierze się drogę, którą przeszedł ten kraj, który chcemy zbadać, chcemy sprawdzić, jak on by sobie poradził, gdyby właśnie było inaczej, i zestawiamy go z jakąś próbką podobnych krajów, podobnych obszarów gospodarczych i sprawdzamy, jak im szło w tym okresie. Zakładając, że są to organizmy podobne, no to widzimy, czy może gdyby było inaczej, gdyby szli taką drogą jak pozostali, to może byłoby im inaczej, może byłoby im lepiej. I coś takiego właśnie zrobili ci nasi ekonomiści, z którymi ów Jessop polemizuje. No bo ich analiza kontrfaktyczna polegała na tym, że zestawili Wielką Brytanię z lat 2016-2025 właśnie z 33 zaawansowanymi gospodarkami, czyli z krajami Unii Europejskiej, ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, Japonią, Islandią, Norwegią, Szwajcarią i tak dalej. I porównali drogi tych różnych gospodarek. No i właśnie wyszło im z tego badania, że jak się te wszystkie gospodarki razem weźmie, sprawdzi się, jak sobie one w tym okresie radziły, a potem się wyciągnie średnią i wobec tej średniej ulokuje naszego badanego, czyli Wielką Brytanię, no to ta Wielka Brytania wypada właśnie gorzej o te 6 do 8%. No i mamy owo badanie. No, ale tu wchodzi nasz ekonomista angielski Julian Jessop i mówi, że z tym badaniem są duże problemy. Problemy takie widzi trzy. Pierwszy problem polega na tym, że no, Brexit nie był jedynym wydarzeniem, które odcisnęło się na drodze gospodarczej państw badanych w tym badanym okresie. No, po drodze był oczywiście również taki szok gospodarczy i społeczny jak COVID i był taki szok jak kryzys energetyczny związany z wybuchem wojny na Ukrainie. No, ktoś powie, że przecież tamte kraje, z którymi porównuje się Wielką Brytanię, one też przechodziły przez COVID i one też były, na nie też wpłynął kryzys energetyczny i kryzys inflacyjny. No tak, odpowiada im Jessop, ale musimy pamiętać, że w tej naszej próbce, z którą Wielka Brytania jest porównywana, jest bardzo dużo tak zwanych, z angielska mówiąc, outlierów, to znaczy krajów, które zupełnie nie są, by tak rzec, typowe dla tego, jak większość krajów przeszła przez ten trudny czas. Do tych krajów należą na przykład Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone w tej próbce, w tej analizie kontrfaktycznej, o której mówię, odgrywają bardzo ważną rolę. To duża gospodarka. Ważą w tej próbce bardzo, bardzo dużo. A jednocześnie Stany Zjednoczone to jest kraj, który zupełnie inaczej przeszedł oba te ostatnie kryzysy. Głównie kryzys energetyczny. Jest to związane z tym, o czym tutaj bardzo często w programie WNET mówię, czyli o zupełnie innej sytuacji energetycznej, zupełnie innym poziomie suwerenności energetycznej, którą Ameryka ma, którą teraz jeszcze bardziej rozbudowuje, i brakiem suwerenności energetycznej, która doskwiera krajom Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii również. Więc mamy tutaj, wsadzając do tej naszej próbki, Stany Zjednoczone, które przez ten cały czas cieszyły się dość niskimi cenami energii, jednocześnie były krajem, który po kryzysie 2008 roku inaczej niż kraje Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania nie przechodziły takiego kursu oszczędnościowego, gdzie stymulacja gospodarcza od 2008 roku trwała na całego. I jeszcze na dodatek Stany Zjednoczone to kraj, który jest w absolutnej awangardzie takiej największej rewolucji technologicznej ostatnich lat, czyli rewolucji związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Wszystko to sprawia, że Stany Zjednoczone są zupełnie na innej skali. Stany Zjednoczone biją na głowę w tym właśnie omawianym okresie, jeśli chodzi o rozwój, wszystkie kraje rozwinięte i to tak w sposób bardzo znaczący. Jednocześnie mając Stany Zjednoczone w tej próbce i porównując Wielką Brytanię właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, próbując mierzyć, co by było, gdyby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, no jest to swego rodzaju nieporozumienie. Również dlatego, że w tej próbce znajduje się kilka krajów Unii Europejskiej, które są znowu zupełnie inne od Wielkiej Brytanii. Takim krajem jest na przykład Irlandia. Irlandia jest krajem, który nawet w ciągu tych ostatnich wielkich wstrząsów, wstrząsu covidowego, a potem wstrząsu energetycznego, był tym krajem, który rozwijał się, jeśli chodzi o zachodnie kraje Unii Europejskiej, najszybciej i najlepiej. Właściwie tylko Polska mogła w tym okresie z Irlandią rywalizować. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że Irlandia wyspecjalizowała się w przechwytywaniu inwestycji międzynarodowych koncernów. To zresztą jest taka stała cecha irlandzkiej gospodarki, taka cecha, która każe widzieć w Irlandii rodzaj, to zupełnie inny kraj, taki, którego nie do końca powinno się porównywać z innymi krajami Unii Europejskiej, bo ma zupełnie inną strukturę, a jego PKB jest bardziej PKB wirtualnym niż realnym. A mamy Irlandię również w tej grupie, również z nią każą nam autorzy tej analizy porównywać Wielką Brytanię. Do tego jeszcze mamy w tej samej próbce takie kraje jak Hiszpania czy Grecja. Kraje, które po kryzysie zadłużeniowym, tym, który przyszedł po 2008 roku, 11, 12, 13 rok, to był czas, kiedy kraje południa bardzo mocno zostały w tyle. To był ten kraj, kiedy euro generowało kryzysy w ramach obszaru wspólnego pieniądza i bardzo mocno tych kilka krajów południa odstało od reszty stawki, a potem zaczęło ten dystans nadganiać. W związku z tym ich rozwój z lat omawianych tym właśnie badaniem nie jest znowu bardzo reprezentatywny. Zestawianie Wielkiej Brytanii z nimi jest znowu czymś w rodzaju fałszowania próbki służącej nam do stworzenia tego porównania. To porównanie jest po prostu niereprezentatywne. Ale to dopiero pierwszy problem. Drugi problem, który dostrzegł wspomniany angielski ekonomista Julian Jessop, polega na tym, że dużo lepiej byłoby porównać Wielką Brytanię z krajami takimi, które rzeczywiście w ramach Unii Europejskiej Wielką Brytanię przypominają. Czyli z Niemcami i z Francją. A jeśli tak zrobimy, to już na tym tle Wielka Brytania tego czasu pobrexitowego i okołobrexitowego nie wypada wcale tak źle. Jeżeli zestawimy ich z Francją i Niemcami, to mamy mniej więcej rozwój na bardzo podobnym poziomie. Francja rozwija się w tym okresie troszkę lepiej, ale to jest różnica na poziomie 1-2 punktów procentowych i odwrotnie. Niemcy rozwijają się w tym okresie gorzej od Wielkiej Brytanii i znowu nie jest to jakoś tam szalenie duża różnica, ale właśnie o ten 1 czy 2 punkty procentowe mniej.
0: Powiadają też, że dobrze byłoby zestawić Wielką Brytanię na przykład z gospodarką kanadyjską lub włoską. Kanada nie jest wprawdzie członkiem Unii Europejskiej, ale jest gospodarką o strukturze dosyć podobnej i o takim umiejscowieniu w porządku międzynarodowym całkiem podobnym do dzisiejszej Wielkiej Brytanii. I tutaj to porównanie również Wielka Brytania wygrywa. Wielka Brytania rozwijała się w tym okresie lepiej niż Kanada i na podobnym poziomie, co Włochy. Jeżeli zestawić Wielką Brytanię z tymi właśnie bardzo, bardzo, rzeczywiście bardzo podobnymi do niej gospodarkami, to jej los po Brexicie nie jest jakiś zasadniczo inny. No, ale dlaczego to się nie dzieje? Ponieważ to porównanie nie prowadziłoby autorów owej analizy do tego wniosku, który powinni byli uzyskać, czyli do wniosku, że Brexit się nie opłacał. No bo jeśli Wielka Brytania rozwijała się w tym okresie podobnie do Francuzów, Niemców, a lepiej od Kanadyjczyków, no to czy naprawdę Brexit im, zaszkodził? Jest jeszcze trzeci powód, trzeci argument, dla którego na to porównanie, na tę analizę tak krytyczną wobec Brexitu spojrzeć należy no, z pewnym takim dystansem, to jest właśnie owe 8% różnicy. Gdyby je dodać do faktycznego rozwoju Wielkiej Brytanii w tym okresie, to Wielka Brytania byłaby jakimś niesamowitym monstrum. Byłaby jakimś w ogóle prymusem rozwoju i wzrostu ostatnich 10 albo 20 lat w porównaniu z innymi krajami. Byłaby właśnie, gdyby jej rozwój powiększyć o te 6-8%, byłaby no, mniej więcej tak szybko rozwijającym się krajem jak Stany Zjednoczone. Bo jeżeli popatrzymy na to, choćby od roku 2016 roku, o ile rozwinęła się gospodarka brytyjska, no to mamy wzrost mniej więcej rzędu 12% skumulowany za te 10 lat. To oznacza, że gospodarka brytyjska od czasu, kiedy zapadła decyzja o Brexicie i wszystko zaczęło iść w tym kierunku, rozwijała się w tym okresie szybciej niż Japonia, Niemcy, Francja czy na podobnym poziomie co Włochy. Gdybyśmy do tego dodali te 8%, no to byłaby zdecydowanie najszybciej rozwijającym się krajem w G7, zostawiając za sobą całą Unię Europejską, a rywalizując tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą w tym okresie 2016-2025 ta różnica w rozwoju Wielkiej Brytanii względem innych podobnych gospodarek Starego Kontynentu nie jest znowu jakaś zasadnicza, bo jeżeli spojrzymy na dekadę jeszcze wcześniejszą, czyli tę dekadę, która z kolei była tam trapiona innymi problemami gospodarczymi, czyli wielkim kryzysem na rynkach finansowych po roku 2009, czy też potem kryzysem w Unii Europejskiej, kryzysem związanym ze strefą euro, który promieniował na całą Unię Europejską, no to w tej próbce, w porównaniu z innymi krajami o podobnym poziomie rozwoju, no, Wielka Brytania wypada podobnie. No, na podobnym poziomie rozwija się co Niemcy, szybciej niż Francja, znacznie szybciej niż Włochy, które wtedy, jak już mówiłem, przeżywały bardzo ostry regres i trochę wolniej niż Kanada. No znowu, gdyby to tak zestawić i gdyby właśnie w ten sposób to pokazać, no to widzimy, że te dodatkowe 8%, one są jakimś takim nierealistycznym naddatkiem. Jakimś takim postawieniem bardzo wysokim wywindowaniem poprzeczki, do którego w żadnych okolicznościach żaden rząd, żadna Wielka Brytania nie mogłaby doskoczyć, czy by pozostała w Unii Europejskiej, czy by próbowała z niej wyjść. No i tak, no... ten obraz, po uwzględnieniu tych wszystkich argumentów, no, zdaje się być dużo bardziej wyważony niż głoszą te buńczuczne zapowiedzi, że oto wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej doprowadziło ich do w zasadzie bez mała gospodarczej katastrofy. Taka uczciwa analiza faktów prowadzić nas może do wniosku, że w najlepszym wypadku Brexit to wydarzenie pozbawione makroekonomicznego znaczenia. Tak ostatnio powiedział na ten temat taki znany niemiecko-angielski ekonomista i komentator Wolfgang Münchau, który tak właśnie ten czas nazwał. Pozbawiony makroekonomicznego znaczenia nie znaczy, że nie miał żadnych konsekwencji ów Brexit. Natomiast niewiele się faktycznie przez to zmieniło dla Wielkiej Brytanii vis-a-vis inne podobne kraje regionu o podobnym gospodarczym potencjale i podobnej gospodarczej sile. Do tego też warto jeszcze dodać fakt, że prawdopodobnie Brexit swoje największe negatywne konsekwencje skumulował w tej pierwszej części, która nastąpiła tuż po podjęciu decyzji, a przed ostatecznym zakończeniem brexitowych negocjacji. To jest związane z tym, że generalnie pieniądz nie lubi niepewności. Pieniądz woli i kapitał woli, żeby decyzja została podjęta w tę stronę czy w tamtą stronę. Wychodzimy czy zostajemy, nieważne, ale nie takie rozedrganie, że nie wiadomo, dziś wychodzimy, jutro nie, kiedy, za miesiąc, dziś, może za pół roku. A to wszystko był właśnie ten czas między rokiem 16 a 20. Po roku 20 niepewność zniknęła, klamka zapadła, Wielka Brytania zostaje poza. I mimo to, że już ten cały czynnik ryzyka w postaci tej niepewności jest częścią dorobku ekonomicznego tej minionej dekady, to i tak, nawet biorąc to pod uwagę, Wielka Brytania summa summarum wcale nie rozwijała się gorzej od pozostałych krajów Unii Europejskiej, tych, z którymi warto ją porównywać, o czym mówiłem wcześniej. Pamiętajmy o tym, kiedy następnym razem będziemy słyszeli tego typu argumenty dotyczące Wielkiej Brytanii, ale pamiętajmy o tym również wtedy, kiedy nas będą o podobne rzeczy pytać. Bo owszem, możemy być w najbliższych latach postawieni wobec sytuacji, w której ktoś będzie chciał nas, czy to siłą rozpędu, czy celowo, z Unii Europejskiej wypchnąć. Może na przykład z tego powodu, że będziemy odmawiali uczestnictwa w jakichś politykach, albo będziemy chcieli, tak jak Brytyjczycy, niekoniecznie wychodzić, ale zreformować Unię Europejską od środka. I spotkamy się, tak jak Brytyjczycy się spotkali, z odmową jakichkolwiek reform. Wówczas zintensyfikuje nam się ta dyskusja o ekonomicznych kosztach pozostawania poza wspólnotą i tu w tym wypadku warto pamiętać o lekcji brytyjskiej. A ta lekcja, jeżeli spojrzeć na fakty i oddzielić ją od ideologii, wygląda mniej więcej tak. Owszem, opuszczenie Unii Europejskiej przynosi zmianę, ale opuszczenie Unii Europejskiej nie oznacza końca świata. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę, to wszystko trzeba będzie rozważyć, ale w taki sposób, gdzie fakty będą może nawet nieważniejsze, ale przynajmniej nie mniej ważne niż emocje.
2: Woź wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Reklama. Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Gen Wolności.
8: Młodzież w walce z komuną.
9: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
10: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
11: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
12: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, mówię Natalia Słuchcicka.
2: I Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
1: A Radia Aktywni.
2: W każdą środę o godzinie 14.10.
1: Zapraszamy, będzie się działo.
2: Liczymy na Was.
3: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing.
5: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.
6: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
7: Na Zeusa, jakim głodny! Stąd też humor mój okropny.
8: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
7: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
8: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
7: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy. Dla wątroby i dla głowy.
9: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
10: Jak w każdy wtorek witamy Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Skowroński, Piotr Nowak, Szczepan
11: Dzień
10: Ruman.
11: Dobry. Dzień dobry.
10: A za chwilę nasz gość honorowy, pan profesor Andrew Michta, przyjdzie do studia i będziemy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych, o Donaldzie Trumpie, o szczycie, który się szykuje jutro czy pojutrze w Pekinie. Donald Trump przyleci, spotka się z prezydentem Chin i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale najpierw krótka klubowa informacja. Szczepan Ruman posadził na ławie oskarżonych 11 osób. Za co, dlaczego i w jakim trybie, panie Szczepanie?
11: No, chodzi o członków Rady Nadzorczej Industrii, były już zarząd Industrii, bo krótko jakby trwała jego kadencja, byłego prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. To są ludzie, którzy po tym, jak zostali powołani, żeby uzasadnić te, w ogóle sens swojego powołania, to tam publikowali różne oświadczenia, że w industrii były nieprawidłowości i tak dalej, i tak dalej. No ja złożyłem w tej sprawie akt oskarżenia prywatny, w którym te 11 osób wskazałem jako no, winne po prostu pomówienia z artykułu 212 kodeksu karnego. I początkowo sąd rejonowy próbował to jakby umorzyć, ale ja złożyłem zażalenie do sądu okręgowego. No i dzisiaj sąd okręgowy, biorąc pod uwagę materiał dowodowy, który cały zapewniłem, na przykład takie kwiatki jak to, że tam oskarżali mnie i to w tytułach było, że doprowadziłem, naraziłem spółkę na straty rzędu ćwierć miliarda, tylko spółka nie była warta ćwierć miliarda, więc musiałaby stracić więcej niż sama była warta. No i różne takie absurdalne zarzuty, no to sąd nakazał prowadzić tą sprawę sądowi rejonowemu, przesłuchać ludzi, zrobić porządną rozprawę, przeprowadzić postępowanie dowodowe, uwzględnić odpowiedzialność poszczególnych osób i wydać w tej sprawie wyrok. Ja powiem, że dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że uważam, że zarządzanie spółkami Skarbu Państwa, które jest bardzo złe od dekad w naszym kraju, jest takim tematem, który musi zostać rozwiązany, jeżeli mamy pójść do przodu w różnych obszarach, tak? Na przykład energetyka, na przykład przemysł zbrojeniowy, strategiczne obszary, to są obszary, w których spółki Skarbu Państwa mają bardzo istotny udział I jeżeli są zarządzane w taki jakiś absurdalny sposób, są ludzie powoływani po znajomości, jest kumoterstwo, nie ma profesjonalizmu, albo z drugiej strony są ludzie profesjonalni, którzy nie są oceniani za pracę, tylko są nagle odwoływani, dlatego że jest jakieś polityczne zawierucha, to ma po prostu bardzo złe konsekwencje dla tego majątku, który jest majątkiem Skarbu Państwa w tych spółkach, czyli naszym majątkiem, i dla tych strategicznych branż. Także mam nadzieję, że ta moja jakby drobna sprawa w jednej z wielu, wielu spółek...
10: 11 osób na ławie oskarżonych, nie taka drobna sprawa. Myślę, że minister Żurek może ci pozazdrościć tego, że potrafiłeś postawić kogoś na ławie oskarżonych jako samotny...
11: Ja z kolei podziwiam ministra Żurka, bo doprowadzić do tego, żeby samego siebie postawić na kursie kolizyjnym z Donaldem Trumpem, to jest naprawdę duże osiągnięcie. Ja bym nie życzył nawet wrogowi, ale rozumiem, że minister Żurek ma
10: Minister Żurek ma wsparcie w postaci marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, więc we dwóch to już dwóch na jednego jest.
11: Jak Iran nie da rady, to oni Trumpa na pewno obalą. W każdym razie żarty na bok. Chciałem powiedzieć... Bo to jest na lewy, jak z Czarzastym, to na lewy oczywiście.
10: A Żurek na prawy.
11: Siwiec też pomoże. Natomiast jest jedna rzecz, że był tak zwany konkret 68, to znaczy odwołanie 100% zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jeden z tych niewielu konkretów, które zostały zrealizowane. I ja po prostu stawiam tezę, że właśnie źródło problemu, to znaczy zarządzanie spółkami Skarbu Państwa jest złe od dekad, tak? Natomiast to już był takie, w mojej opinii, apogeum tego problemu. To znaczy wprost zadeklarowanie, że nie będzie żadnej weryfikacji, nie będzie żadnej oceny pracy. Przypominam, że nie wiem, takie struktury jak WSI były weryfikowane i w zasadzie tam raczej większość została, niż została wyrzucona, tak? SB było weryfikowane i też sporo osób zostało. No okazuje się, że z zarządów spółek Skarbu Państwa musieli być wyrzuceni wszyscy.
10: Nie tylko na poziomie prezesów, wiceprezesów, zarządów.
11: Rad nadzorczych, a później oczywiście to kaskadowo w dół, ale chodzi o to, że to jest taka logika Hutu Tutsi po prostu i dlaczego ich ludzie są źli, bo są ich, a dlaczego nasi są dobrzy, bo są nasi, to musi skutkować kumoterstwem, to musi skutkować nieprofesjonalizmem, to musi skutkować złym zarządzaniem i bardzo dużymi szkodami, co jest oczywiste, jak się spojrzy na takie losy, na przykład Agencja Rozwoju Przemysłu ma 5 prezesa w ciągu 2 lat. No to widać, że coś jest nie tak, tak? W industrii ten zarząd przetrwał niecałe 1,5 roku i zostali nagle wszyscy po południu, nocą w zasadzie odwołani w trybie natychmiastowym i inny zarząd. No tak długo, jak będziemy akceptować takie praktyki, tak długo ten majątek będzie źle zarządzany, a to jest nasz majątek i tak po prostu nie powinno być. Więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie takim drobnym kamyczkiem.
10: Jeżeli będzie można transmitować taką rozprawę z Kielc, z przyjemnością będziemy ją transmitować, bo będzie bardzo ciekawa, z tym, że to jest sąd rejonowy, więc to będzie trwało około 10 lat. Za 10 lat już będziesz zupełnie
11: Zakładam, że zanim ta sprawa nabierze w ogóle rumieńców, bo w tej chwili z tych 11 osób, 6 jest już byłymi członkami organów, a tylko 5 jest jeszcze w grze, że tak to ujmę. Myślę, że zanim ta sprawa nabierze rumieńców, to już cała 11 będzie byłymi członkami organów tych spółek.
10: A ty już kompletnie
11: zostaną
10: nie będziesz...
11: Zostaną po nich oszczerstwa generalnie i szkody w tych spółkach. Już będzie zupełnie inne władze i tak dalej, no ale ja się cieszę, że będą przychodzili na te ławy oskarżonych. Oczywiście ja oczekuję sporych nawiązek w tym i będę dążył do tego, żeby te nawiązki zostały orzeczone. A swoją drogą, jak już...
10: A jednak.
11: No oczywiście, no. A jak już, mam nadzieję, wyroki zapadną w sprawie osób, to wtedy jest droga otwarta, żeby pozywać spółki. Dlatego, że oni działali w imieniu spółek i publikując różne oszczerstwa, oni de facto płacili firmom PR-owskim. Są konkretne faktury na dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie albo setki tysięcy złotych miesięcznie, żeby te oszczerstwa rozpowszechniać.
10: I taka jest twoja ulubiona kancelaria, która w tym
11: kancelaria, to miałem przyjemność przed zaraz wczoraj miałem przyjemność też widzieć się z kancelarią pana Chmaja, tam jest też pan mecenas Paprocki, oni chyba już z industrii wystawili faktury na ponad 2 miliony złotych. Myślę, że to są koszty prawne, które przez całe moje 4,5 roku prawie industria takich kosztów nie poniosła na zewnętrzne kancelarie. No ale,
10: ale za to udało ci się drużynę piłki ręcznej postawić na nogi w Kielcach.
11: Ale to już jest, zostało chyba ale to zostało, anulowane.
10: Przywitamy pana profesora, profesor tak. Andrew Michta jest razem z nami, naszym honorowym,
11: dzień dobry, panie profesorze.
10: Honorowym gościem, więc od razu zaczniemy od wizyty. Panie profesorze, jak pan się czuje? To najpierw pierwsze takie pytanie, bo w klubie trzeba...
12: No nadal mam jet lag, więc tak śpię czasami tu, czasami tam. Ale będę tutaj trwał, prawda, w pełni świadomości. A jak się czuję? No, spóźniłem się, bardzo pana przepraszam. Miałem trudności w komunikacji z kierowcą Ubera, no ale jakoś my rozwiązali sprawę, no i jestem.
10: No, kierowca
11: w jakim języku?
12: No właśnie, bardzo było trudno się zorientować. Próbowałem czterech, ale nic nie wyszło.
10: No dobrze, to ciekawe, w jakim języku będzie rozmawiał prezydent Trump z prezydentem Chin, bo być może też nie znajdą wspólnego języka. I co wtedy? Jaka będzie tego konsekwencja, panie profesorze? W ogóle po co Trump leci do Pekinu?
12: Znaczy, to było odkładane kilkakrotnie, jak już pan wie. Trump leci w trakcie wojny w Iranie, więc to jest... dosyć duża sprawa w relacjach z Chińczykami, dlatego że oni nadal wspierają Iran, tak samo jak robi to Rosja, więc podejrzewam, że może dojść do pewnego spięcia w tych rozmowach. Druga sprawa, no to jest to, jaki wpływ na w ogóle samopoczucie prezydenta Xi ma ta wojna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ściągnęła tak duże zapasy amerykańskie, wojskowe i amunicji na Środkowy Wschód, a jednocześnie one zostały wyciągnięte z takich baz jak Japonia, 5 tysięcy, prawda, tam żołnierzy, patrioty z Korei, z Półwyspu, więc jest poczucie, że nagle Chińczycy mogą się czuć bardziej pewni siebie, więc to nie sądzę, żeby to była przyjemna wizyta, tak powiem.
10: Ale co ma prezydent Trump do załatwienia w Pekinie? Co by chciał osiągnąć?
12: No ja myślę, że przede wszystkim tu chodzi o sprawy gospodarcze, dlatego że Stany Zjednoczone w tej chwili, w czasie ostatniej dekady, odwróciły swoją relację z Chinami, jeśli chodzi o ilość konkretnej produkcji. W kontekście światowym Stany Zjednoczone były ponad 30% jeszcze 10 lat temu. Jeśli chodziło o manufakturę, Chińczycy są teraz 35 chyba, czy 36, o ile pamiętam, Stany Zjednoczone są 17%, więc tutaj kwestia, no w jaki sposób zrobić ten decoupling z Chin, w taki sposób, żeby to nie rozwaliło łańcuchów dostaw do tego stopnia, że cała ekonomia przestanie funkcjonować. Mamy wybory w listopadzie, więc ja sądzę, że prezydent Trump musi w jakiś sposób tę wojnę zakończyć albo rozwiązać, albo przynajmniej znaleźć jakiś sposób na odłożenie jej na bok, dlatego że im dłużej to trwa, im bliżej to jest do listopada, tym będzie trudniej republikanom, więc on to ma w sobie. I ostatnia sprawa, no ja sądzę, że pomaganie Iranowi będzie jednym z tematów, które Trump podniesie z Chińczykami, dlatego że my jesteśmy w sytuacji, w której to, że Iran zbudował tak duże zasoby, na przykład rakiet czy dronów, no to również opierało się nie tylko na ich własnych zdolnościach, ale i zdolnościach komponentów, które oni dostawali właśnie z Chin i z Rosji.
10: No i ponieważ siłą przy tym stole będzie, rozumiem, prezydent Chin, silniejszą stroną. Czy...
12: Nie jestem przekonany, dlatego że z jednej strony Chińczycy robią to, co historycznie mówiąc Stany Zjednoczone robiły, to znaczy Chińczycy się zbroją, nie wchodzą w kinetyczny konflikt. Stany zawsze, jeśli pan spojrzy na pierwszą i drugą wojnę światową, prawda, Stany wchodziły ostatnie, miały najmniejsze straty i później rozdawały karty na koniec całej sprawy. Teraz Stany Zjednoczone z kolei zużywają swoje zasoby. To jest w ogóle temat na dłuższą rozmowę, dlaczego tak naprawdę prezydent Trump zdecydował się odwrócić sekwencję zagrożeń, bo Bliski Wschód się znajdował na czwartym miejscu, jeśli chodziło o priorytety amerykańskie w tej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa. To, co również mi to mówi, że administracja jest skłonna podejmować o wiele większe ryzyko niż robiły to poprzednie administracje i dla mnie to jest sygnałem na to, że my przygotowujemy się do większego globalnego konfliktu i to jest część tego mapowania terenu. Teraz oczywiście krytyka tej wojny koncentruje się przede wszystkim na tym, że dlaczego teraz, kiedy wszystko było tak dobrze, że można było dyplomatycznie sprawy załatwiać z Iranem. Ja sądzę, że to jest niestety nieadekwatne opisanie sytuacji. To znaczy myśmy przez 40 parę lat próbowali rozwiązania dyplomatycznego z Iranem i do tego nie doszło. Jeśli chodzi o zasoby, to co widzimy, jaką siłę Iran wyprodukował, ja widzę trzy potencjalne wyjścia. Jedno to jest to, bo naprawdę, mimo tego, że już wielu, prawda, youtuberów i ekspertów już decydują, że wojna została przegrana przez Stany Zjednoczone, Iran wygrał. Ja po prostu nie wiem, jest za wcześnie. Za krótko to wszystko trwa na razie, żeby takie zdanie wypowiedzieć. Więc może tak być, że rzeczywiście Trump zadeklaruje zwycięstwo i wycofa się z regionu, co będzie miało ogromne implikacje dla stabilności Bliskiego Wschodu i nie tylko, bo i Morza Śródziemnomorskiego i tego, co się dzieje w Europie, bo Środkowy Wschód jest tak naprawdę pod setem europejskiego teatru. Drugie, co może być, że nagle Iran się załamie po prostu. Znaczy cała propaganda, która wychodzi, że oni są świetnie, prawda, sobie dają radę, odważni. Naprawdę nie wiemy, w jakiej sytuacji, poza ludźmi, którzy siedzą głęboko w danych wywiadowczych, w jakiej sytuacji znajduje się Iran w tej chwili. Więc to może być drugie nagłe załamanie się. No a trzecie, i to ja uważam byłoby najgorsze, to jest taki właśnie rump state, który byłby wrzodem, że tak powiem, w regionie, niezdolnym do jakiegokolwiek reżimu, do jakiegokolwiek rządzenia, a jednocześnie krytycznie położony, jeśli chodzi o stabilność całej Eurazji. Więc ja z takim trochę trzymającym oddechem patrzę na to wszystko i zastanawiam się, która z tych trzech opcji może być najbardziej prawdopodobna.
10: Opcja numer jeden i najlepsza opcja dla Stanów Zjednoczonych, Europy i świata zachodniego to oczywiście zwycięstwo Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa, mimo że to jest punkt czwarty, jeśli chodzi o strategię amerykańską.
12: Tak, wie pan, to jest ironia tego, bo mam nadzieję, że nikt nie wierzy w to, że Stany Zjednoczone nie miały planów na wojnę z Iranem. To są plany, które od szeregu lat są rozpracowywane. I również no czasami to takie mówienie, że nie wiedzieli, co się stanie z Ciesiną Hormuz. To było zawsze elementem tej rozmowy. Tu było przekonanie ze strony Donalda Trumpa, że to uderzenie, ta siła powietrznych pocisków sparaliżuje reżim i doprowadzi do jego obalenia. Największym pytaniem jest, czy będzie operacja lądowa i jeżeli, to w jakim rodzaju. Ja nie znam przypadku, żeby Trump zgromadził gdzieś wojska, prawda, i że ten, jak się mówi na scenie, ten pistolet jest, żeby w trzecim akcie nie wystrzelił.
10: Bo na razie mówimy o kilku tysiącach żołnierzy amerykańskich, doborowych, którzy są gdzieś w okolicach albo płyną.
12: Ale nie są to, no to znaczy, to są za małe siły, żeby przełamać konwencjonalne siły Iranu, dlatego że to jest armia, która jest blisko miliona, jeśli chodzi o liczebność. To jest ogromny kraj. Więc ja sądzę, że jeżeli dojdzie do jakiejś konwencjonalnej operacji, to będzie albo próba złapania Kirk Island, albo próba oddalenia, że tak powiem, zagrożenia od samej cieśniny. Natomiast to, że społeczeństwo nie jest, jakby to powiedzieć, szczęśliwe z tego tytułu w Stanach Zjednoczonych, że my jesteśmy w tej sytuacji. Ja na dzień przed przylotem do Warszawy wypełniałem samochód benzyną, prawda, i płaciłem 5,20 za galon, a jeszcze przed wojną płaciłem 3,70, więc niech pan pomyśli, jak to wpływa na ludzi, którzy są na ograniczonym dochodzie, więc to niezadowolenie zaczyna się tak perkolować na powierzchni.
10: No to jeszcze będziemy mieli okazję do tego, żeby porozmawiać o wewnętrznych sprawach Stanów Zjednoczonych, ale to jeszcze jedno pytanie i zaraz Szczepan Ruman powie coś. Jeszcze nie wiemy,
12: się na mnie.
10: Nie,

0: nie tylko na państwa w regionie, tam uderzyć, zniszczyć trochę baz amerykańskich, ale założyć pętlę na szereg wielkich państw, które żyją z tego. Z tego, co słyszałem, rozmawiałem z przyjacielem niedawno, bardzo prawdopodobne, że będzie racjonowanie benzyny w Korei na przykład. Biorąc to pod uwagę, 3 ostatnie tankowce przypłynęły do San Diego, dlatego że nie ma rur łączących nasze pola z zachodnim wybrzeżem. I teraz jest ciekawe pytanie, w jaki sposób Kalifornia będzie zapatrywana w olej.
1: Szczepan.
2: No, ja zapoznawałem się z różnymi ciekawymi analizami w ostatnim czasie i jedna z nich wskazywała na taki polityczny, powiedziałbym, dylemat. To znaczy, że w tej wojnie jedna rzecz została przeprowadzona inaczej niż w innych w ostatnich latach i wcześniej. Czyli to, co Donald Trump zapowiedział i odbiło się od razu z takim wielkim oburzeniem na całym świecie, prawda, że uderzy w mosty, elektrownie i tak dalej, to wcześniej było standardem, to znaczy jak Obama decydował o nalotach na Libię, to cele tego typu cywilne były niszczone w ogóle bez pytania. Jak Bill Clinton decydował o nalotach na Serbię, to też wszelki dostęp prądu do Belgradu został zbombardowany. Oczywiście tak samo było w Iraku i w różnych innych wojnach. Tego typu infrastruktura od zawsze, w sensie no od zawsze, no, w ostatnich latach standardem było, że jest w zasadzie
1: no bo
2: w pierwszych
1: Genghis
2: dniach.
1: Khan tego nie robił.
2: No, Genghis Khan robił inaczej, nie było elektrowni, więc nie mógł.
0: Ale były strzały. No,
2: dokładnie. W każdym razie chodzi o to, że to, że ta infrastruktura nie została zniszczona, to tak się wydaje, że jest takie zgodne z założeniami samego, powiedzmy, Sun Tzu, który mówi, że no, największym sukcesem jest przejęcie tych aktywów niezniszczonych, a nie, że się zniszczy, a potem trzeba odbudowywać, jak już się wygra wojnę, tak? Więc myślę, że tu była taka wiara i może ona wciąż jest, że ten reżim się po prostu wywróci, a jak już on się wywróci i będzie jakiś taki Iran bardziej przyjazny, no to fajnie mieć ten Iran z działającymi elektrowniami, który będzie mógł eksportować ropę i tak dalej. W każdej chwili, każdego dnia Stany Zjednoczone mogą przecież to wszystko zrobić, tak? Znaczy mogą zbombardować mosty, elektrownie, jakby wyłączyć prąd w Iranie i rzucić ten reżim na kolana, ale nie robią tego, czekają, tak? Z drugiej strony reżim też czeka i ten reżim chce mieć jakby od strony politycznej taką decydującą kartkę wyborczą w tych listopadowych wyborach połówkowych, tak? Że tak naprawdę o wyniku wyborów zdecyduje, prawda, Gwardia Rewolucyjna Irańska, dlatego że tak doprowadzą do takich zaburzeń w globalnej ekonomii, takich cen właśnie paliwa, że Trump utraci poparcie w Kongresie. I myślę w kontekście wizyty Trumpa w Chinach, że to jest cel, który bardzo by Chińczyków interesował. Myślę, że też i Rosjan. To znaczy, żeby Trump właśnie stracił poparcie w Kongresie i żeby jakby po prostu wytrącić mu różne możliwości z ręki. W związku z czym myślę, że w jakikolwiek sposób te państwa, Rosja, Chiny, są w stanie wspierać w tej chwili ten reżim, żeby on trwał, mimo że normalnym ludziom w Iranie żyje się ekstremalnie ciężko, dlatego przez tą blokadę morską, to te państwa wspierają ten reżim, żeby osiągnąć ten cel polityczny. A Donald Trump czeka z tym palcem na spuście i każdego dnia w zasadzie może rzucić ten Iran na kolana, ale myśli sobie, a może jednak ten reżim ustąpi i uda się zachować ten Iran taki niezniszczony, a przekabacić go, żeby był bardziej przyjazny.
1: To tylko, przepraszam Szczepan, ale odnotuję pewną ewolucję. Mianowicie, bo teraz już wiesz, co myśli Donald Trump. To jest wielka, wielka
2: ja
1: sprawa.
2: Ja zawsze wiedziałem, co myśli.
1: Za chwilę Piotr, ale teraz profesor.
0: Chciałem jedną rzecz powiedzieć. Dziękuję bardzo, bo to się tyczy pana oryginalnego pytania odnośnie spotkania między Xi a Trumpem. Z tego, co wiem, Chińczycy popchnęli Pakistan do tej roli, żeby podjęli się negocjonowania. I ja sądzę, że Iran będzie bardzo dużym elementem rozmowy właśnie, dlatego że Chińczycy z jednej strony

0: strony chcą osłabić Stany Zjednoczone, czyli im dłużej to trwa, im więcej jest broni zużytej, pocisków i tak dalej, tym otwiera to im większe możliwości wobec Tajwanu i Indo-Pacyfiku, ale z drugiej strony oni są jednak zależni od rynku energetycznego, więc tutaj chcą znaleźć rozwiązanie na to. Wie pan, co jest niebezpieczne w mojej ocenie, kiedy ostatni raz byłem w Korei, wchodząc do Camp Humphreys, to jest tam, gdzie się znajdują wojska amerykańskie, stała bateria Patriota zaraz przy bramie i później dalej były THAADS i to. Z tego, co rozumiem, część tego sprzętu została wysłana do Środkowego Wschodu, a to z kolei stwarza niższe odstraszanie, jeśli chodzi o zdolności amerykańskie w regionie, więc to są wszystko powiązane coraz bardziej teatry. Ja się obawiam, ostatnia uwaga, jeśli mogę, ja się obawiam jednej rzeczy, że my patrzymy na to łamanie się balansu w różnych regionach. Mamy pełnoskalową wojnę w Europie, na Bliskim Wschodzie i to wszystko rozwala całe sekwencjonowanie, o którym bardzo dużo tam ludzi mówiło w Departamencie Obrony. Korea w mojej ocenie półwysep jest coraz bardziej niebezpieczny, niestabilny.
1: To ja tylko zaznaczę, że Kim Jong-un do konstytucji wpisał odwet jądrowy, tak, jeżeli by miał zamach na niego, bo po tej Wenezueli i po tym, co się wydarzyło w Iranie, więc to są powiązane sprawy, a druga i tam się robi gorąco.
0: Dokładnie, a druga sprawa, kiedy byłem właśnie ostatni raz w Korei, ci Koreańczycy z północy, którzy przeżyli Ukrainę, oni są bardziej ostrzelani niż Chińczycy. Oni przychodzą pełni tacy siebie, prawda, jak mówimy, piss and vinegar. Więc poczucie takie, że przez to, że oni się zaangażowali wojskowo na Ukrainie, oni w tej chwili mają więcej wpływu w regionie. No i sprawa Japonii, bo redukowanie amerykańskich wojsk w Japonii, znów przypominam sobie rozmowę, kiedy byłem w Tokio, bardzo duży niepokój. Dlatego, że Japończycy do pewnego stopnia nie są jeszcze w stanie mówić o stworzeniu jakichś realnych środków odstraszania bez sensorów amerykańskich. Także jest, sytuacja jest niezwykle niebezpieczna. I przypomnę, że generał Grinkiewicz w lipcu ubiegłego roku, głównodowodzący sojuszu, powiedział, że w 2027 roku można się spodziewać dwuteatrowego konfliktu. Ja nie wiem, nie przewiduję, prawda, świata, nie mam takiej jakiejś specjalnej czapki, żeby mógł to widzieć, ale jednak, kiedy tak poważny wojskowy to mówi, no to jest coś na rzeczy. Nie, może nie konkretna data, ale trend naprawdę tam jest.
2: Piotr.
3: Tak, sytuacja jest skomplikowana, natomiast wydaje mi się, że tą sytuacją w Iranie, z jednej strony możemy powiedzieć, że Ameryka nie osiągnęła tak szybko celów politycznych, które wydaje mi się były gdzieś zamierzone, żeby to szybko się skończyło, bo to przeciąganie tej wojny tak jak teraz trwa, no to wydaje mi się wizerunkowo, politycznie, a to martwi się każdy polityk, prezydent jest politykiem, nie przysłuża się prezydentowi Trumpowi i republikanom. Natomiast wbrew pozorom to, co się dzieje i cała ta blokada cieśniny Ormus daje silne karty, mi się wydaje, w rozmowie prezydentowi Trumpowi, ponieważ 20-30% globalnego zapotrzebowania na energię szeroko rozumianą szło przez cieśninę Ormus, w większości do Azji. No i teraz Chińczycy, ale i tak jak pan profesor powiedział, Koreańczycy, tak samo Australia wprowadzają racjonowanie paliwa, energii, więc to uderza bardzo mocno gospodarki. Z jednej strony to ma negatywny efekt dla Stanów Zjednoczonych, bo jednak często to byli sojusznicy Stanów Zjednoczonych, a cierpią, płacą za to. Widzimy, co się działo też w regionie generalnie. Ale z drugiej strony osłabia gospodarczo bardzo mocno Azję. Do nas też to dojdzie, tak? Stany są na tyle silne, jeśli chodzi o zasoby energetyczne, że są w stanie, nie wiem, dekretem prezydenta zablokować eksport. Jasne. Powie, obrażam się na cały świat, okej, ale blokuję eksport, cena spada galonu do 3 i tutaj wewnętrznie jest energia za darmo, w cudzysłowie, tak? Żeby nie przejaskrawiać. Plus z Wenezueli jakby się za parę lat udało. Ale więc z tego punktu widzenia to cały świat ma problem. I to może doprowadzić również do zmiany nastrojów politycznych również w Europie, bo my na razie tego nie widzimy. Są pakiety osłonne, tak jak w Polsce jest mały, ale są te pakiety osłonne. Natomiast tankowce z cieśniny Ormus już chyba 2 czy 3 tygodnie temu ostatni tankowiec dopłynął do Europy. My tego nie czujemy. W Europie czujemy się cały czas komfortowo. Nie widać tego na rynkach finansowych, bo giełdy cały czas osiągają nowe szczyty, jest po prostu symptomy bańki, ale to można dyskutować na ten temat. Natomiast jest mała rzecz, o której zapominamy. Międzynarodowa Agencja Energetyczna, odpowiadająca, gdzie skupia większość państw na temat tego, udostępnia swoje rezerwy. Tak, kraje się dogadują, że rezerwy, które były magazynowane na trudne czasy, są udostępniane i widać, że zasoby tych energetyczne, tych rezerw bardzo mocno spadają. Jak one się skończą albo dojdą do poziomu, gdzie jednak zapadnie decyzja, że już więcej nie wyrzucamy na rynek, cena ropy pójdzie bardzo mocno wysoko. Nie zapominajmy również, że z tego regionu szło bardzo dużo różnego rodzaju rzeczy związanych z nawozami, z chemikaliami, cały przemysł chemiczny, całe rolnictwo. Niektórzy spekulują, że ceny produktów rolnych pójdą do góry. No, wrócimy do inflacji. To jest negatywny efekt, co może wywołać różnego rodzaju konsekwencje polityczne, gospodarcze. To może być naprawdę tak jakby, nie wiem, jak się zwierzę rytualnie ucina, krew ta powoli wycieka. Tak samo tu widzimy, to powoli upływa. Jak nas uderzy, to może ściąć z nóg wiele krajów de facto. Natomiast no, ma to też znowu pozytywny efekt, ponieważ tak jak o tym wszyscy mówią, ale nikt nie wie, jak ten problem rozwiązać, jest globalne zadłużenie i wszyscy wiemy, że długi w wielu krajach są nie do utrzymania. Jest kilka scenariuszy tego, tak? Jeden scenariusz jest restrukturyzacja zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, to byłby po prostu niewyobrażalny efekt dla finansów państwa. Drugi, ktoś może powiedzieć, bankrutuje, a trzecim rozwiązaniem jest najbardziej przyjemnym dla rządzących, najbardziej bolesnym dla społeczeństwa, inflacja. To, co widzieliśmy, tak?
0: A to się de facto dzieje.
3: Dokładnie. Inflacjonując de facto zadłużenie przez wiele lat, to jest kwestia sterowania poziomem inflacji, czy za wysoki, czy mniejszy. Oczywiście trzeba to pilnować, bo jak inflacja się odkotwi czy ucieknie, to jest potężny problem, ale utrzymywanie podwyższonej inflacji, między innymi poprzez wysokie ceny energii, żywności, gdzie ma jakiś aspekt geopolityczny, ale również korzyści mogą być ekonomiczne, do zinflacjonowania po to, żeby cały system finansowy jednak się utrzymał. Więc ja nie mówię, że to się dzieje, ale przy tym scenariuszu bardzo często różnego rodzaju adresuje się różnego rodzaju również segmenty gospodarki naszego życia.
2: Szczepan.
1: Ja chciałem zwrócić uwagę, bazując na tym, co Piotr powiedział, na taki aspekt, który jest ważny dla nas, dla Polski, w naszym regionie. Dlatego, że w ostatnich dniach Putin powiedział, że wydaje się, że wojna na Ukrainie może zbliża się ku końcowi. I jasne, że z jednej strony można mówić, że to po prostu presja Ukrainy, dlatego że sytuacja na Krymie staje się coraz trudniejsza. Te drony jakby unieruchomiły wszystkie lotniska w Moskwie, więc już ludność Moskwy zaczyna coraz bardziej odczuwać i tak dalej. No Putin nie mógł parady porządnej zrobić, więc tak można patrzeć na to tak pozytywnie, że ha, ha, ha, Rosja przegrywa wojnę i bardzo dobrze, ale ja bym tutaj nie bagatelizował też negatywnego trendu, to znaczy przypomnijmy sobie, że moment, w którym ta wojna wybuchała, to był moment, w którym po praktycznie dwóch dekadach zacieśniania relacji pomiędzy Niemcami a Rosją, pomiędzy Unią Europejską a Rosją, budowie pierwszej nitki Nord Stream, drugiej nitki Nord Stream, jakby budowany był projekt wspólnej, prawda, wspólnoty euroazjatyckiej od Lizbony po Władywostok, a Polska miała być ofiarą złożoną na ołtarzu tego projektu. To znaczy pamiętamy te zdjęcia wszystkich tych radosnych ludzi na czele z obecnym sekretarzem generalnym NATO, jak odkręcali ten wielki zawór, żeby popłynął gaz z Nord Streamu. Angela Merkel, Gerhard Schröder, prawda, i tak dalej. I teraz o co mi chodzi, że też się pojawiły takie ostatnie informacje, że Putin, prawda, nie czuje się bezpieczny i tak dalej, i tak dalej. Jasne jest, że za Putinem stoi jakaś tam elita Rosji, jakiś układ tych siłowików różnych. Przecież to nie to taka wizja, że on jest jednym dyktatorem i, prawda, trzęsie całym krajem, jest nieprawdziwa. I z drugiej strony Europa tak się rozluźnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam narzekają, że ten Trump taki niestabilny, prawda, i tak dalej. Macron pojechał do Chin, powiedział, że my musimy teraz z Chinami. Francja jest bardzo aktywna w tym kierunku. Niemiecki biznes przy tych cenach surowców energetycznych, cenach energii ledwo zipie i stara się, w sensie, no, wznowienie dostaw z Rosji byłoby naprawdę dla nich rajem. I teraz był taki wizerunek budowany według mnie świadomie przez różne środowiska od początku tej wojny, że to jest wojna Putina. Że to nie jest wojna Rosji, którą Rosja wypowiedziała, którą elita strategiczna Rosji rosyjskim wojskiem napadła na Ukrainę, tylko to jest wojna Putina. Ja bym się obawiał takiego momentu, który może nastąpić, że Rosjanie stwierdzą, dobra, zmieniamy Putina. Nawet może nie trzeba go zabić, tylko tam przejdzie na emeryturę, wystawiamy jakiegoś nowego, tak? I znajdą się od razu elity niemieckie, francuskie, które powiedzą, o, nowa twarz, dyktator, morderca, prawda, ludobójca został odsunięty. Już jest dobra Rosja. To odkręcajmy ten Nord Stream. I my się znajdziemy w sytuacji sprzed 2022 roku, w którym znowu zacznie się zagęszczać sytuacja, że Europa po prostu będzie chciała dealu z Rosją. Cała wina zostanie zrzucona na Putina. Nie będą winni Rosjanie, nie będzie żołnierzy, którzy strzelali do ludzi ze związanymi rękoma, torturowali. To wszystko w ogóle, nic z tego nie było. Jeden Putin, zła nie ma i my jesteśmy w tej sytuacji. Ja uważam, że to jest realny scenariusz.
2: Panie profesorze.
0: Tutaj najgłówniejszym elementem w tej dyskusji, co pan Szczepan tutaj przedstawił, to jest, czy i do jakiego stopnia Stany Zjednoczone pozostają w środkowej Europie, a zwłaszcza jeśli chodzi o ten północno-wschodni korytarz. Dlaczego tak mówię? Na 2 tygodnie przed drugą inwazją Ukrainy napisałem, pamiętam, taki artykuł dla Orbis, w którym mój argument był, że tak naprawdę co Putin próbował zrobić, jeśli chodzi o Niemców, to zrobić odwróconego Bismarcka, jak ja to nazwałem. To znaczy, o czym mówię? My mamy rozumienie relacji rosyjsko-niemieckich, które są oparte głównie na tym strasznym mordowaniu się, bitwie o imperium, prawda, na wschodzie Europy. Jeżeli pójdziemy do XIX wieku, kiedy nastąpiło zjednoczenie Niemiec, kiedy Prusy się tym zajęły, Reinsurance Treaty, Bismarck, Niemcy zawsze opierały się o Rosję, żeby konkurować z Brytyjczykami i z Francuzami, zwłaszcza z Francuzami wtedy. Do czego zmierzam? Jeżeli pan pamięta, czego się domagał wtedy Ławrow, to był powrót do 97 roku, czyli Amerykanie raus, że tak powiem, pierwsze rozszerzenie NATO, które było w 99 roku nulifikowane i dogadanie się w mojej ocenie z Berlinem, to znaczy na tej zasadzie, że no tak, wy będziecie tutaj mieć tych ludzi na flance w Unii Europejskiej, fajnie, ale my będziemy mieli coś do powiedzenia, jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi o kształt wojska, broń, która jest kupowana. Czyli to jest de facto utrata suwerenności państw, które znajdują się w tym obszarze. To, że się to nie udało, ja uważam przede wszystkim dlatego, że Ukraińcy się po prostu zaczęli bić. Się wszystko rozsypało.
1: Aż mi w uszach zabrzmiało ten sejf, że będzie wpływ na energię i poprzez sejf będzie wpływ na broń, którą Polska kupuje i w zasadzie na miękko tą sytuację w nowy porządek eurazjatycki.
2: No nie, no budowa.
1: Ja uważam, że Putin w ogóle jest racjonalnym gościem i on jest w stanie odejść na emeryturę, dziękować, że darowali mu życie i tam.
0: Ja pamiętam w Helsinkach, wie pan, w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jest taki bardzo ciekawy analityk, Arkady Moszes. On jest z pochodzenia, o ile wiem, rosyjskim Żydem, który jest obywatelem Finlandii. I w czasie jednej rozmowy na panelu powiedział dokładnie tak. To nie jest wojna Putina, to jest wojna Rosji. To jest 25% ludzi, którzy bardzo aktywnie wypowiadają się popierając go, a reszta powiedział, którzy pasywnie, ale enable this, to znaczy oni umożliwiają mu tego rodzaju działanie. Ja uważam, że Arkady miał absolutną rację, dlatego że Rosja nadal operuje w tym pojmowaniu imperialnym swojej własnej pozycji w Europie. To, co Niemcy zrobili, zwłaszcza Merkel przez te 16 lat, przez te deale energetyczne i brak jakichkolwiek reakcji na użycie siły, używając tych ekonomicznych i politycznych elementów, oni sprowadzili Rosjan, że tak powiem w cudzysłowie, z powrotem w politykę europejską. I tutaj potrzeba naprawdę spojrzenia sobie w lustro i zapytania się dlaczego i jakie są kroki, które trzeba podnieść. Europa mówi o zbrojeniu się, ale tak naprawdę niech pan popatrzy na to, co się dzieje, jak wygląda baza przemysłowa. Ile państw żyje tak naprawdę z długu nadal i uważa, że to, co się dzieje w sensie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, które się naprawdę nadchodzi, w mojej ocenie, on się zbiera, że to nie jest ich sprawa, dlatego że Chiny są tylko i wyłącznie zestawem ekonomicznym dla Europejczyków. I tak jak Niemcy przede wszystkim zachowają się wobec Chin, to będzie decydujące w relacji transatlantyckiej. Ostatnia uwaga. Republika Berlińska i Republika Bońska to są dwa zupełnie inne państwa. Republika Bońska była państwem transatlantyckim. Adenauer dokonał wyboru. I po raz pierwszy w swojej historii Niemcy tak się zachowały. Od zjednoczenia bufory na wschodzie, to przeniesienie stolicy do Berlina było absolutnie symbolem od tego, że Niemcy są znów środkowoeuropejskim państwem i że tutaj, że tak powiem, historia zaczyna wracać w tym sensie, że Niemcy odnajdują geopolitykę, którą kiedyś pamiętali, i im mniejsza obecność Stanów Zjednoczonych, tym większa rola Niemiec.
1: Ja boję się, że nadejdzie właśnie moment w najbliższym czasie, kiedy Niemcy staną przed wyborem trudnej drogi, to znaczy pozostać w systemie euroatlantyckim, zbroić się, ale wykonać duży wysiłek, i łatwej drogi, to znaczy powrócić do relacji z Rosją. Rosja wykona jakiś PR-owy zabieg. Przecież znamy to z historii, że prawda, Polskę zaatakowali naziści, hitlerowcy, jacyś tacy, nie wiadomo.
0: Merz podziękował Trumpowi za wyzwolenie Niemiec.
1: No właśnie, więc to tak samo jest z Rosją, że to Putin i klika Putina, a Rosja to w ogóle będzie dobra. No znamy zabiegi PR-owe, więc ja się obawiam, że po prostu w takim wypadku Niemcy wybiorą tą łatwą drogę. I dlatego zupełnie nie czuję żadnego poczucia bezpieczeństwa, jak słyszę od naszego rządu, że my mamy swoje bezpieczeństwo opierać na relacjach tutaj europejskich, a podejmujemy takie ruchy wypychające, wręcz ofensywne względem relacji z Amerykanami, bo pamiętam, jak było na początku wojny z Ukrainą. To znaczy Polska wspierała od pierwszego dnia, Stany Zjednoczone wspierały, Wielka Brytania wspierała, Niemcy starali się przeczekać w nadziei takiej, że ten kij wpadnie i biznes będzie
2: szedł teraz, dalej. Ale tak? Teraz minister obrony niemiecki jest w Kijowie. Kolejne zobowiązania na temat pomocy i to, co najgorszego może się wydarzyć, jeśli chodzi o polską, nie wiem, suwerenność albo możliwość decydowania o sobie, no to jest trójzwiązek. O tym pisał kiedyś Bochański, który zastanawiał się nad tym, z kim Polska powinna być w sojuszu. Powiedział, albo w sojuszu z Ukrainą przeciwko Rosji, albo w sojuszu z Rosją przeciwko Ukrainie. Taki jest esej. A najgorszy przypadek jest wtedy, kiedy jest sojusz niemiecko-rosyjsko-ukraiński. Bo w tym sojuszu nie ma miejsca na pewno dla Rzeczpospolitej, a w sojuszu niemiecko-rosyjskim również nie ma miejsca dla Rzeczpospolitej. Możemy być krajem, grzecznym krajem tranzytowym. Znaczy się kłaniać, możemy zostać dyrektorami kolei na przykład i przewozić towar z Rosji będziemy do Niemiec safe. Czy z Niemiec. Wtedy będziemy safe, ale teraz Piotr nas oceni.
3: Tak, oceni. No jest problem, tak? Tu jak...
2: No jest.
3: No mamy problem generalnie.
1: Ewidentnie tak? Się wyłania.
3: Tak, no bo no troszeczkę...
2: Problemik, to taki...
3: No problemik, można wsiąść w samolot i wlecieć, ale nie...
2: W powietrze.
3: Ale generalnie...
1: Póki jest paliwo lotnicze.
0: Panowie.
3: Nie, no jest. Tutaj nie tylko, bo rozumiem, że Niemcy podpisali właśnie porozumienie z Ukrainą na temat produkcji dronów w Niemczech, tak? No więc, a my znowu będziemy tutaj chodzili i mówili, że czujemy się oszukani, że nie tak powinno być, bo my pomagaliśmy. Brzydko mówiąc, jesteśmy frajerami, tak? Jako elity nasi przedstawiciele są po prostu frajerami, tak to trzeba nazwać, albo nieudacznikami. No bo z jednej strony Niemcy z Rosją będą dealowali, tak jak Szczepan to powiedział. Nawet w trakcie wojny przecież były przecieki, że spotykali się w różnych częściach Azji Centralnej na różnego rodzaju rozmowach. No, tania energetyka, tanie surowce, ale to nie tylko to, bo jeszcze aluminium i różnego rodzaju. Rosja jest nie tylko stacją paliwową, ale ma no, takie zasoby, jeśli chodzi o tak zwane commodity, że no, to jest dla każdego łakomy kąsek, tak? Plus rynek zbytu, no to jest 120-130 milionów ludzi. Więc więcej niż cała Europa Środkowo-Wschodnia. Więc z tego punktu widzenia Niemcy będą starali się mieć dostęp do tego rynku. Z jednej strony dostawać te tanie commodity, gdzie dają przewagę konkurencyjną choćby, nie wiem, z Japonią, która też teraz się dusi, jeśli chodzi o eksport ropy, no to co się dzieje z jenem i w ogóle cała gospodarka japońska, no będzie przeżywała jakiś tutaj naprawdę potężny test. Proszę zobaczyć, gdzie jest dolar jen, jaki to ma wpływ na inflację i gdzie są stopy, także no jeśli podniosą stopy bank centralny Japonii, to wysadzi im całe w ogóle finanse publiczne, no ale implozja będzie. Więc generalnie to są potężne rzeczy. Już Aleksander Stubb chyba wczoraj czy przedwczoraj, prezydent Finlandii, tak, powiedział, parafrazując, powinniśmy przygotować się do rozmów z Rosją, tak? No więc widzimy, że jest ta wola i będzie realizowana i naprawdę z nami się nikt nie będzie liczył. Jeżeli my liczymy tutaj na kierunek europejski, no ile razy można to powtarzać, to zależy od naszego społeczeństwa. Widocznie społeczeństwo chce po prostu tak być potraktowane, co dla nas, no gdzie mamy świadomość, jest to po prostu bolesne i ta przyszłość czeka nas być może brutalna. Oby nie, no ale wszystko idzie niestety w tym kierunku. Nie ma czegoś takiego jak Europa. Nie ma czegoś takiego jak państwa. Walczą państwa. Jest sojusz NATO oczywiście. On realnie nie był nigdy testowany, jeśli ja to dobrze kojarzę. Natomiast nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, Europa. No jest Polska, są Niemcy. W sytuacjach kryzysowych każdy kraj zachowuje się tu, gdzie kończy się granica. Doskonale to widzieliśmy w kwestii COVID-u przy tak zwanych głupich maseczkach. Ile było sytuacji, że jakiś kraj zatrzymał transport maseczek, nie wiem, z Chin, z Indii, z czego tamkolwiek, który szedł do innego kraju, wylądował u nich na zatankować i go zatrzymano, żeby te maseczki zabrać. Przepraszam, tak powiem, ale głupich maseczkach, tak? Jeżeli my mówimy o testowaniu jakimś, nie wiem, wojennym, gdzie giną ludzie, no to zapomnijmy o jakiejś jedności, więc nie ma czegoś takiego. Niemcy będą chciały zdominować Europę, to jest ich naturalne. Ja im się z jednej strony nie dziwię, no bo to każdy kraj powinien chcieć zdominować przynajmniej swój region, swoich sąsiadów. Taki powinien być cel i dominacja każdej strategii normalnego państwa. To, że my mamy wpisaną w naszym, nie wiem, urządzących DNA, że my chcemy być, nie wiem, no klepanym po plecach i robić sobie zdjęcia i jak ktoś się na nas obrazi, to ojej, popełniliśmy błąd w polityce, gdzie no niestety, ale o twoje interesy trzeba walczyć twardo. Polityka zagraniczna w dużej mierze jest grą o sumie zero, więc jeżeli my korzystamy, ktoś na tym traci. I zawsze ktoś będzie niezadowolony, więc tu powinno się zmienić. No idą czasy ciężkie. Ja jestem przekonany, że zobaczymy, co się stanie w przyszłym roku w wyborach we Francji. Ale jeżeli wygra Ruch Narodowy, który znamy ich narrację, no to te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, transatlantyckie, no będą bardzo trudne. I Europa niestety przy tych problemach, które się nawarstwiają jednak cały czas, stanie przed potężnym wyborem. Już się mówi o tym wieloletnich ramach finansowych, które są negocjowane, bo od 28 roku wchodzą. Już się zaczyna spekulować, no do końca tego nie wiemy, bo rząd nie przedstawia nam transparentnej informacji, ale ten budżet, który będzie tak jakby decydowany jednak centralnie, nie tak jak do tej pory było, że każdy kraj dostał tam jakieś, nie wiem, 140 miliardów i to było w różnych kopertach. Duża część tego budżetu ma być wykrojona i do centralnej decyzji, w pewnym sensie Komisji Europejskiej, to znaczy, to jest wspólna część, każdy kraj jak chce, to niech aplikuje o różnego rodzaju projekty, które będą różnego rodzaju kryteria i możecie sobie z tego korzystać. To jest kolejny element centralizacji Brukseli, tworzenia jednego państwa. I Unię Europejską czekają dwa kierunki. Albo jeden, który będzie w tym kierunku, że następuje większa centralizacja i to nie jest federalizacja, to jest tworzenie jednego państwa z przewodnictwem w Komisji Europejskiej, czytaj de facto Niemcami, ponieważ nie zapominajmy jedną rzecz, że to nie jest tylko tak, że przewodnicząca Komisji Europejskiej, oczywiście to jest ważna funkcja, ma duże znaczenie, ale zauważcie sobie państwo, żeby dobrze ktoś zmapował u nas, ja ten temat zawsze poruszałem, same obsada narodowościowa w Komisji Europejskiej. Kwestia urzędników w Unii Europejskiej, kwestia urzędników w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w innego rodzaju w Europejskim Banku Centralnym, tak? Na stanowiskach dyrektorskich, gdzie ten corporate governance jest zupełnie inny niż u nas. U nas przychodzi minister i może sobie wymienić dyrektorów, naczelników, przeorać, tak jak Szczepan mówił, całe ministerstwo. Jeżeli przychodzi komisarz w Komisji Europejskiej, to nie ma swobody wymiany tych ludzi. Więc jeżeli tam są zainstalowani ludzie, którzy mają tożsamość ze swoim państwem i nie jest tak jak Polak, który pracuje w Komisji Europejskiej, świętszy od papieża i nie chce z Polską mieć nic wspólnego i lobbować dla Polski, Niemcy, Włosi, Francuzi lobują dla swoich krajów bardzo mocno, brutalnie, nie krępując się, że ktoś im powie, czemu lobujesz dla swojego kraju. Więc te obsady, które są, wymiana tych ludzi na tych stanowiskach jest niemalże niemożliwa, dopóki nie przejdą na emeryturę. Więc de facto przy centralizacji państwa europejskiego kraje nowe, które można powiedzieć, okej, Polska dostanie szefa Komisji Europejskiej, super, to jest tylko i wyłącznie wizerunkowo. Realną władzę będą posiadały Niemcy i w pewnym sensie Francja. I to przez następne lata jest nie do zmiany, o ile nie dekady. Więc tu są problemy. Drugim scenariuszem, jeżeli Europa się nie scali, no będzie w pewnym sensie jakiś rozpad. Dojdzie do tego, ponieważ nie ma innej drogi, ponieważ ten mechanizm, który jest kompletnie dysfunkcjonalny. Nie da się podejmować tak dalej decyzji w takim dynamicznym świecie. Natomiast z punktu geopolitycznego, z punktu militarnego, nie oszukujmy się, nie ma czegoś takiego jak Europa. Unia Europejska nie jest paktem zbrojnym. Niektórzy mają takie marzenia. Do tego nie dojdzie, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby była zgoda w jakimkolwiek kraju, na przykład, żeby, nie wiem, Niemcy ginęli za Polaków. No NATO do tego prowadziło oczywiście fajnie, ale nikt realnie tego nie testował. Jeżeli jest sytuacja taka, gdzie Niemcy mieli wysłać swój jakieś tam, nie wiem, baterie na Litwę, czy batalion stworzyć, no wiemy, jak to się dzieje. Nie ma czegoś takiego.
2: To jest opis tego, co się dzieje w Europie, ale w takim razie zwrócę się do pana profesora, opis tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jakim prezydentem jest Donald Trump? Jak wygląda w tej chwili ta elita amerykańska? Do czego jest zdolna, a do czego jest niezdolna?
0: Czy mogę tylko jedno zdanie dodać? Bo to, co pan Piotr powiedział, jest bardzo ważne. To znaczy, ja mam wrażenie, że w Unii Europejskiej nadal istnieje takie przekonanie, że pewne normatywne, ideologiczne stwierdzenia mogą pokonać geopolitykę. To, co pan mówił o tym dzieleniu się państw między sobą. Interesy tych państw są inne, postrzeganie zagrożeń jest inne. Wymyślanie sobie Unii Europejskiej jako jakiejś siły obronnej dla mnie jest naprawdę czymś takim, jakby ktoś mi chciał sprzedać most na Brooklynie. No to jest takie niezrozumienie podstaw tego, w jaki sposób państwa walczą, o co walczą, kiedy idą na wojnę. Natomiast to, czego mi brakuje w regionie, to jest gotowości podejmowania ryzyka. To znaczy, wie pan, przez ostatnie 30 lat ja uważam, że większość tak zwanych przywódców europejskich to są menadżerowie. To nie są ludzie, którzy są w stanie podjąć duże ryzyko, wyartykułować interes. Jeżeli coś by się nie powiodło, to ponieść tego konsekwencje, ale mieć zrozumienie tego, że interes narodowy musi być pierwszy ponad jakimikolwiek innymi, prawda, względami tutaj. No bo jeżeli pan mówi o takiej sytuacji, że Polska ma być w jakiś sposób takim elementem Unii Europejskiej, ale tak naprawdę nie kształtującym tego, co się dzieje w regionie, to po co rozmawiać z Warszawą? Można rozmawiać z Berlinem, prawda? Polska ma ogromną szansę w mojej ocenie w tej chwili na zorganizowanie państw od nordyckich, skandynawskich, bałtyckich i oczywiście sama ona w tym północno-wschodnim korytarzu. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że Stany Zjednoczone chcą utrzymać wpływy w Europie, tylko chcą obniżyć ich koszty. I teraz do pana pytania z kolei, co się dzieje w domu, prawda? I ja nie pamiętam takiej prezydentury, muszę panu powiedzieć, w całym swoim życiu, ale jednocześnie trzeba oddzielić dwie rzeczy. Oddzielić osobowość prezydenta Trumpa, który jest niezwykłym narcyzem, no chyba się możemy tutaj zgodzić. Rozumiem, że teraz w West Palm Beach stworzono jego, prawda, taki posąg, który jest na żółto-złoto pomalowany, on tam stoi z ręką w kieszeni, on zdaje się przemianował lotnisko na siebie. Kennedy Center stało się Trump Kennedy Center, prawda?
2: A dolar ma podpis Donalda Trumpa.
0: Proszę pana, paszporty w następnym wydaniu będą miały twarz Donalda Trumpa nad deklaracją niepodległości. Więc wie pan, to jest oczywiście coś unikalnego. Z drugiej strony muszę panu powiedzieć, że to, w jaki sposób on przejął kontrolę nad Partią Republikańską, to jest wyczyn, którego nie pamiętam żadnego polityka będącego to w stanie zrobić od czasów Reagana. Ostatnie były, zdaje się, specjalne wybory, o ile pamiętam, to chyba było w Północnej Karolinie, może się tutaj mylę. I z 6 ludzi, 5, których on namaścił, wygrał. Więc to przekazuje ludziom z establishmentu kongresu, że jak mi podpadniesz, to ja ci zrobię prymarne wybory i cię załatwię. Marjorie Taylor Greene, kongresmenka z Georgii, która była jego generałem, ona była zawsze z przodu, zawsze maga. W momencie, kiedy ona zaczęła nalegać, żeby opublikować kartoteki Epsteina, on do niej zadzwonił, zwyzywał ją od ostatnich. Zresztą według niej to jest, więc ja powtarzam, co ona powiedziała. I po czym powiedział, że ja cię w ogóle tutaj zniszczę w polityce. Ona wyszła w ogóle z polityki sama. I teraz jest taką celebrytką z kolei po drugiej stronie, ale jest częścią tego łamiącego się ruchu MAGA. Ruch MAGA nie jest skonsolidowany w tej chwili. Ludzie tacy jak Tucker Carlson, który był jego ogromnym akolitą, Megyn Kelly, tutaj prawie Marjorie Taylor Greene i tak dalej, oni uważają, że Trump po prostu zdradził ruch. I oni go atakują bezpośrednio, mówiąc, miało być bez tych głupich wojen, miało być zajęcie się Amerykanami. To było wczoraj, on ogłaszał, że specjalny pakiet rządowy dla kobiet, które mają trudności z tym, żeby mieć dzieci, że to będzie łatwiejsze, że on się tak teraz w tej chwili zwraca do tego. Druga sprawa to jest taka, że Partia Demokratyczna jest w totalnej rozsypce również. To znaczy demokraci, jak kiedyś powiedziałem, będąc na takim fundraising dinner, tam byli głównie demokraci, którzy, prawda, Trump. I proszę tutaj zrozumieć, mnie Trump bardzo irytuje, ja nie jestem fanem tego, jak on się zachowuje, co on robi. Ale ja w pewnym momencie straciłem cierpliwość i powiedziałem, że nie ma dostatecznie dużego lustra, w które musicie spojrzeć i zapytać się, jak Partia Demokratyczna wybrała Donalda Trumpa po raz drugi na prezydenta. Przez 3 lata, powiedziałem, kłamaliście w żywe oczy wszystkim, jaki ten Joe Biden jest switched on, jaki to jest wspaniały. Kiedy każdy człowiek mający oczy widział, że to był starszy pan, który się zmagał z Parkinsonem, z demencją i teraz wiemy, że ma prawdopodobnie terminalnego raka prostaty. I media mainstreamowe koludowały w tym. To wszystko było tak, tak, tak. Żart był, pamiętam, kiedy Joe Biden dał State of the Union, takie przemówienie, w którym mówi, jak wygląda państwo. I on jeśli panowie pamiętacie, on to wykrzyczał tak naprawdę. I żart był w Waszyngtonie, że wszystkie farmacje, apteki CVS skończyły im się środki dopingujące, bo Secret Service je wykupiła. No i później zrobiono debatę z nim, pamiętacie, kiedy on i to też było dziwne, bo debata była przed konwencjami. My tego nigdy nie robimy przed konwencjami. No i starszy pan stał, nie wiedział, gdzie jest góra, gdzie jest dół. I zamiast jednak przez 3 lata prowadzić, to jest to, co powiedziałem tym ludziom, zamiast przez 3 lata prowadzić prawdziwe prawybory, stres testować kandydatów. Demokratom potrzebna jest ich wersja takiego właśnie Trumpa, takiego zwróconego na niebieskie kołnierzyki, na takie quasi populistycznych ludzi. No to oni wyciągnęli panią Harris z tego kapelusza, prawda, i powiedziała, to jest Luiza XV. No z całym szacunkiem dla pani Harris, to nie jest najbardziej ostra kredka w pudełku, że tak powiem. I przy 2,5 biliona dolarów w kampanii oni przegrali. Przegrali z człowiekiem, który też nie jest młodzikiem, bo Trump ma prawie 80 lat i już widać, że on ma pewne elementy starzenia się w sobie. Czasami powtarza te same rzeczy w kółko, tam w czasie przemówienia ostatnio, jak go widziałem, zaczął tak tutaj rapsodycznie mówić, że granit jest lepszy od marmuru, że on mu się bardziej zawsze podobał i z granitu zrobimy podłogę, więc tu mówimy o wojnie w Iranie i nagle, prawda, granit i podłoga.
1: W tej sali balowej, rozumiem.
0: To sali balowej, bo no znaczy...
2: Coś... A jest lepszy granit? Nie, marmur jest lepszy.
0: To ja już tutaj zostawię panu w decyzji, czy granit lepszy, czy gorszy. Natomiast jest takie poczucie, że Donald Trump jest w swojej bańce. Ludzie, którzy są wokół niego, to są sykofanci przede wszystkim. On bardzo lubi przedstawiać te swoje kabinetowe spotkania, prawda? On tam siada w środku, czasami zasypia, bo on bardzo często tweetuje, a to jest starszy pan, więc on siedzi tak, czasami mu te oczy spadają. No i mówi tam, prawda, jeszcze kiedy Pam Bundy była jego głównym prokuratorem. No Pam, jak tam, prawda, ze zbrodniami w Stanach Zjednoczonych? Panie prezydencie, dzięki pana intelektowi, pana wspaniałemu przód, nie ma już w ogóle crime problem. Wszystko rozwiązane. No Bobby, jak tam ze zdrowiem? No panie prezydencie. Latnik się regularnie rozpłakuje w czasie tego wszystkiego, więc ja patrzę na Marco Rubio, który się stara jakoś tak surfować tutaj, ale on jest... No bo on jest naprawdę tak, nie bardzo mu się dowierza, jeśli chodzi o wewnętrzne koło prezydenta. Więc tych 5 ludzi, którzy tam jest, czasami oni są tylko 4. I z tego wypada...
2: Tych 4 to?
0: To jest Witkow, to jest Bessonet od Skarbu, to jest Latnik i to jest Kushner młody. Ale niech pan zauważy jedną rzecz. Ja nigdy nie pamiętam w historii Stanów Zjednoczonych, żeby negocjowano największe sprawy światowe ludźmi, którzy nie byli nawet sprawdzeni przez Senat. Ja nie wiem, czy oni mają security clearance, czy nie, prawda? To jeden jest to ich kolega z biznesu, a drugi to jest zięć. I oni są tymi, prawda, tymi ludźmi, którzy to wszystko robią. Więc to jest bardzo... Ale z drugiej strony proszę zrozumieć, że Trump nie wierzy nikomu poza rodziną, poza najbliższymi przyjaciółmi. Dlatego w czasie pierwszej kadencji jego próbowano otorbić. On był takim przypadkowym trochę prezydentem, spadł do tego Waszyngtonu, a temu dano Matisa, prawda, Kelly, to i to. I on po tych 4 latach, kiedy go próbowano zniszczyć, wsadzić do więzienia, w impeachmentach, to jest zupełnie inny Trump, niż my go pamiętamy. To jest człowiek, który nie będzie wierzył nikomu, kto nie jest jemu w 100% oddany.
2: Szczepan.
1: To tak trochę nawiązując do tego, co wcześniej Piotr powiedział, ale też jakby do tej sytuacji w Stanach. Ja chciałem przypomnieć, mieliśmy tutaj rozmowę z generałem Samolem. Rozmawialiśmy wtedy o tym, że Rosja swoje takie główne siły zachowała tak naprawdę z tej wojny na Ukrainie strategiczne i że tam na Ukrainie no jakby puszcza się tych poborowych, żeby ginęli. I znowu dostrzegam takie zagrożenie, że teraz powiedzmy będzie ten pokój. Putin stwierdzi, że to jest dla niego dobry moment na pokój, żeby Rosja zrobiła nowe otwarcie z Europą. Ludzie będą to komentować, że Ukraina wygrała, a Rosja tak naprawdę swoje strategiczne siły do tego, żeby zrobić więcej zamieszania, zachowa, tak? I będzie to nie żaden pokój, tylko, jak to mówią Rosjanie, pierdyszka przed tym konfliktem, o którym mówił generał Grinkiewicz, który może być dwuteatrowy. I w zasadzie można powiedzieć, że pewien dwuteatrowy konflikt to już mamy, bo mamy konflikt na Ukrainie i konflikt w Iranie i to są jakby dwa teatry zbliżonego zmagania. Ten konflikt w Iranie też może zostać jakoś tam zażegnany, ale to wszystko będzie prowadziło nas właśnie do tego, że te konflikty, nie wkroczymy w nową erę pokoju, wszystko się poukładało, tylko że tak naprawdę zostaną zamknięte te konflikty po to, żeby otwarty został większy konflikt. I tak myśląc o tym podziale w ruchu MAGA i tej jakby praktyce funkcjonowania w Donalda Trumpa i jego najbliższego otoczenia, to ja się tak zastanawiam, czy to nie jest tak, że to kierownictwo, powiedziałbym, państwa w USA w jakiejś mierze, powiedziałbym, że się militaryzuje, że tam się po prostu robi takie bardzo zwarta grupa, która szykuje się na ten grubszy konflikt.
0: To ja się z panem tutaj nie zgodzę, panie Szczepanie, z dwóch powodów. To znaczy sekretarz Hexet zrobił bardzo poważne czystki wśród generałów. Generał George na przykład, jeden z najlepszych oficerów, miałem przyjemność go poznać. To jest człowiek, który jest nie tylko takim generałem, który może prowadzić operacje wojenne, ale myśli strategicznie. Później wyrzucenie generała, który się zajmuje wszystkimi projektami o przyszłości armii amerykańskiej. I nawet kapelana wyrzucił, dwugwiazdkowego. Prawda? Więc to jest message dla oficerów, żeby nie próbować blokować tego, co on robi. Ja natomiast jestem przekonany, że wojsko w Stanach Zjednoczonych się nie da upolitycznić. Każdy żołnierz robi przysięgę do konstytucji. Nie prezydenta, nie partii, nie tego, nie innego. I to, że są po prostu nielegalne rozkazy, to jest część całego etosu wojskowego, że pewnych barier się nie przekracza. Niech pan pamięta, kiedy Hexet zorganizował w Quantico takie spotkanie, gdzie on zwiózł wszystkich dowodzących oficerów, co było ogromnym przekrętem, jeśli chodziło o bezpieczeństwo. No i pan ogłasza, że wszyscy głównodowodzący będą w tym dniu, w tym miejscu i o tej godzinie. No, ja bym wyrzucił pułkownika za to, gdybym coś takiego zrobił, jak pracowałem w Niemczech. I on im dał przemówienie, które było dla nich niezwykle obraźliwe, bo on ich potraktował tak, jakby jakiś sierżant mówił do plutonu. Niech pan zauważy, jak oni zareagowali. Kamienne twarze, wysłuchali, wstali i weszli. Koniec. Żadnego pokrzykiwania, więc ten etos wojskowy to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że Sąd Najwyższy zaczyna mu wrzucać kamienie w tryby. To się zaczyna, jeśli pan spojrzy na taryfy na przykład. Kongres jest w tej chwili, zasnął, albo się boi, albo nie zadziała. To się wszystko zmieni w momencie, kiedy demokraci wygrają niższą izbę. Jeżeli do tego dojdzie, to wtedy będziemy mieli impeachment. Ja jestem o tym prawie w 100% przekonany.
1: A Save America Act przejdzie, czy nie przejdzie?
0: Nie przejdzie, dlatego że nasze wybory są, tu ryzykuję, może się okazać, że nasze wybory są robione tak naprawdę przez Stany. Stany w Stanach Zjednoczonych nie są tylko województwami. One mają bardzo oddzielne identyfikatory. To są nie tylko akcenty ludzi, to jest mentalność. Ja się przeniosłem teraz z Waszyngtonu na Florydę. Zupełnie inny świat. I też gdzie na Florydzie, bo jeżeli ja jestem w centralnej Florydzie, to jestem tak naprawdę w południowej Georgii. Mentalność jest pod... Jak pojadę do Miami, to ja jestem na Kubie. To znaczy, ja nie mówię po hiszpańsku, mam problemy z tym. Orlando znów zupełnie inne. I zmierzam do tego, że ta kultura demokratyczna jest w krwiobiegu każdego obywatela amerykańskiego. Pewnych granic Trump nie będzie w stanie przekroczyć, jeśli chodzi o jego centralizację zarządzania. Zresztą on nie jest tutaj pierwszy. FDR próbował zapakować Sąd Najwyższy, bo mu się tam nie dawało zrobić to i to. New Deal to było bardzo radykalne szarpnięcie całego państwa na lewo. Więc są okresy w takiej bardzo silnej prezydentury. To zależy od tego, jak słaba jest opozycja. No bo jesteśmy już w drugim roku jego prezydentury i demokraci nadal opowiadają dyrdymały na temat tego, że prawda, może Ocasio-Cortez, albo może gubernator prawda, Newsom, a może to. Więc to jest ten stary, odgrzewany sernik, zamiast szukać ludzi, którzy rzeczywiście mogą pociągnąć za sobą klasę średnią. Bo Trump dla mnie jest manifestacją naprawdę dużej wściekłości ludzi, którzy zostali opuszczeni przez elity polityczne, zostali opuszczeni przez elity biznesowe i zanegowali tego, co zawsze było pryncypium w mojej ocenie wśród elit amerykańskich, że ten, który ma dużo, od niego się dużo wymaga. Niech pan popatrzy na fundację Henry Forda na przykład. Pracował nad sprawami wewnętrznymi społeczeństwa. Carnegie to samo. Bill Gates sobie robi Global Issues Foundation. Walczy z ociepleniem, prawda? Więc Trump się... I to jest ironia tego momentu, że my mamy tak naprawdę oligarchę, który jest trybunem ludowym tych ludzi, którzy mają wszystkiego dosyć. Ale tak jest. To jest argument, do kogo należy ta republika. Także ja zawsze, kiedy ludzie już tutaj mówią, że mój Boże, to zwłaszcza na lewicy, że tutaj już dyktatura Trumpa się robi. Państwo doskonale, panowie wiecie, czasami są w Atlantyk takie artykuły, że Trump to Hitler, że Trump to Mussolini. Slow down.
1: Ale jeszcze tylko chciałem zapytać o ten Save America Act. Czy uważa pan, że jak republikanom zajrzy strach w oczy, że przegrają te midterms, to zrobią ten tak zwany filibuster i przegłosują w Senacie 51 głosami Save America Act?
0: To jest możliwe, tylko niech pan pamięta o jednej rzeczy, że najważniejsze jest to, jak się to zarejestruje na poziomie gubernatorów, jak się to zarejestruje na poziomie lokalnym. Ja kilka tygodni temu byłem w Tampa na Florydzie z wykładem właśnie dla legislatorów stanowych, to znaczy tych ludzi, którzy są w kongresie tym Florydy. No wyjechałem z ogromnym takim poczuciem nadziei, wie pan. To są ludzie tacy trochę jak Alexis de Tocqueville. Oni rozmawiają o sprawach lokalnego społeczeństwa, o tym jak pomóc w odbudowaniu autostrad, zabezpieczenia cybernetyczne. I ten Waszyngton się dla nich wydaje ogromnie oddalony. Byli tam również legislatorzy z Pensylwanii, z Massachusetts, których oni zaprosili, oni budują ten network w środku. No można to przepchnąć i zrobić. Ale proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone zawsze miały trochę takiego smrodu w tych swoich wyborach, prawda? No, że tak powiem, Kennedy i Nixon na przykład. Czy rzeczywiście Kennedy to wygrał do tej pory? Ale jest ogromna różnica. Ja jestem przeciwko temu, co się w tej chwili dzieje i to bardzo mocno, to jest kwestionowanie tego, że wybory były prawidłowe, że Trump ciągle mówi o 20 roku, że to były skradzione wybory. To, co to robi, to jest to podcina kulturę narodu amerykańskiego, w której to, że pan idzie do tego polling station i składa pan głos, jest pan równy Maskowi, jest pan równy jakiemukolwiek bankierowi. To jest ogromna, ważna sprawa, którą pokolenia wytworzyły. I teraz w momencie, kiedy się to zaczyna robić, to się zaczyna dekompozować. Ja uważam, że to jest jeden z największych błędów Donalda Trumpa.
1: Ale może on to robi świadomie, bo chce podciąć tą republikańską kulturę i przejść w kierunku rządów Cezara.
0: No tak, tylko że wie pan, ja też bym chciał na przykład w tej chwili mieć duży dom na Hawajach i prawda, siedzieć i łowić ryby. I my jesteśmy w momencie, w którym polaryzacja w Stanach jest tak głęboka, bo klasa średnia się skurczyła. Ci ludzie, którzy wygrali na globalizacji, to są głównie elity zachodniego i wschodniego wybrzeża. Digitalna arystokracja zarobiła biliony. Finansjera biliony. Heartland. Myśmy stracili jakieś 35, nawet do 40% fabryk, przemysłu. To się wszystko wyjechało. I chodziło tylko i wyłącznie o arbitraż pracy. trzeba być szaleńcem, żeby wysyłać klejnoty amerykańskiej technologii do komunistycznego kraju, który ma 1,4 biliona wtedy ludzi. No to jest szaleństwo. I opowiadaj sobie takie, wie pan, historyjki, że Jeffersonowie tam staną, bo wie pan, klasa średnia powstanie z Chinach i będziemy się wszyscy kochać. Kiedy historycznie patrząc na to, każde państwo szybko się modernizujące robiło to, co teraz robią Chiny, bo to samo robiły Stany Zjednoczone. Staje się pan geopolitycznie asertywny w swoim sąsiedztwie, zaczyna pan projektować siłę coraz dalej, no i zaczyna pan starać się stać regionalnym hegemonem i zmienić system światowego rozdziału sił. Więc my się z tego obudziliśmy wreszcie. Tylko to jest takie trochę obudzenie się już bardzo, bardzo późno, ale uważam, że nie za późno i to jest najważniejsze.
2: To jeszcze to wprowadźmy wątek sztucznej inteligencji, nowej technologii, tego wszystkiego, co się dzieje, no bo ta wojna pokazuje, że to myśl człowieka może wojnę wygrać i czy ta myśl jest obecna w Stanach Zjednoczonych bardziej niż w Chinach, czy w Chinach bardziej niż w Stanach Zjednoczonych?
0: Czy zadałeś pytanie do mnie?
2: Tak.
0: Ja uważam, że Stany Zjednoczone wiodą, jeżeli chodzi o AI, z kilku powodów. To nie tylko chodzi wyłącznie o wie pan, budowanie tych datasets, programowanie. To jest również chips, na których pan operuje. To jest ilość tych danych, które jest pan w stanie złożyć. AI jest w tej chwili wmontowywane w amerykańskie siły zbrojne, skracając te pętle, kiedy sensor daje oficerowi możliwość decyzyjną. Więc ja pod tym względem uważam, że tutaj ja raczej się nie budzę rano, myślę, o mój Boże, co się dzieje. Poza tym ja uważam, że czas najwyższy, żeby Chińczyków po prostu odciąć od amerykańskich uniwersytetów. To się powinno było stać bardzo dawno. Ja w 2019 roku pisałem artykuł na temat tego, co się dzieje ze studentami zagranicznymi w Stanach. Bo uniwersytety je kochają, prawda? Przyjeżdżają, full tuition, tego. Mieliśmy jakiś 1 000 000 studentów zagranicznych, 350 tysięcy około to byli Chińczycy w STEM, Science, Technology, Math, wie pan, Engineering. A nasi studenci robili majors, nie wiem, z antropologii, gender studies, takich różnych historii. Więc my kształcimy ich przyszłych designerów broni. Ten transfer wiedzy jest po prostu niedopuszczalny.
2: Ale czy on już się dokonał tak na dobrą sprawę?
0: On się dokonał, ale ja nie wiem do jakiego stopnia. Wie pan, jest takie powiedzenie w Tennessee, jak się znajdziesz w dołku, to przestań kopać. Więc ja po prostu mówię, odetnijmy ich i zobaczymy, czy są w stanie być innowacyjni bez dostępu do zachodnich technologii.
2: Piotr.
3: Tak, czy, no, tu zgoda, natomiast ja też no, na przykład o nic nie oskarżam, ale nie wiem, no, prezes czy właściciel, założyciel Nvidii też jest przecież no, Chińczykiem, tak?
0: Tak,
3: z pochodzenia, więc tu jest potężny problem. Technologicznie Stany Zjednoczone wydaje mi się jednak wiodą prym. Oczywiście Chiny mają potężny potencjał, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, choćby z zasobu baz danych, na których mogą szkolić to, tak? No bo algorytmy to jest jedna rzecz, opracowanie algorytmu, ale wyszkolenie go i ta cała różnorodność i specyfika Chin, no to jest jednak potężny zasób, który Stany plus Europa nie dogonią, a wiemy, że Europa się izoluje. To z tego punktu widzenia. Natomiast trzeba pamiętać również o skali, bo gdyby odpukać doszło do konfliktu kinetycznego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, czy w jakimś innym polu, by to się ścierało na innym, na jakimś trzecim kraju, no to jednak skala, którą Chińczycy są w stanie zapewnić, jest nawet bardziej prymitywne narzędzie. Przy skali może pokonać najbardziej zaawansowane, tak, technologiczne urządzenia. I to jest niepokojące, to co znowu widzimy tutaj, jeśli chodzi o nasz region, ponieważ tak jak Szczepan powiedział, że być może Rosjanie będą chcieli tutaj jakąś, nie wiem, zacząć negocjować pieredyszkę. Ja nie wiem, jak to byłoby możliwe na chwilę obecną przedstawić w Rosji sytuację, którą jest, no bo Putin też musi pokazać wygraną, jeśli walczy, nie wiem, o życie, o funkcję. To tu będzie pewnie problem. Natomiast pojawiły się informacje, że Rosjanie jednak chcą przestawić swoją gospodarkę na produkcję około 7 milionów dronów rocznie. No to z tego punktu widzenia jest to potężna skala. O ile można wyprodukować sobie, nie wiem, amunicję, karabiny, kałach i różne rzeczy, to może leżeć. Ja sam miałem kałacha z 56 roku, będąc w wojsku, no więc, ale on działa, tak? No bo jak jest konserwacja.
0: Z takim drewnianym tym był na górze.
3: Były z drewnianym. Dron, no nie może tyle leżeć, tak? Bo nawet sama bateria po, jak nie wiem, 2 latach już jest nie do użycia, więc generalnie to jest coś, co przy masie, mimo że ona może być też nieprymitywna, bo jednak nie zapominajmy, że Alex Karp, założyciel Palantira, tak? On sam wychwala na różnego rodzaju konferencjach umiejętności rosyjskich inżynierów, jeśli chodzi o drony. tak, że to są naprawdę też światowa elita. Więc tu miejmy tą świadomość, ale wyobraźmy sobie, że taka skala dronów produkowana jest w stanie sparaliżować każde państwo. Ponieważ mając tanie drony FPV, na taką skalę można sparaliżować całą komunikację w krajach bałtyckich. I tu się pojawia potężny problem. My, Europa, nie jesteśmy na to de facto gotowi. Więc to jest duże zaniepokojenie. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, zobaczymy, jak się rozwija. Ja zgadzam się z tym, co pan profesor powiedział, że prezydent Trump jest potężnym narcyzem. Na pewno trudno mu będzie żegnać się z władzą, no ten czas przyjdzie. Jeśli się okaże, że no, będzie, że przegrał, nie wiem, tam wojnę w Iranie, jakieś no, tego typu rzeczy negatywne. I słyszałem scenariusze, kiedyś o nich Steve Bannon mówił jeszcze, jak była ta przyjaźń między nimi, że Trump będzie miał trzecią kadencję, co dla niektórych było nie do zrozumienia, jak to jest możliwe, że czeka nas kryzys konstytucyjny. Natomiast ja słyszałem dwa scenariusze, może pan profesor się odniesie, czy to jest prawdopodobne. Jeden to jest taki, że gdyby się kończyła ta kadencja prezydentowi Trumpowi, to może ogłosić akt wojny i tu by się spinało, że jeśli dojdzie do konfliktu z Chinami.
0: Tak.
3: I wtedy tak jakby ma, nazwijmy to trzecią kadencję, bo to się nie ma wyboru, więc może ciągnąć to, aż uzna, że już jest koniec. Kolejny scenariusz mi się wydaje mniej prawdopodobny, bo jeżeli już to wie, bardziej, sądzę, że ten z Chinami jest bardziej prawdopodobny, taki, że wystawia tego swojego syna, sam startuje jako wiceprezydent, młody wygrywa, po tygodniu podaje się do dymisji, no i Trump jako wiceprezydent rządzi dalej, tak? Więc jak pan profesor do tego się...
0: To znaczy ten pierwszy scenariusz, o którym pan mówi, byłby prawdopodobny tylko i wyłącznie w momencie, gdyby doszło do brutalnego ataku na Stany Zjednoczone przez Chiny. Tak jak Pearl Harbor zadziałał wtedy na Amerykanów, to wtedy się wszystko zmienia. Nie mówi się już o tym, że tutaj, a dlaczego to, dlaczego tamto, tylko potrzebne jest przywództwo, wojsko, organizacja. Jeżeli do tego nie dojdzie, uważam, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Okay. Znaczy on sobie może ogłaszać, prawda, wojnę z Chinami, ale sądzę, że był to po prostu most za daleko wtedy. Zwłaszcza po doświadczeniach z Iranu. Drugie to jest bardzo, wie pan, to jest zabawne, bo są już czapki MAGA 2028 takie na jego website i rzeczywiście junior to nosi. Znaczy on pewnie by chciał zbudować dynastię, tak jak Kennedy czy Bushowie to zrobili. Tylko problem jest taki, że zgadywanie, kto może być naprawdę prezydenckim kandydatem dzisiaj, no to możemy sobie równie dobrze mówić, kiedy wjedziemy na Marsa, dlatego że nie wiemy tak naprawdę, tak. O, czy Vance, czy Rubio. Ja podejrzewam, że to może być żaden z nich. Jeszcze czwarty scenariusz, o którym niedawno rozmawiałem w Waszyngtonie, to było to, że Donald Trump rezygnuje na przykład w trzecim roku, Vance zostaje prezydentem, daje mu taki blanket pardon na wszystko, prawda? Czyli nie będzie żadnych już tam prób zniszczenia go sądownie, utrzyma pieniądze, które uzbierał, czy jego rodzina. Tylko ja też w to nie wierzę, dlatego że Donald Trump nie odda nawet minuty tego, żeby być w świetle, żeby być tym Cezarem. Natomiast to, co pan powiedział o dronach. Ja mam trochę inne zdanie z innego powodu. Ogromna fascynacja dronami w tej chwili przypomina mi i to, że tak naprawdę mamy wojnę w okopach, bo to, co drony zrobiły, to jest to samo, co zrobił karabin maszynowy Maxima w czasie I wojny światowej. Każde operacje wojenne mają i atrycję, i manewr, prawda? To, co myśleli sobie początkowo Brytyjczycy i Francuzi, że będą mogli, prawda, tam pójść do przodu, okazało się, że przy użyciu karabinu maszynowego ściana ołowiu po prostu rozrywała wszystko. Pozmieniali sobie mundurki na takie bardzo szare, wkopali w te i dopiero czołg odbudował im możliwość manewru. Do czego zmierzam? W tej chwili jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji w mojej ocenie. Bronimy się przeciwko dronom w sposób, który jest no, nie do utrzymania finansowo, bo strzelamy strzałą w strzałę, prawda? I nasze strzały kosztują miliony. Ten dron nie kosztuje tak dużo. W tej chwili jest bardzo mocny wysiłek w Stanach Zjednoczonych, żeby stworzyć inny sposób zarządzania elektromagnetycznym spektrum, który stworzy tak naprawdę ochronny pancerz nad wojskami, które się wtedy ruszą i będą mogły przejmować teren. Bez czego tak naprawdę nie ma zwycięstwa w wojnie. Pan musi przejąć teren, pan musi go zająć, pan musi zmienić rząd i tak dalej. Więc to, co Rosjanie bardzo dobrze robią, jeśli chodzi na przykład o przeciwdziałanie naszym systemom komunikacyjnym, NATO używa 4 Hz do tego. Więc Rosjanie są linearnie świetni w tej chwili. Kiedyś Ukraińcy strzelali HIMARS-ami w co im się tylko podobało. W tej chwili Rosjanie potrafią to zniszczyć. Nawet, o ile pamiętam, był jeden z patriotów zniszczony. Natomiast ani Rosjanie, ani Chińczycy, którzy tę ekspertyzę biorą od Rosjan, nie są w stanie właśnie zarządzać w taki sposób danymi, żeby one manewrowały w tym obszarze. I w momencie, kiedy pan stworzy tego rodzaju klosz nad wojskami, to, z czego się tutaj wszyscy eksperci śmieją, że czołgi niepotrzebne, że to, przepraszam, musi być mobilność, musi być ruch. I jeżeli to się uda zrobić, to będzie to ogromny skok technologiczny, jeśli chodzi o pole bitwy.
3: Ja się zgodzę, że klasyczne wojsko, tak zwane czołgi, to jest potrzebne. I zgadzam bardzo się, potrzebne, że zajęcie terenów pod bój jakiegoś kraju bez, nazwijmy to, piechoty i klasyczne, to jest niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o drony, no to z punktu widzenia paraliżowania gospodarki, nie planowania podbicia, tak, ale nawet efekt psychologiczny, bo przy całej sztucznej inteligencji, to już widzimy, drony mogą zachowywać się autonomicznie, tak, być uśpione w rowie na jakiś czas, mieć kamerę włączoną, gdzie pojawi się coś automatycznie. Z punktu widzenia psychologicznego i takiej paniki...
0: To jest szok,
3: tak? Natomiast jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne, oczywiście to byłoby dobre, trudne pewnie do wykonania fizycznie, z punktu widzenia sterowania tego, bo to można też swoje wyłączyć, wszystkie instrumenty.
0: Dokładnie.
3: No i zasoby energetyczne, tak? No jednak

0: Europa to jest raczej problem polityczny niż technologii i pieniędzy. Tu jest nadal niedowierzanie, że świat się zmienił. Europa jest tłusta, ale nie jest silna, że się tak nieładnie wyrażę. I na tym grają zarówno Rosjanie, jak i Chińczycy.
1: I Europa nie ma głowy, bo no, tak jak pan profesor powiedział, że Europa jest od 30 lat zarządzania przez menedżerów. I to nieudolnych, bo od 2008 roku, czyli no 18 lat już, Europa nie jest w stanie wygenerować realnego wzrostu gospodarczego, tak sensownego. Tak? Pokazuje, że no, mamy po prostu tą głowę no, chorą.
2: No mi to przypomina lata 30 ubiegłego stulecia i sytuację, w której Piłsudski poważnie rozważał po prostu wojnę prewencyjną przeciwko Niemcom. No i Europa to przespała, a jednak czasem zajęcie Berlina zawczasu może rozwiązać wiele problemów w przyszłości.
0: Ciekawy jestem, co pan Krzysztof na to powie.
3: O, że kończymy.
0: I tą optymistyczną notą kończymy rozmowę.
3: No to, są,
0: lance do boju,
3: to, już, w to już są plany strategiczne. Tak tego nie mogą usłyszeć.
0: Brawo, panie Szczepanie.
3: Panie profesorze, profesor Andrew Michta, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję panu.
3: I oczywiście zaproszenie na kolejne kluby Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich jest otwarte.
0: Dziękuję.
3: Szczepan Ruman.
2: Dziękuję bardzo.
3: Piotr Nowak.
1: Dziękuję bardzo.
3: Krzysztof Skowroński. Do usłyszenia.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
3: www.net.fm.
5: Reklama.
6: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Co dzieje się w kasino? 30-tysięcznym miasteczku u stóp wzgórza Monte Cassino? Od 11 maja codziennie po godzinie 9 zapraszam do wspólnego odkrywania historii, ale też teraźniejszości tego miejsca. Hania Tracz.
4: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
5: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
2: To była autopromocja.
6: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem
7: Skrzydełko czy Nóżka?
6: Występują kapitan Bossa Noga.
8: Jestem.
6: Żyrafa Kleszcz Globtroterka.
9: Jestem.
10: Obiad!
9: Kapitanie, kapitanie! Obiad w mesie podano. Skrzydełko czy nóżka?
6: Kapitan, który właśnie moczy nogi w wielkiej miednicy na mostku kapitańskim.
8: Nóżka, nóżka, już zakładam buty. Do jasnej ciastej, ale ktoś mi je świsnął. A jednak skrzydełko, już lecę!

0: Prawo cytatu.
1: Dzień dobry Państwu, Jan Majchrowski przy mikrofonie i prawo cytatu. Proszę Państwa, ostatnio mówiliśmy o poezji. I to jakiej poezji? O

0: Stalinie, o Bierucie, o Dzierżyńskim, no i o ludziach, którzy te wiersze pisali, i pytanie było, dlaczego takie wiersze pisali. Na to pytanie już dziś nie będę się starał odpowiedzieć, ale chciałbym nawiązać do tej naszej ostatniej audycji i dzisiaj o poezji, ale o innej. O zupełnie innej poezji, o poezji, która myślę, że jest nam bardzo potrzebna do życia. Ale proszę Państwa, właśnie żeby nawiązać do tej ostatniej audycji, to rozpocznę od poetyckiego cytatu. Proszę posłuchać. Cóż wam mam pisać, że tęsknię za krajem? O tym wiecie. Nie udało mi się wyrwać kraju i sprawy mej i wiary z mej duszy. I przez tę wiarę i tęsknotę żyję. A myślami lecę do braci mych i z nimi jestem razem. Ma się rozumieć, są chwile ciężkie, okropne, gdy ból, zda się, rozsadzi twą czaszkę, lecz przez ból ten właśnie jesteśmy ludźmi, bo w bólu widzimy niebo. Chociaż nad nami ściana i wokoło nas ściana i kraty. Proszę Państwa, no poezja bym powiedział, a to proza, to list. I to list czyj? List, proszę Państwa, Feliksa Dzierżyńskiego do swojej siostry Aldony. A mało kto wie, że Feliks Dzierżyński też był poetą i poezję pisał. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Taki fragment znalazłem. Śpi więc cicho, spokojnie, brat twój tu na ziemi, wiecznie wierny przysiędze, w jasnej pójdzie słońca. Walczyć będzie do grobu z chmurami ciemnymi, 1000 razy odparty wstanie, aż do końca. Wspomnienie o Antku Rosole, wiersz Feliksa Dzierżyńskiego. Proszę Państwa, tenże Feliks Dzierżyński nie poszedł poetycką drogą. Oj nie, wszyscy o tym doskonale wiemy. I tejże siostrze Aldonie, no niejako się tego z tego spowiadał w liście z 1919 roku, już po tak zwanej październikowej rewolucji, pisał: jedną prawdę ci mogę powiedzieć, pozostałem tym samym. Czuję, że ty nie możesz pogodzić się z myślą, że to ja, i nie możesz zrozumieć, znając mnie, miłość. I dziś, jak przed laty, czuję hymn jej. Hymn ten woła do walki, do niej ugiętej woli i tak dalej, i tak dalej. Gdybyś wiedziała, jak żyję, gdybyś mi w oczy zajrzała, zrozumiałabyś, raczej odczułabyś, że pozostałem tym samym, co dawniej. Tak Dzierżyński pisał. Człowiek, który chciał być poetą, poetą nie został. Ale proszę Państwa, warto może wspomnieć, że po śmierci w jakiś sposób uratował życie Władysława Siła-Nowickiego. A i jeszcze, kiedy był szefem czekań, są takie wspomnienia Polaków, z których wynika, że niejednemu życie darował i niejeden z tej kaźni bolszewickiej dzięki niemu wyszedł, choć wobec Rosjan miał wyjątkowo ciężką rękę. Władysław Siła-Nowicki był żołnierzem Zapory, czyli Hieronima Dekutowskiego. Cały jego oddział został skazany na śmierć i zamordowany. Jeden Siła-Nowicki tej kary uniknął, dlatego że był krewnym Dzierżyńskiego. Tak, proszę Państwa, cytowałem ostatnio również Tuwima. Tuwima, który się przyjaźnił z Borejszą, rodzonym bratem Różańskiego, tego oprawcy. Oprawcy z Alei Róż, z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I tu też ciekawa rzecz. Tuwim też uratował przynajmniej jednego człowieka, Jerzego Kozarzewskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych. Notabene dalekiego krewnego samego Norwida, Może dlatego. Łatwo mu było, bo się przyjaźnił z Borejszą. A Borejsza był bratem przecież Różeńskiego. No cóż, dziwnie się czasami te losy plotą, proszę państwa. Któż z nas nie pisał poezji, lepszych czy gorszych? Poezję każdy pisać może, czasem lepiej lub gorzej, chciałoby się strawestować znane słowa piosenki. Proszę państwa, mnie się też to zdarzyło i to na samym początku, jeszcze w liceum Stefana Batorego w Warszawie. Wyznam państwu, że zamiast się przygotowywać solidnie do egzaminów na studia i do matury, wydawałem własnym sumptem tomik poezji pod tytułem Lunia X w 6 egzemplarzach. Notabene część z nich musiała niestety przetrwać. Kiedy byłem wojewodą lubuskim, zadzwoniła do sekretariatu moja koleżanka z klasy Ewa Hereta i powiedziała, że jeden z tych tomików ma i pieczołowicie przechowuje. Proszę państwa, a zatem wszyscy tworzą poezję, jeśli tylko chcą. Poezja to coś bardzo dziwnego. Któż jej nie tworzył? Tworzyli też poezję papieże. Tak, tak, Jan Paweł II, czyli robotnik, aktor, ksiądz, profesor, no i wreszcie papież, proszę państwa, pisał również wiersze. I przyniosłem tutaj, żeby zacytować, bardzo ciekawą książkę, W poszukiwaniu nowych epifanii piękna, pod redakcją księdza Tomasza Błaszczyka, który to we Wrocławiu, książkę mi tę ofiarował. Wiele ciekawych w niej tekstów, w niej jeden Stanisława Srokowskiego. Pozwolę sobie na prawie cytatu zacytować. Stanisław Srokowski pisze tak. Zacznijmy od słów Jana Pawła II we wspomnianym dokumencie. To jest dokument, to był list do artystów Jana Pawła II. Niemal na początku czytamy. Artysta nie tylko powołuje do życia dzieło, ale poprzez to dzieło jakoś także objawia swoją osobowość. Poprzez swoje dzieła artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi. Tak więc historia sztuki nie jest tylko historią dzieł, ale również ludzi. Trudno, i dalej Stanisław Srokowski komentuje, trudno nie zgodzić się z takim ujęciem roli artysty, pisarza w konstruowaniu nowych światów. Dobrze Jan Paweł II rozpoznaje sens i znaczenie roli twórcy. Istotnie, każdy poważny proces twórczy prowadzi ku objawieniu nieznanego dotąd bytu duchowego i intelektualnego, a także odsłania kreatywną sylwetkę jego autora. Czytelnik, zanurzając się w głębię twórczej materii, idzie równocześnie śladami nowej ludzkiej indywidualności, artystycznej osobowości i oswaja się z nieznanym dotąd duchowym wymiarem pisarza. Odczytuje nie tylko ideową wartość powieści, zbioru opowiadań i strof epickich, ale dociera również do typu wrażliwości, rodzaju wyobraźni, bogactwa językowego, moralnego nastawienia i psychologicznych możliwości twórcy. I dalej cytuję papieża. Piękno, powiada Jan Paweł II, jest bowiem poniekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem piękna. Rozumieli to dobrze Grecy, którzy zespalając te pojęcia ukuli wspólny termin dla obydwu. Kalokagatia, czyli piękno, dobroć. Tak pisze o tym Platon. Potęga dobra schroniła się w naturze piękna. No tak, proszę państwa, papież szczególnie zwrócił uwagę na ten wymiar, który twórcę i jego dzieło łączy nieodzownie z jakąś duchowością. A jak powiedziałem, pisać poezję może każdy i wszyscy mogą to robić. Robi to także na przykład polityk. A ja przyniosłem tutaj tomik wierszy Tadeusza Wrony, byłego prezydenta Częstochowy, byłego posła Akcji Wyborczej Solidarność, który mi z bardzo piękną, miłą dedykacją ten swój tomik poezji ofiarował. I tytułem przykładu, na prawie cytatu ma się rozumieć, przykładu, że papież nie myli się, mówiąc te słowa, które wcześniej wspomniałem. Takie dwa cytaty. Wiersz Tadeusza Wrony, Ręce w górze. Wyrwane ze stawów wyciągam do góry ręce. Porwane ścięgna, napięte nad miarę, pękająca skóra już odsłania mięśnie. Czy dosięgnę marzenia szczerozłotych motyli, co zwiewnymi cieniami ścielą się po niebie? Wyrwane ze stawów wyciągam do góry ręce. Czy po niemożliwe sięgam tak codziennie? Czy dosięgnę marzenia wieczornych obłoków, co płomieniem zachodu zapraszają zmrok? Czy wytrzymam samotność, pustego pokoju, czasu, co ucieka, spraw do załatwienia? Wyrwane ze stawów wyciągam, Panie, ręce w ostatecznym geście oddechu, prośby, modlitwy, błagania. No, myślę, że wiersz pasuje bardzo do miejsca jego powstania, do Częstochowy. I jeszcze drugi, krótszy, tegoż autora, ze zbioru Ręce w górze. Cisza. Panie, daj ciszę, żebym Twój głos słyszał, zebrał krążące myśli, sprawdził, czy serce bije, stanął czysty w prawdzie, wzniósł do góry ręce z zamkniętymi oczami. Był gotów do drogi. Bardzo mi się ten wiersz podobał. Proszę Państwa, kto jeszcze pisze wiersz? Inżynierowie piszą wiersz. Lech Makowiecki. Inżynier, i to inżynier okrętowy, który stał się znanym, myślę Państwu, również bardem, piosenkarzem, można powiedzieć, pisarzem i poetą. I tutaj mam jego zbiór pod tytułem Ja tu zostaję. Przeczytam fragment tylko wiersza, który bardzo mi się podobał. Zachowałem się jak należy. Kiedy szukam w pamięci przesłania, które z ludzi pozwala wierzyć, słyszę inki głos sanitariuszki. Zachowałam się jak należy. Warto być przyzwoitym. Brzmi pięknie. Do kamery, na zawołanie. Lecz gdy przyjdzie od słowa do czynu, z krzykacza wyłazi zaprzaniec. Wiem, że kiedyś nadejdzie czas próby. Przyjdzie znów z wrogami się zmierzyć. Ilu z nas w ślad za Inką powtórzy: zachowałem się jak należy? Tak, to jest bardzo charakterystyczne dla Lecha Makowieckiego, którego poezja dotyczy spraw świata wartości, i to przede wszystkim wartości patriotycznych. Ja na przykład z innego jego zbioru, Niepodległa, przeczytam Państwu znowu krótki fragment wiersza Oda do młodości, w nawiasie wykształconej z dużych miast. Młodości. Bez serc, ducha. Nie górna, lecz durna. Szczuta przez kreatury na mą starość chmurną. O wy, z licencjatami zdobytymi łatwo, kupionymi za bezcen na studiach prywatnych. Wy, co z historii Polski nic prawie nie wiecie, życie jej bohaterów. mędrcami gardzicie. I za nic wam dziś stoi honor i ojczyzna, a w świecie do polskości żaden się nie przyzna. Wiedzcież, to nic nowego. Wszystko to już było niegdyś za króla Sasa. Źle się to skończyło. Bo świat ten się nie zmienił. Świat ma swoich graczy i w świecie tym za wszystko trzeba kiedyś płacić. Wygra wiara i wola. Mądrość, siła, męstwo. Biada tym, co nie chcieli zadbać o zwycięstwo. Proszę Państwa, Lech Makowiecki, jak powiedziałem, to też poezja śpiewana, to pieśni. Radzę, żebyście Państwo wygooglowali sobie, znaleźli w internecie albo otworzyli z płyty jego pieśnie Pożegnanie z wolnością. Powiedziałbym więcej. Hymn Pożegnanie z wolnością. O, jakże on jest na czasie. Ale jeszcze na koniec mamy takie wydanie najnowsze Lecha Makowieckiego. Historia we fraszkach od Mieszka po Staszka. No brzmi mało poważnie, bo to jest, proszę Państwa, rzecz taka. Lech Makowiecki postanowił opowiedzieć historię Polski fraszkami dla dzieci i dla młodzieży. Wychodząc chyba z słusznego założenia, że no, trzeba do młodzieży przemawiać językiem zabawnym, a przy tym przemycać i treść historyczną i, co ważne, memento. O, na przykład przy Wacławie III, takiej fraszce o nim, memento jest, które jest zawsze na końcu pod tytułem Zapamiętaj, brzmi tak. Suwerenność jest święta. Tu dla władzy rada. Nie sprzedawajcie Polski. To największa zdrada. A o Stanisławie Leszczyńskim z kolei. Na końcu. Leszczyński na wygnaniu skończył, lecz w dostatku. Zarządzał Lotaryngią sprawnie do ostatka, zostawił moc traktatów, chłopów chciał wyzwolić i znieść liberum veto, uciąć samowolę. Świat zrobić sprawiedliwym, bezpiecznym i w glorii. Wszystko to było piękne, dobre, lecz w teorii. I zapamiętaj, nie może zagranica królów nam wybierać. Wolny wybór, rzecz święta, także tu i teraz. No a o Stanisławie Augustie Poniatowskim taka fraszka, której końcówkę przeczytam. Zabrakło mu charakteru, odwagi, uporu. Chciał być po obu stronach państwowego sporu. Potępił Targowicę, a potem ją wspierał. Fakt, że liberum veto krew mu psuło nieraz. W insurekcję się włączył, lecz gdy przyszła bieda, to za spłatę swych długów kraj ojczysty sprzedał. Zgodził się na rozbiory, osiadł u satrapy i na ponad wiek cały Polska znikła z mapy. Zapamiętaj! Choć kultura jest ważna, jednak nutą swojską nie obronisz wolności. Potrzebne jest wojsko. Cały ten zbiór śmiesznych i mądrych. Choć historycy na pewno mieliby tutaj szczegółowe uwagi. Zbiór Historia we fraszkach Lecha Makowieckiego kończy się epilogiem pod tytułem Polska. I ten cały Państwu chciałbym przeczytać, bo jest aktualny, był i pewnie będzie. Chcę dziś Polski bogatej i w rozum, i w plony, kraju piastów gościnnych, mężnych Jagiellonów, Zawiszów, Koperników, Sobieskich, Kościuszków, zakochanych w polskości jak Chopin z Moniuszką. z geniuszem Mickiewiczów, Paderewskich siłą. Chcę Piłsudskich i Dmowskich, Pileckich, Wojtyłów. Rzeczpospolita będzie. Jak młodych chowanie. Mądra, dobra mocarna, albo być przestanie. I dlatego młodzieży mądrej i wrażliwej mówię dzisiaj. Uwierzcie, wszystko jest możliwe, bo tylko od was samych zależy, kochani, jak tu będzie, co dalej, co się z Polską stanie. Inżynierowie i żeglarze. I żeglarze. Proszę Państwa, Paweł Milczarek z miłości do dezety. Dezeta, to od razu mówię, że to jest taki rodzaj jachtu. Bardzo stary model z 1905 roku, więc 120 lat już ma. Zmienia się materiał, z którego się te dezety produkuje, ale nie zmienia się w niczym ich charakter. I ten charakter spowodował, że autor z charakterem, notabene przyjaciel mego świętej pamięci brata Jacka, napisał zbiór poezji i prozy o tej dezecie, która jest próbą charakteru. A dlaczego? Posłuchajcie Państwo fragmentu wiersza Zaproszenie na dezetę. I jeśli masz jeszcze tyle siły, by tyłek poderwać z fotela, jeśli w pogoni za gotówką dostrzegasz inność dnia niedziela, jeśli masz jeszcze tyle woli, by wzrok odlepić od serialu, spróbuj choć raz radości zażyć dezetowego suchwiwalu. Tam twardość wody zbadasz wiosłem, a wagę wiosła swoim grzbietem. Stawianie żagli na dwóch masztach posłuży tobie za podnietę. Przed słońcem, deszczem, zimną bryzą tam cię kabina nie ochroni. Gafel i bezań się przypomną, nawet gdy nie słyszałeś o nich. Nie wiem, czy do tego pewnie niszowego wydawnictwa z miłości do DZ Państwo są w stanie dotrzeć, ale może niektórzy są w stanie dotrzeć do tej mitycznej, kształtującej charakter dezety. I wreszcie, proszę Państwa, dostałem od poetki, ale i przede wszystkim plastyka, malarki, rysownika, pani Agnieszki Herman, dwa jej tomiki poezji, a więc plastyk, artysta, to poeta oczywiście pędzla, ale tak samo poeta pióra. Agnieszka Herman, furtka do ogrodu i Agnieszka Herman, tło. Proszę Państwa, rzecz charakterystyczna. Mianowicie, czasami to jest tak, że nie trzeba dużo mówić, a nawet trzeba mówić mało, żeby dużo powiedzieć. Trzeba mówić mało, żeby dużo powiedzieć. Właśnie krótkie wiersze są pewnie najtrudniejsze, a jednocześnie chyba dają niezwykły efekt. Zbiorek tło polega na tym, że każda z obserwacji jest tłem dla czegoś. Weźmy sobie, tłem niech będzie łóżko z drewnianym zagłówkiem. Stara kobieta wzywa mamę. Sąsiadki siedzą wokół i opowiadają światu o leżącej. Sztywnymi palcami przekładają paciorki różańca. Z zawodzeń, z prostych zdań powstaje drabina do nieba. Albo następny. Tłem niech będzie sprawiedliwość. Proszę posłuchać. Chłopiec obserwuje, jak szpak karmi nieproporcjonalnie duże pisklę kukułki. Zachłanny dziób podrzutka niemal połyka karmiącego razem z pokarmem. Za cwaniactwo pokoleń chłopiec wydaje wyrok, kamień w łeb. przybrany tata trzepocze nad martwym dzieckiem. I jeszcze jeden. Tłem niech będzie kałuża przed dworcem Śródmieście. Z podziemia wychodzi robotnik w kombinezonie. Z torby wyjmuje bochen chleba. Moczy go w deszczówce i kawałek po kawałku rzuca na trawnik. Furkot skrzydeł zewsząd. I na koniec. Tłem niech będzie rozmowa Europejczyków. Każdy nosi w sobie obraz własnej śmierci, dziwne zdanie w maju. Omawiamy sytuację w Egipcie między łososiem a szpinakiem. Zbieramy się na studnię dla beduinów. Nasze słońce nie wypala roślin do ostatniego źdźbła. Nasze zwierzęta nie wysychają w upale. Popijając wino pełne nut migdałów, aromatów gruszki brzoskwini i idealnych do wędlin i serów, rozumiemy, że jedna studnia może uratować niejedno życie. Nawet u własnej matki trzeba mieć szczęście. Matko Ziemio, dziękuję. Bóg pochyla się nad pełnym stołem. Jak łatwo w takim dniu układać plany na przyszłość. No i jeszcze Agnieszka Herman, to są, proszę Państwa, furtka do grody i to już jest haiku, czyli nieprawdopodobnie krótkie, jednozdaniowe wiersze, a nawet półzdaniowe. Listopad. Czarne futro kota, jeszcze ciemniejsze. Albo wiosenny spacer. Dziecko uczy się mówić słowa źdźbło. Proszę Państwa, chciałbym czymś zakończyć. Zbliża się, powoli, ale się zbliża dzień 26 maja. A ten dzień, proszę Państwa, to Dzień Matki. Ważny dzień. O matkach wierszy napisano dużo, a jeden z nich pochodzi od pana Andrzeja Chojnowskiego, który dał mi swój tomik poezji na pewnym spotkaniu autorskim Ulica Belmont i nie tylko. Przeczytam na koniec. Mojej mamie. Niech to będzie wiersz dla wszystkich mam, które słuchają tej audycji Prawo Cytatu. No i dla mojej mamy też. Kocham cię, mamo. Po synowsku. Swoim małym sercem kocham cię, mamo. Tak prosto, po polsku. Choć już dorosłem i równie spracowałem swoje ręce, kocham cię, mamo, niewybrednie. Tak po swojsku. Kocham cię, mamo, za troski, od których nas, dzieci, chroniłaś, za miłość, wiarę, w którą nas obdarzyłaś, za ból, którego niekiedy doznałaś, za mądrość, wiedzę, życie, które mi darowałaś. Kocham cię, mamo. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówił Jan Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Prawo cytatu. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sybyszek Dąbrowski.
4: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam Szymon Augustyniak.
5: Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
6: Звичайно, разом. Аудиція для українців в Польщі.
5: Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
6: Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
5: Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
6: Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побиті в Польщі.
5: Пізнаємо історію і культуру.
6: Познаємо історію і культуру.
5: Слухайте програму «Перемагаємо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
6: Слухайте в Радіо ВНЕТ цовторок о годині 22.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Przed tygodniem gościliśmy tutaj w studiu Radia Wnet Jakuba Śmiechowskiego, więc polskiego kierowcę, który wygrał w 24-godzinny wyścig Le Mans. Wygrał go Jakub Śmiechowski dwa razy w zespole Inter Europol Competition w klasie LMP2. Wyścig w Le Mans przed rokiem, jak dobrze pewnie Państwo wiedzą, wygrał także Robert Kubica w klasie najszybszej, w klasie Hypercar. Mamy Le Mans, mamy Monaco, to jest drugie najważniejsze miejsce na mapie światowego sportu motorowego. Tym trzecim jest miejsce już za oceanem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Indianapolis Motor Speedway. To jest obiekt w stanie Indiana, zbudowany w 1909 roku. Od tamtego czasu mieliśmy wyścigi na owalu tam w wiosce Speedway na przedmieściach Indianapolis. 1909 rok, niezwykle długa historia. Dwa lata później już pierwszy wyścig Indianapolis 500 na dystansie 500 mil. Jeden z trzech najważniejszych na świecie. Od 2000 roku nie tylko owal, ale też nitka drogowa w ramach tego miejsca, w ramach owalu, tam wewnątrz tego owalu część nitki Grand Prix w Indianapolis się znajduje. No i właśnie w tym miejscu już mamy też Polaka, który wygrał, który zapisał się na kartach historii sportu motorowego. Tymek Kucharczyk w miniony weekend, w sobotę, wygrał wyścig Indy Next na torze w Indianapolis. Nie IndyCar, do IndyCar Tymek dąży. To jest ta seria króla, w ramach której mamy wyścig Indianapolis 500, ale Indy Next, więc taka, jak już pewnie wspominaliśmy, amerykańska Formuła 2, wielki triumf Tymka, wspaniała rzecz. Będziemy słuchać rozmowy z Tymkiem podczas tego programu. Będziemy także opowiadać o rajdzie Portugalii, kolejna runda rajdowych Mistrzostw Świata. Naszym gościem będzie Jakub Socha, dziennikarz m.in. Motowizji, też człowiek pracujący przy rajdowych Mistrzostwach Europy. Wybiera się na rajd Skandynawii. Wspomnimy też o Kubicy w kontekście poprzedniej rundy długodystansowych Mistrzostw Świata. Na torze Spa jechał Robert w wyścigu 6-godzinnym. No i jeszcze na przykład MotoGP. O nim też szczególnie Piotr Nałęcz będzie opowiadał, który prowadzi tę audycję podobnie jak ja. Ja się nazywam Kamil Kowalik. Witamy serdecznie. Realizuje Tomasz Rosłon. No i co, Piotr? Wiele się działo podczas tego weekendu, ale chyba z perspektywy polskiego kibica żadne wydarzenie nie może się równać z tym, co zrobił Tymek.
4: Zdecydowanie tak. I mówiłeś o tym IndyCar i od razu sobie pomyślałem, że w zasadzie jak tak dobrze pójdzie dalej Tymkowi Kucharczykowi za oceanem, to może się okazać, że już za rok zobaczymy Tymka Kucharczyka w tej najwyższej klasie IndyCar i być może właśnie w tym samym miejscu, tyle że już na owalu w Indianie. Świetny weekend, wymagający na pewno, bo chociażby w tym pierwszym wyścigu trudne warunki pogodowe i w ogóle świetny weekend także dla całego zespołu HMD Motorsports, w którym jeździ Tymek Kucharczyk, bo wygrany wyścig przez Tymka to jest ten drugi niedzielny na to, że...
3: Sobota to była. Potem mamy przesunięcie z uwagi na to, że już mamy przygotowania do Indianapolis 500.
4: Tak, masz rację. Drugi wyścig weekendu wygrany przez Tymka Kucharczyka, natomiast ten pierwszy właśnie wygrany przez Enzo Fittipaldiego, co ciekawe, z 10 miejsca. No i to też jest kierowca, który jeździ w tym samym zespole, w którym jeździ Tymek, więc dla nich to zdecydowanie wielki powód do radości, no i też taki może mały pstryczek w nos dla tych najbardziej utytułowanych, renomowanych zespołów ze świata IndyCar. No i co? No i w zasadzie pierwszy wyścig, tak jak już wspomniałem, te zmienne warunki pogodowe, tam chwilę padało. Ciekawa sprawa, no bo w Indy Next nie mamy pit stopów przewidzianych na zmianę opon, więc chociażby te warunki pogodowe powodowały, że trzeba było wstrzymać rywalizację, żeby można było zmienić opony i dokonać jakiejś korekty ustawień, jakichś ewentualnych napraw, które były potrzebne w toku rywalizacji. Ty, Kamil, komentowałeś przy okazji tego weekendu te zmagania w Indy Next, więc no jak się oglądało po prostu, jak się komentowało tą rywalizację na tym wyjątkowym obiekcie?
3: No w ogóle szok, że to się stało. No akurat ten drugi wyścig miałem przyjemność komentować i Tymek sięgnął po swoje pierwsze zwycięstwo w Indy Next od razu na tym obiekcie. To w ogóle nie ma o czym gadać w kontekście tego, jeżeli miało być pierwsze zwycięstwo, to najlepiej na którym torze. Wiadomo, że ten tor jest najważniejszy. Wiadomo, że ten weekend w tym sezonie Indy Next był zdecydowanie najważniejszy, legendarne miejsce. To, że Tymek tam wywalczył zwycięstwo, to było coś nieprawdopodobnego. No myśmy z Krzysztofem Woźniakiem, jak to komentować, to nie wiedzieliśmy, co tu się w ogóle dzieje. Nie byliśmy w stanie do końca pozbierać myśli w niektórych momentach, ponieważ jeszcze kilka lat temu to był w ogóle kosmos, żebyśmy mieli Polaka, który walczy w drugiej najważniejszej serii bolidów jednomiejscowych w Stanach Zjednoczonych na tym torze i jedzie po zwycięstwo. W ogóle przecież ten weekend w wykonaniu Tymka był niesamowity. Pierwszy wyścig piątkowy. Kwalifikacje nie poszły jemu najlepiej, więc startował dopiero z ósmej pozycji. Na starcie przebił się w okolice czwartego, piątego miejsca. Świetna, twarda walka z Nikitą Johnsonem. Obaj na niej stracili. Potem Tymek w deszczu przebił się z siódmej pozycji na trzecią. Ostatecznie z Johnsonem, znowu liderem klasyfikacji generalnej, walczył o ostatnie miejsce na podium. Tę walkę przegrał. No i potem wspaniała niedziela. Zaczęło się od startu. To było coś nieprawdopodobnego. Myśmy byli w szoku. Szok niedowierzania, jak to się mówi, jak zobaczyliśmy pierwszy zakręt i jak to wszystko się tam układało. W pewnym momencie, jak zobaczyliśmy, że wszyscy czterej zawodnicy, którzy na starcie byli przed Tymkiem, bo w sobotę Tymek z piątego miejsca startował, widzieliśmy, jak oni się kotłowali po zewnętrznej stronie zakrętu, a Tymek spokojnie postanowił zahamować tam, gdzie po prostu by hamował w normalnych warunkach, bez ryzyka, pojechał bliżej wewnętrznej i było jasno widać, że on, robiąc swoje, obierając inną nitkę, ich wyminie. I tak się stało. To był niesamowity moment. No i potem drugi niesamowity moment, kiedy Tymek po 30 okrążeniach obrony przed Maxem Taylorem przeciął linię mety z tych cegieł, legendarnych cegieł, którymi kiedyś był wybrukowany cały tor Indianapolis 500. No i potem sam wspominał, że no wtedy do niego to wszystko dotarło, te emocje, i właśnie o nich opowiadał. Wczoraj miałem przyjemność porozmawiać z Tymkiem. To był w ogóle pierwszy wyścig, wywiad z Tymkiem po polsku, po tym zwycięstwie w Indianapolis, bo wcześniej Tymek rozmawiał z amerykańskimi mediami, z telewizją Fox, bo ona transmituje te zmagania zaraz po tym zwycięstwie. No ale wczoraj w radiu polonijnym, radiu Deon Chicago, z którym też Radiownet współpracuje, cotygodniowa audycja Ponad Oceanami, z Tymkiem rozmawialiśmy. No Tymek też teraz bardzo bliski Polonii jest w ogóle. No, to jest taki bohater tamtejszej Polonii. Ma sponsorów nowych właśnie z tamtego naszego polskiego rynku w Stanach Zjednoczonych, co jest niezwykle istotne. Oni wspierają jego karierę. Zobaczymy, czy to będzie ostatecznie pomoc na tyle wielka, by te marzenia o IndyCar, o których mówiłeś, zostały zrealizowane. No posłuchajmy wczorajszej rozmowy zrealizowanej na antenie radia Deon Chicago z Tymkiem Kucharczykiem, zwycięzcą z Indianapolis.
5: Piękna historia, 20-latka z Polski, to historyczny dzień, to historyczne zwycięstwo, to historyczny, kultowy tor Indianapolis. I właśnie teraz, drodzy Państwo, zabieramy Was na południe od Chicago. Polak Tymek Kucharczyk zwycięża, ale w jakim stylu? Chciałoby się powiedzieć, skąd on ma to cwaniactwo, jeśli idzie o rozegranie startu. Ja się sam zastanawiam, Kamil Kowalik jest razem z nami, oczywiście Tymek. Kamilu, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry. No zapytamy Tymka, skąd to cwaniactwo na starcie, skąd ta umiejętność trzymania nerwów na wodzy, ale nim to, no to w ogóle o tym wspaniałym sukcesie, tak jak wspominałeś, legendarny tor Indianapolis Motor Speedway, zdecydowanie najważniejsze miejsce na amerykańskiej mapie wyścigów samochodowych, no i jedno z trzech najważniejszych na świecie w ogóle, jeśli chodzi o sport motorowy. No i mamy, to jest już pewne, pierwszego Polaka, który zwyciężył zwyciężył w Indianapolis, nie na tym owalu, ale no to jest to samo miejsce, to samo legendarne miejsce, ta sama magia, ta sama niezwykła energia tego, no, niesamowitego naprawdę miejsca w stanie Indianapolis, gdzie mieszka od jakiegoś czasu Tymek Kucharczyk, który przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, no i podbija te stany wyścigowe niezwykle skutecznie. Mamy przyjemność przywitać na antenie Radia Deon Chicago pierwszego polskiego triumfatora z Indianapolis. Tymek Kucharczyk jest z nami. Cześć, Tymek.
7: Cześć wszystkim. Dzień dobry. Dziękuję za tak owocną i długą zapowiedź.
6: No, należy się tobie na pewno jeszcze zdecydowanie więcej pochwał i podobnych zapowiedzi, podsumowań, bo no, przez godzinę 30 okrążeń na tym wspaniałym torze prowadziłeś po tym fenomenalnym starcie. Przede wszystkim wielkie gratulacje i powiedz, jak ty się czujesz z tym, że jesteś jedynym, pierwszym Polakiem, który wygrał tam w Indianapolis?
7: Znaczy... Niesamowite uczucia mi towarzyszyły podczas tego wyścigu. Wygranie mojego pierwszego wyścigu w Indy Next na torze w Indianapolis, na torze, na którym tak naprawdę zaczynałem swoją przygodę w Stanach w zeszłym roku, kiedy pierwszy raz testowałem auto Indy Next. Niesamowite uczucie. Przejeżdżając przez ten sławny Brickyard, kiedy wiedziałem i zobaczyłem flagę szachownicy, to wszystko tak naprawdę do mnie dotarło i multum emocji i duża ulga, że wreszcie udało się odhaczyć to zwycięstwo w tym sezonie. Długo na to czekałem, mieliśmy 3 podia, w końcu zwycięstwo, więc niesamowite uczucie zrobienie tego na tak legendarnym obiekcie jak Indianapolis. No, nie mogłem sobie wybrać lepszego miejsca na zwycięstwo.
6: Dla nas też nie mogłeś, no z drugiej strony długo niby mówisz, że czekałeś, ale no to tak naprawdę dopiero czwarta runda Indy Next, czwarta runda tak naprawdę wyścigów dla ciebie w Stanach Zjednoczonych, od razu triumf, te 30 okrążeń i cały czas miałeś za plecami Maxa Taylora mniej więcej 0,4-0,5 sekundy za tobą. Jak to przebiegało? Jak byłeś w stanie utrzymać pozycję przed nim? Na ile pewnym byłeś tego, że utrzymasz prowadzenie do mety?
7: Presja była naprawdę duża. Max mocno cisnął przez cały wyścig, nie poddawał się. Pierwsze parę okrążeń było trudnych, bo opony jeszcze miały dużo przyczepności i był w stanie się zbliżyć naprawdę blisko. Raz lekko się nawet stuknęliśmy, ale udało mi się obronić moją pozycję i potem tak naprawdę zarządzałem swoim wyścigiem. Byłem w miarę pewny, że obronię to, tylko musiałem się skupić i wyłącznie na wyjściach, na trakcji, na tym, żeby oszczędzać te opony, ile jestem w stanie, oszczędzać system push-to-pass, żeby trochę sobie odjeżdżać na tej prostej i tak naprawdę za każdym razem kółko w kółko to było zarządzanie, staram się jak najbardziej perfekcyjnie, jak tylko mogę. Bardzo dłużył się ten wyścig, jeden z chyba dłuższych wyścigów w mojej karierze, ale cieszę się, że po prostu dowiozłem to do mety, no bo nie było łatwo. Wydaje mi się, że Max miał szybsze auto podczas tego wyścigu, więc tym bardziej było to duże wyzwanie.
6: Tymek Kucharczyk w zespole HMD Motorsport dowiózł zwycięstwo w Indianapolis, jest wiceliderem serii Indy Next. Jeszcze ten start, Tymek, z piątego pola startowałeś na pierwszym zakręcie, wyprzedziłeś wszystkich 4 kierowców, którzy znajdowali się na polach startowych przed tobą. To cwaniactwo, o którym mówił Sławek Budzik. Właśnie, to było cwaniactwo, czy wyrachowanie, czy spokój? Jak z twojej perspektywy ten start wyglądał?
7: Znaczy ogólnie w tym roku te pierwsze okrążenia mi wychodzą w miarę dobrze, więc musi być tutaj jakaś zasada i wyszło mi także i tym razem. Dzień wcześniej próbowałem po zewnętrznej, zyskałem parę pozycji. Tym razem widziałem, że niektórzy zawodnicy próbują właśnie po zewnętrznej bardzo agresywnie na hamowaniu i po prostu przestrzelili trochę zakręt. Wtedy zauważyłem swoją szansę, wbiłem się na wewnętrzną. Maksymalizowałem wyjście i udało mi się objechać wszystkich 4 kierowców, więc trochę szczęścia, ale jak mam być szczery, trzeba sobie też szczęściu pomagać, więc w dobrym miejscu, w dobrym czasie się znalazłem, byłem w stanie wykorzystać, a potem zmaksymalizować to i sfinalizować, no bo ostatecznie to, że objąłem prowadzenie, to była tylko jakaś część wykonanej roboty jeszcze trzeba było dojechać i przekroczyć linię mety jako pierwszy.
6: Mówiłeś, że ten wyścig się tobie niesamowicie dłużył, no to chyba zasłużyłeś na wielkie świętowanie. Było u was w zespole?
7: Jak mam być szczery, trochę. Oczywiście mamy teraz przerwę, tak naprawdę 3 tygodnie do kolejnego wyścigu, więc fajnie wchodzić w tą przerwę jako zwycięzca, ale też jestem w miarę skupiony na swojej robocie i od razu na kolejny dzień wszedł też trening, więc jak mam być szczery, mogłem chwilę to przeanalizować i dojść do tego i zrozumieć, co osiągnąłem, ale praca tak naprawdę się nie zatrzymuje i teraz skupienie jest na Detroit.
6: Tam walka o kolejne punkty, 11. Tymek Kucharczyk traci do lidera serii Indy Next. Jest nim 17-letni Nikita Johnson Detroit. No nie aż tak daleko z Chicago, można się wybrać. Ciekawy wyścig uliczny. Jeszcze na koniec tylko chciałem zapytać Tymek o sponsorów. Widziałem, że jacyś polonijni sponsorzy ze Stanów Zjednoczonych się tobą zainteresowali i wspierają ciebie od jakiegoś czasu.
7: Tak, pozyskujemy nowy sponsor w tej z Polonii, za co jestem bardzo wdzięczny. Super widzieć, że mam ich wsparcie. Też na samym wyścigu było multum polskich flag, multum polskich kibiców, więc fajnie było wszystkich widzieć. Fajnie też było się odwdzięczyć w ten sposób z wygraną na tak legendarnym torze z ich wsparciem, więc to było naprawdę super, naprawdę wyjątkowe. Więc no, ciśniemy dalej w tym temacie, nie zatrzymujemy się, trzeba cały czas zmierzyć wyżej. Cały czas walczymy o miejsce w IndyCar też na kolejny rok, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale każde wsparcie jest teraz bardzo pomocne.
6: Czyli za rok być może już wielki owal i Indianapolis 500 w tym samym miejscu, ale inna konfiguracja, ta jeszcze bardziej legendarna. Tymek Kucharczyk, numer 71, wicelider klasyfikacji generalnej Indy Next po 4 rundach. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Jeszcze raz gratulacje i do usłyszenia.
7: Wielkie dzięki, do usłyszenia.
5: Dziękujemy, Tymku. Tak więc te marzenia o Formule 1 cały czas są realne, cały czas są w głowie. A Tymka Kucharczyka, zresztą komentatorzy, także amerykańscy, muszą się uczyć tego nazwiska Kucharczyk. I bardzo dobrze, niech się nauczą poprawnie wymawiać. A przed nami, jak powiedziałeś, Kamilu, ten uliczny rajd. Rzeczywiście do Detroit nie jest daleko, my często tam dojeżdżamy, tak więc zapraszamy Państwa 31 maja, potem znowu blisko. Madison, tuż za granicą, można powiedzieć Illinois, 7 czerwca będzie Tymek startował i potem jeszcze 2, choć odległe miejsca w Wisconsin, daleko na północ, jeszcze za Milwaukee, ale także 2 rajdy, 2 wyścigi 20 czerwca i 21 czerwca, tak więc mamy 4, drodzy Państwo, wyścigi przed nami, gdzie można śmiało zabrać biało-czerwoną flagą.
3: To Sławomir Budzik odprowadzał, zapowiadał bardziej może to, co przed jeszcze polonijnymi kibicami Tymka, bo rzeczywiście zjawiają się na torach Indy Next i mogą dopingować naszego Polaka, a co bardzo cieszy, no to też jest powoli ten wkład finansowy polskich przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych, co jest absolutnie no, niezwykle ważne, biorąc pod uwagę to, że Tymek no, zawsze miał te problemy z tym, by jego kariera miała wsparcie finansowe. Wiemy, że miał oferty od Formuły 2 przed tym sezonem. Niestety z uwagi na to właśnie, że nie miał finansów, nie mógł podpisać kontraktów. Zdecydował się wybrać za ocean i tam radzi sobie doskonale. Po 4 rundach jest wiceliderem serii Indy Next i ma 11 punktów straty do Nikity Johnsona.
4: I to wcale nie jest aż tak proste, żeby przewidywać, jak tutaj ta sytuacja będzie się zmieniać w tabeli kierowców Indy Next, no bo oczywiście ten system tam jest bardzo skomplikowany liczenia punktów, bo chociażby liczymy punkty, jakie kierowca spędza na prowadzeniu wyścigu. Miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i Tymek Kucharczyk nie dość, że będzie miał to wsparcie finansowe, o którym mówiłeś, Kamil, to jeszcze ta wysoka pozycja w tabeli kierowców będzie utrzymana, a być może nawet będzie lepiej. No kto wie, tego oczywiście życzymy Tymkowi. Natomiast Indianapolis to jedno z legendarnych miejsc w ten weekend. Tym drugim Le Mans to akurat być może niespodziewanie dla niektórych, ale przy okazji weekendu MotoGP, tylko że to nie jest ten słynny długi tor Le Mans, ale tor Bugatti, tak on się nazywa dokładnie, czyli trochę skrócona nitka dostosowana właśnie pod zawody motocyklowe. No i przy okazji tego weekendu oczywiście nie ulega wątpliwości, że wszyscy francuscy kibice liczyli na swojego bohatera Joana Zarco, który wygrał tutaj przed rokiem w fantastycznym stylu na LCR Hondzie. Był najszybszy w drugim treningu, to warto podkreślić i to na pewno rozpaliło nadzieje francuskich kibiców. Natomiast później sytuacja w ten weekend miała się trochę inaczej. Bagnaia, bardzo mocny w ten weekend, pokazywał to już właśnie we wspomnianym drugim treningu, tam trzeci czas ustanowiony, no a ten drugi kierowca, ten drugi motocyklista z fabrycznego Ducati, czyli Marc Marquez, wydaje się, że od początku tego weekendu z problemami, bo już w treningach 13 miejsce nie uzyskał przez to na podstawie piątkowych wyników awansu bezpośredniego do Q2. W sobotnim treningu był nawet jeszcze dalej, bo był na miejscu 16. To dopiero się zmieniło przy okazji kwalifikacji. Te kwalifikacje niespodziewanie wygrał właśnie Francesco Bagnaia. Niespodziewanie dlatego, że oczywiście no, Francesco Bagnaia się zmierza z różnymi trudnościami od dłuższego czasu. Tak naprawdę od początku zeszłego sezonu, kiedy to do zespołu wszedł Marc Marquez i właśnie ten Marquez na drugim miejscu w kwalifikacjach ze stratą, proszę sobie wyobrazić, zaledwie 12-tysięcznych sekundy do swojego kolegi zespołu, a tuż za nimi, do tego przywykliśmy w tym sezonie, Marco Bezzecchi na Aprilii oczywiście. Tak więc znowu Włoch bardzo wysoko, również z małą stratą, ta trójka w zasadzie o grubość kartki na mecie się oddzielała. No a dla Bagnai oczywiście jest to pierwsze pole position od czasów Malezji w 2025 roku, więc trochę tego czasu dla Włocha już upłynęło. Marc Marquez do tego właśnie Q2, w którym ustanawiał ten swój czas, awansował razem z Fabio Quartararo, czyli drugim francuskim motocyklistą, na którego liczyli miejscowi kibice. No i co jeszcze do tych kwalifikacji można dopowiedzieć, to to, że z kolei brat Marca Marqueza, Alex Marquez wywrócił się w tych kwalifikacjach po pierwszych przejazdach. No i czwarte miejsce Fabio Di Giannantonio, do tego też już przywykliśmy w tym sezonie, że Włoch jest w absolutnie świetnej formie na Ducati, tyle że z zespołu VR46. Sprint i wyścig główny to były wydarzenia, które przysporzyły niesamowitych emocji przy okazji tego weekendu MotoGP na torze w Le Mans. Przede wszystkim fantastyczna forma Jorge Martina na Aprilii. Wszystko wygląda na to, że po prostu hiszpański motocyklista odrodził się już w tym sezonie, po tym trudnym poprzednim roku, kiedy zmagał się z konsekwencjami wcześniejszych upadków, ale jeszcze w trakcie sezonu również miał różne przygody z tym związane. Zwyciężył w sobotnim sprincie i to w fantastycznym stylu. Proszę sobie wyobrazić, że startując z 8 miejsca do pierwszego zakrętu, w zasadzie do drugiego, tam gdzie jest ta szykana na torze Le Mans, zdołał przebić się na prowadzenie, wyprzedzając w fantastycznym stylu swojego kolegę z zespołu Marco Bezzecchiego, wciskając się po wewnętrznej w szykanie. Na drugim miejscu w tym sprincie, i to jest bardzo pozytywny omen dla Ducati, Bagnaia, który oczywiście rzadko ostatnio pojawia się na tak wysokich miejscach na podium. Trzeci Marco Bezzecchi, czyli Aprilia podwójnie na podium, to jest znany obrazek. Natomiast to, co to, co chyba najbardziej zapadło w pamięć, oprócz tego startu Jorge Martina z tego sprintu, to to, jak zaprezentował się Marc Márquez. On startował z tego drugiego miejsca, o którym już wspomniałem, natomiast mimo tego, że ten start, te pierwsze metry były dosyć przyzwoite, spadł później o kilka pozycji, potem uwikłał się w walkę z Fabio Quartararo, Joanem Mirem, to ta walka była dosyć okazała.

0: Bo okazało się, że wskutek tego wypadku ta noga, a w zasadzie mówiąc precyzyjnie śródstopie, zostało złamane. Co prawda opuścił tor o własnych siłach, natomiast jak się później okazało w centrum medycznym na podstawie przeprowadzonych badań rentgenowskich, okazało się, że właśnie jest to złamanie kości śródstopia i będzie konieczna operacja po raz kolejny w przypadku Marka Marqueza. Tą operację Mark Marquez przeszedł już w Madrycie bodajże wczoraj. Operacja się powiodła, natomiast no niestety Mark Marquez nie wystartował już w wyścigu głównym niedzielnym przy okazji rundy we Francji. No i mamy też potwierdzenie, że nie wystartuje w najbliższej rundzie w ten weekend, rundzie domowej dla niego w Barcelonie, więc no jakby nie patrzeć, słabo to wygląda dla Marka Marqueza pod kątem ewentualnej obrony tytułu w tym roku, ponieważ Aprilia jest bardzo mocna, dwóch motocyklistów Aprilii na przodzie, a Mark Marquez traci już do nich naprawdę, naprawdę dużo. To jest siódme miejsce w tym momencie w tabeli dla Marka Marqueza, no i strata 71 punktów, więc to już nawet nie jest odległość kontaktowa, tylko to jest powoli przepaść w przypadku hiszpańskiego motocyklisty. Wyścig główny w niedzielę, nie mniej emocjonujący. Świetny start Fabio Quartararo, na drugie miejsce przebił się Francuz. Bezeki z trzeciego miejsca przebił się na prowadzenie, a Bagnaia nieco gorzej w tym wyścigu, bo spadł z pole position na miejsce czwarte. W międzyczasie świetna walka pomiędzy Fabio Di Giantonio a Jorge Martinem, wygrana ostatecznie przez Hiszpana. Natomiast jakby problemów było za mało dla fabrycznego Ducati, to na 16 okrążeniu Francesco Bagnaia w pierwszym zakręcie przewrócił się pod presją Pedro Acosty, który go ścigał. Zatem wydłuża się ta passa już do 10 weekendów z rzędu. Bez podium w niedzielę dla fabrycznego Ducati. Dla samego Francesco Bagnai ta passa nie jest, jest tak samo fatalna, ponieważ w pierwszych 5 rundach sezonu zaliczył on aż 3 nieukończone wyścigi, a można by wspomnieć, że przecież ostatni sezon zamykał z 5 DNF-ami z rzędu, więc te ostatnie weekendy są naprawdę, naprawdę koszmarne dla włoskiego motocyklisty. Jorge Martin wyprzedził ostatecznie Bezekiego. Tutaj już nie było takiego błyskotliwego startu, ale sukcesywne wyprzedzanie i na 3 okrążenia przed końcem właśnie to on był górą z motocyklistów Aprilii. Wygrał wyścig. Absolutnie fenomenalny weekend dla Jorge Martina we Francji. Jego jazda na pewno może się podobać w tym sezonie, bo po prostu robi fantastyczne rzeczy na torze. No a Marco Bezeki ma trudny orzech do zgryzienia na pewno. Mimo tego, że wygrał 3 pierwsze rundy tego sezonu, to Jorge Martin zaledwie 1 punkt za nim w klasyfikacji generalnej, więc tutaj tak naprawdę nie ma żadnego wskazania, który z kierowców Aprilii jest bardziej predestynowany do walki o te najwyższe laury w tym sezonie. No a na podium, co ciekawe, Ayogura. On zamyka to podium we Francji. To jego pierwsze podium w MotoGP w ogóle, po świetnej walce udanej z Pedro Acostą. No i dla samej Aprilii to też jest powód do wielu radości, bo nie dość, że ich dwóch fabrycznych motocyklistów na pierwszych dwóch miejscach, to jeszcze właśnie za sprawą Ayogury. Pierwsze w historii dla Aprilii, proszę sobie wyobrazić, 1-2-3 na mecie. Taki wynik dla włoskiego zespołu.
1: No niesamowite jeszcze. Kto by tak niedawno pomyślał, że w ogóle Aprilia będzie w stanie regularnie wygrywać z Ducati, a tutaj nawet jest coś więcej. Oni po prostu, jeśli chodzi o niedzielną rywalizację w tym sezonie, to niemal no, dominują i to widać w klasyfikacji generalnej. Marco Bezeki, tak jak wspomniałeś, punkt przewagi tylko nad Jorge Martinem, mistrzem świata sprzed 2 lat. Tak jest. Liczę. No, to będzie naprawdę jeszcze ciekawiej chyba niż w ostatnich sezonach, bo kto by się spodziewał akurat zestawienia tego Bezeki Jorge Martin, jeśli chodzi o walkę o tytuł. Jeszcze większość sezonu przed nami. No, będziemy
0: można powiedzieć, spoglądać, że czekamy po prostu na Katalonię. Ona już w ten weekend na torze pod Barceloną i tam też może być naprawdę ciekawa walka.
1: No to będziemy do niej przechodzić za tydzień w podsumowaniu. Za moment WRC porozmawiamy o rajdzie Portugalii z naszym gościem, a wprowadzi nas w ten rajd Portugalii no, utwór doskonale wszystkim znany.

0: Czas na motorsport.
1: Najszybsza audycja w Polsce.
2: Zakończył się rajd Portugalii, kolejna odsłona WRC i kolejne emocje do ostatnich odcinków specjalnych, do ostatnich metrów niemalże. Takie ostatnio są rajdy w rajdowych mistrzostwach świata. No i to jest prawdziwa gratka dla kibiców. Sébastien Ogier ostatnio mógł mieć spory uśmiech na mecie rajdu Wysp Kanaryjskich, kiedy wygrał rywalizację z Oliverem Solbergiem. Ostatecznie Szwed popełnił błąd wtedy już w niedzielę. No a teraz uśmiech zszedł z twarzy wielkiego francuskiego mistrza na przedostatnim odcinku specjalnym. Jechał po zwycięstwo Francuz. Tymczasem przebita opona zniweczyła jego szanse na triumf w Portugalii i dość niespodziewanie, no chyba wcześniej byśmy tego nie zakładali, triumfował ostatecznie Thierry Neuville, kierowca Hyundai'a. Naszym gościem jest Jakub Sochan, dziennikarz Motowizji, też człowiek, który towarzyszy załogom rajdowych Mistrzostw Europy. Witamy, Jakubie, serdecznie.
3: Dobry wieczór.
2: No, a jeszcze chciałem zacząć od ciebie, bo widziałem, że chyba dzisiaj miałeś jakąś przymiarkę do roli pilota.
3: To nie jest przymiarka. Jako koordynator jestem obecny na wszystkich aktywnościach moich zawodników i w ten weekend przygotowywaliśmy się do Królewskiego Rajdu Skandynawii. To były nasze pierwsze szutrowe testy w tym sezonie z mistrzem Europy z 2022 roku, Igorem Widłakiem. No i skorzystałem z tej fantastycznej możliwości, żeby polatać z prędkościami 160-170 na godzinę w Koleinie, poskakać trochę z Igorem, poczuć motorsport nie tylko z tej dziennikarskiej, koordynatorskiej, zawodowej strony, ale by też, żeby troszeczkę pożyć swoimi marzeniami.
2: A gdzie to jeździliście?
3: Jeździliśmy u pana Wiesława Steca na torze w Gościeradowie na wschodzie Polski. Jeżeli gdzieś słyszą nas fani motorsportu, którzy chcieliby pojeździć na szutrze, bardzo polecam, znakomity obiekt do przygotowania się na luźnej nawierzchni.
2: No proszę, no to ciekawe wrażenia i proszę, i można takie rzeczy robić, zachęcamy, to czy oczywiście no to nie jest takie proste, żeby to robić, ale jak się państwo postarają, to pewnie taką przejażdżkę można sobie załatwić, ale fantastyczna sprawa, że Jakub, miałeś dzisiaj takie doświadczenie i jak potem się szybko dochodzi do siebie?
3: Ja już jestem zaprawiony w bojach, więc dla mnie jest to zupełnie naturalne. Natomiast mimo tego pojawił się drobny strach, bo jak gdzieś przy 150 na godzinę zacząłem widzieć świat w dziwnym wykrzywieniu i miałem wrażenie, że chyba zaraz położymy się na dach, to jednak zrobiło się gorąco na chwilę i gdzieś tam podspłynął z czoła, ale oczywiście jak jeździ się z mistrzem Europy, to można być spokojnym, nawet kiedy głowa mówi, że to już za chwilkę się musi zakończyć jakimś poważnym wypadkiem. Nie, ci ludzie przekraczają absolutnie prawa fizyki.
2: No to jeszcze przejdziemy do tego mistrza Europy, do Igora Widłaka w sprawie Mistrzostw Europy, w sprawie rajdu Skandynawii. No ale Portugalia. I co? Chyba dwie sprawy. Neuville odkupił swoje winy za Chorwację, gdzie miał już zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. No a druga sprawa jest taka, że jednak los raz daje, raz zabiera i w końcu zabrał Toyocie.
3: Ja postawiłbym chyba każde pieniądze na to, że to Seb Ogier wygra rajd Portugalii. On czuje się tam jak ryba w wodzie. Jego doświadczenie w tak trudnej imprezie, w imprezie, gdzie karty rozdawała też pogoda, gdzie zawodnicy mieli duży kłopot z dobraniem opon w odpowiednim momencie, gdzie te opony musieli wybierać wcześniej, nie wiedząc jeszcze, jakie będą warunki na odcinkach specjalnych. Kiedy los jest tak przewrotny, to premiowane są załogi z doświadczeniem, załogi takie jak Ogier Lunde. Szczerze powiedziawszy, byłem już w 100% pewien, że to Ogier dowiezie to zwycięstwo. Co za tym idzie, że bardzo ciekawa zrobi nam się walka o tytuł Mistrza Świata, bo jak wiemy, Ogier wciąż nam opowiada bajki o tym, że jemu nie zależy, a my udajemy, że w to wierzymy. Natomiast tak, no, to pokazuje kwintesencję tego sportu, że tutaj zwycięzcy są na mecie. Dopiero w momencie podania karty drogowej po raz ostatni, w momencie, kiedy wjeżdżamy samochodem do parku zamkniętego i zabieramy kask ze środka po to, żeby pójść na ceremonię szampanową. Istotnie Thierry Neuville wraca z bardzo dalekiej podróży, daje drobną nadzieję Hyundaiowi. Natomiast pytanie, czy to było wielkie, fantastyczne zwycięstwo Hyundai'a, czy raczej porażka Toyoty? Ja skłaniałbym się do tego drugiego scenariusza i myślę, że w niedalekiej przyszłości znów wrócimy do świętowania zwycięstw ekipy Gazoo Racing.
0: No ale mimo wszystko to zwycięstwo Thierry'ego Neuville'a jest, ale też być może ta forma Adriana Fourmont to jest jakieś pocieszenie dla Hyundai'a i się zastanawiam właśnie, jak ty to oceniasz. Czy można powiedzieć, że to był najbardziej wyrównany rajd w tym sezonie pod kątem właśnie rywalizacji Hyundai'a i Toyoty? I czy to wynika po prostu z tych potknięć Toyoty tylko i wyłącznie? Czy może z warunków pogodowych, a być może też Hyundai coś znalazł w końcu, że lepiej sobie poradził, czy to operacyjnie, czy już na samym odcinku specjalnym? Jak ty na to patrzysz?
3: Ja uważam, że Hyundai zdecydowanie lepiej radzą sobie na luźnej nawierzchni, zdecydowanie lepiej te samochody pracują na szutrze. Na przyczepnym asfalcie te pojazdy nie istnieją. Hyundai już dawno temu zagubił się z ustawieniami. Kierowcy mówią o tym głośno. Te straty na kilometrze są bardzo wysokie. Na luźnej nawierzchni, gdzie tych części składowych sukcesu jest dużo więcej, gdzie łatwiej o błąd, Hyundai działa zdecydowanie lepiej. I to widać, a propos Adriana Fourmont, wystarczy zerknąć na statystyki, że Fourmont w tym roku na wszystkich rundach szutrowych były momenty, w których prowadził. A to całkiem ciekawy papierek lakmusowy formy Hyundai'a na luźnej nawierzchni. Tak, rajd Portugalii był chyba najbardziej wyrównany, jeśli chodzi o ten pojedynek, ale to głównie ze względu na to, że na tak zdradliwej imprezie jak Portugalia, Toyota nie ma aż tak gigantycznej, wręcz smutnej przewagi nad Hyundai'em. Tutaj ekipa z Alzenau mogła pokazać kły. No i koniec końców zwycięskiego szampana pije Neuville i Wydaje.
2: No i to by się wpisywało w słowa samego Neuvilla, który mówi, że po Japonii, no bo wiemy, następna runda to runda asfaltowa Japonia, że potem na tych szutrach znowu będą w stanie być dość konkurencyjni. Ja się tak zastanawiam właśnie, no kto wie, może szczególnie te szutry na południowej Europie, nie aż tak szybkie odcinki, jak chociażby w Estonii czy w Finlandii, czyli mamy jeszcze Grecję, mamy jeszcze Sardynię. Czy to nie będą rajdy, na których Hyundai rzeczywiście będzie mógł po raz kolejny rzucić rękawice Toyocie? No bo też wiemy, że Hyundai celował w tego typu rajdy, przenosząc bazę testów z Finlandii na południe Francji właśnie w kontekście takiej, a nie innej charakterystyki odcinków specjalnych. Czy to daje nam jakąś nadzieję, że ten sezon naprawdę będzie wyglądał barwniej w drugiej połowie?
3: Nie chciałbym chyba pompować tego balonika, bo przewaga Gazoo Racing jest tak olbrzymia, że myślę, że możemy jeszcze zobaczyć jakiś pojedynczy, może dwa przebłyski Hyundai'a, gdzie Neuville albo Fourmont wykorzystają potknięcia czy jakieś seryjne problemy kierowców Toyoty. Kierowcy Toyoty w tej chwili zajmują czołowe pozycje w klasyfikacji generalnej. Co za tym idzie, będą otwierać trasę tych najtrudniejszych rajdów szutrowych, będą ją, używając tej rajdowej nomenklatury, musieli wyczyścić, na czym będą tracić czas. Więc to naturalnie premiuje załogi Hyundai'a. Co za tym idzie, Rajd Akropolu, który jest absolutnie morderczą imprezą, na której wszystko może się wydarzyć i samochody mogą się zepsuć w każdej chwili. Jest mnóstwo głazów, które mogą rozszarpać elementy zawieszenia. To może być rajd Hyundai'a. Rajd Sardynii, Włochy zawsze były trudną imprezą. Na końcu rajd Arabii Saudyjskiej, który w zeszłym roku nazywany był, użyję pewnego makaronizmu, tire killerem. Bo tam zwyczajnie złapanie kapcia było na porządku dziennym. Ale nawet jeżeli Hyundaiowi wyjdzie w tych rajdach, jeżeli jeszcze zaskoczy w Paragwaju albo w Chile, to będą to raczej jednorazowe przypadki i nie wydaje mi się, żeby w tym roku Hyundai mógł świętować jakiś indywidualny tytuł, a na pewno, oczywiście w tym sporcie nie można tego powiedzieć, ale ja biorę to w cudzysłów, na pewno Gazoo Racing sięgnie po kolejne zwycięstwo też w klasyfikacji konstruktorów. Zwyczajnie Toyota odjechała swoim rywalom, i oni mogą tylko gonić, ale czy mogą dogonić? Chyba nie w tej erze WRC.
0: Najwyżej sklasyfikowany kierowca Hyundai'a Adrien Fourmeau, dopiero czwarty, później Thierry Neuville na siódmym miejscu. No a właśnie Gazoo Racing z dominującą formą, tak jak mówi Jakub Socha w tym sezonie. Elfyn Evans na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej, natomiast on na trzecim miejscu w tym rajdzie, natomiast na drugim miejscu po raz pierwszy na podium od Monte Carlo Olivier Solberg. I tak się zastanawiam, kto tutaj w Toyocie wyrasta nam na takiego lidera zespołu, bo oczywiście wiemy, że Sebastian Ogier, on się prezentuje fantastycznie w zasadzie w każdym rajdzie, w jakim występuje, tak było też przy okazji weekendu w Portugalii, natomiast cały czas trzymamy się tego, że Francuz jedzie niepełny sezon, w związku z tym jak twoim zdaniem wygląda ta walka o liderowanie w zespole Toyoty? Czy Solberg jest takim kandydatem po prostu na pierwszego kierowcę Toyoty? Czy być może tych błędów, które mu się przytrafiały, jest po prostu za dużo w ostatnim czasie? Bo wydaje się, że na każdym rajdzie to tempo u niego jest często bardzo błyskotliwe, natomiast tych przygód jest równie dużo. Czy być może to Elfyn Evans jest tutaj najlepszym kandydatem właśnie do prowadzenia Toyoty po kolejnym tytuły, może nie tak błyskotliwy, może nie tak szybki, ale rzemieślniczo dowozi cały czas solidne punkty, co oczywiście oddaje też tabela.
3: To już jest trochę wyświechtany slogan, mój autorski, jestem z tego bardzo dumny. Rajdy dla mnie to jest najtrudniejsza, najbardziej zaawansowana, ale też najbardziej emocjonująca forma szachów. I tutaj można być, znowu wracając do tego, o czym rozmawialiśmy na początku naszej dyskusji, można być najszybszym, można deklasować oponenta, ale zwycięzcy są na mecie. Więc wszystko może się wydarzyć. Piłka jest dalej w grze. Natomiast Elfyn Evans to jest człowiek z ogromnym doświadczeniem w królewskiej kategorii Rally 1. To jest facet, który rok w rok jest jednym z głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu, zwłaszcza kiedy Seb Ogier nie jedzie pełnego programu startów, tylko wybrane przez siebie rundy. Evans jest bardzo równym zawodnikiem, jemu zdarzają się błędy, to jest zupełnie normalne w tym sporcie. Zdarzył się, były problemy w Kenii, duży błąd w Chorwacji, ale poza tym to jest człowiek, który zawsze parkuje na podium. I wygląda na to, że ta taktyka parkowania na tym podium może mu dać ten wymarzony pierwszy tytuł. Oliver Solberg na papierze, młoda krew, ale czasami jeździec bez głowy. Tych błędów jest sporo, a praktycznie na każdej rundzie mówimy, że Solberg już wykorzystał limit swojego szczęścia. Na każdej imprezie widzieliśmy coś, co w rajdowej nomenklaturze nazywa się sceną kończącą, gdzie ten samochód już nie powinien wyjechać, gdzie ta walka o kluczowe pozycje winna się była zakończyć, a Solberg jedzie dalej. W tym szaleństwie może być metoda, ale pamiętajmy, Solberg jest praktycznie debiutantem w kategorii Rally 1, a i tak radzi sobie fantastycznie. I on ma też świadomość, że jego czas może jeszcze nadejść. On musi w tej chwili zbierać doświadczenie. Dzisiaj obstawiałbym, że to Elfyn Evans zostanie mistrzem świata. Walka z Solbergiem może być ciekawa, ale jednak doświadczenie Walijczyka będzie procentować. No chyba, że Sebastian Ogier porozmawia poważnie ze swoim synem i syn da mu zgodę na to, żeby w okresie wakacyjnym tata jeździł w rajdach. Myślę, że wtedy może się jeszcze wydarzyć tak, że to Ogier zostanie absolutną legendą, rekordzistą, 10-krotnym rajdowym mistrzem świata.
2: No wtedy już byłby jedyny z 10 tytułami. No to może tata jednak zabierze na wakacje do Grecji, do Estonii, do Finlandii swoją rodzinę. Po prostu by towarzyszyła jemu podczas rajdów. Zobaczymy, jak to będzie. Ale coś mi się tak wydaje, że nie wiem, ale kto wie, czy ta przebita opona na przedostatnim OS-ie w Portugalii nie sprawiła, że Ogier teraz jest zdecydowanie dalej od takiej decyzji, by jednak kontynuować ten sezon, by pisać się na każdą rundę. Czy też nie masz takiego wrażenia, Jakub, że to już chyba jest za dużo? Gdybyśmy mieli to zwycięstwo w Portugalii, to wtedy czymś naturalnym byłoby rzeczywiście to, że Ogier nastawia się na walkę o tytuł. Ale teraz, kiedy ma dwa razy mniej punktów w tabeli od Elfina Evansa w połowie sezonu?
3: Z jednej strony masz rację. I logika podpowiada, że Ogier dostał sygnał, że jednak czas spędzić wakacje z rodziną, bo ta pogoń za Evansem, no musiałby w tej chwili Ogier wygrywać seryjnie, on do tego przyzwyczaił, ale jednak to presja byłaby zdecydowanie po jego stronie. Z drugiej strony, to nie jest do końca przemyślana myśl, ale taką dyskusję prowadziłem niedawno. Skoro Oliver Solberg, który rośnie nam na złote dziecko Toyoty, w pierwszym sezonie dokonuje tak niebywałych rzeczy, potrafi pokonać Ogiera różnicą kilku sekund na odcinku specjalnym, a Ogier nie ma zielonego pojęcia, skąd się wzięła ta różnica. Jeżeli ten chłopak będzie się rozwijał w takim tempie, to pytanie, czy ten sezon może nie być już ostatnim, w którym Ogier będzie miał tak relatywnie ułatwione zadanie. Lata lecą, metryki się nie da oszukać, nawet kiedy jest się cesarzem rajdów jak Lep czy Ogier, no ale jednak przez ostatnie lata ta konkurencja nie była aż tak silna, a Solberg może być bardzo dużym zagrożeniem, jest też zawodnikiem przyszłościowym. No i pytanie, czy w pewnym momencie Gazu Racing nie stwierdzi, że to jest ten lider i że to w tego człowieka należy inwestować. To jest też jeden istotny argument. A argument koronny mój w tej dyskusji jest taki, że w przyszłym roku zmieniają się całkowicie regulacje techniczne. To będzie nowy sezon dla wszystkich. I Formuła 1 już tam pokazała, jak silne może być przetasowanie układu sił. Tutaj raczej nie wierzę, żeby Toyota znowu nie wiodła prymu w stawce. No ale jednak nowe regulacje, konieczność uczenia się nowego samochodu, to też może być kłopot. Być może Solberg jako młoda krew będzie się uczył szybciej. Więc trudna będzie ta decyzja Ogiera. Natomiast uważam, że te decyzje trzeba podjąć natychmiast. Czyli albo jedziemy do Japonii po to, żeby wygrać i jedziemy już później wszystkie rundy, albo twardo trzymajmy się tego, że jedziemy rundy wybrane, nie narzucajmy sobie presji, oglądajmy walkę na ekranie telewizora razem z synem.
2: No, ale to rzeczywiście jest ważny argument ten, jeśli chodzi o zmianę przepisów technicznych, to już będzie inna rajdówka, ewentualnie dla Sebastiana Ogiera w przyszłym sezonie, więc kto wie, może to rzeczywiście last dance 9-krotnego mistrza świata. No to jeszcze na koniec. Rajd Japonii mamy w ostatni weekend maja, a w przedostatni weekend maja, czyli już za półtora tygodnia, mamy Królewski Rajd Skandynawii. 22-24 maja. Druga runda rajdowych mistrzostw Europy. Igor Widłak, którego jesteś koordynatorem, Igor z pilotem Danielem Dymurskim w Rally 3. Jak się nastawiacie na tę imprezę, która przed wami?
3: Chyba nie powinienem tego mówić, ale skoro zacząłem, to już to powiem. Daniel nie będzie z nami na tym rajdzie. Pojedziemy z Kamilem Hellerem. Jeszcze nie ma listy zgłoszeń, więc to jest informacja, która jeszcze nie pojawiła się nigdzie w przestrzeni. My jako stajnia Wakat Motorsport współpracujemy też z dwoma bardzo szybkimi młodzianami Motorsport Ireland Rally Academy, czyli tej samej akademii, która wypromowała Johna Armstronga, więc jedziemy w trójkę. I Jeśli chodzi o Igora, Igor kocha luźną nawierzchnię, Igor kocha szutry, więc jedziemy tam z myślą, żeby pojechać możliwie jak najlepszy rajd, ale tutaj zwycięstwo, puchary nie są głównym celem Igora. On spełnia marzenia w rajdówce, chce się dobrze bawić, jakkolwiek to brzmi, ale jest to geneza jego startów. Chce po prostu dać też sobie jak najwięcej radości i pojechać lepiej niż w zeszłym roku. Myślę, że Igor ze swoim doświadczeniem być może byłby w stanie powalczyć o podium w Szwecji. To jest piekielnie trudny rajd, więc tam myślę, że nie będziemy faworytami, nie będziemy się tam czuć aż tak dobrze. Z dużą dozą nadziei patrzę na start swoich dwóch podopiecznych z Irlandii, czyli Kiana Caldwella i Kaluma Grafina. Tutaj myślę, że Kian jest takim moim czarnym koniem, który no byłbym zdziwiony, gdyby nie zakończył tej rywalizacji na podium, ale w stawce kategorii ERC3, w której my się ścigamy, jest kilkanaście samochodów i tutaj myślę, że jest taki sympatyczny jegomość Ville Vatanen, który będzie tutaj dzielił i rządził w tej kategorii i nadawał tempo, także walka o zwycięstwo na skandynawskiej ziemi będzie bardzo, bardzo ciężka. To jest rajd, który premiuje perfekcjonistów. To jest rajd, w którym lecimy z prędkościami 160-170 na godzinę pomiędzy drzewami. Nie widzimy, co jest za zakrętem. Często trzeba skakać po 30-40 metrów. Więc tutaj perfekcyjny opis to podstawa, no i dobry fizjoterapeuta, który odpowiednio ustawi mięśnie tak, żeby można było przez te trzy dni jechać z absolutnie wyprostowaną prawą nogą.
2: To 22 maja pierwszy raz Igor Widwak wyprostuje nogę i będzie ją trzymał do 24 maja, do niedzieli. Trzymamy kciuki mocno, by rzeczywiście tak było, by wszystko poszło zgodnie z planem Igor Widwak, więc w załodzie z Kamilem Hellerem, jak donosi Jakub Socha, koordynator tej załogi i dziennikarz, komentator WRC na antenie Motowizji. Bardzo serdecznie Tobie, Kuba, za ten ciekawy głos, za informację też ostatnią o Kamilu Hellerze. Dziękujemy. Wielkie dzięki, do usłyszenia.
3: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: To mówił Jakub Socha. To były rajdy, to je rally, jak to mówią Czesi. To była zapowiedź rajdu Skandynawii, no i potem rajd Japonii. Za nami rajd Portugalii. Fantastyczny ten odcinek ostatni. Fafe legendarny. Tyle kibiców tam było. No i w tym wszystkim Thierry Neuville niespodziewanie okazał się ostatecznie najlepszy. Przyjechał na metę Belg. Jakieś dwie minuty, sam zresztą to podkreślał, dwie minuty po tym, jak skończył, lunęło. Po prostu lunęło. To pokazuje, że też trzeba mieć szczęście w rajdach. Po raz kolejny to pokazuje, no bo poprzedni odcinek specjalny pokazał Ogierowi szczególnie, że szczęście się przydaje. I Pajariemu, który dodajmy, gdyby nie to, to w ogóle no, na pierwszym miejscu Ogier, na drugim sami Pajari by dojechał.
0: Tak, ale Thierry Neuville nauczył się odpuszczać już po Chorwacji ewidentnie, bo właśnie na tym power stage'u Fafe odpuścił. Już poświęcił nawet zwycięstwo w tym ostatnim odcinku specjalnym. Znalazł się chyba na trzecim miejscu, jak dobrze pamiętam, żeby mieć w kieszeni to zwycięstwo w rajdzie. No a my mamy do końca tej audycji 3 minuty, więc chyba takie tylko
2: 6 godzin w 3 minuty teraz. Bo 6 godzin trwał wyścig na Spa.
0: To nie jest łatwe zadanie, ale chyba tak można powiedzieć, że to taki weekend cudów w długodystansowych mistrzostwach świata. Po pierwsze w kwalifikacjach, bo tam pierwsze pole position w historii dla Toyota, dla Peugeota za sprawą Malte Jakobsena, zespół z numerem 94. Mimo tego, że Duńczyk się niemal obrócił na początku kwalifikacji i musiał zjechać po nowy komplet opon. Udało się to pole position uzyskać we francuskim zespole. Kolejny cud to taki, że Toyota, jak i Ferrari z numerem 51 i AF Corse z Robertem Kubicą w składzie nie weszły do Hyper Pole. Na drugim miejscu w kwalifikacjach Cadillac, a na dwóch kolejnych Alpine. To też jest ciekawa sprawa. No i oba Astony w Hyperpole to też nie jest chleb powszedni. Natomiast w wyścigu jeszcze większe zaskoczenie, bo podwójne zwycięstwo dla zespołu BMW WRT, między innymi z Kevinem Magnussenem, znanym oczywiście z Formuły 1. Ten Peugeot został wyprzedzony już na prostej Kemmel przez Cadillac, ale to później Magnussen właśnie pokazywał świetne tempo. Na starcie już 4 pozycje zyskał, awansował do topowej dziesiątki. Później wiele się działo w tym wyścigu. Neutralizacje, między innymi ta 2 godziny przed końcem, no i krótszy postój Frinsa w załodze BMW z numerem 20, to on sprawił, że przesunął się na prowadzenie w tym wyścigu przed Błemim w Toyocie. Alternatywna strategia. To też zapewniało przewagę zespołowi BMW. No i później ostatni samochód bezpieczeństwa, po którym restart nastąpił na 0,5 godziny przed metą. Frins na czele z BMW, za nim Magnussen. No i właśnie próba dowiezienia tego rezultatu do mety. To się udało. Wielki triumf zespołu BMW. Robin Frins, René Rast, to jest zespół, który triumfował na Spa. Na drugim miejscu Kevin Magnussen i Raffaele Marciello w drugim BMW. No a podium dopełniła załoga Ferrari z Antonio Fuoco, Michelem Moliną i Niklasem Nielsenem. Więc no, ciekawy, niesamowity wyścig 6-godzinny na Spa. I można by powiedzieć, że życzymy sobie, żeby równie ciekawie, jak i nie bardziej ciekawie nawet było podczas nadchodzącej rundy długodystansowych Mistrzostw Świata, bo ta w Le Mans.
2: Czyli crème de la crème. Le Mans, 24-godzinny wyścig, 13-14 czerwca. Robert Kubica na 6. miejscu ze swoją załogą AF Corse dojechał na Spa. Wcześniej 10. miejsce podczas pierwszej rundy na Imoli. Tam mogło być znacznie, znacznie lepiej, ale strategicznie zespół się nie popisał. No, to przed nami...
0: Można jeszcze tylko dopowiedzieć, że BMW jest, co ciekawe, na pierwszym miejscu w tabeli w tym momencie, więc no, kto by się tego spodziewał jeszcze przed tym sezonem?
2: No, absolutnie. No, skoro takie niespodzianki, to ciekawe, czy po raz kolejny zaskoczy nas Le Mans. Być może pozytywnie i Robert będzie się bił o drugi triumf z rzędu. No, to by była wspaniała historia. Czekamy jeszcze miesiąc, dokładnie miesiąc. Mamy 12 maja, 13 maja mamy wyścig. 13 maja się zacznie, 14 się skończy. Realizował program Tomasz Rosłon, prowadzili
0: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
2: I Kamil Kowalik, również dziękuję. Jeszcze odeślemy na Patronite, patronite.pl/radiownet. Tam można wspierać Radio Wnet i programy takie jak ten, którego Państwo teraz wysłuchali. Czas na motorsport. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
4: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: www.net.fm.
7: Autopromocja.
8: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
7: To była autopromocja.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Justyna Miguła z tej strony. Tomasz Rosłoń wciąż realizuje audycję z Warszawy, a ja, drodzy Państwo, kłaniam się, tak jak obiecałam, z Kazachstanu. Obiecałam, że będę się kłaniać ze stepów. Ze stepów akurat wyjechałam, ponieważ kilka ostatnich dni spędziłam rzeczywiście na stepie, w Astanie, ale też w mojej ukochanej Pierwomajce. No muszę powiedzieć, że przepięknie się Astana rozbudowuje, rzeczywiście ten pomysł Nazarbajewa, żeby stworzyć tam stolicę, żeby stworzyć ogromną metropolię na stepie. No rośnie, drodzy Państwo, także mogłam sobie to oglądać i mogłam z ludźmi porozmawiać i o tym też co nieco Państwu opowiem, ale przedwczoraj wsiadłam w pociąg 18 godzin i proszę, już teraz jestem w Aumatach i stąd właśnie Państwa pozdrawiam. No i kiedy byłam w tej Astanie, to oczywiście spotykałam się z ludźmi, znajomymi, którzy mi o różnych ciekawych rzeczach opowiadali i którzy zgodzili się też te nasze rozmowy nagrać. Jedną z tych osób był Maksat Arzaman. Jak Państwo usłyszą, no nie do końca później w tej rozmowie, nie do końca prawidłowo wypowiadam jego imię, ponieważ po kazachsku tam jest taka charakterystyczna głoska H, której u nas w języku nie ma, więc powinnam właściwie powiedzieć Maksat Arzaman. I tenże Maksat, Kazach, wymyślił sobie, że będzie się zajmować tłumaczeniem książek polskich na język właśnie kazachski. Także, drodzy Państwo, bardzo serdecznie już teraz zapraszam na tę rozmowę, ale najpierw przenieśmy się na step za pomocą muzyki. Może nie wiem, czy to będzie taki step, ale na pewno czuć przestrzeń w tej muzyce. Zespół Kwane Rabbai Fam, pochodzący właśnie tutaj z Aumatów, i utwór Kolikta, czyli Szybuj, szybuj, unoś się.

0: Szanowni Państwo, i ze mną już zapowiadany gość, czyli Maksat Arzoman, który jest tłumaczem z języka polskiego na kazachski, ale jest również popularyzatorem języka kazachskiego w Kazachstanie. Dzień dobry, Maksat.
1: Dzień dobry wszystkim. Cześć i chwała wszystkim.
0: Może zacznijmy od tego, żebyś wyjaśnił naszym słuchaczom, dlaczego w Kazachstanie trzeba popularyzować język kazachski.
1: Trzeba popularyzować język kazachski, bo to jest nasz język ojczysty i on bardzo długo był pod opresją, nie był właściwie reprezentowany. I teraz przeżywamy taki renesans, odświeżenie. I z tego powodu trzeba.
0: Trzeba też dlatego, bo rzeczywiście wielu Kazachów, Kazaszek, nie mówi po kazachsku. Pewnie rozumieją częściowo, ale jednak ich pierwszym językiem jest rosyjski, bo teraz jesteśmy w Astanie, gdzie jednak przede wszystkim na ulicach słychać język rosyjski, chociaż nie tylko. Ja mam wrażenie, teraz po kilku latach, jak tutaj przyjechałam, że na przykład słyszę więcej kazachskiego.
1: Tak, im dalej, tym więcej kazachskiego, ale nadal jest problem, na przykład w restauracjach menu może być tylko po rosyjsku. Także może być tak, że kelner nie potrafi wyjaśnić, obsługiwać po kazachsku. Są takie miejsca. Jest taki problem, tak.
0: To opowiedz o tym, w jaki sposób ty działasz, co robisz, żeby Kazachowie lepiej mówili w swoim ojczystym języku.
1: Ja mam projekty online i offline. Online mam projekt, który nazywa się Kazach Grammar. To jest największy projekt o języku kazachskim, propagatorski. Potem mamy projekt klubu konwersacyjnego z języka kazachskiego, nazywa się tildes.kz, i tam na przykład w Astanie spotykamy się z wszystkimi chętnymi i rozmawiamy po kazachsku, ćwiczymy kazachski.
0: Czyli taki speaking club kazachski po prostu.
1: Dokładnie, speaking club. Jestem moderator, czyli prowadzący. Jestem prowadzącym. Tak.
0: I jakim zainteresowaniem cieszą się takie speaking cluby, takie spotkania?
1: Jakim zainteresowaniem? Czyli co tydzień przychodzą około 20-30 ludzi. Co tydzień jest tak, 30 osób. Co miesiąc ponad 100 osób. I jak to prowadzę? Ja przygotowuję pytanie, tematy, potem przygotuję quiz na ten temat i podczas zajęć, czyli spotkań, najpierw wyjaśniam słowa, tłumaczenie, używanie, przykłady, potem według tych słów są przygotowane pytania i ludzie dzielą się na pary i każdy tam tete-a-tete, vis-a-vis, tak mówią, rozmawiają, ćwiczą te gotowe słowa i tak wszystko się toczy.
0: Znasz kilka języków. Powiedz mi w takim razie, co jest takiego pięknego w języku kazachskim, co jest charakterystyczne dla języka kazachskiego, na przykład może porównując z językiem polskim, który też znasz bardzo dobrze.
1: Język kazachski, język kazachski należy do grupy tyrkiejskich języków. Jest podobny do tureckiego, ale jest bardziej brutalny, tak powiedzmy, bardziej twardy. I jeżeli porównywać z polskim. Nie wiem, historycznie i język kazachski, język polski byli pod opresją Rosji. To, potem co? Lingwistycznie to i polski, i kazachski mają różną, ale jednakowo trudną fonetykę. Ale różne części ust używają, oczywiście, różne części aparatu artykulacyjnego, czy tak mówią, nie wiem, używają. I co jeszcze? Jest taka różnica, bardziej o różnicach porozmawiamy. Język kazachski prawie nie ma dialektów, są gwary. Wschodnia gwara, północna i zachodnia gwara.
0: A powiedz mi, jakie głoski, jak już mówimy właśnie o tym brzmieniu języka, jakie głoski ma kazachski, których w Polsce właśnie, w polskim języku nie uświadczysz? Bo są pewne dźwięki, których no ciężko się nauczyć. Ja na przykład nie umiem ich wypowiedzieć, ponieważ no to są głoski charakterystyczne dla waszego, tego brutalnego, można powiedzieć, języka, takiego twardszego na pewno niż język polski.
1: Tak, na przykład najciekawszy dźwięk to gardłowy, to jest ch. Na przykład w moim imieniu jest ten dźwięk. Na przykład moje imię nazywam się Maksat i ta trzecia litera, dźwięk jest ch. Brzmi podobnie jak ch, polskie ch, ale bardziej z głębin gardła idzie. Z duszy, z brutalnego serca idzie, leci. I co jeszcze? Na przykład jest inny dźwięk, to R. To trochę brzmi jak ten francuski R, francuski, ale podobny, ale trochę inny. Ale żeby szybko skojarzyć, jak brzmi, to jak francuski R.
0: Jakiś przykład?
1: Na przykład Galum. Galum to słowo, które znaczy naukowiec. Galum.
0: Ale tych ch i podobnych dźwięków macie kilka, prawda? To jest nie tylko to takie ch, którego ja nie umiem wypowiedzieć, tylko ich jest kilka podobnych, prawda?
1: Jest zwykły ch, potem twardy ch, który w moim imieniu, potem ten francuski r, potem jest taki od... jak się nazywa to? Płucie. Od płucia, który idzie, to ha, ha. Ale tego rzadko używamy. Najbardziej popularny dźwięk to k, który w moim imieniu Maksat. Na przykład Kazachstan. Nazwa państwa Kazachstan i w tej nazwie dwa razy Kazak. Nazwa narodowości Kazak. Pierwsza k, ostatnia k. I to jeszcze jest palindrom, czyli na prawo i na lewo czytamy jednakowo.
0: A, tak.
1: Kazak.

0: A powiedz mi, czy są jakieś słowa, jakieś związki frazeologiczne, które są bardzo charakterystyczne dla języka kazachskiego i na przykład nie jest łatwo je przetłumaczyć na język polski? Że kiedy myślisz w kazachskim, a jesteś w Polsce na przykład i chcesz to powiedzieć właśnie w jakiś sposób, to szukasz i nie możesz znaleźć właśnie odpowiednika polskiego.
1: Na przykład jest takie słowo, które brzmi jak besie. Besie to taki wyraz, który znaczy, kiedy coś nie rozumiesz, a potem, teraz rozumiem. I to czucie przekazamy przez besie. Po prostu mówisz besie i to znaczy, teraz rozumiem.
0: Czyli to nie jest takie zrozumiałem, tylko tam jest coś innego jeszcze.
1: Tam jest taki moment, że długo nie mogłeś zrozumieć, długo borykałeś, bulwersowałeś i potem przychodzi ta wiedza, rozumienie. I wtedy w takim razie mówisz besie.
0: Coś jeszcze?
1: Jeszcze jest Einlein, o którym już rozmawialiśmy. Einlein to takie powiedzenie, które używamy, kiedy rodzice do dziecka, kiedy chcą pokazać swoją miłość, to jest jakby brzmi jak, to można wytłumaczyć jak kochanko, jak kiedy do dziecka.
0: Ale to Einlein ma też drugie znaczenie, o którym sobie tutaj właśnie jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy. Bardzo ciekawe.
1: Tak, to znaczy dokładnie literalne, bukwalne?
0: Literalne.
1: Literalne to znaczy pozwól mnie krążyć wokół ciebie, żeby zabrać twoją ból. I to jest taki starokazachski obrzęd, starokazachski, który używali lekarze, narodowe lekarze, kiedy chcieli, żeby dziecko wyzdrowiało.
0: Czyli chodziło się wokół tego dziecka i to zostało w słowie.
1: Tak, chodziło się wokół tego dziecka i modlili Boga, czyli niebo po pogańsku.
0: Po pogańsku, no bo rzeczywiście ten muzułmanizm, islam, to nie jest rdzenna religia Kazachów.
1: Tak, rdzenna religia Kazachów to szamańska religia, który po polsku nazywa się tengryzm chyba?
0: Albo tengrianizm, tak.
1: Tengrianizm, po kazachsku tengryszylik. I to jest religia nieba, po prostu mówiąc.
0: No to jest trochę zrozumiałe, ponieważ niebo w Kazachstanie jest wyjątkowe. Zresztą to niebo jest na waszej fladze. Jest wyjątkowo niebieskie i takie bardzo głębokie.
1: Tak, nasza flaga często w internecie mówią, że jest jednym z największych flagów. I na przykład na stronie reddit.com niedawno był taki... jak to powiedzieć? Ankieta, nie? Kiedy pytają... Tak, i taka wyścigowa ankieta. Taki wyścig flag. Wyścig flag i kto jest najbardziej piękny flag na całym świecie. I pierwsze miejsce... Jak myślicie, kto? Kazachstan, oczywiście.
0: I też przodujecie, jeśli chodzi o estetykę banknotów. Ja jak wymieniałam teraz w Warszawie w kantorze złoty na tęgę, to pani dając mi te pieniądze, która od lat pracuje w kantorze, mówi, to są najpiękniejsze banknoty, nie ma piękniejszych.
1: Tego nie wiedziałam, ale zgadzam się.

0: To wróćmy do języka. Chcę cię zapytać o twoje tłumaczenia z polskiego na kazachski, ponieważ jak pierwszy raz się spotkaliśmy i rozmawialiśmy, to tłumaczyłeś Wiedźmina. Jak to wygląda teraz?
1: Już pierwszą książkę przetłumaczyłem. Wiedźmin po kazachsku Andrzeja Sapkowskiego. Teraz tłumaczę trzecią książkę, Krew Elfów nazywa się. I w końcu roku chyba już skończę tłumaczenie i będzie wydany oficjalny.
0: Czyli ta pierwsza już jest wydana?
1: Pierwsza i druga jest wydana. Trzecia jest w jak to powiedzieć, w pracy. Pracy, tak.
0: I co Kazachowie czytają Wiedźmina po kazachsku?
1: Tak, jest, nie jest taki aż popularny jak inne tytuły fantasy, ale średnio, tak, średnio, nie tak źle, nie tak super, średnio.
0: A jak brzmi Wiedźmin po kazachsku tytuł? Bo po rosyjsku to jest Wiedźmak?
1: Tak. Po rosyjsku to był Wiedźmak, ale po kazachsku to Mstangir. Tak, bo

0: i tak dalej. I to jest Mustanger. Ger, tak.
1: Przez rok też mieszkałeś w Lublinie, w Polsce. Kiedy to było? Kiedy wróciłeś?
0: A w zeszłym roku w lecie wróciłem, ale z 2024 jesienia i do lipca 5 2025. I byłem na takim programie jednorocznym, który nazywa się Młodzi Naukowcy. To dla wychodców z Azji Środkowej lub z Europy Wschodniej, dla młodych naukowców, którzy chcą swoją pracę dalej udoskonalić w Polsce. I moja praca była związana z tłumaczeniem Wiedźmina. Czyli w swojej pracy ja opisywałem, jak tłumaczyłem, jakie metody używałem, jakie słowa, glosariusz i tak dalej.
1: No tak, bo rzeczywiście wybrałeś sobie bardzo ciekawą książkę na początek, która ma swój własny język, bo to nie tylko, że to jest po polsku, ale on stworzył tak naprawdę swój własny słownik, więc tutaj gratulacje, że akurat wybrałeś to. No a powiedz, jak się czułeś w Polsce, jak ci się mieszkało, żyło w Lublinie?
0: Pięknie było, małe, tak nie, chyba małe miasteczko, nie miało miasteczko, takie średniej wielkości miasto. I mi się bardzo spodobało mi w Lublinie. Na przykład wokół Lublina są piękne miejsca, jeziora, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Byłem tam, czyli tam studiowałem. Uniwersytet jest piękny, wszystko było pięknie.
1: A ludzie? Jak się dogadujesz z Polakami?
0: Tak, to jak oni widzą, że mówię po polsku, oni zawsze są otwarci. Zawsze chętnie pomagają, jeżeli coś pytasz. I nawet do niektórych jako gość byłem w niektórych polskich rodzin. Tak.
1: Czyli to jest coś podobnego też do waszej kultury, prawda? Gościnność, szczególnie, że Lublin jest wschodni, więc tam to jest też naturalne, że się zaprasza do domów. Nie wszędzie już w Polsce tak jest, ale jednak w Lublinie na pewno tak bywa. Dobrze, to wróćmy teraz troszeczkę do języka i tak chciałabym cię podpytać o politykę, ponieważ też pamiętam, jak rozmawialiśmy chyba ze 2 lata temu czy ze 3 lata temu właśnie o tym, że miała wyjść ustawa zmieniająca alfabet na łaciński. Jak to wygląda teraz?
0: To było w 2017 roku. Zaczęliśmy. Potem proces normalnie szedł proces, ale kiedy zmieniła się władza, nowa władza to powstrzymała. I teraz jest powstrzymana ten proces. To jest jeden problem. Nawiasem mówiąc, a propos tego języka. Teraz niedawno, w marcu, był referendum konstytucyjny i tam był taki moment, że taki punkt, że narod chciał, żeby z konstytucji usunąć język rosyjski, status języka rosyjskiego.
1: Jako drugiego języka w Kazachstanie, tak? Bo to jest zapisane w konstytucji.
0: Tak, jako drugiego języka, który oficjalnie jako równy używa się w urzędach. Tylko w urzędach, nie biznes, nie ulica, nie szkoła, urzęd główny, najbardziej. I naród chciał to usunąć i były takie, w internecie były takie posty, opublikowania, różne artykuły, wideo, podcasty i tak dalej. I władza zrobiła taki

0: cwaniakowy ruch.
1: Myk też, taki myk.
0: Taki myk zrobił, że ten najpierw był status kazachski i ruski używany równo. Teraz nowy wyraz tam, zamiast równo, jest, postawili słowo wrząd, nie, jak tam powiedzieć, wrząd, narząd, koło, wrzędzie.
2: A obok siebie jakby.
0: Obok, tak. To znaczy, kazachski i ruski są używane obok siebie, zamiast równo.
2: Ale to tak naprawdę znaczy to samo.
0: Prawie tak, ale my mamy nadzieję, że to znaczy, jeżeli słowo równo jest usunięte, to znaczy już nie są równe te dwa języka. Tak interpretujemy teraz.

0: masz wrażenie, bo mnie się tak wydaje, jak sobie tutaj obserwuję też i rozmawiam z ludźmi w Astanie, że jednak Kazachstan stara się zbudować tą swoją tożsamość opartą na własnej kulturze, własnym języku, no to widzimy, że jednak nie jest to tak do końca spójne, ale że ta kultura kazachska jest bardzo mocno podkreślana i też ludzie bardzo często noszą koszulki z flagą Kazachstanu. W ogóle ten napis Kazachstan jest po kazachsku, jest bardzo często spotykany i też co ciekawe właśnie łacińskim alfabetem też spotykam sporo osób, które gdzieś utożsamiają się bardzo mocno z kulturą Kazachstanu. Czy jest to taki czas właśnie, kiedy Kazachowie bardzo mocno odbudowują swoją tożsamość narodową?
1: Tak, i teraz jest taki czas renesansu kazachskiej kultury i języka. I mam nadzieję, będzie tak dalej toczy sytuacja. I rzeczywiście są dużo ludzi, na przykład w czasach radzieckich, może w latach 90. Kazachska kultura była kojarzona, ale nawet na przykład rosyjskojęzyczna część narodu Kazachstana trochę patrzyła język kazachski i kultura jako kultura trochę, która została na tył cywilizacji, coś takiego. To jest, ale to jest taki bardzo imperski, bardzo białe patrzenie na świat kolonizatorski.
0: Tak, no właśnie, to jest takie kolonialne myślenie, że to jest taka kultura wsteczna, która gdzieś nie jest tą cywilizacją, którą my przynosimy, bo my to już wiemy lepiej.
1: Tak, tak. Czyli była bardzo europocentryczna w latach 90. I teraz, ale czas idzie, czas leci i już każdy naród szuka swojej tożsamości i teraz już kiedy, szczególnie kiedy jest internet, jest i wszystko jest otwarte, my używamy wszystko, co w naszych rękach, żeby język kazachski był powszechny.
0: Język i właśnie kultura, prawda, tańce narodowe, stroje narodowe też i to mam takie wrażenie, to jest nadzieja w tym młodym pokoleniu, że u nich to jest, nie wiem, czy to jest rodzaj mody nawet, ale mam takie wrażenie, że ci młodzi ludzie, też właśnie widzę to po ubiorze, czy po tym, jak oni opowiadają o kulturze kazachskiej, że oni rzeczywiście są z tego dumni i chcą na tym budować swoją tożsamość. Już nie na tej jakiejś takiej postsowieckiej czy rosyjskiej tożsamości.
1: Tak, i nawet na przykład na południu są dużo Kazachów, którzy nie mówią po rosyjsku. I wszystko, co oni znają, to przez język kazachski. Wcześniej na przykład było tak, że język rosyjski jest drzwią do wiedzy, do nauki. A teraz ta sama nauka może być przez język kazachski można jej używać. Mhm. Na przykład na południu bardzo mało mówią po kazachsku. Mhm. Przepraszam, po rosyjsku, tak.
0: To pamiętam też właśnie na wsi szczególnie, już tam w górach, to nie dało się dogadać po rosyjsku, co było świetne, bo pamiętam, że można było, ja się dogadywałam tam na migi, a jednocześnie było widać tam dbałość o tę kulturę. Właściwie wszyscy tam grali na dąbrach w rodzinie. Wisiały też właśnie narodowe symbole i wszystko było w te narodowe wzory kazachskie. Rzeczywiście okazuje się, że na wsiach też to inaczej wygląda, że jak sobie weźmiemy Astanę jako taki punkt odniesienia, to jest po prostu mylne. Trzeba pojechać na południe, okolice Almaty, okolice Szymkiętu, prawda też?
1: Tak. Czyli bardziej kazachskojęzycznych osób, bardziej dużo na południu i na zachodzie Kazachstanu, a północ i wschód jest taki 50 na 50. Północ jest najbardziej rosyjskojęzyczny, ale wszystko idzie na to, że język kazachski jest potrzebny wszędzie.
0: No, a ty właśnie swoim działaniem dbasz o to, żeby Kazachowie lepiej znali ten swój narodowy język. To jeszcze takie ostatnie pytanie, ponieważ dzisiaj mamy 9 maja, więc ten tak zwany Dzień Pobiedy. I teraz to też jest ciekawe właśnie politycznie, że Kasym Żomart-Tokajew jednak zdecydował, że nie będą organizować parady zwycięstwa, która no, kiedyś przez lata była organizowana i do której też ludzie się przyzwyczaili, ale już od kilku lat, prawda, się jej nie organizuje i w tym roku też nie było takiej oficjalnej parady.
1: Tak, już od kilku lat nie ma tej parady, bo to jeśli na przykład, bo to wygląda jak na przykład sąsiedzi walczą, a my robimy parady, to najpierw to wygląda dziwnie i to pierwsze. Drugie, nie chcemy, żeby nas kojarzyły z Rosją, z wojskiem rosyjskim, bo i Kazachstan ma taką politykę, to się nazywa u nas wielowektorowa polityka, czyli na wszelkie, ze wszystkimi jesteśmy w zgodzie, tak. I według tej polityki towarzyskości chyba parada wojenna wygląda dziwnie, paradoksalnie i dlatego.
0: Dobrze, to zakończmy językiem, skoro od języka rozpoczęliśmy. Chciałabym, Maksad, żebyś powiedział kilka słów po kazachsku.
1: Dobrze, mianem atom Maksad, mian Astanada Truman. Manda kazır Justina degen qurbim ekimiz suhbat yazıp otırmız. Bär jaqsı ketip jatır. Endi qızıq negizi Kazakhstan men Polşanın arasında osınday адамдар боп ары-бері жүрміз. Екі арада бір қазақ-поляк қарым-қатынасын дамытып жатырмыз деп ойлаймын. Сонда үмітім бар енді. Ары қарай осы сұхбатты тыңдап отырғандарыңыздың бәріне жалынды сәлем. Аман болайық, амандықта жүздескенше. Сіздермен болған Мақсат Арзаман және Юстина Мигуа.
0: Добре, кілька слов зрозумілам, але так мені венцей це поводялось?
1: Нагрю вам вивід з Юстином. Justyna jest moją dobrą przyjaciółką i mamy takie relacje kazachsko-polskie, takie nagrania, które mam nadzieję, że w przyszłości jak będą przydatne do różnych badań naukowców albo jakichś kulturnych relacji. Tak. I z wami nad tym optymistycznym akcentem kończymy nasz epizod. Z wami był Maksad Arzaman i Justyna Migła.
0: No właśnie, to ja już nie muszę kończyć, ale rzeczywiście tutaj staramy się dbać o relacje polsko-kazachskie i myślę, że osoby takie jak ty, Maksad, właśnie bardzo mocno się do tego przyczyniają. Także dziękuję ci bardzo. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.
1: Super, do zobaczenia, cześć i chwała.

Słuchają Państwo audycji Przystań Wędrowców i to jest oczywiście Radio Wnet. Pożegnaliśmy się z Maksatem, ale ja jeszcze się z Państwem nie żegnam. Chciałabym zrobić kilka przypisów. Pierwszy przypis, bardzo ważny, to taki, że muzyka, której Państwo słuchali pomiędzy rozmową z Maksatem, jest oczywiście muzyką kazachską. Utwór to tak zwany kazachski kuj. Kuj, kuj, różnie się to wymawia, różnie się też to pisze, czyli to jest pieśń z towarzyszeniem Dąbry. Tutaj autorstwa Tolegena Membekowa, ale jak Państwo słyszeli, tam Dąbry nie było, bo jest to wersja na kwartet, grał Kazach State String Quartet. No i to też właśnie takie działania jak nagrywanie i aranżowanie tradycyjnych melodii kazachskich na różne, różnorakie zespoły, również klasyczne, to też jest właśnie kolejny krok w tym budowaniu, przypominaniu sobie również o własnej tożsamości Kazachów oraz Kazachstańczyków, ponieważ przypomnijmy, że tutaj w Kazachstanie żyje podobno ponad 130 narodowości, więc Kazachowie to jedna grupa, a Kazachstańczycy, czyli różne narodowości, które się tutaj z bardzo różnych powodów znalazły, również Polacy, czują się obywatelami Kazachstanu i o nich właśnie mówimy, Kazachstańczycy. I to też jest bardzo mocno podkreślane. 1 maja zresztą w Kazachstanie obchodzony był Dzień Jedności Wszystkich Narodów Kazachstanu. I to był taki dzień, w którym właśnie te wszystkie narody mogły zaprezentować swoją kulturę. Także to też jest ważne, żeby podkreślić, że w tym budowaniu tożsamości kazachskiej Kazachstan nie rezygnuje z tej tożsamości wielonarodowej, wręcz na odwrót. Bardzo mocno ją podkreśla. I to jest ten kolejny przypis. I chciałabym jeszcze powiedzieć co nieco właśnie o tym, o czym tutaj Maksat opowiedział, czyli o tym, że język kazachski staje się coraz popularniejszy w takich miastach, również jak Astana, ale tak sobie zastanawiałam się nad tym i chodziłam i też jak, nie wiem, wchodziłam do kawiarni, słyszałam kazachski, to tak sobie pomyślałam, że dobrze to wspierać nawet mówiąc im, ponieważ Kazachowie są dość otwarci, więc można tak z nimi sobie rozmawiać, nawet mówiąc im, że o, jak przyjemnie słyszeć język kazachski. No niestety mówiłam to oczywiście po rosyjsku, ale no, ale oni to rozumieli i tak sobie pomyślałam, że może nawet w taki sposób mogę to wspierać. Ale czasem jak ta rozmowa się rozwinęła, to pytałam skąd są. No i właśnie okazywało się, że to nie są mieszkańcy Astany. Znaczy teraz są mieszkańcami Astany, ponieważ przyjechali tam do pracy. Astana rzeczywiście rozbudowuje się, jest tam cały czas się rozszerza, więc no, na szczęście przestrzeni akurat tam mają dużo, więc może się jeszcze długo rozszerzać, ale bardzo dużo ludzi przyjeżdża do pracy. Astana jest takim miastem, taką stolicą, w której się pracuje, wysyła pieniądze do innych miast, gdzie żyje rodzina. Bardzo często tak jest i bardzo dużo taksówkarzy jest właśnie w takiej sytuacji, że rodzina, żona, dzieci mieszkają w innym mieście i oni po prostu posyłają im pieniądze. Więc właśnie ci ludzie przyjeżdżają i przyjeżdżają często z południa. No i jeśli przyjadą ludzie z Szymkentu, czyli właśnie z tej takiej, można powiedzieć, stolicy tradycji Kazachstanu, gdzie mówi się prawie wyłącznie po kazachsku, no to rzeczywiście ten język dzięki temu też jest na ulicach bardziej słyszalny i naprawdę to widać. To widać, słychać i czuć. No i drodzy Państwo, jeszcze trzeci przypis, ponieważ tutaj ja ten wywiad przeprowadzałam 9 maja, dlatego tam powiedziałam o tym, że dzisiaj 9 maja i jak wygląda to obchodzenie tego dnia zwycięstwa, który, jak Państwo dobrze wiedzą, w Kazachstanie i we wszystkich postsowieckich krajach był obchodzony hucznie. Zmieniło się to na szczęście. No ale zmieniło się wtedy, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, więc wtedy też Kazachstan przestał organizować parady. Ale muszę tutaj podkreślić, że to nie jest tak, że w tym momencie przestał w ogóle czuć się częścią tego zwycięstwa. Że kompletnie tak nie jest, że to odchodzenie jakby od Rosji nie jest wyzbywaniem się tej tożsamości takiej właśnie
tej dumy też z tego, że ci dziadkowie, ojcowie, pradziadowie właśnie w tej wojnie uczestniczyli. Więc to warto, żeby to podkreślić, że tak czy siak, bez względu na to, że tej parady nie było, to i to w Astanie, tak samo w Aumatach, były różne imprezy. Tylko że zauważyłam to, akurat byłam w Astanie, bo poprzednim razem na 9 maja byłam w Aumatach i mogłam obserwować ten tak zwany pułk nieśmiertelnych, czyli wtedy, kiedy właśnie bardzo często ci dzieci, wnuki tych osób, które poległy w tej tak zwanej Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, idą z ich zdjęciami, więc mogłam tutaj to zobaczyć. Nie było to łatwe przeżycie, ponieważ akurat tutaj w Aumatach wtedy bardzo dużo dzieci było. Również ubranych w takie wojskowe stroje, bardzo dużo było tej czerwonej gwiazdy, bardzo dużo sierpa i młotu, sierpa i młota chyba powinnam powiedzieć. W każdym razie wiedzą Państwo, o co chodzi. Więc jakby to gdzieś cały czas jest i są ludzie, którzy mocno pilnują, żeby jednak o tym pamiętać. Ale to, co zauważyłam w Astanie, to, że te święta miały jednak bardzo mocno narodowy charakter i nawet coś takiego, kiedy na różnych plakatach pojawiały się twarze tych osób, które poległy, to one pojawiały się już nie na tle właśnie, nie wiem, czerwonej gwiazdy, ale na tle niebieskiej flagi Kazachstanu. Więc wydaje mi się, że nawet w takich detalach można zauważyć te zmiany i można zauważyć kierunek, w którym Kazachstan idzie. No więc to chyba tyle, jeśli chodzi o przypisy. A, może jeszcze jeden przypis. Bo jednak cały czas ta rosyjska propaganda jest bardzo mocno obecna w Kazachstanie. I tutaj też opowiadano mi, że dzieciom przed szkołą właśnie 9 maja wręczano, czy może wcześniej, bo 9 maja to jednak był dzień wolny, ale rozdawano na ulicy tak zwaną flagę Świętego Jerzego, czyli to jest wstęga złożona z dwóch kolorów, pomarańczowego i czarnego, która właśnie była wykorzystywana najpierw przez carską Rosję, no a później już przez Sowietów, znaczy najpierw przez bolszewików nie, ponieważ no właśnie carska bolszewicy przyszli z inną filozofią, no ale jednak później wróciła też jako symbol właśnie tej zwycięstwa w tej wielkiej wojnie. No i proszę sobie wyobrazić, że Kazachom, którzy tak naprawdę stracili swój kraj, stracili swoją tożsamość właśnie przez działania carskiej Rosji, rozdaje się te flagi i oni, nie wiedząc o tym, bardzo często właśnie te flagi sobie wpinali i nosili. No i cześć i sława, jak to mówił Maksat, cześć i chwała tym, którzy uświadamiają tutaj też społeczeństwo, czym jest ta flaga, czym jest ta wstęga i dbają o to, żeby nie utożsamiać się z tym, co no kompletnie, absolutnie nie jest nasze. Więc tyle, jeśli chodzi o przypisy. I bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Pozdrawiam serdecznie. U mnie jest godzina pierwsza w nocy prawie. U Państwa zbliża się 22, więc życzę pięknego wieczoru i zostawiam Państwa z pięknym, ludowym utworem kazachskim pod tytułem Konur. Do usłyszenia.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Autopromocja.
4: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
5: Sofa Surfing.
6: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: Nocne powtórki Wnet.
2: Zaczynamy poranek Wnet od rozmowy. Połączymy się ze Spałą. Tam jest Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Solidarności i jest pan Mariusz Romańczuk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: I zaczniemy od raportu. Wczoraj w popołudniu Wnet rozmawialiśmy o Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która przeżywa kryzys, być może kryzys płynnościowy. Jastrzębska Spółka Węglowa, 3,4 miliarda złotych straty, a co dzieje się w kopalni Bogdanka?
3: No, w kopalni Bogdanka pomału zaczynamy iść tą samą drogą. W tamtym roku, w połowie roku, ostrzegałem ja sam osobiście, że widzimy pierwsze symptomy przejadania pieniędzy, które mamy odłożone. Rok się zakończył, gdzieś tam na 850 milionów gotówki było w spółce. Teraz już mamy informacje z pierwszego kwartału, jeszcze nieoficjalne, tylko wstępne wyniki, które mówią, że mamy EBITDA, czyli pieniądze takie, z tej EBITDA finansujemy sobie, nazwijmy, inwestycje, CAPEX, z tego się finansuje. 26 milionów EBITDA to jest jakieś 100, kilkadziesiąt za mało, żeby sobie sfinansować to, co jest potrzebne, żeby odnowić, bo musimy co permanentnie odnawiać sobie ilość tych konek, berowisk i tak dalej. I jeżeli w tym tempie będą pieniądze znikać, EBITDA przyprodukuje, przypomnę, ponad 2 miliony ton. Plan jest 8. Co teraz widać, że powinniśmy wydobywać około 2,5 miliona kwartał w kwartał, żeby wyjść na zero praktycznie, czyli musielibyśmy przy tym poziomie cen, jaki mamy teraz aktualnie, wydobyć 10 milionów ton węgla. To jest wtedy nasz ten BIP, czyli break-even point, w którym jesteśmy na zero. Czyli to mało realne, bo jeżeli tam w pierwszym i czwartym kwartale można byłoby to sprzedać, to i znowu kwartał drugi i trzeci, kiedy zapotrzebowanie energii jest dużo mniejsze, elektrownie mniej produkują prądu, no to wtedy nie ma gdzie tego upchnąć. Magazynu też nie mamy takiego, żeby sobie zmagazynować. Także sytuacja jest nieciekawa.
2: Rozmawiałem wczoraj z przewodniczącym Solidarności Kopalni Silesia, który z kolei mówił o właściwie takim przemyślanym planie doprowadzenia do tego, żeby kopalnia była w upadku, żeby nie mogła się już podnieść z kolan. Czy już coś takiego pan myśli o tym, o Bogdance?
3: Powiem tak ogólnie sytuacja, bo rozmawialiśmy tutaj wczoraj z kolegami, bo mieliśmy Radę Sekretariatu i wszyscy z wszystkich spółek energetycznych i węglowych spłyną takie same nieoptymistyczne informacje, mniej lub bardziej te spółki są wszystkie w trudnej sytuacji. U nas jeszcze tragedii nie ma, już jest źle. Już Jastrzębska to w ogóle jest tragiczna sytuacja. PGG podobnie. Południowy Koncern Węglowy też. Tam na szczęście oni mają jeszcze finansowanie, które dostają w ramach tej pomocy, którą jeszcze z dawnych czasów, czyli tamten rząd poprzedni ustalił sobie z górnikami, tak zwana umowa społeczna. A pozostałe spółki, no poza może KGHM-em, ale tam też dociskają ich mocno, bo z tych informacji, które mamy, niby, że zmniejszono podatek ten od kopalin, ale inne daniny wzrosły, także, a w tym roku oceniają, że przy tych cenach miedzi ten podatek to wyjdzie nie 3, a pewnie z 8 miliardów złotych, gdzie tylko zdzieli im około 500 milionów, a nie mają potężne inwestycje do wykonania. Ogólnie wygląda tak, jakby to górnictwo w ogóle jest niekochane, tak to wygląda w Unii Europejskiej, a u nas po prostu realizujemy to samo. Chcemy pozbyć się górnictwa, w ogóle przemysłu z Europy. Tak to wygląda.
2: Niekochane w przypadku Polski, istotne i niezbędne do tego, żebyśmy nie mieli blackoutów, żeby nasz system energetyczny działał, a do tego, żeby pewne marzenia Polaków się spełniły. Tymi marzeniami są niskie ceny prądu, a nie najwyższe ceny prądu w Europie.
3: Te ceny to jest pochodna podatku, para podatków, czyli ETS-u, bo bez tego produkcja energii z węgla brunatnego i węgla kamiennego, węgiel brunatny byłby najtańszy, węgiel kamienny tuż zaraz, dopiero później byłyby pozostałe źródła tej energii tak zwanej OZE, tak? Ja specjalnie nie używam określenia odnawialna, bo ona nie jest odnawialna. Tak by to wyglądał, no gaz jeszcze też jest drogi, gazu nie mamy, praktycznie cały wolumen, który będziemy musieli wyprodukować tej energii z gazu, będziemy musieli cały wolumen gazu sprowadzić z zagranicy przy tych zawirowaniach, które mamy na rynku, to jest nie to, że będzie drogi, może tak być, że go nie będzie i to będzie dopiero problem. Blackout będzie się zbliżał dużymi krokami. Mamy wyłączyć bloki węglowe w Bełchatowie, że tam skończy się też już złoże, bo do 35 czy 36 roku mamy tego węgla już tam w Bełchatowie nie mieć. Prawdopodobnie tak będzie. Przypomnę tylko, że Niemcy do 38 założyli sobie funkcjonowanie bloków na węgiel brunatny z możliwością rewizji jeszcze tego. Także ja obawiam się, że skończy się także. Będziemy kupować energię z węgla brunatnego, ale wydobywanego w Niemczech.
2: Spotkaliśmy się kiedyś w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich i tam postawiliśmy tezę, właściwie minister Piotr Naimski postawił tezę, że bez nowych elektrowni węglowych, bez złoża węgla, który jest w Bogdance i w okolicach Bogdanki, polska gospodarka, polska energetyka sobie nie poradzi. Taki plan realizowany oczywiście przez rząd premiera Donalda Tuska nie jest, ale przynajmniej myśl o takim planie gdzieś w czasie Narady Sekretariatu Solidarności jest obecna?
3: Jest obecna, zgadza się, rozmawialiśmy też i o tym. Jest ryzyko duże, że znaczy w ogóle rząd widać, że nie ma pomysłu co po 2028 roku, bo na razie to nie mają derogacje z Unii Europejskiej na 3 lata, 26, 27, 28 na produkcję z tych starych jednostek, starych, one są, jeżeli trzeba by było, to one mogą funkcjonować jeszcze długo. Bo elektrownia to jest zespół urządzeń, które można sobie wymieniać, odnawiać i tak dalej. I te są to instalacje głównie lat 70. i początku 80., ale w świetnym stanie technicznym utrzymane. Kwestia tylko robienia przeglądów i takich, które wynikają z przepisów. I to może funkcjonować, polać sobie cały czas. Elektrownie, które są wyremontowane i za chwilę będą zamykane. Dolna Odra, z tego co słyszałem, że tam te bloki dwa były przystosowane do tych konkluzji patowskich najnowszych, a mamy w tym roku je zamknąć. Także idziemy w kierunku, idziemy na ścianę.
2: I tym bardziej to jest dziwne, że jest taki projekt sfinansowany zresztą przez NCBiR, który pokazuje, że można właściwie stworzyć nowe bloki, nową elektrownię, która jest praktycznie bezemisyjna, czyli to są nowoczesne sposoby. Jest jeszcze sposób zgazowania węgla. Te wszystkie sposoby nowoczesne są obecne, ale my postanowiliśmy z tego nie skorzystać.
3: No ja przypomnę, był taki nawet list intencyjny podpisany już w 2009-2010 roku z Puławami Bogdanka na instalację zgazowania. Tam miał być produkowany metanol w ilości chyba 500 000 ton. Taką ilość, nie wiem jak teraz, wtedy sprowadzaliśmy z zagranicy. Wyobraźmy sobie, jakby wyglądała sytuacja Puław, gdyby ten metanol, bo to jest substrat taki do produkcji nawozów też, był produkowany z węgla. Na pewno byli dużo w lepszej sytuacji, bo te zawirowania, jeżeli chodzi o ceny gazu, by ich nie dotknęły. A tutaj azoty praktycznie też są w takiej samej sytuacji jak Jastrzębska Spółka.
2: Czyli ta równia pochyła dla energetyki, dla właściwie można powiedzieć dla polskiej gospodarki cały czas jest obecna i z 20 gospodarka świata z pana punktu widzenia, bo pewno nie wszystkich, bo są wystacza się.
3: Zgadza się, przynajmniej te takie koła zamachowe tej gospodarki krwiobieg, tak, to energetyka to jest podstawa, jeżeli nie ma energii elektrycznej stabilnej, taniej w miarę i ogólnodostępnej, to wtedy jest problem, bo nikt tutaj nie przyjdzie, nawet jeżeli by tania siła robocza, jak w Bangladeszu, to nikt nie przyjdzie tutaj inwestować, jeżeli nie ma energii, bo niestety na energii wszystko się, niestety lub stety się wszystko od energii się zaczyna.
2: Solidarność zbiera podpisy w sprawie referendum dotyczącego Zielonego Ładu. To referendum na skutek chyba umowy między Solidarnością a prezydentem Karolem Nawrockim zostało zgłoszone przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ja patrzę na sondaż, który jest w Rzeczpospolitej. 58% Polaków uważa, że pytanie, które chciał zadać i czy chce zadać prezydent Rzeczpospolitej jest tendencyjne. 37% uważa, że jest neutralne. A pan co sądzi o pytaniu, które chciałby zadać w referendum prezydent Karol Nawrocki?
3: To jest prawdziwe pytanie moim zdaniem, bo trzeba stawiać sprawę jasno, tak jak się sprawy mają, bo faktycznie to się przełoży na koszty, wyższe koszty życia, tak? I tak pytanie to należałoby zadać. Można było zadać w inny sposób, ale nie wiem dlaczego miałoby zadać prezydent to pytanie w inny sposób.
2: I tak najprawdopodobniej, nie wiem, może to się już stało, Senat nie wyda zgody na zrobienie tego referendum, także będziemy w tym samym punkcie, w którym byliśmy. A czy Solidarność coś zamierza zrobić? Czy to jest tak, że Związek Zawodowy Solidarność ma w sobie ten pierwiastek myśli o Polsce, czy tylko myśli o pracownikach?
3: Z tych rozmów wczorajszych już wynika, że to my myślimy nie tylko o pracownikach, myślimy też i o bezpieczeństwie kraju, tak? Jeżeli chodzi o energetykę, jeżeli chodzi o górnictwo szeroko pojęte, bo tutaj u nas, jak ktoś mówi górnictwo, to myślę teraz o górnictwo węgla kamiennego, nie tylko górnictwo węgla kamiennego, ale węgla brunatnego, rud miedzi, soli. Mamy problemy wszędzie praktycznie, kopalnie inowosławskie, na których budowane są kawerny solne, to też tam przecież praktycznie trwa od kilku już miesięcy strajk głodowy, rotacyjny. To jest bezpieczeństwo głównie energetyczne kraju, jeżeli chodzi o magazynowanie paliw i gazu. My mamy bardzo małe magazyny, bo to chyba 3,5 miliarda metrów sześciennych możemy zmagazynować. Przy rosnącym zużyciu gazu to jest pestka, można powiedzieć. Ale no przecież mamy magazyny za Odrą, no i może tam korzystajmy. To takie są pomysły na to. W sumie wszyscy, może nie głośno, ale trzeba mówić, że praktycznie wrócimy pewnie w biznes, jeśli żyło, ale wrócimy do rosyjskiego gazu i to jest może nie w większości chyba niemieckich przemysłowców i chyba nie tylko, bo i u nas pewnie też pewnie by się znaleźli chętni na ten gaz. Będziemy znów budować potęgę Rosji, a w sumie tak nie skłamię chyba, jeżeli powiem, że to powinien być najbogatszy kraj świata. Nie wiem, po co potkają się w wojny, mogliby to robić bez czołgów i też by dużo na tym polu mogli wygrać.
2: 1000 miliardów złotych w ciągu 10 lat mamy wydać na modernizację energetyki i ta modernizacja do czego doprowadzi?
3: Ta modernizacja jest potrzebna tylko i wyłącznie dlatego, że jest rozbudowa tych niestabilnych źródeł energii. Trzeba budować magazyny i praktycznie przy tej modelu energetyki takiej konwencjonalnej to by było niepotrzebne. Kwestia tylko wymiany starzejących się, nie wiem, transformatorów i tak dalej, które z czasem trzeba wymienić, chociaż to są bardzo żywotne urządzenia. I tych miliardów, setek miliardów nie trzeba byłoby wydawać. My mamy inne potrzeby. My pędzimy chyba we wszystkim w kierunku katastrofy, bo za chwilę nie trzeba będzie wojny, bo będzie druga Grecja. I tutaj tak się zadłużymy, że faktycznie nie będzie można tego spłacić. No i to będzie problem nie tylko przyszłych pokoleń, ale jeszcze tych, które teraz tutaj funkcjonują.
2: I to potencjalne bankructwo Polski, rozmowa o tym jest obecna w czasie tego kongresu Solidarności?
3: Tak, bo chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego sfinansować w taki sposób, jak... Bo wszędzie jest problem braku pieniędzy. Zadłużamy się w tempie astronomicznym. Służba zdrowia nie działa. Problemy w każdym obszarze życia gospodarczego. Ludzie chyba tego jeszcze nie dostrzegają, bo bezpośrednio ich tego to nie dotyka. Ale jak się pójdzie ktoś do szpitala czy do lekarza, to z tym się niestety spotka. Czy jeżeli zobaczy, jaki będzie płonek za prąd za chwilę, jeżeli wejdzie ETS-2 i wtedy opodatkowane zostaną pozostałe, czyli takie konsumpcja prywatna nośników energii. Nie wiem dlaczego, jaka jest idea tego, ale to nie służy na pewno tutaj na Polakom.
2: Czy jest jakiś plan Solidarności? Czy Solidarność zmierza do jakiegoś protestu, do jakiejś manifestacji, do jakiegoś strajku, czy nie?
3: Powiem tak, mamy zaplanowaną manifestację na 20 maja, to tam koło siedziby radia będziemy na Placu Zamkowym. Oprócz nas jeszcze inne centrale związkowe bardziej lub mniej będą uczestniczyć też w tej manifestacji. Mamy przyjąć tutaj na kongresie, wczoraj na Radzie przyjęliśmy kilka stanowisk i to później dzisiaj jest kongres też nasze stanowiska upublikuje, czyli odnośnie właśnie tam Jastrzębskiej Spółki Węglowej, sytuacji właśnie Grzegorza Babija i jeszcze kilku innych rzeczy związanych, no jest na przykład te kopalnie soli, siarka. Powiem tak, jest jakaś niemoc taka chyba ogólnie, to podam przykład siarki. Mamy kopalnie, jedyne chyba w Europie, potężne złoża, jest to złoże, o którym teraz mowa, to jest 50 milionów na siarki, a całe zasoby kraju to jest 500 milionów, z tego można powiedzieć połowa jest w jakiś sposób taki mniejszy lub większy rozpoznana, to nawet jedno to złoże, o którym teraz jest mowa, 50 milionów to jest blisko do Połańca, tam koszty by były dużo niższe wydobycia, tona siarki kosztuje ponad $1000. Przy 50 milionach zasobów to jest 50 miliardów dolarów, które leży w ziemi. Mamy technologię, mamy źródło ciepła w postaci elektrowni Połaniec. Nie ma woli, żeby to wydobywać.
2: Ale kiedyś była wola, to chyba były minister sprawiedliwości, pan Jaskiernia, może się mylę, no był dumny z tego, że zatopił kopalnię siarki.
3: To jest surowiec, to jest bezpieczeństwo nie energetyczne, ale

0: przy tym tempie wydobycia, które to jest złoże na 20-30 lat do eksploatacji i moglibyśmy na tym dobrze zarabiać, mieć swoje surowce, powinniśmy na swoich surowcach głównie opierać, bo koszty ponosimy tak czy siak, czyli tym ludziom nie damy pracy, będziemy musieli w jakiś sposób dać im zasiłki. I takie liczenie zero-jedynkowe powinno się bardziej do tego wchodzić nie finansowo, a ekonomicznie.
1: A jak by pan nazwał politykę, którą reprezentuje i którą prowadzi rząd premiera Donalda Tuska?
0: To tego nie można nazwać polityką. Może użyć określenia, co kiedyś powiedział marszałek Piłsudski, że tam uryszczać, prowadzać, a nie politykę robić. Bo tej polityki tutaj gospodarczej nie ma.
1: Dziękuję za rozmowę. Mariusz Romańczuk, Solidarność, Kopalnia Bogdanka był gościem. Poranka w net jest.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: W studiu pan Piotr Wojciechowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I książka w okładce, właśnie taki kolor pomarańczowy, w dłoni silnie ściśnięty Pałac Kultury. Jak państwo oglądają kanał YouTube Radia Wnet, to pokazuje książkę Piotra Wojciechowskiego, Służby Specjalne.
2: Projekt tutaj... Wojciecha Kurkucia.
1: Projekt Wojciecha Kurkucia. I otwieram, mam zakładkę. Antypaństwo w państwie, czyli kilka słów o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, bo my czekamy na aneks do raportu. Już pan minister Antoni Macierewicz powiedział, że ma...

0: Trzaskowskim, późniejszym prezydentem RP.
1: Ale jak się okazało, relacja między tymi służbami perelowskimi a tymi potencjalnymi postsolidarnościowymi koalicjantami jest zupełnie inna. Prawo i Sprawiedliwość w momencie, kiedy rządziło, powiedziało, nie ma emerytur dla byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Platforma Obywatelska przywróciła te emerytury, koszty dla państwa duże, bo miliardowe.
0: No, ale to bądźmy uczciwi. Od 7 lat Trybunał Konstytucyjny nie rozpatruje sprawy, która zawisła przed nim, dotyczące właśnie stwierdzenia konstytucyjności bądź niekonstytucyjności tej dezubikacyjnej ustawy. I to jest pokłosie, to znaczy to, co robi minister spraw wewnętrznych, administracji, cały rząd, czyli wypłacania tych, tak powiem, różnic wynikających właśnie z tej ustawy ograniczającej emerytury i renty byłych ubeków, no to to jest spowodowane brakiem tego rozstrzygnięcia.
1: Że Trybunał Konstytucyjny się...
0: Tak, ucieka od tego tematu i bardzo konsekwentnie. Ja nie wiem, czy opinia publiczna pamięta, ale na początku, jeśli dobrze pamiętam, to rok 20 były wyznaczone w przeciągu następnych kilkunastu miesięcy chyba 3 terminy ogłoszenia wyroku. I od tego czasu, one spadały z wokandy, od tego czasu Trybunał, tak powiem, zachowuje się jak trzy małpki, które zasłaniają buzię, oczy i uszy i nie chce tej sprawy dotykać. I to jest pokłosie tego, bo gdyby Trybunał rozstrzygnął na korzyść bądź nie, już jakby ja nie dyskutuję, wtedy minister spraw wewnętrznych nie miałby tej możliwości zawierania ugód po prostu przed sądami pracy powszechnymi i wypłacania tym ubekom tych różnic wynikających właśnie ze stosowania tej ustawy.
1: I tak z ich punktu widzenia to były po prostu oszczędności, bo pewno się te różnice wypłaca razem z odsetkami, bo takie są
0: ponad reguły. 3 miliardy złotych już wypłacono z kasy budżetu.
1: Bogate państwo. Przed chwilą pan Mariusz Romańczuk mówił o złożach siarki wartych 50 miliardów dolarów. Teraz mówimy o 3 miliardach dolarów. 1000 miliardów wydajemy na transformację energetyczną. No dobrze, ale to na chwilę odejdę od raportu WSI. Czujemy, że państwo jest w jakiej kondycji, państwo polskie? Jak pan czuje?
0: Demontowane. Państwo jest demontowane, gospodarka jest demontowana. Wszystkie działania skutkują osłabienia potencjału i funkcjonowania jego. Wszystkie praktycznie największe inwestycje od CPK poczynając zostały w jakiś sposób albo spowolnione, albo w ogóle sparaliżowane i odeszły. To są konsekwencje ponad dwuletnich tych rządów.
1: A służby specjalne? A
0: służby specjalne to już w ogóle zostały, że tak powiem, zdemolowane czystkami, które nastąpiły zaraz po wyborach, czy też parę tygodni po wyborach październikowych 2023 roku. Upolitycznieniem tych służb ostatnio chyba wydaje mi się, że to miało miejsce 3 dekady temu. To pan redaktor powinien pamiętać, tak zwana afera pułkownika Lesiaka, czy też dezintegracji ugrupowań, legalnych ugrupowań politycznych.
1: Szafa Lesiaka, nie wszyscy pamiętają.
0: Kompromaty, przybijanie opon, bardzo operacje specjalne wobec liderów. To chyba wydaje mi się, że dopiero 3 dekady temu coś takiego miało miejsce, jak teraz widzimy, tak? Że się po prostu materiały i ludzi służb specjalnych wykorzystuje do bieżącej walki politycznej, głównie dyskredytacji opozycji, niszczenia tej opozycji. Taką rozbiegówką oczywiście były wybory zeszłoroczne prezydenckie, gdzie w sposób, poniżej pasa wykorzystywano akta z postępowań sprawdzających wobec kandydata na urząd prezydenta obecnie, doktora Karola Nawrockiego, potem generał Gromadziński, Tomasz Szatkowski, Sławomir Cęckiewicz, pułkownik Mariusz Kozłowski, etc., etc. No, jeżeli pan redaktor pyta od razu, co z tym trzeba zrobić, no to trzeba zlikwidować te formy, te służby.
1: Ale jak likwidować służby, bo to jest skomplikowana operacja i tutaj tak jak przy okazji WSI pisze pan w książce, no to jest tak, że likwidacja, to znaczy gdzie jest agentura, gdzie jest, kto jest głową, kogo należy zwolnić, kogo nie należy zwolnić, jak należy to wszystko poprzestawiać. Operacja model, na żywym organizmie.
0: Model zaproponowany przez Lecha Kaczyńskiego, pamiętajmy, że to w wyniku konfliktu przecież de facto w rządzie

0: rządzie, w łonie rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego, czyli chodziło tutaj o osobę Radosława Sikorskiego, który był ówczesnym ministrem obrony, który wziął w obronę de facto Wojskowe Służby Informacyjne.
1: To prawda.
0: Prezydent Lech Kaczyński przeniósł to do siebie, te rozwiązania legislacyjne, i to on złożył swój projekt i on zainicjował te postępowanie i też był motorem, sprężyną polityczną do tego, żeby doprowadzić do uchwalenia tej ustawy i potem tego procesu. Natomiast on był za krótki. On trwał 2 miesiące. Przez te 2 miesiące, czy też komisja likwidacyjna, jak miałem ten zaszczyt razem ze Sławomirem Cenckiewiczem brać udział, czy potem komisja weryfikacyjna, on po prostu nie miała jakby czasu na to, żeby rzeczywiście w sposób dogłębny sprawdzić to, o czym pan redaktor mówi, o tym podziemiu, deep space, stakes, które w WSI sobie mogły wykształcić przez te kilkanaście lat po transformacji ustrojowej sposób działalności bezkarny, bez jakiejkolwiek praktycznie kontroli.
1: I ponieważ zna pan bardziej ten świat, nazwijmy to świat podziemny, to inaczej pan czyta to, co się dzieje, to co widać, czego doświadczamy. Czy to działanie tego podziemnego świata dawnych wojskowych służb bezpieczeństwa albo tych, których oni naznaczyli, jest widoczne?
0: Jest widoczne poprzez chociażby głosy polityków prominentnych, obecnych, którzy wywodzą się ze świata postkomunistycznego, w ogóle z postkomuny, tak? Tutaj najlepszym przykładem jest oczywiście marszałek Czarzasty i to, co on wygadywał wczoraj u Bogdana Rymanowskiego w poranku Radio Z, to jest właśnie widzialny efekt, moim zdaniem, oddziaływania tego środowiska pozastrukturalnego na tych polityków. Ta obrona, ten sprzeciw, histeryczny sprzeciw wobec ujawnienia aneksu, ten bełkot, jakieś konfabulacje związane z, nie wiem, jakimiś mordami studentów arabskich, którzy po likwidacji zostali zamordowani, jak wrócili. Jakiś, naprawdę to jest kosmos już, ale to moim zdaniem jest takim termometrem tej histerii.
1: Bo marszałek Czarzasty pewno w zalakowanej kopercie dostał aneks do tego, żeby się z nim zapoznać.
0: Ale to pan redaktor słyszał, co powiedział pan marszałek.
1: Nie, właśnie nie
0: że
1: słyszałem.
0: On nie otworzył tych worków, które otrzymał, bo teraz jest ustalane, ja to cytuję, skąd te worki pochodzą? Skąd te materiały pochodzą? Nie otworzymy, dopóty nie odpowiemy sobie na pytanie, kto to przysłał, w jakim trybie? To jest jakiś mrożek już. No.
1: Bo ty mówi o workach 900 stron, nie pakuje się w worki przecież.
0: No, ale jeżeli polityk, marszałek Sejmu mówi takie banialuki, że 20 lat temu dokonał jakichś masowych egzekucji, jakiejś agentury w WSI, na zachodzie, czy też po powrocie do krajów arabskich, no o czym tutaj mówimy? No, przecież to jest i mi to aż trudno komentować innym niż językiem niż Barei, Mrożka,
1: ale
0: czy
1: to
0: Kawki.
1: Ale to no. Nie jest ani Kawka, ani Mrożek, ani Bareja, tylko jest nasza polska polityczna rzeczywistość.
0: Tak, i dlatego wracam do...
1: Druga osoba
0: tak,
1: w
0: państwie. Tak, i dlatego wracam do tej... znaczy mojego poglądu, że to jest miara, jakby to powiedzieć, oddziaływań tego środowiska, głównie skupionego wokół, moim zdaniem, generała Dukaczewskiego, że on jest pierwszym takim komentatorem, czy w TVN24, czy w tego typu mainstreamowych mediach, gdzie nogami się zapierają i rękoma, żeby ten akt symboliczny, bo umówmy się, że po 18 latach ta wiedza zgromadzona w tym uzupełnieniu do raportu z likwidacji Wojskowej Służby Informacyjnej, który został opublikowany w lutym 2007 roku, nie wydaje mi się, że była jakąś tam miała silne rażenia bomby atomowej i tak dalej. Jest to akt, że tak powiem, historyczny, analityczny, ale on przypomina, czy też sprowokuje do przypominania dyskusji i zapoznania na powrót opinii publicznej, czym wojskowe służby informacyjne były, czym była transformacja ustrojowa Polakom zafundowana na przełomie 1989 i 1990 roku i lat 90. Wydaje mi się, że to są głównie obawy z ich strony.
1: Tak? To było to rozłożenie kart, czy rozsypanie kapitału, na podstawie którego potem stworzył się ustrój III Rzeczypospolitej.
0: Tak, tak. Dokładnie
1: półoligarchiczne, tak. Bo on nie jest taki oligarchiczny w 100%, bo to jest... Tak.
0: No ale przede wszystkim zakotwiczenie tego państwa, czy też struktur siłowych tak zwanych, tak, jakim był w PRL-u, w Kremlu, w sowieckości. Moskiewskie struktury po prostu, przez nich zarządzane, tak, które bezkarnie, bez jakiejkolwiek weryfikacji, ja mówię o WSI w tym momencie, przeszły do rzeczywistości Rzeczpospolitej, III Rzeczpospolitej i które były no, bezpiecznikiem dla tego, ta tej transformacji, która została de facto zaproponowana, ukształtowana przez parę, generał Jaruzelski i generał Kiszczak.
1: No dobrze, ale oni zostali, tak się mówi chyba w języku służb, odwróceni. Było takie słynne zdjęcie premiera Millera, czy wtedy ministra spraw wewnętrznych, jak wchodzi do budynku CIA i na tle tego wielkiego napisu CIA się dał sfotografować, pokazać, ja teraz jestem proamerykański, niech żyje NATO.
0: Tak, i w przeciwieństwie do polityków solidarnościowych, posolidarnościowych, to on przywiózł ze Stanów Zjednoczonych decyzję o rehabilitacji pułkownika Kuklińskiego.
1: To też jest ciekawe.
0: Prawda? Dokładnie tak. Natomiast w tej książce jest świetna przedmowa Jana Parysa, byłego ministra obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, komentatora, publicysty obecnie, który też dotyka, mówi jasnym językiem o tym problemie odwrócenia, o którym pan redaktor mówił, tych służb właśnie perelowskich, polegający na tym, że Jankasi z tego skorzystali i to oni byli beneficjentem tego odwrócenia. No i jeżeli my dyskutujemy teraz o służbach specjalnych, to musimy sobie szczerze i dogłębnie powiedzieć, że nie do końca one są po prostu suwerenne. Właśnie ze związków tych, o których mówimy w latach 90.
1: To dlaczego my przez tyle lat nie potrafiliśmy tego zrobić? Tak silne jest to państwo wewnętrzne, to państwo niewidzialne?
0: A to proszę zapytać, tutaj zaprosić Mariusza Kamińskiego, który przez 8 lat był ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych, przez 6 lat był minister spraw wewnętrznych administracji, łączył te funkcje w ramach unii personalnych, że przy warunkach takich, że tak powiem, z większości parlamentarnej w Sejmie, która rządziła, premiera, który był najdłużej urzędującym premierem, prezydenta pochodzącego z tego obozu, nie przeprowadzono tego, o czym mówimy.
1: Zastanawiał się pan kiedyś albo zadawał pytanie, jak to się stało, że ten chłopak z Gdańska, tak nazwijmy, Donalda Tuska, który się by chwalił tym, że żył w rodzinie blisko stoczni, że obserwował i rok 70, i rok 80, związał się i przywrócił życie postkomunistom w polityce polskiej. Dlaczego on to zrobił?
0: Myślę, że to są powody głównie polityczne, tak? Szukania po prostu sojuszy i przyjaciół no, w obszarach, które niestety do tej pory są silne. No, i to jest po prostu czysty cynizm polityczny. Natomiast nie chcę jakby tutaj bronić premiera, ale proszę sobie wyobrazić, przypomnieć sobie sytuację z zeszłego roku odebraniem odznaczenia tajnemu współpracownikowi pseudonim Panna, czyli Janta Lange-Welgontaczy, która jest podejrzewana o współudział w zamordowaniu księdza Franciszka Blachnickiego. Ta inicjatywa wyszła, że tak powiem, no, ze środowiska, że tak powiem, dziennikarsko-publicystyczno szerokiego i wszyscy obawialiśmy się, że premier nie podpisze kontrasygnaty pod postanowieniem odebraniu jej odznaczenia. Zrobił to w ciągu 3 dni.
1: A bo jaki miał wybór?
0: A miał taki wybór, że mógł nie podpisać. Jak wiele rzeczy nie podpisuje, czy też nie kontrasygnuje dla prezydenta RP obecnego.
1: Ale nie słyszałem, żeby minister Żurek powiedział, że to jest sprawa, którą trzeba natychmiast wyjaśnić. Inne sprawy wyjaśnić.
0: A to myślę, że pan minister Żurek tą sprawą się powinien zająć. Trafiła do niego w zeszłym miesiącu interpelacja posła Tomasza Rzymkowskiego, bardzo mocna. I jeżeli pan minister Żurek, tutaj, że tak powiem, z tego miejsca apeluje do niego, odwołuje się do tradycji niepodległościowej, bo był przecież członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, to mam apel i prośbę, nawet tak bym powiedział żądanie, żeby nad tą interpelacją się poważnie pochylił i rzeczywiście zasięgnął, że tak powiem, rękoma i z wyrokiem swoim, dlaczego od 3 lat śledztwo w sprawie zamordowania księdza Franciszka stanęło w miejscu.
1: A czy Mariusz Kamiński też był w Konfederacji Polski Niepodległej?
0: Nie wiem.
1: Nie pamiętam.
0: Wydaje mi się, że nie.
1: To by był na pewno...
0: Absolwent samego liceum, co? Mój.
1: Słucham?
0: absolwent tego samego liceum, co mój.
1: Ale to by się...
0: Dobrego, tak, 20 w Warszawie, tak. Podobnie jak Jacek Sasin, tylko że młodszy bym kolegą.
1: No proszę.
0: Tak. Jaka... Dobre liceum, naprawdę, o dobrych tradycjach takich opozycyjnych.
1: Jaka ta Warszawa jest mała?
0: Bardzo.
1: Państwu, a ten świat sekretny pewnie jeszcze mniejszy. Polecam Państwu książkę Służby Specjalne, a panu Piotrowi Wojciechowskiemu bardzo serdecznie
0: dziękuję
1: za wizytę w studiu Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Z tematów ważnych zajmiemy się przez chwilę pszczołami. Jeśli to jest możliwe, Kazimierz Kiejdo, pszczelarz, jest, mam nadzieję, gdzieś obecny w eterze. Nie widać pana, ale słychać.
2: Tak, jestem. Widać. Spróbujemy, może kamerę uruchomimy.
1: A to jest bardzo dobry pomysł. To jak...
2: Zezwól teraz.
1: O, i teraz pana widzę.
2: Dobrze, dziękuję.
1: Jaki ten świat jest piękny, jeszcze piękniejszy ten świat byłby, gdyby nie kilka rozporządzeń rządzących, które między innymi mają dotyczyć pszczół. Jakie to są rozporządzenia i jakie konsekwencje grożą?
2: Z pewnością, otóż panie detektorze, drodzy państwo, sytuacja jest tego rodzaju, że w ślad za rozporządzeniem unijnym z 2024 roku nasze Ministerstwo Ochrony Środowiska podjęło działania zmierzające do tak zwanej ochrony bioróżnorodności. Na czym to polega? To jest szerokie dosyć pojęcie. Mnie konkretnie, jestem, jak pan redaktor zauważył, jestem pszczelarzem i mnie konkretnie ten wycinek interesuje. Otóż nie wiadomo na jakiej podstawie, jak i dlaczego stwierdzono, że czy takie założenie przyjęto, że pszczoły stanowią zbyt dużą presję na środowisko innych pszczołowatych i wskutek czego należy podjąć jakieś racjonalne działania dotyczące rozmieszczenia pasiek, lokalizacji pasiek, krótko mówiąc ograniczenie jak gdyby działania pszczół na pszczołowate. Założenie takie, że pszczoły odbierają bazę pożytkową dla pszczół innych pszczołowatych. Z mego punktu widzenia, a pszczelarze zajmuję się pszczelarstwem, mam dziś 67 lat, a pszczelarstwem zajmuję się od dziecka, bo jeszcze rodzice z Wileńszczyzny przywieźli ule w kuszkach w 1945 roku. A więc doświadczenia mam dosyć dużo. Nigdy nie zauważyłem, żeby tutaj następowała na tej płaszczyźnie jakakolwiek kolizja. Otóż uważam wręcz odwrotnie, że na przykład w relacji pszczoły, co się da, co my jako pszczelarze damy radę zauważyć, bo tych pszczołowatych jest około 400 gatunków, ale najbardziej popularnym powiedzmy jest trzmiele czy pszczoły murarki. Tutaj w ogóle nie zachodzi konkurencja, a wręcz uzupełnianie się, bo na przykład pszczoła ma języczek długości do 7 mm, te kaukaskie powiedzmy, gdzie czasami z pomiczyny czerwonej może wziąć miód, natomiast trzmiele mają języczki dużo dłuższe, od 14 do nawet do 24 mm, a więc zupełnie inna baza pożytkowa, można powiedzieć, trzmieli, inna baza pożytkowa pszczół. Dalej, idąc trzmiel lata do 150 metrów, nie zachowuje wierności kwiatowej pszczoła. Odwrotnie, zachowuje wierność kwiatową na dużo dalsze loty lata. Odbywa dużo dalsze loty. Dalej trzmiel wychodzi w temperaturze już 10 stopni na pożytek pszczoły. Jeszcze niekoniecznie pszczołom potrzebna temperatura minimum 12, nawet 15 i większe temperatury. A więc tutaj nie ma żadnej kolizji. Uważam, że przyjęte zostało błędne założenie. Wskutek tych założeń i planów, jakie przyjął nasz rząd, to jest projekt oczywiście, który rząd ma złożyć do września tego roku, powstała sytuacja taka wskutek tych zapisów, jakie w projekcie były przyjęte, że będziemy musieli wyprowadzić się na przykład z różnych form ochrony przyrody, a przynajmniej ograniczyć naszą tam działalność w różnych formach ochrony przyrody. przyrody jest u nas dzisiaj około 30% naszego kraju. A więc proszę sobie wyobrazić, co będzie się działo, jeżeli będzie takie działanie podjęte. Poza tym uważam, niezbadany problem, nieprzeanalizowany problem.
1: To zadam pytanie, co będzie się działo, jeśli takie działanie będzie podjęte?
2: Jeżeli takie działania będą podjęte, więc automatycznie, ja myślę, że drastycznie zmniejszy się populacja pszczoły miodnej, która jest podstawowym zapylaczem. Ona to jedyny owad, który żyje gromadnie, który jest w stanie wiosną bardzo szybko zapylić duże areały monokultury. Jeszcze pozwoli pan redaktor, na chwileczkę wrócę do tematu uzasadnienia. Czy wykazania tych niewłaściwych działań. Otóż przyjęto, że wskutek działania właśnie konkurencji o pokarm pszczoła miodna wyparła pszczołowate. Pszczołowate, jeżeli populacja ograniczyła się, to wskutek właśnie monokultur, wskutek presji chemicznej. Przede wszystkim były ugory, były miedze, tam były całe siedliska różnego rodzaju oazy, można powiedzieć, przyrodnicze. Tam była pszczoła, pszczołowata, jakaś tam był zając, tam było inne stworzenie czy miedzy. A dzisiaj to wszystko zginęło. I uważam, że jeżeli ograniczymy pszczołę miodną, to będzie miało drastyczny wpływ na pokarm. Przecież pszczoły zapylają rośliny. Jak twierdzą naukowcy, to, co otrzymuje pszczelarz, to jest zaledwie 20% tego, co pszczoła daje dla gospodarki narodowej. To proszę sobie wyobrazić, ile produktów będzie mniej, różnego rodzaju owoców i tak dalej, i tak dalej. To niewyobrażalne skutki. I dlatego uważam, że złe założenie, złe przyjęte założenie i prowadzi do błędy, założenie prowadzi do błędu.
1: A dobrze, ale czy, bo mówimy o jakimś rozporządzeniu, o jakimś projekcie. Czy wiadomo, kto się podpisał pod tym projektem? Skąd ten projekt pochodzi? Kto jest jego ojcem albo kto jest jego matką?
2: Projekt jest z Ministerstwa Ochrony Środowiska, z tego co wiem. I ktoś tam, z ramienia pszczelarzy, wiem, że wypowiadała się na konferencji z pszczelarzami pani profesor Gajda. No wiem, z pełnym szacunkiem dla jej wiedzy i tak dalej, jest fachowcem na pewno od chorób pszczelich. Natomiast myślę, czy ktokolwiek to przygotowywał, czy to był fachowiec, czy nie fachowiec, na pewno nie zostało to poprzedzone dogłębną analizą, bo przygotowując taki projekt należałoby zrobić analizy porównawcze, a więc tych pszczołowatych z pszczołą miodną, zobaczyć, gdzie ta konkurencja.
1: A popatrzmy od strony takiego, od strony rynkowej. No, gdyby tak było, gdyby ten projekt wszedł w życie, to czyja byłaby korzyść ekonomiczna?
2: Ja myślę, że na pewno korzyści ekonomicznej byłoby niewiele. Per analogia może było dać przykład zielonych certyfikatów. Co my z tego mamy? Jedną udrękę mamy jako kraj, a jaki jest skutek? No widzimy. Przecież to są podobne, uważam, rozwiązania. Ale to jest moje takie zdanie, gdzie uważam, że przy monokulturze na pewno pszczołowaty się nie zwiększy. Mój przykład z własnego podwórka. Mam pasiekę wędrowną. Rozwożę je latem, koncentruję na zimę. W jednej pasiece stoi pień, stary pień, dziurawy pień, w którym bardzo dobrze się mają pszczoły, pszczołowate, dzikie pszczołowate. Jest ich dosyć dużo w tym starym, podziurawionym pniu i nie przeszkadza im to, że stoi obok, że są wśród pasieki 70 rodzin pszczeli. Wcale się dobrze mają. A więc to jest, ukazuje, że nie jest to tak, że pszczoła stanowi konkurencję dla pszczołowatych. Ja uważam, że raczej uzupełniają się wzajemnie. Przecież weźmy motylkowate, rośliny motylkowate, gdzie nektarnik jest głęboko osadzony. Tam pszczoła go nie weźmie, tam nektaru z tego. Tam tylko czmiel to ten nektar potrafi wziąć, czy pszczołowate, które mają dostatecznie długi języczek. I wiele innych roślin. Tam jest w świecie natury pszczoły jest bardzo szeroka też specjalizacja.
1: Dobrze, ale to pytanie, czy zła wola, czy głupota, czy ideologia może stać za takim rozporządzeniem?
2: Ja myślę bardziej, że to trzecie rozwiązanie, i drugie, i trzecie. I zła wola, może zła wola, mówię, ale ideologia, a dwa nieprzemyślane działania, o tak bym powiedział. Bardzo nieprzemyślane działania. I przecież jesteśmy jako pszczelarze też jesteśmy za ochroną przyrody, za tym, żeby...
1: Tak jak i my wszyscy. Panie Kazimierzu, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Trzymamy rękę na pulsie. Razem.
2: Pozdrawiam.
1: I Kazimierz Kiejdo, pszczelarz, był gościem Poranka w Net.
0: Nocne powtórki w Net.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wojna na Ukrainie.
2: Kijów i Dmytro Antoniuk, można powiedzieć codzienny, a przynajmniej cotygodniowy raport o tym, co dzieje się na froncie, co dzieje się w Kijowie, co dzieje się w polityce ukraińskiej. Dmytro, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
2: Zacznijmy od linii frontu. Wczoraj widziałem taki materiał, który dotyczył Krymu i odcięcia Krymu od źródeł energii, że na Krymie jest 60 tysięcy rosyjskich żołnierzy, są czołgi, są oczywiście inne narzędzia wojenne, instrumenty wojenne i te wszystkie instrumenty nie mogą być używane, dlatego że Krym został odcięty i od prądu, i od transportu z Rosji. Czy to prawda?
3: Częściowo. Prawda jest taka, że my uderzamy oczywiście w infrastrukturę energetyczną, która łączy Krym z Rosją, a też już ostatnio coraz więcej mamy informacji o tym, że nasze drony dolatują do nowej trasy, którą Rosja wybudowała na okupowanych terenach Ukrainy, mianowicie w obwodzie donieckim i zaporowskim, która łączy Rostow nad Donem z Krymem. Czyli to, co oni tam przerzucają do Kryma, co jest niezbędne i bardzo potrzebne dla okupacyjnych wojsk rosyjskich w tej półwyspie, jest już pod ukraińskim ostrzałem. Nie zawsze, nie wszystko, ale nasze drony tam dolatują, co robi po prostu użycie tej trasy śmiertelnie niebezpiecznym dla Rosjan i z tego ja osobiście bardzo się cieszę.
2: Pod ukraińskim ostrzałem są też te cele daleko w głąb terytorium Rosji. Czy ostatnio doszło do jakiegoś spektakularnego ataku na infrastrukturę rosyjską?
3: Nie, na razie nie mam takiej informacji i być może nie będzie jej jeszcze do jutra. Dlaczego? Bo wcześniej był taki rozjem, tak? Niby Rosja nie wystrzeliwała dużej ilości dronów, jak to bywało wcześniej. No a odpowiednio Ukraina też nie robiła takich uderzeń w głąb do Rosji. Ale tej akurat nocy już doszło znów do kolejnego ataku zmasowanego rosyjskiego, czyli ponad 100 dronów jak najbardziej leciało mianowicie w Kijów i w obwód kijowski. Jest odnotowany pożar na jednym z mieszkalnych wieżowców w dzielnicy Oboloń w Kijowie. Na szczęście nikt nie został zabity lub ranny, ale znów my mamy ten sam obraz wojny, który mieliśmy przed 8 maja. Czyli niektórzy nawet tak ostrożnie spodziewali się, że być może ten rozjem, który tak naprawdę na linii frontu nie było żadnego rozjemu, tam Rosja nadal atakowała, ale ta naprawdę nie wystrzeliwała takiej dużej ilości tych dronów. To być może ten rozjem może potrwa jeszcze dłużej, ale dzisiaj wiemy, że nie. Że Putin nadal kontynuuje swoją wojnę, która dla jego życia osobistego jest niezbędna i myślę, że w tej nocy, która jest przed nami, myślę, że Ukraina będzie coś robić w odpowiedź na te drony rosyjskie.
2: Ale naprawdę były 2 albo 3 spokojne dni w Kijowie i na całej Ukrainie?
3: Oprócz regionów bliskich do linii frontu. Naprawdę było spokojnie, tak.
2: A w regionach, które są blisko frontu? I powiedz, jak patrzymy na mapę, to jest ta linia demarkacyjna wyznaczona przez prezydenta Putina, tak nazwijmy ją, linię demarkacyjną w cudzysłowie. To jak daleko wojska rosyjskie są od tej linii, od takiej zdobyczy terytorialnej, która byłaby satysfakcjonująca dla Rosji?
3: W obwodzie, przepraszam, Donieckiem pozostało do tego, żeby całkowicie okupować ten obwód około, myślę, 50-60 kilometrów, tak w linii prostej, do kolejnych obwodów, które znajdują się od linii frontu na zachód. Ale z taką prędkością posunięcia, którą ma wojsko rosyjskie ostatnio, no to znów już podliczono, że to zajmie około 30 lat, żeby okupować tą przestrzeń, która pozostała. Chociaż z jednej strony jest już informacja o tym, że wczoraj na przykład Rosja miała drobne takie sukcesy na linii frontu w obwodzie donieckim, ale jest to nie do porównywania z tą prędkością, która miała rosyjska armia, wojsko rosyjskie jeszcze w zeszłym roku.
2: Często mówimy ofensywa, kontrofensywa. Czy taka spektakularna, większa ofensywa wojsk rosyjskich się szykuje? Czy coś wiadomo na ten temat? Czy to jest ta walka pozycyjna, która trwa na Ukrainie, dalej będzie trwała i dalej ten przebieg wojny będzie taki sam, jakiego doświadczamy od wielu miesięcy?
3: Faktem jest to, że Rosja przerzuca kolejne posiłki kolejnych żołnierzy, szczególnie na front w obwodzie donieckim przede wszystkim, ale też i w obwodzie zaporożskim, tam blisko od Hulajpola. Ale i też jest informacja o tym, że Rosja próbuje przeprowadzić wielką ofensywę wiosenną, letnią, ale patrząc na to, jakie ona ma sukcesy lub w ogóle ich nie ma, to raczej to taka wojna pozycyjna, bo ona jest prodyktowana tym pierwszeństwem dronów, tak? Dronów, które robią niemożliwym takie normalne użycie techniki, sprzętu, ciężkiego sprzętu. Już prawie nie mamy takich ataków rosyjskich, kiedy oni rzucają przeciwko nam czołgi lub wozy opancerzone. To jest rzadko. Więc mówić o tym, że są jakieś duże ataki, duże sukcesy z każdej ze stron, po prostu nie wypada.
2: Czasami tak, jak może nie wypada powiedzieć tego, co zamierzam powiedzieć, że wojna na Ukrainie stała się takim poligonem doświadczalnym. Drony, roboty, sztuczna inteligencja, człowiek wycofany gdzieś kilka kilometrów od linii frontu, a to wszystko się dzieje zdalnie, tak na dobrą sprawę w świecie rzeczywisto-wirtualnym.
3: Niestety jest to prawdą i nie bezpośrednim takim potwierdzeniem tego być może też była wizyta wczorajsza ministra obrony Niemiec Pistoriusa, który przyjechał do Ukrainy, żeby zawrzeć tutaj, podpisać kolejnych ponad 10 umów z producentami broni ukraińskiej, czyli dla Niemiec i w ogóle dla każdego, moim zdaniem, dla każdego państwa w Unii Europejskiej, taka współpraca z zbrojeniarzami ukraińskimi jest wygodna, co nie wyklucza tego faktu, że dla nas, my jesteśmy w bardzo niewygodnym takim, w takiej pozycji, kiedy po prostu jesteśmy tarcią Europy i jest tak, że jeżeli nie będzie nas, to oczywiście Rosja pójdzie dalej. Ja jestem w tym przekonany, na europejskie kraje, więc dla krajów europejskich jest w W niektórej mierze wygodnie, że ta wojna trwa, bo ona pozwala robić już nowocześniejsze typy uzbrojeń, które też pozwolą tym krajom bronić się skuteczniej w przyszłości.
2: To było słychać na kongresie zorganizowanym przez portal Defense 24 w Warszawie. Ukraina często była na ustach. Wszyscy mówili to, Ukraina tamto. Był panel polsko-ukraiński. Czy obecność polskich firm jest odczuwalna? Czy w ogóle wie

0: Pytałem, czy chodzi o producentach broni polskich
1: tak,
0: na Ukrainie.
1: I ja odpowiedziałem tak.
0: Wiem, że tacy producenci są. Nie mogę nazwać nazw tych firm, ale oni są, chociaż no, na przykład w porównaniu do producentów niemieckich jest ich zdecydowanie mniej. I to mnie zaskakuje, bo Polska przecież jest bliżej do Rosji, w ogóle ma granicę niestety z tym enklawem rosyjskim w Królewcu. Więc uważam, że taka współpraca polsko-ukraińska byłaby no po prostu i jest niezbędna dla nas, dla naszych krajów. Więc spodziewam się, że będzie coraz więcej takiej współpracy. No chociażby jestem optymistą pod tym względem, że są już kontakty, jak wiemy, między historykami polsko-ukraińskimi, są przeprowadzenie dalej ekshumacje na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. No i spodziewam się, że będzie też współpraca, większa współpraca między producentami broni Polski a Ukrainy.
1: To na zakończenie powiedz, jaka jest polityczna sytuacja, jak sobie radzi prezydent Zełenski z tym konfliktem z parlamentem, czy z tą obstrukcją parlamentarną?
0: Konflikt jest, ale nadal jeszcze parlamentarzyści ukraińscy są, powiedzmy, pod kontrolą prezydenta i rządu ukraińskiego. Czyli oni rozumieją i przede wszystkim Zełenski i rząd Ukrainy rozumie, że my potrzebujemy tych kredytów, tych pieniędzy od MFW, tak, od tego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. A to od nas wymaga, od parlamentu ukraińskiego, wymaga przyjęcia uchwał, które nie są popularne wśród Ukraińców. Jednak mimo wszystko jeszcze takie uchwały są w procesie decydowania, czyli parlament ukraiński nad tym pracuje. Chociaż tak, coraz więcej widać, że parlamentarzyści przede wszystkim z partii Sługa Narodu, Sługa Ludu, która jest partią Zełenskiego, coraz więcej takich parlamentarzystów opowiadają się za taką swoją niepodległość od prezydenta i no, w zasadzie jest tak, że Ukraina jest parlamentarno-prezydenckim krajem, ale w rzeczywistości cała władza należy do prezydenta Zełenskiego i no, naszego rządu. Zobaczymy. Na razie jeszcze nie powiem, że jest taki bardzo ostry konflikt między prezydentem a parlamentem. Na razie jeszcze jest nadal współpraca.
1: O czym powiedział Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
2: Nocne powtórki w net.

0: W Wilnie zebrali się europejscy konserwatyści i reformatorzy, a wśród nich europoseł Bogdan Rzońca, polityk z Podkarpacia i polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam państwa i pozdrawiam rzeczywiście z Wilna.
0: I po co EKR zbiera się w Wilnie?
1: W Wilnie mamy taką sesję EKR-u i wśród tematów, które będziemy omawiali z gospodarzami, z władzami z Litwy, ale także z politykami z całej Unii Europejskiej, którzy są wśród konserwatystów, będziemy mówić o kryzysie Unii Europejskiej, o problemach związanych z tożsamością Unii, z korzeniami Unii Europejskiej, a także o kryzysie demograficznym, o roli Stanów Zjednoczonych względem Unii Europejskiej, no i generalnie o sytuacji samej Unii Europejskiej, w którym kierunku ona ma się rozwijać, bo ta centralizacja Unii Europejskiej jest bardzo dokuczliwa, a to, co robi Komisja Europejska i co proponuje na przyszłość, to pachnie po prostu jednym wielkim centralizmem.

0: Więc o tych sprawach w bardzo międzynarodowym gronie będziemy tutaj w Wilnie przez 2 dni rozmawiać.
1: Czyli między innymi o projekcie wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej.
0: Tak, od pieniędzy nie da się uciec. Te wieloletnie ramy finansowe to, no, można powiedzieć, taka podstawa funkcjonowania Unii na przyszłość. No i z tym jest to ogromny dzisiaj problem, dlatego że do końca nie wiadomo, jak te wieloletnie ramy finansowe będą wyglądały, na ile Unia Europejska będzie w stanie w ogóle dotrzymywać kroku Stanom Zjednoczonym i Chinom, no bo drastycznie spada udział Unii Europejskiej w światowym PKB. Jeszcze kilkanaście lat temu to było 28%, dziś to jest 18%. Chiny, Stany Zjednoczone uciekają, Unia Europejska natomiast grzęźnie potwornych długach. No, trzeba powiedzieć to bardzo wyraźnie, nigdy w swojej historii Unia Europejska nie była tak zadłużonym projektem, jak jest, i nigdy nie proponowała nowych podatków, które będą obciążać w dużej mierze przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej. Więc panuje takie powszechne przekonanie, że Unia Europejska sama zapędziła się w kozi róg. To, co działało dobrze, no, na przykład wspólna polityka rolna, jest w tej chwili składana na czynniki pierwsze, bo rolnicy europejscy protestują. Rolnictwo europejskie może znaleźć się w kryzysie na skutek podpisania umowy z Mercosurem. Już do Unii Europejskiej płynie żywność niesprawdzona pod względem jakości. No i do tego dochodzi ten największy problem, mianowicie Europejski Trybunał Obrachunkowy w raporcie swoim poinformował, że pieniądze wydatkowane na plany po pandemii, na te plany odbudowy, nie przynoszą dobrego efektu. To jest świeży raport, który jeszcze nie był omawiany w Parlamencie Europejskim, ale już zaczynamy go czytać i tam Europejski Trybunał pokazuje, że poszczególne kraje Unii Europejskiej na swój sposób używają pieniędzy unijnych, które miały gospodarkę Unii Europejskiej popchnąć do przodu, a okazuje się, że nie wiadomo, co się buduje za te pieniądze, nie wiadomo, jakie są koszty tych inwestycji, które poszczególne kraje prowadzą przy pomocy wsparcia pożyczonych pieniędzy przez Unię Europejską. No i nie wiadomo, jaki będzie efekt ostateczny, więc no niestety to wszystko dotyczy także Polski, bo znowu w Polsce ukazał się chyba dzisiaj czy wczoraj raport Najwyższej Izby Kontroli, w której nowy szef NIK-u informuje, że pieniądze, które były na tak zwany Krajowy Plan Odbudowy, zostały użyte do bieżących działań i tylko 10% z tych pieniędzy jak dotąd, czyli z tych 58 miliardów euro, które gdzieś zostało zainwestowane, tylko 10% trafiło na inwestycje bezpośrednie. Więc jest ogromny bałagan finansowy i generalnie finansów Unii Europejskiej i to, że od 1 stycznia trzeba będzie spłacać ten dług zaciągnięty w 2020 roku i on będzie wynosił rocznie około, ta spłata będzie wynosiła rocznie około 30 miliardów, no to jest, tak powiem, czarny sen komisarza Serafina, naszego komisarza z Polski, no, który musi znaleźć te pieniądze i proponuje wobec tego nowe podatki, które wywołują drgawki u firm, przedsiębiorców i przeciętnego Europejczyka, więc sytuacja jest niezwykle skomplikowana. No, jak jeszcze do tego dołożymy kwestie związane z kryzysem na Ukrainie, z wojną na Ukrainie wojną w Iranie, no to wszystko to wygląda bardzo źle i tym się martwimy. Unia przestaje być istotną częścią, rozwojową częścią świata.
1: Kraje Unii Europejskiej w sumie są zadłużone na 15 bilionów euro, czyli 15 tysięcy miliardów euro. Astronomiczna suma. Teraz dochodzi do tego kredyt, który bierze Komisja Europejska i żerują kraje Unii Europejskiej. To wszystko się nie spina, mówiąc potocznie.
0: Tak, to jest bardzo groźne i najgorsze jest to, że jakby nie ma takiej świadomości, że ten dług to jest pana dług, to jest mój dług, to jest dług przeciętnego urzędnika, nauczyciela, lekarza w Unii Europejskiej, przedsiębiorcy. I to jest najgorsze, że nie ma tej świadomości. Jest taki nonsens w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unia wywiera presję na poszczególne kraje, żeby się nie zadłużały, mówi o procedurze hamowania nadmiernego deficytu, a sama Unia nie ma żadnych warunków określających zadłużanie. No i jeszcze proponuje teraz to Draghi, doradca, główny doradca pani von der Leyen, następne kredyty, następne długi, żeby sprostać wyzwaniom konkurencyjnym płynącym z Chin czy ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo, w którym miejscu jesteśmy, a przecież powiedzmy, kryzysy finansowe nie biorą się znikąd. One się biorą z braku zaufania do systemów finansowych w poszczególnych krajach i może zadziać się tak, że ta bańka finansowa w którymś momencie pęknie i za to wszystko będziemy płacić my, bo nie ma kontroli nad długiem ani w Polsce w tej chwili. Przypomnę Państwu, że my w tej chwili płacimy, obsługując dług zagraniczny, około 100 miliardów złotych. No proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy te pieniądze mieli i dali na edukację czy na zdrowie, byłoby zupełnie inaczej. No a dług Unii Europejskiej to jakby powiększa ten kryzys finansowy Unii Europejskiej i cały świat o tym wie, więc nie, do końca brak tej kontroli nad długami, czy to Unii, czy w poszczególnych krajach, no może doprowadzić do kolejnego kryzysu i on będzie bardzo dramatyczny dla przeciętnego mieszkańca.
1: Że jest na to lekarstwo przynajmniej na 10, a może 15 lat, to jest centralizacja Unii Europejskiej, wprowadzenie Węgier, Polski do strefy euro, czyli wzmocnienie Europejskiego Banku Centralnego, pozbawienie suwerenności, możliwych suwerennych decyzji państw Unii Europejskiej i centralizacja władzy. Czy to nie jest lekarstwo? Czy nie jest to sposób rolowania długu między innymi państw narodowych, które już nie mogą dalej się zadłużać, jak Włochy, jak Francja, jak Hiszpania, czy teraz już do tego zaszczytnego grona dołączy Polska?
0: No, my musimy jednak pamiętać, że my jesteśmy biedniejszym krajem niż Włochy, niż Francja. I nie można tak stosowania długów tych krajów porównywać do naszego długu. My niestety żyjemy w takiej łudzie w tej chwili w Polsce, że wszystko jest dobrze. Tymczasem to, że jest tak, jak jest, to wynika właśnie z tego potwornego zadłużania, które ma miejsce w Polsce od 3 lat, odkąd rządzi Donald Tusk. I o tym się bardzo niewiele mówi. Natomiast próba centralizacji Unii Europejskiej, o czym pan mówił, to także jest ślepa droga. Pamiętajmy, że Związek Radziecki był niezwykle scentralizowanym tworem, no i on upadł na skutek niewydolności finansowej, gospodarczej. I to samo może być z Unii Europejskiej, więc centralizacja nie jest rozwiązaniem dla Unii Europejskiej. Rozwiązaniem są takie decyzje, które spowodują, że będzie kontrola nad wydatkami i będziemy patrzeć, jak działa gospodarka w poszczególnych krajach i w Unii, a nie możemy przyjmować w Unii Europejskiej takiego założenia, że jeśli jest wojna w tej chwili, to my przesuwamy pieniądze z różnego rodzaju wydatków w Unii Europejskiej na obronność i to jest okej, ale zostawiamy stare wydatki, czyli Unia musi zacząć oszczędzać. Jeśli nie będzie oszczędzać, a dodawać nowe priorytety, zadłużać się, to jest tylko sygnał do tego, że krach może nastąpić bardzo, bardzo niespodziewanie i to przyniesie opłakane skutki samej Unii Europejskiej. Centralizacja nic nie załatwi. Ona może rzeczywiście tylko zrolować na jakiś czas problemy, ale banki nie podarują, a poza tym gospodarka sama upomni się o swoje, więc będzie powrót do inflacji, będziemy mieć problemy z drożyzną energetyczną, może i tak być, że zabraknie towarów, bo droga energia powoduje ucieczkę firm z Unii Europejskiej na inne kontynenty.
1: Bo jest ta jedna decyzja, której nie podejmie Komisja Europejska, czyli zmiana polityki energetycznej, odejście od ETS-ów, odejście od tych wszystkich opłat po to, żeby odżyła energetyka i odżyła gospodarka europejska, która jest, Draghi mówił o deregulacji gospodarki, ale tak jak obserwujemy, co dzieje się w gospodarce polskiej, to są kolejne reguły narzucane przez rozmaite rozporządzenia Unii Europejskiej.
0: To jest w tej chwili taki obłęd ekonomiczny, moim zdaniem. I takie bardzo, że powiem, taka próba ucieczki do przodu. Proszę zwrócić uwagę, co robi pani von der Leyen. Jedzie do Indii, podpisuje jakąś umowę, do Ameryki Południowej, rozmawia z Australią. No wszystko to w podtekście jest interes niemiecki, ale z drugiej strony jest też brak realnej oceny tego, co naprawdę dzieje się w poszczególnych krajach. I jeśli my dzisiaj mamy problem ze znalezieniem 30 miliardów w Unii Europejskiej na spłatę długu zaciągniętego na te plany odbudowy, realnie to jest około do spłaty 600 miliardów euro 1 stycznia 2028. I jeśli mówi się o wprowadzaniu podatku od śmieci, podatku od firm, podatku od elektrośmieci, żeby było jasne, podatku od firm, podatku od tytoniu, to widzimy znowu fiskalizm Unii Europejskiej. To się przestanie podobać. Wyborcy tego nie wytrzymają. Jeśli jakość życia i koszty życia będą w Unii rosły, no to my już mamy taki znakomity przykład, o którym się też bardzo mało mówi, zachęcałbym do głębszej analizy. Mianowicie jest taki fundusz globalizacji w Unii Europejskiej. Co miesiąc już szósta firma belgijska wyciąga rękę, bo upadają firmy w Belgii. Co miesiąc to się dzieje. W Szwecji upadła firma Nordvolt, zwolniła 7 tysięcy ludzi. To się wszystko dzieje w tej chwili w Unii Europejskiej. I co się okazuje? Że te firmy z bogatych krajów wnioskują do Unii Europejskiej o pomoc na przekwalifikowanie pracowników. Więc Unia zaczyna działać jak urząd pracy, który pomaga upadającym pracownikom w przekwalifikowaniu. No nie o to chodziło w Unii Europejskiej, więc mamy potwornie skomplikowaną sytuację, którą trzeba realnie ocenić, albo było to zrobić tylko euroraci i też o tym będziemy tu w Wilnie dyskutować.
1: No to żeby jeszcze pogorszyć humor słuchaczom Poranka Wnet, to powiedzmy o tym, że zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej.
0: To jest fakt. Ta żywność, która napływa, jest albo niesprzebadana, albo już skażona. To udowodnili, zdaje się, fachowcy w Grecji i w Hiszpanii. Wobec tego mamy potworny problem z żywnością. No to jest element bezpieczeństwa. Zdrowa żywność, tak? Więc jeśli nawet tego nie potrafimy przypilnować i rozkładamy w tej chwili coś, co dobrze działało, czyli wspólną politykę rolną, no to jest samozagłada Unii Europejskiej. Nikt się nie powinien z tego cieszyć. Ja również się nie cieszę, bo uważam, że ten projekt ma swoje szanse, no ale przy takich rządach, przy rządach pani von der Leyen i powiem wprost, no, jej skład rządu europejskiego, Komisji Europejskiej, to jest skład młodych ludzi, którzy nie mieli doświadczenia wcześniej z normalną gospodarką, z biznesem. To jest, Unia staje się takim ideologicznym projektem, w którym dominuje zadłużanie i opowieść, że my jak będziemy razem, to będzie samo dobro. No nie będzie, bo rzeczywistość gospodarcza za oknem skrzeczy zupełnie inaczej. Nie chcą odejść od ETS-u, chcą wprowadzić następny ETS, tylko czekają, ETS-2 tylko czekają, aż odbędą się wybory w Europie w 2027 roku, no bo będą to kluczowe wybory we Francji, w Polsce, w Hiszpanii, więc przekładają wprowadzenie ETS-2 od 1 stycznia, czy na 1 stycznia 2028, a to tylko będzie pokazywało, że energia w Unii Europejskiej będzie 5 razy droższa w Stanach Zjednoczonych i w Chinach i to będzie kolejny krok do katastrofy gospodarczej w Unii Europejskiej.
1: Jest gorzej, bo ci, którzy prowadzą politykę Unii Europejskiej, wierzą, przynajmniej ci młodzi, że to, co robią, to jest dla dobra, nie tylko dla Unii Europejskiej, ale dla każdego człowieka i każdego obywatela, że ratują w ten sposób świat.
0: Ja obserwuję tutaj wycieczki, które przyjeżdżają do Parlamentu Europejskiego z różnych krajów. Rzeczywiście jest dużo młodych ludzi i obserwuję tych, czasem słucham tych, którzy oprowadzają te wycieczki i oni mówią, że no, Unia Europejska to niebo. W zasadzie nikt nie porusza z młodymi ludźmi kwestii upadku firm, drogiej energii, problemów z pracą, problemów z ciepłą wodą. 25% mieszkańców Unii Europejskiej nie ma dostępu do ciepłej wody. W tej chwili rodzi się wielki kolejny problem, brak mieszkań w Unii Europejskiej. Powstała już specjalna komisja w parlamencie na ten cel i co się okazuje, komisja jest, ale pieniędzy nie ma w Unii Europejskiej na budowaniem mieszkań socjalnych. To wszystko muszą zrobić rządy krajowe. No więc jest ta opowieść o niebiańskiej Unii Europejskiej i z drugiej strony fatalne wyniki gospodarcze Unii Europejskiej.
1: Ale w opowieść o niebiańskiej Unii Europejskiej wierzy przynajmniej te 500 tysięcy migrantów, którzy są gdzieś na wybrzeżach Libii gotowi do tego, żeby do Unii Europejskiej wkroczyć.
0: No niestety jest tak, bo mamy zapaść demograficzną w Unii Europejskiej. Francja, Niemcy i kraje Zachodu opierają swoją działalność, że powiem, na ludziach, którzy przyjadą i wykonują najczarniejszą pracę tutaj na Zachodzie. Oni już tego nie potrafią robić sami, więc szukają rąk do pracy, ale to jest oczywiście wszystko złudne, to niewystarczające. Ci, którzy przyjeżdżają, też się organizują, żądają lepszych płac myślę, że będą wielkim problemem. Ci migranci przybyli na zaproszenie pani von der Leyen, będą wielkim problemem dla całej Unii Europejskiej. Pakt relokacyjny, migracyjny niczego nie zmieni, on pogorszy tylko sytuację, bo słyszymy, że następne setki tysięcy ludzi czeka na wyjazd do Europy, bo tu jest dobrze. To wszystko naprawdę wymaga głębokiej rewizji i to mogą zrobić, jeszcze raz powtórzę, tylko ludzie, którzy chcą normalnej ekonomii Unii Europejskiej.
1: A ciekawy jestem, czy jest jakiś raport albo wiedza na temat tego, jak wielu migrantów, czyli ludzi, którzy, muzułmanów, mówiąc wprost, jest w rozmaitych europejskich armiach.
0: To jest też wielki problem. Ja go sygnalizowałem. Słyszałem o tym, że w armii holenderskiej, belgijskiej jest to wielki problem, bo mówi się tak popularnie, że nie wiadomo, w którą stronę oni będą strzelać, nie daj Boże, gdyby do czegoś doszło. Więc mamy problem z armiami europejskimi, mamy problem z technologiami, bo nie ma dobrych, najlepsze technologie obronne mają Amerykanie i Koreańczycy, no a tutaj właśnie wymyślono ten program STEP, żeby budować fabryki broni. No wtedy, kiedy jest wojna, nie buduje się fabryk broni, tylko się kupuje najlepszy sprzęt u tych, co produkują coś najlepszego, co jest do obrony poszczególnych krajów. Mamy tutaj w ogóle stawiane jest wszystko na głowie w tej chwili w Unii Europejskiej i budowana jest taka autarkia z takim domysłem, że w przyszłości jak wypchniemy Stany Zjednoczone z Unii Europejskiej, to będzie dużo, dużo lepiej dla Unii Europejskiej. No nie będzie. Nie będzie, bo sami nie damy rady i poważni eksperci wprost mówią, że zagrożenie, które płynie ze strony Putina, wymaga kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi, z technikami obronnymi, które ma ten kraj. Jeśli będziemy wciskać taką ciemnotę, przepraszam za wyrażenie, że sami sobie damy radę i przy pomocy dronów ukraińskich obronimy całą Unię Europejską, no to jest to paradoksalne myślenie i bardzo, tak powiem, trudne do przyjęcia dla kogoś, kto obserwuje rzeczywisty stan sytuacji, bo armie europejskie są także w rozsypce. Obronność niemiecka jest bardzo słaba. Jest problem z naborem do armii w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Nie ma na to pieniędzy, więc bo wiele krajów po prostu przełożyło swoje priorytety. No my na przykład z Unii Europejskiej planujemy, takie są założenia, wydać po 2028 roku 200 miliardów euro z budżetu Unii na pomoc dla krajów poza Unią Europejską. No jest to jest szlachetne ale czy nas na to dzisiaj stać? Czy nie powinniśmy budować, że tak powiem, swojej obronności na granicach Unii Europejskiej i przeznaczać jak najwięcej środków dzisiaj właśnie na ten cel, a nie na ideologiczne problemy, które typu gender, które przynoszą do Boże chwałę lewicy europejskiej, ale nie stanowią o bezpieczeństwie Unii Europejskiej.
1: To na zakończenie pytanie. Może pan coś wie na temat rozporządzenia dotyczące roślin modyfikowanych genetycznie? O tym był program w Ostoi, w studiu Ostoja, że taki proces jest w Parlamencie Europejskim. Coś pan o tym wie, czy nie?
0: Niestety nie wiem nic na ten temat.
1: To będziemy w takim razie poszukiwać na ten temat wiedzy, bo niedługo ma być jakieś głosowanie. Bardzo serdecznie panu dziękuję za spontaniczną odpowiedź na nasz apel o taką rozmowę w dzisiejszym poranku. Bogdan Żońca na
0: dziękuję
1: straży.
0: Dziękuję bardzo, zawsze miło z państwem się rozmawiać.
1: Prosto z Wilna, gdzie spotkali się politycy KR-u. Poranek powoli kończymy.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: Studio Casino.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus, godzina 9.13, dziś 12 maja, witam się z Państwem z miasteczka Casino, a konkretnie siedzę przy placu Świętego Benedykta, Piazza Benedetto i tu piękny kościół, o którym kiedyś Państwu opowiem, a raczej to, co z niego zostało, bo całe miasteczko Casino w trakcie II wojny światowej w zasadzie zostało zrównane z ziemią. O tych rzeczach też będę Państwu w tych audycjach opowiadała, a w tle słyszą Państwo dźwięk rzeki płynącej, rzeka Rapido, która tutaj płynie. Rzeka Rapido i zapamiętała ona bardzo dobrze ten czas tutaj wojenny. Dziś ważna rocznica, wtorek 12 maja. To jest 56. rocznica śmierci generała Władysława Andersa i o godzinie 11 dziś będzie miała miejsce msza święta na polskim cmentarzu wojennym. Tam też się udamy, tam też się udam. Właśnie z tego placu rusza autobus. Nie jest to takie łatwe, żeby na wzgórze Monte Cassino się dostać, dlatego że te godziny odjazdu są nieliczne, tak to trzeba powiedzieć, bo może 3 razy, może 4 razy w ciągu dnia ten autobus odjeżdża. Także 9.55, mam nadzieję, że ten autobus tu się zjawi, że uda się w niego wsiąść i uda się wyjechać tymi serpentynami, bo to prawie 7 kilometrów serpentyn, którymi można się dostać na wzgórze Monte Cassino. Na Monte Cassino można się dostać i dziś mam nadzieję, że to się uda, bo właśnie uroczystości, gdzie dziś mija 56. rocznica śmierci generała Władysława Andersa, a to jest właśnie 12 maja tego roku. Na nich ma być też obecna córka pana generała. Być może uda się z nią porozmawiać. Taki jest plan, a w dzisiejszej audycji plan jest taki, żeby Państwu opowiedzieć co nieco o jeszcze tym, jak Casino zwiedzać, jak ten region wzgórza Monte Cassino, bo to nie tylko miasteczko Casino zwiedzać, o tym będziemy rozmawiać, ale chciałam Państwu powiedzieć o czymś, co najbardziej mi się tu podoba, poza zapachami, poza tą rzeką, która tutaj płynie, którą Państwo może słyszą w tle. Jest to klasztor, a konkretnie część tego klasztoru, mianowicie dzwony klasztorne, które nie wiem, czy o każdej pełnej godzinie, chyba nie, ale biją z tego wzgórza i tutaj w dolinie, tu u podnóża Monte Cassino można je usłyszeć, więc ja specjalnie wczoraj te bijące dzwony nagrałam i teraz Państwo posłuchają, jak te dzwony biją.

0: Łączach pan Jarosław Rubin, który prowadzi blog o podróżach po Włoszech, który odbywa już od 25 lat. Blog nazywa się Ital Jarek. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, Jarosław Rubin. Dodam też, że prowadzę blog Monte Cassino i okolice.
0: Tak jest i też jest pan autorem przewodnika Monte Cassino i okolice, szlakiem drugiego korpusu polskiego. To ja na początek zapytam, dlaczego właśnie Monte Cassino, dlaczego tu pan zawędrował i dlaczego aż na tak długo pan zawędrował, aż tak się pan zainteresował tym miejscem, że powstał przewodnik, że jest blok, jaka jest ta historia?
1: Pierwsza to historia nieco rodzinna. Wujek mojej żony był żołnierzem 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Jest pochowany we Wrocławiu, tu gdzie mieszkam, więc to jest ta pierwsze połączenie z Monte Cassino. Drugie połączenie to jest takie, że w 80. rocznica bitwy minęła 2 lata temu, w 2024 roku, i 2 lata przed tą rocznicą zobaczyłem, że od 89. roku nie wydano żadnego przewodnika, który prowadziłby po okolicach Monte Cassino, więc stwierdziłem, jeżeli nikt się za to nie zabrał, to może ja, który tyle jeżdżę do Włoch, zabiorę się i napiszę ten przewodnik jako swoisty hołd dla żołnierzy drugiego korpusu polskiego, którzy walczyli na ziemi włoskiej, a ponad 1000 jest pochowanych na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino.
0: Przewodnik jest poświęcony pamięci wachmistrza Antoniego Niewęgłowskiego. Rozumiem, że to jest ten członek rodziny.
1: Tak, pan wachmistrz zmarł w 1956 roku, więc nie miałem okazji go poznać, ale przeszedł ten cały szlak kampanii włoskiej, a wcześniej był deportowany na Syberię do Związku Sowieckiego, i razem z Armią Polską w ZSRR, potem Armią Polską na Wschodzie, przeszedł cały szlak bojowy.
0: Pan nazywa te nie tyle wycieczki, co te wyprawy tutaj w okolice Monte Cassino trekkingami patriotycznymi. Dlaczego, skąd taka nazwa, na czym te trekkingi polegają?
1: Często jest tak, że kiedy przyjeżdżamy na Monte Cassino, to odwiedzamy klasztor, idziemy na polski cmentarz wojenny, i potem wsiadamy do samochodu czy do autokaru i wracamy. A według mnie można w ciągu kilku godzin, czasem dnia, czasem kilku dni, tyle ile mamy czasu do dyspozycji, poprzez wycieczki, czy ten, jak ja to mówię, trekking patriotyczny po polu bitwy, oddać hołd naszym żołnierzom. Czyli jest to dla mnie taki rodzaj pamięci o tych, którzy 80 lat temu walczyli w bitwie o Monte Cassino. Nie tylko wizyta na cmentarzu, ale również właśnie ta wycieczka.
0: Właśnie, jedną z takich wycieczek jest tras, może tak powinnam powiedzieć, droga polskich saperów. Co to jest za droga? Czy nią można dziś przejść? Czy poprzez nią można się dostać na wzgórze?
1: Droga polskich saperów ponad 80 lat temu to była z jednej strony droga zaopatrzenia dla żołnierzy na pierwszej linii drugiego korpusu ściślej 5. Kresowej Dywizji Piechoty, a w drugą stronę spływali ranni, którzy byli poszkodowani, którzy byli ranni w czasie bitwy. Także to była ta główna droga zaopatrzenia. Wzdłuż tej drogi również były składy amunicji, były miejsca, w których żołnierze mogli chwilę odpocząć, czy przed bitwą, czy w czasie bitwy. W tej chwili z osiedla Kajra, bo to już jest w ramach kasino, do pomnika 4. Pułku Pancernego Skorpion można dojść w zależności od kondycji w ciągu 2-2,5 godziny. Także jest to taka droga, która przypomina nam o tym wysiłku wojennym sprzed 80 lat, Możemy trochę się zmęczyć, może to być taka okazja właśnie do refleksji podczas pracy, spokoju. Zazwyczaj jest tam niewiele osób, więc możemy samemu pomyśleć o tych żołnierzach II Korpusu Polskiego, którzy przed 80 laty tą drogą szli, tą drogą jeździli, bo tą drogą jeździły również jeepy, jeździły również czołgi. To jest bardzo takie dosyć zaskakujące. Ta droga w tej chwili jest wąska i jak sobie wyobrażamy, że czołgi Sherman wjechały tą drogą aż do Albanety, to często jest to takim zaskoczeniem.
0: Czy można jakieś ślady jeszcze, poza tym, że pan wie, że to jest właśnie droga polskich saperów, ona jest zresztą oznaczona, czy można jakieś ślady tych działań wojennych znaleźć, bo wielu mówi, że my już mamy zupełnie inne wyobrażenie tu tego terenu, że wtedy to był teren skalisty, teraz tutaj rośnie wszędzie bujna zieleń, czy coś tam na drodze można znaleźć?
1: Po drodze są takie przystanki, przy których można przeczytać. To Wojskowy Instytut Wydawniczy stworzył taką ścieżkę historyczną. Pierwszy przystanek jest na samym rozpoczęciu Drogi Polskich Saperów. Tam mamy kilka słów o tym, skąd ta nazwa, że to polscy saperzy pracowali nad poszerzeniem tego traktu, żeby można było go używać w czasie bitwy. Potem taki przystanek skład amunicji, koło którego możemy wspomnieć saperów, którzy zginęli w czasie, kiedy niemiecki pocisk trafił w skład amunicji i zginęło kilkunastu polskich saperów. Potem kolejne miejsca z tablicami i taki żywy do dzisiaj pomnik bitwy, czyli pomnik pułku 4. pancernego Skorpion, zrobiony z rozbitego, zniszczonego czołgu, który dojeżdżał do Albanety, i ten czołg z krzyżem z gąsienic jest taką pamiątką i przypomnieniem, a jednocześnie upamiętnieniem tych pancernych z pułku 4., którzy zginęli i pod Monte Cassino, w bitwie o Monte Cassino i też w kampanii włoskiej.
0: Jest dużo więcej tych miejsc pamięci, ale jest takie miejsce, które mnie szczególnie interesuje, domek doktora. Gdzie on się znajduje? Czy da się do niego dotrzeć i dlaczego warto tam się wybrać?
1: Domek doktora to jest miejsce, w którym w czasie bitwy był batalionowy pułk opatrunkowy dla 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Jak dobrze byśmy się wpatrywali, stojąc w klasztorze na jednym z dziedzińców, to możemy zauważyć ten domek. Natomiast jeżeli wyruszamy spod polskiego cmentarza wojennego taką bramą, która jest zaraz obok parkingu przy cmentarzu, to do tego domku możemy dotrzeć w ciągu 25 minut. Więc nie jest to wycieczka, która wymaga dużo czasu. Szeroką, wygodną drogą dochodzimy do miejsca, w których właśnie opatrywano żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Karpackich rannych w walkach na wzgórzu 593 i 569. Co ciekawe, mieszka w tym domku Franco Pitilio, potomek tej rodziny, która 80 lat temu również była właścicielami tego domku i z chęcią przyjmuje, wita wszystkich turystów, wszystkich Polaków, którzy odwiedzają dzisiaj domek doktora, pokazując właśnie ten domek. Ma też różnego rodzaju zdjęcia i kiedy zawsze przychodzi się, to z dumą podkreśla po włosku, że jest to Casa del Dottore, albo domek doktora. Warto pamiętać, że ten domek był zniszczony w czasie, w 1944 roku, i saperzy i żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich odbudowali ten domek właśnie dla rodziny Pitilio, żeby pokazać, że Polacy nie tylko walczyli w okolicy, ale również oddali tej rodzinie, która właśnie ten domek już odbudowany. I na tym domku znajduje się właśnie tablica, która z jednej strony mówi, że tu mieścił się punkt opatrunkowy, ale również, że domek został odbudowany przez polskich żołnierzy.
0: To ja jeszcze zapytam o jedno miejsce, bo my się tutaj skupiamy oczywiście na wzgórzu Monte Cassino, skupiamy się na miejscowości Cassino, ale jest taka gmina, która jest nazywana Pompejami II wojny światowej. Czy pan mógłby w paru słowach przybliżyć, co to jest za miejsce? Zapewne pan w nim był. Czy warto tam pojechać i co tam się wydarzyło?
1: Tak, jeżeli mówimy o Pompejach II wojny, z czasów II wojny światowej, to jest to miejscowość San Pietro Infine. Jest to miejscowość, która ucierpiała w walkach jeszcze przed bitwą o Monte Cassino. Została zniszczona w niemal 100% i została zachowana w 1943, na przełomie 1943 i 1944 roku. Tam Polacy byli dopiero później, już tam potem stacjonowali, natomiast te walki, które się toczyły w San Pietro Infine, były z udziałem armii amerykańskiej, która zdobywała ten teren w okolicach Cassino i cała wioska przeniosła się niżej, cała miejscowość została przeniesiona niżej, natomiast ruiny do dzisiaj zostały zachowane jako taki park historyczny, po którym można chodzić. Co bardzo ciekawe, słynny reżyser amerykański John Huston kręcił film dokumentalny właśnie pod tytułem Bitwa o San Pietro. To był taki film dokumentalny, który był kręcony praktycznie tuż po zakończeniu bitwy, także sceny są niezwykle przejmujące. Wielu amerykańskich żołnierzy tam zginęło właśnie w bitwie o San Pietro i z tego powodu nawet ten film był czasowo wstrzymany, bo z jednej strony miał dokumentować wysiłek amerykański, ale z drugiej pokazywał, jak straszna jest wojna, więc władze wojskowe obawiały się, żeby nie zniechęcić amerykańskich żołnierzy do wstępowania do armii. Potem został dopuszczony, jest takim żywym dokumentem, który można zobaczyć właśnie, jak wyglądała wojna w 1944 roku i przypomnieniem, że wiele różnych narodów i armii walczyło w bitwie o Monte Cassino i przed bitwą o Monte Cassino na ziemi włoskiej. To byli Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, Górkowie, Hindusi i Francuzi i wiele. Być Maorysi, tutaj już kwestia tego, ile około 10 narodów oprócz Polaków walczyło w tych walkach wokół Cassino.
0: O czym powiedział pan Jarosław Rubin, autor przewodnika Monte Cassino i okolice, szlakiem drugiego korpusu polskiego, ale także bloga Monte Cassino i okolice. Zresztą to są główne informacje i prawie jedyne, które można o tym regionie w języku polskim znaleźć, jak tylko się w wyszukiwarce coś poszukuje, żeby tu w okolicach Cassino pojeździć i zwiedzić. Więc ja państwa tam odsyłam. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A my być może wybierzemy się drogą polskich saperów, natomiast na pewno zaraz wybierzemy się na Monte Cassino, na uroczystości w związku z rocznicą śmierci generała Władysława Andersa, ale zanim to czas na kolejną historię z cyklu Bohaterowie spod Monte Cassino. Rozmawiałam z panem Piotrem Ulatowskim o losach jego rodziny.
2: Bohaterowie spod Monte Cassino. Skąd pan jest?
3: Z Wadowic.
0: rozmawiamy, a w tych rozmowach raczej staramy się przybliżyć sylwetki weteranów czy żołnierzy, którzy walczyli bądź polegli pod Monte Cassino. Jest taki członek w pana rodzinie, a raczej był. W jakiej on był relacji, jak się nazywał?
3: No to był mój wuj, nazywał się Kazimierz Ulatowski, rocznik 1924. Pochodził z miejscowości Kadubiska, to jest powiat Brody, wówczas to było województwo tarnopolskie, czyli Kresy.
0: Jaka była jego historia przed wojną? Wuj, czyli brat taty?
3: Tak. Przed wojną tam dziadek, można powiedzieć, wyemigrował wraz z rodziną, czyli z jednym synem, który urodził się tu jeszcze w województwie małopolskim, z żoną, no i przenieśli się tam jako weteran wojskowy właśnie do tej miejscowości, gdzie mu zaoferowano ziemię, jakieś tam gospodarstwo. Tam było jeszcze razem z nim, urodziło się dwóch braci i mój ojciec między innymi i siostra. No i mieszkali tam, gospodarzyli, mieli gospodarkę aż do czasów wybuchu II wojny światowej.
0: Co się wydarzyło? Co się wydarzyło z wujem? Jakie też były losy pana taty?
3: W czasie wybuchu wojny, no to wiadomo, tak jak tam na Kresach wkroczyła Armia Czerwona, oni zostali wysiedleni do Kazachstanu. No i tam już się zaczął dramat, można powiedzieć, taki rodzinny, bo zmarła moja babcia, zmarła siostra mojego ojca i oni później po jakimś tam czasie tej tułaczki tam dostali się właśnie do Andersa, który stworzył armię w Uzbekistanie.
0: Czyli pana tato też?
3: Tak, tak. Mój tata też się tam dostał jako dziecko 9-letnie, tak.
0: Rozumiem, że później cały szlak z armią Andersa udało się przejść tym członkom rodziny, którym
3: nie,
0: udało się...
3: Nie, właśnie, że nie do końca, bo dwóch wujów, jeden, który tam się też zaciągnął, wtedy tam był tworzony 23 Pułk Piechoty, zaciągli się wszyscy trzej do tego pułku. Jeden był junakiem, Jan i Mieczysław. I niestety obydwoje, wiadomo, jakie tam warunki też panowały, bo były dosyć duże choroby, czyli tyfus, czerwonka, no i zmarli. Nie udało się im przeżyć tego obozu. Natomiast wuj został wcielony już do armii jako pełnoprawny żołnierz, no i wszyscy zostali wtedy ewakuowani do Iranu.
0: Wszyscy, czyli kto?
3: Czyli mój dziadek, mój tata i jeszcze dwie siostry przyrodnie mojego ojca. No, te osoby, reszta, babcia, siostra i dwóch braci zostało tam w Uzbekistanie do dzisiaj.
0: To ile lat wtedy miał pana wuj?
3: W 24 roku się urodził, no. W 1924, kiedy został wcielony do armii w 1942 roku. Tak jak tu wynika z papierów, bo ja też niedawno tak naprawdę zacząłem potwierdzać jego historię. Bo wszystko to, co wiedzieliśmy na jego temat, to było tak naprawdę z przekazu mojego ojca, nie, czyli dziecka. Ale jak doszły dokumenty z Ministerstwa Obrony Anglii, no to wszystkie te rzeczy, można powiedzieć, potwierdziły się co do joty, to co ojciec opowiadał mój.
0: Czyli 18-letnim wujem był wówczas, w 42 roku.
3: Tak, tak.
0: Z ojcem pana, z pana dziadkiem, pana wuj i dwie siostry, im się udało tą ziemię nieludzką opuścić. Jakie były ich dalsze losy? Czy oni wspólnie aż do Włoch się przedostali? Czy gdzieś te ich drogi się rozdzieliły po drodze?
3: Właśnie nie. Siostry te takie starsze przyrodnie zostały tam w Iraku, a mój ojciec z moim dziadkiem i z moim wujem pojechali, zostali ewakuowani do Anglii. W Anglii wuj przebył szkolenie wojskowe, no dziadek był wiekowy już, czyli nie dawał się do armii. Przebywali w Anglii wtedy, nie?
0: A pana ojciec, ile miał wtedy mniej więcej lat?
3: Mój ojciec był z 31 roku, no to miał 9 lat, 10 lat, w 42 miał 11 lat, no.
0: I jak z Anglii pana wuj się znalazł pod Monte Cassino, który, rozumiem, że w którym roku stamtąd wojska polskie zostały wysłane?
3: 42 rok tutaj, jak widzę, według papierów, później 42 rok już miał zaprzysiężenie do 3 Dywizji Strzelców Karpackich. No i później 43 już jest kurs jeszcze, który odbył na prawo jazdy, bo tam był, no miał być kierowcą tych Universal Carrierów w tym batalionie CKM-ów, no i przedostali się do Włoch w 43 roku.
0: Czyli dziadek i pana ojciec zostali w Anglii, a on sam już wtedy znalazł się we Włoszech. Tak. Walczył pod Monte Cassino.
3: Tak, dokładnie, Walczy pod Monte Cassino. Jako z tego, co ojciec mi opowiadał, no bo jakieś tam listy do nich docierały do Anglii, że właśnie był kierowcą, który przewoził też te CKM-y, dowoził amunicję na dniu ognia. Także tam no, był, można powiedzieć, w jednej z tych takich linii ostrzału, jak to się mówi, czyli nie był gdzieś tam z tyłu, tylko naprawdę brał udział w tych walkach.
0: Kampanii włoskiej niestety nie przeżył.
3: No niestety nie, tak się złożyło, że właśnie taka trochę paradoks, bo to były ostatnie dni 11 kwietnia, gdzie poległ w czasie bitwy o Bolonię, gdzie tam było zdobywanie Bianchianiego, tam gdzieś dostał z tego. Z tego, co pamiętam, właśnie jak ojciec opowiadał, że gdzieś tam trafiła ich jakiś ogień kontrbateryjny, no bo wiadomo, że te obsługi dział, oni tam mieli też na wyposażeniu jakieś tam moździerze, to jak najbardziej do nich celowano, bo byli tacy takim priorytetowym celem. No i nie przeżył tego, został pochowany właśnie w Bolonii na cmentarzu wojskowym.
0: Ale bitwę o Monte Cassino przeżył i nawet doczekał się, jak ta biało-czerwona flaga tam na klasztorze została zamontowana.
3: Tak, oczywiście, bitwę o Monte Cassino przeżył. Zresztą nie tylko tą bitwę, bo jeszcze wcześniej też po drodze były tam bitwy. Dostał też krzyż pamiątkowy za tą bitwę Monte Cassino. No, wiadomo, że z tego, co ojciec opowiadał, no to nie było tam lekko, bo tak jak mówię, nie wiem, jakie tam szczegóły mógł przekazywać w listach, ale pisał do Anglii i że tam... I zresztą jedyne zdjęcie, ja pani chyba nawet przesłałem to zdjęcie, to jest jedyne zdjęcie, które tak naprawdę jako pamiątka nam po nim zostało tu rodzinne. Nic innego nie ma, nic innego nie przesłało.
0: Listy się nie zachowały?
3: No właśnie, to jest taki temat, że mój ojciec przeniósł się, bo cała rodzina wylądowała po wojnie jako kresowianie w Jeleniej Górze. No i do czasu, dopóki żył mój ojciec, jakiś kontakt tam był utrzymywany z nimi, ale w 80 roku, kiedy zmarł mój ojciec, to tak naprawdę ten kontakt się urwał. Dziadek umarł jeszcze rok przed moją śmiercią. No i całe rodziny został taki mój ojciec i te dwie siostry przyszywane, które też już wtedy były wiekowe, no i tak naprawdę to jakieś tam dokumenty były, nawet medale były z tego, co wiem, ale gdzie to wszystko w tej chwili jest, no pewnie przepadło. Gdzieś tam jest może.
0: Rozumiem, że po wojnie pana tato wrócił do Polski, ale dziadek już został w Anglii.
3: Nie. Mój tata wrócił z dziadkiem, bo dziadek go ściągnął do Polski, bo mu jeszcze w jakieś tam zawierusze mój ojciec wylądował w sierocińcu w Anglii. Nie wiem, jak to było, nie znam tej historii do końca. I mój ojciec przeprowadził się później, bo później dostał pracę właśnie tu w rejonie Wadowic. No i tutaj już osiadł i tutaj się ożenił. I stąd takie, ta historia zatoczyła takie koło. No.
0: Wuj pochowany jest w Bolonii?
3: Tak, na cmentarzu wojskowym w Bolonii jest pochowany, dokładnie. Mam nawet gdzieś tam, bo mama moja zaczęła też poszukiwania. Ja tam kiedyś pani chyba wysłałem też taki skan. Jeszcze koniec lat 90., bo myśmy nie wiedzieli do końca, bo nie było żadnych dokumentów na to.
0: Nie wiedzieli państwo do końca, gdzie on
3: leży,
0: tak?
3: Tak, gdzie on leży, no bo ojciec raz mówił tak i myśmy nie wiedzieli, myśmy szukali, gdzie on tak naprawdę może być. No i udało się wtedy znaleźć, zlokalizować ten jego grób. No i...
0: Był tam pan?
3: Właśnie nie byłem tam, bo wybieram się w tym roku pierwszy raz. I to w zasadzie będzie chyba pierwszy raz, kiedy go ktoś odwiedził z naszej rodziny tam, tego wuja. Wysłałem jeszcze teraz zapytanie też bo tylko część dokumentów dostałem z Ministerstwa Obrony z Anglii, ale wysłałem jeszcze do Sikorskiego, tam do Muzeum w Londynie, bo wiem, że oni też mają posiadaniu są dokumentów. Chciałem jeszcze bardziej wejść w te szczegóły całej tej historii, wuja, taki, żeby znać tą historię po prostu, jak to wyglądało.
0: Co ojciec pana opowiadał? Czy w ogóle coś panu opowiadał, jak pan był młodszy? Czy to jest taka wiedza, którą pan dopiero w wieku już bardziej dojrzałym zaczął zdobywać, bo na przykład, nie wiem, nie mówiło się za bardzo w domu, albo też po prostu nikt do końca nie wiedział, nikt jeszcze tych dokumentów aż tak nie poszukiwał?
3: Znaczy ojciec opowiadał mnie raz, pewnie, że nie mówił jakichś tam szczegółów operacji wojennych, no bo też pewnie takich szczegółów to nie znali, ale mówił, że było ciężko, opowiadał właśnie o tych czasach też tam w Rosji, w Kazachstanie, w Iranie, że nie było co jeść, że mieli problemy, że tak naprawdę to Anders im wtedy życie uratował, nie? Bo tam chcieli zagłodzić w tamtym czasie.
0: Jak to jest, jak pan sobie myśli dziś w 2026 roku, słyszy pan takie hasło, na przykład Monte Cassino, to jaka myśl panu przychodzi do głowy, co pan sobie myśli o tej nazwie?
3: No to myślę sobie, że to naprawdę było wielkie poświęcenie tych wszystkich chłopaków, którzy tam byli, bo to też jak się czyta to i te sprawozdania historyczne i wchodzi się w to wszystko, to naprawdę to... No było to czymś takim przeżyciem niesamowitym. Niesamowitym przeżyciem, żeby uczestniczyć w tym wszystkim. Ja sobie nie wyobrażam, mam już lat 10 tam, także żeby być w takim miejscu, gdzie się takie rzeczy działy, to naprawdę jest takie, nie wiem, mógłbym nawet powiedzieć, trauma na całe życie, że to zostanie już i ja nie byłem nigdy w takiej sytuacji, a wyobrażam sobie, jak to musiało wyglądać, nie? Co ci ludzie musieli przeżywać tam. Tym bardziej, że wyszli też z takich miejsc, przeważnie dużo tych żołnierzy wyszło właśnie z takich, gdzie groziło też ich życie wcześniej śmiercią głodową, tam z Rosji, nie z Rosji, z Syberii, nie wiadomo skąd. I trafili gdzieś znowu do, można powiedzieć, następnego piekła, nie? Bo to było piekło tam pod tym Monte Cassino, jak się czyta te relacje, to tam było naprawdę ciężko.
0: A jakim człowiekiem był pana ojciec? Jak go pan, tak po ludzku, jakim on był człowiekiem, jaki pan ma jego odbiór w pamięci?
3: No ja ojca pamiętam bardzo dobrze, umarł jak miałem 12 lat, ale nauczył mnie pływać na przykład, jeszcze można powiedzieć śmiercią, bo akurat wróciłem z kolonii, na rowerze jeździć, pływać, no był taki opiekuńczy dla nas, nie? Dla mnie, dla brata starszego, dla siostry starszej. Jakieś tam wycieczki, nie wycieczki tego. No i mówił, pamiętam, jak mówił, pamiętaj, żebyś kiedyś, jak nie chciałem jeść, żebyś kiedyś nie pragnął chleba ze śmietnika. A wtedy nie rozumiałem tego, co się o czym mówił, jak mi chlebie ze śmietnika. Później dopiero mi doszło do głowy to, co oni przeżywali, nie jakie on musiał przejść rzeczy, że on takie rzeczy do mnie mówił, nie jako do młodego wówczas chłopca, żebym chleba ze śmietnika kiedyś nie pragnął. To dla mnie to było wtedy niewyobrażalną rzeczą, żeby gdzieś po jakichś śmietnikach chodzić i chleb wyciągać, nie? A ci ludzie tego doświadczyli tak naprawdę.
0: Inna jest teraz pana perspektywa na historię w zasadzie pana najbliższej rodziny, bo to cała rodzina doświadczona i to takimi tragicznymi historiami, o których pan opowiada dziś z punktu widzenia już dorosłego człowieka. Inaczej pan patrzy na tych swoich najbliższych, w zasadzie też tych, których pan nigdy nie miał okazji poznać.
3: No patrzę się tak właśnie z tej perspektywy, staram się wejść w to, co oni myśleli, jak musieli się czuć, jak reagować, jak tak naprawdę cały świat, który znali, w jednym momencie zwalił się im na głowę, bo tak to wyglądało, że wiedzieli tam jakieś życie rolnicze, konie jakieś tam mieli z tego, co ojciec opowiadał, gospodarzyli, żyło się im w miarę spokojnie, dobrze i nagle wszystko zostało urwane i lądują gdzieś w jakiejś jamie, tak jak mówił, gdzieś tam kopią jakieś, jedzą jakieś koryżcze, jakieś leśne runa, nie wiadomo co. No to trochę takie dla mnie jest nie do wyobrażenia było, przez co oni musieli przejść. I jak później się, jak dziadek przyjeżdżał tu w odwiedziny, mama opowiadała, to zawsze sobie przywoził taki woreczek, który miał kawałek słoniny i dwie suszone kromki chleba, nie? Co wtedy w latach 60. 70. w Polsce chleb był normalnie do kupienia, to on woził zawsze na wszelki wypadek, żeby mieć. No.
0: Obowiązek pan czuje, żeby, mówię teraz oczywiście o całej rodzinie, ale szczególnie w kontekście rozmawiamy pana wuja, który przecież nie miał dzieci, ta najbliższa rodzina też już jej nie ma. Pan w zasadzie, tak rozumiem, jest tą sztafetą pokoleń, taki obowiązek, żeby kultywować tę pamięć, żeby dbać o nią, że był taki Kazimierz Ulatowski, dobrze mówię?
3: Tak, ja właśnie... Stało się to też tak, że chciałem dojść trochę do takiej genealogii całej rodziny i zacząłem szukać, grzebać, kopać dokładnie tak, bardziej się w to zagłębiać. Córkom też moim dwóm to przekazuję na bieżąco, też są już dorosłymi osobami, bo mówię, jak mnie kiedyś nie będzie, to żeby wy się wiedziały, jak to wszystko wyglądało, gdzie, kto był, co się z nami działo. Tyle, co mogę. Pisałem nawet do ambasady tam naszej polskiej do Uzbekistanu, ale oni nie mają żadnych wieści, gdzieś mnie odesłali na strony uzbeckie, żeby tam do nich pisać, bo chciałem się dowiedzieć jeszcze tą historię tych wujów, którzy tam zostali, nie w tym Uzbekistanie, ale na razie uderzyłem w taki, jak to się mówi, mur, i może kiedyś coś jeszcze się kiedyś dowiem, może się uda, nie. staram się to pielęgnować po prostu.
0: Czyli w tym roku może się uda do Bolonii wybrać?
3: Tak, mam taki zamiar właśnie jechać do Bolonii, żeby odwiedzić w końcu tego wuja, żeby móc tam po prostu stanąć nad tym jego grobem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
3: Ja również dziękuję panie redaktorze. Rodzimy Pani, dokąd serce dziś
2: tęsknie marzy. Bohaterowie spod Monte Cassino.
0: I to była opowieść pana Piotra Ulatowskiego, który o swojej rodzinie opowiadał, w szczególności też właśnie o swoim wuju Kazimierzu Ulatowskim, który pod Monte Cassino walczył, a ja właśnie patrzę na Monte Cassino. Zaraz wsiadam w autobus numer 16, który na wzgórze wyjeżdża. Mówię państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Szymon Chrystianus, a teraz czas przenieść się w kolejne miejsce, na kolejną podróż małą, wielką, a może średnią. Konrad Mędrzecki już na państwa czeka.
4: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
5: Witam państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Birmingham. Kolejny dzień wyprawy tolkienowskiej. Sytuacja jest bardzo cudowna i bardzo dynamiczna. Wczoraj, opowiemy o tym, co wczoraj, bo żeśmy tylko zapowiadali, gdzie będziemy, ale to było nieprawdopodobne przeżycie. Najpierw pojechaliśmy na grup przyjaciela Tolkiena, C.S. Lewisa. Proszę państwa, to było nieprawdopodobne spotkanie. Byliśmy też w kościele, w którym jest okno Narni, przy którym za filarem siedział zawsze C.S. Lewis i właśnie patrzył w to okno, tak mówiono. Ryszard Derdziński z nami, dzień dobry.
6: Dzień dobry, serdecznie witam na Anarka Luwa T.L. Janna. Kolejny dzień, szykujemy się na wyprawę dzisiaj do Birmingham i w okolice, bo chcemy dzisiaj poznać miejsca związane z dzieciństwem i wczesną młodością Tolkiena.
5: Właśnie, wracamy do poprzedniego dnia. Tutaj jest cała drużyna i to wszyscy są, proszę państwa, słuchacze Radia Wnet. Chciałem powiedzieć też, no właśnie, proszę się przedstawić.
7: Joanna Piotrowska. Jestem wielbicielem Tolkiena. Tolkiena, tu się już muszę powoli nauczyć mówić, że się mówi Tolkiena. Za każdym razem język mi się zacina. Jak byłam dzieckiem, to zamiast Jean Valjean mówiłam Jean Valjean, więc teraz jest troszeczkę podobnie z Tolkienem. Przyjechałam z Olsztyna. Jestem bardzo zadowolona. To są miejsca ikoniczne, wymarzone. Grób profesora, czyli złożenie hołdu największemu epikowi. Później podróż w Anglii, która jest śliczna, jak u Tolkiena właśnie. To chyba to, co on chronić. Oxford z pięknymi młodymi ludźmi, ze starymi pięknymi budynkami. Wszystko jest tak, jak trzeba.
5: No pięknie. Słuchaczka Radia Wnet? Tak, oczywiście. Mamy też dla pana wczoraj z pierwszym albo z drugim, no to chyba nie wiem, kto to powiedzieć. Ksiądz Paweł, dzień dobry.
8: Szczęść Boże wszystkim. Ksiądz Paweł Stępień. Uwielbiam literaturę Tolkiena i teraz cieszę się, że mogę iść jego śladami. Bardzo mnie ciekawi, porusza, że to, co można by powiedzieć, było jego życiowym niedoborem. Strata ojca, mamy, tak pięknie zostało dopełnione. Także to jest coś, co widać i łaskę Bożą, ale i jego trud, jego zamiłowanie, chęć życia, werwę. To wszystko chcę tutaj tym nasiąknąć.
5: A przedstawicielem społeczności akademickiej jest pani profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Prosimy tutaj bliżej może do mikrofonu, bo ja nie chcę tych kabelków przestawiać za bardzo. Żeby się nic nie było, bo jak się tak przedstawia. Dzień dobry, proszę się przedstawić.
9: Dzień dobry, Olga Płaszczewska, także z redakcji Arkanów krakowskich. Też czytelniczka Tolkiena, jego Władcy Pierścieni, z czasów, kiedy jeszcze nie został zepsuty realizacjami filmowymi. Wzruszona wizytą w kościele parafialnym w Wolvercote. I także wędrująca szlakiem polskim znalazłam, dzięki podpowiedziom mądrych kolegów, grób Tymona Terleckiego na cmentarzu w Wolvercote, gdzie jest sąsiadem Tolkiena.
5: Właśnie to się łączy z relacjami Hani Tracz z Monte Cassino, nasi bohaterowi wspaniali. To była niesamowita sytuacja wczoraj, odśpiewanie Santa Maria po łacinie. To ksiądz był inicjatorem tego odśpiewania.
8: Tak, to była nasza modlitwa. Powierzyliśmy świętej pamięci Tolkiena opiece Matki Bożej. Wyśpiewaliśmy w jego, można powiedzieć, ołowanym języku łacińskim. Także myślę, że nie tylko patrzyliśmy na grób, ale byliśmy z nim razem wtedy.
5: A później teraz Ryszarda zapytam, bo sytuacja była też dosyć niesamowita, jeżeli chodzi o to, że okazało się, że jesteśmy w dniu setnej rocznicy pewnego wydarzenia.
6: No to już jest działanie opatrzności niesamowite, bo przecież tego w ogóle nie planowaliśmy. Że akurat w Oksfordzie, ja wyczytałem na stronach tolkienowskich innych serwisów, że akurat wczoraj była równiutka setna rocznica pierwszego spotkania Tolkiena i Lewisa. To był rok 1926, 11 maja. Kolega Mertona, Lewis poznał wtedy tego wykładowcę nowego, Tolkiena, i napisał: a, taki nudny, blady facecik. A potem się okazało, że byli wspaniałymi przyjaciółmi, bardzo odżywiali na raźnie i pomagali sobie nawzajem w tworzeniu tych niesamowitych światów.
5: Byliśmy też w kościele, do którego uczęszczał Tolkien, kościół świętego Jerzego i świętego Augustyna, ale nie tego Augustyna z Hippony, jest inny Augustyn. Może dwa słowa na temat ksiądz tutaj coś się próbuje wywinąć. Proszę.
6: Augustyna z Canterbury. Tak, no my mamy świętego Wojciecha, Anglicy mają świętego Augustyna z Canterbury, który był misjonarzem wysłanym przez papieża Grzegorza Wielkiego do Anglii, do pogańskich Anglików, którzy wierzyli w wielu bogów germańskich. A stali się w roku 597 już powolutku tymi katolikami, chrześcijanami za sprawą właśnie tej decyzji króla Ethelberta. To jest taki odpowiednik naszego Mieszka. Miał żonę chrześcijankę Bertę, która pochodziła z rodu Merowingów, i to ona zachęciła męża, aby przyjął chrzest.
5: No właśnie, w kościele właśnie świętego Grzegorza i świętego Augustyna Angielskiego, to tu dodam, żeby było na pewno, jest taka ławeczka usytuowana w pierwszym rzędzie i pod taką figurą Matki Boskiej, i Tolkien uwielbił górę Matki Boskiej, i wczoraj, proszę Państwa, cała ponad 40-osobowa wycieczka w kolejce się ustawiła, żeby usiąść dokładnie w tym miejscu, w którym siadał Tolkien. To było niesamowite przeżycie. No ale stamtąd pojechaliśmy, mili Państwo, do Oksfordu. No i tam było kolejne przeżycie. W ogóle to miasto sprawia wrażenie właśnie angielskie, bo o ile tutaj w Birmingham, proszę Państwa, jak ja wyszedłem tutaj rano zaczerpnąć świeżego powietrza, powiedzmy, to się okazało, że tutaj jednak trochę się tak, nie wiem, Bangkoku albo coś takiego. Ciekawe, czy to się zmieni, bo tutaj podskórnie też jest taka sytuacja, że wszyscy oczekują na zmiany, ponieważ wyniki wyborów samorządowych w Wielkiej Brytanii, no jak, że tak powiem, zmiotły lewą stronę ze świata. Ale wróćmy do Oksfordu. Gdzie byliśmy w Oksfordzie wczoraj? Co się najbardziej w Oksfordzie podobało?
7: A mogę jeszcze wrócić do kościoła, w którym świetnie. Super. Chciałam powiedzieć, że warto jest tutaj przyjechać, żeby zobaczyć trochę inną estetykę, inne otoczenie, bo kto nie był w Anglii, to może trudno mu sobie wyobrazić te miejsca, gdzie Tolkien przebywał. Na przykład ten kościół, nieduży, skromny, o jasnym wnętrzu, o takim ciekawym wyposażeniu, innym niż kościoły, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które są rozległe, pełne interesującego wyposażenia, bardzo skromne wnętrze, a jednocześnie bardzo wysmakowane. I od razu przypominają się te słowa Tolkiena, które właściwie wtedy można zrozumieć, jak on to mądrze powiedział na wyrost, że jeżeli uczestniczysz we mszy, to nie zwracaj uwagi na wnętrze kościoła, na ludzi, którzy hałasują, nawet na jakąś estetyczną niedoskonałość, bo ważne jest to, po co przychodzisz. I w takich miejscach, gdzie on był, można to dobrze zrozumieć. I tak jest bardzo dobra nauka tolkienowska, ale w tych miejscach chyba widać to jeszcze lepiej, że on potrafił się wznieść ponad to swoje naprawdę estetyczne otoczenie i zrozumieć, że komuś może przeszkadzać coś niepięknego, i pouczyć z taką mądrością, że to niepiękno nie przeszkadza w dążeniu do piękna Boga. Takie refleksje na bieżąco.
5: Właśnie, to bardzo mi się klei z tym, co naszą mszą w foyer hotelu pierwszego dnia, bo to też było, że tak powiem, no warunki dalekie od doskonałości, bym powiedział, estetycznej, bo byliśmy na dole w holu hotelu Ibis, grali w bilarda tam młodzi dżentelmeni angielscy i dżentelmenki, a jednak msza była piękna, krótka, ale naprawdę sycąca, i ta łacina przebywała w sposób niesamowity zupełnie. No i wczoraj, no ale ten Oxford, jeszcze mamy 4 minuty, więc tego Oxfordu, no to co, Ryszard, proszę no, bardzo.
6: Myślę, że bardzo ważnym też momentem były odwiedziny w ogrodzie botanicznym. Odwiedziliśmy sosnę, która rośnie na miejscu tej dawnej sosny Tolkiena, jej odrośl. Mieliśmy okazję porównać jej wysokość z tą, którą mamy w Polsce. Na pewno z Konradem kiedyś zrobimy odwiedziny u polskich sosen Tolkiena, to cały wielki temat. No i byliśmy w kolegium Magdaleny, świętej Marii Magdaleny, gdzie było mieszkanie C.S. Lewisa i gdzie spotykali się Inklingowie, a także gdzie jest słynny Edison's Walk, taka droga, która biegnie wokół takich pięknych łąk i drzew, gdzie Tolkien i Hugo Dyson pewnego wieczoru nawrócili po prostu w wyniku rozmowy na chrześcijaństwo, na właściwie teizm Lewisa, który pierwotnie był ateistą, pamiętajmy, a potem był jednym z większych apologetów chrześcijaństwa w XX wieku, ale właśnie ta rozmowa z przyjaciółmi na tym Edison's Walk, gdzie mogliśmy również się przejść, była taka bardzo kluczowa dla jego życia. No to było super. Potem przeszliśmy jeszcze pod najważniejsze budowle, pod Radcliffe Camera, byliśmy przy Bibliotece Bodleńskiej, przy innych kolegiach, ale był też czas na książki, na smakowanie różnych przysmaków. 3 godzinki mieli nasi też pielgrzymi tolkienowscy na swoje własne sprawunki i jak wrócili do autokaru, mieli wielkie torby pełne pięknych, pięknych książek.
5: Tak, ale jeszcze chciałem wspomnieć tylko, że nie wszyscy powiedzieli, ale tutaj się przyznają, bo może nie bardzo, ale ja widziałem kota z Cheshire, który, proszę Państwa, był po prostu tam właśnie w ogrodzie botanicznym, w niedalekiej odległości od sosny Tolkiena był kot z Cheshire.
7: Ostrzył pazurki.
8: Ja z tego ogrodu botanicznego chcę wyjść, bo Eastgate Hotel, przychodziliśmy, gdzie tam wczoraj był nie tylko jubileusz stulecia, ale tygodniowy, bo w poniedziałki, wczoraj był poniedziałek, Tolkien i Lewis spotykali się właśnie w tym hotelu i myślę, że to też było dla nas ciekawe.
5: Pani profesor?
9: Ja właśnie chciałam o tym kocie przed momentem powiedzieć, ale chodziliśmy także szlakami Alicji i zaglądaliśmy niemal do dziury, w którą uciekł królik. Więc byliśmy też na tropie literatury mniej poważnej może niż Tolkien, albo innej niż Tolkien. No i zagłębialiśmy się trochę w tajemnice życia profesorów Oxfordu. A poza tym poszliśmy tropem sztuki do Ashmolean Museum, żeby zobaczyć odwrotnie. Nie zaczynaliśmy od sztuki starożytnej, tylko od XIX wieku, od prerafaelitów, żeby popatrzeć na to, jak prerafaelici przyswajali sobie sztukę włoską. Więc Anglia jest też takim miejscem, gdzie promieniował Dante.
5: Byliśmy troszkę za krótko tam, bo nas wygonili, ponieważ dobiegała, że tak powiem, czas otwarcia muzeum dobiegał końca i brytyjskie panie nas, że tak powiem, poprosiły grzecznie, żebyśmy opuścili muzeum. Jest to piękne muzeum prerafaelici, ale też mieli Państwo, można tam i z Picassa spotkać i różnych wspaniałych innych artystów. Już nie zacznę wymieniać, ponieważ minęła godzina 9, w związku z tym powyższe ja będę grzeczny i będę już się żegnał, ale teraz wszyscy proszę bardzo tutaj, siedzący wokół mnie, słuchacze Radia Wnet i Tolkienowskiej pożegnają się każdy w języku, jaki wybierze.
6: Na Marię.
7: Do zobaczenia w zielonej.
8: Do miłego spotkania.
9: Do zobaczenia.
5: No to pa. Pa, pa. Konrad Mędrzecki z Birmingham, proszę Państwa. Lala.
4: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
10: Nocne powtórki Wnet.